0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Obchod rocznicy Krwawej Niedzieli z polsko-polskim sporem o ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej w tle. Fala upałów znowu w Europie. Wysokie temperatury zmusiły organizatorów Tour de France do skrócenia niedzielnego etapu wyścigu. Czeszka Linda Noskowa triumfatorką wielkoszlemowego Wimbledonu. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w obchodach rocznicy Krwawej Niedzieli. To kulminacyjny dzień zbrodni na Wołyniu. Dzień, w którym ukraińscy nacjonaliści zaatakowali jednocześnie 100 polskich wsi. Tylko w Radrużu na Podkarpaciu, gdzie odbywały się główne uroczystości z udziałem głowy państwa, wiosną 1944 roku zamordowano kilkanaście rodzin. Marcin Starzec.
2: Pamięć o ofiarach wciąż żyje dzięki relacjom tych, którzy przeżyli, jak mama pani Krystyny Kloski.
3: Opowiadała to często, chociaż tak powściągliwie bardzo, i zawsze płakała. Jak sobie to wszystko przypomniała, to miała taki żal i tak płakała, że rozkładało to wszystko.
2: Prezydent podczas obchodów złożył kwiaty przed pomnikiem pomordowanych mieszkańców Radruża. Mówił, że za ludobójstwo odpowiadają ukraińscy nacjonaliści i banderowska ideologia.
4: Mordowali z determinacją całe rodziny, całe pokolenia. Z rodziny Jacków, z rodziny Rybów, pod tą czerwono-czarną flagą, której nie chcemy widzieć w Polsce.
2: Prezydent podkreślił też, że pojednania nie można mylić z zapomnieniem. Z Radruża Marcin Starzec, TOK FM.
1: W Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej premier Donald Tusk zapowiedział, że w Warszawie powstanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej. Szef rządu w opublikowanym nagraniu mówił też, że jako premier podjął skuteczne starania o wznowienie po latach poszukiwań i ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej. O manipulacji i bezczelności mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak przekonuje, ponowne zgody władz Ukrainy na ekshumację na Wołyniu to efekt spotkania prezydentów Polski i Ukrainy z grudnia zeszłego roku. A w poniedziałek rozpoczną się prace wydobywania szczątków zamordowanych przez UPA na Wołyniu we wsiach Ostrówka i Wola Ostrowiecka. Jak mówił w TOK FM wiceminister kultury Marek Krawczyk z Polski 2050. Obecne napięcia na linii Warszawa-Kijów na szczęście nie wpływają na razie na współpracę w kwestii ekshumacji.
5: To oczywiście nie są łatwe rozmowy, bo my byśmy chcieli i więcej, i szybciej pracować. Natomiast oceniam te rozmowy jako dobre, no a przede wszystkim dające konkretne efekty, bo tych miejsc jest sporo.
1: W Późnikach jeszcze w tym roku badacze będą próbowali odnaleźć kolejne miejsce pochówku Polaków, a na tym nie koniec. Polska czeka na zgody, na poszukiwania w kolejnych dwóch lub trzech lokalizacjach. W niedzielę w 37 departamentach Francji będzie obowiązywać najwyższy czerwony alert z powodu upałów. To już kolejna tego lata fala wysokich temperatur we Francji na przestrzeni dwóch miesięcy z powodu ryzyka upałów. Dziewiąty etap kolarskiego wyścigu Tour de France zostanie skrócony o 30 km, poinformowali organizatorzy imprezy. Czeska tenisistka Linda Noskowa triumfowała w wielkoszlemowym Wimbledonie. W finale londyńskiej imprezy pokonała rodaczkę Karolinę Muchową 6-2, 5-7, 6-3. To pierwszy wielkoszlemowy triumf w singlu 21-letniej Noskowej. 8 lat starsza Muchowa natomiast doznała drugiej finałowej porażki w imprezie tej rangi. W 2023 roku przegrała mecz o tytuł French Open z Igą Świątek. Dorożki zostają na rynku głównym w Krakowie, ale spór o ich przyszłość się nie kończy. Mimo że Miejska Komisja Ochrony Środowiska jednoznacznie opowiedziała się za ich likwidacją, miejscy radni zdecydowali inaczej. Zwolennicy zmian zapowiadają jednak, że do tematu wrócą. Katarzyna Młynarczyk.
6: Większość radnych uznała, że konie, które wożą turystów, są bezpieczne i nie dzieje się im żadna krzywda. Dodatkowo łączą się z historią i tradycją Krakowa. Cieszę się, że w tej dyskusji udział wzięli zwolennicy i przeciwnicy i każdy mógł wyciągnąć swoje wnioski, zauważa radny Grzegorz Stawowy.
7: Decyzję o tym, czy dany koń jest dopuszczony, czy nie do pracy, powinien podawać weterynarz, a nie radni miasta. No, w Radzie Miasta nie ma żadnego radnego z wykształceniem weterynaryjnym.
6: To nie koniec naszej walki, zapowiada Joanna Heinderek, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska.
8: Badania współczesne pokazują, że konie chodząc po asfalcie niszczą swój układ motoryczny. W XXI wieku mamy inne możliwości.
6: Na przykład dorożki elektryczne. Odpuszczać nie zamierzają też prozwierzęce organizacje. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
1: Jest jedną z największych atrakcji Katowic i ważnym elementem krajobrazu miasta, ale od lat nikt jej nie chce. Hałda Kostuchna powstała w wyniku działalności kopalni Boże Dary, a spółka restrukturyzacji części kopalń bezskutecznie próbuje ją sprzedać. Radni Katowic apelują, by miasto przejęło teren za darmo, ale prezydent Marcin Krupa nie widzi w tym sensu. Jak tłumaczy, sama hałda nic nie kosztuje, ale jej zagospodarowanie i późniejsze utrzymanie wymagałyby dużych wydatków.
9: Przecież nikt na tym nie będzie zarabiał, tylko będą generowały koszty w sensie utrzymania i zagospodarowania. Tak do końca to my nie wiemy, co tam chcemy. Ławeczki, ścieżki, ścieżkę rowerową, co my tam chcemy, to tak do końca nikt nie jest w stanie określić.
1: Hałda powstawała przez prawie 100 lat, ma ponad 300 metrów w wysokości, a z jej szczytu widać panoramę Beskidów. 10 lat temu została zabezpieczona i poddana rekultywacji. Dziś rośnie na niej las. Niedziela ze słabymi przelotnymi opadami deszczu. W ciągu dnia termometry pokażą od 19 stopni na południowym wschodzie, miejscami nad morzem, około 22 w centrum, do 28 na zachodzie, a u podnóża Karpat miejscami lokalnie tylko 15.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
1: Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
1: Jak co sobotę po 13 w Tok FM w czasie rodziców witają się z wami
10: Ula Malko
1: i Krzysztof Chorwat oraz wydająca program Olga Tanajewska. Wakacje,
10: czas podróży.
1: I czas, w którym wielu z nas staje przed pytaniem, jak podróżować, dokąd, czy wszędzie da się z dziećmi. Pewnie się da i to udowodni nasza gościni.
10: Będziemy dzisiaj rozmawiać z Natalią Sitarską, twórczynią bloga podróżniczo-kulinarnego Taste Away. Witaj, Natalio.
11: Dzień dobry.
10: Podróżujesz od lat i to nie sama, z całą swoją rodziną.
11: Dokładnie.
10: Opowiedz, jakie macie plany na te wakacje?
11: Te wakacje są u nas dosyć specyficzne z uwagi na to, że nasz syn kończy w tym roku 8 klasę, więc trochę nas to powstrzymuje przed takimi długimi planami, jak zazwyczaj, bo często nam się zdarzało wyjeżdżać na całe 2 miesiące. Więc na razie te plany są takie jeszcze w powijakach. Na pewno będziemy chcieli, wybieramy się na początku gdzieś blisko, na Suwalszczyznę, a na pewno ten sierpień będziemy chcieli przeznaczyć na jakiś dłuższy wyjazd, ale tu jeszcze kierunek, że tak powiem, wahamy się, ale raczej będzie to jakaś daleka podróż.
1: A co w ogóle zdecydowało, że podróżujecie z dziećmi? Bo podróżowałaś już wcześniej, prawda? Sama albo z partnerem.
11: Tak, no my podróżujemy, ja to zawsze mówię, że my jesteśmy już takimi dinozaurami tych podróży z dziećmi, no bo tak jak już wybrzmiało przed chwilą, nasz syn skończył lat 15, więc już 15 lat tych wspólnych podróży mamy, prawie 10 lat podróży z dwójką dzieci. I tak naprawdę na początku my po prostu chcieliśmy podróżować, chcieliśmy gdzieś ten świat poznawać i podróżniczo, i kulinarnie. I po prostu te 15 lat temu uznaliśmy, że no nie planujemy jakoś rezygnować z tych podróży, tylko tego małego człowieka, który do nas dołączył, trzeba jakoś dostosować do naszego planu na życie, czy naszego planu na podróże. I okazało się, że wcale nie było to trudne i przyniosło wręcz dużo takich bardzo pozytywnych i fajnych chwil w tych podróżach razem.
1: Jak szybko się zaczęło? Od razu po narodzinach?
11: Szybko zaczęliśmy. Jeżeli chodzi o właśnie Maxa, no to myślę, że miał 2-3 tygodnie, kiedy gdzieś pojechaliśmy tam na jakiś weekend w Polsce i miał trochę ponad 2 miesiące, jak ruszyliśmy w taką miesięczną podróż samochodową po Europie. I tak naprawdę się okazało, że z tym dzieckiem, to nawet z tym niemowlakiem, nam akurat było nawet łatwiej w tej podróży niż gdzieś tam cały czas w tym domu, od jednego pokoju do drugiego, spacerek po parku, tylko w tej podróży. I ten nasz niemowlak był jakiś taki grzeczniejszy i spokojniejszy.
1: Masz ochotę dzisiaj
11: nam,
1: na spacer? To jedziemy do Gruzji.
11: I nam było lepiej, więc ta pierwsza podróż tylko nas zachęciła, pierwsza dłuższa podróż, żeby gdzieś tam ruszyć dalej. I potem tak samo też działaliśmy z naszą córką.
1: No bo my zastanawialiśmy się, nie? Czy to jest trudne. No i nie wiem, czy tutaj już nie wytrąciłaś nam pytania, no bo się okazuje, że łatwe, ale może są jakieś takie momenty u was w podróżowaniu, które zapamiętałaś, że były jednak trudne z dzieckiem. Czy potem
11: czy ja myślę, że to, czego się najbardziej obawiamy jako rodzice, wszyscy pewnie w podróży, no to są jakieś choroby, jakieś problemy zdrowotne dzieci, jakieś potencjalne wypadki, które oczywiście mogą się zdarzyć wszędzie, ale w podróży myślę, że budzą większy niepokój, jak jesteśmy w obcym miejscu, czasem jeszcze w miejscu, gdzie ta opieka zdrowotna jest na niższym poziomie, gdzie ciężko nam się dogadać. Więc myślę, że przede wszystkim te obawy są trudne. No i oczywiście, jeżeli coś takiego się wydarzy. My na szczęście nie mieliśmy

0: tak naprawdę w tej podróży, póki są rodzice, może się bardzo fajnie odnaleźć.
1: Czyli luksusów też nie potrzebuje.
0: Czasem się po prostu zdarza, że te warunki są gorsze, czasem lepsze i jest to też jakaś taka nauka elastyczności.
2: Mm, a powiedz, jakieś największe zaskoczenie, które was spotkało? Pamiętasz jakieś takie...
0: Zaskoczenie, znaczy na pewno mieliśmy trochę, jak właśnie nasz syn był młodszy, no to zdarzyło nam się, że polecieliśmy w podróż do Stambułu, on miał wtedy rok i rzeczywiście dosyć długo utrzymywała mu się gorączka. Na początku myśleliśmy, że to jakieś ząbkowanie, że to jakieś właśnie coś, co szybko sobie sami poradzimy, no ale się okazało, że sobie nie poradziliśmy, musieliśmy w tym Stambule szukać lekarza i to w sumie chyba była jedna z takich niewielu sytuacji, kiedy szukaliśmy lekarza, przy czym było to dosyć zabawne, bo tutaj wielkie ukłony dla Turków, których w ogóle uważam za naród bardzo przyjazny dzieciom i bardzo przyjazny rodzinom podróżującym z dziećmi. I wtedy, jak szukaliśmy tego lekarza dla tego naszego malucha, to z hotelu do szpitala poszły z nami 3 osoby. Z recepcji pani sprzątająca i ktoś jeszcze, żeby jako to nasze wsparcie z tym dzieckiem być tłumaczem w szpitalu i tak dalej. Więc wyszło, że z takiej sytuacji no wstępnie stresującej, on potem się okazało, że miał po prostu zapalenie ucha, więc rzeczywiście było to coś, czego no, bez lekarza nie byliśmy w stanie stwierdzić, ale z tej sytuacji wstępnie stresującej wyszła taka sytuacja dosyć zabawna, a zarazem no pozytywna, no bo dużo tego takiego dobra i życzliwości zaznaliśmy.
1: A ile czasu spędzacie w podróży?
0: Spędzamy w podróży, no tak myślę, że nawet ponad połowę roku, tak około 150-170 dni nam się zdarzało. Teraz
1: bo
0: może
1: pracujesz
0: trochę
1: normalnie, prawda? To tak. Nie jest tak, że żyjesz z bloga.
0: Tak, ale my mamy swój biznes wspólny, więc tak jakby...
1: Czyli
0: no,
1: nie musisz chodzić
0: po prostu
1: do...
0: pracujemy też pracy w podróży, a z drugiej strony no, jest to też już firma, która posiada, że tak powiem, dosyć no, swoją bazę ludzi, pracowników, więc możemy sobie na to pozwolić, ale oczywiście ja też zawsze mówię, no, że to nie jest tak, że my mamy te wakacje 150 dni w roku, tylko bardzo często jest to po prostu praca, tylko w innym miejscu, zdalna.
1: Pytam o to, bo dużo z nas może się zastanawiać, jak to pogodzić z pracą taką na etacie, gdzie no jednak urlop to 26 dni.
0: To jest na pewno, zakładam, że to jest trudniejsze, aczkolwiek wiem, że też zdarzają się właśnie takie, że blogerzy, którzy podróżują, a pracują na etacie, pamiętam takie posty, że było liczone, ile sobie można tych dni wolnych tam łącząc.
1: Tam mosty wszystkie.
0: Tak, świąteczne. I tych dni wolnych, że tak powiem, wyciągnąć. U nas oczywiście no, też trochę wpłynęło to, jak już dzieci poszły do szkoły.
1: No właśnie.
0: A plus, no teraz właśnie już jak nasz syn był starszy, wiadomo, teraz przygotowania do egzaminu, ale też staraliśmy się tak podróżować, żeby właśnie te długie okresy wykorzystywać, żeby wykorzystywać wakacje, żeby wykorzystywać ferie. Czasem, żeby do tych ferii sobie coś tam dokleić w szkole, no bo wiadomo, że te 5 dni przed feriami, czy 5 dni po feriach, to zwykle albo już jest taka końcówka, albo jest taka rozbiegówka.
1: Maj, egzaminy w szkołach, czerwiec, wystawianie ocen już właściwie wystawione są, więc...
0: Znaczy mam wrażenie, że ten rok szkolny teraz do końca czerwca, to no. Połowa tego czerwca, to już tam się nic nie dzieje, no ale to już inny temat.
1: Natalia Sitarska, twórczyni bloga podróżniczo-kulinarnego tasteaway.pl, podróżująca z dziećmi od lat, z 2 dzieci, jak już ustaliliśmy, to są już nastoletnie dzieci.
0: Syn 15 lat, córka prawie 10, więc już duże dzieci, zwłaszcza syn.
2: No właśnie, i zastanawiam się, czy zdarzało się tak, że wyście mieli jakiś plan, a oni woleliby inaczej, albo woleliby zostać w szkole ze znajomymi i jakoś musieliście to modyfikować, albo jak to u was wyglądało?
0: Ja myślę, że to jest właśnie argument za tym, żeby wcześniej zaczynać podróże z dziećmi, wtedy, kiedy one jeszcze nie mają swojego zdania i swoich planów i rzeczywiście no, to my możemy zaplanować, co robią, gdzie jedziemy i tak dalej, bo oczywiście z czasem, myślę, że im dzieci są starsze, no to rzeczywiście pewnie u większości pojawia się ta potrzeba jednak spędzania czasu więcej z rówieśnikami, taka potrzeba, żeby coś mi nie ominęło, że w klasie akurat będą, nie wiem, Mikołajki albo czyjeś urodziny i że wtedy chcę na tych urodzinach być i gdzieś tam te plany mu nie pasują i się pojawiają.

0: jakieś drobne, że tak powiem, zawirowania, ale myślę, że tak na skali całych tych naszych podróży i tych 15 lat już przynajmniej z jednym dzieckiem, no to nie było wielu takich sytuacji. Jednak zawsze gdzieś tam staraliśmy się znaleźć jakiś tam wspólną drogę, wspólny termin. Teraz, szczerze mówiąc, ja można powiedzieć, że wtopiłam, no bo planowaliśmy właśnie po egzaminach ósmoklasisty sobie gdzieś wyskoczyć. Bardzo mocno się skupiłam na datach, kiedy mój syn ma egzaminy, kiedy mój syn ma zieloną szkołę, kiedy mój syn ma jeszcze jakiś kolejny egzamin.
1: I zapomniałaś o córce.
0: Zapomniałam o córce. No. I zapomniałam, że ona ma właśnie zieloną szkołę, bardzo długą, bo trzydniową, akurat zaczynającą się tego dnia, kiedy wracaliśmy z tej podróży. No więc musiałam ją w środę dowieźć po prostu. Na szczęście nie było daleko, bo jednak no, nie chciała już odpuścić. Że to już jest ta trzecia klasa, chciała, bo tak to mogłoby po prostu zostać. Ale nawet te dwa dni z klasą, no to chciała, żeby ją dowieźć i koniecznie spędzić tam czas.
1: Zastanawiam się też nad kwestią podróżowania i układania podróży pod dziecko lub pod rodzica. Czy to jakoś da się połączyć? No bo właśnie, jeśli jest młodsze dziecko, no to siłą rzeczy raczej myślimy o sobie, a nie o wygodach dziecka, bo ono jeszcze nie ma swojego zdania. I jak to rozwiązujecie? Czy właśnie nie porzuciliście swoich poprzednich przyzwyczajeń, że na przykład idziecie, lubicie zwiedzać, to idziecie zwiedzać, czy jednak układacie tak, żeby na tej marszrucie pojawił się park rozrywki?
0: Czy my nigdy nie byliśmy tacy mocno właśnie, nie dostosowywaliśmy mocno tych podróży pod dzieci i pod to, żeby właśnie spędzać czas tylko, nie wiem, w hotelu ze zjeżdżalnią, w parku rozrywki, na placu zabaw i tak dalej. Bo też myślę, że po to no, nie są potrzebne dalekie podróże, bo takie miejsca w dużej mierze możemy znaleźć gdzieś blisko. Więc gdzieś tam staraliśmy się od małego w tych dzieciach zaszczepić, że jednak zwiedzamy, że bardzo dużo chodzimy, że też zwiedzamy, nie wiem, świątynie, jeżeli gdzieś jesteśmy w Azji, że chodzimy do muzeów, ale oczywiście też gdzieś tam rozsądnie, tak? No nie jest to 4 godziny oglądania, wiadomo, z 3-latkiem obrazów w jakimś muzeum. Plus jeszcze staraliśmy się zachować taki rozsądek, że gdzieś tam, no wiadomo, są te dni, kiedy bardziej zwiedzamy, są takie dni, kiedy bardziej jesteśmy, nie wiem, na plaży czy nad basenem, żeby dzieciaki też się mogły gdzieś tam wybawić. I tak, no póki byli młodsi, no to wiadomo, oni w to wsiąkali, to co było im, że tak powiem, zaproponowane. Wiadomo, że jak już są starsi, no to oni mają swoje preferencje, na przykład dla naszego syna, no to zdecydowanie bardziej interesujące są wielkie miasta i on może przejść 20 kilometrów jednego dnia po Miami, no ale już kolejne włoskie miasteczko, mama, one są wszystkie podobne, no to już
1: ile tych lodów można jeść i tej pizzy?
0: To już nie jest takie wtedy ciekawe. Wiadomo, że ten młodsze dziecko to, nie wiem, tu znajdzie kamień, tu zobaczy kota i już jest szczęśliwe. No a ten nastolatek, no to on szuka czegoś dla siebie, czegoś, co będzie dla niego gdzieś tam ciekawe, że on sobie wejdzie do jakichś, nie wiem, sklepów z ciuchami, zje sobie coś ciekawego, co widział na TikToku. Więc ja pod tym względem zawsze mówię, że warto zaczynać wcześniej, póki po prostu nie ma aż tylu własnych planów.
1: No właśnie, ja też mam dzieci z kolei poniżej 10 lat i to jest o tyle fajne, że jeszcze można właśnie wejść do każdego kościoła we Włoszech, do muzeum. Nie zawsze muzeum dla dzieci. I one wciąż są zainteresowane i to jest fantastyczne i za to w ogóle uwielbiam moje dzieci, że nie marudzą. To marudzenie to chyba może być jakiś problem. Nie wiem, jak jest u was.
0: Ale ja właśnie myślę też, że czasem to my jako rodzice gdzieś tak przyjmujemy, że dziecko, nie wiem, nie będzie czymś zainteresowane, że przyjmujemy, że będzie wolało być na basenie niż właśnie pójść do muzeum, no bo tak się patrzy na dzieci, że dziecko woli się bawić i chlapać i tak dalej. A myślę, że czasem jak się dziecku właśnie to zaproponuje, no to się okaże, że to muzeum też może być ciekawe i u nas na przykład właśnie nasza córka, no to ona nadal, ale nawet jak była młodsza właśnie gdzieś tam między tym okresem, nie wiem, 4-8 lat, to ona bardzo lubiła każde muzeum, to ona do muzeum pierwsza i wszystko sobie tam chciała oglądać. Oczywiście czasem to jest oglądanie po swojemu, że my jako dorośli no nie mamy czasu być może wszystkiego tam doczytać i nad wszystkim się skupić, ale jednak też myślę, że nie ma co z tego rezygnować, zakładając, że to będzie problem dla dzieci, no bo może wcale nie będzie.
2: Ja myślę o takiej też kontakcie z różnorodnością, o której mówiłaś, jakie to jest bardzo dla dzieci ważne, prawda? Że one widzą, jak jest inaczej w innych miejscach. To nawet nie musi być inny kraj, że nawet jak się jedzie w inne miejsce Polski, właśnie niekoniecznie do dużego ośrodka, jak one chłoną te różnice w taki sposób bardzo dla nich naturalny i że jak od początku mają szansę to oglądać, to łatwiej potem rozmawiać w ogóle o różnorodności, że ludzie mają różnie i że potem to w taki magiczny sposób potrafią wnosić. Sama pamiętam, jak mój syn, jak byliśmy gdzieś, mówił, o, tutaj oni zupełnie inaczej mieszkają.
1: To ciekawe, co mówisz, bo trochę to jest odpowiedź może dla tych, którzy mówią, jak to nie chodzą do szkoły przez prawie pół roku. Może to tam jest ta szkoła czasami i właśnie tam, jak mówisz, różnorodność, inna kultura, jeśli już jesteśmy w innym kraju, już nie mówiąc o językach, prawda, no też jest szansa na poćwiczenie wtedy na przykład.
0: Znaczy ja myślę, że oczywiście no, to zależy od rodzaju tych podróży, no bo też się pojawiają takie argumenty, no że jak ktoś zabiera dziecko na tydzień nad basenem, to co to za edukacja i co to, czy to podróże czegoś uczą. Ja myślę, że nikt, kto dużo czasu spędza w podróży, no to na pewno nie są to wyjazdy tylko, żeby sobie poleżeć nad basenem, no bo to by się chyba każdemu znudziło. Więc myślę, że jeżeli ktoś sporo podróżuje z dziećmi, no to zawsze jednak jest to też jakiś tam element edukacyjny. Na pewno jest to element taki edukacyjny, który być może też te dzieci docelowo uczy jakiejś takiej wdzięczności i świadomości, że one to jednak mają dobrze i wygodnie. Nam się zdarzyło być, jak byliśmy w Kolumbii, na przykład w Amazonii, podczas gigantycznej ulewy i podczas tej ulewy gdzieś tam się przemieszczać i też widzieć skromne bardzo domostwa i całe rodziny i dzieciaki, które gdzieś tam w tej ulewie, no one w tej ulewie nie mogą pójść do galerii handlowej czy do kina, tylko po prostu muszą gdzieś tam sobie siedzieć w tym domu i czekać, aż ten wielki deszcz się skończy, albo sobie pójść się pochlapać. Plus oczywiście no taka nauka już potem dla tych starszych dzieci. Nasz syn ma w szkole hiszpański, no i gdzieś tam też w tych podróżach ten hiszpański jak najbardziej sobie mógł ćwiczyć. No oczywiście nie mówiąc już o angielskim, bo myślę, że to też my zawsze przynajmniej staraliśmy te dzieci gdzieś tam zachęcać, że jak mają sobie coś tam załatwić tej podróży, nawet nie wiem, zamówić soczek, no to mogą to zrobić gdzieś tam same i sobie gdzieś tam nawet ten język w takich banalnych sytuacjach ćwiczyć.
2: A powiedz, czym najtrudniej jest dzieciakom, jak jeździcie? Z czym oni wnoszą, że jest im ciężko, albo trudno, albo nawet czasami smutno bywa, tak?
0: I nie wiem, czy mieliśmy takie sytuacje. No oczywiście, jeżeli byłaby taka sytuacja, że wyjeżdżamy, coś ich tam omija już teraz w tym starszym wieku, no to to jest jakiś tam powód pewnie do jakiegoś tam marudzenia i niezadowolenia. Tak to we wcześniejszych naszych podróżach, no to tak naprawdę ja mam wrażenie, że dzieci te małe to nawet lepiej znoszą niż my dorośli, nie wiem, długie loty. Jakieś takie przystosowanie się. Wielokrotnie mi się zdarzało, no to już tutaj doceniam, że mam już te starsze dzieci, bo wielokrotnie jak byli młodsi i na przykład lecieliśmy gdzieś do jakiejś innej strefy czasowej, chociażby do Azji, my po tym locie zmęczeni, oni wyspani, bo oni przez cały lot przespali, no i nagle człowiek ma ten jet lag, chce pospać, no a jednak jak masz przy sobie, nie wiem, pięciolatka i niemowlaka, no to samych ich w tym pokoju śpiąc nie zostawisz, bo nie wiadomo, szklankę może sobie rozbiją i będzie jakaś tragedia. A tak to, żeby oni jakoś, na pewno czasem się zdarza, że im się, nie wiem, dłuży w samochodzie, czy dłuży im się w samolocie, ale to są takie, myślę, rzeczy, do których gdzieś tam też warto dzieci przyzwyczajać, że jednak czasem po prostu na coś trzeba poczekać, czasem trzeba się wykazać jakąś elastycznością, cierpliwością. Nie zawsze jest piękna łazienka i ciepła woda jak w domu. I myślę, że to też jest jakaś nauka.
1: Myślę jeszcze o tym jedzeniu, bo u was na blogu, u ciebie na blogu jest dużo o jedzeniu, bo to jest właśnie blog podróżniczo-kulinarny. Czy twoje dzieci już próbowały wielu rzeczy i czy te podróże jakoś kształcą te ich, nie wiem, kubki smakowe? Czy one są bardziej otwarte też w tym kierunku?
0: Ja na pewno myślę, że tak, ale też zawsze mówiłam, że to nie jest też tak, że nasze dzieci wszystko jedzą i wszystko lubią. Nasze dzieci są pod tym względem, uważam, jak pewnie 90% dzieci, że wszystko, co zielone na ich talerzu, to jest generalnie zło. I do tego się w ogóle nie dotykamy. I pomimo, że na przykład mój syn, no, który już bliżej mu do dorosłości niż do dziecka, bardzo się otworzył na różne smaki, no to nadal jest tak, że no spróbuj, bakłażan, nie będę się nawet do tego dotykał, ale ja też zawsze mówiłam, właśnie jak tam się zdarzały jakieś pytania na blogu, czy wśród naszych znajomych, że zawsze w zasadzie, niezależnie gdzie pojedziemy, to coś się znajdzie, co będzie temu dziecku gdzieś tam smakować, albo jest szansa,
1: czyli nie tak, że bierzecie kabanosy z Polski i...
0: Nie, zdecydowanie nie. I właśnie nawet mam wrażenie, że tak jak czasem patrzyłam po znajomych, że dzieci, które są bardzo przyzwyczajone do tego, że one najczęściej jedzą w domu, że to jest, nie wiem, kuchnia mamy czy babci, zwłaszcza jak są młodsze, no to generalnie im jest ciężej się odnaleźć. Jeżeli to jest takie dziecko, które nawet jak jest w tym swoim mieście, oczywiście to jest łatwiejsze do zrobienia w dużym mieście, tu pójdzie, nie wiem, na tajskie, tu pójdzie do gruzińskiej restauracji, a tu na sushi, no to ono już wtedy gdzieś tam się przyzwyczaja, że może nie ziemniaczki do mięsa, tylko może ryż i że gdzieś tam te smaki są różne. I tak naprawdę zawsze w tych naszych podróżach te nasze dzieci coś tam sobie znajdowały dla siebie. Oczywiście to się, ja to mówię czasem, że to się odwróciło przeciwko mnie, bo one teraz to my najchętniej azjatyckie jedzenie tylko jedli. Zdarzały się też śmieszne sytuacje, jak na przykład nasz Max miał 1,5 roku i na jakimś targu w Tajlandii podeszły do niego starsze dzieci i mu te prażone robaki jako przekąskę proponowały. Ja oczywiście nie. Moje malutkie dziecko nie będzie jeść robaków, no, ale on akurat nie był też chętny na te robaki. No albo zabawne sytuacje z tego, że problemy z wyżywieniem, no to nasza jagoda niestety prawie nic sobie nie znalazła w tej Amazonii i jakby ją zapytać, to ona by powiedziała, że w Amazonii została prawie zagłodzona przez rodziców, no bo tam po prostu mieszkaliśmy w jakimś takim prostym miejscu, oni tam serwowali śniadania, obiady, kolacje, faktycznie te racje żywieniowe były małe, no i były też bardzo, no takie skromne i tylko to, co oni dawali, nic nie można było sobie wybrać, nie można sobie było kupić, więc ona twierdzi, że ona tam głodowała.
1: A wracacie do jakichś potraw? Czy sobie odtwarzacie na przykład?
0: Tak, zdarza nam się, ale ja też uważam, że mamy to szczęście, że w Warszawie mamy tak dobre jedzenie, jeśli chodzi o kuchnię świata, że czy chcemy, nie wiem, tajskie, czy koreańskie, czy sushi, czy pizzę napolitańską, to myślę, że obecnie tak, nie ma potrzeby robić tego w domu, bo są rewelacyjne miejsca, gdzie możemy do tych smaków wrócić.
2: Jesteśmy ciekawi też, powiedz, czy są jakieś rady, które byś dała rodzicom, co jest ważne przed podróżą, jak się przygotować?
0: Jeśli chodzi o te praktyczne rzeczy, to myślę, że no, trzeba się dobrze spakować. Myślę, że to jednak zapewnia nam jakieś takie poczucie spokoju. Ja zawsze mówię, żeby w pierwszej kolejności spakować apteczkę, jak podróżujemy z dziećmi. Jeżeli to jest jakiś długi lot, to my też zawsze pakowaliśmy jedną taką apteczkę w tym bagażu głównym i jednak te takie podstawowe leki, bądź też te leki, które są niezbędne w bagażu podręcznym. Zdarzały mi się komentarze, o po co mi apteczka w samolocie, ale jednak z dzieckiem, no czy nawet z dorosłym, ale wiadomo, że dziecko czasem rano jest w świetnej formie, 3 godziny później gorączka czy jakieś tam bóle, więc ten lek przeciwbólowy. Ja też jak byli młodsi, no to zawsze brałam ze sobą tak zwane plasterki chirurgiczne na jakieś rozcięcia nagłe i one też nam się przydawały w różnych sytuacjach, czasem bardzo nieoczekiwanych, bo też nam się na przykład zdarzyło, że nasza córka sobie rozcięła łuk brwiowy podczas czytania książki wieczorem, bo się uderzyła o szafkę w hotelu. Więc to są takie rzeczy, które myślę, że zapewniają jakieś takie poczucie spokoju. Oczywiście ubezpieczenie turystyczne, też myślę, że jest to must have, nawet jeżeli się okaże, najlepiej, żeby się okazało, że jest niepotrzebne, ale jednak też jakieś takie zapewnia poczucie spokoju. I jeżeli ktoś podróżuje z małymi dziećmi, a są to jakieś dalekie podróże, albo jeżeli czuje się niepewnie, no to myślę, że też warto sobie na przykład sprawdzić, czy w tym miejscu, gdzie jesteśmy, gdzie jest szpital, gdzie jest jakaś służba zdrowia, no bo jednak to w razie czego daje nam takie poczucie, że wiemy, co robić, a nie gdzieś tam po omacku szukamy i się zastanawiamy.
1: A z jakich środków transportu korzystacie już na miejscu? To są publiczne, to jest publiczny transport? Czy
0: zdarzało nam się z publicznego transportu korzystać, aczkolwiek najczęściej rzeczywiście wynajmujemy samochód, bo my lubimy zwiedzać spontanicznie. Nam się wielokrotnie zdarza tak, że no nie mamy danego dnia rano, jeszcze noclegu na wieczór, więc podróżując gdzieś tam samochodem, no to jeżeli gdzieś nam się spodoba, możemy się zatrzymać, jeżeli nam się nie spodoba, możemy jechać dalej, więc to jest, myślę, że po prostu taka większa wygoda i wolność tej podróży. No ale oczywiście są miejsca, gdzie ten transport publiczny świetnie się sprawdza i gdzie tak podróżowaliśmy, chociażby czy w Tajlandii, gdzieś tam między wysepkami, tym ich łodziami, promami, czy w Japonii szybkie pociągi, no to też zależy od miejsca, ale lubimy generalnie mieć swój samochód, żeby gdzieś tam sobie spontanicznie móc do tej podróży podejść.
2: A powiedz, czy zdarzy się wam, że właśnie w tych podróżach, jak mówiłaś, które bywają uciążliwe, jak są bardzo długie, no to wielu rodziców pyta nas, no to jak unikać ekranów, no bo to jest taka, no nie wiem, podróż trwa 12 godzin. Czy macie jakoś na to sposoby?
0: Czy jak dzieci były nasze młodsze, no to oczywiście też bardziej przywiązywaliśmy do tego wagę. Wiadomo, że teraz jak mamy 15-latka, no to siłą rzeczy te dzieciaki i tak korzystają z ekranów. Myślę, że nie ma się co łudzić, że nie. Więc wtedy sobie to jakoś tam dzieliliśmy. Czy oni, jeżeli korzystali z ekranów w czasie jakiegoś przemieszczania się, no to wtedy już nie korzystamy z ekranów, nie wiem, w domu podczas, my to sobie nazywamy siestą, jakimś tam odpoczynkiem, czy dla nas, czy dla nich. Wiadomo, że jeżeli te dzieci są młodsze, no to też braliśmy sporo jakichś takich rzeczy gdzieś tam do zabawy, do rysowania, jakichś wyklejanek, tego typu rzeczy, które też się gdzieś tam w samolocie sprawdzały. Był też taki czas, gdzie w zasadzie to moja mama była autorką tego pomysłu, pomimo, że no ona za bardzo z dzieckiem swoim, czyli ze mną, nie podróżowała, bo to były inne czasy, ale ona im swego czasu robiła tak zwane magiczne teczki, że po prostu no, kupowała jakąś tam teczkę i tam wkładała jakieś różne rzeczy. Jakieś tu kolorowe mazaki, jakąś gazetkę, jakieś tam, nie wiem, rebusy, jakiś mały słodycz. No i to, co było kluczowe, no to, że oni to dostawali dopiero, jak już usiedli w samolocie. Samolot gdzieś tam sobie rusza, no i mają tą zabawkę, którą mogą dopiero otworzyć i gdzieś tam coś nowego sobie zobaczyć. I myślę, że dla tych młodszych dzieciaków to jest też fajna rzecz, żeby coś im w tym samolocie na przykład dać fajnego, nowego, angażującego, ale oczywiście cichego i bez małych kawałków, które będą się rozsypywać między rzędami.
1: To moja żona też tak robi, nawet jak jedziemy do rodziców, do dziadków, to rzeczywiście do samochodu, na przykład te gazetki słynne, które każde dziecko chyba lubi, niekoniecznie może wartościowe zawsze, ale jest tam jakaś zabawka najczęściej, no i są właśnie krzyżówki, no i dużo komiksów różnych, więc to zajmuje
0: tak,
1: czas.
0: Super są moim zdaniem jakieś wyklejanki też, bo to są wyklejanki, to nawet jeszcze moja córka właśnie niedawno korzystała, że są takie na przykład wyklejanki puzzle, gdzie tam po numerach się nakleja i to było bardzo angażujące, no bo to jest jednak dużo czasu zajmuje i ona bardzo długo to sobie gdzieś tam robiła, a jest to też taka zabawka, no która wiadomo, nikomu nie przeszkadza, nie wydaje dźwięków, nie brudzi, nie przykleja się, więc no dobra na podróż.
1: Wrócę do tych muzeów, bo interesuje mnie, jak wybierać wartościowe atrakcje i właśnie muzea, żeby nie zniechęcić dzieci, już tych też starszych, no bo młodsze, jak już mówiliśmy, po prostu w to wchodzą, bo śledzą rodziców, ale potem może być problem.
0: No tak, znaczy ja myślę, że generalnie wiadomo, warto nie przesadzić, żeby też to nie było po prostu cały dzień chodzenia gdzieś tam po muzeach. Myślę, że warto sobie gdzieś tam też poszukać, że czasem są takie no dosyć nietypowe muzea, które mogą gdzieś tam wzbudzić zainteresowanie dzieciaków. Nie wiem, my na przykład byliśmy w Baku w Azerbejdżanie, w Muzeum Dywanów. Więc to są takie gdzieś tam dosyć nietypowe rzeczy, a myślę, że nietypowe, no to też czasem bywa fajne. Myślę, że takie stricte muzea, gdzieś, gdzie są, nie wiem, tylko obrazy, czy tylko rzeźby, no to one mogą być nużące, zwłaszcza po pewnym czasie dla dzieci. I też myślę, że fajnie sobie to gdzieś tam przeplatać, że to jest i spacer, i muzeum, i w przypadku młodszych dzieci gdzieś tam podczas tego spaceru właśnie jednak jest ta przerwa, drzewa gdzieś tam na placu zabaw, żeby one sobie pobiegały. I myślę, że to jest taka droga do tego, żeby wszyscy uczestnicy podróży byli zadowoleni albo w miarę zadowoleni.
2: Myślę, jakie ważne jest to, jak opowiadasz o takich naszych oczekiwaniach versus realia. Znaczy, że czasami jest tak, co sobie przypominam, różne podróże z moimi dziećmi, ja również sporo podróżuję, uwielbiam to, zabierać ich w różne też takie dzikie miejsca. I moje wyobrażenia o tym, że ja wyglądam przez okno, jestem zachwycona tym, co jest na zewnątrz. A oni siedzą w książkach i czytają. I ja mówię, no spójrzcie, zobaczcie. Oni, aha. Ich to w ogóle nie interesuje. I dopiero po pewnym czasie wraz z wiekiem widzę, jak im się to zmienia. Albo jak korzystają z tego w inny sposób. Tak, że są nad jakąś dziką rzeką i ja wtedy się zajmuję, nie wiem, rozbijaniem namiotu. A oni wtedy zaczynają dopiero korzystać z tego piękna. Albo właśnie z tego, co ta natura wnosi. Więc pomyślałam o tym, jakie to jest ważne, żeby jakoś pamiętać, że różne nasze oczekiwania są nasze i wyobrażenia, a te dzieciaki po prostu korzystają tak, jak potrafią.
0: Znaczy ja myślę, że też warto po prostu pamiętać, że jednak no to nawet jak to są nasze dzieci, no to są jakieś odrębne osoby i no im niekoniecznie musi się też podobać gdzieś tam to, co nam. Oczywiście jak są mali, no to będą się gdzieś tam do tego dostosowywać, a im dalej w las, no to gdzieś tam się okaże właśnie, że ten to bardziej będzie lubił, nie wiem, w przyszłości jechać pod namiot, a ten to będzie chciał jechać do wielkiego miasta. No tak samo jak patrzymy na, nie wiem, naszych znajomych, dorosłych ludzi, no to też, no ten woli pojechać, leżeć nad basenem na all inclusive, a ten będzie całe dnie chodził, a ten z kolei chce być w dziczy, ten chce być wśród ludzi, no więc gdzieś tam trzeba znaleźć złoty środek, żeby zaakceptować te różne potrzeby.
1: To się wiąże trochę z tym, co napisałaś kiedyś na blogu. Nadal jestem sobą, moje dzieci z tego powodu nie cierpią. Jakbyś to rozwinęła?
0: Nadal się z tym zgadzam, pomimo, że już chyba to dosyć dawno napisałam. Myślę, że no tak jak mówiłam, że jednak nie ma chyba potrzeby gdzieś tam rezygnować z tych swoich potrzeb, czy tego, co lubimy, jak pojawiają się dzieci, bo jednak te dzieci przychodzą do nas, a nie do jakiejś innej rodziny, więc one gdzieś tam też w jakimś określonym otoczeniu wyrastają, no ale wiadomo, z czasem, tak jak powiedziałam, no one gdzieś tam będą wyrastać na osobne osoby i mieć tam swoje upodobania i gdzieś tam preferencje i oczywiście może się okazać, że te preferencje będą inne niż nasze. Ja biorę to pod uwagę, że na przykład nasze dzieci, bo też znam takie historie, nie wiem, od znajomych już dorosłych, no że może się okazać, że nasze dzieci już się napodróżują i one już potem wcale nie będą chciały tak podróżować. No to też biorę pod uwagę, no ale to już będzie ich decyzja i ich życie, a myślę, że na pewno no to, co się z czasem zdarza właśnie przy rodzicach małych dzieci, że się słyszy, że to jest egoistyczne, że rodzice gdzieś tam w podróż jadą, bo to dziecko powinno być w domu, w tej rutynie. No myślę, że zupełnie tak nie jest, no bo to dziecko tego tak nie odbiera. To może komuś się tak wydawać, że to jest dla tego dziecka gdzieś tam złe czy niewygodne, a ten maluch w ogóle na to w ten sposób nie patrzy, tak?
2: Rozumiem, że to jakoś podszyte lękiem tych rodziców. Coś byś im powiedziała? Jakoś ich oswoić można?
0: Ja myślę, że część rzeczywiście takich opinii jest gdzieś tam podszyta tym lękiem. Ja myślę, że jedyny taki realny lęk, no to jest ten właśnie, że coś się może gdzieś tam wydarzyć temu dziecku i nam w podróży. Myślę, że no ale to jeżeli będziemy tak myśleć, to no możemy w ogóle nie wychodzić z domu przez całe życie, bo zawsze się może coś wydarzyć, nawet jak wyjdziemy z domu. Myślę, żeby z tym lękiem sobie gdzieś tam radzić, jak ktoś dopiero zaczyna, no to też jakoś stopniować sobie tą trudność tych podróży, więc ja też zawsze o tym gdzieś tam pisałam czy mówiłam, że no najpierw to jest podróż w Polskę, potem to jest gdzieś tam podróż po Europie, ten lot taki 2-3 godzinny, no 4, no bo to wiadomo, dolecimy do Grecji, do Hiszpanii, do Włoch. Wiadomo, że myślę, że większość z nas tam się jednak czuje bezpieczniej, bo jesteśmy na swoim kontynencie, potrafimy się dogadać, jest też w razie czego blisko do domu, żeby wrócić w razie jakichś poważnych problemów, no a dopiero potem gdzieś tam ruszać w te dalsze tereny. No i też myślę, że no też nawet jeżeli chcemy podróżować daleko i egzotycznie, no to są różne egzotyki. Jeżeli ktoś odczuwa na przykład, nie wiem, większy lęk, że będzie w jakimś takim mniej higienicznym środowisku, że jest ryzyko chorób, jak właśnie chociażby gdzieś, nie wiem, Birma, Kambodża, no to mamy egzotykę, która jest, powiedziałabym, bardziej bezpieczna niż życie u nas, czyli chociażby Japonia, no, gdzie jest czysto, gdzie jest bezpiecznie, gdzie naprawdę można sobie zorganizować cudowne, egzotyczne wakacje, zupełnie inne niż u nas, ale jednak czuć się bardzo bezpiecznie.
1: A takie top 3 miejsc na podróże z dziećmi? W Polsce albo na świecie?
0: Ja nadal uważam, że jeżeli to są dalekie podróże, no to, to jest, że tak powiem, do znudzenia, jak zdarta płyta. Uważam, że Tajlandia jest super kierunkiem na podróże z dziećmi. Ona się wiadomo, że się zmienia i od na przykład naszej pierwszej podróży, która no, była już 14 lat temu, no to jednak też ona trochę traci, no bo się robi coraz bardziej gdzieś tam komercyjna, ale też nie wszędzie. Myślę, że no z kierunków europejskich, no to myślę, że wszystkie są. I na początek to ja często mówię, że super są greckie wyspy, że Włochy właśnie gdzieś tam, czy Apulia, czy Sardynia, czy Sycylia, no to są takie łatwe kierunki, do których się krótko leci, gdzie na pewno dziecko będzie jadło. To Włochy pod tym względem są idealne, bo zawsze nie wierzę, no tak, że jest dziecko, które nie lubi i pizzy, i makaronu. Więc tu odpada ta obawa, że co on tam zje. To
1: pakujemy plecaki i wyruszamy. Tobie też życzymy miłych podróży. Wam też, drodzy słuchacze. My wracamy w czasie rodziców za tydzień. Sobota, godzina 13. Ula Malko, Krzysztof Horwat. Olga Tanajewska wydawała audycję, a już za chwilę po informacjach TOK FM o 14:00 Przemysław Iwańczyk i Żyjmy Dłużej.
3: To jest powtórka.

0: Oczywiście, że jest sens w życiu singlem. Dlaczego nie? Jest się szczęśliwym.
1: Właśnie, szczęście jednostki nie zależy od tego, czy ma drugą osobę, tylko od tego, jak my żyjemy swoim życiem.
2: My jesteśmy 50 lat w związku.
3: Myślimy, że trzeba być w związku.
4: Czasami jest to konieczność, czasami jest to wybór wynikający z tego, że ktoś po prostu nie chce dzielić swojego życia z kimś na stałe.
5: Potrzebujemy związków, potrzebujemy, oczywiście.
6: Zawsze jest lepiej we dwoje niż samemu.
7: Jeżeli to jest takie dobrowolne bycie singlem, to badania wskazują, że satysfakcja z życia i osób nie odbiega znacząco od osób w związkach.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Polscy politycy są zgodni, że Ukraina powinna potępić zbrodnię wołyńską. W Warszawie powstanie mur pamięci z nazwiskami ofiar. Jesienią na mapie Podlasia powinno pojawić się 5 nowych rezerwatów przyrody. Zamieszanie na stacjach paliw w Rosji. Porządku muszą pilnować nauczyciele i urzędnicy. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Wiedza, prawda i pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej jest po to, byśmy mogli myśleć o naszej przyszłości, mówił prezydent podczas uroczystości w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej. Karol Nawrocki oddał hołd ofiarom w Radrużu na Podkarpaciu, gdzie wiosną 1944 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali kilkudziesięciu Polaków. Nie ma dziś w Polsce miejsca na czerwono-czarną ideologię spod znaku bandery, mówił prezydent.
2: Nie oskarżamy całego narodu ukraińskiego, ale oskarżamy banderowską ideologię tych, którzy mordowali, ale też tych, którzy przywołują czerwono-czarne barwy w XXI wieku. Na to po prostu nie można się, drodzy państwo, zgodzić.
1: W rocznicę Krwawej Niedzieli, kulminacyjnego punktu rzezi wołyńskiej, premier Donald Tusk zapowiedział, że w Warszawie powstanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej.
3: Naszym obowiązkiem wobec ofiar, ale też sposobem przezwyciężenia bolesnej przeszłości na rzecz lepszej przyszłości jest prawda. A prawda to wskazanie i nazwanie winnych. To potępienie jednoznaczne tej zbrodni.
1: Według szacunków polskich historyków na Wołyniu zginęło około 100 tysięcy Polaków, przede wszystkim kobiet, dzieci i osób starszych. O tragicznym momencie historii Polski i Ukrainy oraz wzajemnych relacjach rozmawiali politycy w programie Wybory w Toku.
4: Po stronie ukraińskiej musi nastąpić refleksja co do tego, co się stało. Strona ukraińska powinna uznać, że mieliśmy do czynienia tutaj z ludobójstwem. Ostatecznie powinna potępić banderyzm i to, co robiła ukraińska powstańcza armia. Wiem i rozumiem, że to jest bardzo długi proces.
5: Przed nami i Ukrainą jest wspólna przyszłość. Nie da się jej zbudować, jeśli nie oprzemy jej na prawdzie historycznej.
6: Nie możemy pozwolić na to, aby skrajna prawica, czy nacjonaliści, czy to w Polsce, czy to w Ukrainie, dyktowali nam i opisywali relacje polskie, ukraińskie na przyszłość i w teraźniejszości. Bo naszą historię znamy bardzo dobrze. Tej historii polsko-ukraińskiej nie zmienimy. No ale możemy napisać naszą przyszłość dla przyszłych pokoleń wspólnie.
1: Mówili kolejno Paweł Lisiecki z Prawa i Sprawiedliwości, posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda i Andrzej Szejna z Lewicy. W rosyjskich atakach na Ukrainę minionej nocy zginęło łącznie 6 osób, a 37 zostało rannych. Tak wynika z bilansu podanego przez władze lokalne. Najbardziej ucierpiały Sumy i Charków, a także stolica Kijów. Rosjanie wykorzystali 12 rakiet i 121 dronów. W niektórych regionach Rosji władze angażują nauczycieli i urzędników do dyżurowania na stacjach paliw. Ich zadaniem jest uspokajanie kierowców i pilnowanie porządku w kolejkach. Działania te są odpowiedzią na pogłębiający się niedobór paliw po ukraińskich atakach na infrastrukturę paliwową, informuje portal Radia Swoboda. Jesienią na mapie Podlaskiego powinno się pojawić 5 nowych rezerwatów przyrody. Kilka już istniejących, m.in. w Dolinie Rospudy czy wokół Jeziora Hańcza, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska chce rozszerzyć. Jakub Medek.
7: Najgłębsze jezioro w Polsce, Hańcza, jest rezerwatem od lat. Teraz, jak zapowiada wojewódzki konserwator przyrody Adam Bohdan, ochroną miałaby zostać objęta część otaczających go lasów.
8: Obserwujemy tam zakwity wody, lasy, strefy buforowe, zadrzewienia na brzegach Hańczy pełnią kluczową rolę dla zatrzymania biogenów.
7: Czyli chociażby nawozów spływających z pól i urzeźniających wodę. Dokumentacja dla rezerwatów jest już gotowa. Teraz RDOŚ będzie ją konsultował, mówi jego dyrektor Adam Juchnik.
9: Przyjęliśmy taką praktykę i konsultujemy każdą propozycję, więc zadajemy kłam twierdzeniu, że czy to samorządy lokalne, czy społeczności lokalne nie mogły się wypowiedzieć.
7: Łączna powierzchnia projektowanych przez Podlaski RDOŚ rezerwatów to około 1000 hektarów, wyłącznie na gruntach Skarbu Państwa albo przekazanych na ten cel przez prywatnych właścicieli. Jakub Medek, TOK FM.
1: W wojewódzkiej stacji ratownictwa medycznego w Łodzi służbę zaczął motocykl do przewozu krwi. Będzie przewoził krew i jej składniki wszędzie tam, gdzie liczy się każda sekunda. Motocykl został wyposażony w kilka komór transportowych. Dzięki temu będzie mógł bezpiecznie transportować materiał wymagający głębokiego chłodzenia.
10: motocykl jest wyposażony w 3 lodówki. 2 lodówki, które mają możliwość przewożenia preparatów krwi, mogą nawet przebywać w lodówkach, które nie posiadają zewnętrznego zasilania. Natomiast ta lodówka, która jest zamontowana z tyłu, ona schładza do minus 19 stopni.
11: Tomasz Lewandowski, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego. Motocyklem przedrzemy się, no jakby tutaj przez te korki łatwiej. Wiadomo, pojazd uprzywilejowany daje nam to, że możemy pokonać te skrzyżowania na czerwonym świetle.
12: Motocykl do przewozu krwi, podobnie jak wykorzystywane już od lat motoambulanse, jest pojazdem uprzywilejowanym, co ma pozwolić mu ominąć korki w czasie największego natężenia ruchu na ulicach. Niedziela ze słabymi przelotnymi opadami deszczu. W ciągu dnia termometry pokażą od 19 stopni na południowym wschodzie, miejscami nad morzem, około 22 w centrum, do 28 na zachodzie. U podnóża Karpat miejscami lokalnie tylko 15.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
13: Mikołaj Lizut, kłaniam się Państwu. To jest program Pisarki i Pisarze, a ze mną Katarzyna Kwiatkowska-Moskalewicz. Witam Cię bardzo serdecznie. Historyczka, reporterka historyczna, tak można Cię chyba przedstawić, Instytut Narutowicza i Polska Akademia Nauk. Dzień dobry, cześć.
14: Cześć, dzień dobry.
13: Chciałbym porozmawiać o Twojej monumentalnej książce, wspaniałej, Stygmat, historia Wolińskiej i Brusa. To jest historia miłosna, a jednocześnie materiał do nauki o Polsce i świecie współczesnym. Bardzo skomplikowane, tragiczne i przedziwne biografie dwójki zakochanych, którzy właściwie dwukrotnie wzięli ze sobą ślub. Ale zacznijmy od tego, bo chyba obie te postaci, a przede wszystkim Helena Wolińska, są dosyć emblematyczne, od takiego stygmatu Żydokomuny. Czym jest Żydokomuna?
14: Czym jest Żydokomuna? Ale zanim przejdę do tego, rzeczywiście do tej, jest figurą, może tak, to byłoby...
13: I ten stygmat, prawda, tytułowy.
14: Tak, tak, to jest właśnie figura, która służy do naznaczania. Bo rzeczywiście i jakby figura, jak to zwykle w przypadku tworzenia takich figur, ona nie wzięła się znikąd, to znaczy nie wzięła się z próżni, wzięła się z pewnej rzeczywistości, a tę rzeczywistość można by ująć bardzo pobieżnie, upraszczając, wynikała ona jakby wzięła się z tego, że część osób zaangażowanych w ruch komunistyczny od początku tegoż ruchu powstania były to osoby żydowskie, albo osoby pochodzeniu żydowskim, albo Żydzi, w zależności od tego, jak sami się afiliowali, czy też jak sami się sytuowali. I na tym fakcie zbudowano figurę. A tę figurę zbudowano po to, żeby... Bo jakby figura jest czymś, jak spełnia funkcję. Podstawową funkcję figurą Żydokomuny było oddzielenie, czy też wydestylowanie, jakby podkreślenie obcości komunizmu. O, w ten sposób. Bo rzeczywiście ta figura Żydokomuny służy do tego, w takim znowu uproszczeniu pewnym, żeby powiedzieć, że właściwie... To oni nam tę...
13: Są tam dwie obcości.
14: Narzucili...
13: Obcość polityczna i obcość etniczna, prawda?
14: Narzucili reżim powojenny zwany komunistycznym. Więc mówiąc tak ogólnie i krótko, tak mniej więcej to wygląda.
13: Helena Wolińska i Włodzimierz Brus, wówczas się tak nie nazywali, ale byli właściwie rówieśnikami Polski.
14: Tak, to bardzo ważne.
13: No właśnie. I oni tę polskość... właściwie wybrali w czasach szkolnych. Dlaczego?
14: wybrali, ponieważ no to jest jakby znowu, opowieść jest skomplikowana. Znaczy rzeczywiście bardzo ważne, bo tak jak bardzo ładnie podkreśliłeś, że to jest opowieść o miłości i też opowieść o Polsce. To znaczy to jest jakby chciałam przedstawić 100 lat historii Polski na podstawie losów i na podstawie właśnie dwójki tych bohaterów. I to, że oni się rodzą wtedy, kiedy rodzi się odnowione czy też nowoczesne państwo polskie, jest dla tych biografii rzeczą fundamentalną. Więc to państwo, jako pewne już jakby realizowany byt realny, niepotencjalny, towarzyszy im od samego początku. A instytucją, którą mieli najbliżej, bo właściwie spotkali się z nią od 7 roku życia, była szkoły. Szkoły państwowe, gdzie zaczęto przysposabiać ich do polskości. I właśnie zarówno Wolińska, jak i Brus byli reprezentantami tego pokolenia Żydów, którzy zostali ukształtowani przez polskie państwo, a przede wszystkim przez polskie instytucje edukacyjne. I miało to jak fundamentalny wpływ na ich życie. To znaczy w tym sensie, że siła, ja to mówię po naukowemu, że to jest siła habitusotwórcza. To znaczy, że szkoła

0: Tam się, jak oni sami opowiadali i opowiadali, zresztą nie to nie tylko oni, ale ich rówieśnicy, zakochali się w polskości przez polską literaturę. I oni byli takim, ja lubię mówić o nich, lustrzane odbicie pokolenia Kolumbów, gdzie pewne wybory polityczne, zwłaszcza polityczne, były skrajnie różne, ale jednocześnie właśnie to przywiązanie do polskości i przywiązanie w ogóle do państwa polskiego było fundamentalnie ważne. I to było kształtowało, bo ta polska szkoła międzywojenna, ta nowa polska szkoła kształtowała rzeczywiście w sposób bardzo mocny taką postawę.
1: Wybór polskości był nobilitujący dla młodzieży żydowskiej?
0: No właśnie teraz tutaj pytanie brzmi, czym była ta polskość, którą uczono w szkole. No i właśnie, i tutaj się pojawiają schody, ponieważ jakby, próbuję też opisać to w książce, były od początku jakby, czy od powstania państwa polskiego, były takie dwie siły, czy też dyskusje na temat tego, jak, czym jest polskość i jak w ogóle kształtować obywateli. No bo mamy jakby państwo podzielone oczywiście złożone z tych trzech części i wiadomo, że trzeba je jak najszybciej zszyć, jak najszybciej wytworzyć pewien w miarę chociażby jednolity organizm państwowy. No i oczywiście szkoła i kształtowanie nowego pokolenia było czymś ważnym, więc była dyskusja na temat tego, czym powinna być polskość. No i była, powiedzmy, wersja taka inkluzywna, preferowana przez, powiedzmy, bardziej lewicowe środowiska, które mówiło o tym, że co świadczy o polskości, że o polskości powinno świadczyć, jakby polskość jest obywatelska, że polskość jest państwowa i wszyscy obywatele są jakby powinni być Polakami i są do tej polskości zapraszani.
1: To jest ta lepsza strona, o której opowiadasz,
0: tak,
1: ale jest ta druga.
0: Ale jest ta druga i ta niestety z
1: numerus clausus, getto ławkowe, tak, szalejący antysemityzm,
0: próbowałam
1: pogrom.
0: Pokazać trajektorię, dlaczego właśnie i na początku wydawało się, że właśnie ta inkluzywna wersja polskości wzięła górę, ale później niestety stopniowo coraz bardziej ta definicja Polaka zawężała się do Polaka katolika. I w związku z tym moi bohaterowie, którzy wybrali polskość z jednej strony i był to ich wybór, z drugiej strony byli przez to państwo coraz bardziej wypychani na margines. No i jakby to napięcie między pragnieniem pewnego wyboru, a niemożnością jego spełnienia jest właściwie przynajmniej, to jest jakby taki leitmotiv tej książki.
1: No właśnie, ja będę cały czas używał imienia i nazwiska Helena Wolińska oraz Włodzimierz Brus, chociaż przed wojną nazywali się
0: Fajka Danielak
1: i Benjamin Zilberberg. No właśnie. Oni stykają się z komunizmem bardzo wcześnie, bo właściwie w szkole powszechnej to jest...
0: Gimnazjum.
1: Tak, no w gimnazjum. To jest rewolucyjny związek młodzieży, niezamożnej młodzieży szkolnej.
0: Tak, bardzo długa nazwa, tak.
1: Tak, ale to jest organizacja luźno dosyć związana z ruchem komunistycznym, ale ryzykowna. Ryzykowna także dla młodego człowieka. Można za to wylecieć ze szkoły, można nawet trafić do więzienia. Dlaczego właściwie, no przede wszystkim Helena Wolińska, ale także Włodzimierz Brus podejmują to ryzyko? To jest kwestia młodości?
0: Myślę, że tak. Myślę, że pewnej jakby radykalizacji, bo to było, jak wynika duch czasów, a mówimy o latach 30., bo oni wtedy wchodzili w taki wiek wyborów politycznych, no jakby sprzyjał takim radykalnym wyborom w tym okresie. I niektórzy szli radykalnie na prawo, to właściwie większość, nie tylko tu w Polsce, ale w ogóle w całej Europie, a część ówczesnej młodzieży europejskiej szła radykalnie na lewo. I tutaj Włodzimierz Brus i Helena Wolińska zwłaszcza byli właśnie częścią tego środowiska, która zdecydowała się, że mimo niebezpieczeństw, mimo ryzyka, będą należeć do nielegalnej organizacji.
1: Internacjonalizm ich interesuje, a nie na przykład ruch sionistyczny bardzo wtedy w Polsce prężny.
0: Tak, ze względu właśnie na to, że oni też należeli, tutaj to jest właśnie ta część, która, znaczy to jest ta jakby motywacja, która, o którą starałam się opisać w poprzedniej wypowiedzi, czyli fakt, że oni wybrali polskość, to znaczy i oni się w tej polskości bardzo mocno osadzili. A w związku z tym,

0: się osadzili w tej polskości, to nie chcieli, to uważali, że to, że Polska jest ich krajem, więc nie chcieli szukać i zakładać nowego państwa, ponieważ uważali, że to państwo u nich nad Wisłą jest ich i mają do niego prawo. A ponieważ właśnie zakorzenili się też w polskości, ale w tym czasie działały już te mechanizmy wypychania ich na margines, to właściwie zostało im do wyboru tylko radykalny ruch lewicowy, bo tylko wówczas partia komunistyczna dawała, przynajmniej teoretycznie, ale praktycznie także, zwłaszcza w porównaniu do innych ruchów, innych organizacji, równość etniczną, religijną. W związku z tym wybierali tę przestrzeń, gdzie po pierwsze czuli się równi, a po drugie zostali też skuszeni taką obietnicą lepszego świata. A poza tym jeszcze rzeczywiście te takie wartości lewicowe, one były w pewnym sensie na fali. To znaczy młodzież, która wybrała taki światopogląd, wierzyła, że ten świat da się zmienić i że w Związku Radzieckim dzieją się rzeczy, które ten świat zmieniają.
1: Mówiliśmy o tym ukąszeniu komunistycznym w czasach gimnazjalnych. Niedługo później wybucha II wojna światowa, Niemcy wkraczają do Polski. To jest oczywiście straszny moment przede wszystkim dla Polaków żydowskiego pochodzenia. Helena Wolińska i Włodzimierz Brus uciekają na wschód, czyli do Związku Radzieckiego. Znajdują się w końcu we Lwowie. Tam zostają tragicznie rozdzieleni. Dlaczego?
0: Ale zanim jeszcze przejdziemy, to właśnie, bo jakby ważne jest to, że oczywiście, kiedy oni uciekali, to jeszcze nie wiedzieli, rzecz jasna, jak bardzo tragiczne losy czekają polskich Żydów. Mhm. I co będzie się działo dalej. To był początek okupacji. Bardzo często w ogóle, tak jak próbowałam zrozumieć, nie tylko motywy wyjazdu Wolińskiej i Brusa, ale całego ich otoczenia, bo to mnóstwo osób wyjeżdżało wtedy na ziemię zajęte przez Armię Czerwoną po 17 września. I to bardzo często były takie decyzje spontaniczne. To znaczy w tym sensie my oczywiście później, patrząc na to po historycznemu, w jakiś sposób oczywiście jakby obarczamy ten ich wybór z jesieni 1939 roku konsekwencjami tym wszystkim, co wiemy, co się stało w czasie wojny, w czasie zagłady. Tymczasem wtedy jeszcze oczywiście bardzo często te decyzje były tak absolutnie spontaniczne. Tam opowiadała jedna z koleżanek Włodzimierza Brusa, że wyszła właściwie w takim butach na obcasach, ze szczoteczką w kieszeni, namówiona trochę przez inne osoby, czy też przez osoby ze swojego otoczenia, ponieważ wszyscy wyjeżdżali. Jednym z motywów, które jakby były takim motywem przewodnim, był fakt, że Związek Radziecki, czy też Armia Czerwona, która weszła na te tereny i weszła do Lwowa, obiecała otworzyć uniwersytety. I te uniwersytety miały być za darmo i uwaga, bez obciążeń antysemickich. I osoby, które już tam były, przysyłały do jakichś najróżniejszymi sposobami wiadomości do swoich znajomych.
1: No tak, czyli po pierwsze
0: po zaczęto,
1: bardziej
0: zaczęto,
1: uświadomiona,
0: zaczęto,
1: bądź
0: zaczęto jeździć,
1: nieuświadomiona tak. Ucieczka przed nazizmem z jednej strony, z drugiej strony jakaś ziemia obiecana, która kwitła na wschodzie. Oczywiście z twojej książki wynika, jak bardzo oni się mylili co do tej ziemi obiecanej. Zresztą Włodzimierz Brus, który został w Związku Radzieckim, pisze bardzo intymny, niezwykle ciekawy dziennik, z którego wynika, że no, to rozczarowanie jest, można powiedzieć, pełne.
0: Pełne, ale jednocześnie zachwyt. Tam właśnie ten dziennik dlatego jest taki fajny i taki ciekawy, że i różni się od wielu dostępnych materiałów na temat wojennego Związku Radzieckiego, czy też osobistych dokumentów na temat Związku Radzieckiego, które były pisane już jako wspomnienie, że tam widzimy taką niesamowitą akoherentność, że on jednego dnia mówi, Jerzek, jestem rozczarowany, bo tam te porządki w fabryce, w której pracował, to jest jakiś koszmar i zupełnie inaczej to sobie wyobrażał, albo że widzi antysemityzm, nie widzi internacjonalizmu, za którym przyjechał i wierzył w niego, bo był takim romantycznym optymistycznie nastawionym dwudziestolatkiem. Takim jeszcze wychowanym jakby spod klosza matki, który wyjechał, więc miał te wszystkie bardzo takie naiwne wizje dotyczące Związku Radzieckiego, które oczywiście nie wytrzymały konfrontacji z rzeczywistością, ale jednocześnie na przykład na kolejnego dnia potrafi napisać z jakimś absolutnym zachwytem na temat tego, co dzieje się w Związku Radzieckim, że jednak tenże ciężki twór państwowy potrafi obronić się, nie tylko obronić się przed faszyzmem i nazizmem, ale konsekwentnie zwłaszcza od roku przełomu, idzie na zachód. I on to też widzi i widzi najróżniejsze też wielkie projekty, tak zwane stalinowskie, które oczywiście ceną najróżniejszych ofiar, ale zaczynają działać. I widzi, i z jego perspektywy tylko Związek Radziecki potrafi zwyciężyć Hitlera. Więc to jest właśnie ten zapis jest tak niesamowicie ciekawy, bo on jest niesamowicie emocjonalny i niesamowicie właśnie niekoherentny. Sam ze sobą dyskutuje na temat Związku Radzieckiego, więc warto to prześledzić, żeby zobaczyć, jak skomplikowanym bytem był właśnie Związek Radziecki, zwłaszcza w czasach wojny.
1: No właśnie. Helena Wolińska wraca do Warszawy i to jest...
0: Bo oni się rozdzielili w bardzo sposób dramatyczny. Tutaj odsyłam oczywiście do książki, ale po napaści niemieckiej, której się nie spodziewali, ponieważ wierzyli oficjalnym przekazom, że jakby tej wojny nie będzie, rozdzielili się, ona zostaje w okupowanym Lwowie, jemu udaje się ewakuować w głąb Związku Radzieckiego, ona po pewnym czasie, po bardzo dramatycznych miesiącach, tygodniach w Lwowie, udaje jej się dostać z powrotem do Warszawy.
1: Wraca na ulicę Pawią, która jest już w getcie, więc trafia do getta. Tam nawiązuje kontakt z
0: akurat
1: Pawią.
0: Tak, bo tak się składa, że jak Helena Wolińska przyjeżdża do Warszawy, to akurat dokładnie w CCR rzuca tak zwana grupa inicjatywna. Czyli założyciele PPR-u, czyli Polskiej Partii Robotniczej, czyli Nowej Partii Komunistycznej. I to jest bardzo ważne wydarzenie, nie tylko dla tej młodzieży lewicowej zamkniętej w getcie, ale w ogóle dla całego getta, ponieważ tworzy się partia, której wysłannicy, jako jedyni właściwie przedstawiciele jakby polskiego czy ogólnopolskiego ruchu, wysyłają swoich stałych wysłanników do getta. My oczywiście wiemy w tej chwili z perspektywy jakby badań historycznych, że nie było to wszystko takie różowe i że ci wysłannicy zostali jakby też wysłani do tego getta, również dlatego, że partia właściwie byli Żydami i partia nie do końca wiedziała, jak ich chronić, w jaki sposób.
1: Ale właściwie to była jedyna partia, która zajęła się ludnością w getcie, chociaż Gwardia Ludowa właściwie była bezbronna.
0: Dokładnie tak, to znaczy to była jedyna partia, która jakby właśnie rzeczywiście wysłała i od tego momentu, kiedy wchodzi partia komunistyczna do getta, tam zaczynają się dziać rzeczy na tyle ważne, że rzeczywiście ta młodzież, przynajmniej ta młodzież lewicowa i komunistyczna zostaje zaangażowana w taką samoobronę. Oczywiście jest to samoobrona bardzo uboga, w tym sensie także uboga dlatego, że nie było broni. I ta partia komunistyczna, na którą tak bardzo liczono, bo w getcie wydawało się, że partia komunistyczna i ci przedstawiciele rzuceni w Moskwie, że za nimi stoi pewna potęga Związku Radzieckiego, a ona sama, jak to określam też w książce, jakby organizowała się metodą chałupniczą.
1: Oni mieli nawet kontaktu z centralą bardzo często.
0: Bardzo tak, dokładnie, więc to wszystko wyglądało w ten sposób. Ja lubię te szczegóły, kiedy jakby takie szczegóły życia codziennego ujawniają.
1: Gniane karabiny rzeczywiście robią wrażenie. Helena Wolińska ćwiczy ze swoją piątką zbrojną przy pomocy drewnianych karabinów dla dzieci.
0: Tak, to jakby powodowało rozpacz tych ludzi, którzy zaangażowali się właśnie w tak zwane piątki obronne, ale jednocześnie mimo tych defektów, to był ruch, to była samopomoc, to była samoorganizacja, która dawała nadzieję. I dawała też nadzieję, że ten kontakt właśnie z centralą, to znaczy z polskim, z PPR-em po tak zwanej aryjskiej stronie będzie zachowany i że jakby działania będą wspólne. Jak to później się odbywało, to też różnie. I to też jak
1: no właśnie. Bruce w tym czasie jest w Związku Radzieckim. Helena Wolińska jest niezwykle dzielną dziewczyną, która pomimo głodów w getcie, pomimo strasznych warunków, walczy. Właściwie na początku Grossaktion, czyli likwidacji getta, udaje jej się z niego wydostać. No można powiedzieć, że to jest taki okres w jej życiu, no niezwykle dzielny.
0: I przede wszystkim traumatyczny, to znaczy rzeczywiście to jest moment, kiedy, bo...
1: Traumatyczny, ale to jest bohaterka.
0: Tak, natomiast jakby ona oczywiście, zwłaszcza w tych początkowym okresie, sama siebie nie traktuje bohatersko, to znaczy z tego, co opowiadała, bardzo lakonicznie zresztą, o tym okresie właśnie od wielkiej akcji likwidacyjnej do momentu przekroczenia muru getta i przejścia na tak zwaną aryjską stronę, gdzie jakby jeszcze najróżniejsze perypetie na nią czekały, że to jest taki moment wielkiej przypadkowości tak naprawdę. I ona rzeczywiście bardzo dobrze to ujmuje, to znaczy bezsens wszystkiego, co się działo i jakby fakt, że się uratowała, było tak naprawdę w wielkiej mierze dziełem przypadku, co oczywiście nie odbiera jej odwagi i dzielności, rzecz jasna, ale jednocześnie tego, co opisywała i z tego, co wiemy, to było takie nieustanne właściwie uciekanie od chłani i rzeczywiście udało jej się w pewnym momencie dostać w struktury partyjne i to na tyle i wejść na tyle wysoko, by partia zaczęła ją chronić, żeby zaczęły działać mechanizmy. To znaczy, kiedy ona staje się częścią sztabu głównego Gwardii Ludowej, czyli zbrojnego ramienia PPR-u, to siłą rzeczy, oprócz tego, że oczywiście podejmuje ogromne ryzyko i walczy w podziemiu, no to jednocześnie jest właśnie funkcjonariuszką partyjną i wtedy...
1: Do historii PPR-u, znaczy żeby prześledzić tę historię, odsyłam Państwa do książki Stygmant. No, to jest rzeczywiście niezwykła, dramatyczna i fascynująca historia zabójstwa Marcelego Nowotki, historia Mołojca, historia Gomułki.
0: Ale też historia sprawczości tych dziewczyn, bo też jakby bardzo mi zależało na tym, żeby to podkreślić, że rzeczywiście dziewczyny, zwłaszcza dziewczyny żydowskiego pochodzenia, które były w Gwardii Ludowej i walczyły i działały i bardzo często właśnie jakby pomagały sobie nawzajem, ratowały się nawzajem i robiły mnóstwo niesamowitych rzeczy, rzeczywiście były niesamowicie dzielne i niesamowicie sprawcze. Wydawałoby się właśnie w tej sytuacji, w której były, że powinny znaleźć się tak na jakby, nie wiem, na najniższym szczeblu drabiny społecznej, czy też na najniższym szczeblu drabiny tutaj właśnie w strukturze Gwardii Ludowej, to bardzo często potrafiły sobie potrafiły dojść do i stanowisk, i do tego, że w tym ruchu były, zaznaczały swoją obecność i były naprawdę w nim.
1: Po licznych perypetiach.
0: Tak jak Wolińska.
1: Tak, po licznych perypetiach Wolińska trafia do wyzwolonego Lublina w lipcu 1944 roku i tworzy nową Polskę. Kochankowie, a właściwie małżeństwo, nic o sobie nie wie. Wolińska jest przekonana, że Bruce nie żyje, więc wychodzi za mąż.
0: To już wcześniej, tak? Znaczy właściwie nie wychodzi za mąż, bo to jest tak zwany partyjny mąż.
1: Partyjny ślub, tak.
0: Tak. Żyją na kocią łapę, jak to
1: żyją na kocią łapę z Jóźwiakiem, prominentnym działaczem partyjnym, ale też w Lublinie, tymczasowej stolicy wyzwolonej przez Armię Czerwoną Polski, Wolińska jest bardzo ważną postacią.
0: Jest dość ważną postacią, nie jest...
1: Policjantką.
0: Tak. Zakładam, znaczy to jest w ogóle, to jest strasznie fajne, jest strasznie ważne, jakby fajne, w sensie ważne i wydaje mi się, że ten taki... To przejście, to było jak trochę przejście z dnia do nocy, to znaczy w tym sensie, i tam to jest rzeczywiście bardzo ciekawe, jak oni niezauważalnie dla siebie przekraczają front.
1: I są już w Polsce.
0: I są już nagle na tych terenach wyzwolonych. Mało tego, zupełnym przypadkiem udaje im się wydostać na dzień przed powstaniem z Warszawy. I tutaj też właśnie to pokazuje, bo równie dobrze mogłoby im się nie udać wtedy wyjechać, bo oni się po prostu co weekend spotykali na takich posiedzeniach w podwarszawskiej miejscowości. I ta podwarszawska miejscowość była na wschodzie, był to Otwock. I tym sposobem przekraczają właśnie ten mityczny front i nagle okazują się, że zupełnie już w innej przestrzeni, nagle z tej nocy okupacyjnej przechodzą już do dnia. I
1: tu to się zaczyna,
0: niesamowicie ciekawe.
1: Tu się zaczyna rzeczywiście nowy rozdział w tej podwójnej biografii. Przede wszystkim nowy rozdział dla Heleny Wolińskiej, no, która do dziś jest podobnie jak starsza od niej Brystygierowa, jest takim synonimem po prostu drapieżnej, krwawej komunistki.
0: Jest ucieleśnieniem żydokomuny.
1: Ucieleśnieniem zła. Zaczynamy tę część rozmowy w chyba najbardziej newralgicznym dla tych biografii momencie, gdy Helena Wolińska z bohaterki bojowniczki staje się urzędniczką, staje się wojskową prokuratorką, staje się ucieleśnieniem władzy przyniesionej przez Armię Czerwoną na bagnetach. Staje się taką postacią emblematyczną przede wszystkim dla antykomunistów, dla polskich antysemitów, można powiedzieć, znaczącej części polskiego społeczeństwa. Dlaczego?
0: A z tym zastrzeżeniem, że tą postacią emblematyczną tak naprawdę staje się w latach 90., bo jeszcze jakby oczywiście jest prokuratorką, wiesz.
1: Gdy na przykład czytasz Marię Dąbrowską i jej dzienniki z lat 50., no to widać, że tam akurat o Wolińskiej niewiele jest, ale starsza od niej Brystygierowa jest właśnie kimś takim. To jest demon.
0: Tak, tam się pojawia w ogóle taka figura prokuratorki. To na pewno nie jest Helena Wolińska, bo ona wtedy jeszcze nie pracowała w prokuratorze wojskowej. Natomiast rzeczywiście Dąbrowska wspomina tam o takiej krwiżądnej, krwiżydówce, która ma jakieś czerwone paznokcie. Tak, bardzo
1: manikur tak, i w ogóle jest seksualnie taka, rozpasana i w ogóle dzika.
0: Kolekożercza, tak, bo tutaj chce tych polskich chłopów, chrześcijan.
1: Helena Wolińska właściwie pasowała do tego.
0: Myślę, tak, można by to włożyć, tak.
1: Do takiego toposu potwornego, bo była atrakcyjną kobietą.
0: Nie wiem, czy była atrakcyjna, to znaczy być może dla...
1: Ze zdjęć to wygląda całkiem fajnie.
0: No właśnie, znaczy w tym sensie, że to jest rzeczywiście, ale zauważ, że na przykład nie zwracamy uwagi na to, czy atrakcyjny był Jóźwiak, czy Brus był atrakcyjny, czy...
1: No na Brusa bardziej, myślę, że Jóźwiak chyba nie był atrakcyjny, natomiast Brus był przystojnym mężczyzną.
0: Tak. Natomiast jeszcze odwrócę, bo jak jestem po dłuższym pobycie i znalazłam w archiwum Hoovera w Kalifornii taką rozmowę między jednym z prominentnych działaczy, takich uważanych za inteligenta partyjnego i dziennikarza także lewicowego, który jest o Brystygier z kolei, gdzie tam zaczyna się wielka rozmowa na jej temat od tego, czy była ładna. I tam ten inteligent partyjny mówi nie, ale ten dziennikarz nie popuszcza i tam pyta jeszcze w taki sposób. No i to jakby rzeczywiście...
1: Są to oczywiście najważniejsze kategorie, ale wróćmy do twojej bohaterki. No właśnie. Wspomniałaś o latach 90., o początku lat 90. i to jest chyba taki najbardziej gorzki moment dla Heleny Wolińskiej i dla jej męża siłą rzeczy też pewnie. No, jak wiadomo, po 68 roku oni wyjechali z Polski, choć naprawdę nie chcieli wyjechać, co zresztą wynika z tej biografii. Oni wtedy byli namiętnie podsłuchiwani przez bezpiekę, więc te podsłuchy są dostępne w IPN-ie. Oni się czuli w Polsce u siebie i właściwie ta Polska ich zdradziła. Zdradził ich ruch komunistyczny, zdradziła ich Polska. Ich zdaniem znowu ten potwór antysemityzmu doszedł do głosu. Musieli wyjechać, lądują w Oksfordzie i tam właściwie dożywają swych dni. Natomiast na początku lat 90. Helena Wolińska właśnie pojawia się jako to uosobienie zbrodniarki sądowej, uosobienie żydokomuny, uosobienie po prostu bezwzględnej komunistycznej prokuratorki, która ma krew na rękach. To nie jest tak oczywiście, że Helena Wolińska jest niewinna i pewnie krew na rękach ma, ale akurat sprawa Nila, no ona jakby trochę dostaje za nią przez przypadek.
0: Takim trochę rykoszetem, to znaczy w tym sensie ona oczywiście brała, ona była częścią czy elementem, zwłaszcza tego pierwszego, czy po aresztowaniu napisała, wydała tak tymczasowy nakaz aresztowania Fildorfa i przedłużała go do momentu, kiedy Fildorf był jeszcze, czyli sprawa Fildorfa toczyła się
1: w prokuraturze wojskowej.
0: Ale potem właśnie, i tutaj na tym polega jakby cały clue i cała właściwie najważniejsza kwestia, jakby sprawę Fildorfa ze zmianą kwalifikacji czynu, czyli ze zmianą jakby w ogóle całej, został oskarżony, znaczy był na początku śledztwo, było wprowadzone sprawie zupełnie innego artykułu i później, kiedy przeniesiono sprawę do wymiaru cywilnego, oskarżono go o coś innego. I tutaj
1: Helena Wolińska nie prowadziła sprawy.
0: I później jakby rola w momencie, kiedy sprawę Fildorfa jakby oddano wymiarowi cywilnemu, tutaj rola Heleny Wolińskiej się absolutnie kończy, ona już nie ma...
1: Powiedziałaś, że to był rykoszet, a on wynikał trochę stąd, że oczywiście w Polsce po 89 roku, jak wiadomo, byliśmy zajęci wieloma rzeczami. Sprawa rozliczeń zbrodni stalinowskich nie była jakimś wielkim priorytetem. No, dość powiedzieć, że sprawa właśnie zabójstwa sądowego Fildorfa Nila ciągnęła się bardzo długo i wszyscy ci, którzy stali za tą sądową zbrodnią, właściwie zmarli.
0: Czy większość, tak? Zdecydowanie. To znaczy w ogóle to była trudna sprawa. Ja prześledziłam też dyskusję na temat tego, jakby, bo państwo po 89 roku do tegoż państwa nowego zgłosiły się ofiary systemu poprzedniego, zwłaszcza stalinizmu, ale nie tylko. I jakby powstało wielkie pytanie, jak tym ludziom, którzy zaznali realnej krzywdy, zadośćuczynić. I zadośćuczynić właśnie, jak państwo, to nowe państwo, powinno zadośćuczynić tej dużej grupie osób. I pomysły na to było, i to nie było to proste, to znaczy w tym sensie, ponieważ jakby właśnie w tych dyskusjach, tak jak na przykład podkreślał profesor Paczkowski wówczas właśnie w artykułach prasowych, jakby takie historyczne procesy, one nie były łatwe, ponieważ istniało domniemanie niewinności. W związku z tym to właśnie na jakby ofiarach systemu spoczywał obowiązek udowodnienia win osobom, ich katom. To oczywiście z jednej strony, no ponieważ jakby w ogóle cały system państwa demokratycznego, sądowniczy opiera się na owym domniemaniu niewinności, ale jednocześnie mieliśmy do czynienia jakby z takim słusznym przecież gniewem, czy też potrzebą zadośćuczynienia, nazwijmy go może nie ludowym, ale takim powszechnym, który jakby szedł w poprzek. To znaczy ta sprawiedliwość, to poczucie sprawiedliwości często szło w poprzek właśnie tym wszystkim zasadom państwa demokratycznego i sposobom osądzenia. W związku z tym jakby, ponieważ było ciężko w ogóle doprowadzić do skazania, zwłaszcza w latach już, zaraz na początku, w wczesnych latach 90. Nawet osoby, które były bezpośrednio, na przykład mówimy tutaj o pracownikach Urzędu Bezpieczeństwa, którzy bili, kaleczyli, torturowali osoby, które oczywiście zgłaszały się później do sądów i wszystkie te sprawy ciągnęły się niesamowicie długo. Oczywiście rosła frustracja osób, które tak jak na przykład właśnie córka Nila, domagały się sprawiedliwości, bo uważały, że nowe demokratyczne państwo słusznie zresztą, tę sprawiedliwość zadośćuczynić.
1: Helena Wolińska miała krew na rękach i piszesz o tym w swojej książce, no, jako pułkownik i prokuratorka wojskowa domagała się kar śmierci. Te kary śmierci były zasądzone kilkakrotnie. Podajesz takie przykłady. No ale w sprawie generała Nila to nie ona była prokuratorką.
0: To nie ona była prokuratorką, chociaż dosyć powszechnie, ponieważ ta kampania, która później jakby powstała, towarzyszyła całej sprawie, czyli temu, że państwo polskie w 97 i 98 roku zdecydowało się na rozpoczęcie takiej procedury ekstradycyjnej, czyli domagało się od Wielkiej Brytanii powiedzmy zwrotu swojej obywatelki, Heleny Wolińskiej. No właśnie, czyli to z jednej strony, więc to rozpoczęta i tej rozpoczętej, powiedzmy, procedurze państwowej towarzyszyła taka zmasowana kampania medialna. I to myślę, że w ogóle zaszkodziło sprawie przede wszystkim. To znaczy w tym sensie, że zarówno zaszkodziło jakby całej tej procedurze ekstradycyjnej, jak i w ogóle temu, żebyśmy zrozumieli jakby całą sprawę, ponieważ tak naprawdę po 10 latach przedstawiania i Heleny Wolińskiej w sposób medialnym, takim, a nie innym, który się odbywał właśnie przez całe to dziesięciolecie, to w takim powszechnym przekonaniu osób, które kojarzyły Wolińską, to była ta osoba, to była albo przedstawiono ją jakby jak spytać, kim była Wolińska i zwłaszcza jaką rolę odegrała w procesie Nila, to bardzo dużo osób, nawet powiedzmy takich, które się bardzo interesowały historią, które odpowiadały, że ona na pewno była, nie wiem, sędzią, była prokuratorką, która bezpośrednio oskarżała i tak dalej, ponieważ jakby pisano o niej tak dużo i właśnie w taki sposób przedstawiając ją jako morderczynię, nie tylko Nila, ale w ogóle polskich patriotów, że rzeczywiście stworzono figurę z Heleny Wolińskiej. Tak. I to była ta, jakby, to jakby, jeżeli chciałbyś mnie zapytać o to, jak to się stało, że chciałam napisać tę książkę, to jest właśnie odwracając, jak pisałam ją trochę od końca. To znaczy ja w 2016 roku, kiedy powiedziano mi, że Helena Wolińska jest pochowana w Oksfordzie, gdzie ówcześnie mieszkałam, pierwsze co zetknęłam się po wygooglowaniu nazwiska, to właśnie z tą taką figurą, którą od początku jakby, która była utkana, tyle była grubymi nićmi szyta, że było wiadomo, że jakby że trzeba ją zdekonstruować.
1: Ten grob w Oksfordzie Heleny Wolińskiej i Włodzimierza Brusa, kilkakrotnie bezczeszczony w Oksfordzie, jest w jakimś sensie symboliczny i od tego zaczyna się twoja książka. Ale wróćmy na moment do Włodzimierza Brusa. Pamiętam kiedyś moją taką rozmowę zadałem Michnikiem zupełnie prywatną o karierach tych wszystkich akademików, którzy wyjechali po 68 roku z Polski i Adam uważał, że Brus jest w pewnym sensie postacią tragiczną, bo choć wylądował jako profesor Oksfordu, ekonomista, nigdy specjalnej kariery nie zrobił. I no cóż, być może to jest funkcja tego, czym Włodzimierz Brus się tak naprawdę zajmował. Zajmował się po prostu gospodarką planową. Oczywiście podajesz w swojej książce przykłady jego chwil wielkości jako naukowca. No, doradzał na przykład Chinom.
0: Tak.
1: Ale no, jako, że tak powiem, mentor polskich przemian właściwie nikt go nie chciał słuchać. To już, jako mentora.
0: Tak, to znaczy myślę, że rzeczywiście, to znaczy zależy oczywiście, jeżeli patrzeć na to, on miał pełną profesurę w Oksfordzie, w związku z tym jakby dobił do, więc jakby taki, patrząc tak powiedzmy obiektywnie, to tę karierę udało mu się zbudować bardzo dobrą.
1: No ale gdy patrzysz na Kołakowskiego, Baczkę, czy powiedzmy...
0: Tak, myślę, że Kołakowski jest rzeczywiście jakby bardziej postacią, tym bardziej, że był w pewnym momencie, od pewnego momentu zaczął się rzeczywiście bardzo być znanym filozofem, ale też jakby udało się Kołakowskiemu pozostać jakby w takiej orbicie polskości przez zaangażowanie w KOR, chociaż Brus też się angażował, ale jednocześnie rzeczywiście jakby Kołakowski był lepiej zlinkowany z krajem w dużej mierze. Jeśli chodzi o Brusa, to mimo tego, że oni to znaczy mam na myśli zarówno jego, jak i właśnie żonę Heleny Wolińską, byli bardzo związani z polskością, o czym opowiadałam, i jego młodsza córka, że jakby było to dla nich ważne, że czytali polskie gazety nieustannie, że żyli trochę jak wieśniacy.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Obchod rocznicy Krwawej Niedzieli z polsko-polskim sporem o ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej w tle. Fala upałów znów w Europie. Wysokie temperatury zmusiły organizatorów Tour de France do skrócenia niedzielnego etapu wyścigu. Czeszka Linda Noskowa triumfatorką wielkoszlemowego Wimbledonu. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w obchodach rocznicy Krwawej Niedzieli. To kulminacyjny dzień zbrodni na Wołyniu. Dzień, w którym ukraińscy nacjonaliści zaatakowali jednocześnie 100 polskich wsi. Tylko w Radrużu na Podkarpaciu, gdzie odbywały się główne uroczystości z udziałem głowy państwa, wiosną 1944 roku zamordowano kilkanaście rodzin. Marcin Starzec.
2: Pamięć o ofiarach wciąż żyje dzięki relacjom tych, którzy przeżyli, jak mama pani Krystyny Kloski.
3: Opowiadała to często, chociaż tak powściągliwie bardzo, i zawsze płakała. Jak sobie to wszystko przypomniała, to miała taki żal i tak płakała, że rozkładało to wszystko.
2: Prezydent podczas obchodów złożył kwiaty przed pomnikiem pomordowanych mieszkańców Radruża. Mówił, że za ludobójstwo odpowiadają ukraińscy nacjonaliści i banderowska ideologia.
4: Mordowali z determinacją całe rodziny, całe pokolenia. Z rodziny Jacków, z rodziny Rybów, pod tą czerwono-czarną flagą, której nie chcemy widzieć w Polsce.
2: Prezydent podkreślił też, że pojednania nie można mylić z zapomnieniem. Z Radruża Marcin Starzec, TOK FM.
1: W Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej premier Donald Tusk zapowiedział, że w Warszawie powstanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej. Szef rządu w opublikowanym nagraniu mówił też, że jako premier podjął skuteczne starania o wznowienie po latach poszukiwań i ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej. O manipulacji i bezczelności mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak przekonuje, ponowne zgody władz Ukrainy na ekshumację na Wołyniu to efekt spotkania prezydentów Polski i Ukrainy z grudnia zeszłego roku. A w poniedziałek rozpoczną się prace wydobywania szczątków zamordowanych przez UPA na Wołyniu we wsiach Ostrówka i Wola Ostrowiecka. Jak mówił w TOK FM wiceminister kultury Marek Krawczyk z Polski 2050, obecne napięcia na linii Warszawa-Kijów na szczęście nie wpływają na razie na współpracę w kwestii ekshumacji.
5: To oczywiście nie są łatwe rozmowy, bo my byśmy chcieli i więcej, i szybciej pracować. Natomiast oceniam te rozmowy jako dobre, no a przede wszystkim dające konkretne efekty, bo tych miejsc jest sporo.
1: W Późnikach jeszcze w tym roku badacze będą próbowali odnaleźć kolejne miejsce pochówku Polaków, a na tym nie koniec. Polska czeka na zgody, na poszukiwania w kolejnych dwóch lub trzech lokalizacjach. W niedzielę w 37 departamentach Francji będzie obowiązywać najwyższy czerwony alert z powodu upałów. To już kolejna tego lata fala wysokich temperatur we Francji na przestrzeni dwóch miesięcy z powodu ryzyka upałów. Dziewiąty etap kolarskiego wyścigu Tour de France zostanie skrócony o 30 km, poinformowali organizatorzy imprezy. Czeska tenisistka Linda Noskowa triumfowała w wielkoszlemowym Wimbledonie. W finale londyńskiej imprezy pokonała rodaczkę Karolinę Muchową 6-2, 5-7, 6-3. To pierwszy wielkoszlemowy triumf w singlu 21-letniej Noskowej. 8 lat starsza Muchowa natomiast doznała drugiej finałowej porażki w imprezie tej rangi. W 2023 roku przegrała mecz o tytuł French Open z Igą Świątek. Dorożki zostają na rynku głównym w Krakowie, ale spór o ich przyszłość się nie kończy. Mimo że Miejska Komisja Ochrony Środowiska jednoznacznie opowiedziała się za ich likwidacją, miejscy radni zdecydowali inaczej. Zwolennicy zmian zapowiadają jednak, że do tematu wrócą. Katarzyna Młynarczyk.
6: Większość radnych uznała, że konie, które wożą turystów, są bezpieczne i nie dzieje się im żadna krzywda. Dodatkowo łączą się z historią i tradycją Krakowa. Cieszę się, że w tej dyskusji udział wzięli zwolennicy i przeciwnicy i każdy mógł wyciągnąć swoje wnioski, zauważa radny Grzegorz Stawowy.
7: Decyzję o tym, czy dany koń jest dopuszczony czy nie do pracy, powinien podawać weterynarz, a nie radni miasta. No, w Radzie Miasta nie ma żadnego radnego z wykształceniem weterynaryjnym.
6: To nie koniec naszej walki, zapowiada Joanna Heinderek, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska.
8: Badania współczesne pokazują, że konie chodząc po asfalcie niszczą swój układ motoryczny. W XXI wieku mamy inne możliwości.
6: Na przykład dorożki elektryczne. Odpuszczać nie zamierzają też prozwierzęce organizacje. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
1: jest jedną z największych atrakcji Katowic i ważnym elementem krajobrazu miasta, ale od lat nikt jej nie chce. Hałda Kostuchna powstała w wyniku działalności kopalni Bożedary, a spółka restrukturyzacji kopalni bezskutecznie próbuje ją sprzedać. Radni Katowic apelują, by miasto przejęło teren za darmo, ale prezydent Marcin Krupa nie widzi w tym sensu. Jak tłumaczy, sama hałda nic nie kosztuje, ale jej zagospodarowanie i późniejsze utrzymanie wymagałyby dużych wydatków.
9: Przecież nikt na tym nie będzie zarabiał, tylko będą generowały koszty w sensie utrzymania i zagospodarowania. Tak do końca to my nie wiemy, co tam chcemy. Ławeczki, ścieżki, ścieżkę rowerową, co my tam chcemy, to tak do końca nikt nie jest w stanie określić.
1: Hałda powstawała przez prawie 100 lat, ma ponad 300 metrów w wysokości, a z jej szczytu widać panoramę Beskidów. 10 lat temu została zabezpieczona i poddana rekultywacji. Dziś rośnie na niej las. Niedziela ze słabymi przelotnymi opadami deszczu. W ciągu dnia termometry pokażą od 19 stopni na południowym wschodzie, miejscami nad morzem, około 22 w centrum, do 28 na zachodzie, a u podnóża Karpat miejscami lokalnie tylko 15.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
10: Najpierw królowa poroniła córkę. Rok później urodziła syna, ale zmarł po raptem 2 miesiącach. 2 lata później roni syna. Kolejnego rodzi, ale chłopiec szybko umiera. Jedyne dziecko Katarzyny Aragońskiej i Henryka, które przeżyje, to kolejna córka, Maria. Parę lat później królowa znów jest w ciąży, ale to ponownie kończy się poronieniem. Wkrótce jasne staje się, że ze względu na wiek monarchini więcej ciąż nie będzie. I że jak nie było, tak nie będzie następcy tronu. To z punktu widzenia tak króla dynastii, jak i państwa, sytuacja nadzwyczaj zła. Jedynym rozwiązaniem wydaje się kolejny ślub po unieważnieniu obecnego. Henryk usiłuje przekonać papieża, by anulował związek. Powody są dęte. Zanim Katarzyna wyszła za Henryka, była żoną jego starszego brata. Można byłoby powołać się na starotestamentowy zakaz takiego mariażu. Tyle, że Katarzyna zeznała, że do konsumpcji tamtego związku nie doszło, więc nie było żadnych przeszkód do kolejnego zamęścia. Papież w słowa królowej uwierzy, także dlatego, że musi. Jest akurat na łasce cesarza Karola V, a ów jest siostrzeńcem Katarzyny. Despekt wobec niej może więc słono papieża kosztować. Lepiej zatem zaryzykować gniew angielskiego króla niż potężnego Habsburga. Henrykowi pozostaje jedno jedyne wyjście, jeśli chce poślubić swoją młodą i dającą szansę na potomstwo wybrankę. Oderwanie katolickiej Anglii od Rzymu. Ruch jest rewolucyjny, acz dokonywany drogą ewolucji. Nic nie dzieje się z dnia na dzień. Kolejne akty prawne tworzą pod samodzielny kościół angielski fundamenty i dają możliwość rozwiązania małżeństwa z Katarzyną, odebrania jej tytułu królowej, a jej córce prawa dziedziczenia angielskiego tronu. Kiedy rzeczy dopiero się dzieją, król żeni się z faworytą Anną. Na odpowiedź Rzymu nie trzeba długo czekać. Papież wprawdzie wstrzymuje się jeszcze z ekskomuniką, ale uznaje nowe małżeństwo za niebyłe. Jest 11 lipca 1533 roku. Moim i Państwa gościem jest profesor Iwona Janicka z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry, pani profesor.
11: Dzień dobry.
10: Oczywiście dzieła rozdziału Anglii od Kościoła rzymskokatolickiego dokonał Henryk VIII, ale chciałabym zacząć naszą dyskusję od Wilhelma Zdobywcy i od papieża Grzegorza VII, który zasiadł na tronie świętego Piotra w 1073 roku. I bardzo szybko wystąpił ze swoją własną doktryną, która została nazwana papalizmem, a która głosiła uniwersalną, ogólnoświatową suwerenność papiestwa i zapowiadała ustanowienie wyższości władzy kościelnej nad świecką. I współczesny papieżowi Grzegorzowi VII, król Wilhelm Zdobywca, nie akceptował tej papieskiej doktryny. Dostrzegał też negatywne do niej nastawienie Anglików i w tym dostrzegł możliwość wzmocnienia swojej własnej władzy kosztem kościoła, tym bardziej, że mógł liczyć właśnie na poparcie poddanych. I on ustanowił niebawem takie prawa, które wyraźnie osłabiały papieskie wpływy wyspiarskiej części swojego królestwa. Na przykład, że żadna papieska bulla nie może uzyskać mocy prawnej w Anglii, dopóki jej treść nie zostanie zaakceptowana przez króla. Albo, że żaden z bezpośrednich poddanych władcy nie może być ekskomunikowany bez zgody suzerena. Więc myślę sobie, że Henryk VIII może nie tyle dokonał, co dokończył dzieła.
11: Ja tutaj się zdecydowanie z tym zgadzam, że to rzeczywiście było dokończenie tego dzieła. Myślę, że to nie był ta akcja, jeśli tak można powiedzieć, o zerwaniu z Rzymem, nie była taką akcją, która urodziła się w głowie od razu. Tak naprawdę trzeba byłoby jej genezy szukać dużo wcześniej. Tutaj pani wspomniała chociażby o papieżu Grzegorzu VII, ale też już takie bardzo wyraźne symptomy zaczęły pojawiać się zdecydowanie wcześniej. Ten rozkład kościoła był po prostu w Anglii bardzo taki powolny. No można byłoby tu się tutaj cofnąć nawet o jakieś 300 lat, gdyby chcieć pokazać, jak narodził się ten proces. Ja może tylko tutaj wspomnę o takich rzeczach, które charakteryzowały szczególnie Anglię, ale to chyba też dlatego, że to był taki kraj wyspiarski, który jednak od tej kontroli papieskiej był trochę daleko. Stąd tutaj bardzo wcześnie zaczęły się rodzić takie antyklerykalne nastroje. To wynikało z jednej strony i z ksenofobii, arystokracji, ale w ogóle społeczeństwa angielskiego trochę do obcych.

0: żadnej praktycznie działalności, nie pełniło żadnej funkcji społecznej. I było ich też zdecydowanie więcej, aniżeli w krajach starego kontynentu czy Europy kontynentalnej. No bo na przykład w XIII wieku, koniec XIII wieku powiedzmy, kiedy Anglików było około 3 milionów, to obsługiwało ich około 50 tysięcy księży. Więc w żadnym kraju w Europie nie było takiego nagromadzenia, można powiedzieć, duchowieństwa na kilometr kwadratowy jak tutaj. Poza tym też już w tym czasie widać było taki, powiedziałabym, brak poczucia misji religijnej, gdyż duchowni tutaj koncentrowali się na utrzymaniu przywilejów albo zdobyciu nowych przywilejów, na tym, żeby skupić w swoim ręku jurysdykcję. Oni też pełnili bardzo wiele takich najważniejszych funkcji w państwie, na przykład duchowni zawsze byli kanclerzami, więc byli bardzo blisko króla, odpowiadali tutaj za dużą część kancelarii królewskiej.
1: No to może trzeba to spuentować takim zdaniem, które znalazłam w literaturze i bardzo mi się spodobało. Zatracenie poczucia misji społecznej przez angielską hierarchię kościelną.
0: Tak jest. Tak jak mówiłam tutaj, to wyrażało się w tym dążeniu do bogactwa, do utrzymania przywilejów, do posiadania różnych stanowisk, do zamknięcia się praktycznie w murach klasztoru, przy czym nie ukrywajmy, wielu tych duchownych nie potrafiło pisać, czytać, wielu miało żony, kochanki, dzieci na utrzymaniu, natomiast tej misji jakby w narodzie angielskim nie było specjalnie widać. I ten stan tak naprawdę bardzo długo się pogłębiał.
1: I ten grunt, jak rozumiem, dla Henryka został przygotowany. A spójrzmy też na jego panowanie, bo to było takie nieustanne zarządzanie kryzysowe. Wciąż pojawiali się konkurenci, którzy mieli znacznie mocniejsze prawa do sukcesji po tej wyniszczającej wojnie dwóch róż. Rozumiem, że w takiej kryzysowej sytuacji, kiedy są inni rywale, mający mocniejsze prawa do tronu, to brak następcy tronu, czyli brak syna, jest bardzo poważnym problemem z punktu widzenia króla.
0: Właśnie dotknęła pani tutaj jakby dwóch spraw, które stanowią sedno tego problemu, a mianowicie właśnie tego, że po pierwsze Henryk VIII, umówmy się, miał bardzo słabe prawa do tronu, więc chciał je umocnić. Ta słabość jakby wynikała z tego, że on był dopiero drugim władcą z dynastii Tudorów. Pierwszym był jego ojciec, Henryk VII, który zdobył władzę na zasadzie podboju właśnie po wojnie dwóch róż, odebrał tą władzę Plantagenetom. Ich potomkowie jeszcze żyli w czasach, kiedy żył Henryk VIII, więc on też jakby czuł ich oddech na karku, że albo oni w pewnym momencie sami powstaną i upomną się o to, żeby odebrać mu tą władzę, albo może przeciwnicy Tudorów zgłoszą się do nich i spowodują jakiś bunt. I to jest jedna rzecz, właśnie słabość tej władzy, słabość tego pochodzenia. Natomiast druga rzecz, właśnie ta potrzeba posiadania potomka. Bo władzę można zalegitymizować na różny sposób. Można ożenić się z królową, tak jak to zrobił ojciec Henryka VII. Może tą władzę nadać parlament. Można powiedzieć, że przez zasiedzenie na tronie, czyli de facto, tak, przez posiadanie władzy też ją legitymizować, ale najpewniejszym sposobem zawsze było przekazanie tej władzy legalnemu potomkowi, czy pochodzącemu z legalnego małżeństwa. No i niestety Henryk VIII miał trochę pecha z małżonkami swoimi, chociaż tutaj trzeba podkreślić, że on synów miał, bo on łącznie z tymi swoimi żonami miał, trzy ostatnie żony nie urodziły dzieci, ale z żonami i jeszcze z kochanką miał 14 dzieci. Miał 4 córki, 7 synów, notabene 6 z nich na imię miało Henryk, a 1 Edward. I miał jeszcze 3 dzieci, które nie znamy tutaj płci, dlatego że one bardzo, na bardzo wczesnym etapie zostały poronione.
1: No, ale musiał być właśnie syn z prawego łoża. 1509 rok to jest ślub z Katarzyną Aragońską, która była wdową w

0: wcześniej była żoną brata Henryka. Pewnie ten wątek jeszcze się pojawi, kiedy będziemy mówili o próbie unieważnienia tego małżeństwa. I chciałabym tak szybciutko przedstawić chronologię wydarzeń, bo jak ją rozpisałam, to ona wydała mi się niezwykle istotna. W 1510 roku królowa poroniła córkę. W 1511 urodziła syna, zmarł po 2 miesiącach. W 13 poroniła syna, w 14 urodziła syna, ale zmarł. W 16 urodziła córkę Marię, to jedyne dziecko, które przeżyje. No i teraz mamy rok 1517 i Marcin Luther, który ogłasza swoje słynne 95 tez. Europa wchodzi w burzliwą epokę reformacji. W początkowym okresie tej reformacji Henryk stanie po stronie Rzymu, jest przecież gorliwym katolikiem, przeciwnikiem reformacji, funduje kościoły, klasztory, zaatakuje w opublikowanej w 1521 roku pracy Marcina Lutra. Leon X nada mu tytuł obrońcy wiary, no ale w 1518 roku Katarzyna urodziła kolejne dziecko, córkę, córka wkrótce zmarła. I mniej więcej około roku 27 stało się jasne, że królowa, która ma wówczas w tym 1527 roku 42 lata, żadnych więcej dzieci mieć nie będzie.
1: Tak, ale już Henryk VIII to przewidział i był dosyć sprytny, bo jeśli można tak brzydko to określić, to on sobie szykował żony kolejne na tak zwaną zakładkę. Czyli jeszcze z jedną się nie rozstał. Tutaj nie mówimy o rozwodach, bo w Kościele katolickim nie ma rozwodów. Tutaj mam na myśli oczywiście Katarzynę Aragońską, a już miał przygotowaną kolejną kobietę. I tą kobietą, którą się zainteresował, była jedna z dwórek, Anna Boleyn. Ona była dwórką Marii Tudor, ale tutaj chcę jedną rzecz powiedzieć, która jakby wynika z najnowszego stanu badań. A mianowicie okazuje się, że Henryk VIII, który był przekonany, że to jest kara boska, że on tego syna nie może spłodzić, był przekonany właśnie, że to jest kara za to, że on nieprawnie zawarł małżeństwo z Katarzyną Aragońską. A tymczasem nowe badania pokazują, że prawdopodobnie on cierpiał na zespół MacLeoda. I to jest taka choroba, która powoduje, że powstaje konflikt serologiczny, to znaczy powstaje. Katarzyna musiała mieć grupę krwi RH minus, on natomiast RH plus. I pierwsze dziecko z takiego związku, jest duża szansa, że ono przeżyje. Natomiast kolejne, przy kolejnych ciążach, organizm kobiety po prostu wytwarza takie przeciwciała, które traktują ciążę jako ciało obce i zwalczają tą ciążę. I być może dlatego właśnie ta Katarzyna nie mogła mieć dzieci. I w dalszym postępie, ja tutaj nie jestem lekarzem, więc ja nie chcę tutaj jakby definitywnie przesądzać sprawy tej choroby, bo mogę się tylko odwołać do zdania innych badaczy, ale ponoć ta choroba właśnie powoduje też zmiany w mężczyźnie. On miał problemy z nogami, on był otyły, to później rzutowało na jego psychikę, na zmianę osobowości i być może tutaj też gdzieś ten problem właśnie tego braku możliwości posiadania syna czy dziecka był. Dlatego, że tak naprawdę to niewiele tych dzieci tutaj z tych związków przeżyło. Właściwie no to tylko Maria i Elżbieta. No i zresztą nawet ten syn z nieprawego łoża, Henryk Fitzroy, też zmarł w tym wieku, chociaż on chyba zmarł na choroby niezwiązane z krwią, tylko na zapalenie płuc bądź gruźlicę. No ale posiadanie tutaj rzeczywiście syna przez Henryka VIII było takim warunkiem koniecznym do tego, żeby przedłużyć panowanie dynastii. Stąd pojawiła się właśnie Anna Boleyn,
0: która zadebiutowała na dworze w 1522 roku, zyskała licznych adoratorów, zdobywała popularność. Nie wiemy, kiedy dokładnie Henryk VIII zwrócił na nią uwagę, ale wiemy, że w 1526 roku zaproponował jej tytuł oficjalnej kochanki, który to tytuł stanowisko na dworze Anna odrzuciła, a odmowa miała jeszcze bardziej zachęcić króla, wzmóc jego uczucia względem Anny. No pytanie, czy potrzebował kobiety, która da mu syna, czy faktycznie w Annie się zakochał. Ale wiemy, że właśnie w 1527 roku zaczyna się ta wielka królewska sprawa, czyli wracam. Katarzyna Aragońska ma wtedy 42 lata. Medycy na dworze orzekają, że więcej ciąż pewnie nie będzie, a więc następcy tronu też nie będzie. Król potrzebuje męskiego potomka, czyli od 1527 roku zaczyna starania, by papież anulował ten związek. I tu wracamy właśnie do tego starotestamentowego zakazu, by pojmować za żonę kobietę, która wcześniej była żoną brata.
1: Tak jest. Prawo kanoniczne zabraniało takich związków, a ponieważ w Kościele katolickim nie ma rozwodów, więc jedyną jakby drogą tutaj do rozwiązania tego małżeństwa było unieważnienie go. No i to oczywiście mógł zrobić papież. I jak historia pokazuje, ta sprawa ciągnęła się latami, bo praktycznie do 1533 roku papież upierał się, że nie unieważni tego małżeństwa. Chociaż szczerze mówiąc, to jest ta wielka królewska sprawa, czyli te długie, żmudne takie starania o zakończenie małżeństwa z Katarzyną Aragońską, ona jest bardzo skomplikowana, dlatego że tutaj wchodzi, trzeba byłoby się jeszcze jakby cofnąć do tego momentu, kiedy Henryk VIII chce poślubić Katarzynę Aragońską, dostaje dyspensę od papieża Juliusza II na tej podstawie, że ponoć małżeństwo Katarzyny i Artura, czyli jej pierwszego męża, a starszego brata Henryka, nie zostało skonsumowane. Później Henryk chce unieważnić tą dyspensę i tą bullę, która pozwala na to małżeństwo, twierdząc, że ona tak naprawdę została na nim trochę wymuszona, że to był pomysł jego ojca, że to była kwestia wtedy dla Anglii być albo nie być, bo to była kwestia zawarcia sojuszu z Hiszpanią. I tutaj wysyłał kilkukrotnie różnych dyplomatów do Rzymu, żeby rozmówili się, krótko mówiąc, z papieżem, żeby tego unieważnienia udzielił. Nie udzielił Klemens VII tego unieważnienia. On wydał taką tajną dyspensę, można powiedzieć, która pozwalała Henrykowi VIII poślubić jakąkolwiek kobietę, nawet blisko spokrewnioną, ale tutaj też się przejawia ta ignorancja Klemensa VII, bo on stwierdził, tak trochę w tajemnicy machnął ręką, można powiedzieć, w tajemnicy przed Karolem V i stwierdził, że dopóki w zasadzie Henryk VIII jest żonaty z Katarzyną Aragońską, to przecież i tak nic nie może zrobić. No ale tutaj się niestety pomylił bardzo, bo on się obawiał wystąpić przeciwko Karolowi V, a nie bał się tego zrobić Henryk VIII. I w styczniu 1933 roku poślubił Annę Boleyn, a dopiero w maju zostało unieważnione, czy ogłoszone unieważnienie jego małżeństwa z Katarzyną Aragońską. Więc przez te kilka miesięcy Henryk VIII był bigamistą po prostu.
0: Powiedzmy też, dlaczego Klemens VII tak bacznie zwraca uwagę na to, co może pomyśleć sobie o tym działaniu cesarz Karol V. Ano Katarzyna była ciotką Karola V, a Habsburg wtedy był politykiem niezwykle wpływowym. Papież trochę był na łasce Karola V. No i nic dziwnego, że Klemens postanowił narazić się, jak już musiał wybierać, angielskiemu królowi niż potężnemu właśnie Habsburgowi. Ale zanim doszło do tego małżeństwa z Anną, to już około roku 1530, po mniej więcej 3 latach starań o unieważnienie tego małżeństwa, Henryk VIII nabiera jednak przekonania, że tego dokumentu z rąk papieża nie otrzyma. I zdecydował się w roku 1531 zwołać synod duchowieństwa do Canterbury. W ogóle te synody zwoływane w Anglii w okresie średniowiecza, wczesnej nowożytności, to były trochę na wzór angielskiego parlamentu. Była izba wyższa, w której zasiadali biskupi, izba niższa, zrzeszająca ogół duchowieństwa. I udało się już wówczas Henrykowi wymóc na zgromadzonych przyjęcie takiej formuły mówiącej, że król jest jedynym protektorem i panem oraz najwyższym przewodnikiem kościoła i duchowieństwa angielskiego, bo myślę też o tej wielkiej królewskiej sprawie jako o procesie, bo tutaj nic nie wydarzyło się z dnia na dzień. Tak jak mówiła pani profesor o tym, że były te przygotowania sięgające kilku stuleci wstecz, tak, które stworzyły taki podatny grunt na stworzenie kościoła anglikańskiego, zerwanie z Rzymem, tak też to działanie Henryka VIII nie było takie, że on z tym Rzymem zerwał z poniedziałku na wtorek.
1: Tutaj może, tak, to trzeba podkreślić, że to właśnie te 300 lat temu zaczął tworzyć się ten grunt, natomiast to był proces. To nie przyszło, no wiadomo, że wydanie ustawy też wymaga pewnych przygotowań, ale rzeczywiście tutaj był taki to proces. I co też warto podkreślić, pani wspomniała tutaj o tych synodach. Tych synodów zebrało się kilka. I to był już taki wyraźny sygnał, że duchowieństwo w pewnej części, nawet w znaczącej części bym powiedziała, też dąży do jakiejś odnowy kościoła. Pojawiali się nawet kaznodzieje, którzy głosili taką ideę odnowy kościoła. Ale ja myślę, że kiedy nie wiadomo o co chodzi, to może chodzić też o pieniądze. Więc tutaj w pewnej mierze też o te pieniądze chodziło, dlatego że z Anglii płynęły potężne sumy pieniędzy do skarbu rzymskiego, do skarbu papieskiego, żeby wspomnieć tylko annaty, świętopietrze, czyli takie zwyczajowe podatki płacone przez Kościół na rzecz stolicy apostolskiej. No i wizja zatrzymania tych pieniędzy w kraju też była dosyć kusząca. I zaraz za tymi synodami, kiedy Henryk VIII zorientował się trochę, że ci duchowni to tak nie do końca będą protestować przeciwko właśnie temu, że ta głowa kościoła po prostu się zmieni, zaczął małymi krokami wydawać od 31, potem 32 do 34 roku takie różne ustawy, które miały po prostu ograniczyć ten wpływ duchowieństwa, uniezależnić duchowieństwo angielskie od papieża. Na przykład wydał taką ustawę, która uchylała moc tych papieskich interdyktów wobec Anglii, albo najpierw uczone, a potem w ogóle zostało zniesione prawo papieża do mianowania biskupów i arcybiskupów w Anglii. Więc małymi krokami on konsekwentnie do tego dążył. I co chciałam jeszcze podkreślić, to te wszystkie akty, łącznie z wydanym później w 1534 roku aktem supremacji, to były akty zatwierdzone przez parlament. Formacja w Anglii została przeprowadzona za zgodą i za pośrednictwem parlamentu. To było bardzo starannie, metodycznie przygotowane działanie. Tutaj poszanowano po prostu to wewnętrzne prawa i najpierw przygotowano właśnie sobie narzędzia do tego, żeby z Rzymem po prostu zerwać.
0: Profesor Iwona Janicka jest moim i państwa gościem. Słuchają państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego. Trwa audycja Powrót do przeszłości. Moim i państwa gościem jest profesor Iwona Janicka z Uniwersytetu Gdańskiego. Rozmawiamy o zerwaniu Anglii z Rzymem za czasów Henryka VIII. Pani profesor mówiła o rozmaitych dokumentach, które sukcesywnie były przez króla wydawane, by ostatecznie doprowadzić do zerwania z Rzymem i stworzenia kościoła anglikańskiego. Ważny był na przykład akt o podporządkowaniu duchowieństwa i ten dokument stanowił, że tylko król może zwoływać przyszłe synody, a także, że wszystkie uchwały, jakie zostaną na nich podjęte, wymagają jego akceptacji. Nadto ustawa polecała również zbadanie obowiązujących już uchwał synodalnych pod kątem wierności królowi, bo w tym dokumencie wyrażał Henryk brak zaufania do duchowieństwa właśnie. Miał powiedzieć: myśleliśmy, że duchowni naszego królestwa są wyłącznie naszymi poddanymi, lecz teraz przekonaliśmy się, że są naszymi poddanymi tylko połowicznie, a co gorzej, prawie nimi nie są. Był też akt o wstrzymaniu apelacji, który anulował możliwość odwoływania się w sprawach sądowych do papieża. I było tam takie stwierdzenie, że Królestwo Anglii, uznawane na świecie przez wiele dawnych kronik za imperium, jest rządzone przez króla, któremu wszyscy poddani winni oddawać należną cześć i posłuszeństwo zaraz po Bogu. No dobrze, a jacy duchowni pomagali Henrykowi? Bo pani powiedziała o tym, pani profesor, że te akty były akceptowane przez parlament, ale pewnie różne rzeczy by się nie wydarzyły, gdyby nie byli usłużni duchowni, którzy królowi w jego dziele pomagali.
1: No, takich duchownych było kilku, ale chyba takim, który moim zdaniem taką największą rolę odegrał, to był Tomasz Cranmer. To był taki, można powiedzieć nawet, że był przywódcą angielskiej reformacji, był też arcybiskupem Canterbury i on chociaż był, uwaga, wyświęcony na katolickiego duchownego, to jednak no, zgodził się na tą reformę, to on jeszcze w pewien sposób pokierował tym, jak ona miała tutaj przebiegać. On też tutaj pomagał unieważnienia małżeństwa Henryka z Katarzyną Aragońską, ale tutaj w tych swoich jakby przygotowaniach jakby położył nacisk na, żeby wybrzmiała ta zasada supremacji królewskiej, gdzie król właśnie jest uważany za suwerena nad kościołem, tak? I no, tutaj stawiał go w pozycji takiego obrońcy ludu przed nadużyciami Rzymu. Zresztą też Cranmer, on wydał bardzo wiele takiej, no może literatury to niewłaściwe określenie, ale wiele takich dokumentów, które później stworzyły te doktrynalne i takie liturgiczne podstawy tego zreformowanego kościoła. Nie wprowadzał jakichś tam wielu radykalnych zmian, bo gdyby się przyjrzeć temu, co się zmieniło w Anglii, być może jeszcze o tym powiemy, po reformacji, no to nie zmieniło się zbyt wiele, tak? Być może też dlatego to zostało tak szybko przez duchownych przyjęte. Ale rzeczywiście Cranmer tutaj zdecydowanie jakby jego rola się w tym dziele wybija.
0: No to może powiedzmy jeszcze, że kiedy Maria Tudor została królową Anglii, to był rok 1553, to w ramach akcji obrony katolicyzmu został on uwięziony pod zarzutem zdrady, a potem kilka lat później skazano go na śmierć przez spalenie na stosie. Ale wracając do tych wydarzeń z 1533 roku, on już jest tym biskupem Canterbury, bo został nim rok wcześniej. O tym potajemnym ślubie Henryka i Anny dowiaduje się 2 tygodnie później. Potem pracuje razem z królem nad stworzeniem takich procedur prawnych, które miałyby umożliwić unieważnienie tego poprzedniego małżeństwa z Katarzyną. No i potem to właśnie Cranmer otwiera ten sąd z Henrykiem VIII, z Katarzyną Aragońską. Aragońska nie stawiła się osobiście, wysłała pełnomocnika. No i to on wydał też ten wyrok, ogłaszając, że małżeństwo króla z Katarzyną było niezgodne z prawem Bożym. Najbardziej zabawne, że zagroził królowi ekskomuniką, jeżeli nie będzie się trzymał z dala od Katarzyny. Oczywiście Henryk VIII niczego bardziej nie pragnął niż trzymania się jak najdalej od swojej pierwszej żony. No i był gotowy wtedy już Henryk do zawarcia kolejnego małżeństwa. To Cranmer uprawomocnił małżeństwo króla i Anny. No i potem osobiście koronował, namaścił królową Annę, przekazał jej insygnia królewskie. No i na odpowiedź Rzymu nie trzeba było długo czekać, bo do lipca. Klemens VII uznaje małżeństwo z Anną za nieważne. Jeszcze wstrzymuje się wtedy z ekskomuniką, bo dopiero jego następca, Paweł III, ekskomunikuje Henryka.
1: Tak, tutaj to, co jest istotne, to no, jakby cała Europa na chwilę odwróciła się od Henryka VIII i od Anglii. Nawet tutaj namawiano do zerwania stosunków dyplomatycznych, ale Anglia w zasadzie już w tym momencie była no już tak daleko posunięta, można powiedzieć, w tych swoich zamiarach, że czy w reformacji, tak, że praktycznie to jej w niczym to nie przeszkodziło.
0: No i ten finał wielkiej sprawy króla to jest listopad 1534 roku. Parlament uroczyście uchwala akt o zwierzchnictwie, który stwierdza, że, cytujemy, król Anglii oraz jego następcy będą uznawani za głowę kościoła Anglii, co wynika z tradycji, a przez tę ustawę jest jedynie potwierdzone.
1: Ja myślę, że to było też w dużej mierze, dlaczego tutaj wspomniano o tej tradycji. Ja wspomniałam o tym, że Anglia jednak była takim krajem, który się trochę separował od Europy. I od już tego XII, XIII wieku sporo takich ustaw wychodziło właśnie, które tą kontrolę króla nad kościołem zwiększały, ale też z drugiej strony nie było ze strony papieży przez ten czas jakiejś takiej wielkiej presji, żeby tą sytuację w Anglii unormować. Papieże po prostu wysyłali tylko tam swoich przedstawicieli, żeby zebrać podatki, czy w jakichś takich sprawach procesowych. Natomiast nie było tutaj takiego wielkiego parcia ze strony papieża na kontrolę.
0: 3 listopada 1534 roku Parlament Anglii uznał swojego króla, czyli Henryka VIII, za głowę kościoła Anglii. No i po 11 wiekach uwolnili się od tej zależności od papiestwa. Myślę sobie, że to nie było tylko zerwanie łączności duchowej, tak, ze stolicą apostolską, z kościołem. To była w tamtych czasach wielka rewolucja o charakterze ustrojowym.
1: No, ustrojowym na pewno, bo przecież królowi, tak, została powierzona jeszcze nowa funkcja, ale też swego rodzaju on stał się właśnie takim obrońcą społeczeństwa angielskiego przed, w ogóle można powiedzieć, nie tylko przed Rzymem, bo to się już dokonało, ale przed innymi niewiernymi, dlatego że za panowania późniejszych królowych było widać też taką walkę o to, żeby jednak to wyznanie anglikańskie było wyznaniem dominującym. Przykładem mogą być tu ustawy, które mówiły, że na przykład każdy, kto chce być wysoko postawionym urzędnikiem w Anglii, musi złożyć przysięgę na wierność królowi, przysięgę na wierność właśnie religii anglikańskiej. W innych krajach europejskich, gdzie takie, no powiedzmy, reformy się dokonały, raczej ostrożnie podchodzono do takich deklaracji.
0: Ale myślałam też o takiej zmianie ustrojowej, trochę odwołując się do tego papalizmu, o którym mówiłyśmy na początku, bo przecież w tamtych czasach władza papieska sięgała głęboko w życie każdej europejskiej monarchii. Papież był takim arbitrem polityki europejskiej. Obawiano się na przykład ekskomuniki ze strony papieża, tak? Liczono się z papieżem. On mógł podejmować decyzje, wpływać na decyzje, które zapadały na monarszych dworach. Więc tutaj nagle tego zwierzchnictwa ze strony papiestwa już nie ma i król angielski jest sam dla siebie sterem, żeglarzem, okrętem.
1: Szczerze mówiąc, ja bym się nie do końca zgodziła tutaj, że papież tak jednoznacznie, można powiedzieć, wywierał wpływy na decyzje królewskie, czy monarsze w ogóle, już nie tylko mówiąc o Henryku VIII i w ogóle władcach angielskich, czy władcach europejskich, bo nie wszyscy papieże mieli do tego po prostu narzędzia. Trzeba pamiętać, że Klemens VII, on właściwie całkowicie był uzależniony od Karola V, nawet przez ten fakt, że nie posiadał siły zbrojnej. On nie posiadał swojego wojska, więc jedyne, co mógł zrobić, to zaciągnąć jakieś pożyczki na wystawienie armii zaciężnej, na wystawienie najemników, albo właśnie prosić o pomoc cesarza. A takich spraw właśnie dokładnie w tym czasie, w połowie XVI wieku, no było bardzo dużo w Europie, bo jeszcze tam toczyły się wojny włoskie, ale nie każdy papież cieszył się po prostu takim autorytetem i widać, że te zmiany były bardzo potrzebne, tego, co zresztą sami potwierdzili papieże, no bo chwilę później, w 1545 roku, zaczyna się Sobór Trydencki, który z przerwami trwa do 1963 roku i tam też kolejni papieże, fakt, że oni się też tam często zmieniali, no pokazuje, że jednak Kościół zauważył tą potrzebę zmian i chcąc skutecznie walczyć z protestantami, musiał te zmiany przeprowadzić. Więc nie zawsze ci papieże taki wpływ dominujący i zdecydowany na władców europejskich wywierali.
0: Ale niektórzy potrafili napsuć krwi rozmaitym królom, prawda? Ta rywalizacja między papiestwem a monarchiami to rzeczywiście jest bardzo ładny kawał naszej europejskiej historii. A jak, pani profesor, wyglądał ten kościół henrykowski, który powstaje?
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, dlatego że wiadomo, że zapanowania jednego władcy nie da się wprowadzić wszystkich absolutnie takich ustaw, które od A do Z by ten kościół w jakiś sposób kształtowały, ale podłoże bardzo zostało dobre zrobione. Później jeszcze Elżbieta I kontynuowała to dzieło i właściwie to za jej czasów wykształcił się właśnie ten kościół taki prawdziwy, anglikański, nazwany wysokim kościołem, ale tak naprawdę nie za dużo się tam zmieniło, jeżeli chodzi o organizację i o dogmaty, bo może powiem, co pozostało takie same. Zachowano na przykład sukcesję apostolską, czyli zachowany był taki tradycyjny podział na diakonów, na prezbiterów, czyli księży, na biskupów. Ubiór i liturgia duchownych pozostała praktycznie taka sama. Oni nosili te tradycyjne szaty liturgiczne, czyli ornaty, alby. Kościoły zewnętrznie, można powiedzieć, i wewnętrznie też się niespecjalnie zmieniły, bo nadal były ołtarze, witraże, świece i tak dalej. Ale na przykład Eucharystia. Ona jest bardzo w zbliżony sposób odprawiana do mszy katolickiej. Tam są zachowane formularze, zachowane są czytania, zachowana została też spowiedź, chociaż tutaj akurat w przypadku anglikanizmu ma ona charakter dobrowolny. I być może właśnie dlatego, że tak niewiele się tu zmieniło, to duża część duchowieństwa zgodziła się po prostu, przyjęła tą reformację. Tam bodajże chyba Johnson podaje w historii Anglików, że tylko 1% społeczeństwa tak naprawdę, 1%, przepraszam, duchowieństwa w jakiś sposób próbowało się bronić przed reformacją, ale zostali po prostu kupieni. A kupieni dlatego, że zaoferowano im, że no w momencie, kiedy dokonał Henryk VIII kasaty klasztorów, kiedy sekularyzował ziemię, czyli zaświecił, przejął ją na własność korony, to księża, którzy zaczęli prowadzić taką pracę duszpasterską, oni dostali pensję, a emerytowani księża dostali emerytury. Więc no, tutaj oni się znaleźli nagle w takiej, no, jakby nie było dobrej sytuacji. Co się zmieniło i to, co warto podkreślić, to wprowadzono takie, można bym powiedziałabym, takie zasady w organizacji Kościoła, które stały się wspólnym mianownikiem dla wielu wyznań protestanckich, dla kalwinizmu na przykład, czy dla luteranizmu również. To było na przykład właśnie ta konfiskata własności zakonników, ale bardzo ważna była też Biblia i nabożeństwo w języku narodowym. Tutaj w języku angielskim to rzeczywiście jakby spowodowało takie silniejsze zespolenie Kościoła z państwem, ze społeczeństwem i wzrost takiego, wzrost świadomości narodowej. Tam zaczęły się właśnie takie, można powiedzieć, procesy już wtedy tworzyć. Więc łacina wypadła, zastąpiono ją angielskim. Co jeszcze? Kult świętych na przykład. Zniesiono kult relikwii, odrzucono dogmaty maryjne, odrzucono wiarę w czyściec, ale też jak w większości właśnie tych wyznań reformowanych utrzymano prymat tylko dwóch sakramentów, chrztu i Eucharystii. Reszta też tam była, ale one nie miały jakiegoś tam większego znaczenia. I jeszcze jedna rzecz, tak mi się wydaje, atrakcyjna dla duchownych, to było zniesienie celibatu. Może to nie wydaje się jakieś super atrakcyjne, powiedzmy, ale rzeczywiście to zniesienie celibatu spowodowało, że wzrosło morale księży, bo nagle okazało się, że oni nie muszą mieć kobiet gdzieś nielegalnych, mogą zakładać rodziny. I no, tutaj nie było tej kwestii właśnie dziedziczenia, powiedzmy, majątku, bo oni po prostu otrzymywali pensję. Ja bym zaryzykowała takie twierdzenie, że anglikanizm stał się takim bardzo atrakcyjnym wyznaniem, a bycie księdzem anglikańskim było atrakcyjnym zawodem po prostu.
0: Ale
1: stało się.
0: Ale myślę też sobie, że to tworzenie kościoła henrykowskiego to było takie rozpoznanie bojem, bo to, o czym pani mówiła, to najpierw zostało zawarte w takich 10 artykułach. Był to oficjalny dokument doktrynalny tego nowo powstałego kościoła Anglii po zerwaniu z Rzymem. Taki kompromis między tradycyjną teologią katolicką, a tymi ideami reformacji. No i ten dokument miał zakończyć jakieś spory religijne, napięcia, ale wywołał niezadowolenie i potem Henryk zaczął powracać do bardziej konserwatywnej teologii i w 1539 roku zostały ogłoszone bardziej restrykcyjne artykuły, 6 ich wtedy było. Czyli jak rozumiem, po prostu badał grunt Henryk, jeżeli coś na ten podatny grunt nie trafiało, to to było modyfikowane.
1: No tak, on był pragmatyczny, można powiedzieć, władcą i potrafił się z pewnych rzeczy wycofać. Natomiast, no mówię, to były takie sygnały, które miały rozpoznać, jak daleko można się posunąć. Także myślę, że tutaj jakby tego dzieła całego dokończyła Elżbieta I, jakby wyspalając wszystkie te bardziej albo mniej, powiedzmy, trafne, tak, zarządzenia dotyczące organizacji kościoła.
0: Elżbieta I, przywołana przez panią profesor, przychodzi na świat 7 września 1533 roku, bo kiedy jest ten potajemny ślub Henryka i Anny, to Anna jest już w ciąży, potem jest ten oficjalny ślub i koronacja. Królowa jest wtedy brzemienna. No i ta Elżbieta to jest dla Henryka potężne rozczarowanie. Tyle zabiegów, tyle lat, nowa legalna małżonka, a tutaj znowu córka. No i żadnej kolejnej ciąży Anna nie donosi, więc ta historia za jakiś czas też dobiegnie końca, bo Henryk będzie zdeterminowany w tej próbie uzyskania następcy tronu.
1: Do końca mu się nie udało, a jeszcze Elżbieta była ostatnio z rodu Tudorów, bo umiera w 1603 roku. Dynastia, która przejmuje władzę, to są Stuartowie, dynastia szkocka, więc no, cały ten jego plan właściwie no, ograniczył się do tego jednego sukcesu, jakim była reformacja. No też nie do końca był to sukces, bo to była taka potrzeba chwili w tamtym czasie. Z jednej strony to była potrzeba chwili, tak, żeby unieważnić małżeństwo Katarzyny Aragońskiej, a z drugiej też potrzeba taka czasów, czyli to, co mówiłyśmy wcześniej, właśnie ten narastający od 300 lat kryzys, który w kościele anglikańskim się pojawił, właśnie tym zaskutkował.
0: Profesor Iwona Janicka, Wydział Historyczny Uniwersytetu Gdańskiego, była moim Państwa gościem. Dziękuję Pani Profesor za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.
0: To była audycja Powrót do przeszłości. Rozmawiała Karolina Lewicka. Audycję wydawał Maciej Stępurski. Bardzo Państwu dziękujemy za obecność po tej drugiej stronie. Życzymy dobrego wieczoru i do usłyszenia.
2: To jest powtórka.

0: osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
1: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
0: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
2: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasz model.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Polscy politycy są zgodni, że Ukraina powinna potępić zbrodnię wołyńską. W Warszawie powstanie mur pamięci z nazwiskami ofiar. Jesienią na mapie Podlasia powinno pojawić się 5 nowych rezerwatów przyrody. Zamieszanie na stacjach paliw w Rosji. Porządku muszą pilnować nauczyciele i urzędnicy. To są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Wiedza, prawda i pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej jest po to, byśmy mogli myśleć o naszej przyszłości, mówił prezydent podczas uroczystości w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej. Karol Nawrocki oddał hołd ofiarom w Radrużu na Podkarpaciu, gdzie wiosną 1944 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali kilkudziesięciu Polaków. Nie ma dziś w Polsce miejsca na czerwono-czarną ideologię spod znaku bandery, mówił prezydent.
5: Nie oskarżamy całego narodu ukraińskiego, ale oskarżamy banderowską ideologię tych, którzy mordowali, ale też tych, którzy przywołują czerwono-czarne barwy w XXI wieku. Na to po prostu nie można się, drodzy państwo, zgodzić.
4: W rocznicę Krwawej Niedzieli, kulminacyjnego punktu rzezi wołyńskiej, premier Donald Tusk zapowiedział, że w Warszawie powstanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej.
6: Naszym obowiązkiem wobec ofiar, ale też sposobem przezwyciężenia bolesnej przeszłości na rzecz lepszej przyszłości jest prawda. A prawda to wskazanie i nazwanie winnych. To potępienie jednoznaczne tej zbrodni.
4: Według szacunków polskich historyków na Wołyniu zginęło około 100 tysięcy Polaków, przede wszystkim kobiet, dzieci i osób starszych. O tragicznym momencie historii Polski i Ukrainy oraz wzajemnych relacjach rozmawiali politycy w programie Wybory w Toku.
7: Po stronie ukraińskiej musi nastąpić refleksja co do tego, co się stało. Strona ukraińska powinna uznać, że mieliśmy do czynienia tutaj z ludobójstwem. Ostatecznie powinna potępić banderyzm i to, co robiła ukraińska powstańcza armia. Wiem i rozumiem, że to jest bardzo długi proces.
8: Przed nami i Ukrainą jest wspólna przyszłość. Nie da się jej zbudować, jeśli nie oprzemy jej na prawdzie historycznej.
9: Nie możemy pozwolić na to, aby skrajna prawica, czy nacjonaliści, czy to w Polsce, czy to w Ukrainie, dyktowali nam i opisywali relacje polskie, ukraińskie na przyszłość i w teraźniejszości. Bo naszą historię znamy bardzo dobrze. Tej historii polsko-ukraińskiej nie zmienimy. No ale możemy napisać naszą przyszłość dla przyszłych pokoleń wspólnie.
4: Mówili kolejno Paweł Lisiecki z Prawa i Sprawiedliwości, posłanka Koalicji Obywatelskiej Dorota Łoboda i Andrzej Szejna z Lewicy. W rosyjskich atakach na Ukrainę minionej nocy zginęło łącznie 6 osób, a 37 zostało rannych. Tak wynika z bilansu podanego przez władze lokalne. Najbardziej ucierpiały Sumy i Charków, a także stolica Kijów. Rosjanie wykorzystali 12 rakiet i 121 dronów. W niektórych regionach Rosji władze angażują nauczycieli i urzędników do dyżurowania na stacjach paliw. Ich zadaniem jest uspokajanie kierowców i pilnowanie porządku w kolejkach. Działania te są odpowiedzią na pogłębiający się niedobór paliw po ukraińskich atakach na infrastrukturę paliwową, informuje portal Radia Swoboda. Jesienią na mapie Podlaskiego powinno się pojawić 5 nowych rezerwatów przyrody. Kilka już istniejących, m.in. w Dolinie Rozpłudy czy wokół Jeziora Hańcza, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska chce rozszerzyć. Jakub Medek.
10: Najgłębsze jezioro w Polsce, Hańcza, jest rezerwatem od lat. Teraz, jak zapowiada wojewódzki konserwator przyrody Adam Bohdan, ochroną miałoby zostać objęta część otaczających go lasów.
11: Obserwujemy tam zakwity wody, lasy, strefy buforowe, odmowy zadrzewienia na brzegach Hańczy pełnią kluczową rolę dla zatrzymania biogenów.
10: Czyli chociażby nawozów spływających z pól i urzeźniających wodę. Dokumentacja dla rezerwatów jest już gotowa. Teraz RDOŚ będzie ją konsultował, mówi jego dyrektor Adam Juchnik.
12: Przyjęliśmy taką praktykę i konsultujemy każdą propozycję, więc zadajemy kłam twierdzeniu, że czy to samorządy lokalne, czy społeczności lokalne nie mogą się wypowiedzieć.
10: Łączna powierzchnia projektowanych przez Podlaski RDOŚ rezerwatów to około 1000 hektarów, wyłącznie na gruntach Skarbu Państwa albo przekazanych na ten cel przez prywatnych właścicieli. Jakub Medek, TOK FM.
4: W wojewódzkiej stacji ratownictwa medycznego w Łodzi służbę zaczął motocykl do przewozu krwi. Będzie przewoził krew i jej składniki wszędzie tam, gdzie liczy się każda sekunda. Motocykl został wyposażony w kilka komór transportowych. Dzięki temu będzie mógł bezpiecznie transportować materiał wymagający głębokiego chłodzenia.
13: Motocykl jest wyposażony w 3 lodówki. 2 lodówki, które mają możliwość przewożenia preparatów krwi, mogą nawet przebywać w lodówkach, które nie posiadają zewnętrznego zasilania. Natomiast ta lodówka, która jest zamontowana z tyłu, ona schładza do minus 19 stopni.
14: Tomasz Lewandowski, Wojewódzka Stacja Ratownictwa Medycznego. Motocyklem przedrzemy się, no jakby tutaj przez te korki łatwiej. No wiadomo, pojazd uprzywilejowany daje nam to, że możemy pokonać te skrzyżowania na czerwonym świetle.
4: Motocykl do przewozu krwi, podobnie jak wykorzystywane już od lat motoambulanse, jest pojazdem uprzywilejowanym, co ma pozwolić mu ominąć korki w czasie największego natężenia ruchu na ulicach. Niedziela ze słabymi przelotnymi opadami deszczu. W ciągu dnia termometry pokażą od 19 stopni na południowym wschodzie i miejscami nad morzem, około 22 w centrum do 28 na zachodzie. U podnóża Karpat miejscami lokalnie tylko 15.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
15: Dobry wieczór Państwu, Anna Wacławik. Wywiad pogłębiony i jak Państwo słyszeli przed informacjami TOK FM, teraz Państwa i moim gościem jest Marcin Strzyżewski. Dobry wieczór.
16: Dzień dobry i dzień dobry Państwu.
15: Marcin Strzyżewski, youtuber Marcin Strzyżewski o Rosji, tak nazywa się jego miejsce na YouTubie. Mój i Państwa gość jest dziennikarzem, absolwentem filologii rosyjskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest również autorem książki Rosja, mocarstwo absurdu i nonsensu. Zaprosiłam Pana dzisiaj do wywiadu pogłębionego, żeby porozmawiać o... Może nie o samych napięciach polsko-ukraińskich, tak się składa, że dziś jest 11 lipca, to jest rocznica krwawej niedzieli, właściwie apogeum rzezi wołyńskiej. I na motywach tej historii, która jest w Polsce, mam poczucie raną niezabliźnioną, a na pewno jest wydarzeniem, które dość łatwo daje się wykorzystywać politycznie, co bynajmniej tego procesu zabliźniania rany czy próby uporania się po dwóch stronach z tymi historycznymi faktami na pewno tego polityka nie ułatwia. Natomiast zaprosiłam Pana, ponieważ jest Pan uważnym, pilnym i konsekwentnym czytelnikiem i oglądaczem mediów rosyjskich, nie tylko tych głównego nurtu, to bardzo jestem ciekawa, w jaki sposób rosyjskie media wykorzystują tę tragedię i w jaki sposób relacjonują ten wzrost napięć polsko-ukraińskich. W jaki sposób jest to w Rosji opowiadane?
16: Tutaj pozwolę sobie zacząć od paru takich ogólnych uwag, które pomogą Państwu zrozumieć, jak to jest skonstruowane, bo po pierwsze, rosyjska propaganda już nie wygląda tak jak w czasach Związku Radzieckiego. To nie jest jeden nurt, który tłucze jak młotem tę samą wersję, tę samą narrację. To jest już bardzo odmienne podejście. Dzisiejsza rosyjska propaganda, wojna kognitywna, bo tak naprawdę oni wykorzystują informacje i dezinformacje jako element wojny, to jest w tej chwili kakofonia. To jest bardzo wiele różnych przekazów, które często bywają wobec siebie wręcz sprzeczne. Zdarza się usłyszeć, że prezydent Ukrainy jest pachołkiem Zachodu, który tylko słucha poleceń, a w kolejnym wydaniu tego samego kanału, programu telewizyjnego albo w źródle obok, ale też finansowanym przez rosyjskie państwo, przeczytamy, że to świat zachodni klęczy przed Wolodymyrem Zelenskim i robi to, co ten człowiek im powie, to się wyklucza. Ale w rosyjskiej propagandzie to się spotyka obok siebie często. Druga ważna kwestia jest taka, że o ile ten temat nawet nie tyle samej rzezi wołyńskiej, co sporu wokół pamięci o tym wydarzeniu jest dość istotny, to znaczy on się pojawił w ostatnim czasie w wielu miejscach rosyjskiej przestrzeni medialnej, ale też miejmy świadomość pewnych proporcji, to absolutnie nie był temat numer jeden. W tej chwili Rosja przeżywa całą masę innych, ważniejszych tematów i problemów, od kryzysu paliwowego przez na przykład tutaj duży cudzysłów zdradę Donalda Trumpa, który przecież miał być według niektórych właśnie narracji rosyjskich przyjacielem, a teraz nagle oferuje Ukrainie możliwość produkcji rakiet Patriot i Niemcom pociski Tomahawk i nagle się okazuje, że ten człowiek jednak tak Rosji nie sprzyja. Więc to całe zamieszanie, ten spór, który nas rozgrzał do czerwoności w Rosji, był zauważony i był wykorzystany, ale nie był priorytetem. Jak był wykorzystany? Tutaj może zacznę od postaci najwyższej chyba rangą, która postanowiła skomentować to wszystko publicznie. To jest Dmitrij Miedwiediew, były prezydent Federacji Rosyjskiej, co wydawałoby się, że ustawia go dość wysoko w hierarchii, bo no to jedyny człowiek oprócz Putina, który był prezydentem Rosji w XXI wieku. Jednak nie jest to człowiek, który w tej chwili podejmuje jakiegoś rodzaju decyzje, za coś odpowiada. To jest raczej człowiek z drugiego szeregu rosyjskiej władzy, a nie pierwszego, ale jednak no, z tych, których wypowiedzi były głośne i publiczne na ten temat, no, był chyba najważniejszy. I on stwierdził, że prezydent Polski w końcu pozbawił kijowskiego, i tutaj padło brzydkie słowo, czczącego nazistów orderu Orła Białego. Jestem pewien, to nie będzie problemem dla herszta banderowców. Faktycznie te wydarzenia w Polsce i polsko-ukraińska dyskusja, choć trudno tu mówić tak naprawdę o wydarzeniach, bo więcej tu padło słów niż faktycznie czynów ktoś dokonał. Ta dyskusja jest wykorzystywana przede wszystkim do wzmocnienia jednego z podstawowych przekazów putinizmu,

0: właśnie albo nazizm, albo banderonazizm, co swoją drogą wywołało dość silną reakcję w ukraińskim społeczeństwie, które w dużym stopniu albo nie znało tej historii, albo nawet jeśli ją znało, to dla dużej części Ukraińców nie była ona ważna, choćby dlatego, że historia właśnie ruchów narodowo-wyzwoleńczych ukraińskich, nacjonalizmu ukraińskiego pierwszej połowy XX wieku, no to były tereny bardziej zachodniej Ukrainy, więc ludzie na przykład z okolic Charkowa wprost mi mówią czasem osobiście, że to ich po prostu nie bardzo dotyczy. Natomiast dla Rosji to jest, dla rosyjskiej propagandy i narracji to jest bardzo ważny motyw, że Ukraina jest nazistowska i dlatego trzeba było ją napaść i dlatego trzeba bombardować ukraińskie miasta i dlatego trzeba, i tutaj cała masa różnych przerażających rzeczy, które Rosja w tej chwili robi już piąty rok. Więc to faktycznie zostało wykorzystane w rosyjskiej propagandzie w ten sposób. Natomiast trafiają się też bardziej głębokie spojrzenia na sytuację w Polsce. Pojawiają się próby takiej politycznej analizy, czasem bym powiedział dość trafne. Na przykład mam tutaj otwartą Komsomolską Prawdę, żeby państwu nie skłamać, to jest z 9 lipca materiał, czyli bardzo świeży, bardzo taki aktualny i tutaj możemy znaleźć akapit. Prawo i Sprawiedliwość chce zdobyć do prezydentury jeszcze stanowisko premiera dla siebie. Wybory do Sejmu powinny się odbyć jesienią przyszłego roku, choć są możliwe także wybory przedterminowe. Nie wiem, na jakiej podstawie Komsomolska Prawda uważa, że w Polsce dojdzie do przedterminowych wyborów, ale prawdopodobnie chcą oni tutaj wzbudzić jakiegoś rodzaju napięcie. I czytamy dalej. Prawo i Sprawiedliwość z potrójną siłą rozgrywa ukraińską kartę, próbując pokazać Polakom, że to oni są największymi patriotami. Więc faktycznie tutaj pojawia się też próba pokazania na podstawie tej dyskusji rosyjskim odbiorcom, że Polska jest politycznie podzielona, co swoją drogą jest absolutnie prawdą. My jesteśmy społeczeństwem silnie podzielonym politycznie, więc wykorzystują to na wewnętrzne potrzeby, także i w tym kierunku. Tutaj warto powiedzieć, kiedy mówiłem o tej kakofonii rosyjskiej propagandy, to no właśnie część tego przekazu jest skierowana do wewnątrz, dla własnych odbiorców, część bardziej na zewnątrz. Swoją drogą ta rosyjska propaganda nie zawsze występuje pod własną flagą, zdarza się dość regularnie niestety, że oni na różne sposoby wykorzystują czy to Ukraińców, czy to Polaków, żeby przekazywać jakieś narracje, je promować w innych społeczeństwach.
1: Bardzo ważny wątek. Zaczęliśmy przed informacjami, czyli o tym, jak wykorzystuje rosyjska propaganda, powiedzmy, rodzime siły do rozpowszechniania swoich treści.
0: Tak, rozmawialiśmy o tym, jak Rosjanie na różnych kierunkach wykorzystują swoją wojnę informacyjną i pojawiają się tutaj niestety i na naszym podwórku ludzie, którzy są wykorzystywani w tej wojnie informacyjnej. Mamy chociażby europosłankę polską Ewę Zajączkowską-Hernik, która podarła flagę UPA czarno-czerwoną w Parlamencie Europejskim. To było bardzo chętnie i szeroko komentowane właśnie w rosyjskich mediach. Mamy cytowaną w Komsomolskiej Prawdzie profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego na emeryturze Annę Raźny. Tak się składa, że akurat ona uczyła dokładnie tam, gdzie ja zdobywałem swoje wykształcenie rusycystyczne. Ona jest w instytucie znana ze swoich właśnie kontrowersyjnych poglądów i ona na przykład na łamach Komsomolskiej Prawdy zadała takie pytanie, jak Polacy mogli

0: nagle odkryć ten rzekomy ukraiński nazizm. Przecież to państwo zawsze takie było. Rosjanie bardzo starają się właśnie wbić tutaj swojego rodzaju kij w szprychy i wykorzystują to, powiedzmy, krzyżowo. Na przykład ostatnio były polski poseł wybrał się na Białoruś po to, żeby przekazać apteczki dla rosyjskich żołnierzy na front. Wydarzenie absolutnie marginalne, bo to było 20 zestawów medycznych. Człowiek, który w zasadzie już skończył swoją karierę polityczną i nie posiada żadnego poważnego elektoratu, ale tego typu materiał będzie wykorzystywany w mediach właśnie ukraińskich, w mediach rosyjskich, żeby atmosferę podgrzewać. Ostatnio wydarzył się, no niestety, bardzo dla Rosjan udany przykład. Redakcja Myśli Polskiej, która jest wydawnictwem, które ma bardzo niewiele wspólnego zarówno z Polską, jak i z Myślą, opisała scenariusze przyszłej rzekomej wojny polsko-ukraińskiej. To prawdopodobnie za stanowisko jakiejś prawdziwej polskiej redakcji przyjął jeden z ukraińskich żołnierzy, który nagrał materiał ostrzegający, mówiący, że no, Polacy nie powinni szukać konfliktu z Ukrainą, bo Ukraina jest posiadaczem silnej, doświadczonej armii i to nie ma dla Polski żadnego sensu. I to natychmiast zostało podchwycone także w Polsce, że tutaj ukraiński żołnierz nam wygraża i w jakieś się bawi nieprzyjazne, agresywne gesty wobec naszego kraju. Jesteśmy dość aktywnie na tle właśnie tych naszych dyskusji rozgrywani, a Rosja wykorzystuje tę sytuację, żeby wymazać przy okazji z pamięci, odwrócić de facto uwagę po prostu od swoich zbrodni wobec narodu polskiego, wobec narodu ukraińskiego i wielu innych narodów, które tak naprawdę były zdecydowanie jeszcze gorsze niż to, co się wydarzyło na Wołyniu, co oczywiście nie neguje i nie sprawia, że o sytuacji na Wołyniu, o tragedii, ludobójstwie należy zapomnieć, ale no, w interesie Rosji jest właśnie takie rozgrywanie tego tematu, żebyśmy my mówili o tym, a nie mówili o innych sytuacjach, które zresztą warto to pamiętać cały czas, no nie są historią. Rosyjskie zbrodnie mają miejsce tu i teraz, miały miejsce wczoraj i będą miały miejsce jutro, a rozgrywanie tej konkretnej karty historii, no dla nich ma też taki sens, że ich ofiary, zamiast rozmawiać o tym, co nam zrobili Rosjanie, rozmawiają o tym, w sensie my i Ukraińcy, co robiliśmy sobie wzajemnie.
1: No właśnie się zastanawiałam, jaki sens ma też komunikowanie się wewnątrz Rosji, w tej wewnętrznej polityce Rosji, bo te przykłady, które pan podał, one, właśnie byłam też ciekawa, czy Komsomolska Prawda zauważyła istnienie Konfederacji, bo mówi pan, że dużo o PiS-ie, a to przecież Konfederacja jest chyba głównie nośnikiem tej rosyjskiej propagandy i zasila te antyukraińskie ruchy w Polsce. Natomiast ciekawi mnie, jakie to ma mieć dla wewnętrznego rynku rosyjskiego znaczenie, taka informacja, że jakiś były polityk pojechał z tymi apteczkami. Coś, czego chyba polskie media nie zauważyły nawet.
0: Bardzo prawdopodobne, że nie zauważyły. Też widziałem te informacje głównie i na Facebooku tej osoby konkretnej, która pojechała, i w mediach rosyjsko-ukraińskojęzycznych, w tym mediach opozycyjnych białoruskich, dodajmy. To jest, proszę państwa, bardzo taka informacja, bym powiedział, istotna z punktu widzenia oczekiwań Rosjan co do przyszłości. Sytuacja wojenno-gospodarcza w Rosji, jeśli popatrzymy na nią obiektywnie, jest smutna, mocno niepokojąca, zwłaszcza konkretnie teraz, kiedy Rosjanie faktycznie stoją w kolejkach po paliwo i przepłacają za nie poważne pieniądze i czytają o tym, jak to mogą się pojawić problemy ze żniwami ze względu na brak paliwa i z przelotami. Lotnictwo w Rosji pasażerskie jest ważne, bo to jest ogromny kraj. I ci ludzie widzą, że ich poziom życia spada. To jest już de facto obiektywnie potwierdzony fakt, choćby na podstawie różnego rodzaju badań socjologicznych w Rosji, gdzie pomimo strachu przed taką negatywną wobec władzy odpowiedzią ludzie przyznają, że no, żyje im się coraz gorzej. Trzeba im dać jakąś nadzieję. Jakąś nadzieję, że Rosja jednak wygrywa, że jednak dojdzie do jakiegoś przełomu. I właśnie opowiadanie ludziom o tym, że jeden z największych sojuszników Ukrainy, kraj, który był też przez rosyjską propagandę kreowany na właśnie bardzo Rosji wrogi i bardzo Ukrainie pomagający, no, że ten kraj się od Ukrainy odwraca. Bo jeśli Polska by się odwróciła i na przykład wstrzymała dostępność naszych szlaków komunikacyjnych dla pomocy do Ukrainy, to to byłoby sukcesem dla Rosji. To dawałoby nadzieję. Jeśli by Polacy, tak jak ten pojedynczy były poseł, zaczęli zamiast Ukrainy wspierać Rosjan, to byłaby potężna zmiana. Więc to ma w mojej opinii na celu zbudować w społeczeństwie rosyjskim przekonanie, że wciąż zwycięstwo jest możliwe. Że jeśli Polska się może odwrócić, a przecież to jest cała właśnie szersza narracja. Polska zauważyła ten banderonazizm, którym straszyli Rosjanie swoich obywateli od samego początku. Czyli może w tej narracji, może jeśli tak, to może cała Europa w końcu zrozumie, że to nie Rosja jest problemem, tylko problemem jest Ukraina i wszystko się odwróci i uda się w końcu tę trudną bardzo dla Rosji sytuację zakończyć jakimś zwycięstwem. Oni karmią własne społeczeństwo nadzieją na różne sposoby od dawna. Właśnie to, o czym wspominałem wcześniej, że budowali nadzieję wokół Trumpa, który przecież przyjdzie i się dogada. To było dokładnie to samo. Trzeba jakoś rosyjskiemu społeczeństwu sprzedać wizję, że zwycięstwo jest tuż, tuż za rogiem, już niedaleko. Wytrzymajcie to jeszcze chwilę. No tylko, że ta chwila trwa już piąty rok, cierpliwość się kończy, trzeba wymyślać cały czas coś nowego. Więc wymyślają.
1: Co więcej, coś, co było nie do pomyślenia wtedy, kiedy rozmawialiśmy, bo był pan gościem wywiadu pogłębionego, no pewnie za 2 lata temu, było jeszcze nie do pomyślenia, że Ukraina będzie tak aktywnie i tak skutecznie atakować cele w samej Rosji. To jest chyba bardzo istotna zmiana i też ciekawi mnie, w jaki sposób rosyjskie media i może nawet bardziej lokalne niż te głównego nurtu, no, tłumaczą tę pogłębiającą się kryzysową sytuację, no i jednak upokorzenie na oczach całego świata. Bo to już nie tylko Ukraina stawiła czoło Rosji i nie dała się, za przeproszeniem, podbić w 3 dni, ale w tej chwili aktywnie osiąga swoje cele na terenie Rosji.
0: To jest faktycznie zmiana jakościowa, która jest tym wydarzeniem, tą tendencją, która daje największe nadzieje na jakieś pozytywne zakończenie tej strasznej historii. I jeśli mówimy o takich mediach federalnych rosyjskich, o telewizji, to oni bardzo często to po prostu pomijają. W tym, co bym nazwał mediami dla emerytów, czyli właśnie telewizja, gazety papierowe, to jest często spychane gdzieś daleko albo wręcz całkiem pomijane. Swoją drogą ciekawostka, taką najbardziej wierną Putinowi grupą społeczną są starsze kobiety. To jest jego żelazny elektorat i to są ludzie, którzy i tak nie znajdą tych informacji prawdopodobnie w sieci. Im można po prostu postarać się to przemilczeć. Natomiast oczywiście duża część rosyjskiej propagandy to jest propaganda internetowa skierowana do ludzi, którzy i tak no, dowiedzą się, że płonęło, więc coś im powiedzieć trzeba. I tutaj brakuje tak naprawdę jakichś konkretnych, spójnych narracji, które by to wyjaśniły w sposób zadowalający. I to jest problem. Pojawiają się czasem i takie wręcz spiskowe teorie o tym, że ukraińskie drony, na przykład rafinerie w Omsku atakują, ale nie z terenu Ukrainy startują te drony, tylko z terenu Kazachstanu. Albo z terenu Litwy, Łotwy, Estonii lecą w kierunku Petersburga i okolic. Tylko, że to nikogo nie uspokaja, bo jeśli faktycznie by tak było, to by znaczyło, że przeciwko Rosji stają dodatkowe państwa. To wcale nie jest uspokajające i tak naprawdę rosyjskie państwo nie ma do zaoferowania obywatelom w tej sytuacji uspokojenia. Władimir Putin na przykład ostatnio publicznie powiedział, że da się rozwiązać problemy przemysłu naftowego, budując mikroinstalacje przetwórcze, mikrorafinerie. Czyli on przyznaje problem, jego istnienie. Zresztą na spotkaniu z nim pojawił się oficjalny komunikat o zakazie eksportu paliwa diesla, co świadczy o ogromnych problemach, bo Rosja była w stanie eksportować około 40% wyprodukowanego oleju napędowego. Jeśli teraz nie są w stanie go eksportować, to jest świadectwo jawne poważnych problemów. I w zasadzie tutaj są dwa rozwiązania. Albo można przemilczeć problem, albo można mobilizować ludzi wokół tego problemu. W jakiś sposób namawiać ich do wspólnych działań, żeby ten problem ugasić, tylko żeby to zrobić, trzeba było by dać ludziom jakąś jasną wizję tego, jak można to zrobić. Tej wizji praktycznie nie ma. Władimir Putin i jego władze uspokajają, mówią, że te ataki nie mają żadnego wpływu na sytuację na linii frontu, że oni sobie z tymi problemami poradzą w najbliższym czasie, że tak naprawdę, to jest też ważny wątek, wielu przedstawicieli i mediów, i państwa bezpośrednio w Rosji uspokaja i opowiada o tym, że jeśli ludzie przestaną panikować i tankować na zapas, to dla wszystkich tego paliwa wystarczy, bo tego paliwa jest w Rosji wystarczająco dużo, tylko no, ludzie popełnili jakiś błąd i się rzucili na stacje benzynowe tankować zupełnie bez sensu. Czyli zrzucili winę na po prostu na panikujących ludzi. No, ludność się trafiła nie taka, jak to się czasem śmieją Rosjanie, że no, władza jest w porządku, ale no, ludzie popełniają błędy. No, nie wina władzy przecież. Więc tutaj w przestrzeni informacyjnej nie ma rozwiązania tego problemu, bo problem jest obiektywny, problem jest upokarzający. Drony, które spadają na obiekty w Moskwie, w Petersburgu, w Omsku, gdzieś na dalekich tyłach 2500 kilometrów od granic z Ukrainą, to jest dla Rosji sytuacja upokarzająca i no, nie ma czym na to tak naprawdę odpowiedzieć w sposób, który byłby w pełni satysfakcjonujący dla odbiorców.
1: A jak jest dzisiaj wobec tego wszystkiego, nawet tych przemilczanych wątków, ale jednak już 5. roku wojny z Ukrainą, jak jest dzisiaj kształtowany wizerunek Władimira Putina? Kim on jest dzisiaj w Rosji?
0: Zdecydowanie widać swojego rodzaju pęknięcie. I tutaj mamy do dyspozycji przede wszystkim różnego rodzaju sygnały. Nie ma oczywiście żadnego pojedynczego wskaźnika, żadnego światełka kontrolnego na desce rozdzielczej, które by nam pokazywało, co Rosjanie myślą o Putinie. Zwłaszcza, że każdy Rosjanin myśli trochę co innego. Natomiast docierają do nas liczne sygnały mówiące o tym, że postrzeganie wodza się zmienia. Możemy zacząć od badań socjologicznych, oczywiście w warunkach wojennej dyktatury. Badania socjologiczne są średnim wskaźnikiem sytuacji. Nie możemy im ufać w pełni absolutnie, natomiast nawet tutaj pojawiają się sygnały. W ostatnich tygodniach Rosyjski Instytut Badania Opinii Publicznej, taki w pełni oficjalny, w CIOM, stał się areną ciekawych wydarzeń. Oni badają popularność Putina dwoma różnymi metodami. Zadają oba te pytania, ale na dwa różne sposoby. Pytają, czy ufasz Putinowi, i pytają, komu ufasz, zostawiając możliwość pytanemu powiedzieć dowolne nazwisko, w tym oczywiście nazwisko Putin. Te wskaźniki są dość rozbieżne. Kiedy się pyta wprost o Putina, to tam jest około 60-70%. Kiedy się pyta, komu ufasz, to tutaj już bliżej 30% wpada na to, by powiedzieć Putin. Więc widzimy tutaj już rozdźwięk. Natomiast ten pierwszy wskaźnik przy tym takim pytaniu zadanym w sposób wprost, czy ufasz Putinowi, tutaj się pojawiły w ostatnich tygodniach problemy, żeby uzyskać dużą liczbę odpowiedzi tak. Zaczęły się pojawiać wyraźne spadki. Przez dwa tygodnie z rzędu nie publikowano tych danych, które regularnie są publikowane co tydzień. Zmieniono metodologię, wtedy podskoczyły odpowiedzi pozytywne dla Putina, ale później znowu zaczęły spadać. To jest jeden sygnał. Pojawia się sygnał docierający do zachodniej prasy od jakichś anonimowych źródeł opowiadających o tym, że w korytarzach czy to Kremla, czy innych budynków administracji w Moskwie, tych federalnej administracji, że się zmienił nastrój, że ci urzędnicy przestają mówić my, zaczęli mówić on, że przestali sięgać postrzegać obecną władzę za jakiś trwały instrument, jakiś system, z którym można się utożsamiać i wiązać z nim swoją przyszłość. Jeśli mowa o właśnie wiązaniu przyszłości z Rosją, to tutaj chyba najlepiej to pokazują ludzie głosujący portfelem, ponieważ w tej chwili w Rosji coraz wyraźniej widać problemy z giełdą. Rosyjskie spółki giełdowe silnie tracą na wartości w ostatnim czasie i jednocześnie rozgrywa się cichy kryzys z rosyjskimi obligacjami Skarbu Państwa. To jest bardzo ważny instrument. Rosja chce zwiększać wydatki na armię i do tego potrzebuje pożyczać pieniądze, bo w pierwszym półroczu tego roku wydatki wzrosły o 16%, a dochody budżetu federalnego o mniej niż 6%, czyli mniej niż wskaźnik inflacji, ten bliższy realnemu. Więc brakuje pieniędzy. Deficyt budżetu w tej chwili na koniec półrocza budżetu federalnego jest o połowę wyższy mniej więcej niż planowali na cały rok. To jest poważny problem. Tylko że Rosja nie ma dostępu do międzynarodowych rynków finansowych, pożycza pieniądze na rynku wewnętrznym, a tam, tak jak mówię, rozgrywa się cichy kryzys. Ludzie nie tylko nie chcą pożyczać Rosji pieniędzy, a jeśli już pożyczają, to na bardzo wysoki procent, około 16%, to jest dużo dla państwa. Zwłaszcza przy takich kwotach, o których tutaj mówimy, o dziesiątkach miliardów dolarów, które potrzebują pożyczać. I nawet te obligacje, które już zostały po drodze kupione, no, są odsprzedawane w ostatnim czasie dość chętnie przez tych, którzy je kupili, pożyczając w ten sposób rosyjskiemu państwu pieniądze. Można na tej podstawie stwierdzić, że wewnętrznie Rosjanie, którzy dysponują pieniędzmi, którzy inwestują w giełdę czy w obligacje państwowe, tracą wiarę w to, że ten system będzie się rozwijał, że będzie stabilny. Ludzie tracą wiarę w Putina, co widać właśnie i na tych materiałach wideo z kolejek po paliwo, kiedy tam pyta się jeden drugiego, po ile rubli za litr byś Putinowi zatankował, a drugi odpowiada, że Putinowi to by dał po twarzy. I właśnie w tych badaniach socjologicznych, które są o wiele, jak mi się wydaje, nawet w tych warunkach lepszym barometrem niż właśnie filmiki nagrywane komórką na stacji benzynowej, ale docierają do nas tak naprawdę przeróżne sygnały. Ostatnio pojawił się krótki filmik rosyjskiego weterana, który powiedział, że domaga się audiencji u Putina, a jak nie, to armia zwróci swoją broń przeciwko Kremlowi i się skończy zabawa. Ten filmik oczywiście wywołał reakcję rosyjskich mundurowych, ten człowiek został spacyfikowany dość ostro, no ale on się poniósł bardzo, jak to się mówi obecnie, wiralowo, tam miliony ludzi to obejrzało, podało dalej, wyraźnie było widać, że człowiek, który rzuca wyzwanie Putinowi, nawet na takim śmiesznym dość poziomie, bo on nie miał absolutnie żadnych szans niczego osiągnąć, ale nawet mimo tego to się niosło, to zdobyło popularność. Można w mojej opinii odnieść wrażenie, że duża część Rosjan po prostu chciałaby to wszystko skończyć. To wszystko, mam tutaj na myśli wojnę, a ona się kojarzy przede wszystkim z Putinem. Przy czym nawet i tacy ważni ludzie jak German Grief, czyli naczelny dyrektor generalny Sbierbanku, największego banku komercyjnego w Rosji, publicznie powiedział niedawno, że wszyscy w Rosji najbardziej to by chcieli zakończenia tej wojny.
1: Odważna wypowiedź w tej przestrzeni.
0: Tak, i to jest pewnego rodzaju sygnał dla społeczeństwa i dla innych przedstawicieli elit, że można tak mówić. A to przecież Władimir Putin jest twarzą tej wojny i w zasadzie wojna to on. Jak ktoś mówi czas skończyć wojnę, to zwraca się w zasadzie po prostu do Putina, mówiąc mu popełniłeś błąd, przestań. I ludzie to widzą, że można krytykować wodza i myślę, że to ma swoje znaczenie i myślę, że to, że właśnie tacy ludzie, a German Grief ma dostęp do danych, on o tym się też wypowiadał, ma dostęp do danych o kredytach, w tym przede wszystkim kredytach dla biznesu. On widzi, jak jest w tej chwili ciężko rosyjskim firmom, rosyjskim ludziom wiązać koniec z końcem i on wie, że jak przestaną wiązać koniec z końcem, to jemu się skończy wygodne życie, bo to jego bank będzie musiał przeżyć ten kryzys, kiedy kredytobiorcy przestaną spłacać. Więc prawdopodobnie to nie jest wyraz jakiegoś humanizmu czy odwagi wobec autorytarnej władzy, tylko myślę, to jest objaw przerażenia sytuacją, którą on obserwuje. I myślę, że takich przerażonych ludzi jest tam więcej.
1: Może używając słowa odwaga, gdzieś w tyle głowy mam te wszystkie, i wcale ich nie było mało, doniesienia o kolejnych oligarchach, różnych biznesmenach, ludzi wpływowych w Rosji, którzy a to wypadali z okien, a to, nie wiem, ginęli w niewiadomych okolicznościach. I my oczywiście bardzo mało wiemy na ten temat i nie wiążę z tym jakiejś nadziei, że może to były jakieś ruchy, które biznesowo miały Władimira Putina w jakiś sposób się pozbyć jako kogoś, kto po prostu psuje biznesy. Tym niemniej też byłabym ciekawa, czy w ogóle te doniesienia są, czy one jakoś rezonują, czy ludzie są tak naiwni, że uważają, że to wszystko jest jakaś seria przypadków.
0: Nie, tutaj raczej bym powiedział, na ile oczywiście można sądzić o przekonaniu całego społeczeństwa na podstawie tego, co do nas dociera. Raczej w Rosji dominuje ogólnie przekonanie. To jest bardzo taki szeroki trend, który wręcz bym go nazwał wszechogarniającym. Oni tam nie wierzą w przypadki. Oni tam wierzą w działania służb, w spiski, w to, że gdzieś ktoś jest wyżej od nich, kto podejmuje decyzje i wręcz bym powiedział, oni chętniej przypiszą faktyczny wypadek działaniom służb, niż uwierzą, że wysoki rangą naczelnik z Gazpromu mógł wypaść przez okno przez przypadek. Ale faktycznie pojawiają się tutaj ruchy tego typu na dość wysokim poziomie. Pojawił się człowiek związany z jeśli dobrze pamiętam, Arkadijem Rotenbergiem, czyli jednym z najbliższych przyjaciół Władimira Putina, i jego bliski współpracownik wylądował za kratami. Pojawiły się przypadki, kiedy powiązany z Władimirem Putinem wręcz osobiście kryminalny, jak to się w Rosji mówi, autorytet z Petersburga wylądował za kratami, co było przez lata w ogóle niedopuszczalne, niemożliwe do wyobrażenia sobie. Ja to osobiście interpretuję, tego typu coraz bardziej odważne ruchy rosyjskich służb, które atakują ludzi wcześniej niemożliwych do ruszenia. Interpretuję to jako efekt kurczącego się tortu. Te walki o władzę są coraz bardziej okrutne, coraz bardziej ostre, bo kurczy się zasób różnego rodzaju potoków finansowych, o które można rywalizować, więc ta rywalizacja robi się coraz bardziej okrutna. Zresztą myślę, że tutaj wszyscy w Rosji mają świadomość, że obecna sytuacja jest skrajnie niestabilna. Oczywiście scenariuszy mamy przed sobą bardzo wiele, ale ci ludzie nie są głupi, przynajmniej nie aż tak bardzo, żeby nie zdawać sobie sprawy, że 70-letni dyktator ma już przed sobą mniej życia niż za sobą. Nawet jeśli Władimir Putin jeszcze pożyje i będzie w stanie sprawować władzę, to w jakimś udanym scenariuszu ma przed sobą 5 lat, w jakimś bardzo udanym 10. Czas szykować się na zmiany. A możemy sobie wyobrazić, że on zakończy pobyt na tej planecie i za rok, i za pół roku, albo i jutro, bo to jest starszy człowiek, który przeżywa bardzo poważne stresy w tej chwili, które możemy porównać do austriackiego akwarelisty w bunkrze. Każdy kolejny nalot na rosyjską rafinerię dla Putina to jest prawdopodobnie krok bliżej w kierunku zawału serca z nerwów, bo on wie, że sytuacja jest trudna. My często mamy tendencję do tego, by patrzeć na ludzi z pierwszych stron gazet jak na jakieś trochę inne byty niż my sami, a to jest taki sam człowiek jak my. Tylko właśnie 70-letni, który już trochę stresu w swoim życiu przeżył. Tam się może wydarzyć wiele, zwłaszcza, że ci ludzie u władzy widzą. Żadnych sukcesów na froncie nie ma. Trump ratować nie chce. Rafinerie płoną. Sankcje dalej są na miejscu. Gospodarka się kurczy. Ludzie są wściekli. Na co czekać? Ci ludzie wokół Putina prawdopodobnie nie są na tyle odważni i kompetentni, żeby coś zorganizować, bo ten system aktywnie wypierał odważnych i kompetentnych. Natomiast no myślę, że duża część z nich ma wielką nadzieję na to, że prędzej albo później coś się zmieni i będzie można wrócić do jakichś lepszych czasów, bo to, co się dzieje w tej chwili dla rosyjskiej elity, kompletnie nie jest korzystne.
1: Perspektywę poszerzał dla Państwa dzisiaj mój i Państwa gość Marcin Strzyżewski. Marcin Strzyżewski o Rosji to jest jego miejsce w internecie, na YouTubie. Mój gość jest również autorem książki Rosja, mocarstwo absurdu i nonsensu. Bardzo Panu dziękuję za wizytę w wywiadzie pogłębionym.
0: Dziękuję i dziękuję Państwu.
1: I zapraszam na następny program w następną sobotę po 19:00. Anna Wacławik, wydawczynią programu jest Maria Mroczkowska, a już za chwilę o 20:00 informacje w TOK FM.
2: To jest powtórka.

0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Obchod rocznicy Krwawej Niedzieli z polsko-polskim sporem o ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej w tle. Fala upałów znów w Europie. Wysokie temperatury zmusiły organizatorów Tour de France do skrócenia niedzielnego etapu wyścigu. Czeszka Linda Noskowa triumfatorką wielkoszlemowego Wimbledonu. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Prezydent Karol Nawrocki wziął udział w obchodach rocznicy Krwawej Niedzieli. To kulminacyjny dzień zbrodni na Wołyniu. Dzień, w którym ukraińscy nacjonaliści zaatakowali jednocześnie 100 polskich wsi. Tylko w Radrużu na Podkarpaciu, gdzie odbywały się główne uroczystości z udziałem głowy państwa, wiosną 1944 roku zamordowano kilkanaście rodzin. Marcin Starzec.
2: Pamięć o ofiarach wciąż żyje dzięki relacjom tych, którzy przeżyli. Jak mama pani Krystyny Kloski.
3: Opowiadała to często, chociaż tak powściągliwie bardzo i zawsze płakała. Jak sobie to wszystko przypomniała, to miała taki żal i tak płakała, że rozkładało to wszystko.
2: Prezydent podczas obchodów złożył kwiaty przed pomnikiem pomordowanych mieszkańców Radruża. Mówił, że za ludobójstwo odpowiadają ukraińscy nacjonaliści i banderowska ideologia.
4: Mordowali z determinacją całe rodziny. Całe pokolenia. Z rodziny Jacków, z rodziny Rybów. Pod tą czerwono-czarną flagą, której nie chcemy widzieć w Polsce.
2: Prezydent podkreślił też, że pojednania nie można mylić z zapomnieniem. Z Radruża Marcin Starzec, TOK FM.
1: W Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej premier Donald Tusk zapowiedział, że w Warszawie powstanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej. Szef rządu w opublikowanym nagraniu mówił też, że jako premier podjął skuteczne starania o wznowienie po latach poszukiwań i ekshumacji ofiar zbrodni wołyńskiej. O manipulacji i bezczelności mówi rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz. Jak przekonuje, ponowne zgody władz Ukrainy na ekshumację na Wołyniu to efekt spotkania prezydentów Polski i Ukrainy z grudnia zeszłego roku. A w poniedziałek rozpoczną się prace wydobywania szczątków zamordowanych przez UPA na Wołyniu we wsiach Ostrówka i Wola Ostrowiecka. Jak mówił w TOK FM wiceminister kultury Marek Krawczyk z Polski 2050, obecne napięcia na linii Warszawa-Kijów na szczęście nie wpływają na razie na współpracę w kwestii ekshumacji.
5: To oczywiście nie są łatwe rozmowy, bo my byśmy chcieli i więcej, i szybciej pracować. Natomiast oceniam te rozmowy jako dobre, no a przede wszystkim dające konkretne efekty, bo tych miejsc jest sporo.
1: W Późnikach jeszcze w tym roku badacze będą próbowali odnaleźć kolejne miejsce pochówku Polaków, a na tym nie koniec. Polska czeka na zgody, na poszukiwania w kolejnych dwóch lub trzech lokalizacjach. W niedzielę w 37 departamentach Francji będzie obowiązywać najwyższy czerwony alert z powodu upałów. To już kolejna tego lata fala wysokich temperatur we Francji na przestrzeni dwóch miesięcy z powodu ryzyka upałów. Dziewiąty etap kolarskiego wyścigu Tour de France zostanie skrócony o 30 kilometrów, poinformowali organizatorzy imprezy. Czeska tenisistka Linda Noskowa triumfowała w wielkoszlemowym Wimbledonie. W finale londyńskiej imprezy pokonała rodaczkę Karolinę Muchową 6-2, 5-7, 6-3. To pierwszy wielkoszlemowy triumf w singlu 21-letniej Noskowej. 8 lat starsza Muchowa natomiast doznała drugiej finałowej porażki w imprezie tej rangi. W 2023 roku przegrała mecz o tytuł French Open z Igą Świątek. Dorożki zostają na rynku głównym w Krakowie, ale spór o ich przyszłość się nie kończy. Mimo że Miejska Komisja Ochrony Środowiska jednoznacznie opowiedziała się za ich likwidacją, miejscy radni zdecydowali inaczej. Zwolennicy zmian zapowiadają jednak, że do tematu wrócą. Katarzyna Młynarczyk.
6: Większość radnych uznała, że konie, które wożą turystów, są bezpieczne i nie dzieje się im żadna krzywda. Dodatkowo łączą się z historią i tradycją Krakowa. Cieszę się, że w tej dyskusji udział wzięli zwolennicy i przeciwnicy i każdy mógł wyciągnąć swoje wnioski, zauważa radny Grzegorz Stawowy.
7: Decyzję o tym, czy dany koń jest dopuszczony, czy nie do pracy, powinien podawać weterynarz, a nie radni miasta. No, w Radzie Miasta nie ma żadnego radnego z wykształceniem weterynaryjnym.
6: To nie koniec naszej walki, zapowiada Joanna Heinderek, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska.
8: Badania współczesne pokazują, że konie chodząc po asfalcie niszczą swój układ motoryczny. W XXI wieku mamy inne możliwości.
6: Na przykład dorożki elektryczne. Odpuszczać nie zamierzają też prozwierzęce organizacje. Katarzyna Młynarczyk, TOK FM.
1: Jest jedną z największych atrakcji Katowic i ważnym elementem krajobrazu miasta, ale od lat nikt jej nie chce. Hałda Kostuchna powstała w wyniku działalności kopalni Bożedary, a spółka restrukturyzacji kopalni bezskutecznie próbuje ją sprzedać. Radni Katowic apelują, by miasto przejęło teren za darmo, ale prezydent Marcin Krupa nie widzi w tym sensu. Jak tłumaczy, sama hałda nic nie kosztuje, ale jej zagospodarowanie i późniejsze utrzymanie wymagałyby dużych wydatków.
9: Przecież nikt na tym nie będzie zarabiał, tylko będą generowały koszty w sensie utrzymania i zagospodarowania. Tak do końca to my nie wiemy, co tam chcemy. Ławeczki, ścieżki, ścieżkę rowerową, co my tam chcemy, to tak do końca nikt nie jest w stanie określić.
1: Hałda powstawała przez prawie 100 lat, ma ponad 300 metrów w wysokości, a z jej szczytu widać panoramę Beskidów. 10 lat temu została zabezpieczona i poddana rekultywacji. Dziś rośnie na niej las. Niedziela ze słabymi przelotnymi opadami deszczu. W ciągu dnia termometry pokażą od 19 stopni na południowym wschodzie, miejscami nad morzem, około 22 w centrum, do 28 na zachodzie, u podnóża Karpat, miejscami lokalnie tylko 15.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Audycja przy niedzieli o sporcie. Przemysław Iwańczyk, kolejna odsłona naszego programu. Jeśli wsłuchiwali się Państwo w niedzielny magazyn między 12 a 15, być może natknęli się Państwo na temat międzyresortowego pomysłu, który to pomysł ma też wspierać i budować odporność państwa, jednocześnie być przyczynkiem do tego, by aktywizować społeczeństwo. Kolejnym moim rozmówcą w tej sprawie jest Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki. Dzień dobry, panie ministrze, kłaniam się.
11: Dzień dobry panu, witam państwa wszystkich.
10: Wyjaśnimy słuchaczom, którzy być może po raz pierwszy o tym pomyśle słyszą, na czym polega fiński model budowy infrastruktury sportowej, która byłaby jednocześnie infrastrukturą potrzebną na wypadek kryzysu, także wojennego.
11: No tak, my wychodzimy z tych samych wniosków, do których Finowie dochodzili przez całe długie, długie lata. Otóż chcemy mieć z jednej strony bardzo silne, odporne społeczeństwo, czyli ludzi wysportowanych, osoby, które codziennie mogą te minima sportowe, ruchowe wypełniać, bo przecież sport to jest absolutnie zdrowie. W Finlandii nawet 80% populacji dorosłej porusza się wręcz codziennie, w Polsce zaledwie 30%. Do tego potrzebna jest oczywiście infrastruktura. Z drugiej strony to jest kwestia bezpieczeństwa samego państwa, jeżeli chodzi o zagrożenia zewnętrzne. Bardzo takim popularnym słowem staje się odporność. I ona także w całym systemie ochrony ludności polega na tym, że po tym ataku dronów, które były kilka miesięcy temu, miało miejsce również w Polsce, wszyscy zastanawiają się nad tym, ile mamy obiektów takich, które mogą nas w razie czego uchronić. I wpadliśmy na taki wspólny pomysł, aby myśląc o budowie nowoczesnej infrastruktury sportowej, budować właśnie z jednej strony hale sportowe, baseny, które służą aktywności codziennej, a z drugiej strony to wszystko, co jest pod ziemią, poniżej, miało charakter właśnie ochrony ludności w sytuacji, kiedy może dojść, oby nigdy, do zagrożenia, ale ten dół tak naprawdę ma być również przygotowany właśnie na obiekty także sportowe, które są pod ziemią, a jednocześnie mogą służyć na przykład sportowarki.
10: Czyli to nie jest tak, że te obiekty podziemne stałyby bezużyteczne, gdyby i oby tak było, nic się nie działo w naszym kraju, a funkcjonowałaby tylko góra jako hala widowiskowo-sportowa. Te pomieszczenia, te przestrzenie na dole też funkcjonowałyby, tak jak pan powiedział, jako arena treningów i też wyzwań i rywalizacji sportowej w sportach walki, ale także w innych celach, tak?
11: No tak, chodzi o to, żeby w ramach Dual Use połączyć tak naprawdę dwie funkcje, tak? Z jednej strony ma to być miejsce tymczasowego schronienia, to wszystko, co jest pod ziemią, i stanowić o miejscu bezpiecznym w sytuacji alarmowej. Z drugiej strony być tak naprawdę przestrzenią, miejscem na przykład na sporty walki. Pod umowną halą sportową mogą zmieścić się swobodnie nawet cztery takie hale sportowe. One nie wymagają, na przykład w sportach walki dużej wysokości, to mogą być nawet 4 metry, w którym nie trzeba przenosić ringów, mat, gdzie mogą być stałe siłownie. Te obiekty funkcjonują docelowo przez cały czas, a w sytuacjach zagrożenia mogą pomieścić tyle osób, ile jest oczywiście wskazane w normie. Chodzi o to, żeby połączyć te funkcje. Bardzo często sporty, czy część sportów, które nie wymaga dużej wysokości przestrzeni halowych, to jest zawsze problem z pogodzeniem, przenoszeniem materacy, tak jak wspomniałem, ringów, mat zawodniczych. W takim przypadku budowy na przykład hali sportowej, która mogłaby na dole pod halą bezpośrednio zmieścić na przykład 4 lub 5 takich sal, można te funkcje absolutnie ze sobą połączyć. One wtedy służą tak naprawdę tym dwóm funkcjom równolegle i taki model chcemy w przyszłości zastosować, to znaczy będziemy preferowali również tego typu inwestycje, które co roku zresztą ogłaszamy, bo Ministerstwo Sportu jest największym donatorem polskiego sportu w infrastrukturze. Rocznie wydajemy 1 mld zł i generujemy tak naprawdę głównie w gminach, ale nie tylko, 2,5 miliarda złotych rocznie w inwestycjach sportowych. Część z tych inwestycji będzie miała dokładnie taki model.
10: No właśnie, międzyresortowe porozumienia mają to do siebie, że rozchodzi się, rozmywa się trochę odpowiedzialność za prowadzenie projektu. Jak byłoby to w tym wypadku i kiedy można spodziewać się pierwszych efektów? Kolejne pytanie, proszę wybaczyć, że z taką lawiną ruszam pod pańskim adresem. Ile macie w planach takich hal, które mogłyby służyć jako schrony również?
11: Otóż tak, po pierwsze rozmawiałem bardzo dużo o tym z panem ministrem Jakubem Rutnickim. Nawet przygotowujemy wyjazd studyjny do Finlandii, żeby poznać te najlepsze praktyki obiektów, które powstały tam i powstają od wielu lat. W ostatnim kwartale tego roku ogłaszamy pierwsze konkursy, na przykład na hale sportowe, na baseny, gdzie będziemy preferowali między innymi takie rozstrzygnięcia właśnie tych dwóch funkcji poniżej poziomu zero. Dodatkowo włączyli się wojewodowie, którzy dysponują środkami rządowymi w ramach ustawy o ochronie ludności, która między innymi współfinansuje tę część podziemną. Więc połączenie tych dwóch modeli, czyli środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Sportu, powinny dać właśnie ten efekt. Najważniejsze jest to, aby burmistrzowie, starostowie, wójtowie, a więc samorządowcy wiedzieli o tym i chcieli tego typu obiekty planować, bo my jesteśmy oczywiście jako ministerstwo dystrybutorem tych środków i konkursów, ale tutaj kluczową rolę będą odgrywali właśnie samorządowcy, którzy powinni widzieć dokładnie takie potrzeby i my na wielu już konferencjach o tym rozmawiamy, uprzedzamy dokładnie, że tego typu myślenie w kadrach budowy państwa odpornego ma po prostu za cel właśnie połączenie tych funkcji. Dla nas najważniejsze jest to, żeby każdy metr kwadratowy hali, również tej podziemnej, mógł służyć na co dzień, a nie tylko stać pusty. Kluczem jest to, żeby jak najwięcej chętnych wyciągać do aktywności, na przykład niedzielnej, jak dzisiaj.
10: Ilu ludzi zmieści taki schron w takiej docelowej, optymalnej formule? Niech

0: skomplikowany i o wiele bardziej wzmocniony. Natomiast my potrzebujemy dokładnie takich miejsc tymczasowego schronienia, kiedy mówimy właśnie o budowie przede wszystkim obiektów publicznych, to myślimy przede wszystkim właśnie o tym, aby pełniły one podwójną funkcję, podwójną rolę. Tak też się dzieje w przypadku części obiektów publicznych, oczywiście nie w naszym resorcie, jeżeli chodzi o na przykład podziemne parkingi, one także mogą pełnić tę funkcję. Najlepszym schronieniem staje się metro, czy też część podziemna kolei. Więc to wszystko wymaga dzisiaj przestawienia myślenia i percepcji, że to, co projektujemy, o czym myślimy dzisiaj, trochę powiedziałem oddzielnie, trzeba połączyć. Dla nas, podkreślam raz jeszcze, sporty walki są takim przykładem najbardziej optymalnym, bo wymogi nie są duże, ale z kolei trudności w przygotowaniu własnej przestrzeni, własnej hali, w której nie trzeba przenosić sprzętu. To jest naprawdę wielka, wielka dogodność. Tak się dzieje też na przykład ze sportami siłowymi, takimi jak chociażby ciężary. Wiele dyscyplin mogłoby z tego skorzystać, więc na co dzień byłoby to miejsca, w którym kluby miałyby swoje miejsce po prostu stałe. I ono oczywiście by nigdy nie musiało być wykorzystane w kontekście bezpieczeństwa zewnętrznego.
1: Ale mówiąc o sportach siłowych, czy też o sztukach walki, no, zyskujemy jako państwo także te zasoby ludzkie, mówiąc wprost, gdyby znów doszło do bardzo kryzysowej sytuacji, ale mówię bardzo kryzysowej. No bo przecież ludzie sprawni fizycznie mogą stanąć na straży obrony państwa przed wrogiem.
0: No dokładnie o to chodzi. My, budując pierwszą w historii naszego państwa strategię rozwoju polskiego sportu, mówimy o tym w sposób bardzo, bardzo mocny. To znaczy chcemy, aby podstawowe umiejętności fizyczne, sportowe były kształtowane już od trzeciego roku życia. My mamy dzisiaj w Polsce 30% dzieci w kompletnym bezruchu. Kiedy popatrzymy na Słowenię, która podjęła 50 lat temu decyzję, tam 100% dzieci już od trzeciego roku życia jest w pełnej aktywności. Tu chodzi przede wszystkim o inwestycje w zdrowie, bezpieczeństwo dzieci, ale także to, co pan mówi, również w absolutnie sprawne społeczeństwo. Odpukać, gdyby doszło do sytuacji trudnych. Docelowo w służbach mundurowych w Polsce pracować będzie 500 000 ludzi. My potrzebujemy przede wszystkim dobrze wyćwiczonych, odpornych, sprawnych fizycznie, także w sportach walki, przyszłych żołnierzy, policjantów, Straż Graniczną i wiele innych służb mundurowych. I to się powoli dzieje. Kiedy na przykład jeździmy po Polsce, kiedy otwieramy nowe obiekty, to muszę powiedzieć, że mamy absolutnie renesans szkół mundurowych. To jest po prostu niesamowite. Ja ostatnio odwiedziłem szkołę, zespół szkół w Żaganiu. Tam oczywiście jest duża część stacjonującego wojska, tym jest część pancerna, ale muszę powiedzieć, że tam 70% wszystkich spośród 600 uczniów to są dziewczyny i chłopcy właściwie w klasach mundurowych, w wielu formacjach. To jest coś naprawdę niesamowitego. Pokazy boksu, pokazy sztuk walki, to naprawdę dobrze wygląda i to pokazuje, że jednak mamy do czynienia z tym, gdzie bardzo wiele młodych ludzi myśli o sobie także w kategoriach właśnie sprawności, przede wszystkim pracy w służbach, czyli tak naprawdę dla państwa polskiego, dla nas wszystkich. To się znakomicie rozwija. Chcielibyśmy, aby każdy absolwent klasy mundurowej był na tyle dobrze przeszkolony, żeby był właściwie gotowym przyszłym żołnierzem czy policjantem, świetnie wyszkolonym, potrafiącym siebie i nas tak naprawdę obronić. I to się naprawdę dzieje, czyli preferujemy sporty walki, absolutnie wspieramy klasy mundurowe, natomiast docelowo chcemy, aby każde dziecko było na tyle sprawne i fizycznie przygotowane, aby móc tak naprawdę myśleć o bezpieczeństwie, bo przecież każdy chce mieć dziecko, które w przyszłości będzie w stanie się także samo obronić.
1: To jeszcze na koniec, ponieważ ten projekt nie jest szeroko znany, czyli hal wielofunkcyjnych, także z miejscem tymczasowego schronienia. Kiedy państwo, już niezależnie od tego, który resort i kto to będzie robił, zaczniecie ogłaszać to tak, żeby społeczeństwo mogło się zaznajomić z tym projektem?
0: My oczywiście już informujemy na konferencjach z samorządami, aby również myśleli o tego typu halach. W ostatni czwarty kwartał, przełom trzeciego, czwartego kwartału ogłaszać będziemy konkursy na hale sportowe i na baseny, w tym również z możliwością właśnie miejsc tymczasowego schronienia, czyli tego, co będzie pod ziemią i takie projekty będziemy preferować. Oczywiście to jest tylko zachęta. O tym wszystkim, czy dany burmistrz, czy prezydent zdecyduje się na tego typu rodzaj hali, to jest jego decyzja.

0: Domyślamy się, że to się po prostu będzie opłacać. Chcemy, aby na początku móc finansować kilka takich rozwiązań i pokazać pozostałym, że warto w tym systemie budować. Serdecznie zapraszamy wszystkich samorządowców. Myślę, że będzie to z wielką korzyścią dla klubów sportowych, które znajdą swoje miejsce szkolenia w sposób stały. Po prostu połączymy efektywnie różne funkcje.
1: Bardzo dziękuję. Gościem Radia Tok FM był Piotr Borys, wiceminister sportu i turystyki, opowiadając o projekcie, który ma nie tylko dać przestrzeń do aktywności sportowej, ale ma także dać przestrzeń, która mogłaby w czasach kryzysu zapewnić bezpieczne schronienie. Bardzo dziękuję, panie ministrze, i do usłyszenia.
0: Bardzo dziękuję. Przyjemnej i sportowej niedzieli życzę wszystkim państwu.
2: Autopromocja.
3: Hej, masz psa? Ja też. Sierść na każdych spodniach, torebki w każdej kieszeni i milion zdjęć, od których dawno zapchała się twoja pamięć w telefonie? Mam na imię Karolina. Jestem psiarą i pewnie tak jak ty, codziennie zastanawiam się, czy aby na pewno wystarczająco dobra ze mnie opiekunka. W podcaście Kalne i Pieski o wszystkie nasze lęki pytam ekspertów, behawiorystów, lekarzy. Chcę dowiedzieć się, jak być najlepszym przyjacielem dla swojego psa i zadbać o własny spokój.
2: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
4: Reklama.
7: To jest powtórka. Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Jak obiecywałem, szanowni państwo, kolejnym naszym gościem w niedzielnym magazynie Radia Tok FM jest profesor Bartosz Molik, rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze, kłaniam się.
8: Dzień dobry, witam serdecznie, witam wszystkich.
1: Ledwie chwilę temu rozmawialiśmy z wiceministrem sportu i turystyki Piotrem Borysem, który opowiadał o projekcie budowy wielofunkcyjnych hal, które miałyby także pełnić funkcję obiektów doraźnego schronienia. W szczegółach znamy już, jak to wygląda, ale też i wiceminister Borys opowiadał, jak bardzo wpisuje się ten pomysł, ten projekt do strategii polskiego sportu, w którym to ciele pracującym nad strategią pełni pan funkcję ekspercką. Jest pan doradcą i też kreśli pan fundamenty tego, jak wygląda, jak może wyglądać sport w przyszłości. W którym miejscu jesteście, jeśli mogę pana teraz o to zapytać?
8: To znaczy, od razu trochę się przyznam, trochę tak od wewnątrz, że jestem jedynie w grupie takiej kierującej, powiedziałbym, steering committee, czy sterującej, to jest komitet sterujący kilkunastoosobowy, ale nie ukrywam, że wokół nas jeszcze, w cudzysłowie, obudowani jesteśmy całą grupą kilkudziesięciu, nawet kilkuset ekspertów z różnych obszarów i ze strony zdrowia, i sportu olimpijskiego, paralimpijskiego, więc jest nas bardzo dużo, łącznie są tam osoby z 5-6 resortów, także bardzo szeroko do tego podchodzimy. Natomiast jeżeli chodzi o samą strategię sportu, rozwoju sportu polskiego do roku 2040, to w zasadzie w tej chwili finalizowany jest draft, który ma być przedstawiony w tej chwili już resortom do ostatecznej opinii i postawiony na KPRM-ie, czyli tak naprawdę już premier ma otrzymać gotowy dokument, który byłby tak naprawdę dalej procedowany już na poziomie parlamentu.
1: Finał tych prac, jeśli chodzi o sam projekt, na kiedy jest przewidziany, przynajmniej w obszarach, które są panu dobrze znane?
8: Myślę, że w okresie kilku tygodni otrzymają wszyscy taki już finalny draft do konsultacji, który myślę, że we wrześniu już stanie na poziomie rządu.
1: W którym obszarze jest najwięcej do zrobienia, pańskim zdaniem? Infrastruktury, świadomości, dokonania pewnej takiej kwerendy, miejsc, w których ta pomoc fachowców jest najbardziej potrzebna i które piętro tej piramidy, szukałem właściwego słowa, wymaga największych inwestycji? Ten sport powszechny czy już wyczynowy, a może jest to system naczyń połączonych i wyczyn zawsze wynika z upowszechnienia upowszechniania sportu na każdym poziomie?
8: Znaczy zdecydowanie system naczyń połączony, natomiast ja używam dwóch innych kryteriów. Jedno kryterium, co jest najtrudniejsze, a drugie wymaga chyba nakładów najwięcej. Więc jeżeli chodzi o nakłady, oczywiście infrastruktura, aczkolwiek moim zdaniem infrastruktura w całej strategii sportu jest najmniejszym problemem, bo jakbyśmy popatrzyli na ostatnie 20-25 lat, to ta infrastruktura się znacznie nam poprawiła, począwszy od orlików, stadionów piłkarskich, żużlowych i innych, i hal gimnastycznych. Mamy ich znacznie więcej, więc sama infrastruktura rzeczywiście może pochłonąć najwięcej funduszy, natomiast ona jest najłatwiejsza do procedowania moim zdaniem, natomiast wymaga precyzyjnych działań. To znaczy moim zdaniem ja nie jestem zwolennikiem budowania kolejnych 1000 czy 3000 w cudzysłowie orlików, ani kolejnych hal, bo tak naprawdę byśmy popatrzyli na kraje skandynawskie, które opierają swoje zajęcia wychowania fizycznego, zajęcia na świeżym powietrzu. No to niekoniecznie musimy wszędzie budować hale i one nie są warunkiem, który decyduje o tym, czy mamy WF, czy nie. Trzeba trochę zmienić mentalność. Natomiast myślę, że jeżeli chodzi o infrastrukturę, trzeba ją precyzyjnie ukierunkować na nasze potrzeby. To znaczy w najbliższym czasie myślę, że dobrym rozwiązaniem mogą być te mini pływalnie, o których być może pan minister już mówił, czyli niewielkie baseny, które byłyby użytkowane niemalże 24 godziny na dobę i przez uczniów szkół, ale i przez osoby starsze i w ramach pływalni tak zwanej terapeutycznej. Więc te niewielkie pływalnie trzytorowe, krótkie, byłyby bardzo, bardzo skuteczne. Myślę, że bardzo dobrym rozwiązaniem byłyby różnego rodzaju lodowiska i takie bądź inwestycje, które ukierunkowane są na dany region, który powiedzmy specjalizuje się w danej dyscyplinie sportu. Więc ta infrastruktura to nie jest, myślę, ten moment, w którym otwieraliśmy gremialnie orliki kilkanaście lat temu. Teraz myślę, że inwestycje powinny być sprecyzowane i ustawione na konkretne działania. Natomiast to jest coś, co wymaga najwięcej nakładów, inwestycje. Ale to moim zdaniem w całej infrastrukturze jest najprostsza rzecz, bo to trzeba wyznaczyć konkretne działania i tak naprawdę najprościej mówiąc wybudować infrastrukturę. Dużo trudniejszym elementem jest zmiana świadomości i kultury sportu, której my w zasadzie nie mamy w Polsce. My w Polsce jesteśmy nastawieni, powiedzmy działamy, no, jak dosyć często działamy, powiedziałbym, od akcji do akcji. Mamy tenisistę, znaną tenisistkę, no to gramy w tenisa. Mamy skoczka narciarskiego, no to kibicujemy skokom narciarskim. Mamy Lewandowskiego, no to gramy w piłkę, tak? I powiedzmy skaczemy na różne dyscypliny, tam gdzie mamy znanego sportowca. Natomiast my generalnie w Polsce nie mamy świadomości i kultury ruchu, kultury sportu, kultury fizycznej. To u nas nie działa i w odróżnieniu od wielu innych krajów tak naprawdę my nie mamy świadomości, że ruch to zdrowie. Okej, to jest popularne, wyświechtane hasło, ale jakby nie utożsamiamy się z tym. Jednak to, co ja zawsze mówię, wizerunek nauczyciela WF-u, lekcji WF-u, ruchu w polskim, w mediach, w społeczeństwie, w filmie nie wygląda najlepiej i przez lata niestety doprowadziliśmy do stanu, że ten WF, począwszy od tego niskiego, od tego sportu powszechnego, traktowany jest po macoszemu i nie ma u nas wyrobionej kultury sportu na zasadzie ćwiczenia dla ruchu, ćwiczenia dla zdrowia. My w zasadzie WF, nasze społeczeństwo traktuje, że to są lekcje, które mają ukierunkowywać do sportu wyczynowego, co absolutnie jest nieprawdą, bo w zasadzie WF ma wykształtować w nas kulturę sportu, kulturę ruchu, kulturę zdrowia, kulturę aktywności fizycznej, poruszania się. Tego u nas nie ma i to jest chyba największy problem całej strategii sportu, którą dzięki między innymi naszym wszystkim działaniom udało nam się trochę zmienić i odejść od tylko i wyłącznie sportu wyczynowego, zacząć od tego sportu powszechnego, od ruchu, od w zasadzie od przedszkolaka, ale głównym naszym działanie jest ukierunkowane na zdrowie, bo wiemy, że jak będziemy mieli zdrowe i sprawne społeczeństwo, to będziemy mieli sukcesy w sporcie, bo to będzie jakby naturalna konsekwencja działania. Natomiast no, jest to największy problem, bo tak jak mówię, mamy tak zwany problem, ja to nazywam problem 70%. Niezależnie od ile wspaniałych inicjatyw nasze ministerstwa oferują dzieciom, młodzieży, to w dalszym ciągu w szkole, w tych wszystkich akcjach aktywizujących, dodatkowych zajęciach wychowania fizycznego, sportu, SKS-ach i tak dalej, uczestniczy od 25% do 30% dzieci, czyli w dalszym ciągu, niezależnie od ofert, ile dzieci otrzymują, 70% dzieci się nie rusza. I to jest główny problem. I musimy zmienić mentalność dzieci, musimy zmienić mentalność rodziców, musimy działać poprzez media, poprzez różne działania, powiedzmy, stymulujące, bo takich przykładów dobrego działania mamy mnóstwo. No, takim przykładem z ostatnich dni, w zasadzie to jest przykład, który działał się od roku, to jest bon sportowy, który działa w Suwałkach, czyli rodzic może zapisać dziecko do klubu sportowego i tak naprawdę dostać zwrot w wysokości, nie pamiętam do końca, ale mniej więcej około 1000 zł za to, że dziecko uczestniczy w zajęciach sportowych. To jest kolejna motywacja. Takie systemowe motywacje powinny być wdrożone. Czyli my te przykłady dobrych praktyk, których mamy bardzo dużo w Polsce, powinniśmy wdrażać do systemu i one powinny być powszechne i systemowe.
1: Posługując się też danymi, które płyną z opracowań przygotowywanych przez uczelnię, na czele której pan stoi, czyli dane z raportu WF, ZWF między innymi, trudno być optymistą. Pańskim zdaniem, stosując się do strategii, zakładając, że ona będzie takim koncyliacyjnym dokumentem skupiającym wiele środowisk, ile czasu potrzeba, żeby odwrócić niekorzystne trendy?
8: Po pierwsze, ja uważam, że jeżeli wdrożylibyśmy proste, ale skuteczne działania, niekoniecznie które kosztują, to wystarczy tak naprawdę kilka lat, żeby wdrożyć proste, otrzymać proste efekty. Myślę, że kilka lat wystarczy, żeby wdrożyć pewien system, ale tak naprawdę efekty tego systemu, efekty wdrożeń będą widoczne tak naprawdę mniej więcej po 8-10 latach. Więc nie można się spodziewać tak naprawdę, że my wdrożymy system i nagle w przyszłym roku będziemy mieli sprawne społeczeństwo. Problem jest też troszkę inny, że jakby politycy, resorty dosyć często patrzą przez pryzmat pieniędzy, funduszy, które muszą wyłożyć, aczkolwiek ja zawsze powtarzam, że na zdrowiu nie należy oszczędzać i to byłby chyba największy problem, no ale ja rozumiem, powiedzmy, że wprowadzenie nauczyciela WF-u do klasy 1-3 jest w jakimś sensie kosztowne i wymaga pewnych nakładów finansowych. Natomiast ja ostatnio, między innymi na komisji sejmowej, podałem tak naprawdę w 5 minut, podałem 5 prostych przykładów, które pozwoliłyby bezkosztowo poprawić sprawność fizyczną dzieci i młodzieży w bardzo krótkim czasie. Bo takim jednym z takich przykładów było wdrożenie tak zwanego programu HIIT. To jest program, no powiedzmy taka w cudzysłowie tabata dla dzieci, czyli takie intensywne ćwiczenia 15-20-minutowe, które okazało się, że w momencie, kiedy wdrożyliśmy w całej Polsce, w ośrodkach, z którymi współpracujemy, okazało się, że w okresie 3 miesięcy, nie cały, bo to nawet było 10 tygodni, poprawiliśmy wydolność krążeniowo-oddechową dzieci o 20%. To jest olbrzymi postęp, który z drugiej strony pokazuje nam, jak bardzo niski poziom jest wydolności krążeniowo-oddechowej dzieci i młodzieży. Ale poprawa wydolności krążeniowo-oddechowej dzieci o 20% w 10 tygodni to jest przełom. I teraz tak naprawdę wprowadzenie tego systemu nie wymaga kosztów żadnych. W zasadzie trzeba powiedzieć nauczycielom, nauczyciele, musicie to wprowadzić na 15-minutowych zajęciach na początku swojej lekcji WF-u. I sprawa załatwiona. Mamy poprawę wydolności krążeniowej, o której mówimy, że w okresie ostatnich 30 lat pogorszyła nam się mniej więcej o 25-30%. Czyli nagle osiągamy poziom z lat 90. w okresie 10 tygodni. Ale to trzeba wdrożyć. I takich propozycji bezkosztowych mamy mnóstwo. I tego, czego chyba nam brakuje w tej chwili, to takie podjęcia takich systemowych, twardych i odważnych decyzji. Czy trochę brakuje nam sprawczości. I mam nadzieję, że teraz tak naprawdę to będzie ten przełom, bo jak nie teraz, to kiedy? Mamy tak już złą sytuację, jeżeli chodzi o zdrowie i kondycję fizyczną dzieci, młodzieży i społeczeństwa, że jak nie podejmiemy takich twardych, radykalnych działań, tak jak mówię, bezkosztowych, dosyć często bezkosztowych, no to tak naprawdę nasza sytuacja będzie coraz gorsza, będziemy mieli coraz mniej zdrowe społeczeństwo.
1: Czy mamy jakieś benchmarki, do których warto się odwoływać? Kiedy rozmawialiśmy z ministrem Piotrem Borysem, także rozmawialiśmy na ten temat w niedzielnym magazynie Radia Tok FM, chodzi o te wielofunkcyjne hale, także pełniące funkcje infrastruktury na wypadek zagrożenia, to też zastanawialiśmy się nad tym zagadnieniem. Teraz pana chciałbym zapytać o to.
8: To znaczy, to co uderza mnie pozytywnie, jeżeli chodzi w cudzysłowie pozytywnie, znaczy dobrze, pozytywnie, jeżeli chodzi o strategię rozwoju sportu, to jest to, że w końcu chyba wszystkie resorty zrozumiały, główne te resorty zrozumiały, że to jest strategia rządowa. I że tak naprawdę nie możemy działać na zasadzie działań wyizolowanych, każdy resort po swojemu, tylko tworzymy jedną wspólną strategię. I to, co pan redaktor wspomniał przed chwilą, jeżeli chodzi o halę, powiedzmy schron, halę, jakiś magazyn, to jest bardzo dobra współpraca dwóch resortów. Myślę, że rozszerzona być może jeszcze jeden. I to jest działanie, które myślę, że będzie takim jednym ze skutecznych działań wdrażających Ministerstwo Obrony Narodowej, nie tylko na zasadzie promowania sportowców z wojska, żołnierzy, ale jednocześnie na zasadzie włączenia swoich środków i włączenia się do tak naprawdę do zabezpieczania społeczeństwa i jednocześnie usprawniania. Więc takie działania międzyresortowe w budowanej strategii rządowej, przypomnę, myślę, że są skuteczne i takich będzie coraz więcej.
1: Tak, tak, ale o tych benchmarkach jeszcze chciałbym, żeby pan powiedział. Mhm. Które kraje robią to dobrze?
8: No dobra, wracając do samej hali schron, no to wiadomo, że Skandynawia i takim wzorem dla nas, my to od lat mówimy, jest Finlandia, bo Finlandia rzeczywiście te rozwiązania stosuje. Oczywiście pewnie minister Borys, tak jak i my, najczęściej dajemy przykład Słowenii, czyli po pierwsze bardzo wczesne działanie, czyli wdrożenie działań aktywności ruchowej, takiej systemowej, mówię o systemowej, już w wieku 2-3 lat, poprzez ten program dla dzieci w wieku przedszkolnym o nazwie Risky Play, czyli gry ryzykowne w cudzysłowie dla dzieci w wieku przedszkolnym. I to jest dla nas wzór, który wydaje się najlepszy, czyli wczesna aktywność, wczesna systemowa aktywność i bardzo późna specjalizacja. To jest to rozwiązanie, które nas najbardziej interesuje, jeżeli chodzi o Słowenię. No i Kanada to jest chyba takie drugie rozwiązanie dla nas dosyć dobre, które pokazuje nam fundamenty tego alfabetu ruchowego, czyli podejście do dziecka nie tylko poprzez analizę sprawności ruchowej, nawet już nie tylko poprzez same fundamentalne umiejętności ruchowe, ale również poprzez analizę wiedzy, umiejętności, motywacji i zainteresowania dziecka, bo rzeczywiście to jest dosyć też ciekawe, że ten alfabet ruchowy, który Kanadyjczycy chyba najlepiej wypracowali, który dla nas jest też takim wzorem, też nam pokazuje dosyć ciekawe rozwiązanie, że nasze dzieci w Polsce mają bardzo dużą motywację i chęć w najmłodszym wieku do uczestnictwa w zajęciach sportowych. Ale w pewnym momencie one tą motywację tracą i tak naprawdę ich kompetencje ruchowe spadają i ich sprawność fizyczna spada. Więc tym benchmarkiem jest dla nas Kanada i to jest to miejsce, gdzie ten drugie źródło, jak to się mówi dla nas, przykładu dobrych praktyk, jest zlokalizowane, czyli alfabet ruchowy. I myślę, że to są takie dwa główne wzorce, jeżeli mielibyśmy wejść na przykład w sport paralimpijski, no to chyba jednak Holandia i takie rozwiązania mocno integracyjne, inkluzyjne bym powiedział, czyli bardzo mocna integracja środowiska sportu olimpijskiego i paralimpijskiego.
1: A to przepraszam, panie profesorze, bo ja tutaj chciałbym zadać bardzo istotne pytanie. My o paralimpijczykach przypominamy sobie co 4 lata, w zależności czy chodzi, znaczy w obu cyklach, co 2 lata, no bo mamy naprzemiennie cykl zimowy i letni. A czy strategia polskiego sportu także obejmuje i uwzględnia sportowców paralimpijskich, bądź też młodych ludzi z niepełnosprawnościami, którzy chcą sport uprawiać?
8: Tak, zdecydowanie. To jest też ciekawe, że też troszeczkę próbujemy tą strategię zmienić, bo nie ukrywam, tak trochę zacznę od kuchni, że początkowo my tą strategię, jak budowaliśmy, to ona zaczęła się jakby iść dwutorowo. To znaczy równolegle szła ścieżka olimpijska i paralimpijska. Jakby ta paralimpijska była pewnym dodatkiem, ale rzeczywiście w momencie, kiedy ja między innymi jestem też ekspertem ze sportu paralimpijskiego i moi koledzy z tego obszaru, jak zaczęliśmy dyskutować, w zasadzie zastanawialiśmy się, czemu mamy budować oddzielną ścieżkę dla paralimpijczyków, kiedy oni są takimi samymi sportowcami jak olimpijczycy, więc ta ścieżka tak naprawdę powinna być wspólna, uwzględniając pewne specjalności, powiedziałbym ograniczenia, albo tak naprawdę i też mocne strony sportu paralimpijskiego. Czy tak naprawdę mamy w tej chwili jedną i drugą ścieżkę wspólną z pewnymi adnotacjami dotyczącymi sportu paralimpijskiego. Więc tak naprawdę jest to pełna inkluzja i myślę, że te rozwiązania holenderskie też dla nas są dobrym przykładem.
1: Bardzo dziękuję za poświęcony nam czas profesor Bartosz Molik, rektor Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, opracowujący także strategię, także, bo jest to zespół dość szeroki polskiego sportu. A jeszcze o jedną rzecz zapytam. Byliście państwo w mijającym tygodniu w Paryżu, to w związku ze strategią też?
8: Tak, myślę, że znaczy Paryż to jest kolejny przykład dla nas dobrych praktyk, z których możemy korzystać. Tutaj akurat chodzi o już podejście do sportu wyczynowego i budowanie pewnej struktury opartej o systemową opiekę nad sportowcami wyczynowymi, opartą również o kontakt z uniwersytetami i ze strukturą badań naukowych. Takim przykładem francuskim jest INSEP, czyli Narodowy Instytut Sportowy w Francji, który ma swoją siedzibę pod Paryżem i swoje 30 parę lokalizacji satelitarnych w całej Francji. No, efekty było widać na Igrzyskach Olimpijskich, Paralimpijskich, kiedy Francuzi tak naprawdę no, wyskoczyli bardzo do góry w klasyfikacji medalowej, zdobyli olbrzymią liczbę medali, ale jednocześnie efektem było to, że te medale niosły ze sobą aktywizację bardzo mocną sportową społeczeństwa we Francji.
1: Bardzo dziękuję jeszcze raz. Profesor Bartosz Molik był naszym gościem. Kłaniam się i do usłyszenia.
8: Dziękuję bardzo.
2: Autopromocja.
9: Powieść Zabić Drozda ma już raz, dwa, 66 lat. Jak się zestarzała? Co nam dzisiaj mówi? Czy jest istotnym punktem odniesienia? O to będę pytał w niedzielnym poranku TOK FM. No i przede wszystkim, czy warto nadrobić, przeczytać po raz pierwszy? Zapraszam. Michał Tomasik. Będę sprawdzał obecność, także słyszymy się o 8:00.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam. Łukasz Piszczek.
4: Reklama.
7: To jest powtórka. TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Szanowni Państwo, teraz o zdrowiu w futbolu pomówimy, a to na kanwie spotkania i konferencji pod egidą UEFA, która odbyła się w Warszawie kilkanaście dni temu. Doktor Piotr Zagórski jest z nami. Dzień dobry.
11: Dzień dobry.
1: Ortopeda, traumatolog, wiceszef, uproszczę to, jeśli pan pozwoli, Komisji Medycznej przy Polskim Związku Piłki Nożnej, bo tak będzie prościej, chociaż ciało to chyba nieco inaczej się nazywa. Tak już bądźmy formalistami, powiedzmy.
11: Formalnie jest to zespół medyczny Polskiego Związku Piłki Nożnej i rzeczywiście mam przyjemność teraz pełnić rolę wiceprzewodniczącego.
1: Spotkaliście się państwo, bo też były tam i panie, kilkanaście dni temu w Warszawie, by przez dwa dni szkolić się, opisywać i opowiadać o światowych trendach, zastanawiać się także w formie warsztatowej, w jaki sposób ta medycyna związana z futbolem i futbol w medycynie postępuje, jeśli chodzi o rozwój. Dobrze rozumiem intencje tego spotkania?
11: Tak, tak. To był tak zwany kurs kaskadowy UEFA i to była już trzecia część tego kursu, czyli wszyscy kursanci, którzy pojawili się na tym kursie trzecim, musieli wcześniej odbyć w poprzednich latach kurs pierwszy i drugi, czyli pierwszym kursem był kurs rzeczywiście ze stanów nagłych na boisku, czyli wszystkich tych rzeczy, które się mogą wydarzyć, czyli zatrzymanie krążenia, uraz głowy. Druga część z kolei to były urazy przede wszystkim przeciążeniowe i ortopedyczne, a ten kurs, który teraz odbywaliśmy, na którym uczestnicy mieli się zapoznać z tematyką dotyczącą tak zwanej ochrony, szeroko rozumianej ochrony zawodnika, czyli wszystkich działań prewencyjnych, ale też związanych na przykład z powrotem do sportu po kontuzji. I tak naprawdę bardzo, bardzo wiele tych aspektów od tutaj piłki nożnej kobiecej były brane aspekty, chociażby też snu, jak sen wpływa, co możemy zmieniać, szczególnie kiedy zespoły grają w europejskich pucharach i gdzieś muszą się przemieszczać. Także tematyka była naprawdę bardzo szeroka i bardzo różna, ale rzeczywiście celem było to, żeby, można powiedzieć, kursanci mogli ukończyć pełny kurs szkoleniowy kaskadowy UEFA.
1: Nazwałem to konferencją, proszę wybaczyć, natomiast no, miało to charakter też i wykładów przecież i warsztatowych działań. Wie pan, na podstawie tego, co pan mówi, a mam przed sobą też tę agendę dwudniowego spotkania numer 3, będę to podkreślał, to mam wrażenie, że w tej chwili ta medycyna sportowa, piłkarska nie ma granic, nie ma ścisłej specjalności. To już nie, jest nie tylko ortopeda przypisany do zespołu i masażysta. Z premedytacją posługuje się tym terminem, bo tak to funkcjonowało niegdyś. Teraz to są holistycznie wykształceni i osadzeni w praktyce ludzie. Pan też tak by w tej chwili spoglądał na tę rzeczywistość lekarzy w sporcie?
11: No myślę, że tego wymaga dzisiejsza trochę medycyna i też dzisiejsi zawodnicy, którzy są coraz bardziej świadomi. I myślę, że tak też ta grupa osób, która brała udział w kursie, to nie są sami ortopedzi. Myślę, że około 50% to ortopedzi, ale wśród byli też specjaliści medycyny sportowej, kardiolodzy, specjaliści chorób wewnętrznych. Więc musimy brać pod uwagę, że ten kurs ma przygotować wszystkich, więc staramy się bardzo szeroko tą wiedzę, można powiedzieć, objąć. I tak mówię, te tematy były również dotyczące chociażby treningu takiego motorycznego, tych podstawowych rzeczy, które moim zdaniem lekarz taki klubowy, czy lekarz drużyny narodowej, bo byli też lekarze z drużyn młodzieżowych, narodowych, musi po prostu wiedzieć. My zdajemy sobie sprawę, że w ciągu godziny czy półtorej danego wykładu czy warsztatów nie dowiemy się wszystkiego, bo to jest wiedza zdobywana latami. Natomiast najważniejsze, żeby te podstawowe wyniki móc chociażby zanalizować. Czyli jeśli mamy rzeczywiście współpracować na różnych poziomach w klubie, to dobrze, żeby też ten lekarz drużyny wiedział, co trener motoryczny, co fizjoterapeuta, czy taki trener przygotowujący do sezonu, co może wyciągnąć z badań, ale też, żeby obie strony miały jakieś pole do dyskusji w pewnych kwestiach. Także myślę, że to jest kluczowe, żeby się tutaj wymieniać wiedzą, bo ta wiedza specjalistyczna często jest bardzo wysoka, natomiast gdzieś się to musi w zespole takim medycznym czy w zespole klubu w sztabie spotkać i myślę, że tutaj naszym celem jest to, żeby jak najwięcej edukować i często właśnie zapraszamy prelegentów, czy do tych sesji warsztatowych, czy do wykładowych, specjalistów w swoim fachu, ale tak, żeby przekazali, tak mówię, no taką wiedzę, można powiedzieć, creme de la creme z tego, czym się zajmują.
1: Mam wrażenie, proszę wybaczyć, jeśli analogia nie jest trafiona, że wyczynowy sport i medycyna, która idzie z nim w parze, to taka trochę zabawa w policjantów i złodziei. Jedni wymyślają, mam na myśli tutaj grupę przedstawicieli świata medycyny, jak przeciwdziałać kontuzjom, w jaki sposób, kiedy do tych urazów już dojdzie, jak najszybciej wyprowadzić zawodnika na ścieżkę ponownego treningu w pełnym obciążeniu i rywalizacji sportowej. Tymczasem te obciążenia i też dynamika działań w zależności od dyscypliny sportu jest tak wielka, że tych kontuzji będzie siłą rzeczy jeszcze więcej, biorąc pod uwagę, jakie są wymagania wobec wyczynowych sportowców, że to musi być zawsze szybciej, wyżej, dalej, co ludzkie ciało nie do końca znosi. Kto ma pańskim zdaniem w tej chwili przewagę, jeśli można powiedzieć, dzieląc ten światek na te dwa podmioty?
11: No, często nawet zawodnicy zwracają uwagę, że a mówi, doktorze, jakoś mam wrażenie, że trenuję, powiedzmy 30-letni zawodnik trenuje już wiele czasu i mówi, jakoś mam wrażenie, że jest więcej tych urazów, być może wynika to z intensywności.
1: A przecież medycyna poszła do przodu, wasza wiedza też jest dużo szersza, prawda?
11: Tak, ale no jednak intensywność też idzie do przodu, ilość meczy rozegranych, to najlepiej pokazują chociażby podczas konferencji UEFA czy FIFA ilość zagranych minut w trakcie sezonu. Wiemy, że ona u tych zawodników na poziomie reprezentacji narodowych jest nawet 10 czy 11% większa niż rówieśnicy na przykład 15 lat temu grali. to ta ilość spotkań w europejskich pucharach, w reprezentacjach narodowych sprawia, że ci najzdolniejsi i najbardziej eksploatowani zawodnicy rzeczywiście grają dużo więcej. To myślę, że jest przede wszystkim. Natomiast no, naszym celem jest oczywiście minimalizować to, albo przynajmniej próbować to minimalizować przez wszystkie te działania prewencyjne. I to mówię zarówno na poziomie zawodników młodych, bo tutaj też to trzeba uściślić, że tej młodej grupy też musimy brać pod uwagę, bo tak naprawdę no nawet lepiej jest młodego zawodnika uświadomić, żeby tych kontuzji nie miał, niż później leczyć go z tej kontuzji. Ale też druga strona medalu jest taka, że mamy zawodnika powiedzmy po kontuzji i wiemy, że świadomość lekarza, sztabu w klubie musi być taka, że wiemy, że ten zawodnik chociażby, nie wiem, po uszkodzeniu więzadeł krzyżowych i po rekonstrukcji stawu kolanowego, jeśli wraca do klubu, to też musi być wprowadzany stopniowo i wiemy, że on tak realnie powinien w pierwszym sezonie zagrać około 60% czasu, 80% w drugim, a dopiero w trzecim sezonie pełnym powinien wrócić do poziomu sprzed kontuzji. Czyli tak naprawdę też powinien być wprowadzany, można powiedzieć, ta adaptacja jest długotrwała. To nie jest tak, że ten zawodnik po 9 czy 10 miesiącach rehabilitacji i powrocie do drużyny będzie od razu grał od deski do deski, bo wiemy, że to też nie kończy się dobrze, więc musimy być jakby tego świadomi, ale też zespoły muszą być tego świadome i na każdym poziomie to moim zdaniem powinniśmy podkreślać. I tak samo chociażby po urazach mięśniowych, po urazach skrętnych stawu skokowego. To już nie te czasy, że zawodnik, jak tylko się zejdzie mu krwiak, czy powiedzmy przestaje boleć od razu, może być obciążony i wrócić do treningu. Wiemy, jakie dany uraz niesie ze sobą konsekwencje i dany uraz mięśniowy ma pewne okienka, powiedzmy, gojenia i powrotu i przy dobrej pracy manualnej, przy dobrej pracy takiej motorycznej, myślę, że czasami niedocenianej też treningu siłowego, to wiemy, kiedy on może wrócić. Możemy ten okres przyspieszyć o 2, 3, czasami 4 tygodnie i to jest jakby najważniejsze w takich spotkaniach, żeby wiedzieć, co można bezpiecznie zrobić i jak tego zawodnika chronić, bo tych kontuzji no, z pewnością nie unikniemy i widać po chociażby obecnych mistrzostwach świata, że pewne urazy były i będą. Natomiast no, musimy robić wszystko, żeby przede wszystkim tak o tych młodych zawodników zadbać, żeby oni wchodząc w ten zawodowy sport, no przynajmniej nie byli już po wcześniejszych, tak mówię, rekonstrukcyjnych zabiegach, bo to moim zdaniem troszkę jednak jest plaga wśród tych młodych zawodników, co widzę na swoim polu też.
12: Mhm. Gdzie jest jeszcze pole do poprawy? W których obszarach tej szeroko pojętej medycyny piłkarskiej? Biorąc pod uwagę choćby tę różnorodną agendę tych dwóch dni, gdzie spotkali się fachowcy z całej Polski.
11: No, szczerze mówiąc, to najwięcej dyskusji było w tych tematach, jak ja to mówię, trochę z pogranicza, a wbrew pozorom bardzo istotnych, czy chociażby higieny snu. Na co się zwraca uwagę i to można powiedzieć nie tylko tutaj w piłce nożnej, ale jak się dyskutuje na konferencjach takich medycyny sportowej na poziomie olimpijskim, to tak naprawdę ten sen wydaje się być kluczowym. Jakość tego snu, pewne dbanie o pewne niuanse typu zamykanie zasłon, żeby rzeczywiście było ciemno, nie oglądanie, że tak powiem, elektroniki szeroko rozumianej w ostatnie, powiedzmy, 2 godziny przed snem. Żywienie też, żeby było dobrane do tego, żeby nie obciążać układu trawiennego przed samym snem. Więc no to też oczywiście będzie zmniejszało ryzyko i urazów, no ale też będzie wpływało na długofalowo na taką, powiedzmy, regenerację. Więc moim zdaniem ta higiena snu to można powiedzieć taki game changer i to wybrzmiało bardzo dobrze w tym wykładzie akurat i w tej dyskusji. Myślę, że temat bardzo niedoceniany cały czas. Druga sprawa w sporcie kobiet. Mamy bardzo dużo młodych, zdolnych zawodniczek, kilkunastu, 17-18-letnich, które no, coraz bardziej profesjonalnie ten sport piłkarski, też po wynikach naszych pań widać, wygląda. Natomiast no, nam się też to pojawia w gabinetach ortopedycznych, dużo jest złamań zmęczeniowych, zaburzenia, można powiedzieć, miesiączkowania, które są związane z takim bardzo, bardzo restrykcyjnym podejściem do diety, do treningu, powodują rzeczywiście zmiany, o których no, w tej, często nie myślimy, a te dolegliwości przewlekłe, często 2-3-miesięczne bólowe wynikają właśnie z pewnego na przykład zaburzenia hormonalnego i my na przykład jako ortopedzi często musimy wrócić tutaj do, tak jakby, do podstaw, do hormonów, do współpracy z endokrynologiem, z ginekologiem, żeby od tej strony zacząć się leczyć, a dopiero później zająć się chociażby tak jakby leczeniem złamania, ale tak naprawdę często na przykład podstawą takiego złamania zmęczeniowego są zaburzenia, które się zaczęły pół roku wcześniej, kiedy ta młoda zawodniczka zaczęła, można powiedzieć, bardziej dbać o siebie, ale pewne rzeczy, te, które wydawałyby się dobrymi, no, nie zawsze dobrze wpłyną, więc no, to wszystko wymaga takiej szeroko rozumianej kontroli, współpracy, edukacji i myślę, że to też wybrzmiało szczególnie właśnie w tych wykładach takich, no, moim zdaniem troszkę z pogranicza może samej piłki nożnej, ale jakże ważnych dla, moim zdaniem, całokształtu.
12: Ja jeszcze wrócę do tej higieny snu. Czy odpowiednim wypoczynkiem, regeneracją piłkarze profesjonalni, piłkarki profesjonalne są w stanie obniżyć ryzyko poważnych kontuzji mięśniowo-więzadłowych?
11: Z pewnością tak. Tu chodzi też przede wszystkim o tą jakość tego treningu, tak? Niektórzy kiedyś spotkałem się z takimi słowami na jednym z kursów takich olimpijskich, że jeśli nie śpisz regularnie 8 godzin, równie dobrze możesz nie trenować, więc tak trochę z przymrużeniem oka, ale wiemy, że te 7 godzin do 8 to jest tak naprawdę ten optymalny czas i myślę, że bardziej tutaj nawet była dyskusja na ten temat, kiedy mamy na zawodników na przykład w trakcie, wiemy, spotkań Ligi Europejskiej, czy Ligi Mistrzów, czy Ligi Europy i podróżują i na przykład 2 czy 3 doby są zaburzone, mają krótszy ten sen, czy na przykład ten zawodnik powinien w sobotę, w niedzielę wyspać się, powiedzmy, na zapas 12 czy 10 godzin, bo wcale to nie jest takie oczywiste i wydaje się wręcz, że nie, że powinien być pewna rutyna taka, pewna ilość godzin, którą rzeczywiście każdego dnia śpimy i badania pokazują, że hormonalnie dobrze jest, jeśli to jest bardzo rytmiczne i regularne. Więc no tak mówię, to myślę, że tu jeszcze jest bardzo wiele do zrobienia i bardzo wiele do wyedukowania i myślę też wiele do zbadania, bo wcale to nie jest aż tak dużo danych, szczególnie jeśli o tą kwestię, można powiedzieć, urazowości chodzi.
12: Czy jest taka przestrzeń, którą należy wykorzystywać, a mam na myśli te wszystkie, proszę wybaczyć, panie doktorze, ale szukam odpowiedniego słowa, nowinki, które przychodzą do nas ze świata influencerów, kryokomory, czerwone światło, to wie pan, jest wiele nowych rzeczy, które podaje się i nie do końca mamy naukowe dowody, że one działają. Pytanie, czy też o tym dyskutujecie już jako środowisko medyków i staracie się nad tym zastanowić?
11: No, oczywiście, że ten kurs jest, można powiedzieć, spotkaniem osób, które się tym na co dzień zajmują, tak? To nie są osoby, które przypadkowo się tam znalazły, tylko te akurat te 20 osób, które tam są, czy które były w tych kursach, na tych kursach, to zajmują się po prostu praktycznie na co dzień, czy to w klubach ekstraklasy, czy w klubach pierwszej ligi, czy drugiej nawet, i w reprezentacjach narodowych, więc oni też mają swoje obserwacje i swoje doświadczenia. Więc to, co pan redaktor mówi, no, my wiemy i sami korzystamy często chociażby z takiej kryokomory, jeśli widzimy, że na przykład staw jest gdzieś tam, ma tendencję do takiego poszerzenia, obrzęku, zapalnego stanu, to wiemy, że to bardzo dobrze zadziała. Czy komory hiperbaryczne w przypadku niektórych urazów, gdzie szukamy rzeczywiście, żeby lepsza była dostępność tego tlenu do tkanek, czy stosować zastosowanie innych urządzeń, chociażby wpływających na szybszy wzrost złamań, które są też coraz więcej, na co zwraca się uwagi. Więc tak naprawdę myślę, że musimy korzystać z tych dobrodziejstw i z tych nowinek, oczywiście z zastrzeżeniem, że no nie wszystko ma tak zwaną dobrą medycynę na faktach, opartą na faktach, i nie wszystkie dane są pełne, natomiast no, obserwacje i doświadczenia to też jest dużo i myślę, że też to trzeba wykorzystywać, natomiast no, oczywiście dla nas jako lekarzy pracujących i czasami w trakcie dyskusji w sztabach medycznych, no to oczywiście lepiej i pewniej zastosować metodę, która ma swoje potwierdzenie już w badaniach, tak? Także odpowiadając na to pytanie, myślę, że to musi być trochę rzeczywiście wprowadzenia tego stopniowego niektórych rzeczy i obserwacji na własnym materiale, być może nawet właśnie szukania w swoim materiale na tyle dobrych danych, żeby je próbować opublikować, bo to też jest droga.
1: Bardzo dziękuję za poświęcony nam czas. Dr Piotr Zagórski opowiadał o spotkaniu kolejnej, trzeciej odsłonie kursu, konferencji, jak kto chce to odbierać, natomiast oczywiście wiąże się to z certyfikatem UEF-owskim, jaki zdobywali słuchacze, między innymi pod pana przewodnictwem. Bardzo dziękuję.
11: Bardzo dziękuję i cieszę się, że pierwsi lekarze, bo to trzeba też zaznaczyć, to pierwsza grupa 20 lekarzy, która ten kurs w Polsce ukończyła. Jesteśmy jedną z kilku federacji, która rzeczywiście ten kurs w pełni odbyła i w pełni zorganizowała, także myślę, że więcej zadań przed nami, ale bardzo dziękuję i pozdrawiam słuchaczy.
7: To jest powtórka.
4: Reklama.
10: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
14: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
13: ci panowie z Media Expert.
14: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
15: Szybkie rozegranie paczki, przerzut na lewą stronę i podanie z pierwszej. Jak ona chodzi z rąk do rąk.
16: Przysnacki, prażynki o smaku bekonu.
15: Wspaniale się to ogląda.
16: A jak smakuje?
15: Prażynki, przysnacki, zawsze przy meczu.
4: Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: O rozliczenie się ze swoją historią apelują do Ukrainy polscy politycy. Upały w Europie wciąż dają sobie znać, wysokie temperatury. Organizatorzy Tour de France skrócili dzisiejszy etap wyścigu. A znamy już dwóch ostatnich półfinalistów piłkarskiego mundialu. Będzie mecz Anglia-Argentyna. Niedziela, 12 lipca, minęła 7. Informacje TOK FM, Emil Górny, dzień dobry. Wiedza, prawda i pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej jest po to, byśmy mogli myśleć o naszej przyszłości, mówił prezydent w czasie uroczystości w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Wołyńskiej. Karol Nawrocki oddał hołd ofiarom w Radurzu na Podkarpaciu, gdzie wiosną 1944 roku ukraińscy nacjonaliści zamordowali kilkudziesięciu Polaków. Nie ma dziś w Polsce miejsca na czerwono-czarną ideologię z podznaku bandery, mówił prezydent.
18: Nie oskarżamy całego narodu ukraińskiego, ale oskarżamy banderowską ideologię tych, którzy mordowali, ale też tych, którzy przywołują czerwono-czarne barwy w XXI wieku. Na to po prostu nie można się, drodzy Państwo, zgodzić.
17: A w rocznicę Krwawej Niedzieli premier Donald Tusk zapowiedział, że w Warszawie powstanie mur pamięci z nazwiskami wszystkich zidentyfikowanych ofiar wojen XX wieku w Ukrainie, w tym zbrodni wołyńskiej. A jeśli Ukraina chce wejść do Unii Europejskiej, musi rozliczyć się ze swoją historią i odciąć od nacjonalizmu, mówią z kolei polscy politycy, przy czym robią to w różny sposób i różnie rozkładają akcenty. Na szczegółach Wawrzyniec Zakrzewski.
19: Premier Donald Tusk mówi o prawdzie, o konieczności wskazania winy, innych o jednoznacznym potępieniu ludobójstwa na Wołyniu, o tym, że fundamentem wspólnoty europejskiej jest nazywanie rzeczy po imieniu.
20: Kto chce przyłączyć się do tej wspólnoty, musi być na tę prawdę gotowy. Jesteśmy dziś odpowiedzialni za naszą przyszłość i bezpieczeństwo naszych dzieci i wnuków. To wspólna odpowiedzialność Polski, Ukrainy, Europy.
19: Tymczasem PiS, a dokładnie kandydat Prawa i Sprawiedliwości na premiera Przemysław Czarnek, nie widzi już dla Ukrainy miejsca w Europie.
21: Składamy projekt uchwały. Na najbliższym posiedzeniu żądamy jego uchwalenia. Projekt uchwały Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie sprzeciwu wobec członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej.
19: Mowa tu o niedawnej, krytykowanej przez wszystkich polskich polityków decyzji prezydenta Wołodymyra Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia bohaterów UPA. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
17: A prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wieczorem napisał na X-ie, że potrzebna jest pełna prawda i chrześcijańskie upamiętnienie ofiar zbrodni wołyńskiej, a wobec wspólnego zagrożenia ze strony Rosji, Ukraina i Polska powinny zachować jedność. Dodał, że Ukraina dokona starań, by rzetelnie ustalić fakty o zamordowaniu. Zmieniamy temat. Dzisiaj w 37 departamentach Francji będzie obowiązywać najwyższy czerwony alert z powodu upałów. To już kolejna tego typu fala wysokich temperatur we Francji na przestrzeni 2 miesięcy. A z powodu ryzyka upałów 9. etap kolarskiego wyścigu Tour de France zostanie skrócony o 30 km, poinformowali organizatorzy tej imprezy. A we Włoszech 700 tysięcy drzew zostało zniszczonych w wyniku pożarów trwających na dużym obszarze Piemontu, podały władze tego regionu na północy kraju. Według nich żywioł powoduje tam katastrofę ekologiczną. W komunikacie sporządzonym na podstawie raportu Straży Pożarnej władze zaznaczyły, że pożary poważnie zagrażają lokalnej bioróżnorodności. Znamy ostatnich dwóch półfinalistów w piłkarskiego mundialu. Oba mecze 1/4 finału piłkarskich Mistrzostw Świata w Ameryce Północnej zakończyły się po dogrywkach. Anglia wygrała z Norwegią 2-1, a broniąca tytułu Argentyna pokonała Szwajcarię 3-1. Zwycięzcy tych spotkań zmierzą się ze sobą w środę w półfinale. Podlaskiem jesienią może przybyć ponad 1000 hektarów rezerwatów. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaczęła właśnie konsultacje w tej sprawie. O jednym z projektowanych obiektów, w tym wypadku z Puszczy Augustowskiej, mówi wojewódzki konserwator przyrody Adam Bochtan.
22: Takim odkryciem jest rezerwat Giedź w Puszczy Augustowskiej, gdzie mamy bardzo zróżnicowaną rzeźbę terenu. Mamy dziesiątki drzew pomnikowych, dębów, klonów, bardzo liczną populację granicznika płucnika, pachnicy dębowej, wiele skrajnie rzadkich gatunków ptaków, z łabędziem krzykliwym między innymi na czele z dzięciołami, orłami również.
17: RDOŚ chce też poszerzyć kilka już istniejących rezerwatów, między innymi wokół najgłębszego w Polsce jeziora Hańcza i na torfowiskach w rejonie rzeki Rozpudy. Zapach palonej cebuli, lubczyku i wywaru. W Muzeum w Wilanowie rusza kulinarny projekt o tradycji rosołu w Polsce. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych potraw polskiej kuchni, jak mówi Norbert Cokowski, szef kuchni i rekonstruktor kulinarny. Rosół to nie tylko zupa, to symbol.
23: Tak naprawdę rosół, jak spojrzymy, on jest w każdej książce jako jedna taka z pierwszych zup. Był bardzo ważny w XVII, w XVIII, w XXI wieku. Wszyscy go znamy. Wszystkim nam się kojarzy z domem, z mamą, z babcią. To bardzo taka zupa rodzinna. Spotykam się właściwie z nią na wszystkich przyjęciach rodzinnych.
17: A muzeum chce wpisać tradycję tej zupy na krajową listę niematerialnego dziedzictwa kulturowego. Kolejne informacje w TOK FM o 7.20. Teraz przed nami pogoda. Dzisiaj może miejscami słabo, przelotnie popadać. Na termometrach zobaczymy od 15 do 19 stopni u podnóża Karpat, 19 stopni na południowym wschodzie i miejscami nad morzem, 22 w centrum, do 28 na zachodzie.
24: To jest archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10.40.
25: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Kolejny program z cyklu Prawo bez recepty, prawo dla każdego. I tak pomyślałam, prawo bez recepty? O, lek bez recepty, jak się cieszymy, że tyle rzeczy możemy kupić bez recepty. O tym właśnie dzisiaj też chcemy porozmawiać, o lekach. A moim gościem jest pan Rafał Janiszewski, ekspert w materii naszych relacji z systemem ochrony zdrowia. Dzień dobry.
26: Dzień dobry, witam serdecznie.
25: Normalnie człowiek to się cieszy. Na przykład, że coś było na receptę, a teraz jest bez recepty. To jest ułatwienie, nie muszę chodzić do lekarza.
0: Z całą pewnością tak. To znaczy, generalnie bez recepty mamy bardzo dużo różnych produktów, tak to na tą chwilę nazwę. Bardzo dużo produktów, które często niesłusznie nazywamy lekami, wychodząc z założenia, że są to tabletki, że są sprzedawane w aptece, że mają opakowanie i cieszymy się, kiedy mamy je bez recepty. To, o co pani pyta, czyli leki bez recepty, to są, cytując definicję, cytując nazwę ustawową, to są produkty lecznicze. I te produkty lecznicze, one coraz częściej, coraz więcej ich staje się dostępnych bez recepty. Czasem początkowo z ograniczeniem co do ilości, którą można bez recepty nabyć, bo zawierają one silne substancje, ale potem to się zmienia. Przykładem jest na przykład ibuprofen. Kiedy ja studiowałem medycynę, to ibuprofen był lekiem na receptę i to w dodatku na specjalną receptę i dawka 200 mg to już była bardzo duża dawka, którą stosowaliśmy w ciężkich chorobach reumatycznych. Dzisiaj ibuprofen jest w różnych postaciach dostępny bez recepty i dawki przekraczają już nie 400, a 600 mg i można to kupić na stacji benzynowej.
25: To zaraz, to wiedza medyczna tak się zmieniła, jeśli idzie o zastosowanie?
0: Dużo rzeczy się zmieniło. Oczywiście zmieniła się wiedza medyczna, co nie zmienia faktu, że są to leki jednak niebezpieczne, bo ibuprofen to nie są dropsy, żaden lek to nie są dropsy. I jego działania niepożądane przy niewłaściwym stosowaniu są opisane w ulotce, natomiast rzeczywiście doświadczenie medycyny pozwala na to, aby te leki we właściwy sposób pozycjonować. Druga sprawa to jest też zupełnie inna, nazwę to kultura produkcji. Producentów leków, my dzisiaj mamy coraz lepszych, w rozumieniu tym, że coraz bardziej dbają o postać, o formę tego leku, o jego przyswajalność i bezpieczeństwo. Coraz więcej mamy badań dotyczących bezpieczeństwa. Stąd takie decyzje są podejmowane.
25: Mamy olbrzymi rynek suplementów diety. I niektóre z tych suplementów są lekami, niektóre nie. Tak? Dobrze mówię?
0: Tak. Znaczy,
25: jak to inaczej ma człowiek rozpoznać?
0: Generalnie, tak jak powiedziałem, ustawa mówi o produktach leczniczych. No. Produkt leczniczy, to zgodnie z ustawą prawo farmaceutyczne, to jest taki produkt, który ma udowodnioną skuteczność i zbadane bezpieczeństwo stosowania. On dodatkowo ma jeszcze takie cechy, że ma we właściwy sposób zwalidowaną, kontrolowaną dawkę dla swojej postaci. Innymi słowy,
25: to znaczy zwalidowaną?
0: To znaczy, że wiemy, że jeżeli ta tabletka ma 5 mg substancji czynnej, to tyle ma. Nie więcej, nie mniej, tyle ma. I te leki, produkty lecznicze podlegają bardzo ścisłej kontroli. Producent kontroluje każde opakowanie i każdą serię, żeby utrzymać to, co zostało zarejestrowane. Lek podlega rejestracji na podstawie badań klinicznych, na podstawie badań właśnie owej skuteczności i bezpieczeństwa. Jest dopuszczany do obrotu jako lek, ale później instytucje wszystkich państw kontrolują prawnie i wprost, czyli od tego mamy inspektora nadzoru farmaceutycznego, kontrolują, czy lek cały czas trzyma te parametry rejestrowe co do bezpieczeństwa i co do skuteczności.
25: No dobrze, a jeżeli nie trzeba spełniać tych warunków, to większość suplementów.
0: To może być suplementem, może być wyrobem medycznym. Tak. Tak?
25: Ale jest też tak, na przykład przy witaminie D, wydaje mi się, że tak zauważyłam, że ona albo jako lek mogę ją kupić, albo jako, i wtedy właśnie musi spełnić te warunki, albo jako suplement.
0: Jako
25: prawda?
0: Suplement to oznacza, że niekoniecznie musi być tam tak dokładnie ta dawka, o której mówimy.
25: Czy ona podlegała zarówno w procesie produkcji, tak, jak i wcześniej
0: nie ma
25: mniejszemu nadzorowi.
0: Ja nie twierdzę, że ona nie działa. Może i działa. Może i jest skuteczna. Na pewno jest, dba się o jej bezpieczeństwo. Natomiast ona nie ma tego reżimu rygoru, nadzoru, co produkt leczniczy, czyli lek. Czyli gdybym miał wybrać produkt leczniczy, czyli lek, a suplement diety, no to bym się zastanowił. Trzeba też patrzeć na to, że...
25: Ale jeżeli ja kupuję w aptece, prawda? Tak. Nie pada słowo produkt medyczny.
0: Nie poproszę witaminę D3.
25: Tak. I teraz tak, to ja jak poznam, patrząc na opakowanie, że to jest lek, a to jest
0: suplement. Na opakowaniu one są oznaczone. Suplement diety ma oznaczone suplement diety. Jest napisane.
25: Jest napisane, tak?
0: A na leku jest napisane, że to jest lek albo że to jest produkt leczniczy.
25: Tak, muszę popatrzeć na opakowanie, nie zwracam na to uwagę.
0: To również jest w ulotce, ale najlepszym źródłem informacji jest farmaceuta i najlepiej mu powiedzieć, poproszę witaminę D3, ale poproszę taką, która jest lekiem. I farmaceuta taką poda. Oczywiście farmaceuta może być, no tak, ale widzi pani, ta, która jest lekiem, kosztuje 20 zł, a ta, która jest suplementem, kosztuje 8. 5 zł. Tak?
25: No tak, co pani woli.
0: Wybór należy do pani.
25: No, normalnie człowiek powinien zadać pytanie, a czym się różnią w swojej istocie? Oprócz tego, że
0: farmaceuta odpowie, to jest lek, a to jest suplement diety. Lek musi działać. Suplement diety, przepraszam, niekoniecznie. On suplementuje dietę.
25: Większość suplementów nie jest lekami.
0: Nie jest. Znaczy, powiedzmy tak, mamy takie preparaty, które uzupełniają nasze niedobory i one są lekami.
25: Tak, a mamy takie preparaty, które mówią, że uzupełniają nasze niedobory.
0: Które mają tą samą nawet substancję czynną. Dlaczego nie? Mają tą samą substancję czynną, ale nie zostały zarejestrowane jako leki, no bo wymagałoby to badań klinicznych, wymagałoby tego całego nadzoru, tego wszystkiego, no i wówczas one nie będą zarejestrowane jako leki.
25: Pewnym wskaźnikiem może być to, czy rzecz jest reklamowana w telewizji, bo zarówno lek na receptę, jak i lek bez recepty, z tego co wiem, nie może być reklamowany w telewizji. Czy to jest bardziej skomplikowane? No, czyli jeżeli widzę, że coś jest reklamowane, to na pewno nie jest lek, tak?
0: To jest bardziej skomplikowane.
25: Niech mnie pan nie straszy, bo tak, to byłoby dobry taki...
0: Ja wiem. To znaczy, jak patrzymy na tych reklamach, które oglądamy w telewizji, jest napisane, że to jest suplement, a coraz częściej podmioty odpowiedzialne, czyli firmy, które sprzedają te produkty, szczycą się tym. To nie jest

0: dosyć skomplikowane, tak, i tak dalej. Ale myślałam, że co ja uważałam, że co do tego to jest jasne. To znaczy coś, co jest lekiem, czyli spełnia warunki konieczne, by nazwać to lekiem, nie może być reklamowane.
1: Może być reklamowane, nie mogą być reklamowane leki wydawane na podstawie recepty.
0: Te na pewno nie mogą, tak, być, rozumiem.
1: Tak, tak, tak. I ta forma tej reklamy też jest, mówię, uregulowana. Natomiast jakby wracając do tego, jak rozróżnić, no najprościej zapytać farmaceutę, najprościej poprosić o lek, a nie suplement diety. Oczywiście, jeżeli naszym celem jest uzyskanie efektu terapeutycznego, leczniczego. Bo czasem naszym celem, naszą intencją jest po prostu suplementowanie diety, bo wiemy, że mamy w diecie czegoś za mało i chcemy suplementować.
0: Albo poprosić lekarza, żeby,
1: albo poprosić,
0: bo lekarz też powinien
1: wiedzieć. Bo też musimy sobie uczciwie powiedzieć, suplementy diety to nie jest nic złego.
0: Tak.
1: To nie jest nic złego. One mają swoje zastosowanie. One mają swoje zastosowanie jako suplementacja diety wtedy, kiedy mamy okres jakiegoś zubożenia diety. I teraz, zwracając uwagę na lek, no lek ma oprócz tych cech skuteczności i bezpieczeństwa, to co on ma bardzo ważnego, to ulotkę przy leku, która jest w opakowaniu. Ta ulotka przy leku to jest informacja dla pacjenta. Powiem pani ciekawostkę, że ulotki są konstruowane w bardzo misterny sposób, ponieważ żeby dopuścić lek do obrotu, musi być zatwierdzona ulotka. No. Żeby mogła być zatwierdzona ulotka, przeprowadza minister zdrowia badanie czytelności ulotki. Przez czytelność ulotki rozumiemy, że osoby z różnych grup, a szczególnie grup, dla których adresowany jest ten lek, są poddawane badaniu. Te osoby są, jest grupa zapraszana i te osoby czytają tą ulotkę, potem sprawdzamy, co one z tego zrozumiały.
0: To mnie pan zaskoczył. Generalnie uważam, że ulotki jakby są konstruowane według pewnego wzoru. Wszystkie te elementy tam muszą się znaleźć, że tutaj działanie niepożądane, jakie były jeden na 10 000 osób biorących, to że one są według pewnego wzoru, bo to faktycznie muszą zawierać, ale nie wiedziałam, że są tak
1: ich
0: sprawdzane.
1: Ich treść jest tak konstruowana. Gdyby ktoś chciał porównać, byłby dociekliwy i chciałby porównać, czym różni się ulotka przylekowa od dokumentów rejestrowych, to na stronie Urzędu Rejestracji Leków możemy sobie wziąć tak zwaną charakterystykę produktu leczniczego. Charakterystyka produktu leczniczego to jest dokument pochodzący właśnie z rejestracji i on się bardzo różni. I on jest dokumentem dla profesjonalisty, dla lekarza, dla pielęgniarki, dla tych, którzy ordynują i podają. Natomiast ulotka jest, tego leku aptecznego jest dla pacjenta. Tam przekazu podprogowego jest bardzo dużo. Na nim, czy pani zauważyła, ostatnio też mnie ktoś zapytał, jak oni to robią, skąd oni wiedzą, z której strony ja otwieram opakowanie. Zawsze go otwieram to z strony ulotki, a chciałbym z drugiej.
0: Bardzo dziękuję. Nasz gość, Rafał Janiszewski, ekspert w materii, jak widać, nie tylko relacji z systemem ochrony zdrowia. Tak jest. Był razem z nami i myślę, że będzie także w następnym tygodniu. Dziękuję.
1: Dziękuję.
2: To było archiwalne wydanie audycji Prawo bez recepty. Premierowe odcinki w czwartki po 10:40.
3: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
4: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
3: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Rozmawiać będę z niedoszłym zakonnikiem o tym, dlaczego nie pozwolono mu zostać duchownym.
6: Ze względu na mój, jak to określili, niepewny stan zdrowia, w świecie się to nazywa dyskryminacją, a w Kościele się to nazywa wolą Bożą, co jest jednak trochę przykre.
5: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji TOK FM w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
2: Auto.

0: Promocja.
1: Reklama.
2: Marian,
3: a
2: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
2: Panowie z Media Expert. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.

0: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
1: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: 7.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły w nocy trzecią w tym tygodniu serię ataków na Iran, poinformowało Centralne Dowództwo USA. Podkreślono, że uderzenia są odpowiedzią na ostrzał przez Iran kontenerowca pływającego pod banderą Cypru. Do tego tematu wrócimy w informacjach o 8. Co najmniej 25 tysięcy domów zostanie wybudowanych w Wenezueli dla poszkodowanych w podwójnym trzęsieniu ziemi, jakie nawiedziło ten kraj. W czerwcu przekazał przewodniczący tamtejszego parlamentu. Według najnowszych danych zginęło co najmniej 4333 osoby, a liczba rannych sięga 16 740. Upały trawią zachód Europy, tymczasem gorąco także za oceanem. Upały obejmują coraz większą część Ameryki, w Las Vegas. Temperatura w sobotę sięgała 48 stopni. Meteorolodzy nie wykluczają, że ekstremalne temperatury mogą się utrzymywać przez ponad tydzień, poinformowała agencja AP. Kolejne informacje w TOK FM o 7.40.
2: To jest archiwalne wydanie audycji Plan Działania. Premierowe odcinki we wtorki po 13.40.
4: Szymon Kępka, Plan Działania. Dzień dobry Państwu. Dziesiątki tysięcy ludzi, głośna muzyka, a jeszcze do tego wakacje, wysoka temperatura, emocje. Jak dołączymy do tego jeszcze ograniczoną przestrzeń, to są warunki, w których nawet drobny problem zdrowotny może się okazać poważnym zagrożeniem. Mówimy o bezpieczeństwie imprez masowych, uczestników tych imprez, a ono przecież zależy nie tylko od organizatorów, służb, ale także od zachowania samych uczestników. O tym, jak wygląda praca ratowników medycznych, ale także tych, którzy czuwają nad bezpieczeństwem w czasie koncertów, festiwali i innych dużych wydarzeń, których w wakacje nie brakuje. O tym teraz w planie działania. Ariel Szczotok, ratownik medyczny Adrenaltika. Dzień dobry.
5: Cześć, witam serdecznie. Dzień dobry.
4: A po czym poznaje się, że na przykład na początku imprezy, że to będzie trudny dzień dla służb medycznych na takim masowym wydarzeniu?
5: Wiele zależy od pogody, absolutnie, i od tego, gdzie odbywa się wydarzenie. Jeżeli wydarzenie jest w hali, która jest słabo wentylowana i mamy upały, tak jak teraz, kiedy nagrywamy naszą audycję i spodziewamy się jeszcze większych upałów, to wtedy faktycznie możemy spodziewać się większej ilości zdarzeń, ale też charakter imprezy. Zupełnie inaczej będzie na koncercie operowym, czy na koncercie muzyki filmowej, gdzie jest to raczej impreza zasiadana, aniżeli na przykład na koncercie zespołu heavy metalowego, czy hip-hopowego, gdzie mamy młodzież, gdzie mamy ludzi, którzy tańczą, pogują, robią młynki, różne inne rzeczy, gdzie o kontuzję dużo, dużo łatwiej. Z drugiej strony wydarzenia plenerowe w otwartej przestrzeni, w której będziemy narażeni bezpośrednio na działanie promieni słonecznych i na przykład, jeżeli ktoś się dobrze zabawi w centrum, powiedzmy Łodzi, która organizuje swój festiwal, po prostu na ulicy, gdzie w wysokiej temperaturze i braku wiatru po prostu robi się piekarnik.
4: Urazy, problemy wynikające z odwodnienia, zmęczenia, wysokiej temperatury, to jest to, z czym najczęściej ratownicy się mierzą podczas takiego masowego wydarzenia?
5: Tak, przede wszystkim to urazy, przede wszystkim to kwestie związane z odwodnieniem. Osobami, które na przykład na wydarzenie przychodzą bardzo, bardzo wcześnie i od wielu godzin oczekują pod bramą po to, żeby wejść na taki koncert. Szczególnie obserwujemy to na dużych koncertach międzynarodowych gwiazd, gdzie faktycznie fani i fanki potrafią koczować nawet kilka dni przed wejściem na stadion. Mieliśmy taki przykład chociażby przy koncercie Taylor Swift, który odbywał się w naszym kraju w ubiegłym roku. I tam rzeczywiście osoby, które przyjechały na to wydarzenie, były już 3 dni przed koncertem w namiotach pod stadionem. Więc wycieńczenie, zmęczenie, odwodnienie tutaj jest dużo bardziej prawdopodobne.
4: To teraz do tego kotła dorzucam temat dotyczący alkoholu. Alkohol, wysoka temperatura. Co to daje?
5: Love it. To jest doskonały przepis na to, że będziemy się świetnie bawić. W sensie my, służby medyczne oraz stewardzi, którzy dbają o bezpieczeństwo uczestników, bo będzie trzeba kilku uczestnikom podziękować za udział w imprezie.
4: Bawić to oczywiście w dużym cudzysłowie.
5: Bardzo dużym cudzysłowie, tak. Natomiast faktycznie nadmiar alkoholu, wysoka temperatura, nie picie wody, no to jest przepis na to, żebyśmy szybciej skończyli naszą imprezę, bo po pierwsze nasz organizm tego po prostu nie wytrzyma i niewiele z tej imprezy zapamiętamy. Okej, na wielu imprezach, póki nie jest to impreza podwyższonego ryzyka, jest sprzedawany alkohol. W związku z tym jest on dostępny, ale ja gorąco apeluję o to, żeby jednak ograniczyć się w jego spożywaniu. Na szczęście są to napoje o obniżonej zawartości alkoholu, do 3,5% maksymalnie, to regulują przepisy, więc na imprezach masowych nie kupimy mocnych alkoholi. Ochrona w przypadku imprez zamkniętych zawsze stara się wyszukać osoby, które próbują wnieść nielegalnie na teren imprezy masowej coś mocniejszego. Ja gorąco apeluję, nie sięgajmy po te mocniejsze, a już na pewno nie próbujmy próbować niczego, co dają nam obcy nam ludzie, ponieważ to niekoniecznie musi być to, czego się spodziewamy. To może być naprawdę niebezpieczne i na wielu imprezach na świecie, ale również w Polsce spotkaliśmy się już z tym, że osoby rozdawały drinka, który z drinkiem nie miał nic wspólnego, a potem spotykaliśmy się z osobami w naprawdę ciężkim stanie i wizyta na oddziale toksykologii najbliższego szpitala nie należy do najprzyjemniejszych.
4: Powiedziałeś kilka chwil temu o odwodnieniu ewentualnym, także w wyniku spożycia alkoholu. A jaki jest pierwszy objaw takiego odwodnienia, przegrzania organizmu? Bo może sami już w danym momencie jesteśmy w stanie trochę sobie pomóc, że dobra, to jest moment, w którym czas się schłodzić na przykład.
5: Jeżeli pojawiają się objawy w postaci takiego nadmiernego pragnienia, czyli takiego uczucia, że masz ochotę właśnie wypić dosłownie całą wannę wody, to jest ten moment, w którym twój organizm już naprawdę krzyczy, że potrzebuje uzupełnienia płynów. Jeżeli zaczyna ci zasychać w ustach i przestajesz produkować ślinę, jeżeli przestajesz się prawidłowo pocić, to jest ten moment, w którym twój organizm właśnie został całkowicie wyeliminowany ze swoich mechanizmów obronnych i zaczyna ci brakować możliwości już regeneracyjnych. Z takich wcześniejszych objawów jest to, że na przykład przestajemy po prostu chcieć siku. Kiedy przestajemy produkować mocz, nasz organizm już daje nam wyraźnie do zrozumienia, że halo, brakuje mi płynu, ponieważ wszystko, co było potrzebne do tego, żeby nerki mogły filtrować, właśnie zostało przesłane do funkcjonowania naszych komórek nerwowych, naszych mięśni, a nic nie jest filtrowane, dializowane, nazwijmy to tak ładnie medycznie.
4: Okej, jesteśmy świadkiem takiego wydarzenia. Ono to nie musi być koniecznie odwodnienie albo przegrzanie, ale widzimy, że z danym człowiekiem coś jest nie tak, trzeba mu udzielić pomocy. Ale z drugiej strony jesteśmy w miejscu zatłoczonym. To może i dobrze, bo potencjalnie ktoś nam może pomóc, ale może być też zupełnie, mam wrażenie, inaczej. A więc ta zbiorowa odpowiedzialność tutaj może utrudnić zadanie.
5: Tutaj powiem coś, myślę, pozytywnego bardzo, ponieważ faktycznie, jeżeli świadkowie tego zdarzenia, czy też w ogóle osoby będące na imprezie masowej obserwują, że z kimś coś się dzieje, bardzo szybko na to reagują i alarmują, nawet jeżeli jest to najlepsza technoparty, jaką właśnie widzimy, gdzie mogłoby się wydawać, że ludzie są skupieni tylko na świetnej zabawie. To, co warto zapamiętać, jeżeli chodzi o imprezy masowe, to taki międzynarodowy znak konieczności udzielania pomocy. To są podniesione nad głową skrzyżowane ręce. Nie wykorzystujmy tego znaku do niczego innego, jak tylko do zawiadomienia o tym, że coś się dzieje, ponieważ jest to znak zarówno dla służby ochrony, dla stewardów, ale również dla medyków, którzy czuwają nad bezpieczeństwem, że w tym miejscu potrzebna jest pomoc. Jeżeli jesteśmy na imprezie, na której jest mało światła, bo tak jak się może zdarzyć, że nie będzie bardzo jasno, to po prostu podnieśmy skrzyżowane ręce z latarką w ręku, najlepiej włączoną w trybie stroboskopowym, tak żeby zwrócić uwagę osób, które czuwają nad bezpieczeństwem, czy koordynator medycznej imprezy z miejsca dowodzenia, czy ktoś obsługujący monitoring, czy też rozstawione służby zauważą taki symbol i ktoś na pewno do was w miarę szybko podejdzie. A jesteśmy też doświadczeni w tym, żeby przeciskać się przez tłum ludzi i dotrzeć do takiej osoby naprawdę w ciągu minut. To, co też warto powiedzieć, wszystkie systemy zabezpieczenia imprez masowych są skonstruowane tak, żeby pomoc medyczna dotarła w dowolne miejsce trwania imprezy masowej w czasie krótszym niż 5 minut od momentu zawiadomienia. Więc to jest bardzo szybko.
4: To czy w takim razie, jeżeli na przykład w czasie takiej imprezy masowej konieczna jest nawet nie tyle pomoc komuś albo sobie, a ewakuacja, to czy my, wiedząc, że taka sytuacja może mieć miejsce, możemy zrobić cokolwiek przed, możemy się przygotować, możemy wiedzieć, jak się poruszać w takim ewakuującym się tłumie?
5: Masz na myśli całkowitą ewakuację imprezy masowej, tak? Z powodu jakiegoś zagrożenia. Dobrym zwyczajem, a wręcz taką dobrą świadomością jest to, że kiedy wchodzimy na teren jakiejkolwiek imprezy masowej, zanim zaczniemy się bawić, zanim sięgniemy po kolejny napój orzeźwiający, jest się po prostu rozejrzeć, gdzie są wyjścia ewakuacyjne, ponieważ one zawsze są wyraźnie oznakowane. Jeżeli jest to impreza plenerowa, imprezy masowe mają to do siebie, że są opłotowane, bo to wymaga, tego wymaga po prostu ustawa, że ta impreza musi być wygrodzona w jakiś sposób, więc zwykle są to płoty. Są to płoty zwykle lekkie, które jesteśmy w stanie łatwo przewrócić w razie naprawdę poważnego zagrożenia. Niemniej jednak są wytypowane, wyznaczone drogi ewakuacyjne. Wyraźnie oznaczone zielonym ludkiem, jak nad każdym wyjściem ewakuacyjnym, więc jesteśmy w stanie je szybko zidentyfikować. I bezwzględnie w sytuacji ewakuacji należy stosować się do poleceń służb. Zawsze będą wydawane komunikaty, którędy jest ewakuacja, ponieważ powodów ewakuacji może być wiele. Od dramatycznych warunków atmosferycznych, spójrzmy na kilka dni temu airshow, tak, które zostało przerwane w trybie pilnym w związku z dramatycznym załamaniem pogody.
4: Dowolny festiwal, burza, silny wiatr.
5: Dokładnie. Kolejna rzecz, awaria techniczna. Czyli na przykład coś wydarzyło się ze sceną i musimy ewakuować ludzi spod sceny, bo po prostu może się zawalić. Pamiętajmy, że to jest czasowa konstrukcja. To się zdarza ekstremalnie rzadko. To są przypadki jeden na lata w skali festiwali, ale się zdarza. Pożar albo jakiekolwiek inne zagrożenie. I tutaj służby zawsze będą nas kierowały w konkretną stronę. Co ważne, nie biegamy. Podkreślam to z całą ogromną stanowczością. Mimo że instynkt mówi wiej, to my mówimy idź szybkim, zdecydowanym krokiem i niekoniecznie idź tą drogą, którą wszedłeś. Bo instynkt...
4: A dlaczego to ważne?
5: Ponieważ większość wejść na tereny imprezy masowe odbywa się jednym kanałem, czyli wszyscy wchodzą z jednej strony. Natomiast opróżnianie imprezy masowej w sytuacji ewakuacji będzie odbywało się dziesiątkami miejsc. My instynktownie będziemy udawali się do miejsca, z którego weszliśmy. Ten instynkt w sytuacji zagrożenia trzeba pokonać i słuchać służb.
4: A czy jest coś w takim razie, co możemy wziąć ze sobą jako przedmiot na taką dowolną imprezę masową, koncert, festiwal? Coś, co w takiej nagłej sytuacji będzie na tyle przydatną nam... że będzie na tyle przydatną nam rzeczą, że właśnie podniesiemy swoje szanse na to, żeby albo udzielić komuś pomocy, albo właśnie w tej trudnej sytuacji się odnaleźć. Co ważne, to musi być rzecz, którą możemy wnieść na teren na przykład koncertu, festynu, czegokolwiek takiego.
5: Taką uniwersalną rzeczą będzie na pewno breloczek z rękawiczkami, bo on się może po prostu przydać, jeżeli jesteśmy osobą, która jest przeszkolona z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Będziemy mieli zdarzenie z dużą ilością poszkodowanych. Zdarzy się jakaś katastrofa naprawdę na tym wydarzeniu i będziemy chcieli udzielać pomocy i będziemy mieli w tym zakresie wiedzę, to na teren każdej imprezy będziemy w stanie wnieść breloczek z chociażby rękawiczkami i to wystarczy. Natomiast z racji regulaminów bezpieczeństwa imprez masowych zwykle nie możemy wnosić dodatkowej wody, nożyczek czy innych rzeczy, więc to kompletnie nie ma sensu. Natomiast jeżeli będziemy mieli swoją parę rękawiczek, to super. Możesz wziąć latarkę czołówkę do kieszeni. Ona też na pewno nie będzie w niczym przeszkadzała. Nikt ci jej nie zabroni wnieść na żadną imprezę. A w razie awarii oświetlenia, nawet tego ewakuacyjnego, czy konieczności odłączenia prądu w jakimś miejscu, będziesz miał dodatkowe źródło światła, które będzie bardzo przydatne. I tak naprawdę nic więcej. Kluczem tak naprawdę do sukcesu bezpiecznej ewakuacji, udzielania pomocy, jest stosowanie się do służb, do poleceń służb. A to jest najtrudniejsze. I tu jest tak naprawdę w większości przypadków największy problem po stronie osób, z którymi mamy do czynienia na terenie imprez masowych. Paradoksalnie każde zakończenie imprezy masowej, nawet planowe, to ewakuacja. Ponieważ w momencie, kiedy kończymy imprezę masową, mamy określony czas, w którym chcemy, żeby goście opuścili teren imprezy masowej. I jest to dla nas, dla służb, zawsze próbna ewakuacja. My zawsze mierzymy czas, w jakim festiwalowicze, uczestnicy koncertu, czy ktokolwiek inny w sposób spokojny, kontrolowany opuszczają teren danego obiektu, a mam przyjemność pracować na wielu obiektach jako koordynator medyczny i szef największych wydarzeń w tym kraju. Więc naprawdę każdorazowo mierzymy ten czas i uwierzcie mi Państwo, nawet z imprezy, która ma 80 tysięcy osób na największym stadionie w Polsce, jesteśmy w stanie bezpiecznie ewakuować wszystkich w czasie krótszym niż 10 minut. A to jest naprawdę duże wyzwanie. 80 tysięcy osób wychodzi z obiektu spokojnie, planowo, w około 10-12 minut. Więc w sytuacji ewakuacji my ten obiekt jesteśmy w stanie opróżnić znacznie szybciej, otwierając dodatkowe wyjścia, otwierając dodatkowe sloty i trochę bardziej kierując ludzi.
4: Aryl Szczotok, ratownik medyczny, koordynator do spraw medycznych Adrenaltika. Bardzo dziękuję.
5: Dzięki za zaproszenie.
4: Audycja Plan Działania na stronach TokFM.pl, w aplikacji TokFM co wtorek na antenach TokFM. Serdecznie Państwu dziękuję. Szymon Kępka, do usłyszenia.
2: To było archiwalne wydanie audycji Plan Działania. Premierowe odcinki we wtorki po 13:40.

0: Autopromocja.
1: Ucisk, pieczenie, kłucie, mrowienie. Ból nowotworowy to ból przewlekły, a koniec leczenia onkologicznego wcale nie oznacza końca bólu. Nawet co drugi chory musi mierzyć się z bólem przez kolejne miesiące, a nawet lata. Wytyczne są jasne. Pacjent nie powinien cierpieć z powodu bólu. Ale czy tak jest? Dobrostan. Poniedziałek, godzina 10:40. Małgorzata Waszkiewicz, zapraszam.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
4: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Cashua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Ale duża.
6: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
5: To co?
6: To do Media Expert.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
8: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
9: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
8: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
9: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie Tok FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
11: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
2: Volkswagen. Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: 7:40, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział zmiany w dyplomacji i podkreślił, że porozumienia w sprawie licencji na produkcję systemów Patriot i rozwój współpracy z państwami europejskimi przy produkcji systemów obrony przeciwrakietowej powinny być realizowane szybciej i w pełnym zakresie. Sprawca napaści na policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości usłyszał w prokuraturze m.in. zarzut przygotowywania się do pozbawienia życia komendanta wydziału i innych funkcjonariuszy. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla sprawcy. Na koniec sport. Czeska tenisistka Linda Noskowa triumfowała w wielkoszlamowym Wimbledonie. W finale londyńskiej imprezy pokonała rodaczkę Karolinę Muchową 6-2, 5-7, 6-3, a spotkanie trwało 2 godziny i 28 minut. Kolejne informacje w Tok FM o 8.
0: To jest archiwalne wydanie audycji Z nauką po imieniu. Premierowe odcinki w środę po 10:40.
13: Dzień dobry Państwu, Ewa Podolska. Kolejny program z cyklu Prawo bez recepty. Prawo dla każdego. I tak pomyślałam, prawo bez recepty? O, lek bez recepty, jak się cieszymy, że tyle rzeczy możemy kupić bez recepty. O tym właśnie dzisiaj też chcemy porozmawiać, o lekach. A moim gościem jest pan Rafał Janiszewski, ekspert w materii naszych relacji z systemem ochrony zdrowia. Dzień dobry.
14: Dzień dobry, witam serdecznie.
13: Normalnie człowiek to się cieszy. Na przykład, że coś było na receptę, a teraz jest bez recepty. To jest ułatwienie, nie muszę chodzić do lekarza.
5: Z całą pewnością tak. To znaczy, generalnie bez recepty mamy bardzo dużo różnych produktów, tak to na tą chwilę nazwę. Bardzo dużo produktów, które często niesłusznie nazywamy lekami, wychodząc z założenia, że są to tabletki, że są sprzedawane w aptece, że mają opakowanie i cieszymy się, kiedy mamy je bez recepty. To, o co pani pyta, czyli leki bez recepty, to są, cytując definicję, cytując nazwę ustawową, to są produkty lecznicze. I te produkty lecznicze, one coraz częściej, coraz więcej ich staje się dostępnych bez recepty. Czasem początkowo z ograniczeniem co do ilości, którą można bez recepty nabyć, bo zawierają one silne substancje, ale potem to się zmienia. Przykładem jest na przykład ibuprofen. Kiedy ja studiowałem medycynę, to ibuprofen był lekiem na receptę i to w dodatku na specjalną receptę i dawka 200 mg to już była bardzo duża dawka, którą stosowaliśmy w ciężkich chorobach reumatycznych. Dzisiaj ibuprofen jest w różnych postaciach dostępny bez recepty i dawki przekraczają już nie 400, a 600 mg i można to kupić na stacji benzynowej.
13: To zaraz, to wiedza medyczna tak się zmieniła, jeśli idzie o zastosowanie?
5: Dużo rzeczy się zmieniło. Oczywiście zmieniła się wiedza medyczna, co nie zmienia faktu, że są to leki jednak niebezpieczne, bo ibuprofen to nie są dropsy, żaden lek to nie są dropsy. I jego działania niepożądane przy niewłaściwym stosowaniu są opisane w ulotce, natomiast rzeczywiście doświadczenie medycyny pozwala na to, aby te leki we właściwy sposób pozycjonować. Druga sprawa to jest też zupełnie inna, nazwę to kultura produkcji, producentów leków. My dzisiaj mamy coraz lepszych w rozumieniu tym, że coraz bardziej dbają o postać, o formę tego leku, o jego przyswajalność i bezpieczeństwo. Coraz więcej mamy badań dotyczących bezpieczeństwa. Stąd takie decyzje są podejmowane.
13: Mamy olbrzymi rynek suplementów diety. I niektóre z tych suplementów są lekami, niektóre nie. Tak? Dobrze mówię?
5: Tak. Znaczy,
13: jak to inaczej ma człowiek rozpoznać?
5: Generalnie, tak jak powiedziałem, ustawa mówi o produktach leczniczych. No. Produkt leczniczy, to zgodnie z ustawą prawo farmaceutyczne, to jest taki produkt, który ma udowodnioną skuteczność i zbadane bezpieczeństwo stosowania. On dodatkowo ma jeszcze takie cechy, że ma we właściwy sposób zwalidowaną, kontrolowaną dawkę dla swojej postaci. Innymi słowy,
13: to znaczy
5: możemy
13: zwalidowaną.
5: To znaczy, że wiemy, że jeżeli ta tabletka ma 5 mg substancji czynnej, to tyle ma. Nie więcej, nie mniej, tyle ma. I te leki, produkty lecznicze podlegają bardzo ścisłej kontroli. Producent kontroluje każde opakowanie i każdą serię, żeby utrzymać to, co zostało zarejestrowane. Lek podlega rejestracji na podstawie badań klinicznych, na podstawie badań właśnie owej skuteczności i bezpieczeństwa. Jest dopuszczany do obrotu jako lek, ale później instytucje wszystkich państw kontrolują prawnie i wprost, czyli od tego mamy inspektora nadzoru farmaceutycznego, kontrolują, czy lek cały czas trzyma te parametry rejestrowe co do bezpieczeństwa i co do skuteczności.
13: No dobrze, a jeżeli nie trzeba spełniać tych warunków, to większość suplementów.
5: To może być suplementem, może być wyrobem medycznym. Tak.
13: Ale jest też tak, na przykład przy witaminie D, wydaje mi się, że tak zauważyłam, że ona albo jako lek mogę ją kupić, albo jako, i wtedy właśnie musi spełnić te warunki, albo jako suplement.
5: Jako
13: prawda?
5: Suplement to oznacza, że niekoniecznie musi być tam tak dokładnie ta dawka, o której mówimy.
13: Czy ona podlegała zarówno w procesie produkcji, jak i wcześniej
5: nie ma
13: mniejszemu nadzorowi.
5: Ja nie twierdzę, że ona nie działa. Może i działa. Może i jest skuteczna. Na pewno jest, dba się o jej bezpieczeństwo. Natomiast ona nie ma tego reżimu rygoru, nadzoru, co produkt leczniczy, czyli lek. Czyli gdybym miał wybrać produkt leczniczy, czyli lek, a suplement diety, no to bym się zastanowił. Trzeba też patrzeć na to, że...
13: Ale jeżeli ja kupuję w aptece, prawda? Tak. Nie pada słowo produkt medyczny.
5: Poproszę witaminę D3.
13: Tak. I teraz tak, to ja jak poznam, patrząc na opakowanie, że to jest lek, a to jest
5: suplement. Na opakowaniu one są oznaczone. Suplement diety ma oznaczone suplement diety. Jest napisane.
13: Jest napisane, tak?
5: A na leku jest napisane, że to jest lek albo że to jest produkt leczniczy.
13: Tak? Muszę popatrzeć na opakowanie, nie zwracam na to uwagę.
5: To również jest w ulotce, ale najlepszym źródłem informacji jest farmaceuta i najlepiej mu powiedzieć, poproszę witaminę D3, ale poproszę taką, która jest lekiem. I farmaceuta taką poda. Oczywiście farmaceuta może być, no tak, ale widzi pani, ta, która jest lekiem, kosztuje 20 zł, a ta, która jest suplementem, kosztuje 5 zł, tak?
13: No tak, co pani woli.
5: Wybór należy do pani.
13: No, normalnie człowiek powinien zadać pytanie, a czym się różnią w swojej istocie? Oprócz tego, że
5: farmaceuta odpowie, to jest lek, a to jest suplement diety. Lek musi działać. Suplement diety, przepraszam, niekoniecznie. On suplementuje dietę.
13: Większość suplementów nie jest lekami.
5: Nie jest. Znaczy, powiedzmy tak, mamy takie preparaty, które uzupełniają nasze niedobory i one są lekami.
13: Tak, a mamy takie preparaty, które mówią, że uzupełniają nasze niedobory.
5: Które mają tą samą nawet substancję czynną. Dlaczego nie? Mają tą samą substancję czynną, ale nie zostały zarejestrowane jako leki, no bo wymagałoby to badań klinicznych, wymagałoby tego całego nadzoru, tego wszystkiego. No i wówczas one nie będą zarejestrowane jako leki.
13: Pewnym wskaźnikiem może być to, czy rzecz jest reklamowana w telewizji, bo zarówno lek na receptę, jak i lek bez recepty, z tego co wiem, nie może być reklamowany w telewizji. Czy to jest bardziej skomplikowane? No, czyli jeżeli widzę, że coś jest reklamowane, to jest na pewno, to na pewno nie jest lek, tak?
5: To jest bardziej skomplikowane.
13: Ale niech mnie pan nie straszy, bo tak. To byłoby dobry taki...
5: Ja wiem. To znaczy, jak patrzymy na tych reklamach, które oglądamy w telewizji, jest napisane, że to jest suplement, a coraz częściej podmioty odpowiedzialne, czyli firmy, które sprzedają te produkty, szczycą się tym. To nie jest suplement diety, to jest lek. I dlatego jest ten obowiązek. Przed zastosowaniem zapytaj lekarza, farmaceutę i tak dalej. To dotyczy, to jest właśnie taka formułka, która jest używana wobec leków.
13: A czyli zaraz, to znaczy leki są reklamowane?
5: Też.
13: A mi się zawsze zdawało, że leki nie mogą być reklamowane.
5: No, kwestia reklamowania leków to jest zupełnie odrębna sprawa i wyrobów medycznych. O, to przepisy to troszkę inaczej regulują, bo czym jest reklama? Reklama jest zachęcaniem, nakłanianiem, tak? I tak dalej.
13: No akurat ja wiem, że te przepisy są dosyć skomplikowane i tak dalej, ale myślałam, że co do tego, to jest jasne. To znaczy coś, co jest lekiem, czyli spełnia warunki konieczne, by nazwać to lekiem, nie może być reklamowane.
5: Może być reklamowane, nie mogą być reklamowane leki wydawane na podstawie recepty.
13: Te na pewno nie mogą być, rozumiem.
5: Tak. I ta forma tej reklamy też jest uregulowana. Natomiast jakby wracając do tego, jak rozróżnić, no najprościej zapytać farmaceutę, najprościej poprosić o lek, a nie suplement diety. Oczywiście, jeżeli naszym celem jest uzyskanie efektu terapeutycznego, leczniczego. Bo czasem naszym celem, naszą intencją jest po prostu suplementowanie diety, bo wiemy, że mamy w diecie czegoś za mało i chcemy suplementować.
13: Albo poprosić lekarza. Lekarz też powinien wiedzieć.
5: Bo też musimy sobie uczciwie powiedzieć, suplementy diety to nie jest nic złego.
13: Tak.
5: To nie jest nic złego. One mają swoje zastosowanie. One mają swoje zastosowanie jako suplementacja diety wtedy, kiedy mamy okres jakiegoś zubożenia diety. I teraz, zwracając uwagę na lek, lek ma oprócz tych cech skuteczności i bezpieczeństwa, to co on ma bardzo ważnego, to ulotkę przy leku, która jest w opakowaniu. Ta ulotka przy leku to jest informacja dla pacjenta. Powiem pani ciekawostkę, że ulotki są konstruowane w bardzo misterny sposób, ponieważ żeby dopuścić lek do obrotu, musi być zatwierdzona ulotka. Żeby mogła być zatwierdzona ulotka, przeprowadza minister zdrowia badanie czytelności ulotki. Przez czytelność ulotki rozumiemy, że osoby z różnych grup, a szczególnie grup, dla których adresowany jest ten lek, są poddawane badaniu. Te osoby są z grupa zapraszana i te osoby czytają tą ulotkę, potem sprawdzamy, co one z tego zrozumiały.
13: To mnie pan zaskoczył. Generalnie uważam, że ulotki jakby są konstruowane według pewnego wzoru. Wszystkie te elementy tam muszą się znaleźć, że tutaj działanie niepożądane, jakie były jeden na 10 tysięcy osób biorących, to że one są według pewnego wzoru, bo to faktycznie muszą zawierać, ale nie wiedziałam, że są tak sprawdzane.
5: Ich treść jest tak konstruowana. Gdyby ktoś chciał porównać, byłby dociekliwy. I chciałby porównać, czym różni ulotka przylekowa od dokumentów rejestrowych. To na stronie Urzędu Rejestracji Leków możemy sobie wziąć tak zwaną charakterystykę produktu leczniczego. Charakterystyka produktu leczniczego to jest dokument pochodzący właśnie z rejestracji i on się bardzo różni. I on jest dokumentem dla profesjonalisty, dla lekarza, dla pielęgniarki, dla tych, którzy ordynują i podają. Natomiast ulotka jest, tego leku aptecznego jest dla pacjenta. Tam przekazu podprogowego jest bardzo dużo. Na nim, czy pani zauważyła, ostatnio też mnie ktoś zapytał, jak oni to robią, skąd oni wiedzą, z której strony ja otwieram opakowanie. Zawsze go otwieram to z strony ulotki, a chciałbym z drugiej.
13: Bardzo dziękuję. Nasz gość, Rafał Janiszewski, ekspert w materii, jak widać, nie tylko relacji z systemem ochrony zdrowia. Tak jest. Był razem z nami i myślę, że będzie także w następnym tygodniu. Dziękuję.
5: Dziękuję.
0: To było archiwalne wydanie audycji Z nauką po imieniu. Premierowe odcinki w środę po 10:40.

0: mamy stuk-puk zapisywane z łącznikiem, ale puk-puk już zapisywane z przecinkiem. To rodzaj niekonsekwencji.
1: W Szczecinie mamy Zamek Książąt Pomorskich. No nikt nie powie Książąt Pomorskich, a Zamek Małą, tylko wszyscy mówią Zamek Książąt Pomorskich. Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo. Ich jest tylko 11.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
4: Reklama.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w Ski Team. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony Ski Team lub kup online. Ski Team.
9: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
4: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Kolejne wzajemne ostrzały na Bliskim Wschodzie. Amerykanie zaatakowali irańskie jednostki. Był też odwet na bazę USA. Niedźwiedzie pod kontrolą. Rozpoczyna pracę zespół, który ma w Bieszczadach monitorować zwierzęta i nie dopuszczać ich do ludzi. U nas także wielkie sportowe emocje. Na kortach tenisowych w Londynie będzie pojedynek Jannik Sinner i Aleksander Zweriew. Minęła 8. Informacje TOK FM. Emil Górny, dzień dobry. Amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły w nocy trzecią w tym tygodniu serię ataków na Iran, poinformowało Centralne Dowództwo USA. Według komunikatu Amerykanie celowali w 140 irańskich celów wojskowych. Iran natomiast w odwecie uderzył w amerykańskie bazy i jednostki. Iran dokonał złego wyboru, teraz za to płaci, oświadczył w mediach społecznościowych szef Pentagonu Pete Hegseth. Podkreślono, że uderzenia są odpowiedzią na ostrzał przez Iran kontenerowca opływającego pod banderą Cypru. Wojsko dodało, że jeden z członków cywilnej załogi jednostki jest uznawany za zaginionego, a statek nie może kontynuować rejsu z powodu pożaru na pokładzie oraz poważnych uszkodzeń maszynowni. A teraz efekty napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Hurtowe ceny paliw idą w górę. Kolejne podwyżki w ciągu kilku dni mamy zobaczyć też na stacjach. Nie obowiązuje już również rządowy program dopłat do paliw CPN. Sytuacja na Bliskim Wschodzie jednak się zaogniła, a to doprowadza do wzrostów cen ropy na rynkach. Ministerstwo Energii przygląda się sytuacji i nie wyklucza wprowadzenia mechanizmów osłonowych, jeśli ceny wzrosną drastycznie, mówi wiceszef resortu Konrad Wojnarowski.
11: Tak jak codziennie obwieszczaliśmy nową cenę maksymalną paliwa, tak też codziennie analizujemy sytuację nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale także w Europie i na wszystkich rynkach. Stąd też te niepokojące sygnały oczywiście docierają do nas.
10: A program CPN obowiązywał w Polsce przez 3 miesiące i kosztował blisko 5 miliardów złotych. Radusz na Podkarpaciu stał się wczoraj miejscem głównych obchodów 83. rocznicy tzw. Krwawej Niedzieli, czyli kulminacji mordów na Polakach przez ukraińskich nacjonalistów. W uroczystościach uczestniczył prezydent Karol Nawrocki, który oddał hołd ofiarom zbrodni wołyńskiej. A na miejscu był reporter TOK FM Marcin Staszec.
12: Historię tamtych dni przekazują świadkowie, ale również potomkowie ofiar. Dziadek Bartka Kopcia przeżył atak na Radusz, ale widział śmierć własnego ojca.
13: Opowiadał mi, że schował się w swoim domu, widział jak jego ojca, który chciał już uciekać przez okno od tyłu, właśnie został zabity siekierą w głowę i pamiętam jak mi to opowiadał, tak ze łzami w oczach.
12: Prezydent Karol Nawrocki w trakcie obchodów w Radrużu mówił o odpowiedzialności banderowskiej ideologii za mordy na całych polskich rodzinach.
14: Nie oskarżamy całego narodu ukraińskiego, ale oskarżamy banderowską ideologię tych, którzy mordowali, ale też tych, którzy przywołują czerwono-czarne barwy w XXI wieku.
12: Prezydent podkreślił też, że prawda o ofiarach to jedyna droga do zdrowych polsko-ukraińskich relacji w przyszłości. Marcin Starzec, TOK FM.
10: Jeszcze w tym miesiącu pracę rozpocznie specjalna grupa interwencyjna do monitorowania niedźwiedzi brunatnych. Zespół powołany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie ma natychmiastowo reagować na sytuację zagrożenia w Bieszczadach. Do zadań grupy należy stały monitoring telemetryczny drapieżników oraz natychmiastowa interwencja w terenie, gdy zwierzęta zbliżą się do zabudowań gospodarczych. Przed nami poprawa pogody i powrót słonecznych dni, upalnych dni. Specjaliści więc przypominają, by chronić skórę przed promieniowaniem słonecznym. Oparzenia, zwłaszcza w młodym wieku, przyczyniają się do zachorowań na czerniaka, a to jeden z najbardziej agresywnych nowotworów złośliwych. O szczegółach opowie Agnieszka Wenarska.
4: Co roku w Polsce na czerniaka zapada 4,5 tysiąca osób. W ciągu ostatnich 30 lat liczba zachorowań wzrosła trzykrotnie, wylicza dr Luiza Marek-Józefowicz, kierująca kliniką dermatologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy.
15: Głównym czynnikiem ryzyka to są promienie ultrafioletowe, czyli promienie słoneczne, które mogą doprowadzić do wystąpienia mutacji w komórkach barwnikowych i wtedy niestety dochodzi do rozwoju czerniaka.
4: Znamiona trzeba regularnie badać u specjalisty. Jeśli zmieniają kształt, wielkość czy kolor, należy jak najszybciej skonsultować się z dermatologiem. W Polsce na czerniaka umiera około 1400 osób rocznie. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
10: Czas w informacjach TOK FM na sport. Janik Sinner i Aleksander Zwieriew zagrają dziś o tytuł podczas Wimbledonu. Niemiec ma już na koncie jeden wielkoszlemowy tytuł w tym sezonie, o czym więcej opowie Przemysław Pozowski z redakcji sportowej TOK FM.
16: Aleksander Zwieriew zagra w swoim drugim wielkoszlemowym finale z rzędu, bo przecież w tym roku wygrał po raz pierwszy w karierze turniej wielkoszlemowy i to był Roland Garros w Paryżu. Wtedy mierzył się tam z Flavio Cobolim. Teraz zagra z innym Włochem, Janikiem Sinnerem. No i poprzeczka pójdzie w górę, bo oczywiście Sinner to lider światowego rankingu. Włoch w drodze do finału pokonał w trzech setach. Wszystkie rozstrzygnął do czterech Nowaka Dżokowicza. Natomiast Zwieriew także bez straty seta pokonał brytyjską sensację londyńskiego turnieju, czyli Artura Ferrego. Przemysław Pozowski, TOK FM.
10: Na kolejne informacje w TOK FM o 8.20. Teraz przed nami pogoda.
17: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
10: W dzień zachmurzenie umiarkowane, okresami duże, miejscami przelotne opady deszczu. Na termometrach od 18-20 stopni na południowym wschodzie i miejscami nad morzem 22 stopnie w centrum do 28 na zachodzie.
17: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: 8.07, niedzielny poranek, TOK FM. Michał Tomasik kłania się serdecznie. Kłania się w towarzystwie Marii Mraczkowskiej i Jany Cech, które będą ze mną przez dwie godziny i będą czuwać nad programem. Pozdrawiamy też Magdalenę Sikoń, wydawczynię, która pomagała mi program przygotować. Chciałem Państwu opowiedzieć o wielkich sportowych wydarzeniach. Kiedy kładłem się spać, tak sobie myślałem, że opowiem o wielkim powrocie Conora McGregora do UFC po kilku latach, okropnych kontuzjach i długiej nieobecności po poprzednich starciach przegranych. No ale Conor McGregor się zbłaźnił, więc nie będę Państwu o tym opowiadał. Przegrał w pierwszej rundzie, prawdopodobnie wchodząc do walki z kontuzją, wielki powrót i wielki niewypał. Chciałem też Państwu opowiedzieć o fenomenie Norwegii i norweskiej piłki nożnej, ale też norweskiego kibicowania. No ale niestety Norwegia przegrała z Anglią i odpadła z mundialu, więc same rozczarowania. Więc postanowiłem, że jako, że sport się jeszcze dzisiaj pojawi, to porozmawiamy, opowiem Państwu krótko o czymś innym, a za chwilę porozmawiamy o tym dogłębniej, ponieważ mało kto pamięta, ale kiedy rozpoczynał się ten tydzień, wszyscy żyliśmy, a przynajmniej taki temat próbowali nam narzucić politycy, tematem rakiet Patriot. Czy rząd je przekazał, czy nie przekazał? Ile ich przekazał? Później rozpoczęła się licytacja, kto zrobił mniej dla Ukrainy, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy Koalicji Obywatelskiej. My w niedzielnych porankach unikamy polityki i będziemy jej unikać. Tak tylko Państwu przypominam, bo dzisiaj niedziela, od poniedziałku kilka dni minęło i już zupełnie inne sprawy się toczą. Natomiast trwa ta licytacja na to, kto mniej pomaga Ukrainie i kto też finansowo mniej ją wspomógł. I tak postanowiliśmy, że może najlepszą odpowiedzią na to wszystko, co opowiadają nam politycy, będzie porozmawiać z ekspertem i zapytać tak najprościej, jak się da, co to w ogóle są te rakiety Patriot. No i mamy eksperta w studio. Michał Stela z Defense 24. Dzień dobry.
19: Kłaniam się, dzień dobry.
18: Co to są te Patrioty?
19: A te Patrioty to jest najnowocześniejszy system na świecie, jeżeli chodzi o obronę przeciwrakietową. Czyli mówiąc wprost, jeżeli Rosja na przykład chciałaby nas zaatakować, to pociski balistyczne lecą do ziemi z największą prędkością. Ponieważ one praktycznie wychodzą w kosmos, tak? Bardzo wysoko lecą, po czym bardzo szybko spadają i trzeba bardzo precyzyjnej broni, żeby przechwycić na przykład Iskandery. I tak naprawdę, jeżeli zastanowimy się, kto na świecie ma taką technologię, to być może mają to Francuzi z Włochami. Jest taki system SAMPT, a tak naprawdę najlepszą bronią są Patrioty i my te Patrioty, co istotne, mamy w najnowocześniejszej wersji, tylko Ameryka i Polska, tak to wygląda, ma ten system obrony przeciwrakietowej w najnowocześniejszej wersji na świecie.
18: Tu przy tych rakietach Iskander rosyjskich też się często pojawia kwestia tej odległości, na jakie one mogą być wystrzeliwane. Czy to jest, czy Patrioty też na to jakoś odpowiadają, że są w stanie je z dalszej odległości namierzyć na przykład?
19: To jest tak, że Polska kupiła najnowocześniejsze antyrakiety, czyli tak zwane PAK-3 MSC, bo oczywiście wyrzutnie i cały system to jest jedno. I tak się właśnie składa, że mamy go z tak zwanym systemem IBCS, mniejsza o szczegóły, tylko my i Amerykanie, nawet, wyprzedziliśmy Amerykanów we wdrożeniu, bo to jest absolutnie taka, powiedzmy, nowa nakładka, taki krwioobieg tego systemu, ale jak już ten system wykryje takiego Iskandera, no to trzeba go zestrzelić, tak jak pan redaktor mówi. I faktycznie mamy to, co jest najbardziej pożądanym produktem na świecie. Bardzo mała liczba krajów ma rakiety PAK-3 MSC i stąd też ta awantura z Ukrainą, ponieważ tych kilka sztuk przekazaliśmy właśnie w tej najnowocześniejszej wersji na świecie.
18: Kilka sztuk, ale co prawda na prośbę Amerykanów, bo to koniec końców oni decydują o tym, co się z tymi rakietami stanie.
19: No na pewno, oczywiście to jest zawsze po stronie rządu, który dysponuje, ale to prawda, Amerykanie bardzo mocno pilnują tych rakiet, mówiąc wprost i tak z drobnym niedopowiedzeniem, jeżeli z jakiegoś kraju, który nie jest w Sojuszu Północnoatlantyckim, te rakiety są wystrzeliwane, używane, no to ktoś tego pilnuje. Tak bym to użył bardzo, powiedział bardzo delikatnie. To jest technologia, którą nie dysponują Chiny i nikt poza Amerykanami. Chodzi o to, że ta rakieta jest strasznie mocno manewrować. To taki dobry taniec na dyskotece to jest nic w porównaniu
18: Harlem
19: z tym...
18: Harlem Shake to jest.
19: Tak, jak PAK-3 MSC może zmieniać kierunek, ponieważ to jest rakieta hard to kill. To znaczy, żeby ona przechwyciła Iskandera, który pędzi z niesamowitą prędkością, to ta antyrakieta musi dokładnie w niego trafić. A nie wybucha gdzieś w okolicy, żeby uszkodzić ten pocisk balistyczny. Więc to jest absolutnie top of the top.
18: No to powiedział pan, odpowiedział pan na kolejne moje pytanie, dlaczego są ważne, a dużo ich mamy?
19: Nie dużo, 208. To jest tyle, ile mamy w pierwszym etapie programu Wisła. Patrioty właśnie z tymi rakietami w tym momencie chronią Warszawy, część Mazowsza, część Łódzkiego. Mamy dwie baterie.
18: Pozdrawiamy resztę Polski.
19: No tak, to reszta Polski będzie broniona w tak zwanej drugiej fazie programu Wisła, która jest zamówiona i się w tym momencie buduje. I to będzie jeszcze nowocześniejsze rozwiązanie niż to, które mamy w tym momencie. Pewnie za jakiś rok, półtora już będziemy mieli te dostawy.
18: A kiedy je zamówiliśmy? Bo zastanawia mnie, ile się czeka na taką rakietę też, jak się ją zamówi. Znaczy rakietę, mówię tak w cudzysłowie o jednej sztuce, tak? Ale to nie wiem, ile ich przychodzi tam.
19: No to jest dobrych kilka lat w tym momencie. Bo tak naprawdę to są jeszcze zamówienia za ministra Błaszczaka, ale też, żeby ten system działał, to za ministra Kosiniaka też kilka miliardów już dorzucono na przykład do tej pierwszej fazy Wisły, która broni Warszawę. My w tym momencie, jako Polska w ogóle, wydaliśmy już astronomiczną sumę 200 kilku kilka miliardów złotych na obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową. Nikt w Europie tyle nie wydał, a i tak jeszcze musimy poczekać tak do 2030 roku, żeby to wszystko ładnie nam działało, więc odpowiadając prosto na pana pytanie, no to tak 5 lat, 4-5 lat to jest minimum.
18: I ile wtedy tych rakiet nam przybędzie?
19: No jeszcze mamy kilkaset zamówionych, formalnie ta liczba jest tajna, ile będzie w drugiej fazie programu.
18: Ale nieformalnie, dojdziemy do 1000, czy to będzie 500?
19: Nie dojdziemy do 1000, jeżeli chodzi o PAK-3 MSE, ale jeszcze zamówiliśmy trochę starsze rakiety z rodziny poprzedniej generacji, które też są mega dobre i to jest tam ponad miliard złotych niedawno na to wydano, one będą szybciej, więc tu jest dodatkowy koszyk, plus zamówiliśmy od Brytyjczyków dwa typy, więc generalnie to będziemy mieli grubo ponad 1000, ale to zależy od typu, to jest bardzo

0: mówiło, może sam pan redaktor pamięta, Rosjanom już kończy się uzbrojenie, już im się kończy kolejne uzbrojenie i tak słyszymy od kilku lat. Rosja, to jest dobre stwierdzenie. Rosja nigdy nie jest tak słaba, jak się wydaje, i tak mocna, jak się wydaje. To jest kolos na glinianych nogach, ale wszystko na to wskazuje, że niestety teraz z produkcją Iskanderów to oni sobie radzą.
1: A co to znaczy, że sobie radzą? Ile oni, powiedzmy, że my mamy tam tych 1000 rakiet, upraszczając to, co pan mówił, różnego typu, w tym Patrioty. Ile Rosja w stanie sprodukować rakiet? Ile, na ile my musimy być na przykład gotowi? Mniej więcej.
0: No pamiętajmy, że jakby nigdy, gdyby doszło do jakiejś wojny regionalnej, powiedzmy po tym 30 roku, do czego się przygotowujemy, to Polska nie będzie walczyła jak Ukraina, tak? Ukraina przegrywa tę wojnę właśnie na tym poziomie największych zagrożeń, dlatego że nie jest w stanie uderzyć w miejsca, gdzie się produkuje te rakiety, gdzie stoją wyrzutnie i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby obrona przeciwlotnicza, rakietowa generalnie jest po to, żeby ochronić dane miejsce, dany kraj w pierwszym momencie, a zawsze później musi wystartować lotnictwo strategiczne albo bombowce i zniszczyć miejsca, z których te rakiety są produkowane, składowane albo gdzie stoją wyrzutnie. Więc jakby to jest ta podstawowa różnica. Gdybyśmy tak mieli liczyć, ile razy będziemy w stanie, nawet hipotetycznie, w takiej wojnie, z takiej wojny wyjść obronną ręką, to na dłuższą metę to się nigdy nie uda, tak? Niezależnie jak silnym jest się krajem. To ma być ten pierwszy moment, pierwsze miesiące, a później musi pójść kontruderzenie.
1: I też takie jakby służą ochronie strategicznych i krytycznych miejsc, czyli czy jakichś poszczególnych pewnie siedzib rządowych, czy jakiejś infrastruktury krytycznej, elektrowni, czegoś takie miejsca chronią.
0: Topilica, tak. Natomiast Wisła faktycznie będzie w stanie ochronić jakby większe obszary. Formalnie tak naprawdę jest to tajne, w jakim obszarze jest w stanie działać ta antyrakieta PAK-3 MSC, najnowocześniejsza na świecie. Natomiast faktycznie mamy też te niższe piętra obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, tu ma pan rację, które mają być faktycznie ochraniać te punkty kluczowe dla kontruderzenia. Więc strasznie tego dużo. Jedna rzecz jest fajna, myślę. Odpowiada za to generał Marciniak, bardzo dynamiczny człowiek, i on jest pełnomocnikiem rządu i na Ministerstwo Obrony Narodowej i za poprzedniego rządu i za tego rządu. Więc
1: Jest kontynuacja.
0: Współpraca z Amerykanami. Kilka lat temu oczywiście, jak to zwykle, lobbyści wyrywali sobie włosy z głowy, jak to jest możliwe, że będziemy współpracować na przykład z Amerykanami i że to wszystko będzie pospinane w jedną całość. No i udało się to spiąć. I teraz widzimy na przykładzie ostatnich wojen, jak wiele tracą dużo bogatsze w broń kraje, które nie mają pospinanych w jeden system różnych pięter obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. Więc to zmierza w dobrym kierunku, no tyle, że jeszcze te półtora roku będziemy musieli poczekać, żeby to jakoś zaczęło wyglądać, niestety.
1: Jeszcze dwa krótkie pytania chciałem panu zadać, bo ja jestem w tym temacie dość zielony. Co to jest bateria?
0: Bateria przeciwlotnicza to jest jakby ten system, gdzie ma pan radary, centrum dowodzenia i to jest spięte wszystko z wyrzutniami, z zapleczem technicznym, z agregatami polowymi, elektrowniami polowymi, bo tak mówią do wojskowi. Więc to jest taki cały system, może to być grubo ponad 100 pojazdów w takiej jednej baterii i chodzi o to, że ten system jest jakby samowystarczalny. Więc taka bateria zapewnia nam faktycznie bezpieczeństwo dla Warszawy, okolic, zdecydowanie.
1: To na koniec. A ile kosztuje jedna rakieta Patriot?
0: No to jest pewnie kilkadziesiąt milionów złotych. Kilkadziesiąt. Musiałbym sprawdzić.
1: A za jedną sztukę?
0: Za sztukę, tak. I to są w tym momencie najdroższe te antyrakiety na świecie, ale też pamiętajmy, że w ogóle nie każdy kraj ma prawo je kupić. Stąd też taka awantura o to, że te kilka rakiet trafiło. Mam wrażenie, że ona będzie mniejsza, bo te dokumenty jeszcze nie zostały odtajnione, ale prawda jest taka, że tych antyrakiet było 5. Na 208, które posiadamy, więc zostało nam 203, ale tak, produkcja kilka lat i raptem kilka krajów na świecie w tym momencie ma dostęp do tych antyrakiet. Amerykanie nie każdemu je sprzedają.
1: I my należymy do szczęśliwców.
0: Tak, tak.
1: Michał Stella, Defense 24, bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję.
1: 8:20 dochodzi informacje.
2: Autopromocja.
3: To jest nowy podcast EKG+. Ekonomia, kapitał.

0: Gospodarka w internecie, w podcaście z plusem. Co tydzień dla Was będziemy omawiać rzeczy ważne, najważniejsze z świata gospodarki i ekonomii, które mają znaczenie dla gospodarki, ale też przede wszystkim dla, nie wiem, naszych pieniędzy, tak? Tak będzie dobrze?
1: Pewnie, że pomyślmy.
0: Świetnie to wyjaśniłem. Do słuchania w piątki o 12 w aplikacji Tok FM, na tokfm.pl, na Spotify, Apple Podcast. Prosimy, żebyście jakoś dali nam znać, jak wy...
1: Prosimy o listy.
0: Komentarze.
2: Gołębiem.
3: Autopromocja.
4: Reklama.
3: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży, tuż obok jeziora Pusty Staw, w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 8.21. Informacje Tok FM, Emil Górny. Zapraszam. Amerykańskie siły zbrojne zaatakowały w nocy z soboty na niedzielę 140 irańskich celów wojskowych w odwecie za ostrzał przez to państwo statku handlowego. Poinformowało o tym Centralne Dowództwo USA. Gwardia Rewolucyjna Iranu podała, że w odwecie uderzyła w amerykańskie bazy jednostki. Dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne w strzelaninie podczas festiwalu ulicznego w Toronto, poinformowała agencja AP. Policja znalazła 6 osób z ranami postrzałowymi, 2 z nich zmarły na miejscu. Sprawców strzelaniny nie udało się zidentyfikować i zatrzymać. Beskidzkie Centrum Narciarstwa w Wiśle imienia Adama Małysza, które przybliży historię tego sportu w kurorcie ze szczególnym uwzględnieniem skoków, otwarte zostanie oficjalnie już we wtorek. Ekspozycja podzielona została na kilka stref tematycznych, przybliża karierę sportową Adama Małysza jako skoczka i jako kierowcy rajdowego. Kolejne informacje w Tok FM o 8.40, wtedy także na naszej antenie raport smogowy.
3: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: 8.23 zbliża się nieubłaganie z kolejnymi sekundami, a my porozmawiamy, proszę Państwa, o świecie nieograniczonego urlopu teraz. Naszym gościem doktor nauk medycznych Gniewko Więckiewicz ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry.
8: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
7: Panie doktorze, ucieknijmy w krainę bezkresnych możliwości. Czy urlop powinien trwać 3 tygodnie?
8: Na pewno raz na jakiś czas zdecydowanie. Przede wszystkim urlop nie powinien być krótki, natomiast to, czy on będzie trwał 2 czy 3 tygodnie, to już jest może mniej istotne. Ważne, żeby był zaplanowany z głową tak, aby faktycznie dawał regenerację.
7: Idealnie byłoby łączyć oba podejścia. Odbyć jeden dłuższy urlop, który naprawdę pozwala się odciąć, i kilka krótszych przerw w ciągu roku. Wtedy lepiej funkcjonuje nasz układ nerwowy. To pan mówił w jednej z rozmów, zdaje się, z papem chyba. I zastanawiam się, to brzmi świetnie. Raz długo się odciąć, ale jeszcze kilka razy w ciągu roku szukać odpoczynku. Czy to jest pana zdaniem niezbędne, żebyśmy byli zdrowi i nie zwariowali?
8: Myślę, że na pewno. Ja bardzo często spotykam się z taką sytuacją w gabinecie, w której pytam pacjentów o to, kiedy ostatni raz byli na urlopie, i nagle okazuje się, że to było 2-3 lata temu. Gdzie też warto zaznaczyć, że nie chodzi o tylko i wyłącznie wyjazd urlopowy, tak? Bo to, że my weźmiemy w pracy urlop, to nie znaczy, że musimy gdzieś jechać. My też możemy odpoczywać w warunkach domowych, działka, to mogą już być pobliski las na przykład. Natomiast myślę, że jeśli chcemy się tak faktycznie odciąć, zregenerować, to musimy to faktycznie zrobić z głową. I taki odpoczynek, który będzie trwał, powiedzmy, właśnie 2-3 tygodnie raz do roku, no jest konieczny, gdzie też warto zaznaczyć, że to nie jest samo wybranie urlopu, tylko również odcięcie się od tej pracy, którą mamy na co dzień, zostawienie laptopa, zostawienie telefonu za sobą i też danie sobie takiego czasu, danie sobie możliwości na to, żeby faktycznie być w tej pracy nieobecnym. Też na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, że nawet jeśli ktoś pracuje w formule poza umową o pracę, prawda, czyli na przykład na umowie B2B, to nie oznacza, że ta osoba nie musi brać urlopu, prawda? To, że nie jest to wymagane przez prawo pracy, to nie zwalnia człowieka z tego, żeby odpoczywać, tak? I to, że prawo pracy zakłada, że każdy w roku, po oczywiście odpowiednim stażu pracy, ma te 26 dni urlopu, to nie jest przypadkowe. To jest naprawdę niezbędne minimum.
7: Chociaż też czytając różne pana wypowiedzi, doszedłem do takiego wniosku, że to, ile mamy urlopu, się nie zmienia, a to, ile pracujemy, się zmienia. I że ta proporcja zaczyna coraz niekorzystniej wyglądać.
8: Kultura pracy w Polsce z pewnością się zmienia. Myślę, że coraz więcej firm działa w oparciu o model korporacyjny, model wynikowy, co jest oczywiście w pewnym sensie zrozumiałe. Natomiast czy badania potwierdzają, że tego typu model sprzyja efektywności pracy? No nie do końca. Ja osobiście też jestem zwolennikiem tego, aby ten model pracy szedł w stronę modelu czterodniowego w ciągu tygodnia, aniżeli pięciodniowego.
7: Ale to jest pana pogląd jako lekarza, czy... Bo ja też mam taki pogląd, ale ja się na tym nie znam. I pytam lekarza o uzasadnienie.
8: To jest mój pogląd jako lekarza. Organizm jest zdecydowanie bardziej wypoczęty po trzydniowej przerwie od pracy. No i też są wstępne badania, które sugerują, że efektywność czterodniowego dnia pracy jest po prostu o wiele większa.
7: To wróćmy do tych trzech tygodni jeszcze. Bo to, jak rozumiem, ma jakieś takie uzasadnienie, że ten czas jest potrzebny. To znaczy, że ten urlop też przebiega w pewnych fazach. Najpierw dochodzimy do siebie, odsypiamy i potem dopiero zaczynamy się regenerować. Dobrze mówię?
8: Tak, ja myślę, że bardzo duża ilość słuchaczy, która teraz nas słucha, znalazła się w sytuacji, w której docierają na ten wymarzony urlop, na który czekali i siadają sobie i jest taki szok dla organizmu, tak? Nie wiem, co teraz mam ze sobą zrobić. I takie zaklimatyzowanie się do tego, żeby wyjść z takiej codziennej rutyny, to też oczywiście zajmuje czas. I jeśli na przykład takie urlopy są podzielone i one trwają powiedzmy 5 dni, tak, to bardzo często ten organizm nie jest w stanie się do tego przystosować, bo my żyjemy szybko, ale nasze organizmy nie są do tego ewolucyjnie przystosowane. Te zmiany po prostu wymagają czasu i klimatyzacja też do odpoczynku jak najbardziej tego czasu wymaga.
7: Czyli to, co pan mówi, to trochę jest taki komunikat, że pierwsze 5 dni urlopu odpoczywać po prostu i dochodzić do siebie, to jest okej, to jest normalne wręcz, tak? Tak jak po zarwanej nocy w pracy, czy oglądając mecz, czy ucząc się do egzaminu, my musimy odespać, tak po pół roku ciężkiej pracy my też musimy te pół roku odespać na urlopie.
8: Zgadza się. Ja też myślę, że to jest bardzo częsty błąd w planowaniu wakacji, kiedy gdzieś jadąc chcemy zobaczyć jak najwięcej, chcemy odhaczyć wszystkie miejsca z tej checklisty miejsc turystycznych, które dane miejsce, gdzie pojechaliśmy, ma do zaoferowania, a tak naprawdę to trzeba po prostu wrzucić na luz i dać sobie tą chwilę, może tą listę troszkę ograniczyć, bo jeśli jedziemy na wakacje z zamysłem, muszę zobaczyć to i absolutnie nie ma żadnego miejsca na pewną modyfikację, czy odetchnięcie, czy po prostu pobycie w tym miejscu bez celu, no to są źle zaplanowane wakacje, bo raczej też potrafimy w takich sytuacjach wywołać pewną dozę stresu, który nie będzie działał korzystnie dla organizmu, który które próbuję i które potrzebuję tego odpoczynku.
7: Pan powiedział fantastyczną rzecz, że wakacje nie powinny być projektem do zrealizowania. To wydaje mi się coś, co często w nas pokutuje, no bo faktycznie, jeżeli wydajemy pieniądze, jeżeli gdzieś jedziemy, wykorzystujemy ten urlop, którego mamy niewiele, a jeszcze mniej mamy w roku okazji, żeby z niego skorzystać, no to chcemy wykorzystać ten czas.
8: Tak, proszę zwrócić też uwagę, że wakacje powinny być czymś dla nas, a jednak żyjemy troszkę w kulcie social mediów. Ludzie bardzo często chcą pokazać rodzinie, znajomym, że gdzieś są, że widzą te wszystkie miejsca i próbują właśnie je odhaczać. I to nie jest dobre tak naprawdę. Już pomijając sam aspekt, że tak naprawdę niewiele to wnosi w ogóle. Tak po prostu... To jest przemęczanie się. To jest przemęczanie się na własne życzenia i później nagle okazuje się po takim powrocie z takiego urlopu, nawet niech on trwa 2-3 tygodnie, że to w żaden sposób nie było regenerujące.
7: No to mamy ten jeden dłuższy urlop, który powinniśmy odbyć, ale pan mówił jeszcze o takich przerwach w ciągu roku. Jak by miały wyglądać te przerwy i po co nam?
8: Te przerwy mogą wyglądać w bardzo różny sposób. One są potrzebne dlatego, żebyśmy mieli pewien taki moment odetchnięcia do wypatrywania i te przerwy powinny polegać na tym, żebyśmy my mogli w jakiś sposób realizować to, co lubimy, to, co sprawia, że my odpoczywamy. Dla niektórych to będzie wyjazd na działkę, dla innych będzie to wyjazd w góry, nad jezioro i mieszkamy w kraju, który naprawdę ma bardzo wiele takich rzeczy do zaoferowania, ale to nie tylko to, również wyjazd na koncert, czy możliwość po prostu takiego krótkiego city breaka, jak to teraz się mówi. To są super rzeczy, bo one pozwalają nam się oderwać na krótki czas od stresów dnia codziennego, ale też jakby na nabranie troszkę innej perspektywy, że tak, na co dzień pracuję, daję z siebie wszystko, ale z drugiej strony jestem człowiekiem i nie zapominam o tym, dlaczego żyję, bo my owszem, pracujemy, by żyć, tak, ale nie żyjemy, żeby pracować. I to też jest bardzo duży problem w dzisiejszym społeczeństwie, że ludzie jednak o tym zapominają i to się zdarza coraz częściej, a brak odpoczynku jest jednym z głównych czynników, który później skutkuje pogorszeniem stanu zdrowia psychicznego i ten odpoczynek też musi być krótki. A jak to zorganizować? To już może być na różne sposoby zorganizowane. To, co w Polsce jest bardzo fajnym rozwiązaniem, które funkcjonuje tak naprawdę w niewielu krajach, jest duża ilość świąt narodowych, kiedy wypadają te jeden dzień wolnego, dwa dni wolnego. Bardzo często urlop można łączyć właśnie z tymi dniami, żeby...
7: Długi weekend zrobić.
8: Dokładnie tak. Majówka, czy teraz w sierpniu przecież też będzie jeden dzień wolnego, święt narodowe. To trzeba z tego korzystać i też z tego, co widzę w społeczeństwie, wśród pacjentów, czy w moim otoczeniu zawodowym, że jednak faktycznie ludzie to robią, tak? Tylko właśnie to musi być też dobrze zaplanowane, żeby to nie stało się właśnie jakimś projektem do odhaczenia, tylko żebyśmy faktycznie dali sobie trochę luzu.
7: No to jest ciekawe, bo oczywiście ten długi weekend to jest pierwsza rzecz, która się nasuwa, jak myślimy o przerwach, ale w sumie to, co pan też powiedział, to, że czasami wystarczy weekend zaplanować. Mamy dwa dni, ale zaplanujmy je sobie na właśnie tam wycieczkę, spacer, czy wyjazd na działkę, czy coś innego i to też już jest ta przerwa, tak?
8: Tak, proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę z większości dużych miast w Polsce my możemy bez problemu w ciągu maksymalnie 2-3 godzin dojechać w góry, prawda? My możemy udać się nad jeziora, możemy udać się nad morze, możemy mieć ten kontakt z naturą bardzo duży, bo to wszystko nam ten nasz świat wokół nas oferuje. Tylko my nie możemy zapominać o tym, że my musimy z tego korzystać. To nie jest fanaberia, tylko to jest nasza absolutnie ludzka potrzeba, aby czasem wyjść właśnie z tej pracy i odpocząć w taki sposób, czasem bez celu, tak? Czyli właśnie bez tego planu, albo zakładać, że ten plan jest minimalny, żeby po prostu dać sobie możliwość na to, żeby po prostu być, a nie myśleć.
7: Panie doktorze, to zejdźmy teraz trochę na ziemię. Mam tydzień, przez najbliższe 2 miesiące na tydzień urlopu, nie 3 tygodnie. Jak go wykorzystać, żeby odpocząć?
8: No, panie redaktorze, a co pan lubi robić w wolnym czasie, tak zapytam?
7: No to jest właśnie, to jest bardzo trudne, bo ja mam takie życie zawodowe bardzo z tym prywatnym związane. Ale pytam trochę o to, czy właśnie, czy jak mam tak mało czasu, to powinienem go poświęcić na to najprostsze odpoczywanie, czy jednak mogę gdzieś pojechać, coś oglądać, zwiedzać, czy w ogóle w tym wolnym czasie ja powinienem podejmować jakieś takie aktywności bardziej ambitne.
8: Ja to pytanie, które panu zadałem, nie jest pytaniem przypadkowym i udzielił pan odpowiedzi, która jest jedną z najczęstszych i właśnie o to chodzi. Tu nie ma złotej recepty. Bardzo często, jak pracuję z pacjentami, okazuje się, że gdzieś kiedyś tego pacjenta interesowało coś, prawda? To może być właśnie, to mogą być piesze wycieczki górskie, to też może być na przykład sklejanie modeli, tak? Albo teatr i nie znajduje czasu na to ten człowiek na co dzień, albo już dawno o tym zapomniał, że te zainteresowania kiedyś miał. Właśnie odszukanie w sobie na nowo tego, co robimy, co lubimy, to jest właśnie to, na czym my powinniśmy się skoncentrować, bo to nie jest, powiedzmy, jeśli ja bym panu teraz powiedział, że pan powinien jechać w góry, tak?
7: Oj, to bym się męczył, jakbym w góry pojechał.
8: No właśnie o to chodzi. O to chodzi, bo to nie jest uniwersalna recepta dla każdego. My po prostu musimy planować te urlopy w kontekście tego, co nam daje radość. A jeśli ta radość po drodze w życiu nam zniknęła, to my musimy ponownie ją w sobie odnaleźć.
7: Doktor Gniewko Więckiewicz ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Bardzo panu dziękuję.
8: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego.
7: Życzę miłego odpoczynku. Ja idę szukać tego, co w życiu daje mi radość, a państwu radość dadzą na pewno informacje TOK FM o 8.40.
3: Autopromocja. Sprawy różne.
2: Hitler był Mussolinim oczarowany, ale przez wiele lat występował wobec Duce jako mało znaczący petent. Role odwróciły się w drugiej połowie lat 30., gdy wskutek wojny z Abyssynią Mussolini porzuca dotychczasową politykę balansowania między mocarstwami i zbliża się do Hitlera. Bardzo szybko zaczyna odgrywać w tym sojuszu rolę drugorzędną, by pod koniec życia znaleźć się na Hitlera łasce.
3: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
9: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
10: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w kopalni soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
11: Media
13: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
14: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
15: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy...
17: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
12: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 8.41. Informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Ukraina nie może wejść do Unii Europejskiej z bagażem banderyzmu, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński podczas uroczystości upamiętniających Polaków pomordowanych podczas rzezi wołyńskiej. My zrobimy wszystko, by nie weszła, jeśli się z tego nie wycofa, dodał prezes. Potrzebna jest pełna prawda i chrześcijańskie upamiętnienie ofiar zbrodni wołyńskiej, a wobec wspólnego zagrożenia ze strony Rosji, Ukraina i Polska powinny zachować jedność, napisał z kolei prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nowy Jork walczy z kolejnym ogniskiem legioneliozy. Wśród 31 budynków, w których wykryto bakterie, znalazło się słynne Muzeum Guggenheima. Dotychczas zachorowało ponad 50 osób. Nie odnotowano zgonów, poinformowały władze Nowego Jorku. Anglia i Argentyna potrzebowały dogrywek, aby zapewnić sobie awans do środowego półfinału w Atlancie. Podopieczni Tomasa Tuchela wygrali z Norwegią 2-1, natomiast obrońcy tytułu pokonali grającą do 72 minuty w dziesiątkę Szwajcarię 3-1. Kolejne informacje w TOK FM o 9:00, teraz czas na raport smogowy. Dziś na smogowej mapie Polski jedynie kolor zielony, to oznacza, że jakość powietrza jest dobra lub bardzo dobra. Nie ma przekroczeń normy, warto w przerwach od deszczu wybrać się na spacer i naładować energią przed nadchodzącym tygodniem. Do tego zachęcamy, a kolejny raport smogowy w TOK FM o 16.40.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: 8.43, niedzielny poranek TOK FM. Wita ponownie Michał Tomasik, a teraz porozmawiamy o kolarstwie. Czesław Lang jest naszym gościem. Dzień dobry.
19: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
7: Legenda kolarstwa torowego, szosowego, wicemistrz olimpijski, wicemistrz świata i dyrektor generalny Tour de Pologne, które 3 sierpnia ruszy z Gdyni po raz 83. Za chwilę porozmawiamy o wyścigu. Pierwszy raz rozmawiam z kolarzem. Muszę pana o to zapytać. Często pan jeździ na rowerze teraz prywatnie?
19: Tak, już skończyłem 70 lat, ale wsiadam na rower jeszcze z wielką przyjemnością. Przejeżdżam, nie wiem, 80-100 kilometrów i daje mi to wielką, wielką radość.
7: No ja bym chyba nie przejechał stu, więc wiek to chyba tylko liczba.
19: Jakby się troszkę potrenowało, to się przejdzie. Rower jest bardzo wdzięczny i bardzo szybko się łapie formę.
7: A jak się teraz jeździ? To znaczy, ma pan to doświadczenie kilkudziesięcioletnie w jeżdżeniu na rowerze. Jak się jeździło teraz. Kiedyś, a jak teraz się jeździ?
19: Lepiej? Na pewno są duże zmiany, bo tak, przede wszystkim sprzęt się bardzo zmienił. Moje rowery, nie wiem, rower, na którym walczyłem o wicemistrzostwo olimpijskie, ważył prawie 10 kilo. Teraz rower waży 6, tam i przecinek 8 kilograma, 7, wszystko z tworzywa węglowego. Też są, nie wiem, pomiary mocy, pomiary prędkości i tak dalej. Dużo, dużo łatwiej. Te pozycje też są takie bardziej aerodynamiczne. No, czyli ten rower jest lżejszy, szybszy. też do tego stroje, jak patrzę na stroje, no to też bardzo poszło do przodu cała aerodynamika, ale przede wszystkim też wygoda, kaski i tak dalej. Na pewno rower stał się bardziej bezpieczny, bardziej taki zaawansowany technicznie, a jak się jeździ, no ciągle tak samo. Muszą być dwie nogi, musi być serce, musi być chęć, musi być głowa, no i jedzie się.
7: Trochę pan ubiegł moje pytanie, bo chciałem właśnie zapytać, czy ten cały sprzęt to już sprawia, że rower jedzie za nas, czy dalej to jest właśnie dwie nogi, głowa w kierownicę i po prostu byle do celu?
19: Tak, tak. Nogi są zawsze najważniejsze. Serce, głowa, determinacja, umiejętność przełamania własnych słabości, takiej niechęci, no nie wiem, taka pogoda nie za bardzo, nie chce ci się wyjść na rower, ale jak wyjdziesz, wsiądziesz, to naprawdę masz wielką radość z tego, że zrobiłeś coś dla siebie. No i naprawdę rower daje dużo, dużo, dużo radości.
7: A czy pan jako kolarz jest gadżeciarzem? Bo wydaje mi się, że kolarz chyba trochę musi być gadżeciarzem, prawda? Żeby się chociaż orientować w tym wszystkim, co pomaga jeździć w jeżdżeniu.
19: Szczerze powiem, mam dobre rowery, bo mam rowery no, na takich, jakich wygrywa Pogaczar, bo to była cały czas moja firma, moja i Leszka Piaseckiego, firma Colnago, gdzie no, jeździliśmy, także rower mam z najwyższej półki, ale unikam takich gadżetów jak właśnie pomiary mocy, prędkości i tak dalej, dlaczego? Dlatego, że jadę dla siebie. Nie jadę, że muszę, nie wiem, w ciągu tam dwóch godzin przejechać 60 kilometrów, bo zegarek mi tyle pokazuje. Nie, nie, nie. Jadę i bardziej się koncentruję na przyjemności jazdy, na obserwowaniu, nie wiem, natury, przyrody, spotkania jakichś kolegów, bo się robią takie społeczności i tak dalej, i tak dalej. I to na pewno mnie bardzo, bardzo cieszy. Oczywiście tak jak strój, jak kask, jak rower, no to mam takie, no, można powiedzieć gażyciarskie, nie gażyciarskie, ale takie z najwyższej półki, żeby mi to dawało też radość i przyjemność, ale nie jestem jakimś takim zbieraczem gadżetów.
7: To wśród biegaczy jest taki żart, że najpopularniejszą aplikacją taką do poznawania ludzi to jest Strava, czyli ta aplikacja, która tam tak. Wyniki. Kolarze mają taką aplikację?
19: Mają podjazd, na przykład tak jak mamy na Tour de Pologne, już taki no, kultowy podjazd pod Gliczarów, prawda? Mhm. Pod Gliczarów, taka ścianka tam ponad 20%, gdzie no, wszyscy wiedzą, jak tam ciężko się wjeżdża. W tym roku zawodowcy będą 3 razy jeździli w finale pod ten podjazd. Amatorzy, gdzie też będą mieli swój wyścig, 2 razy będą podjeżdżali, także też właśnie są takie podjazdy, gdzie jest właśnie pomiar, no i tam się porównuje czasy, kto z jaką prędkością wjechał.
7: To ja jeszcze, zaraz przejdziemy do wyścigu, ale jeszcze będąc w tym temacie właściwie technologii i tego też, co się zmienia w kolarstwie, to chciałem pana zapytać, czy to jest jakiś taki naturalny etap, że tak jak wszyscy za dzieciaka uczymy się jazdy na rowerze i to jest wielkie wydarzenie w życiu i dla rodziców, i dla dzieci, ponieważ to przychodzi często w bólu, lądowaniu w pokrzywach, przynajmniej za moich czasów tak było. No ale umiemy jeździć. Potem pojawia się taka faza zainteresowania i ja to nazywam taką właśnie takim etapem, że on jest szpanersko-wyczynowy, to znaczy, że chcemy mieć super rower, sprzęt, ale też osiągać świetne wyniki. Czy to jest jakiś taki naturalny etap też rozwoju nas jako społeczeństwa, żeby dojść do tego takiego systematycznego wychowywania mistrzów kolarstwa?
19: Ja myślę, że tak, że no, jednak sport ma w sobie to i to jest to piękne, że jest to rywalizacja jakaś, rywalizacja z kolegą, rywalizacja z grupą zawodników, rywalizacja z samym sobą, tak jak mówimy te podjazdy, no to rywalizujesz sam z sobą, tam już są takie momenty, gdzie nie możesz, jeszcze trochę, jeszcze, no i to jest ta rywalizacja i też, dlatego my na przykład organizując, nie wiem, Tour de Pologne, też robimy Orlen Tour de Pologne amatorów, Memoriał Ryszarda Szurkowskiego, że robimy imprezę dla amatorów, otwartą, nawet mogą startować zawodnicy, którzy mają już ponad 80 lat, od 14 tam 16-latków, ale wie pan co, jak człowiek ma jakiś cel, to łatwiej mu się motywować do tego, nie? Jak mam cel, że nie wiem, 8 sierpnia wystartuję w Bukowinie w Tour de Pologne amatorów, to już wiem, że cały czas się szykują, piszą, przygotowują, jeżdżą gdzieś na jakieś zgrupowania sobie i tak dalej, bo masz cel i dążysz do tego. i to jest właśnie to, o czym mówimy. Jest to taki rozwój, takie zachęcanie ludzi do tego, żeby gdzieś tam no, te swoje pasje, bo to jest pasja, na pewno bycie kolarzem, czy bycie kolarzem amatorem, to jest pasja, bo to jest naprawdę niełatwy sport, sport, który też często wiąże się z jakimś ryzykiem i tak dalej, ale widać, jak dużo Polaków no, pokochało jazdę na rowerze, jak to jest wielka, wielka pasja. Ja widzę nawet na tych wyścigach, co robimy dla amatorów, 3000 uczestników i tak dalej. Także wielkie zainteresowanie i myślę, że fajnie robić coś dla ludzi, gdzie się cieszą z tego i że mają z tego radość, a do tego to też dbanie o swoje zdrowie, o kondycję. No i myślę, że to jest bardzo fajne.
7: To chciałbym pana dopytać o te ryzyka, bo mówiąc o tym, że traktujemy też często nawet takie amatorskie, hobbystyczne kolarstwo jako sport wyczynowy, no to to stwarza dużo zagrożeń. No, w niedawno doszło do kilku tragedii z udziałem kolarzy ze względu na temperaturę, ale pana zdaniem, dlaczego nie warto przesadzać, jeżeli chodzi o rower? Z czym to
19: ja
7: się
19: myślę,
7: wiąże?
19: Że trzeba mieć tak, jak i w życiu i jeździe, nie wiem, samochodem, rowerem i tak dużo rozsądku. No przede wszystkim wyjeżdżając na rower, to musimy zobaczyć, czy ten rower jest bezpieczny, czy ma hamulce, czy jest dobrze napompowane powietrze, bo to jest też ważne. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że no, bardzo jest ważna ilość atmosfer powietrza w kole, żeby nie za dużo, żeby nie za mało, żeby być widocznym, żeby mieć, nie wiem, jakieś światełko z tyłu, czy jakąś kamizelkę i oczy dookoła głowy, ograniczone zaufanie, oczywiście kask, do tego, co masz. Nawet jak masz pierwszeństwo, możesz przejechać, ale jak gdzieś tam samochód skręca w prawo, może cię nie zauważyć i gdzieś cię potrąci. Tak samo jazda na tych ścieżkach rowerowych, gdzie te hulajnogi się tam włączyły i tak dalej, też jest bardzo taka, no, trzeba mieć naprawdę dużo, dużo zdrowego rozsądku, żeby sobie nie zrobić krzywdy, a jeżeli chodzi o to, co mówimy, o ten wysiłek taki ekstremalny, to też nie można przesadzać. Dobrze sobie zrobić, nie wiem, jakieś EKG, nie EKG, dobrze się odżywiać. Po prostu być rozsądnym w tym, co się robi, bo nie można, że nie wiem, cały tydzień nic nie robisz, nagle przychodzi niedziela, a ty chcesz przejechać 200 kilometrów jeszcze w grupie kolarzy, już takich zawodników, którzy tam trenują prawie codziennie i ty się rzucasz z nimi na taki dystans, zapominając o tym, że jest upał, nie nawadnia się, nie odżywia się i tak dalej. No po prostu trzeba mieć dużo, dużo takiego zdrowego rozsądku i takiej pokory do tego. Jadę na tyle, ile mnie stać, że mi to dawało radość, prawda?
7: No tak powinno być. No. Powinniśmy to robić dla radości. Z pewnością, z radością ruszą 3 sierpnia kolarze z Gdyni na 83. edycji Tour de Pologne. I chciałem pana zapytać o rzecz, która mnie najbardziej zaciekawiła, bo od 15 lat Tour de Pologne należy do grona tych najważniejszych imprez kolarskich na świecie.
19: Tak, do World Touru.
7: Tak, jest Tour de France, jest Giro d'Italia, jest Vuelta a España i jest Tour de Pologne. Co to znaczy? Jak się rozsądza, które wyścigi są ważne?
19: No tak, to mamy te 3 wielkie wyścigi, o których powiedzieliśmy, prawda, tak zwane no, Grand Toury, wielkie tury, które mają po 21 dni.
7: I też najlepiej są punktowane.
19: Najlepiej, bo one są najdłuższe, najtrudniejsze, no są wyżej punktowane, bo mają więcej etapów i tak dalej, nie? Później są wyścigi, które trwają 7 dni, nie? I tam jest Tour de Pologne, jest tam Tirreno Adriatico, jest tam Paryż-Nicea, Pays Baski i tak dalej. Jest tylko 6 takich wyścigów, czy nawet 5 i są rozgrywane tylko w 6 państwach, czyli to jest dla nas wielki prestiż, że możemy mieć taką imprezę, że będąc w gronie World Touru, co to oznacza? To oznacza, że te wszystkie ekipy, które widzimy teraz na Tour de France, na Giro d'Italia, grupy World Tourowskie przyjeżdżają do Polski i startują w Polsce. I teraz oczywiście zawsze się mnie pytają, jakie składy i tak dalej, i tak dalej. W tych składach nie ma słabych kolarzy. To są kolarze bardzo, bardzo dobrzy. I tak jak, nie wiem, Tour de France, Giro d'Italia mamy jakby zarezerwowane dla tych kolarzy, którzy świetnie jeżdżą po górach, jak Pogacar, Winego, nie wiem, Remco Evenepoel i tak dalej, to są wybitni górale, no to, żeby wygrać klasyfikację generalną, to Tour de Pologne też ma swoich tam górek trochę, bo ma Karpacz, Królewski Etap Bukowina, Resort Bukowina. Mamy jeszcze etap na Kocierz, prawda? Będziemy podjeżdżali z Opola do Kocierzy, taki będzie fajny etap. A też mamy etapy płaskie, bo na przykład zaczynamy w Gdyni, przepięknie, czy właśnie 3 sierpnia startujemy ze skweru Kościuszki, mamy 240 km przez całe Kaszuby i meta w Koszalinie i to już etap dla sprinterów. Czyli nasz wyścig, czym się charakteryzuje? Nie mając tak wielkich gór, zrobiliśmy taki wyścig bardzo otwarty, że mają i sprinterzy swój czas, właśnie tak jak etap do Koszalina, do Szczecina czy do Zielonej Góry, później górale, Karpacz, Kocierz, Bukowina i czasowcy. Kończymy w kopalni Soli Wieliczka, startujemy nie na dole, tylko u góry z terenu kopalni Soli Wieliczka.
7: Błąd! To byśmy jeszcze mieli takie górnicze kolarstwo.
19: Nie, no w ogóle to chcieliśmy tam kiedyś zorganizować MTB. Może jeszcze kiedyś zorganizujemy, bo ta współpraca nam się bardzo dobrze układa. Także kopalnia Soli Wieliczka jest naszym partnerem od wielu, wielu lat, bo jest to nasze dobro narodowe, bo wyścig to oczywiście wielkie emocje sportowe, tu o których teraz mówimy, ale to jest fantastyczna promocja Polski, bo proszę sobie wyobrazić, z każdego etapu mam 5 godzin transmisji live TVP Sport, TVP1, ale przez Eurosport do 75 państw możemy pokazywać i promować Polskę. No ale wracając do tego pytania, no Tour de Poli ma swój charakter, że my odkrywamy tutaj też wielkie talenty, na przykład Peter Sagan przyjechał, nikt go nie znał, później został 3 razy mistrzem świata. Remco Evenepoel wygrał w Bukowinie pięknie. Później no, widzimy, walczy o podium na Tour de France. Coil, no tu by można było wymieniać wiele, wiele nazwisk.
7: A gdzie czyli Polacy?
19: A Polacy, Rafał Majka, piękne zwycięstwo Rafała Majki. Pięknie zawsze się tutaj stara pokazać Michał Kwiatkowski. A jeżeli chodzi o Polaków, to też jest szansa tutaj, że Polska może wystawić swoją reprezentację. Już tu jest dajemy pytanie do Polskiego Związku Kolarskiego, kogo wystawią, że też w gronie tych World Tourowskich drużyn może wystartować reprezentacja Polski. O tym się często zapomina, ale to jest no chyba tylko 2 państwa będące w tym cyklu World Tour, tak jak i Polska chyba i Australia, mogą wystawić swoje reprezentacje. Także udało nam się to przewalczyć. No to jest naprawdę duży taki ukłon w naszą stronę, że nie mając drużyny World Tourowskiej, możemy wystawić drużynę reprezentację Polski.
7: To jest to Tour de Pologne, o którym wszyscy wiemy, które będziemy pewnie śledzić, tak. Ale chciałem pana zapytać jeszcze o drugie Tour de Pologne kobiet, które też tak. Będzie ruszać już za chwilę, 24 lipca, jeżeli się nie mylę, po raz czwarty.
19: Tak.
7: Czym się różni Tour de Pologne kobiet od tego pierwowzoru?
19: No tutaj, jeżeli chodzi o różnice, to w zasadzie staramy się przenieść tak jakby jeden do jeden to, co mają mężczyźni, chcemy dać to kobietom włącznie, że będziemy się tym wyróżniali w tym roku na patrząc na inne wyścigi, nawet na Tour de France dla kobiet czy Giro d'Italia, będziemy mieli najwyższą pulę nagród. Najwyższą, bo tutaj współpraca z totalizatorem sportowym no, doprowadziła do tego, że ta pula nagród będzie taka sama jak dla mężczyzn, bo zawsze gdzieś tam dziewczyny trochę mniej miały, te nagrody niższe były, ale patrząc na oprawę, na scenografię, na realizację telewizyjną, mamy wszystko to samo, 2 godziny transmisji live z każdego etapu, z końcówek każdego etapu. No i jeszcze nie jesteśmy tutaj w World Tourze, jesteśmy blisko World Touru, dążymy do tego, ale jest to dla nas też fajne, takie duże wyróżnienie i docenienie, że w tym roku wystartuje aż 8 drużyn, które są w World Tourach. Wystartuje Lotte Kopecky, która jest mistrzynią świata i mistrzynią olimpijską, czyli no, gwiazda numer 1, tak jak u facetów Tadej Pogacar, tak Lotte Kopecky u mężczyzn, u pań i wystartuje w Tour de Pologne. A będzie cały wyścig się rozgrywał na Lubelszczyźnie, roztocze takie mety jak za Moś, Lublin, no, Włodawa będzie start, Tomaszów Lubelski, Janów, także naprawdę całe to roztocze pięknie będziemy objeżdżali i będziemy pokazywali, na pewno będzie fantastyczne ściganie, a tutaj wśród pań mamy naprawdę dobre Polki, które są właśnie w drużynach World Tourowskich, też myślę, że na pewno będą chciały się tu bardzo pięknie pokazać.
7: Proszę państwa, od 24 lipca do drugiego tygodnia sierpnia proszę mieć oczy dookoła głowy, bo w całej Polsce będą poruszać się szybko kolarze.
19: Szybko, tak. Z północy na południe, nie? Bo my ruszamy na północy, czyli Gdynia, Gdynia-Koszalin, później mamy Międzyzdroje-Szczecin. Piękny etap będzie z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry. No już wjeżdżamy później w góry. Karpacz, Kociesz i Bukowina. I w Wielice zakończenie, ale nie na dole, jeszcze raz mówię.
7: U góry. Widzimy się u góry. U góry. Czesław Flank, legenda kolarstwa. Bardzo panu dziękuję.
19: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na rowery.
7: Zapraszamy na rowery i zapraszamy na informacje o 9:00.
4: Reklama.
9: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
15: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
16: Ale duża.
1: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
16: To co?
1: To do Media Expert.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: Znów niespokojna noc na Bliskim Wschodzie. Amerykanie ostrzelali irańskie pozycje, a powodem wcześniejszy atak na statek. Dwie osoby nie żyją po strzelaninie w Toronto. Nadal nie ujęto sprawców. A w tych informacjach także zarobki lekarzy i wielkie polityczne emocje po propozycjach ministry zdrowia. Półtorej minuty temu minęła 9:00, to są informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Amerykańskie wojsko po raz trzeci w tym tygodniu uderzyło w cele wojskowe w Iranie. To odpowiedź na atak na kontenerowiec w cieśninie Ormus. Teheran odpowiedział ostrzałem amerykańskich baz i jednostek w regionie. Informacje w tej sprawie zbiera reporter TOK FM Marcin Starzec. Marcinie, powiedz, co dokładnie działo się tej nocy.
20: Amerykanie poinformowali, że zaatakowali około 140 irańskich celów wojskowych, w tym wyrzutnie rakiet i dronów oraz magazyny amunicji. Szef Pentagonu Pete Hegseth napisał w mediach społecznościowych, że Iran dokonał złego wyboru i teraz za to płaci, bowiem według USA operacja była odwetem za ostrzał kontenerowca Galaxy w cieśninie Ormus. Na statku wybuchł pożar, jeden z członków cywilnej załogi jest uznawany za zaginionego, a jednostka została poważnie uszkodzona. Ale w odpowiedzi irańska gwardia rewolucyjna poinformowała o atakach na amerykańskie bazy i jednostki, m.in. w Katarze i Omanie. Marcin Starzec, TOK FM.
6: Co najmniej dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne w strzelaninie podczas festiwalu ulicznego w Toronto na wschodzie Kanady. Sprawcy nie zostali dotąd zatrzymani. Według lokalnej policji przyczyna strzelaniny nie jest znana, ale wydaje się, że były to strzały dwóch osób wzajemnie do siebie celujących. Premier Kanady Mark Carney oświadczył, że jest poruszony tragedią i podziękował służbom za szybką reakcję. Wracamy do kraju. Politycy czekają na konkrety, rozporządzenia i projekty ustaw dotyczące zmian w systemie wynagradzania i zatrudniania lekarzy, które zaproponowała ministra zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda dostała takie zadanie od premiera Donalda Tuska po wybuchu afery w szpitalu południowym w Warszawie. Koordynatorem SOR-u był tam niespełna 30-letni lekarz bez specjalizacji, jednocześnie radny Koalicji Obywatelskiej w jednej ze stołecznych dzielnic, który w zeszłym roku zarobił w tym szpitalu ponad 1,5 miliona złotych. I stąd propozycje ministry Grendy, między innymi ograniczenia poziomu wynagrodzeń czy obowiązku przynajmniej częściowego zatrudnienia na etacie. A polityczne komentarze w tej sprawie zebrał reporter TOK FM Wawrzyniec Zakrzewski.
21: Poseł PiSu Paweł Lisiecki, zwracając się do polityków koalicji, przekonywał, że zmiany systemowe to jedno.
22: Państwo przyjmujecie, że ten kryzys został wywołany tylko i wyłącznie na poziomie ustawowym. Niestety, on został też wywołany na poziomie zarządów szpitali i samorządów.
21: samorządów, politycznych układów, które nimi rządzą. Ale to system powoduje te patologie, mówił lekarz i poseł Radosław Lubczyk z PSL-u, zwolennik wprowadzenia limitu zarobków.
0: Przez 4 lata na podwyżki w ochronie zdrowia zostało przekazanych 70 miliardów złotych, a budżet NFZ-u wzrósł o ponad 70 miliardów złotych. Czyli cały budżet NFZ-u poszedł na podwyżki.
5: Teraz zajmujemy się kwestią, która pojawiła się i wybiła, dotycząca tych nieprawidłowości w zatrudnianiu lekarzy, co nie wyklucza pracy nad mapą potrzeb.
21: Bo jak podkreślała Dorota Łoboda z KO, rzeczy do naprawienia w ochronie zdrowia jest znacznie więcej niż tylko kwestie wynagrodzeń i zatrudnienia lekarzy. Wawrzyniec Krzepski, TOK FM.
6: Nowoczesne zaplecze dla przemysłu obronnego powstaje w Gdyni. Centrum Elektroniki Militarnej przez najbliższy miesiąc będzie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, a ten ma umożliwić produkcję zaawansowanych systemów wykorzystywanych w polskiej zbrojeniówce. O tym, jak to ma wyglądać, opowie Paweł Radzewicz.
8: Centrum Elektroniki Militarnej umożliwi projektowanie, produkcję i serwis systemów w jednym miejscu, mówi prezes Centrum Techniki Morskiej Marcin Wiśniewski.
23: To jest miejsce, gdzie technologie kosmiczne, militarne i medyczne mogą być produkowane. Mamy taką ambicję, żeby produkować produkty dual use, czyli dla ochrony infrastruktury krytycznej i dla ochrony wojska. Mamy dość unikatową linię produkcyjną,
8: która będzie wsparciem dla całego sektora obronnego, dodaje dyrektor zarządzania projektami Anna Józefczyk.
24: We wszystkim, co w tej chwili istnieje, wszelkie wozy, wszelkie urządzenia przeznaczone dla sił zbrojnych zawierają sobie elektronikę, a elektronika to właśnie to, co będziemy produkować tutaj.
8: Wyposażanie centrum zajmie kilka tygodni. Gotowość produkcyjna ma zostać osiągnięta jesienią. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
6: W poznańskim zoo urodziła się żrafa północna. To najrzadszy gatunek żraf na świecie. Mała Ewa ma 170 cm wysokości, 50 kg wagi, a jest córką 15-letniej żrafy Elsie, mówi Remigiusz Koziński z Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.
25: Poród odbył się bez komplikacji. Dla Elsie to nie pierwszyzna, świetnie zadbała o dziecko. No i jak do tej pory rozwój małej żrafki odbywa się, można powiedzieć, podręcznikowo. My z kolei odpukujemy w niemalowane, żeby z Ewą było wszystko w porządku.
6: No i trzymamy kciuki, a małą Ewę można oglądać na wybiegu przy pawilonie żraw i nosorożców, a w poznańskim ogrodzie jest teraz 5 żraf północnych. Na wolności żyje ich około 7000, co sprawia, że ich gatunek jest jednym z najbardziej zagrożonych dużych ssaków na świecie. Kolejne informacje w TOK FM o 9.20, teraz przed nami pogoda.
26: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
27: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
6: Dzisiaj w całym kraju znów sporo chmur, będzie też przelotnie padać. Na termometrach od 18 stopni w Rzeszowie, 19 w Krakowie, 21 w Białymstoku i Gdańsku, 22 to w Warszawie, Łodzi i Katowicach, 25 we Wrocławiu, do 26 w Poznaniu i Szczecinie.
26: Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
27: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
18: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: 9:08, niedzielny poranek TOK FM, kłania się Michał Tomasik. Proszę Państwa, za chwilę w Polsce utonie pierwsza osoba. Druga utonie gdzieś w okolicy obiadu, może kolacji. Wczoraj też utonęły dwie osoby i jutro też utoną dwie osoby. To jest średnia, która wynika ze statystyk policji. Od kwietnia policja odnotowała 124 utonięcia. W samym czerwcu utonęły 63 osoby. Naszym gościem jest Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Dzień dobry.
28: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
7: No tak jak mówiłem, te statystyki są straszne. Jak pomyślimy, że w ciągu roku tonie 200-300 osób, to może nie brzmi to aż tak tragicznie, ale jak pomyślimy, że toną dwie osoby dziennie, no to, to już mrozi krew w żyłach.
28: Panie redaktorze, bardzo ładnie tu pan podsumował. W zasadzie, jeżeli można mówić ładnie o ludzkiej śmierci, to dokładnie tak. Zabijamy poprzez niekompetencje, brak odpowiednich przepisów, bądź też po prostu zwykłą głupotę dwie osoby dziennie. Po prostu to tak jakby, te, podsumowując tą liczbę, którą pan powiedział, to tak jakby
2: podczas jednego roku likwidowalibyśmy jedną małą wioskę, po prostu ścierali ją gumką z mapy Polski.
7: Pan powiedział, wymienił kilka czynników i powiedział, zabijamy. Czy zanim przejdziemy do wszystkich okoliczności, to zapytam o tę podstawową, o której zawsze się myśli, to te utonięcia, to nie jest wina głównie alkoholu?
2: Alkohol odgrywa tutaj dużą rolę, znaczną rolę, chociaż w tych statystykach nie mówi się o tym tak oczywiście, chociażby jak w przypadkach wypadków samochodowych, kiedy jest to dosyć mocno piętnowane, panie redaktorze. Każdy praktycznie incydent na drodze to jest zapytanie, czy kierowca był pod alkohol środków odurzających, czy nie, to tutaj jednak zawsze pytamy o te inne takie czynności, jakbyśmy chcieli po prostu troszeczkę przymrużyć oko, ale tak, zgadza się, ja to już wielokrotnie mówiłem, patrząc chociażby na polskie wybrzeże, bo co by nie powiedzieć, jestem szefem ratownictwa morskiego w Polsce, więc to, dominuje tutaj obszar Morza Bałtyckiego, wybrzeża Morza Bałtyckiego, no to jest bardzo łatwy dostęp do alkoholu na polskim wybrzeżu, na plażach, na terenach przyplażowych. Ten bardzo popularny dyskont, nie mówiąc tutaj nazwy, żeby nie reklamować, który jest w zasadzie w formie kontenerowej na każdym wejściu na plażę, przy zejściu na plaży, gdzie kiedyś, jeszcze kilkanaście lat temu, to alkohol był towarem ekskluzywnym na plaży, gdzie trzeba było odrobinę wysiłku do tego, bądź też odpowiednio większych funduszy, żeby się w to zaopatrzyć. To dzisiaj, panie redaktorze, tak zwane małpeczki królują na polskich plażach.
7: No tak, ale powiedział pan jeszcze o innych czynnikach. Jakie są inne czynniki, które sprawiają, że jak to pan powiedział, zabijamy?
2: No tak. Panie redaktorze, tym jakby chyba podstawowym czynnikiem, od czego powinniśmy zacząć, to są tak zwane plaże strzeżone, bądź też świadomy wybór plaży niestrzeżonej. Jednak obowiązkiem utworzenia kąpieliska strzeżonego to został obarczony samorząd lokalny. To są jakieś fundusze, gdzie jednak patrząc przez pryzmat całej Polski, nie każdy samorząd tą ustawę wykonuje, nie wykonuje jej w terminie, w jaki powinien wykonać, chociażby to, że nie wszędzie kąpieliska są otwarte od końca wakacji, czyli od 25 czerwca, a w wielu miejscach dopiero od 1 lipca do 31 sierpnia. Sezon kąpiele letnie też nie kończą się równo, nie odcinamy tego 31 sierpnia. Bardzo często sezon jest rozciągany do 15 września i tych kąpielisk również nie ma. I tutaj to jest ten podstawowy błąd, kiedy wybieramy to inne miejsce do kąpieli niż to kąpielisko strzeżone. Ja tutaj apeluję do wszystkich i staram się powiedzieć najbardziej obrazowo, zadziałać na wyobraźnię dla każdego człowieka. Proszę państwa, stanowisko ratowników wodnych składa się z trzech ludzi. Trzech bardzo często młodych studentów AWF-u, bądź też uczniów liceum, którzy gdzieś trenowali pływanie, którzy są fantastycznymi pływakami. Co by nie powiedzieć, żeby iść pracować jako ratownik wodny, to musisz umieć, potrafić doskonale pływać. I tych trzech ratowników stanowiących obsadę wieży jest gwarantem, że jak jedynemu człowiekowi powinie się noga, złapie go skurcz, źle się poczuje, straci nagle grunt pod nogami, to tych trzech ratowników w sprzęcie asekuracyjnym, z boją, SP i z liną, skoczy do wody i cię wyciągnie. Więc popatrz, zanim pójdziesz się kąpać na tych trzech ludzi, na gwarant twojego bezpieczeństwa, że trzech ludzi po ciebie jednego będzie musiało popłynąć, żebyś bezpiecznie wrócił. I wtedy zastanów się, czy naprawdę jesteś dobrym pływakiem, czy sobie poradzisz w tych warunkach, w tym miejscu, które sobie wybrałeś do kąpieli.
7: To ja bym chciał pana wspomóc w tym obrazowaniu, ponieważ kilka statystyk, z którymi się wczoraj zapoznałem, absolutnie mnie zszokowało. Jeżeli chodzi o te ofiary utonięć, z ponad 85% to są mężczyźni. Na 300 utonięć z 280 to są mężczyźni. 15 dzieci, 25 kobiety. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Najczęściej są to osoby powyżej 50 roku życia albo między 30 a 50 rokiem. Czyli to wcale nie są, to nie są te dzieciaki, takie jak ja, w 20 parę lat, które się topią, tylko państwo, słuchacze. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz. To wcale nie w morzach najwięcej osób tonie, a w rzekach i w jeziorach. Czy pana doświadczenie daje jakąś odpowiedź, dlaczego właśnie to mężczyźni, dlaczego w takim wieku najczęściej toną?
2: Panie redaktorze, zastanawiam się nad tym. No, przede wszystkim, proszę pana, męska natura to jest ta większa brawura niż u kobiet. Przede wszystkim wybierając się familijnie nad morze, nad jakikolwiek akwen, żebyśmy tutaj postarali się to uogólnić, to jednak kobieta jest stworzona do opieki nad rodziną. Taka chestia, proszę pana. I ta kobieta raczej zajmuje się opalaniem, obserwacją dzieci, a faceci bardzo często właśnie w tym relaksie, takim typowym polskim relaksie, to jest, proszę pana, piwerko, to jest jakaś tam seteczka, to jest większa brawura, ja nie dam rady, to podtrzymaj mi piwo. Jednak te wyjazdy z kolegami, proszę pana, różnego rodzaju wypady wakacyjne, no to nie są wieczory panieńskie, gdzie się dziewczyny tam chichają i sobie czerwone kokardki czy różowe okulary zakładają, to jednak jest spożywanie właśnie

0: sobie wyobrazić, przyjeżdża rodzina na wczasy, facet wchodzi po szyję do wody, znika pod powierzchnią wody, my przyjeżdżamy, a kobieta, małżonka tego pana mówi, że on nigdy w życiu nie umiał pływać. To myślę sobie, po co właziłeś po szyję do wody, skoro nigdy w życiu nie umiałeś pływać. No przecież możliwość nakrycia fali w tamtym miejscu jest, że tak powiem, niemalże stuprocentowo pewna. Mhm.
1: No to to, że głupota, nieodpowiedzialność, alkohol, to wszystko wiemy, ale zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, bo z jednej strony myślę sobie, czy w przypadku tych rzeczy, które wymieniłem, nie jest ważna interwencja osób trzecich. Natomiast trochę w myśl takiej zasady, tak jak pijakowi zabieramy kluczyki do samochodu, tak powinniśmy mu zabrać kąpielówki, żeby do tej wody nie wchodził. Ale też się zastanawiam, czy to nie jest taka brawura, która prowadzi do tragedii. To znaczy ja pomogę i ja kończę razem z tą osobą.
0: A nie, to zdecydowanie tak. Proszę państwa, no tutaj statystyki pewnie nie są one aż tak uwidocznione, bo wiem, że doskonale pan się opiera na statystykach policyjnych z 2025 roku, 15 dzieci i 23 kobiety. Panie redaktorze, przede wszystkim, jeżeli jesteśmy świadkami tego, że dana osoba potrzebuje pomocy w wodzie, że zachowuje się w sposób nienaturalny, prawdopodobnie tonie. Pierwszy element to jest numer alarmowy 112, z dokładną informacją, z podaniem punktów topograficznych, proszę państwa, udzielania pomocy przy akwenie wodnym na plaży, to nie jest wezwanie pomocy w mieście. Tutaj nie mówimy o konkretnym adresie z numerem domu, po którego Centrum Powiadomienia Ratunkowego będzie w stanie skierować służby. Tutaj musimy określić dodatkowo cechy charakterystyczne, topograficzne miejsca, w którym się znajdujemy, nie wiem, za kościołem, za popularnym dyskontem, na wysokości wieży, dębu, coś, co tym ratownikom z wody da punkt odniesienia, gdzie powinniśmy, dokładnie w którym miejscu powinniśmy trafić, żeby tą osobę zlokalizować. Pamiętajmy, że plaże w sezonie letnim, gdziekolwiek byśmy nie byli, są pełne nagusieńkich ludzi występujących tylko w majtkach czy strojach kąpielowych, a wszyscy jednak wyglądamy z powierzchni wody tak samo, więc ci ratownicy naprawdę mają ciężki kawałek chleba, żeby znaleźć właściwe miejsce, w którym ten dramat się rozgrywa. To jest jedna rzecz. Po drugie, proszę państwa, minimalizacja kontaktu z osobą poszkodowaną. Powiedzenie, że tonący chwyta się brzytwy, nie wzięło się znikąd. Osoba, która walczy o życie, u której uruchamia się instynkt przetrwania, ona będzie tą osobę ratowaną wciągała pod wodę. Jak nie jesteśmy doskonałymi pływakami, jak nie jesteśmy przetrenowani w uwalnianiu się od chwytów od osoby tonącej, to zostaniemy ofiarą tak samo jak osoba, która niestety tej pomocy potrzebuje. Stąd mamy, proszę państwa, nad morzami, na plażach parawany, ręczniki. Wyciągamy patyki, łączymy te wszystkie ręczniki ze sobą, tworzymy linę po to, żeby zminimalizować kontakt fizyczny z osobą, którą tonie. Podajmy jej cokolwiek, byle nie własną rękę, albo żeby ta ręka była ostatnim elementem, które ta osoba poszkodowana dotyka. Są gałęzie, patyki. No tutaj trzeba po prostu uruchomić wyobraźnię, inwencję twórczą po to, żeby uratować tą osobę.
1: Byle z głową. Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Ratowania, Poszukiwania i Ratownictwa. Bardzo panu dziękuję.
0: Bardzo dziękuję ślicznie.
1: 9:20 informacje.
2: Autopromocja.
3: W audycji Globalne Popołudnie zabierzemy was z Wojciechem Jagielskim do Republiki Południowej Afryki, najbogatszego państwa na kontynencie, które właśnie przeżywa falę antyimigranckich protestów. A wszyscy cudzoziemcy w kraju naprawdę mają powody, by bać się o własne bezpieczeństwo i życie. Opowieść o tym, że spór o migrację toczymy nie tylko my w naszym zachodnim świecie, już w tę niedzielę po godzinie 16. Zapraszam, Krzysztof Story.
2: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Marian,
6: a
5: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
6: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
5: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
6: Wygodnie i za darmo. No.

0: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
1: O!
0: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
1: O, a o ile?
0: 35 groszy taniej na litrze.
1: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
0: Tak!
2: A jak lemoniadę?
0: No też.
1: To poprosimy.
0: Ale co?
2: Wszystko!
0: Wakacyjne.

0: Kolejne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
3: dalej masz. Reklama.
4: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 9.21. Informacje Tok FM. Emil Górny, zapraszam. Na początek tragiczne wakacyjne dane. Dwie osoby utonęły tylko wczoraj, zwiększając do 79 liczbę ofiar utonięć od początku czerwca, poinformowała policja. Służby apelują o zachowanie czujności nad wodą i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Amerykański senator Lindsey Graham zmarł po krótkiej i nagłej chorobie, poinformowało jego biuro. Polityk Partii Republikańskiej zasiadał w Senacie od 2003 roku, reprezentując Karolinę Południową. Wcześniej przez 8 lat był członkiem Izby Reprezentantów, miał 71 lat. Ponad 300 artystów z Polski i zagranicy weźmie udział w 12 międzynarodowych małopolskich spotkaniach z folklorem, a te rozpoczynają się jutro i potrwają tydzień. Miejscami koncertów, warsztatów, pokazów filmowych będą Myślenice, Kraków oraz Krynica-Zdrój. Kolejne informacje w Tok FM o 9.40.
6: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: 9.23 dochodzi w Polsce, ale też w niedzielnym poranku Tok FM. Teraz porozmawiamy o książce, która obchodzi 62. urodziny i porozmawiamy w towarzystwie absolutnie profesorskim. Naszym gościem profesor Ryszard Koziołek, polonista, literaturoznawca, eseista, no i profesor Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry.
8: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
7: Panie profesorze, porozmawiajmy tak jak pan profesor Koziołek ze studentem Tomasikiem. Pan jest autorytetem, a ja po marudze trochę. Warto?
8: No, proszę bardzo.
7: Warto czytać, zabić drozda?
8: Warto, nawet trzeba, tak bym powiedział. I ja sam siebie poddałem temu testowi stosunkowo niedawno, po wielu, wielu latach, sięgnąwszy do tej no, kultowej powieści, nie tylko amerykańskiej, choć dla Amerykanów to jest książka chwilami porównywana z Biblią, ale myślę, że dla całego świata, chcę powiedzieć zachodniego, dlatego że to jest powieściowe studium demokracji, a przede wszystkim roli władzy sądowniczej w demokracji. Zwłaszcza w demokracji bardzo spluralizowanej, różnorodnej kulturowo, obarczonej nierównościami wszelkiego rodzaju, społecznymi, rasowymi, ekonomicznymi, gdzie prawo, system sądowniczy ma być tym fundamentem gwarantującym podstawową równość wszystkich obywateli. I ta kwestia jest dla nas w dalszym ciągu paląca, a powiedziałbym paradoksalnie w Polsce, kto wie, czy nie jest jednym z fundamentalnych powodów czytania tej powieści.
7: To do Polski zaraz przejdziemy, ale autorka Harper Lee, która w 1960 roku napisała Zabić Drozda, jest Amerykanką i ten kontekst amerykański jest oczywisty, ponieważ jedna z tych historii opowiada o systemowym wręcz rasizmie i to takim rasizmie, który właściwie nawet nie tyle jest w systemie, co jest w nas samych. Mhm. Rozumiem, że dla Amerykanów to jest ważne, bo to jest też pewna opowieść o rozliczeniu się z samymi sobą.
8: Tak, to jest fantastyczne w tej powieści, że dokładnie nie wiadomo, o czym ona jest Naprawdę, to znaczy w tym rozumieniu, jaki jest jej główny temat. Rzeczywiście w warstwie fabularnej mamy do czynienia z klasycznym dramatem sądowym, z klasyczną fabułą sądową, które kino amerykańskie kocha i opracowuje filmowo czy literacko, jak właściwie nikt na świecie.
7: 12 gniewnych ludzi, tak? To jest to.
8: Oczywiście. A JFK, ale moglibyśmy mnożyć. Seriale prawnicze niezliczone, prawda, które Amerykanie przecież robią fenomenalnie, a my się w tym zanurzamy po uszy. No ale to jest rzeczywiście głębsza sprawa, pokazująca, w jaki sposób kultura popularna może nieustannie prowadzić debatę polityczną z nami. Fascynujące zagadnienie. Ale wróćmy do powieści. Otóż mamy do czynienia z fałszywym oskarżeniem o gwałt, popełnionym rzekomo przez Toma Robbinsa, który jest czarnoskórym mieszkańcem małej miejscowości w Alabamie. Lata 30., więc rasizm systemowy, a nie tylko systemowy, indywidualny, kwitnie ciągle w najlepsze, choć daleko, dawno jesteśmy po zniesieniu niewolnictwa w Stanach. No i biały prawnik, heroiczny, prawie że prawnik w roli Jezusa Chrystusa, podejmuje się obrony fałszywie oskarżonego mężczyzny. Przeprowadza tę obronę nieskutecznie. Ostatecznie bohater, przepraszam, że spoileruję, ale to jest jednak ważne, zostaje skazany i wszystko kończy się źle, ponieważ nie tylko chłopak ląduje w więzieniu, ale zostaje zastrzelony podczas rzeczywistej czy rzekomej próby ucieczki, więc można powiedzieć kompletna katastrofa. Żadnego tu łatwego pocieszenia, że człowiek, prawo, sprawiedliwe prawo wkracza i reguluje nasze chore stosunki, naszą nienawiść, a jednocześnie ta książka niesie ogromne zaufanie do zarówno systemu prawodawstwa, jak i przede wszystkim tych, którzy są w jakimś sensie wcieleniem tego systemu, czyli ludzie, którzy podejmują indywidualne decyzje, zarówno zawodowe, jak i moralne. No więc to jest jakby jedna sprawa. Ale gdyby tak było, to miałby pan rację. To byłaby z gruntu amerykańska książka dotycząca amerykańskich spraw, częściowo już historycznych, ale przecież wiemy, że to się dzieje ciągle. Natomiast to jest ta książka fantastycznie opowiedziana z perspektywy dziewczynki w gruncie rzeczy, kapitalnej bohaterki, nazywanej tutaj skautem lub smykiem w innych przekładach, która jest córką głównego bohatera i z jej perspektywy ona jest taką postacią wiodącą, patrzymy na cały ten świat. I to jest fenomenalna krytyka systemów edukacyjnych, wychowawczych, wszystkich tych, które mają reprezentować prawo, normy, zasady, które regulują nasz świat. Edukacja, rodzina, opinia publiczna, wszystko tam zawodzi. Wszystko tam zawodzi. W oczach tej bardzo rezolutnej i samodzielnej dziewczynki, półsieroty, bo matki tam nie ma, właściwie ten świat jest niegodny zaufania. Jej definicja szkoły: 12 lat nudy. Więc tam znam. Naprawdę jeńców nie bierze. Oczywiście, iluż z nas mogłoby, może nie aż tak radykalnie, ale pewnie swoje lata przecierpieliśmy na mniej lub bardziej nudnych lekcjach. I tam naprawdę jeńców się nie bierze w tej powieści. Więc pod tym względem ona ma energię krytyczną, żywioł, i wnikliwe spojrzenie na świat, który co prawda dotyczy Ameryki lat 30., 60., książka się ukazuje w 1960 roku, ale spokojnie możemy ją wziąć dzisiaj i naprawdę ona dalej obsługuje świat.
7: Czyli tak jak już pan to zauważył, ja narzekałem na to, że ta opowieść o systemowym rasizmie to nie jest o nas, ale jako ludzie światli, wykształceni, niesamowicie z wysokimi standardami moralnymi, możemy się zastanowić nad tą podstawową odpowiedzialnością, tak? Jak rozumiem, aha, odpowiedzialnością za role i funkcje, które pełnimy, ale też za to, czy w sytuacji, kiedy wszyscy, powiedzmy w uproszczeniu, szukają winnego, to czym nie zaprotestujemy?
8: Tak, tam jest takie kapitalne zdanie. Ono jest oczywiście pełne patosu, bo wypowiada jej Atticus, więc prawnik z całym swoim taką zdecydowaną powagą. Mianowicie, kiedy jego córka mówi mu: tato, ale większość ludzi uważa, że ty się mylisz, broniąc tego człowieka. Po pierwsze, broniąc czarnoskórego jako biały prawnik, a po drugie, on jest, nawet jeśli te dowody są słabe, to to jest winny i koniec, kropka, i nie ma sensu. I on odpowiada, tu już cytuję powieść, mają pełne prawo tak uważać i należy się ich poglądom pełny szacunek, od Paratikus, ale zanim się zastanowię, jak żyć z tymi ludźmi, muszę jakoś żyć z samym sobą. Ludzkie sumienie jest jedną z tych rzeczy, które nie poddają się decyzjom większości. I to jest oczywiście odwołanie się do wewnętrznej sankcji moralnej, zwanej sumieniem, własnymi zasadami, ale ważne jest to, co poprzedza tę konstatację, to znaczy, że muszę jakoś żyć z samym sobą. Jeśli jestem świadkiem niesprawiedliwości, krzywdy, nierówności, no to trzeba, mówi Attikus, publicznie przeciw temu zaprotestować, a nie wystarczy wiedzieć, co jest dobre i złe. Czyli inaczej mówiąc, można mieć najlepszy system prawny, szkolny, jakikolwiek, ale diabli go biorą, jeśli jesteśmy tchórzliwi i oddajemy pole debaty publicznej tym, którzy są najgłośniejsi, najbardziej radykalni, najbardziej skrajni, nie boją się w tym nurzać, w tym czymś, czym stała się debata publiczna. Nam się wydaje, że to my dopiero doświadczamy, prawda, ostracyzmu mediów publicznych czy społecznościowych, ale przecież Attikus, tam jest kapitalna scena, kiedy stoi na ulicy i ten, którego oskarża, czy który sugeruje, że komu jest winny, biały, sfrustrowany Bidok, jak można by powiedzieć, odwołując się do słynnej elegii dla Bidoków, podchodzi i pluje mu w twarz. No to w tym geście jest jakby metafora tego, na co się narażamy, zabierając głos w debacie publicznej. Że zostajemy zhejtowani, prawda, że zostajemy... Takie ryzyko jest.
7: No, to ktoś,
8: i o tym jest ta książka.
7: Ktoś by też mógł użyć takiego, znowu pięknego określenia, po prostu na czym polega dojrzała demokracja? Gdzie te instytucje mają inne znaczenie, ale jak pan o tym mówił, to mi się też to skojarzyło, co prawda tam obrońca i skazany był jednym, ale trochę z obroną Sokratesa, że to w miarę podobna myśl się pojawia i właściwie myśl sprzed 2000 lat, trochę więcej, dalej żywa.
8: Tak, to jest w jakimś sensie podobny dylemat, tylko znowu wracam do tego, kto nam tę historię opowiada i kto tu jest obiektem. To znaczy stawka rozgrywa się tak naprawdę o dziecko, czy też o młodych ludzi, o rodzeństwo Skauta i Dżema. To oni patrzą na nas. To jest, stawką jest przyszłe pokolenie. I oni patrzą krytycznie, uważnie, blisko i mówią, czego ci rodzice nas nauczą? O zasadach, które rzekomo wierzą, o świecie. I to jest w jakimś sensie powieść o walce o duszę, o sumienie, o racje moralne, o zmysł, o zdolność rozstrzygania kwestii etycznych, moralnych, politycznych, ale która będzie udziałem tych dwojga, a przede wszystkim tej bohaterki, która nazywa się Skaut. Ale jest jeszcze jeden bohater w tej powieści, o której nie wolno zapomnieć. On pokazuje jakby bogactwo gatunkowe, które przesuwa ten powieść w stronę horroru. Otóż tam jest postać, która się nazywa Bull Ridley, którego właściwie my nie widzimy. Otacza go legenda, to jest chłopak, który przez ojca jest więziony w domu, potem już jako dorosły mężczyzna, najprawdopodobniej częściowo straumatyzowany, w ogóle nie opuszcza swojego domu. Krążą legendy, że jest postacią potworną i groźną i zabije każdego, kto pojawi się na podwórzu, ale później, kiedy okazuje się, że nasi bohaterowie są w zagrożeniu, on wychodzi, im pomaga, ale rzeczywiście jest takim cieniem. I to jest taka siła, która interweniuje w momencie, kiedy system jest niewydolny. To jest taka przemoc w służbie dobra. Ameryka mnóstwo na ten temat powiedziała, przede wszystkim poprzez westerny.
7: To taki mściciel.
8: Właśnie, gdzie ktoś w pewnym momencie wchodzi, prawda, przyjeżdża gdzieś z daleka albo z bocznej ulicy, rozstrzyga konflikt, zabija tego złoczyńcę, który terroryzuje demokratyczną społeczność i odjeżdża w stronę zachodzącego słońca. My się trochę z tego śmiejemy, trochę dowcipkujemy, ale to jest bardzo, tam kryje się bardzo interesująca myśl. To znaczy samo dobro, same zasady okazują się w pewnych momentach niewystarczające, kiedy demokracja jest w zagrożeniu. No bo większość z nas to są ci sklepikarze, prawda? Ci, którzy zajmują się zwykłymi, nauczyciele, którzy zajmują się zwykłymi rzeczami, a zło się panoszy. I wtedy potrzeba interwencji, która jest interwencją siłową. I ta dialektyka, prawda? Ta równowaga między samoregulacyjnym systemem, który używa do tego sądów, opinii publicznej, szkoły, edukacji i tak dalej, a interwencją w obronie demokracji, to jest nieustannie dyskutowana w kulturze amerykańskiej kwestia. I dla nas też, myślę, ważna. Co zrobić, kiedy siłami demokracji rozmontowuje się demokrację?
7: To bardzo krótko chciałbym zapytać jeszcze eseistę i felietonistę profesora Koziołka. Gdyby dzisiaj pisać Zabić Drozda, powiedzmy, w Polsce, czy widzi pan taki temat, wokół którego dałoby się opowiedzieć o tym wszystkim?
8: No mnie się wydaje, że ta warstwa, która dotyczy nierówności społecznych, te dzieciaki prowadzą fascynujący dialog na temat tego, co klei ludzi, co ma być tym łącznikiem, kiedy odkrywamy, że coraz bardziej się różnimy. Oni to fantastycznie nazywają. Ja się wcale nie dziwię, że to była przez lata lektura szkolna, chyba dalej jest, ale moim zdaniem powinna być w Ameryce. I wymieniają nazwiska rodzin w tym małej miejscowości, ale ci nas nie lubią. Ci nie umieją zbyt dobrze pisać i czytać. My jesteśmy wykształceni. Ci fałszywie oskarżyli chłopaka. To co właściwie ma nas... Co ma być dla nas wspólne? Jatnikus mówi, jest tylko jedno miejsce, gdzie rektor uczelni i pracownik poczty i ktoś inny jest równy. To jest sąd. Ale okazuje się, że to nie działa. I koniec tej rozmowy jest dość pesymistyczny. Mianowicie dzieci mówią, to ja już teraz ten chłopak Jem mówi, to ja już rozumiem, czemu Borydli nie wychodzi z domu. Bo on nie chce być częścią tego społeczeństwa, które jest tak bardzo skłócone i nienawistne. Ta powieść ma sporo ciemnych nut, ale one dają do myślenia.
7: Czyli w Polsce to by musiał być jakiś ZUS. On jest tylko dla nas wszystkich wspólny. Profesor Ryszard Koziołek, polonista, literaturoznawca, eseista, profesor w Instytucie Polonistyki Uniwersytetu Śląskiego. Bardzo panu dziękuję.
8: Dziękuję.
7: Kłaniam się nisko. 9:40 za chwilę i z 9:40 informacje.
9: Autopromocja.
10: Hej, masz psa? Ja też. Sierść na każdych spodniach, torebki w każdej kieszeni i milion zdjęć, od których dawno zapchała się twoja pamięć w telefonie? Mam na imię Karolina. Jestem psiarą i pewnie tak jak ty, codziennie zastanawiam się, czy aby na pewno wystarczająco dobra ze mnie opiekunka. W podcaście Kalne i Pieski o wszystkie nasze lęki pytam ekspertów, behawiorystów, lekarzy. Chcę dowiedzieć się, jak być najlepszym przyjacielem dla swojego psa i zadbać o własny spokój.
9: Autopromocja.
3: Reklama.
11: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
12: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
13: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Reklama.
5: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 9.40, informacje Tok FM, Emil Górny. Zapraszam. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała nad ranem, że w odwecie za naloty USA przeprowadziła uderzenie w jednostki sił amerykańskich w Omanie i Katarze. USA zaatakowały ostatniej nocy Iran w odpowiedzi na ostrzały statków handlowych w rejonie Cieśniny Ormus. Dzisiaj w 37 departamentach Francji będzie obowiązywać najwyższy czerwony alert z powodu upałów. To już kolejna tego typu fala wysokich temperatur we Francji na przestrzeni 2 miesięcy. Z powodu ryzyka upałów 9. etap kolarskiego wyścigu Tour de France zostanie skrócony o 30 km, poinformowali organizatorzy tej imprezy. 280 koni zostało dopuszczonych do pracy na terenie od Morskiego Oka do Morskiego Oka w Tatrach, orzekła komisja lekarzy weterynarii. Dwa konie nie otrzymały zgody z powodu kulawizny, a o dopuszczeniu jednego zadecydują dodatkowe badania kardiologiczne. Jak podkreśla Tatrzański Park Narodowy, konie pracujące na trasie do Morskiego Oka są objęte jednym z najbardziej rygorystycznych systemów nadzoru weterynaryjnego w kraju. Kolejne informacje o 10.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: 9.41, proszę Państwa, zapnijcie pasy, ponieważ teraz porozmawiamy o jednym z najważniejszych gangsterów w historii rapu.

0: Curtis Jameson Jackson, znany przede wszystkim jako 50 Cent, obchodził w tym tygodniu 51. urodziny, więc porozmawiamy o tym, co wniósł, a wniósł na pewno do historii rapu. Porozmawiamy z Krzysztofem Nowakiem z Gazety Wyborczej. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Aż się człowiek uśmiecha, jak tak przed 10 usłyszy 50 Centa, prawda?
1: No oczywiście, oczywiście. Niebywały klasyk światowego rapu. Człowiek, który może też energetycznie człowieka rozruszać po prostu o poranku. Co prawda jednak częściej 20 lat temu, ale obecnie myślę, że też ma wielu fanów.
0: Tak, on jest trochę takim evergreenem, czyli te numery, które 20 lat temu, głównie za sprawą dwóch płyt, o których może wspomnimy, czyli płyty Get Rich or Die Trying oraz The Massacre, właściwie tak jak wbiły się na listy przebojów, to tak od ponad 20 lat na tych, z tych list nie schodzą. Ale co takiego dla pana, co takiego jest w 50 Centie?
1: No przede wszystkim jest to człowiek, który mam wrażenie na tym rynku rapowym jest nawet ważniejszy jako pewnego rodzaju biznesmen niż sam raper. Chociaż to na początku jego kariery się ze sobą mocno łączyło, ponieważ jak to się czasem ładnie mówi, zawsze był w stanie wyczuć, gdzie są konfitury, ponieważ na początku oczywiście, oczywiście było tak, że no, był utalentowanym człowiekiem, był też człowiekiem, który dzięki rapowi uzyskał awans społeczny, co też było często regułą właśnie w amerykańskim rapie jeszcze, szczególnie w tych dawniejszych czasach, ponieważ no już w wieku 12 lat handlował narkotykami, trafił do zakładu poprawczego, był tam 6 miesięcy, potem dostał tam wykształcenie, ale też spotkał na swojej drodze Jammaster Jaya z kultowego składu Run DMC. Ten nauczył go wszystkiego, a 50 Cent bardzo dobrze wiedział, jak to potem przerobić na coś, czego nie było w sumie na tym rynku. No też wystarczy powiedzieć, że jego pierwszym takim bardzo nośnym singlem było How to Rap, tak, w 99, gdzie on mówił wprost o tym, w jaki sposób można okraść bardzo znane postaci ze świata rapowego. Tym już pokazał tak zwaną hustlerkę, tak zwaną przewózkę. To, że jest człowiekiem, który niczego się nie boi, który ma taką uliczną pewność siebie, ale też bardzo szybko zrozumiał, że konflikt jest czymś, co może dać mu ogromne uznanie. I w zasadzie to jest człowiek, który sprawił, że w zasadzie wiele różnych albumów było promowane właśnie konfliktem. On to zaczął. On to zaczął szukając po prostu sobie stale wrogów, którzy mogliby pociągnąć te jego albumy na listach przebojów. Stało się to później rynkową regułą.
0: Tak, ale też, bo wspomniał pan o bardzo ważnym momencie w życiu 50 Centa, to znaczy o tym utworze How to Rob. I żeby tak państwu wytłumaczyć trochę, że my tutaj nie gloryfikujemy żadnej patologii, tylko bardziej opowiadamy o tym, co człowiek z Queens, który tak jak redaktor wspomniał, zaczynał od handlu nielegalnego, siedział w więzieniu, gdzieś w międzyczasie został też postrzelony, bo to wchodzenie w konflikty źle się dla niego przez pewien moment skończyło, no to jednak wbrew temu, co dzisiaj obserwujemy na przykład, że gangsterstwo takie w cudzysłowie jest jakimś, jest taką przypinką, jest takim ozdobnikiem, no to on trochę taki naprawdę był i w tym numerze on zaczepił z 50 bardzo ważnych postaci, z czego wszyscy prawie odpowiedzieli mu, jak nie żartobliwie, to odpowiedzieli na poważnie. Z większością później współpracował i tam padały wielkie ksywy, bo i był Jay-Z, i Big Pun, i inni, nawet Mariah Carey tam była, więc to było wielkie wydarzenie wtedy.
1: Tak, było wielkie wydarzenie, ale też trzeba od razu powiedzieć, że no też właśnie styl życia 50 Centa bardzo szybko sprawił, że jego kariera w sumie stanęła pod znakiem zapytania, ponieważ dosłownie bodajże rok później faktycznie został 2 miesiące przed swoim debiutem 9-krotnie postrzelony. Wyszedł z tego no nie bez szwanku, ponieważ musiał też zmienić swój styl rapowania. Troszkę go spowolnił, troszkę bardziej dobitnie rapował swoje wersy.
0: Trochę no, seplenie zaczął, ponieważ dostał trafiony w szczękę też.
1: Tak, dokładnie. I faktycznie no, przez te okoliczności no, jego kariera zawisła na włosku, ponieważ kontrakt z wytwórnią został rozwiązany, on musiał się jakby na nowo stworzyć. No też dopiero zadebiutował oficjalnie albumem w 2003 roku. Aczkolwiek trzeba mieć na uwadze to, że to jest kolejna pewna rynkowa mądrość właśnie 50 Centa, który jeszcze przed tym debiutem zaczął się zastanawiać nad tym, czy nie warto byłoby wydawać tak zwanych mixtape'ów, luźniejszych materiałów, na których przerabiał i znane kawałki, i też robił też utwory, które w zasadzie mogłyby się znaleźć na tak zwanym legalnym jego debiucie, ale znalazły się na materiałach, które miały jakby budować atmosferę napięcia przed tym, kiedy on ten swój debiut po tych okolicznościach też zdrowotnych wyda.
0: To jesteśmy, no i ten debiut... jesteśmy w takim momencie, że jesteśmy 3 lata, zdaje się, po śmierci Tupaka, 2 lata po śmierci Biggiego. 50 Cent wdaje się w kłopoty, podejmuje, tak jak pan zwrócił uwagę, decyzję o tym, że nie będzie wypuszczał byle czego, tylko on bardzo przygotowuje ten swój powrót i co ciekawe, w tym powrocie bardzo pomaga mu Eminem.
1: Tak, tak, no już wtedy ikona tej sceny, podobnie jak Dr. Dre.
0: Tak.
1: I faktycznie jakby te, jakby to ładnie można było ująć, plecy rynkowe na pewno były bardzo ważne, aczkolwiek chyba ważniejsze nawet było podejście samego 50 Centa, no rapera, który oczywiście miał jakieś już rodzące się uznanie, ale też rozumiejący, że jednak warto pójść w stronę nieco bardziej komercyjną, czego rap może nie do końca się bał, ponieważ komercja w rapie zagranicznym, czy po prostu w rapie, nie była niczym nowym, już powiedzmy nawet od lat 80., ale on zrozumiał, że rap może znaleźć się w klubach, w dyskotekach, ale nie przez to, że po prostu będzie bardzo, bardzo upopowiony, tylko będzie mieć gatunkowe korzenie, za to z dużym potencjałem hitowym. I faktycznie to się stało przy debiucie. Jego debiut był dosłownie wszędzie, był w stacjach komercyjnych, był w klubach i do tej pory to są rzeczy, które nie tylko milenialsi są w stanie pewnie zarapować z pamięci Obudzeni w nocy o północy.
0: Tak, ten debiut to była płyta, o której wcześniej wspomniałem, Get Rich or Die Trying, wzbogać się lub zginij próbując, 2003 rok. No, jeden z najlepiej sprzedanych albumów w historii. 870 tysięcy płyt w tydzień. Do dzisiaj gdzieś tam pojawia się w top 10 w różnych zestawieniach. I pan wspomniał, że 50 Cent rozumiał, czy miał taką wizję, pomysł, żeby ten rap został muzyką klubową. Pewnie byśmy powiedzieli, że trochę, żeby trochę był taki bardziej taneczny, rozrywkowy, czy bardziej nastawiony na single. Co to była za płyta, to Get Rich or Die Trying?
1: No przede wszystkim to była płyta, która podsumowywała tę drogę do debiutu, czyli wszystkie sprawy właśnie związane z handlem na ulicy, z konfliktami, ale też właśnie z dążeniem do tego awansu społecznego, który w akurat amerykańskim rapie często był związany z tym, że po prostu człowiek, który startował z dosyć niskiego pułapu społecznego, musiał bardzo o siebie zawalczyć, bardzo dużo wyrapować, żeby stać się człowiekiem zamożnym. I 50 Centowi się to bardzo szybko ostatecznie udało. No, 2 albumy sprzedały się świetnie, ale też później, to jest w ogóle bardzo ciekawe, to, że właśnie to dążenie do zarabiania jeszcze lepiej i też wyczuwanie, na czym można zarobić, u 50 Centa było niesamowicie zawsze rozwinięte. To już nawet w 2014 roku, kiedy faktycznie jego kariera no, była, powiedzmy, na zniżkowej koniec końców.
0: A z perspektywy czasu wręcz się skończyła trochę kariera rapera.
1: No, koniec końców tak, stał się bardziej biznesmenem i to właśnie też ujawnia to, co zrobił właśnie z albumem Animal Ambition. Mianowicie pozwolił za niego płacić bitcoinem w 2014 roku i faktycznie na tym bitcoinie zdążył się też wzbogacić swego czasu. Nie wiemy, ile ze swoich bitcoinów spieniężył, ile zostawił dla siebie, aczkolwiek wprowadził taką opcję i ludzie faktycznie za jego album płacili tym bitcoinem.
0: No tak, ale żeby tę historię cudownego wyrwania się z biedy dopełnić, no to trzeba też wspomnieć o tym, że zbankrutował spektakularnie w pewnym momencie. Przynajmniej na standardy amerykańskiego sądownictwa legalnie zbankrutował. Jak tam jego sytuacja faktycznie wygląda, nie wiemy, a prawdopodobnie i tak wygląda dość dobrze.
1: Oczywiście, że tak, a też właśnie z tym bankructwem i no, problemami finansowymi też wiąże się właśnie 2014 rok, czyli myślę, że dosyć legendarna wizyta 50 Centa w Polsce, która też sporo mówi o ówczesnym polskim rynku muzyczno-koncertowym.
0: Albo o jego portfelu.
1: A to swoją drogą, ponieważ można to przyrównać, to co się wydarzyło wtedy w Polsce, do po prostu wzięcia misia z Krupówek, żeby go obwieźć po Polsce i po prostu pokazać wielu, wielu osobom na zasadzie różnych aktywności, no bo on pojawiał się i w sklepie znanej marki sprzętów elektronicznych i pojawił się w telewizji śniadaniowej, gdzie dostał koszulkę 50 groszy, o ile dobrze pamiętam. Dodatkowo...
0: Przepraszamy 50 Cent.
1: Przepraszamy, no cóż, ale żeby też nie było, że tutaj gdzieś troszkę w jakimś sensie zbagatelizowaliśmy tego rapera, ale też trzeba powiedzieć, że nie tylko zwiedzał Warszawę i robił sobie zdjęcia z ludźmi, poznał najważniejsze zabytki, ale też pojawił się między innymi w Zielonce, co dla wielu osób podejrzewam może być dosyć zaskakujące, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. I ta wizyta nie skończyła się dobrze, ponieważ nasz bardzo znany bokser Krzysztof Diablo Włodarczyk mówił, że no 50 Cent nie zachował się najlepiej w trakcie tego spotkania. Widać było, że po prostu przyjechał odbębnić, jak to się mówi, swoją robotę. Spotkanie miało trwać 2 godziny, trwało bodajże 15 minut. Nie był zbyt rozmowny, nie chciał ściskać rąk, nie chciał rozdawać autografów. Myślę, że już mógł być zmęczony tym 5-dniowym turem po prostu. Mhm.
0: Wróćmy do sukcesu 50 Centa. Jaka była skala tego sukcesu? Ja zastanawiałem się, czy można by ten boom, który ten wybuch wielki, z jakim 50 Cent pojawił się na scenie amerykańskiej, porównać do czegoś w Polsce. Jedyne, co mi przyszło do głowy, to właściwie 50 Cent wszedł trochę tak jak w Polsce problem, jeżeli chodzi o gatunek, i jak ich troje, jeżeli chodzi o skalę.
1: No w pewnym sensie można tak powiedzieć, aczkolwiek myślę, że szukanie jednak analogii między amerykańskim rapem i polską muzyką zawsze będzie bardzo trudne. Jednak mówimy o dużo większym rynku, też rynku, który faktycznie no już wtedy rap miał no dobre 20-30 lat, więc w zasadzie był to już dojrzały gatunek koniec końców i tak naprawdę szukanie jakiejś innowacji w nim i zrobienie właśnie w nim wielkiego sukcesu, który nie będzie jednak kopią sukcesu kogoś innego koniec końców, kopiowaniem jego stylu, a 50 Cent faktycznie w swoim gangsterskim rapowaniu no, nie kopiował, też pokazuje, że faktycznie mamy do czynienia no, z człowiekiem, który bardzo dobrze rozumiał też rynkowe realia i też najprawdopodobniej, to jest pewna teoria, ale najprawdopodobniej też rozumiał to, że być może rozwinął się social media, być może rozumiał to, że faktycznie wszystkie gatunki zaczną się ze sobą mieszać i że rap w klubie nie będzie niczym dziwnym. Więc to jest chyba jego największy sukces i to jest też taki sukces, który dobrze dało się zauważyć na ostatnim koncercie, na którym miałem też przyjemność być, na Stadionie Narodowym. Mhm. Oczywiście, to był dość ciekawy tydzień, bo w tym tygodniu był też w Polsce Kendrick Lamar, uważany za jednego po prostu z największych raperów
0: w historii. Mhm.
1: Tak, oczywiście, był też Max Korsz, który wywołał sporo kontrowersji właśnie na Stadionie Narodowym.
0: Też gwiazda wielka.
1: Tak, oczywiście, wielka gwiazda z Białorusi. I przyznam szczerze, że ja nie widziałem wielkiego szału na koncert 50 Centa, aczkolwiek zrozumiałem, że w jakimś sensie chciał sobie odbić tę wizytę, która była chyba właśnie te 11 lat temu, bo oczywiście też w międzyczasie grał w Polsce, ale naprawdę chciał sobie to odbić, ponieważ na tej trasie grywał no tak kilkanaście utworów raczej. To był taki medley jego największych hitów, a w Polsce zagrał blisko 30 albo nawet ponad 30 utworów i faktycznie rapował bez autotuna, nie wspomagał się niczym. Było widać, że go to cieszy, że faktycznie ta publiczność, która głównie składała się jednak z milenialsów, była w stanie z nim rapować teksty, była w stanie się przy tym dobrze bawić, była w stanie też bez przerwy klaskać, prosić go o kolejne bisy. Myślę, że on dawno tak często nie bisował, jak właśnie na tym koncercie.
0: Panie 50 Cent, Polska panu wybaczyła. Opłaca
1: tak,
0: się.
1: Staraliśmy się odkupić winy.
0: Ale teraz 50 Centa też można zobaczyć. Już pomijam jego występ na Super Bowlu, gdzie no, było to absolutne szaleństwo. Na jednej scenie Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent, Kendrick Lamar i tak dalej. Ale też jest producentem 50 Cent. Choćby czy serialu, z tego co pamiętam, Power, czy teraz serialu o Didim, ale też innych raperów wydawał, bo na przykład Pop Smoke'a, też bardzo popularnego, chociaż już zmarłego. Tak chciałem dopełnić, że mogą tak, się państwo na 50 Centa natknąć jeszcze gdzieś w przestrzeni.
1: Tak, i to jest też, tylko dodam jedno słowo, że to jest też ciekawe, dlaczego w sumie on tak często już nie nagrywa, tak często nie wydaje, za to realizuje się w innych materiach artystycznych. No, mianowicie twierdzi, że jednak muzyka poszła w troszkę w jakimś sensie ogłupiającym kierunku i tym, ja myślę, że to trzeba rozumieć w ten sposób, że po prostu teksty są lżejsze, teksty są mniej związane z człowiekiem, mniej związane z jego historią, bardziej są właśnie nastawione na to, żeby znaleźć się choćby właśnie na szczytach list przebojów, na szczytach playlist w serwisach streamingowych, a 50 Centowi, i tego mu nikt nigdy nie odbierze, udało się opowiedzieć swoją historię i jednak naprawdę osiągnąć ogromny, ogromny sukces na całym świecie, który dalej może sobie dyskontować mimo ponad 20 lat.
0: Krzysztof Nowak, Gazeta Wyborcza. Bardzo panu dziękuję za te...
1: Dziękuję również.
0: ...wzruszające wspominki. Dziękuję panu, dziękuję również Marii Mroczkowskiej, Janie Czech, które tutaj ze mną przez 2 godziny cierpliwie bardzo dla mnie siedziały. Dziękuję Magdzie Sikoń, Michał Tomasik. Kłaniam się o 10:00 informacje.
2: Autopromocja.
3: Piłka jest okrągła.
4: A nas jest 2.
3: Kraje są 3.
4: A mistrz będzie 1.
3: O zmaganiach najlepszych piłkarskich drużyn świata mówimy w specjalnej audycji.
4: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 18:20.
3: Zapraszamy.
4: Przemysław Pozowski
3: i Michał Waszkiewicz.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Poranek zaczyna się od ciszy, śpiewu ptaków, filiżanki aromatycznej kawy, a dzień chwilami relaksu w luksusowym spa, spacerami pośród natury, rowerowymi wyprawami, wyśmienitą kuchnią. Hotele Spa dr Irena Eris w Krynicy Zdroju dla gości 12+. Na Wzgórzach Dylewskich wraz z siedliskami i w Polanicy Zdroju zapraszają na wakacje we własnym rytmie. Hotele Spa dr Irena Eris. Luksus blisko natury.
7: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
8: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
7: Kto? No wiadomo.
8: Ci panowie z Media Expert.
9: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
5: Reklama.
2: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: Ukraińskie wojsko zaatakowało kolejną rafinerię w Rosji. Celem były także statki tzw. floty cieni. Ceny paliw idą w górę. Kolejne podwyżki możliwe w następnych dniach, a powodem napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. 2 osoby utonęły ostatniej doby. Policja i ratownicy apelują o czujność i rozwagę nad wodą. Minutę temu minęła 10:00. Informacje TOG FM, Emil Górny. Zapraszam. Jednostki Sił Obrony Ukrainy przeprowadziły ostatniej nocy atak na rafinerię w obwodzie Samarskim na południowym wschodzie europejskiej części Rosji. Uderzono również w 10 tankowców z floty cieni, poinformował sztab generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Zaatakowany skład produkuje benzyny samochodowe, olej napędowy, paliwo lotnicze oraz inne produkty naftowe, które są wykorzystywane m.in. do zaspokajania potrzeb rosyjskich sił zbrojnych. Amerykańskie wojsko w nocy zaatakowało 140 celów irańskich w odwecie za ostrzał statku handlowego w rejonie cieśniny Ormus. Iran też odpowiedział ostrzałem. Irańska Gwardia Rewolucyjna twierdzi, że kluczowa cieśnina dla handlu ropą jest zamknięta do odwołania. Kluczowa dla ceny ropy będzie reakcja rynku po weekendowym zamknięciu. A teraz szokowej reakcji nie spodziewają się analitycy rynku paliw.
12: Wojna wraca i chyba to jest taka najkrótsza diagnoza tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i co rzutuje, chociaż paradoksalnie mniej niż powinno, na rynek ropy. Jest taka cały czas nadzieja, że w krótkim czasie uda się jakoś tę sytuację unormować czy znormalizować przepływ ropy przez cieśninę Ormus.
11: Mówił analityk z portalu epetrol.pl Jakub Bogucki, a z perspektywy już stacji w Polsce na początku nowego tygodnia spodziewane są kilkugroszowe podwyżki dla benzyny do poziomu 6,85 zł, a diesla do średnio 7 zł za litr. Konflikt na Bliskim Wschodzie zmienił plany wakacyjne niemal co trzeciego Polaka. Częściowo przez wzrost cen biletów lotniczych, a częściowo przez brak możliwości wyjazdu do wcześniej wybranego miejsca. Jednocześnie ponad 70% badanych deklaruje, że konflikt nie ma wpływu na ich plany, a połowa z nas planuje wyjazd na terenie Polski. Mówi o tym Grzegorz Demaszczek z Rękomat.pl.
13: Wyjazd do państw Unii Europejskiej planuje 19%, a do innych krajów europejskich, m.in. Wielkiej Brytanii, Szwajcarii czy Norwegii 12%. Dalsze kierunki wybierane są zdecydowanie rzadziej.
11: A przy dalszych podróżach znaczenie mają ceny biletów, trasy lotów i ryzyko zmian połączeń. Teraz w informacjach tragiczne doniesienia. Dwie osoby utonęły wczoraj, zwiększając do 79 liczbę ofiar utonięcia od początku czerwca, poinformowała policja. Służby apelują o zachowanie czujności nad wodą i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Ratownicy wskazują, że nad wodę należy wybrać nie tylko krem do opalania i nakrycie głowy, ale przede wszystkim rozsądek. Wiedza, prawda i pamięć o ofiarach zbrodni wołyńskiej jest po to, byśmy mogli myśleć o naszej przyszłości, powiedział na Podkarpaciu, tuż przy granicy z Ukrainą, prezydent Karol Nawrocki.
14: Niewiedza o zaginionych podważa realność świata. Są to słowa poety Zbigniewa Herberta. I my jesteśmy właśnie tutaj po to, aby realność i rzeczywistość współczesnego i przyszłego świata wybrzmiała. Bo nie zgadzamy się na to, aby zapomnieć o 120 tysiącach Polaków, cywilów, kobiet, dzieci, pomordowanych w brutalny sposób przez ukraińskich nacjonalistów.
11: Prezydent mówił to z okazji tak zwanej rocznicy Krwawej Niedzieli, która miała miejsce 11 lipca 1943 roku, gdy doszło do fali mordów na Polakach. Był to punkt kulminacyjny rzezi wołyńskiej. Tragedia wołyńska wciąż dzieli Polaków i Ukraińców. Historycy przypominają, spór o pamięć ofiar bywa dziś narzędziem w rękach polityków po obu stronach granicy. Historyk Michał Michalski zwraca uwagę na antenie TOG FM, że konflikt i o pamięć i narastające wokół niej napięcie na linii Warszawa-Kijów ma także trzeciego ukrytego uczestnika.
15: Trzeba bardzo wyraźnie powiedzieć, że to nie jest wyłącznie spór bilateralny. Jest trzeci aktor ukryty. Oczywiście chodzi o Rosję.
11: Na celem Kremla jest jak najgłębsze skłócenie Warszawy z Kijowem. Batalia o krakowskie dorożki nadal trwa, mimo decyzji radnych o tym, że mają pozostać w mieście. Aktywiści i prozwierzęce organizacje już planują i zapowiadają dalsze działania. Miejska Komisja Ochrony Środowiska proponuje zastąpienie ich na przykład dorożkami elektrycznymi, a dorożkarze mówią o zwycięstwie rozsądku, jak podkreśla Dorota Litwicka, prezeska Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich. W czasie upałów konie nie pracują.
16: Te konie, które my tu widzimy na rynku, one są specjalnie wyselekcjonowane po to, żeby przede wszystkim pracować. Jeżeli one nie będą pracować, to następnym jakby etapem koni pociągowych jest rzeźnia.
11: Jednak zdaniem Sabiny Janeczko, rzeczniczki praw zwierząt w Krakowie, także wśród mieszkańców coraz częściej więcej jest przeciwników dorożek.
17: Wiem, że są podnoszone argumenty, że to jest nasza tradycja krakowska, natomiast pamiętajmy, że tutaj ministerstwo odmówiło wpisania krakowskiej dorożki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
11: Decyzją radnych pozostawiania dorożki na rynku nie zamknęła dyskusji o ich przyszłości. Na kolejne informacje w TOG FM o 10.20, teraz pogoda. Od 18 stopni dziś w Rzeszowie, przez 19 w Krakowie, 21 w Białymstoku i Gdańsku, 22 w Warszawie, Łodzi i Katowicach, 25 we Wrocławiu, 26 w Poznaniu i Szczecinie. Dzisiaj w całym kraju sporo chmur, będzie też przelotnie padać.
2: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
18: A gdyby tak, proszę Państwa, posadzić sobie własne pomidory, sałatę, cukinię, kilka krzaczków, nie wiem, borówek na przykład. No ale później trzeba to podlewać, plewić, pomidory podwiązać. Mało kto ma na to czas, no ale może nie trzeba tego robić samemu. Może można podzielić się pracą, później plonami z innymi ludźmi. Dziś porozmawiamy o ogrodach społecznych, które są coraz bardziej popularne w Polsce. Przynajmniej mam takie wrażenie. Jak to działa? Czy to w ogóle działa? Jak założyć taki ogród? Jak go ochronić? Jak się nim zajmować? I co nam daje takie hobby? Nam i miastu, bo to wydaje mi się korzyść obopólna. O tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać w audycji Wiesz co jesz? Ja nazywam się Patrycja Wanat, a są z nami Łukasz Szydłak, koordynator ogrodów społecznych zespołu Kraków w Zieleni. Dzień dobry.
19: Dzień dobry.
18: Oraz Patryk Strzałkowski, przedstawiciel warszawskiego ogrodu społecznego Motyka i Słońce. Dzień dobry.
20: Cześć, dzień dobry.
18: Zacznę od pana, panie Patryku. Ogród społeczny Motyka i Słońce. Gdzie się znajduje, od ilu lat działa, ile osób jest zaangażowanych w jego działalność?
20: Ogród istnieje już od prawie 11 lat i znajduje się na osiedlu Jazdów, zatem w sercu Warszawy. I jest tak naprawdę mocno związany z Jazdowem, z tym, co dzieje się tam od tych parunastu lat, jak mieszkańcy Warszawy, ale może nie tylko, pamiętają kilkanaście lat temu osiedlu Jazdów, osiedlu drewnianych zabytkowych domków fińskich groziło ostateczne wyburzenie. Udało się je ochronić i po tym, jak skuteczne okazały się protesty społeczne w tej sprawie, na osiedlu pojawiły się organizacje pozarządowe, które do dziś działają, tworząc taki oddolny program kulturalny, społeczny i nie tylko. Jedną z tych organizacji czy inicjatyw, które wtedy powstały, były Ogród Motyka i Słońce i od tego czasu działa nieprzerwanie. W tej chwili współtworzy go tak kilkunastu ogrodników i ogrodniczek, ale ta grupa jest tak naprawdę płynna. Jest taki, myślę, trzon osób, które pojawiają się regularnie na naszych cotygodniowych spotkaniach, ale są osoby, które przychodzą tylko raz zobaczyć, z czym się je taki ogród. Są takie, które pojawiają się raz na jakiś czas, więc jest to dosyć, tak jak mówiłem, płynna grupa.
18: Panie Łukaszu, czym ogród społeczny różni się od rodzinnych ogródków działkowych, które przecież znamy bardzo dobrze? To są takie ogródki działkowe dla hipsterów z miasta?
19: Tak, czy dla hipsterów? Myślę, że bardziej chyba dla każdego. Wprawdzie w Polsce rzeczywiście mamy tą tradycję ogrodów działkowych i z tym nam się kojarzy uprawianie warzyw, czy w ogóle roślin jadalnych, kwiatów w mieście. Natomiast te ogrody jednak, rody, mają dosyć szczelny, zamknięty charakter, a nie ukrywajmy, że od czasów pandemii dostęp też do nich jest bardzo ograniczony. Trzeba mieć naprawdę duży zasób finansowy. A ogrody społeczne są to ogrody, które wspólnie mieszkańcy uprawiają na terenie, które w przypadku Krakowa dostają od miasta bezpłatnie, i mogą nie tylko właśnie uprawiać te rośliny jadalne, ale przede wszystkim się integrować, spotykać, poznawać sąsiadów, organizować różne wydarzenia, albo też pokazać po prostu dzieciom, skąd się bierze pomidor, bo też takie mamy ogrody, których motywacją było właśnie to, że młode mamy chciały pokazać swoim dzieciom w ogóle, skąd się bierze żywność, którą kupuje się w sklepie. I te ogrody są oczywiście ogólno też dostępne dla pozostałych mieszkańców.
18: Spójrzmy na Kraków, a też później rzućmy trochę światła na to, co w ogóle dzieje się w Polsce, jeśli chodzi o ogrody społeczne. Kraków, ile jest ogrodów społecznych? Czy z roku na rok jest ich trochę więcej, trochę mniej? Jakie to są ogrody i czy każdy ogród trzeba zgłaszać? Wiem, że dużo tych pytań, więc może zacznijmy od zmapowania trochę tych ogrodów i właśnie od tendencji wzrostowej, malejącej, jak to wygląda.
19: W tej chwili mamy 28 ogrodów, łącznie z ogrodem parcelowym, o którym może opowiem później, bo to jest zupełnie jeszcze inny typ ogrodu. I tych ogrodów nam cały czas, tak naprawdę od roku 2018, kiedy pierwszy taki ogród pod właśnie opieką Zarządu Zieleni Miejskiej powstawał, ale nie był to pierwszy ogród, bo pierwszy ogród powstał w Krakowie zupełnie oddolnie w 2015 roku, ale okazało się, że od tego czasu nie powstają te ogrody. No i próbowaliśmy się dowiedzieć, jaki jest tego powód. I okazało się, że niestety w pewnym takim ciągu historycznym doszło do przerwania łańcuchu wiedzy, nie tylko łańcuchu dostaw. I mieszkańcy już nie bardzo wszyscy wiedzą, jak taką roślinę uprawiać, jak się nią opiekować. Więc wdrożyliśmy taki program, najpierw to było ABC Miejskiego Ogrodnictwa, którym uczyliśmy, jak zajmować się takimi roślinami, na czym polega kompostowanie, jak je właściwie podlewać. Informowaliśmy o kalendarzu ogrodnika i spotkaliśmy się z mieszkańcami, jakie oni też mają potrzeby, co sprawi, żeby chcieli takie ogrody zakładać. I tak naprawdę od 2018 roku powstawały pierwsze ogrody i powstają one do dnia dzisiejszego. Jestem w trakcie albo procedowania właśnie nowych ogrodów, a niektóre się nawet powiększają, więc tendencja jest ewidentnie wzrostowa. Z czego to wynika? Wydaje mi się, że przede wszystkim takiej potrzeby miejsca, gdzie można się spotkać, a nie jest to koniecznie jakaś instytucja albo budynek, tylko mieszkańcy mogą sami decydować o tym miejscu, jak ono będzie wyglądało, albo że jest ono bardzo lokalne, bo te miejsca jednak skupiają mieszkańców zazwyczaj z najbliższej okolicy, więc mają one pod tym względem taką też wartość trochę takich, bym powiedział, mini centr integracji albo nawet takich malutkich ośrodków kultury, ponieważ czasami dzieją się w nich bardzo ciekawe wydarzenia.
18: Czy każdy ogród trzeba zgłaszać? Czy to jest tak, że jeśli jest jakaś inicjatywa zupełnie oddolna, to wy nawet nie wiecie o tym, że taki ogród społeczny w ogóle istnieje, bo tam, nie wiem, kilkoro sąsiadów, kilka domów, kilka mieszkań działa po prostu razem?
19: Oczywiście, że może być taka sytuacja, chociaż ja jestem totalnym fanem miejskiego ogrodnictwa i nawet w wolnym czasie eksploruję takie tereny nie tylko w Krakowie, ale i w Polsce. Więc zazwyczaj staram się dowiedzieć, nawet jeżeli to nie jest powiązane z moją pracą, że takie miejsce jest. Natomiast zawodowo to wygląda tak, że my zajmujemy się tylko i wyłącznie tymi ogrodami na terenach miasta. To wynika po prostu z naszej działalności. Takie ogrody wspieramy. Czyli jeżeli mieszkańcy się do nas zgłoszą, że w danym miejscu chcieliby założyć ogród, no to my sprawdzamy, czy działka jest miejska, jakie jest jej przeznaczenie, czy ona jest bezpieczna do uprawy, na przykład nie jest za blisko jakiejś dużej, ruchliwej trasy. Jeżeli nie ma żadnych przeciwwskazań, to my wtedy podpisujemy takie porozumienie. Potrzebny jest lider dwóch mieszkańców, którzy tworzą taką grupę inicjatywną, ale oczywiście trzy osoby to i tak jest za mało, ale to jest takie minimum, żebyśmy wiedzieli, mieli pewność, że to będzie ogród społeczny, a nie ogród prywatny. I wspieramy taki ogród również tym, że przekazujemy pakiet narzędzi na start. Ja jestem taką osobą też merytoryczną, jeżeli ktoś potrzebuje pomocy, jak zacząć, w jaki sposób uprawiać te rośliny, ponieważ takim warunkiem jest też ta uprawa organiczna, czyli nie można stosować środków chemicznych, pestycydów, herbicydów. No bo jaki byłby sens, jeżeli sami uprawiamy warzywa i potem jedlibyśmy jeszcze gorszą żywność niż w sklepie, więc to jest oczywiście ważne. Natomiast oczywiście zakładam, że na jakichś dziedzińcach w Krakowie jest ich pełno.

0: do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
1: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu borówka amerykańska XXL. Teraz aż 41% taniej. To tylko 9,99 za aż 300 gramów. Cena sprzed obniżki 16,99. A Dallmayr kawa mielona 500 gramów. Teraz w gratis pakach. 1 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Barbara, łatwa kasa?
3: Marian, zawsze.
2: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
3: Sprytnie.
2: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
4: Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 10.20, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły w nocy trzecią w tym tygodniu serię ataków na Iran, poinformowało Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych. Podkreślono, że uderzenia są odpowiedzią na ostrzał przez Iran kontenerowca pływającego pod banderą Cypru. Co najmniej 25 tysięcy domów zostanie wybudowanych w Wenezueli dla osób poszkodowanych w podwójnym trzęsieniu ziemi, jakie nawiedziło ten kraj w czerwcu. Według najnowszych danych zginęło co najmniej 4333 osoby. Liczba rannych sięga ponad 16 tysięcy. Upały trawią zachód Europy, tymczasem gorąco także za oceanem. Upały obejmą coraz większą część Ameryki. W Las Vegas temperatura w sobotę osiągnęła 48 stopni. Meteorolodzy nie wykluczają, że ekstremalne temperatury mogą się utrzymywać przez ponad tydzień. Kolejne informacje o 10.40.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: To jest audycja Wiesz co jesz? Patrycja Wanat, dzień dobry raz jeszcze. Rozmawiamy dziś o ogrodach społecznych. Łukasz Szydła, koordynator ogrodów społecznych zespołu Kraków w Zieleni jest z nami oraz Patryk Strzałkowski z warszawskiego ogrodu społecznego Motyka i Słońce. To oddam jeszcze głos panu Łukaszowi, bo przerwałam brutalnie. Skończmy tę myśl. Czym różnią się ogrody społeczne w różnych częściach miasta? Polski? Jaka jest specyfika Poznania, Krakowa i Lublina? Bo do Warszawy zaraz na przykład Motyki i Słońce wrócimy.
11: Więc Kraków charakteryzuje się tym, że większość naszych ogrodów, prawie wszystkie ogrody są ogrodami oddolnymi, czyli mieszkańcy, którzy razem się zebrali, że tak powiem, do kupy, stwierdzili, że chcą razem uprawiać rośliny, zgłosili się do Zarządu Zieleni Miejskiej i tworzą taką grupę i ta grupa potem się rozrasta. Jest to taka inicjatywa zupełnie oddolna. W Poznaniu bardzo dużo jest takich miejsc, które prowadzą różne fundacje, mikrodomy kultury. To też ma oczywiście super wartość dodaną. W Radomiu jest na przykład przy Domu Kultury, co uważam, że też jest świetnym kierunkiem w ogóle dla domów kultury w Polsce, ponieważ one mają też zaplecze często, tak? Sanitariaty, miejsce, gdzie w zimie też się można spotkać, a nie tylko w ciągu sezonu, co nie zawsze jest możliwe w takich standardowych ogrodach społecznych, bo na przykład nie ma tam żadnego budynku, ponieważ powstawało to w szczerych polach albo w chaszczach, albo w jakimś terenie zanieczyszczonym, który sami mieszkańcy oczyścili, żeby taki ogród stworzyć. Także ta specyfika jest bardzo, bardzo różna, natomiast łączy ją to, że jednak jest to miejsce przede wszystkim integracji takiego silnego działania mieszkańców, którzy mogą poczuć, że mają tą sprawczość w swoich miastach, w swoich terenach, w swoich małych ojczyznach.
10: Panie Patryku, Motyka i Słońce to jest ogród społeczny, który powstał oddolnie, tak jak powiedzieliśmy przed informacjami Radia TOK FM, 11 lat temu, walka o zachowanie domków fińskich na Jazdowie. Przy okazji właśnie powstał ogród. Jak ta motywacja też z biegiem lat się zmienia? Bo rozumiem, ale to są moje domysły, tylko może wyprowadzi mnie pan z błędu, że uprawa roślin jadalnych to jest jedno, a

0: ale chodzi o bycie razem. Na ile uprawa roślin jadalnych jest ważną motywacją przy działalności ogrodu społecznego, a na ile to jest spotkanie, dzielenie pasji?
1: To jest świetne pytanie i ja zawsze lubię o tym mówić w ten sposób, że odpowiedź jest trochę zawarta już w samym terminie ogród społecznościowy, bo są te dwa człony, ogrodniczy i społeczność, i one dla mnie są równoważne. Jedno i drugie jest częścią tej motywacji. Myślę, że jak dla poszczególnych osób, które uczęszczają do naszego czy do wszelkich innych ogrodów, jest to gdzieś jakieś spektrum. Są takie, które są osoby, które są bardziej zainteresowane właśnie tym ogrodnictwem, to jest ich pasja. Do takich osób, które, dla których ten aspekt właśnie społeczności, szukania więzi przy wspólnej pracy i wspólnym jedzeniu jest tym, co ich motywuje do przychodzenia. Myślę, że to, ta wspólna praca, wspólne przebywanie w zieleni, planowanie i później też przyjemność z bycia razem, z bycia na świeżym powietrzu, na słońcu, z wspólnego gotowania i jedzenia tych plonów, które się udaje zebrać, a wcześniej wyhodować, jest doskonałym punktem do integracji, do budowania więzi, do poznawania też nowych osób. Myślę, że wielu mieszkających w dużych miastach, gdzie mówimy tutaj o ogrodach w dużych miastach, ma problem czasem z poznawaniem nowych ludzi z różnych kręgów, spoza na przykład tych najbardziej oczywistych jak praca. Ogród jest takim miejscem, do którego przychodzą osoby w każdym wieku, z bardzo różnych grup zawodowych, z różnych części miasta, bo nie tylko są to osoby mieszkające w jakiejś tutaj bezpośredniej okolicy ogrodu, czy w samym śródmieściu, więc ta integracja, to poznawanie, wspólne robienie wydarzeń, bo robimy też wiele rzeczy poza samym uprawianiem warzyw i owoców na grządkach, jest to super ważne. Dla mnie osobiście również ten aspekt współtworzenia społeczności, poznawania ludzi, spędzania z nimi czasu jest ogromną motywacją do tego, żeby być częścią ogrodu.
0: Panie Patryku, jak wy się organizujecie? Co uprawiacie? Jaki to jest w ogóle teren i jak wygląda ta organizacja? Czy, nie wiem, macie dyżury, czy na przykład spotykacie się raz w tygodniu, żeby uporządkować teren? Jak to wygląda? Bo też rozumiem, tak przypuszczam z własnych ogrodniczych doświadczeń, że zależnie od sezonu też i innej pracy taki ogród wymaga.
1: Jak najbardziej. Myślę, że ta organizacja to jest taka stała walka z chaosem, który się wkrada i po stronie przyrodniczej, i roślinnej, i po stronie ludzkiej. Jazdów jest takim kawałkiem jakby wsi w centrum miasta, więc są te drewniane domki fińskie z przyległymi do nich ogrodami i Motyka i Słońce znajduje się właśnie w jednym z takich ogrodów i do dyspozycji mamy też domek fiński. To jest też bardzo ważne, bo tak jak pan Łukasz wspominał, to takie zaplecze, które pozwala na ugotowanie obiadu w kuchni, na spotykanie się także zimą, żeby planować wspólną pracę, to, że mamy tę przestrzeń, jest bardzo, bardzo pomocne. Mamy tradycję ogrodu od samego początku, czyli od 2015 roku są coniedzielne spotkania. Spotykamy się w każdą niedzielę o godzinie 13 i to jest ten moment, kiedy przychodzi każdy, kto może z naszej grupy, ale jednocześnie też czas, kiedy każdy może dołączyć. Mamy taką też już stojącą od 10 lat tabliczkę na wejściu do ogrodu o tym, że jeśli chcesz dołączyć, to przyjdź na niedzielne spotkanie o 13. Zaczynamy je po prostu od planowania, od rozmawiania o tym, co mamy do zrobienia. Później wykonujemy wszelkie prace. Oczywiście te się zmieniają od sezonu. Spotykamy się cały rok od wiosny, kiedy robimy pierwsze sadzonki, później przesadzanie na grządki, opieka, podlewanie, zbiory tego, co wyrasta, po usypianie grządek przed zimą, a zima to jest czas na majsterkowanie, porządkowanie. Przez cały czas robimy też kompost, porządki, wszystkie inne rzeczy, które są takim stałym elementem. Każde niedzielne spotkanie praktycznie to też jest wspólne gotowanie obiadu. Oczywiście ono jest najfajniejsze teraz latem czy jesienią, kiedy mamy najwięcej rzeczy na grządkach i największa część tego obiadu rzeczywiście jest z tego, co sami wyhodowaliśmy.
0: No właśnie, to co uprawiacie?
1: Mamy to, co można sobie wyobrazić na takiej standardowe rzeczy z działki. Pomidory, marchewki, rzodkiewki, buraki, sałaty. Mamy bakłażany, czy cukinie, czy trochę takich, czy papryki, takie rośliny, które potrzebują trochę więcej słońca i ciepła. To akurat jest jednym z takich naszych trochę technicznych wyzwań, ponieważ Jazdów jest zatopiony w zieleni, ale te wysokie drzewa trochę zabierają słońce naszym grządkom, więc nie wszystkie te takie ciepłolubne rośliny, te potrzebujące słońca, sobie doskonale u nas radzą. Trochę eksperymentujemy, staramy się mieć jakieś nowe rzeczy co sezon, żeby spróbować, na przykład imbir, na przykład bataty. Mamy też zioła, mamy trochę krzewów owocowych, a taką naszą największą dumą i atrakcją są dynie, szczególnie z takiej odmiany Atlantic Giant, które potrafią być, jak nazwa już podpowiada, bardzo duże. Zawsze jesienią ważymy największą dynię i robimy takie całe święto dyni jako zamknięcie sezonu w ogrodzie.
0: A czy spotykacie się jakoś, wymieniacie doświadczeniami z innymi ogrodami społecznymi? No bo to, o czym pan mówi, to też wymaga dużo wiedzy. Pan Łukasz powiedział, że w Krakowie to on też jest taką osobą, która może doradzić. Gdzie wy się tego wszystkiego uczyliście i czy właśnie jesteście w kontakcie z innymi ogrodami społecznymi?
1: W dużej mierze uczymy się od siebie nawzajem, czy po prostu z istniejących źródeł. Mamy małą biblioteczkę książek, albumów ogrodniczych. Oczywiście korzystamy też z internetu, no i z doświadczenia tych osób, które dłużej w ogrodzie działają. Teraz sporadycznie czy okazjonalnie spotykamy się z osobami z innych ogrodów, żeby wymienić doświadczenia, ale kilka lat temu, chociaż muszę zaznaczyć, że to było jeszcze zanim ja zacząłem działać, więc to znam też tylko z opowieści, była taka inicjatywa, w którą Motyka i Słońce była zaangażowana, łącząca warszawskie ogrody społecznościowe, ale no to był jakby taka zamknięta inicjatywa, która trwała i dobiegła końca po prostu już parę lat temu.
0: Czy wy macie jakieś kontakty z samorządem warszawskim? Działacie w jakimś porozumieniu samorządowo-NGO-sowym i tutaj od razu zdradzę, że dryfuję powoli w stronę tematu finansowania.
1: No przede wszystkim działamy na terenie, cały Jazdów jest terenem miasta stołecznego Warszawy, więc przede wszystkim jesteśmy najemcami domku i tej działki, na której... dzierżawcami tej działki, na której znajduje się ogród, więc przede wszystkim to jest ten formalny kontakt. No musieliśmy...
0: Dzierżawicie za darmo, rozumiem, tak?
1: Nie. Za działkę rzeczywiście ta opłata jest symboliczna, ale za domek płacimy czynsz według stawki od tego roku, zresztą równej dla wszystkich NGO-sów w dzielnicy Śródmieście, wszystkich organizacji pozarządowych w dzielnicy Śródmieście. W tym roku przedłużyliśmy, czy podpisaliśmy umowy na kolejne 5 lat, podobnie jak wszystkie inne domki na osiedlu Jazdów. To był akurat... punkt pewnego naszego sporu z władzami miasta, ponieważ dotychczas płaciliśmy stawkę, która odpowiadała kosztom wyliczonym przez miasto jako koszty utrzymania, która była sporo niższa, no a tego roku płacimy taką równą stawkę, którą mają wszystkie po prostu organizacje wynajmujące jakikolwiek lokal w Śródmieściu. No i to była dla nas podwyżka do 250% dotychczasowej kwoty, więc to był pewne wyzwanie, z którym się teraz mierzymy.
0: I kto za to w takim razie płaci składki członkowskie? Jak to wygląda?
1: Tak, osoby, które regularnie uczęszczają do ogrodu, płacą składkę, ale ona jest stosunkowo niewielka, to jest 200 zł rocznie, więc to są rzeczy, które pokrywają raczej kwestie narzędzi, opłat za wodę, nasiona czy innych jakichś wspólnych zakupów. Ale w domku i w ogrodzie dzieje się wiele innych wydarzeń. Mamy wernisaże, spotkania i tak dalej. Przewija się tam po prostu dużo, dużo więcej osób niż tylko osoby korzystające z ogrodu, no i polegamy po prostu na darowiznach od tych osób przede wszystkim.
0: W Krakowie, panie Łukaszu, wspomniał pan, że w ziemię dzierżawicie, czy oddajecie za darmo, tak, bez opłat na ogrody społeczne, dobrze zrozumiałam?
2: My ją udostępniamy, może tak to nazwę, na zasadzie porozumienia, które mamy dzięki zarządzeniu prezydenta miasta Krakowa z 2018 roku, co też zabezpiecza te ogrody, niezależnie od tego przyszłościowo, czy zawsze będzie istniał Zarząd Zieleni Miejskiej. To takie zarządzenie to na pewno ułatwia. Nie pobieramy opłat. Co więcej, często też, jeżeli mamy przyłącz do wody, to takie opłaty też jako miasto ponosimy.
0: Czyli ogrody jeżeli nie płacą za wodę, tak?
2: Te, które mają przyłącz, bo tak. Większość ogrodów niestety w ogóle nie ma wody, ale w sensie takiej z wodociągów, natomiast ma obowiązek zbierania wody deszczowej, więc część ogrodów została też przez nas wyposażona w zbiorniki na deszczówkę. Natomiast jeżeli chodzi o takie opłaty stałe, to nie ponoszą kosztów, nie ponoszą, będąc na terenach tak naprawdę parków czy naszych zieleńców, to też są obsługiwane, jeżeli chodzi na przykład o zieleń wysoką, bo też musimy zabezpieczyć te miejsca, ponieważ odwiedzane są przez pozostałych mieszkańców, natomiast obowiązkiem jest udostępnianie i nasze ogrody też nie działają komercyjnie. Więc tutaj nie ma takiego problemu, że możemy w taki sposób je wesprzeć. No i tak jak mówiłem, pakiet narzędzi na start, natomiast trzeba pamiętać, że te ogrody są takim inkubatorem samodzielności, samorządności, więc też uczymy i namawiamy zawsze nasze ogrody do tego, żeby uczyły się zdobywać środki, ponieważ w każdym albo w większości miast takie środki można zdobyć, pisząc projekty do budżetu obywatelskiego. W Krakowie jest inicjatywa lokalna, z której nasze ogrody bardzo chętnie korzystają. No i też sami we własnym zakresie właśnie robią sobie różne zrzutki albo na przykład kontaktują się z Radą Dzielnicy, która przeznacza środki i wtedy my jako Zarząd Zieleni Miejskiej realizujemy takie zakupy na podstawie tych środków. Więc nam też bardzo zależy, żeby te miejsca też uczyły ludzi zarządzania, a nie były też takim tylko miejscem, do którego się dokłada, prawda? Bo chodzi to głównie o to, żeby to mieszkańcy jednak mogli tym terenem w jakiejś formie zarządzać.
0: Wracamy za chwilę do naszej rozmowy i opowiemy Państwu, wyjaśnimy wreszcie, co to jest ogród parcelowy, bo jeszcze tego nie powiedzieliśmy. Porozmawiamy również o innej formie roślin jadalnych w przestrzeni miejskiej. Porozmawiamy też trochę o tym, jak chronić się przed wandalizmem i czy wandalizm jest jakimś wyzwaniem, jeśli chodzi o prowadzenie ogrodów społecznych. Wracamy, informacje Radia Tok FM, wracamy już za chwilę.

0: Autopromocja.
1: W audycji Globalne Popołudnie zabierzemy Was z Wojciechem Jagielskim do Republiki Południowej Afryki, najbogatszego państwa na kontynencie, które właśnie przeżywa falę antyimigranckich protestów. A wszyscy cudzoziemcy w kraju naprawdę mają powody, by bać się o własne bezpieczeństwo i życie. Opowieść o tym, że spór o migrację toczymy nie tylko my w naszym zachodnim świecie, już w tę niedzielę po godzinie 16. Zapraszam, Krzysztof Story.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
5: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
6: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłonów wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
8: Tuż obok tętniącego życiem Krakowa, pod powierzchnią ziemi, istnieje pełen tajemnic świat, który zachwyca od pierwszego kroku. Kopalnia Soli Wieliczka, zabytek z listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, zaprasza na trasę turystyczną. Odkryj piękne solne komory, podziemne jeziora i monumentalną kaplicę Świętej Kingi. Niezależnie od pogody, pod ziemią zawsze czeka przyjemna temperatura. Ruszaj po przygodę w Kopalni Soli Wieliczka. Kup bilet na bilety.kopalnia.pl.
9: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Reklama.
0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
11: 10.40, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział zmiany w dyplomacji i podkreślił, że porozumienia w sprawie licencji na produkcję systemów Patriot i rozwój współpracy z państwami europejskimi przy produkcji systemów przeciwrakietowej powinny być realizowane szybciej i w pełniejszym zakresie. Sprawca napaści na policjantów Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości usłyszał w prokuraturze zarzut m.in. przygotowywania do pozbawienia życia komendanta wydziału i innych funkcjonariuszy. Sąd zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla sprawcy. Na koniec sport. Czeska tenisistka Linda Noskowa triumfowała w wielkoszlamowym Wimbledonie. W finale londyńskiej imprezy pokonała rodaczkę Karolinę Muchową 6-2, 5-7, 6-3. Spotkanie trwało 2 godziny i 28 minut. Kolejne informacje w Tok FM o 11.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
12: To jest wciąż audycja Wiesz co jesz? Patrycja Wanat. Dzień dobry raz jeszcze. Łukasz Szydłak, koordynator ogrodów społecznych zespołu Kraków w Zieleni jest z nami oraz Patryk Strzałkowski z warszawskiego ogrodu społecznego Motyka i Słońce. To zanim wyjaśnimy, czym jest ogród parcelowy w Krakowie, to zapytam o ten wandalizm. Powiedzieliśmy na początku, wyjaśniliśmy troszkę, jak, czym różnią się ogródki działkowe od ogrodów społecznych. No, przy ogródkach, tych rodzinnych ogródkach działkowych, być może Państwo widzicie, jak one czasami są pozabezpieczane. Tam jest jakiś nowoczesny sprzęt, high-tech, kamery, zabezpieczenia, zamknięte bramy. Czy rozumiem, że to też wynika właśnie z wandalizmu, z kradzieży? Zresztą też no nieraz takie historie słyszałam o kradzieżach dokonywanych w ogródkach rodzinnych. Czy Wandalizm to jest jakiś problem w przypadku ogrodów społecznych, niszczenie roślin, bo już nie mówię o wyjadaniu zbiorów, bo jeśli ktoś przyjdzie i po prostu zje pomidora, no to jeszcze myślę, że jest to w jakiś sposób zrozumiałe, zwłaszcza jeśli był na przykład głodny, ale niszczenie roślin, kradzież sprzętu ogrodniczego, który też przecież tani nie jest, czy to jest jakieś wyzwanie dla was? Panie Patryku, może zacznijmy od Warszawy, od Motyki i Słońca.
2: Jedyne zniszczenie roślin, które zaobserwowałem przez 4 lata w ogrodzie, było w tym roku, kiedy odwiedziły nas dziki i rozryły grządki. Więc nie mieliśmy nigdy problemu z wandalizmem. Chociaż ogród jest otwarty, nie ma właściwie ogrodzenia, jazdów jest odrobinę, można go porównać do parku, ale takiego otwartego, nie ma płotu, w każdej porze dnia i nocy można tam przyjść, a jednocześnie, co często właśnie dziwi osoby, z którym o tym opowiadam, nie mamy problemu z niszczeniem ogrodu, z wandalizmem, no oczywiście rzeczy typu narzędzia, węże ogrodowe i tak dalej trzymamy w skrzynkach za kłódką, ale też nie w taki sposób, który jest jakimś niesamowicie wyrafinowanym zabezpieczeniem. Wydaje mi się, że w naszym przypadku ta wyjątkowa dosyć lokalizacja mocno pomaga, bo z jednej strony jesteśmy bardzo w centrum miasta, nie gdzieś na uboczu, jak niektóre ogródki działkowe czy inne takie miejsca, które komuś, kto miałby jakieś niecne intencje, mogą się wydawać lepszym miejscem. A jednocześnie też jazdów wciąż jest w mniejszości, ale jednak osiedlem mieszkalnym, poza domkami wynajmowanymi przez organizacje pozarządowe, takie jak nasza, jest kilka domów, gdzie wciąż są mieszkańcy. No i ma też po prostu taką atmosferę osiedla. Są to, nie jest to właśnie, chociaż może przypominać park, to jednak nie jest to park. Widać, że są to domy, że są to ogrody przydomowe i no, nie wiem tego na pewno, ale zawsze mam takie poczucie, że to jest coś, co wzbudza jakiś taki szacunek czy i w jakiś sposób nie skłania do tego, żeby jakoś tutaj celowo niszczyć nasze grządki czy sam ogród.
12: Panie Łukaszu, a w Krakowie jak to wygląda?
13: My mamy różne doświadczenia, niestety również z aktami wandalizmu. Może to też jest kwestia skali, dużo ogrodów, to dużo więcej takich wyzwań. Nie wszystkie ogrody, ale część tych ogrodów naszych jednak zmaga się z falą wandalizmu. Kilka nawet z taką bardzo poważną, bym powiedział, agresją w przestrzeni, może nie wymierzoną w kierunku ogrodników, ale właśnie niszczenia, na przykład została zdemolowana szklarnia, albo w jednym ogrodzie została podpalona zjeżdżalnia z takiej części wspólnej, udostępnionej przez ogrodniczki właśnie dla mieszkańców. Jak wygląda nasze działanie? No wtedy tak naprawdę prosimy o dodatkowe wsparcie ze strony Straży Miejskiej, patroli policji. Mi zdarza się też ostatnio dosyć często przebywać na komisariacie i składać zeznania. Nie jest to na pewno łatwy czas dla ogrodów społecznych, natomiast na szczęście w większości to są takie działania chwilowe, ponieważ też dostają dużo wsparcia z tak naprawdę lokalnej społeczności, która często jest jeszcze bardziej oburzona niż sami ogrodnicy. I reagują i pomagają i dają informacje, co się dzieje. W kilku miejscach udało się też takie osoby przyłapać na gorącym uczynku. Zazwyczaj to są po prostu malowanie po wszystkim, co się da, w sensie jakichś garażach, narzędziach, zostawianie tak zwanych tagów, ale zdarzają się też zniszczenia. Ja bym też nie trywializował tego zjadania plonów, bo myślę, że jednak nasze miasta są dosyć duże, Kraków i Warszawa, jakby każdy chciał zjeść po pomidorku, to jednak nie zostałoby nic dla tych ogrodników. Wiadomo, że tak jak tutaj pani powiedziała, że ktoś jest głodny, to tym bardziej to tłumaczy, ale do takiego ogrodu zawsze można dołączyć. Jeżeli chce się brać udział w zbieraniu plonów, to fajnie jednak przystąpić i wspólnie pracować, żeby je uzyskać, bo może to być mocno frustrujące dla ogrodników, jeżeli sami nie zdążą niczego zjeść ani zebrać. Ale myślę, że to też jest taki czas uczenia się tych przestrzeni, że jednak dla naszego społeczeństwa są to nowe miejsca. Nie za bardzo rozumieją do końca, jak to funkcjonuje i niestety trochę jesteśmy takim poligonem doświadczeń, zanim dowiedzą się, jak z takiej rabaty się korzysta, albo że to jest ogród społeczny, nie wszyscy czytają regulaminy. Więc myślę, że jeszcze sporo pracy przed nami.
12: Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, pan powiedział, że wy również sprawdzacie, zanim oddacie taką działkę, udostępnicie ogrodnikom, ogrodniczkom, to sprawdzacie, czy ona też jest bezpieczna dla uprawiania roślin jadalnych, tak?
13: Przede wszystkim na pewno nie rekomendujemy miejsc, tak jak już wspomniałem, które znajdują się blisko dużych arterii dróg. Albo znajdują się na jakichś terenach poprzemysłowych. Chociaż i tak naprawdę większość tych ogrodów nie uprawia w gruncie, a w tak zwanych rabatach podwyższonych, gdzie wprowadzona jest świeża ziemia, a potem już kompost, który ogrodnicy otrzymują już na miejscu, sami go tworząc. Więc jest to potrzebne.
12: Wytłumaczmy, co to jest rabata podwyższona, bo być może nie wszyscy wiedzą. Ona jest odgrodzona, jak rozumiem, też takimi deskami jakby. Może tak to wyglądać, prawda?
13: Ona może być różnie wyglądać. Może być zrobiona z desek, może być zrobiona z kamieni, może być zrobiona z palet. Jest takim podniesieniem, najczęściej w takim prostokątnym kształcie, gdzie jest wsypywana żyzna ziemia i tam uprawia się w niej rośliny. Ma to na celu przede wszystkim to, że jakby wyższa temperatura, pewność tego, jaka jest gleba, powoduje to, że te rośliny lepiej tam rosną. Jej wysokość może też wspomóc osoby, które mają różne problemy, na przykład chociażby z kręgosłupem i nie będą się mogły tak mocno schylać, albo...
12: Czy to w ogóle jest wygodniejsze dla wszystkich, bo wiemy doskonale, że taka praca na kolanach dla wszystkich jest dość kłopotliwa.
13: Chociaż ja wspieram wszystkie działania ćwiczeniowe w ogrodzie, także jak ktoś jest tylko zdrowy, zachęcam do skłonów, tak, schylania się i prac przy ogrodzie, bo to na pewno też wspiera nasze zdrowie, ale można nawet przygotować rabaty też do takich, których można podjechać na wózku inwalidzkim, więc naprawdę są bardziej dostępne niż pewnie takie standardowe grządki.
12: No to jeszcze jedno pytanie do pana Łukasza. Ten ogród parcelowy, co to jest?
13: To ogród parcelowy zatoczyliśmy koło, bo było pytanie o te ogródki działkowe. Wiemy już, czym są ogrody społeczne. Natomiast na południu Europy są dosyć popularne we Włoszech ogrody parcelowe, które są, można powiedzieć, taką kombinacją tych dwóch typów ogrodów. Czyli mamy teren, na którym znajdują się parcele, czyli takie małe poletka. W przypadku Krakowa to są takie 5 na 5 metrów. I każdy mieszkaniec, który sobie taką parcelę wynajmuje, on tam decyduje, co na niej sobie uprawia, jakie warzywa lubi, oczywiście w taki sposób, żeby nie zakłócić upraw okolicznych. Natomiast wspólna jest infrastruktura, czyli ma się wspólny domek z narzędziami, sanitariaty, wspólnie się kompostuje, ma się taką część do integracji, może to być również w przypadku naszym, jest to plac zabaw, taki ogólnodostępny. I teren jest oczywiście ogrodzony z dostępem do wody, prądu. Jest operator, który tym miejscem się zajmuje, a użytkownicy wpłacają składki, tak jak standardowo w rodzie. Ale jakby uprawiają na tej zasadzie wspólnej, więc też sobie mogą pomagać, jeżeli ktoś wyjedzie na jakieś wakacje, jeden drugiego wesprzeć. W przypadku Krakowa w ogóle to właśnie mieszkańcy zadecydowali, że nie będą chcieli grodzić tych małych poletek, więc one są ogólnodostępne, tylko wyznaczone są takie brzegi, gdzie one się zaczynają, a gdzie kończą.
12: Wszystko brzmi to wspaniale. Mam nadzieję, że teraz, proszę państwa, zainteresujecie się, gdzie jest ogród społeczny w waszej okolicy, a jeśli go nie ma, to spróbujecie go założyć, bo tak jak mówiliśmy, to są ogrody, które powstają we wszystkich częściach Polski coraz częściej. Ciekawa jestem, być może kiedyś zrobię taką audycję, porozmawiamy o doświadczeniach wiejskich ogrodów społecznych, bo tutaj rozmawiamy o miastach i to dużych miastach, ale jeszcze na koniec mam jedną taką kwestię, o którą chciałabym was zapytać, bo ogrody rodzinne to raz, ogrody społeczne dwa, ogrody parcelowe, a co jeśli chodzi o rośliny jadalne w ogóle w przestrzeni miejskiej? Nie wiem, jabłonie w parkach, które można zerwać i zrobić sobie konfitury, dżemy na zimę, albo śliwy, albo mirabelki. Przyznam się, że raz zrobiłam konfiturę z mirabelek, parkowych, pomidory, nie wiem, na skwerkach, albo te piękne dynie takie pnące się, które mogłyby przecież pięknie ubarwić też no, przestrzeń miejską obok kwiatów, obok tych łąk kwietnych, które teraz też wysiewamy coraz częściej. Może pana Łukasza o to zapytam, bo wiem, że pan się szkolił w tej kwestii.
13: No to ten temat jest to zmiód na moje serce, bo ja uważam, że rośliny jadalne są przepiękne. Wystarczy spojrzeć, jak wyglądają łodygi rabarbaru, czy właśnie pomidory, ogromne dynie. I można je tak samo w miastach używać nie tylko jakby do realizacji jakiegoś bezpieczeństwa żywnościowego albo właśnie zbierania sobie plonów, ale one mogłyby w tych przestrzeniach miejskich też zaistnieć i powoli tak się dzieje, jako rośliny ozdobne. W Krakowie w ramach promowania projektu Jadalny Kraków, który właśnie mówi o suwerenności żywnościowej, jest takim naszym projektem parasolowym, pod którym są właśnie ogrody społeczne i inne działania z miejskiego ogrodnictwa, to w pierwszym roku właśnie sadziliśmy różne takie połączenia w donicach, na przykład rosły truskawki, a przed urzędem miasta rosła bazylia i poziomki, koper też świetnie wygląda i tych roślin jadalnych przestrzeni było sporo. W Warszawie ja się sam zachwycałem na Nowym Świecie donicami tak, z jarmużami.
12: Tak, tak. No ja właśnie pamiętam, jak młodzi ludzie sobie robili zdjęcia. To było wielkie poruszenie w mediach społecznościowych, żeby sobie zrobić właśnie takie zdjęcie obok jarmużu albo dyni na Nowym Świecie.
13: Tak, bo te rośliny zawsze wzbudzają jakąś takie zainteresowanie. Ja do swojej pracy w Zarządzie Limieskiej przyjąłem z ruchów takich właśnie społecznych, gdzie z mieszkańcami w Krakowie sadziliśmy rośliny jadalne i proszę mi wierzyć, że posadzenie fasoli na właśnie jakimś skwerze albo dyni, albo sialiśmy zboże pod kapliczką, to zawsze wzbudzało jakieś emocje. Różne. Niektórzy nas posądzali o profanację wręcz, albo że nie wolno robić wsi z miasta. Na to często były tereny, które wsiami były. Więc to jest to, że to zawsze wzbudza zainteresowanie. Na pewno można przejść obok na najpiękniejszej róży, ale obok fasolitycznej, która się pnie i jest związana pończochami u samej góry. Ta konstrukcja piramidowa, no to proszę mi wierzyć, że każdy się zatrzyma, co tam ciekawego się dzieje.
12: Panie Patryku, wyobraża pan sobie, chciałby pan widzieć więcej fasolitycznej w Warszawie?
2: Ja myślę, że to jest świetny pomysł, jakby pod kątem estetycznym i pod kątem oswajania się też z widokiem tych roślin i użytkowania. No, myślę, że może jakąś taką barierą będzie, tak jak trochę mówiliśmy o tym podjadaniu, ale też o kwestiach jakichś tego, czy ta żywność gdzieś przy drogach jest zdrowa. Może tak, to czasem budzić jakiś brak zaufania. Ale myślę, że przynajmniej pod kątem właśnie obserwowania tych roślin jest to bardzo ciekawy pomysł, a też drzew, na przykład ja po drodze do naszego ogrodu mijam w parku taką wielką morwę i bardzo lubię sobie z niej skubnąć owoce. Jest mało takich gałęzi niestety, których jestem w stanie sięgnąć, ale zawsze takie dwie czy trzy sobie dziabnę, a jak wracam wieczorem, to widzę, jak na trawie te morwę zjadają jeże, więc świetnie, żeby mieć drzewa owocowe czy inne jadalne rośliny w mieście.
12: To prawda. Bardzo wam dziękuję za tę super ciekawą audycję. Łukasz Szydła, koordynator ogrodów społecznych zespołu Kraków w Zieleni. Dziękuję bardzo.
13: Bardzo dziękuję.
12: Patryk Strzałkowski, przedstawiciel Warszawskiego Ogrodu Społecznego Motyka i Słońce. Dziękuję bardzo.
2: Dziękuję i zapraszam do ogrodu.
12: Przypomnijmy, niedziela, godzina
2: 13, Motyka i Słońce.
12: Na warszawskim Jazdowie. Bardzo państwu dziękuję za dziś. Kolejna audycja Wiesz, co jesz? Za tydzień w niedzielę po godzinie 10. Patrycja Wanat, do usłyszenia. A już za chwilę Agata Szczęśniak. Jest temat. Agato, co dzisiaj u ciebie?
14: Reklama.
15: Kategoria trawienie.
16: Po jednej nutce.
15: Ciężko na żołądku.
16: A teraz?
15: Uczucie pełności.
16: Dobrze. I ostatni.
15: Gazy.
16: Świetnie. A co można na to zaradzić?
15: Najlepiej zastosować Travisto.
17: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
14: wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Bosch. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2690.

0: Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
5: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
6: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
7: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
6: Pamiętałem o wszystkim.
7: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
6: Dokładnie, kochanie.
7: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
6: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
7: W końcu zobaczymy kawałek świata.
8: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
4: Mm-hmm.
3: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
4: Oh.
3: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
5: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
6: Reklama.
7: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
8: Minister obrony apeluje o jedność w obliczu zagrożeń. Wojny nie będzie, jak będziemy silni, mówił Władysław Kosiniak-Kamysz. Kolejne wzajemne ostrzały na Bliskim Wschodzie. Amerykanie zaatakowali irańskie jednostki. Był też odwet na bazy USA. U nas także wielkie sportowe emocje. Na kortach tenisowych w Londynie będzie pojedynek Jannik Sinner i Aleksander Zwieriew. Jest 11:00, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Wojny nie będzie, jak będziemy silni i w fundamentalnych sprawach zjednoczeni, podkreślał wicepremier, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Zaznaczył, że aby doświadczenie minionych pokoleń w trakcie II wojny światowej nigdy się nie powtórzyło, potrzeba wielkich inwestycji. Dziś obchodzony jest Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej. Jako hołd mieszkańcom Wsi Polskiej za ich patriotyczną postawę w czasie II wojny światowej, bohaterską walkę, zapewnienie żywności oraz pomoc udzielaniom uciekinierom i osobom ukrywającym się przed prześladowaniami. Amerykańskie siły zbrojne rozpoczęły w nocy trzecią w tym tygodniu serię ataków na Iran, poinformowało Centralne Dowództwo Stanów Zjednoczonych. Według komunikatu Amerykanie celowali w 140 irańskich celów wojskowych. Iran natomiast w odwecie uderzył w amerykańskie bazy i jednostki. Iran dokonał złego wyboru, teraz za to zapłaci, oświadczył w mediach społecznościowych szef Pentagonu Pete Hegseth. Podkreślono, że uderzenia są odpowiedzią na ostrzał przez Iran kontenerowca pływającego pod banderą Cypru. Wojsko dodało, że jeden z członków cywilnej załogi jednostki jest uznawany za zaginionego, a statek nie może kontynuować rejsu z powodu pożaru na pokładzie oraz poważnych uszkodzeń maszynowych. Lato zaskakuje nie tylko pogodą, w lasach znów wysyp grzybów. Weekendowy wypad może zakończyć się powrotem z pełnym koszykiem, ale lekarze przypominają, przy grzybach nie ma miejsca na ryzyko. Część pomyłek kończy się zatruciem pokarmowym, jednak niektóre gatunki są śmiertelnie niebezpieczne. Są grzyby, które zjemy tylko raz w życiu. Pierwszy i ostatni, ostrzega toksykolog profesor Natalia Pawlas.
9: Przede wszystkim grzyby, które należą do tych grzybów cytotoksycznych, czyli zawierających amanitynę, jest bardzo silną toksyną działającą na wątrobę. To nie jest tylko muchomor sromotnikowy, ale to są też muchomor jadowity, muchomor wiosenny, niektóre czubajeczki, hełmówki.
8: Często jedynym ratunkiem jest przeszczep wątroby, dlatego warto kierować się zasadą. Zbieramy to, co znamy. Przed nami poprawa pogody i powrót słonecznych upalnych dni. Specjaliści przypominają, by chronić skórę przed promieniowaniem słonecznym. Oparzenia, zwłaszcza w młodym wieku, przyczyniają się bowiem do zachorowania na czerniaka. To jeden z najbardziej agresywnych nowotworów złośliwych. O szczegółach Agnieszka Wynarska.
10: Co roku w Polsce na czerniaka zapada 4,5 tysiąca osób. W ciągu ostatnich 30 lat liczba zachorowań wzrosła trzykrotnie, wylicza dr Luiza Marek-Józefowicz, kierująca kliniką dermatologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1. Bydgoszczy.
11: Głównym czynnikiem ryzyka to są promienie ultrafioletowe, czyli promienie słoneczne, które mogą doprowadzić do wystąpienia mutacji w komórkach barwnikowych i wtedy niestety dochodzi do rozwoju czerniaka.
10: Znamiona trzeba regularnie badać u specjalisty. Jeśli zmieniają kształt, wielkość czy kolor, należy jak najszybciej skonsultować się z dermatologiem. W Polsce na czerniaka umiera około 1400 osób rocznie. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
8: Czas na sport. Jannik Sinner i Aleksander Zwieriew zagrają dziś o tytuł podczas Wimbledonu. Niemiec ma już na swoim koncie jeden wielkoszlemowy tytuł w tym sezonie, a o tym już więcej teraz opowie Przemysław Posowski.
12: Aleksander Zwieriew zagra w swoim drugim wielkoszlemowym w
2: finale z rzędu, bo przecież w tym roku wygrał po raz pierwszy w karierze turniej wielkoszlemowy i to był Roland Garros w Paryżu. Wtedy mierzył się tam z Flavio Cobolim, teraz zagra z innym Włochem, Jannikiem Sinnerem. No i poprzeczka pójdzie w górę, bo oczywiście Sinner to lider światowego rankingu. Włoch w drodze do finału pokonał w trzech setach, wszystkie rozstrzygnął do czterech Nowaka Dżokowicza, natomiast Zwieriew także bez straty seta pokonał brytyjską sensację londyńskiego turnieju, czyli Artura Ferrego. Przemysław Pozowski, TOK FM.
8: Cały Lipiec na Podkarpaciu należy do Lasowiaków, gdzie do końca miesiąca trwa Festiwal Kultury Lasowiackiej. W ten weekend jego festiwalowa trasa zatrzyma się w Medyni Głogowskiej. O szczegółach Marcin Staszec.
4: Do końca niedzieli tu w Medyni wiklina i glina będą splatały się w jedną opowieść o regionalnym rzemiośle, bo podczas jarmarku garncarskiego można będzie na żywo oglądać powstawanie naczyń i ozdób, między innymi wykonywanych przez Janusza Głowiaka.
6: To trzeba troszkę cierpliwości i treningu. To jest, tak powiem, takie troszkę pacianie się w glinie. Nie robota, tylko pacianie.
12: Jest to święto całej społeczności. Myślę, że mieszkańcy już przez lata nauczyli się traktować jarmark jako ich święto.
4: Mówiła Małgorzata Wisz z Ośrodka Garncarskiego w Medyni. Lasowiacki festiwal potrwa do końca miesiąca, co tydzień goszcząc w innych miejscach Podkarpacia związanych z lasowiakami. W przyszły weekend to przystań Flisacka w Ulanowie. Marcin Starzec, TOK FM.
8: A kolejne informacje w TOK FM w południe, teraz pogoda.
13: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
8: Od 18 stopni maksymalnie dziś na termometrach w Rzeszowie, 19 w Krakowie, 21 w Białymstoku i Gdańsku, 22 w Warszawie, Łodzi i Katowicach, 25 we Wrocławiu, do 26 w Poznaniu i Szczecinie. Dzisiaj w całym kraju znów sporo chmur, będzie też przelotnie padać.
13: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IsoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
14: Agata Szczęśniak, to jest program, jest temat, a ze mną i z Państwem są pani profesor doktor habilitowana Iwona Wagner z Uniwersytetu Łódzkiego, katedry UNESCO na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska i ekspertka misji Unii Europejskiej do przystosowania się do zmian klimatu. Dzień dobry pani profesor.
15: Dzień dobry.
14: I pani Joanna Rajs ze Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu Moderna Ecologic Rajs Group. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, ważne w tym wszystkim jeszcze, że architektka krajobrazu.
14: Dobrze, pamiętamy, zapamiętujemy. Ja pierwsze pytanie mam takie, które wynika z bólu mojego ostatnich dni czy ostatnich tygodni. I zastanawiam się, jak panie czuły ten 40-stopniowy upał, 40-stopniowy często w cieniu, bo w słońcu bywało więcej, a potem rozglądały się panie po polskich miastach z tymi kompetencjami, które panie mają, to jaki największy grzech, zaniedbanie w tych naszych miastach panie widziały, pani profesor?
15: No ja przede wszystkim widzę wciąż jednak mimo wszystko panoszącą się betonozę albo taką próbę uporządkowania tego krajobrazu miast, tak no najbardziej jak to tylko możemy pod kreskę, że tak powiem pod linijkę. To, że mamy tak dużo tych sztucznych nawierzchni, które się nagrzewają, a potem oddają ciepło, no sprawia, że upały, fale upałów odczuwamy w mieście dużo bardziej dotkliwie niż poza miastem. I tutaj jest tak z tego względu, że przede wszystkim na te fale upałów w miastach nakładają się na coś, co nazywamy miejską wyspą ciepła albo miejską powierzchniową wyspą ciepła, czy też taką temperaturą radiacyjną, tak zwaną związaną z przegrzewaniem się powierzchni miasta.
14: Czyli że miasto po prostu już się nagrzewa uprzednio i do tego jeszcze dochodzą
15: tak.
14: Te upały.
15: Tak, to jest związane po prostu ze specyfiką przestrzeni. Jest mało zieleni, mało wody, dużo betonu, asfaltu i to wszystko nagrzewając się w ciągu dnia oddaje później na temperaturę w ciągu nocy. W czasie fali upałów to były naprawdę wysokie temperatury. Mieliśmy noce tropikalne, czyli takie noce, podczas których temperatura nie spadała poniżej 20 stopni. Te powierzchnie po prostu oddają to ciepło i dodatkowo docieplają miasta. To jest niezwykle trudne, żeby funkcjonować w takich warunkach, a dla osób szczególnie wrażliwych nawet niebezpieczne, ponieważ nie pozwala naszemu organizmowi się wychłodzić, zregenerować, dojść do siebie. Nie każdy ma klimatyzację w domu, więc tak, za dużo betonu. To mnie boli najbardziej.
14: Mm-hmm. Beton, beton, beton. A pani Joanna Rajs?
16: A mnie najbardziej w tym wszystkim, oczywiście popierając, zgadzając się całkowicie z tym, co powiedziała przed chwilą profesor Wagner, mnie przede wszystkim irytuje działanie doraźne, czyli to, że na co dzień niewiele się robi albo mówi się bardzo często, bardzo mocno PR-owo i tak dalej, a finalnie tak naprawdę, jak to w naszym kraju, największe akcje są w momencie, kiedy już tragedia się wydarza. I wtedy faktycznie jesteśmy mistrzami świata w ratowaniu wszystkiego na ostatnią chwilę, ale faktycznie na co dzień te działania konkretne moim zdaniem wydarzają się za wolno. O błękitno-zielonej infrastrukturze, o zielonej infrastrukturze tak naprawdę już na świecie i nawet i w naszym kraju także mówi się od co najmniej 15 lat i wydaje mi się, że przez ten czas można było zrobić już dużo więcej. Mamy narzędzia ku temu, ale w mojej ocenie nie do końca sprawnie wykorzystywane. Robi się zdecydowanie za mało i to mnie irytuje.
14: Świetnie, to do tego jeszcze przejdziemy. No nie świetnie, że robi się za mało, ale co to jest błękitno-zielona infrastruktura?
16: No właśnie, błękitno-zielona infrastruktura to jest takie chyba bardziej pojęcie, które zaczęło też podkreślać rolę błękitu, czyli wody w zielonej infrastrukturze. Ja jako, bo oprócz tego, że jestem praktykiem, również miałam przyjemność trochę teoretyzować w tym zakresie, pisząc doktorat właśnie między innymi o zielonej infrastrukturze. Zielona infrastruktura tak naprawdę to jest pojęcie wprowadzone właśnie te kilkanaście, może już nawet kilkadziesiąt lat temu, przede wszystkim zaczęło się to od krajów anglosaskich, USA, po to między innymi, żeby podkreślić rolę zieleni na terenach miejskich, żeby pokazać, żeby udowodnić ludziom w namacalny sposób, ponieważ do nas ludzi niestety dopiero cyferki i Excele przemawiają. Jeżeli czegoś nie jesteśmy w stanie ująć w Excelach i w rachunku kosztów i zysków, to bardzo często wiemy, że jest to ważne, ale gdzieś tam no nie przekłada się to na konkretne działania i stąd powstało pojęcie zielonej infrastruktury po to, żeby pokazać, że zieleń przyroda może nam, podobnie jak infrastruktura twarda, betonowa, świadczyć konkretne usługi, które nazywamy usługami ekosystemowymi, takie jak na przykład właśnie regulacja klimatu, mikroklimatu miejskiego, regulacja spływu wód, produkcja ta pierwotna, czyli tlen, czyli węgiel organiczny i tak dalej, i tak dalej. I to są właśnie rzeczy, parametry, rzeczy, usługi, które jesteśmy w stanie sparametryzować, wyliczyć konkretną ich wartość i ująć w rachunku ekonomicznym przy na przykład kalkulacji konkretnych inwestycji. Czyli na przykład jesteśmy w stanie policzyć, ile będzie nas kosztować zagospodarowanie metra sześciennego wody w zbiorniku retencyjnym dużym, zbudowanym metodami tradycyjnymi, takim betonowym, bez przyrody. I jesteśmy w stanie policzyć, ile jesteśmy w stanie wydać na taki zbiornik, który właściwie jest sztucznym mokradłem albo w ogóle naturalnym mokradłem istniejącym, przeliczyć, ile tam faktycznie, po pierwsze, ile to od nas będzie kosztować, czasami nic, jeżeli będziemy po prostu wykorzystywać istniejące mokradło, ale jesteśmy w stanie wyliczyć, ile dodatkowych usług ekosystemowych jesteśmy w stanie w ten sposób uzyskać jeszcze, czego nie uzyskujemy dzięki szarej infrastrukturze i w ten sposób jakby nadajemy prawdziwą wartość, pokazujemy tę prawdziwą wartość w rachunku ekonomicznym, czyli w tym języku przemawiającym do polityków, ekonomistów i tak dalej, i tak dalej. A błękitno-zielona infrastruktura jakby podkreśla ten walor wody, tego tak naprawdę tej osi, bo nie ma zieleni bez wody, czyli nie ma zielonej infrastruktury bez wody, a niestety takim najtrudniejszym elementem na terenach zurbanizowanych jest właśnie zaburzona gospodarka wodna, zaburzony cały system hydrologiczny i stąd istnieje potrzeba mówienia o błękitno-zielonej infrastrukturze, zielono-niebieskiej infrastrukturze, czyli ZNI, BZI. To są pojęcia, które już się faktycznie pojawiają w naszych normach, prawodawstwie, jeszcze tym ustawowym, chyba niekoniecznie, ale już niżej tak.
14: O, bardzo ciekawe, czyli trzeba coś było tak w excelowy sposób skwantyfikować, żeby móc wpisać do różnych dokumentów. Pani profesor, słyszałam, że pani też chciała zabrać głos. Iwona Wagner.
15: Tak, tak, jak bardzo chętnie to skomentuję. Oczywiście zgadzam się ze wszystkim, co powiedziała pani doktor, co powiedziała Joasia, ponieważ też na co dzień współpracujemy dużo. Tak, natomiast tak. To, co chcę powiedzieć, to jest podkreślić może jedną rzecz, że błękitno-zielona infrastruktura w przeciwieństwie do infrastruktury szarej to nie jest coś, co my musimy wybudować. Czyli ta zieleń, która jest
14: szara,
15: istnieje,
14: czyli żebyśmy tutaj skonkretyzowali. Czyli beton, budynki, drogi, chodniki.
15: Bo właśnie zbiorniki zaporowe, czy wały przeciwpowodziowe, czy jakieś wszelkiego rodzaju takie elementy infrastruktury hydrotechnicznej, które bardzo często są potrzebne, ale niekoniecznie, że tak powiem, w pierwszej linii. Dlatego, że jeśli spojrzymy na strukturę krajobrazu, to w tym krajobrazie pozamiejskim, no przede wszystkim mamy różnego rodzaju struktury zieleni, różne zbiorowiska roślinne, z różnym nasyceniem wodą, z różną dynamiką tych procesów hydrologicznych, o których tutaj Joasia mówiła. Jeżeli wejdziemy do miasta, no to część tych krajobrazów zastępujemy właśnie tą infrastrukturą szarą. I to zaburza cykl hydrologiczny, zaburza obieg wody, to co też Joanna już powiedziała, że ta woda nam czasami spływa szybciej, nie może wsiąknąć, nie może odparować, bo znaczy jak spływa, no to nie odparowuje. I żeby ratować sytuację, w której woda nam spływa szybko po uszczelnionych terenach, budujemy dodatkowe uszczelnienia, czyli na przykład betonowe zbiorniki retencyjne, które nam tą wodę złapią, zanim ona nam się wyleje tam, gdzie nie chcemy. I to oczywiście są te koszty. Natomiast czasami już na etapie inwestycji warto myśleć o tym, że planując inaczej, planując z uwzględnieniem tego, co nam daje zieleń jako ta w cudzysłowie infrastruktura, możemy te koszty obniżyć, dlatego że pozostawienie większego terenu nieuszczelnionego z roślinnością naturalną będzie powodowało, że woda, która tam spadnie, po prostu nam wsiąknie. Częściowo się zatrzyma, nie wiem, na drzewach, na pniach, na liściach, na krzewach, na roślinności niskiej, to nazywamy intercepcją. Potem powoli wsiąknie w glebę, to jest retencja glebowa, potem część tej wody będzie odparowana, część zatrzyma się w samej biomasie roślin, a część oczywiście spłynie, ale to będzie w zależności od tego, jak dobra jest ta infrastruktura, jak bioróżnorodna, to będzie 10% albo 40%, różnie. Więc można policzyć to, co się stanie z wodą na podstawie tego, co zrobimy z krajobrazem. I czasami wyobraźmy sobie, że zagospodarujemy jakąś część terenu w taki sposób, że będziemy mieć zielone dachy, będziemy mieć zróżnicowane ukształtowanie krajobrazu, terenu, tak, że ta woda nie będzie płynęła prosto, tylko będzie zatrzymywać się w różnych miejscach. Może się okazać, że takimi drobnymi działaniami, które nie są dodatkowym kosztem często, czasem są, ale nie zawsze, możemy zatrzymać na przykład 60% wody bez dużego wysiłku na jakimś osiedlu. To oznacza, że już ten zbiornik, który który na końcu planujemy wybudować, będzie o 60% mniejszy, prawda? Mm-hmm. Musiał zagospodarować tylko 40% tej wody, tak? A
14: 60% to dużo, ale wtedy dużo. Ktoś na tym nie zarobi.
15: No być może to jest jedna z barier.
16: To jest tak, właśnie
15: być może jest to jedna z barier.
14: Po kolei. Może pani profesor niech skończy, a potem pani doktor.
15: Tak, ale myślę, że ta Joanna jako praktyk może też wiele powiedzieć. Ja myślę, że to jest jedna z barier, tak, że mamy już know-how, mamy maszyny, wiemy jak robić, co robić, prawda, bardzo chętnie budujemy, nie wychodząc z tych kolein, w których byliśmy przez ostatnie kilkadziesiąt lat, tylko że nasz świat się zmienił. Opady są dużo bardziej intensywne, one się zdarzają już rzadziej, w związku z tym to też wpływa na możliwość retencji wody w krajobrazie. To jest bardzo dużo skomplikowanych, powiązanych procesów, ale może uprośćmy to w ten sposób, że krótkie, intensywne opady, które zdarzają się rzadziej, powodują, że te powodzie są bardziej dotkliwe. Musimy faktycznie przygotować i system przyrodniczy na przyjęcie tych opadów i te ewentualnie, jeśli są jeszcze konieczne, zbiorniki. A na razie na tej pierwszej części zbyt mało osób zarabia, żeby wycofać się z tej części drugiej. Czyli jakby potrzebujemy specjalistów od błękitno-zielonych, być może przebranżowienia części ludzi, którzy pracują w tych rozwiązaniach betonowych po to, żeby przenosić ten środek ciężkości na zagospodarowanie wody w krajobrazie. Tak bym to ujęła chyba.
14: Pani doktor?
16: No tak, tak, absolutnie. Właśnie tutaj też jednym z przyczyn zdecydowanie moim zdaniem jest kwestia tego, kto i kiedy zarabia. I to jest na pewno jedna z przyczyn utrzymującego się, mimo tego, co mówiłam na początku, że te kilkanaście lat już na pewno mamy narzędzia wiedzowe, merytoryczne, ale niewiele się dzieje. To jestem przekonana głęboko, że to jest właśnie kwestia

0: powiedzieć, że na przykład to dzięki inwestycjom konkretnego prezydenta, konkretnego prezesa jakiejś tam spółki w mieście jakimś tam jest tyle i tyle metrów sześciennych retencji w zbiornikach retencyjnych. A z drugiej strony mamy na przykład prawdziwe mokradła i torfowiska, w których na dodatek trzeba naprawdę dużej wiedzy, żeby wyliczyć, ile tej pojemności retencyjnej tam jest. Nie daj Boże, jeszcze bobrom będziemy coś zawdzięczać. I to wszystko, no gdzie? No przecież to nie są wtedy tutaj ci ludzie ważni. Oni są niepotrzebni. Więc jakby, no to są niestety, ja wiem, że to możemy sobie nawet tutaj trochę pożartować, ale taka jest, ale tak naprawdę to są trochę żarty przez łzy, bo taka jest prawda i taka jest... I taka jest niestety nasza rzeczywistość, czyli jesteśmy trochę niewolnikami tych inwestycji, tego, że idą pieniądze z Unii, trzeba je wydać. Dużo łatwiej wydaje i prościej wydaje się pieniądze na zamknięty betonowy zbiornik niż gdzieś tam na jakieś procesy przyrodnicze. Mało tego, zielona infrastruktura, błękitna zielona infrastruktura ma też to do siebie, w związku z tym, że opiera się o procesy przyrodnicze, że ona tak naprawdę jest... najmniej sprawna w dniu odbioru. Ona tak naprawdę dopiero w związku z tym, że to jest działanie procesowe, czyli ono opiera się o tym, że my zaszczepiamy tak naprawdę procesy przyrodnicze. W związku z tym takie torfowisko, ono z roku na rok, z naftu na dziesiątki, retencjonuje tę wodę coraz sprawniej i coraz sprawniej nam magazynuje na przykład węgiel glebowy. I to jest też trudne gdzieś tam w tych kalkulacjach, w tych chwaleniu się, w tych tabelkach. W przypadku oddania takiego zbiornika my z jednej strony nie dość, że wydajemy pieniądze, które tam gdzieś na przykład dostaliśmy w ramach jakichś dofinansowań, to jeszcze na dodatek potem cały sztab ludzi może żyć z utrzymywania tego. Wiele spółek i tak dalej miejsc. Więc to są te problemy.
1: Ja chciałabym skomentować jeszcze te betonowe inwestycje, bo ja zupełnie zgadzając się z tym, co mówiła Anna, tak, to przecinanie wstąg wciąż w naszej świadomości gdzieś, albo przynajmniej niektórych z nas, świadomości polityków być może bardziej wciąż tkwi. Natomiast pytanie jest takie, czy ludzie tego potrzebują? Czy my chcemy widzieć kolejne wstęgi nad kolejnym betonem? Ja rozmawiając z paniami, patrzę teraz w wyniki ankiet, które prowadzę razem z zespołem firmy, z którą pracuję nad przygotowywaniem miejskich planów adaptacji do zmian klimatu dla polskich miast. Takich miast przeanalizowaliśmy kilkadziesiąt już w tej chwili w Polsce. To jest parę tysięcy ankiet przeprowadzonych wśród mieszkańców polskich miast. I wychodzi z tego, że 76% osób, które odpowiadają na te ankiety, chcą bardziej zielonych miast. Nie ma.
2: Dużo.
1: Bardzo dużo. To, co ciekawe jest, że tylko 36% mówi o retencji wody. Dobrze, ale to możemy jakby włożyć do takiej drugiej warstwy decyzyjnej, prawda? To, co ludzie chcą widzieć, to jest zielona przestrzeń. My jako specjaliści wiemy, że w zmianach klimatu, które teraz się nasilają, ta zielona przestrzeń nie będzie dobrze funkcjonować, jeżeli nie zrobimy całego systemu retencjonowania wody opadowej w miejscu, w którym ona spada. Nie w zbiorniku, nie pół kilometra dalej, nie. Tam, gdzie spada, tam musi być zatrzymana po to, żeby ta zieleń była w stanie funkcjonować w takich falach upału, jak nam się zdarzyła ostatnio. Czyli to, że mieszkańcy tego nie dostrzegają, to nie znaczy, że my jako eksperci nie możemy włożyć tej cegiełki. Ale ten połączony system błękitno-zielony to jest to, czego ludzie w tej chwili oczekują w miastach. My już nie chcemy żyć w betonie, my już chcemy mieć przyjemność widoku za oknem. To już te czasy dużych betonowych inwestycji, mam wrażenie, trochę mijają, zwłaszcza jak to się nagrzewa do 40 paru stopni. Właściwie nagrzewa to się nawet jeszcze bardziej w czasie dni, jak było ostatnio. Tego po prostu nie można wytrzymać.
3: Reklama.
4: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
5: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
4: TravistoFast i Travisto.
5: Aflofarm.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
3: To Media Expert.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla

0: posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
1: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu to mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
3: O, mechanik idzie.
4: Mamma mia, el compresor.
5: Facciamo subito, si?
6: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
7: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG, z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki i wyjedź nową Dacią na wakacje. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
10: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Mise & Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
10: Espo Mise & Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
12: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
13: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
12: Pamiętałem o wszystkim.
13: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
12: Dokładnie, kochanie.
13: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
12: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
13: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
7: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
14: Reklama.
15: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: A właśnie, to z tym przecinaniem wstąg, bo faktycznie jest tak, że autostrada to jest coś, przy czym bardzo się lubią sfotografować politycy, albo plac jeszcze do niedawna taki wyłożony kostką, albo jakimiś płytami betonowymi, gdzie tam na środku jakieś małe drzewko albo fontanna sterczały. To też był obrazek za plecami wielu bardzo burmistrzów, rad miasta i innych polityków, ale wyobrażam sobie, że są takie miejsca, może gdzieś za granicą, a może już nawet w Polsce, gdzie jednak można by przeciąć te wstęgi też przy miejscach, które służą nam wszystkim, służą mieszkańcom. Macie państwo jakieś takie idealne czy bliskie ideału miejsca, które tu mogłyby posłużyć jako drogowskazy też i dla nas, dla obywateli i dla polityków, że to jest możliwe? Pani profesor.
17: No,
3: Za granicą jest tego dużo. Za granicą przede wszystkim są takie przykłady w tych miejscach, gdzie ten klimat już wyglądał tak, jak ten klimat, do którego my dopiero zmierzamy. A więc Australia, część Stanów Zjednoczonych, to są te miejsca, gdzie problemy z tą skrajną suszą i powodzią pojawiały się często. I tam jest przykładów bardzo, bardzo dużo właśnie takiego rozproszonego miejscowego łapania wody opadowej właściwie w każdym możliwym miejscu. A tutaj u nas na bardziej europejskim na razie jeszcze powiem poziomie, to powiedziałabym, że Dania. No Dania i w ogóle kraje północy to są no, fantastyczne przykłady. Tam mamy całe ulice, całe place w ten sposób projektowane, że kropla wody nie odpłynie. No ale to jest związane no, z czym? Z tym, że w Danii na przykład w 2011 roku, to już jakiś czas temu, tak 15 lat temu, wydarzyło się ogromna ulewa, która spowodowała bardzo duże straty finansowe i w mieniu publicznym i prywatnym, potem odszkodowania, zniszczenia infrastruktury, odbudowa, to wszystko było niezwykle kosztowne i no wtedy Duńczycy w sposób zorganizowany usiedli do tego Excela, policzyli, co im się opłaca i okazało się, że dużo taniej będzie odbudować, jeżeli nie pójdą tylko w beton, ale zatrzymają część wody w obszarach zieleni. I zainwestowali w obszary zieleni, które odciążają to, co jest niezbędne, jeżeli chodzi o tą infrastrukturę betonową. I okazało się, że to jest dużo tańsze, dużo bardziej efektywne przede wszystkim, więc znowu to wszystko da się policzyć. I tutaj powiedziałabym, dla mnie Dania w tej chwili jest no takim najważniejszym może drogowskazem.
5: Pani doktor?
14: Znaczy ja generalnie faktycznie uważam, że czasami zachwystujemy się za granicą, wcale nie gorzej się nie prezentując. Mamy taką właśnie też tendencję trochę do niedoceniania siebie i tego, co my robimy. Tak, zgadzam się, że w Danii, ale to jest tak naprawdę w Danii tylko i wyłącznie właśnie przede wszystkim w Kopenhaga. Coraz gdzieś tam pojawiają się też jakieś iskierki w innych miejscach, ale jednak przede wszystkim Kopenhaga, która mocno odstaje od reszty tego państwa. Ja bym tutaj jednak też, no i oczywiście Wielka Brytania, cała metodologia, na której również bazujemy w Polsce, o której ja na przykład wychodziłam, szukając swoich własnych metod projektowania błękitno-zielonej infrastruktury. Faktycznie oni tam już są zaawansowani, jeżeli chodzi o takie tak zwane Sustainable Drainage Systems, czyli SUDSy. To już jest wprowadzane w inwestycjach od dłuższego czasu. Niemcy tutaj też bardzo, bardzo mocno są zaawansowani. Tutaj prym wiodło studio Herberta Dreiseitla, które w tej chwili jest już częścią jednej z duńskich firm, jeżeli chodzi o, która faktycznie wdraża na świecie różnego rodzaju na wielką skalę rozwiązania z zakresu retencji. Tutaj Chiny też między innymi dużo przykładów takich pozytywnych mają, szczególnie w kontekście rozbetonowywania całych układów hydrologicznych. Ale my w Polsce również nie mamy się czego wstydzić, tylko to właśnie nie są spektakularne rzeczy. To zazwyczaj i stąd pewnie wielu ze słuchaczy może nawet nie wiedzieć, może do tej pory nie zwracało uwagę, ponieważ faktycznie bardzo często te rozwiązania to są rzeczy niespektakularne, w związku z tym...
5: Czyli co?
14: Niekoniecznie.
5: Czyli co?
14: Czyli na przykład właśnie niewielkie... Takim chyba klasycznym, moim ulubionym przykładem tego, w jaki sposób takie rozwiązania można tworzyć, czasami nawet nieświadomie, jest coś, co można by było nazwać oficjalnie ogrodem deszczowym, co miała moja mama przy własnym domu. Miała rurę spustową z dachu, z której po prostu płynęła jej woda. Zaobserwowała, że tam się tworzy kałuża. W związku z tym posadziła tam różnego rodzaju rośliny w tej kałuży. Kałuża przestała stać. A rośliny, i to nie były nawet jakieś rośliny o wyjątkowych wymaganiach wodnych, bo tam między innymi na przykład rosły poziomki. Było to dodatkowo gdzieś tam w cieniu. I ona nawet nie wiedziała o tym, że tworzy błękitno-zieloną infrastrukturę. To są wręcz tego typu niewielkie rozwiązania, plus oczywiście rozwiązania na większą skalę. W tej chwili już coraz więcej miast w Polsce przyjmuje politykę i bardzo często ta rewolucja zaczyna się od jednostek związanych w danej gminie, w danej jednostce samorządu terytorialnego za politykę zagospodarowania deszczówki, czyli te firmy, które mają w swojej opiece kanalizację deszczową. Inna sprawa, że jesteśmy w XXI wieku, a w dalszym ciągu wiele miast w Polsce nie ma rozdzielczej kanalizacji deszczowej, czyli do jednej rury czyli do jednej rury trafia woda deszczowa razem z tak zwaną kanalizacją sanitarną, czyli ze zwykłymi ściekami. No i można się domyślić, jaki się robi problem przy opadzie nawalnym. Ta kanalizacja po prostu nie daje rady i wtedy następują tak zwane przelewy awaryjne, burzowe bezpośrednio do rzek. Tego właśnie, co leci kanalizacją sanitarną. Mm-hmm.
16: Więc jest to co jakiś czas mamy rzeczywiście, to trafia nawet na czołówki, tak. Że wybiło, no, że zalało, tak, że trafiło do rzeki.
14: Dokładnie właśnie tak. Więc to jest ten problem, ale faktycznie i dlatego też w związku z tym, że te firmy, te jednostki miejskie tak naprawdę bezpośrednio są na pierwszym froncie walk o bezpieczeństwo miast, to faktycznie one są najbardziej świadome i od nich bardzo często zaczyna się trochę rewolucja w miastach związana z właściwie przymuszaniem inwestorów i mieszkańców do dobrania odpowiedzialności za wodę, która pada na ich działki.
16: Pamięta pani jakiś przykład konkretny?
14: Właśnie do tego zmierzam, tak, tak. No, jednym z pierwszych miast, pierwszym chyba miastem, które wprowadziło taką politykę, jest Gdańsk i tutaj mam przyjemność pochwalić się tym, mogę się pochwalić tym, że faktycznie współuczestniczyłam w tworzeniu polityki zagospodarowania, czyli to taki obowiązek przy każdej inwestycji wykazania się miejscem w zieleni na wodę spływającą z uszczelnień, czyli taka, można by to nazwać profesjonalnie, kompensacją hydrologiczną, czyli to, co żeśmy uszczelnili i przestaje tam wsiąkać, to trzeba miejsce znaleźć na tę wodę na działce, którą zagospodarowujemy. W tej chwili już ten dobry wirus przeniósł się też, już taka polityka funkcjonuje w Poznaniu. Tam akwanet retencja bardzo, bardzo sprawnie i skutecznie coraz częściej, coraz więcej przykładów jest generowanych. Wiem, że również podobną politykę już wdrożył Kraków. Wiem, że tam są jakieś przymiarki, różnie to trochę wychodzi w mojej ocenie, ale wiem, że też myśli się o tym w Warszawie. Tutaj też wiele rozmów i jakichś takich przymiarek jest w Krakowie, w Katowicach. Wrocław na pewno też już politykę retencyjną taką profesjonalną prowadzi. Także tych dużych miast jest coraz więcej. Oczywiście trudniej jest w mniejszych miastach. I to polega na tym, że faktycznie jest narzucony obowiązek zagospodarowania opadu o prawdopodobieństwie wystąpienia jakimś konkretnym. Zazwyczaj to jest 10%. Wynika to z prawa między innymi z prawa budowlanego i z prawa wodnego też trochę, ale przede wszystkim z prawa budowlanego, czyli zabezpieczenie nieruchomości przed podtopieniem związanym z takim deszczem, który właściwie już w tej chwili pada przynajmniej raz w roku w danym regionie. No i trzeba wykazać w projekcie, że jest na to miejsce, plus prawo wodne, które mówi o tym, że nie wolno zalewać w sposób niekontrolowany działki sąsiedzi. Mm-hmm.
16: Zanim oddam pani profesor głos, to jeszcze chciałabym tylko skomentować, że jak słyszę, że w Warszawie, która jest jednak największym miastem, no ja tu mieszkam, myślę, że wiele słuchaczek i wielu słuchaczy też jest z Warszawy, no ale też no, chyba powinno być takim wzorcowym miejscem. Jak słyszę, jak pani powiedziała, że myśli się o tym zagospodarowywaniu wody, no to trochę coś mi się w gardle ściska.
14: Tutaj bym Iwonę bardziej z tego przepytała, bo faktycznie ona w tej Warszawie bywa częściej ode mnie. Ale ja z kolei jako projektantka biorę udział w kilku toczących się w tej chwili procedurach pozwolenia na budowę i według mojej wiedzy obowiązku zagospodarowania wody tam nie mam i takiego, jaki miałabym w Gdańsku albo Poznaniu. I w taki sposób wykazywać się nie muszę. Mało tego, nawet prędzej, łatwiej jest mi przy jednej z inwestycji włączyć się do znowu zbiorczej kanalizacji deszczowej, co mnie, przyznam szczerze, oburza dość.
16: Pani profesor.
17: To wiesz, od zbiorczej powinno się odchodzić zdecydowanie. Tak. Ja tutaj mam parę rzeczy do skomentowania. Pierwsze, my się nie możemy oczywiście spodziewać, że ktokolwiek zdecyduje w miastach przebudowywać kanalizację ogólnospławną, czyli tą, o której Joanna mówiła, że jedną rurą płyną ścieki komunalne i deszcz, dlatego że bardzo często jest to technicznie, no może jest wykonalne, ale bardzo mało realne, bo to są gdzieś kanały pod starymi budynkami, pod, nie wiem, pod starówką na przykład, tak? Warszawską, czy w ogóle pod jakimiś kamienicami, więc nie, nikt nie będzie tego rozbierał, ale to, co można zrobić, to odciążyć te systemy właśnie przez zieleń, przez błękitną zieloną infrastrukturę. I to już jest realne i dużo mniej kosztowne. A jeżeli chodzi o tą świadomość miast, to trochę mi się przypomina ten dowcip, że na Podhalu prawo budowlane się nie przyjęło, prawda? Popularny. Natomiast ja mam wrażenie, że prawo wodne w ogóle się nie przyjęło w Polsce, ponieważ już w prawie wodnym jest bardzo wyraźnie powiedziane, że każdy ma zagospodarować wodę na swoim terenie tak, żeby nie przelewać jej na działkę sąsiada. I to właściwie wystarczy. Tak trochę podpowiadając miastom, włodarzom miast, to jest ten przepis, który należałoby egzekwować. Oczywiście większość właścicieli gruntów, jeżeli ma ujście do kanalizacji, to zakładano dobrze, kanalizacja odbierze. Ale kanalizacja bardzo często nie odbierze, zwłaszcza jeżeli mamy bardzo intensywny opad. Więc tak naprawdę w obowiązku każdego właściciela terenu jest zadbanie o to, żeby na tym terenie zagospodarowana była cała woda. Jak to będzie zrobione? No to już jest kwestia trochę wyboru, tak? Czy to zrobimy w zieleni, czy nam się w zieleni nie zmieści, trzeba dobudować jakiś zbiornik, może przy domu jednorodzinnym może zbiornik pod rurą spustową z dachu, może trzeba będzie właśnie pofałdować ukształtowanie terenu, żeby ta woda się zatrzymywała w paru miejscach, może zrobić oczko wodne, nie wiem, bo to oczywiście zależy od bardzo wielu rzeczy, natomiast no nie możemy już polegać na tym, że ta kanalizacja, jakakolwiek ona by nie była, odbierze nam wodę i zabierze problem, tak? Bo opady są bardziej intensywne, to były systemy projektowane na inne deszcze. Teraz mamy coraz większe uszczelnienie. No trzeba o tym myśleć na etapie inwestycji. Natomiast mam takie wrażenie, no niestety wciąż, tutaj nie zgodzę się z tym, co Joanna mówi, jesteśmy trochę na tym etapie, że myślimy o tym i już prawie zaraz zaczniemy działać. No ale taki być może musi być proces długotrwały, może musi się wydarzyć jeszcze trochę podtopień, żeby zacząć podejmować inne decyzje.
16: Ale no tak, w Polsce najlepiej działają afery.
17: No tak, właśnie. To prawda. My się świetnie sprawdzamy w takim reagowaniu, prawda, kawaleryjskim, jeżeli jest...
14: Zrywy narodowe.
17: Zrobienie natychmiast, tak, zrywy narodowe. Natomiast no, miasta robią miejskie plany adaptacji i w tych miejskich planach adaptacji we wszystkich, mogę powiedzieć, we wszystkich, które znam, a znam, widziałam prawie wszystkie, ta błękitna, zielona infrastruktura i rozkoszone zagospodarowanie wód opadowych jest, bo to jest tak naprawdę podstawą zabezpieczenia miasta przed powodziami od strony deszczu.
16: Natomiast, no i jest w tych planach ważne, i co?
17: Jest. No plany to są tylko plany, one prawnie nieszczególnie są zobowiązujące. W tej chwili ich rola się wzmacnia, dlatego że od 2024 roku tam weszła taka nowelizacja Prawa ochrony środowiska, która zobowiązuje wszystkie miasta powyżej 20 tysięcy do mieszkańców do robienia takich planów i raportowania, ale wciąż nie ma jakby żadnych takich
14: ja właśnie chętnie dwa słowa na ten
17: konsekwencji. Bardzo cię proszę, Jasiu.
14: Proszę, tak, proszę. No właśnie niestety brak w naszym prawie sprzężenia miejskich planów adaptacji z prawem miejscowym. I to jest największy problem, czyli owszem, one są tworzone i one są bardzo często naprawdę bardzo dobre w tej chwili, ale one nie są, miejskie plany adaptacji nie są aktami prawa miejscowego i bardzo często zapisy, które się tam pojawiają, bardzo dobre, miasto gąbka, ochrona korytarzy ekologicznych, retencja krajobrazowa i tak dalej, one w żaden sposób nie wiążą ani inwestora, ani urzędnika, który wydaje decyzje na przykład o warunkach zabudowy, czyli te nieszczęsne PZ-ki. W żaden sposób one go nie wiążą, nie zostaną, w związku z tym, jeżeli to nie zostanie bezpośrednio, precyzyjnie przeniesione w prawo miejscowe, czyli właśnie w plany miejscowe, w plany ogólne, no to niestety pozostaje martwym gdzieś tam jakimś bardzo pięknym, ładnie wyglądającym prawem, planem strategicznym, ale brak mu tych przepisów wykonawczych.
16: Także dobrze, tutaj, czy ja dobrze rozumiem, że produkujemy jakieś właśnie takie wizje bardzo słuszne, oparte na badaniach, przewidywaniach tym, co wypracowali naukowcy, eksperci, no i co to też my widzimy i czego doświadczamy i to jest po prostu nic nie warte, bo to nie ma żadnego wpływu na to, co się dzieje, chyba że ktoś ma taką wolę, żeby z tego skorzystać.
17: Tak, faktycznie nie jest prawnie obowiązujące, ale nie powiedziałam, że nie jest nic nie warte, że jest nic nie warte. Te lata jednak, kiedy miasta budowały te plany adaptacji,
3: powodują, że budzi się jakaś świadomość problemu. Ja wiem, że to jest skrajnie wolny proces, mnie też to frustruje. Chciałabym, żebyśmy byli już kilka kroków dalej, ale dobrze, od 2 lat mamy tą nowelizację, która mówi, że tak, że miasta muszą mieć MPA. Od tego roku, bo w tym roku pojawiło się rozporządzenie, które mówi, że trzeba sprawozdawać, więc mam wrażenie, że to jest wolny proces, on wolno mieli, ale gdzieś idzie w jakimś określonym kierunku. I tak niestety bardzo dużo zależy od dobrej woli, a czasami też nie tylko dobrej woli, bo też takiej świadomości, prawda? Bo ci, którzy proponują miastom wciąż budowanie zbiorników betonowych, może też mają dobrą wolę, tylko nie do końca może mają poczucie, że są inne procesy, które działają lepiej. Więc tutaj jest ogromna robota jeszcze wciąż do zrobienia i na poziomie takiej edukacji, zrobienia procesu, zbudowania takich z profesjonalnych środowisk, które mogą oferować miastom rozwiązania inne niż te, które sprawdzały się 40 czy 60 lat temu. To jest wciąż ogromny proces, ogromna przestrzeń, która trochę nie nadąża za tym, co tak szybko się zmienia za naszym oknem.
16: Dobrze.
14: Ja bym powiedziała tylko kończąc ten wątek, że jako praktyk, bo zdecydowanie jakby działając w biznesie, współpracując z biznesem i też z urzędnikami, też byłam przez jakiś czas urzędnikiem, ja jednak nie mam tutaj żadnych złudzeń i uważam, że dopóki nie będzie sankcji prawnych lub finansowych za niezrealizowanie celów zapisanych w MPA, to dopóki nie będziemy samorządów rozliczać, czy realnie na przykład zwiększyły powierzchnię koron drzew, czy realnie odtworzyły miejską retencję, czyli żeby faktycznie spowiadały się z realizacji co jakiś czas, żeby był obowiązek sprawozdawczości takiej właśnie publicznej z realizacji zapisów MPA i to powinno być naprawdę w jakiś sposób przekładać na jakieś sankcje związane z nierealizowaniem tych zapisów, bo niestety w naszym kraju bez takich rzeczy to wszystko zostaje gdzieś tam potem.
3: Tak, pewnie w każdym razie, ja się z tym zgadzam. Natomiast tak, sprawozdawczość już mamy na szczęście od tego roku, natomiast tak. Nie ma sankcji, tak, nie ma. Faktycznie na razie to jest taka sprawozdawczość, tak informujemy się o tym, co zrobiliśmy, natomiast nie ma z tego powodu.
16: Czyli kary finansowe dla samorządów, dla deweloperów?
14: To nie muszą być finansowe, bo to nie muszą być finansowe, to mogą być jakieś inne sankcje związane na przykład, nie wiem, z dostępnością mniejszą albo brakiem dostępności na przykład do jakichś programów finansowych, strategicznych, ogólnopolskich. Jakby te sankcje mogą wyglądać naprawdę, ja sobie jestem w stanie wyobrazić, że one mogą być różne. To nie musi zaraz być konkretna kara finansowa, aczkolwiek ona zawsze jest najskuteczniejsza i najprostsza.
3: Ja przyznam z kolei, to ja drugą stronę teraz zareprezentuję, bo przyznam, że oprócz sankcji jeszcze jest ta marchewka i tutaj dobre wsparcia, no takie celowane, byłyby pewnie bardzo skuteczne. Także są środki do wykorzystania, ale można wykorzystać je tylko w określony sposób. No i jest tutaj oczywiście cały model, cały ten konstrukt finansowy Feniks, czyli Fundusze Europejskie na Infrastrukturę i Środowisko, z których można realizować tego typu rozproszone działania adaptacyjne związane z błękitną zieloną infrastrukturą. Znowu tutaj jest ważne, jakby diabeł tkwi w szczegółach, ważne jest to, żeby to były naprawdę ekologiczne rozwiązania oparte o naturze, nie ocierały się nawet o greenwashing. Więc tutaj wciąż pracujemy nad tym, ale już te środki są. I myślę, że tutaj mogą naprawdę dobrze wspierać realizację MPA chociażby, miejskich planów adaptacji.
16: Dały nam dosłownie ostatnie minuty, to ja bym poprosiła na koniec panie o mowy końcowe, o jakieś wezwanie, podsumowanie, coś, co by bardzo panie chciały powiedzieć, nie wiem, albo decydentom, albo nam, użytkownikom tych miast, albo deweloperom, zamawiającym, nie wiem. Pani doktor Joanna Rajs.
14: Znaczy ja sobie w ogóle przygotowując się do tej rozmowy wypisałam 5 głównych grzechów polskiego prawa w kontekście adaptacji miast i to może nie jest taka mowa końcowa, ale no jakby chciałabym jednak, żeby to zabrzmiało. Jeden już żeśmy omówiły, czyli właśnie te dokumenty na półkę, czyli brak sprzężenia miejskich planów z prawem miejscowym. Drugim na pewno jest tak zwana fikcja geometryczna zamiast sprawności ekologicznej, czyli definicja powierzchni biologicznie czynnej, która już w tej chwili ma wprawdzie, jest trochę rozszerzona i ma w swojej definicji kwestie związane z retencją wody, ale w dalszym ciągu bardziej mówi o tak zwanym geometrycznym, czyli jesteśmy w stanie, musimy wykazać, ile mamy metrów kwadratowych.
16: Pani profesor.
3: Ja bym powiedziała, może zaproponowałam takie trzy poziomy działania. Na poziomie krajowym bardzo bym chciała, żeby planowanie przestrzenne było połączone z zarządzaniem zlewniowym. I to dotyczy tak miast, jak i przestrzeni pozamiejskiej. To znaczy musimy wiedzieć w skali zlewni, czyli tego obszaru, z którego woda spływa do jednej rzeki, ile tej wody spływa i regulować zagrożenie i powodzią, i suszą właśnie przez zagospodarowanie terenu, czyli wprowadzanie zieleni. Jeżeli analiza zlewni nam pokazuje, w tym miejscu już nie możemy więcej budować, to znaczy, że nie powinniśmy tego robić, tak? To znaczy, że ta przestrzeń powinna pozostać jako błękitno-zielona infrastruktura dla retencji wód. Więc to jest na poziomie krajowym. Sprzężenie planowania przestrzennego i zarządzania zlewniowego. Dla miast powiedziałabym mniej betonu. Jeżeli robimy jakąś inwestycję i wykorzystujemy inne metody niż te metody oparte o przyrodę, to musimy to uzasadnić, dlaczego. Odwróciłabym tutaj tę logikę. To znaczy, jeżeli beton, to powiedzmy, że to jest konieczne, że musieliśmy to zrobić, bo inne metody nie zadziałały, ale traktujmy NBS czy tam BZI jako takie podstawowe narzędzie w tej chwili. Powinniśmy iść w tę stronę, zielonego, albo się z tego tłumaczyć. I w końcu apel do mieszkańców, do wszystkich nas, do tych, którzy w miastach, poza miastami mają swoje domy. Nie każdy zrobi wszystko, żeby zatrzymać wodę u siebie. To nie tylko poprawi w ogóle funkcjonowanie krajobrazu, mikroklimat, różnorodność biologiczną, ale też zapobiegnie powodzi gdzieś tam, ponieważ ta woda nam nie odpłynie i nie spiętrzy się komuś innemu na działce na przykład, ale również będziemy mieć wodę do zasilenia swojej własnej roślinności, tak żeby ona mogła lepiej po prostu funkcjonować. Więc zatrzymujmy wodę, bo pomału ona staje się najbardziej deficytowym towarem. To jest naprawdę wartość. Nie pozwólmy jej odpływać.
16: Czyli wszyscy mamy bardzo dużo do zrobienia, nie tylko rządzący, ale też my. Teraz trzeba tylko zakasać rękawy i nie zasypiać gruszek w popiele. Bardzo, bardzo paniom dziękuję. Pani profesor, doktor habilitowana Iwona Wagner z Uniwersytetu Łódzkiego, Katedra UNESCO na Wydziale Biologii i Ochrony Środowiska. I jak państwo słyszeli, ekspertka do spraw przystosowywania się do zmian klimatu. Bardzo dziękuję pani profesor.
3: Dziękuję.
16: I pani doktor Joanna Rajs ze Stowarzyszenia Architektury Krajobrazu Moderna Ecologic i Rajs Group. Dziękuję.
14: Dziękuję, dziękuję bardzo.
16: To był program Jest Temat, który przygotowała Magdalena Sikoń. Agata Szczęśniak, my się usłyszymy za tydzień, a teraz po informacjach usłyszą się państwo z Przemysławem Iwańczykiem, który jak zawsze zaprosi na magazyn Radia Tok FM.

0: Autopromocja. Sprawy różne.
1: Hitler był Mussolinim oczarowany, ale przez wiele lat występował wobec Duce jako mało znaczący petent. Role odwróciły się w drugiej połowie lat 30., gdy wskutek wojny z Abisynią Mussolini porzuca dotychczasową politykę balansowania między mocarstwami i zbliża się do Hitlera. Bardzo szybko zaczyna odgrywać w tym sojuszu rolę drugorzędną, by pod koniec życia znaleźć się na Hitlera łasce.
0: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
2: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
3: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
2: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
5: No, ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie, wie, wie.
10: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
11: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
13: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
14: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
13: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
14: Bo zależy mi na sobie.
13: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
15: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
16: Rozwiązaniem dla Ciebie może być Femitonina. Jedna tabletka Femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety Femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
17: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
18: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitae paliwo 20 groszy taniej.
19: O!
18: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
19: O, a o ile?
18: 35 groszy taniej na litrze.
19: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
18: Tak!
20: A jak lemoniadę?
18: No też. To poprosimy.
19: Ale co?
20: Wszystko!
18: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
21: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
22: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
1: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Znów niespokojna noc na Bliskim Wschodzie. Amerykanie ostrzelali irańskie pozycje, powodem wcześniejszy atak na statek. A ceny paliw idą w górę, kolejne podwyżki możliwe w kolejnych dniach, a powodem napięta sytuacja na Bliskim Wschodzie. Niedźwiedzie pod kontrolą rozpoczyna pracę zespół, który ma w Bieszczadach monitorować te zwierzęta i nie dopuszczać ich do ludzi. Minęło południe, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Amerykańskie wojsko po raz trzeci w tym tygodniu uderzyło w cele wojskowe w Iranie. To odpowiedź na atak na kontenerowiec w cieśninie Ormuz. Teheran odpowiedział ostrzałem amerykańskich baz i jednostek w regionie. Informacje zbiera na ten temat reporter TOK FM Marcin Starzec. Marcinie, powiedz, co dokładnie działo się tej nocy.
23: Amerykanie poinformowali, że zaatakowali około 140 irańskich celów wojskowych, w tym wyrzutnie rakiet i dronów oraz magazyny amunicji. Szef Pentagonu Pete Hegseth napisał w mediach społecznościowych, że Iran dokonał złego wyboru i teraz za to płaci, bowiem według USA operacja była odwetem za ostrzał kontenerowca Galaxy w cieśninie Ormuz. Na statku wybuchł pożar, jeden z członków cywilnej załogi jest uznawany za zaginionego, a jednostka została poważnie uszkodzona. Ale w odpowiedzi irańska gwardia rewolucyjna poinformowała o atakach na amerykańskie bazy i jednostki, m.in. w Katarze i Omanie. Marcin Starzec, TOK FM.
20: Ambasada RP w Doszę przypomina, że w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie dla Kataru nadal obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia polskiego MSZ, czyli nie podróżuj. Placówka zaznaczyła, że zalecenie obejmuje również podróże tranzytowe, a placówka zaleciła, aby obywatele RP, którzy już są w Katarze, śledzili wyłącznie oficjalne komunikaty władz katarskich, polskiego MSZ i ambasady. A teraz efekty napiętej sytuacji na Bliskim Wschodzie. Hurtowe ceny paliw idą w górę, kolejne podwyżki w ciągu kilku dni mamy zobaczyć też na stacjach. Nie obowiązuje już rządowy program ceny paliw niżej, czyli program zwolnień z podatków i dopłat do paliw. Ministerstwo Energii przygląda się sytuacji i nie wyklucza wprowadzenia mechanizmów osłonowych, jeśli ceny wzrosną drastycznie, mówi wiceszef resortu Konrad Wojnarowski.
24: Tak jak codziennie obwieszczaliśmy nową cenę maksymalną paliwa, tak też codziennie analizujemy sytuację nie tylko na Bliskim Wschodzie, ale także w Europie i na wszystkich rynkach. Stąd też te niepokojące sygnały oczywiście docierają do nas.
20: Program CPN obowiązywał w Polsce przez 3 miesiące i kosztował blisko 5 miliardów złotych. Propaganda Kremla regularnie wykorzystuje historyczne rany do destabilizacji relacji między Warszawą a Kijowem. Moskwa celowo podsyca emocje wokół tragedii wołyńskiej, traktując bolesną przeszłość jako narzędzie wojny informacyjnej. Współczesny spór o upamiętnienie ofiar i ekshumacji jest niezwykle podatny na manipulacje polityczne po obu stronach granicy. Historycy, w tym Michał Michalski, wskazuje na antenie TOK FM, że w tym konflikcie pamięci kluczową rolę odgrywa trzeci, ukryty aktor.
25: Oczywiście chodzi o Rosję i ten element wojny kognitywnej prowadzonej przez Rosję, oprócz elementu wojny kinetycznej, która cały czas trwa. I są działania podejmowane przez stronę rosyjską, żeby doprowadzić do maksymalnego zaognienia relacji polsko-ukraińskich.
20: A według Michalskiego rosyjskie działania dezinformacyjne mają jeden główny cel. To wywołanie trwałego rozłamu między Polską a Ukrainą i osłabienie wzajemnego zaufania. Wracamy do kraju. Tu zamiast szlabanów tunele pod torami i wiadukty nad nimi. Ministerstwo Infrastruktury i PKP ogłosiły listę 29 miejsc, w których przejazdy kolejowo-drogowe zostaną przebudowane na bezkolizyjne skrzyżowania. Inwestycje mają poprawić bezpieczeństwo, ale jak zapowiada minister infrastruktury Dariusz Klimczak, mają też zakończyć problemy z korkami tam, gdzie częste przejazdy pociągów blokują ruch.
26: Zdarzają się miejscowości, gdzie natężenie ruchu kolejowego jest tak duże, że szlaban jest zamknięty przez 16 godzin na dobę, co utrudnia bardzo znacząco funkcjonowanie życia w danej miejscowości.
20: Na jednym z miejsc, gdzie przejazd zniknie, jest Oława, gdzie minister ogłosił wyniki projektu, ale nowe obiekty powstaną też m.in. w Krakowie, we Wrocławiu, w Gdańsku i w Szczecinie. Jeszcze w tym miesiącu pracę rozpocznie specjalna grupa interwencyjna do monitorowania niedźwiedzi brunatnych. Zespół powołany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Rzeszowie ma natychmiastowo reagować na sytuację zagrożenia w Bieszczadach. Do zadań grupy należy stały monitoring telemetryczny drapieżników oraz natychmiastowa interwencja w terenie, gdy zwierzęta zbliżą się do zabudowań gospodarskich. Kolejne informacje w TOK FM o 12.20. Już teraz przed nami prognoza pogody. W całym kraju dzisiaj sporo chmur, będzie też przelotnie padać niemal wszędzie, na termometrach od 18 stopni w Rzeszowie, 19 w Krakowie, 21 w Białymstoku i Gdańsku, 22 w Warszawie, Łodzi i Katowicach, 25 we Wrocławiu, do 26 w Poznaniu i Szczecinie.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Już po godzinie 12 rozpoczynamy niedzielny magazyn Radia TOK FM, a w nim będziemy dyskutować o przywróceniu rosyjskich sportowców do rywalizacji. To taka furtka tworzona przez Międzynarodowy Komitet Olimpijski, a także FIVB, Światową Federację Siatkówki. Dziś także o Mistrzostwach Polski w ratownictwie wodnym. Czy Polacy mogą czuć się bezpiecznie w czasie wakacji? Nie tylko. Dr Konrad Ciesiołkiewicz opowie nam o tym, jak w percepcji społecznej wygląda rola sygnalisty w naszym kraju, a to w związku z Międzynarodowym Dniem Sygnalisty, które obchodziliśmy kilkanaście dni temu. Dziś także o wczorajszych obchodach zbrodni wołyńskiej. Po godzinie 14 rozpoczynamy Życie w zdrowiu. Będzie o komorach metabolicznych, będzie także o czerniaku, świadomości tego nowotworu. Proszę, byście Państwo byli z nami przez najbliższe 3 godziny. Jest niedziela, 12 dzień lipca 2026 roku. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu i zapraszam na nasz 3-godzinny magazyn Radia TOK FM, którego wydawczynią jest Natalia Banaczek, a realizatorem Krzysztof Olesiewicz. Rozpoczniemy nasz program od bulwersującej wiadomości, która dotarła do nas we wtorek, mianowicie chodzi o decyzję MKOL-u, który zdecydował się wycofać swoją rekomendację dotyczącą rosyjskich sportowców, rosyjskich drużyn w kontekście Igrzysk Olimpijskich, właściwie kwalifikacji do tej imprezy. W ślad za MKOL-em poszły inne federacje reprezentujące już poszczególne dyscypliny, między innymi siatkówka. I tak oto w czwartek okazało się, że FIVB, a więc Światowa Federacja, decyduje się przywrócić do rankingów rosyjskie drużyny. W ślad za tym należy spodziewać się, że rosyjskie zespoły wezmą udział w międzynarodowych rywalizacjach, na pewno na poziomie światowym. Przynajmniej taka jest nasza wiedza na dziś. Bartłomiej Banasiewicz jest z nami. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Przedstawiciel Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Wydarzyła się rzecz bez precedensu, biorąc pod uwagę, co działo się, co dzieje się w ostatnich 4 latach trwania wojny w Ukrainie. I pytanie, czy jest to już na dobre otwarcie drzwi przed rosyjskimi sportowcami, którzy w sporej części reprezentują także resorty siłowe, a więc no, legitymizują działania wojenne kraju agresora.
3: Mi się wydaje, że to nadal nie jest takie w pełni otwarcie na Rosjan, jednak widzimy, że to jest już taki pewien poziom poluzowania tych sankcji. Widzimy, że od początku bieżącego roku coraz więcej federacji sportowych decyduje się na przywrócenie Rosjan. Widzimy, że to już idzie na coraz większą skalę i coraz więcej działaczy sportowych z międzynarodowych federacji jest gotowych na pójście na rękę Rosjanom. Widzimy, że ich lobbying coraz lepiej działa, że coraz sobie lepiej radzą właśnie z przywracaniem ich sportowców z ich kraju do międzynarodowych zawodów i to będzie miało miejsce, będziemy obserwowali kolejne międzynarodowe federacje, które zdecydują się na ich dopuszczenie do międzynarodowych zawodów.
2: Czyli to nie jest tak, że ktoś nagle obudził się we wtorek miniony i uznał, przywróćmy Rosjan do rywalizacji. To w myśl tej zasady kropla drąży skałę. Sami Rosjanie o to zabiegali, stosując lobbying, stosując inne metody nacisku na osoby decyzyjne.
3: Tak, można powiedzieć, że już od początku wybuchu wojny, a raczej od początku nałożenia sankcji na rosyjski sport, widzimy działania lobbyingowe mające na celu przywrócenie rosyjskich sportowców. Widzimy jednak, że w obecnym roku są one coraz bardziej skuteczne. Widzimy zabiegi szczególnie tamtejszego Ministerstwa Sportu oraz Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego na rzecz tego, aby rosyjscy sportowcy mogli wracać na arenę międzynarodową. Widzimy też ich zabiegi w tym, aby rosyjscy sportowcy mogli startować z symbolami narodowymi, czyli z flagą, hymnem. W tym roku obserwowaliśmy już między innymi decyzję World Aquatics, czyli Światowej Federacji Pływania, która stwierdziła w kwietniu bieżącego roku, że Rosjanie mogą startować we wszystkich zawodach również z symbolami narodowymi. Mieliśmy też taką decyzję między innymi ze strony Międzynarodowej Federacji Judo. Mieliśmy też taką decyzję ze strony Międzynarodowej Federacji Szermierczej. Więc widzimy, że tych federacji już wcześniej było dużo, a ta decyzja MKOL-u po prostu pozwoli jeszcze innym federacjom podejmować takie, a nie inne decyzje co do Rosjan, czyli decyzje o ich przywróceniu.
2: Dlaczego MKOL pańskim zdaniem usiłuje przykryć swoją decyzję taką formułą retoryczną, która nie mówi wprost, dajemy wam możliwość rywalizowania, tylko teraz in extenso to zacytuję, znosimy rekomendacje o niedopuszczaniu rosyjskich sportowców do rywalizacji sportowej. No tutaj też widzimy, że jest zastosowany pewien eufemizm, to nie jest wypowiedziane wprost. Druga rzecz, o którą chciałbym pana zapytać, to bulwersująca, ale i kuriozalna zarazem argumentacja tej decyzji, czyli tak, strona rosyjska nie wspiera rozwoju sportu, rozumiem, na czterech okupowanych obwodach Ukrainy i to był powód, wystarczyła taka deklaracja, by te rekomendacje wycofać.
3: Przechodząc do części pierwszej pytania, to tutaj MKOL po części zdejmuje z siebie odpowiedzialność, mianowicie, że to nie oni ostatecznie podejmą decyzję co do Rosjan, tylko poszczególne międzynarodowe federacje sportowe.
2: Ale nasza rekomendacja niewypowiedziana wprost jest taka, pozwólcie?
3: Tak, że to jest, można powiedzieć, że to jest coś takiego, że my teraz wam dajemy zgodę i nie będziemy mieli nic przeciwko, jeśli tych Rosjan przywrócicie. Przechodząc też teraz do drugiej części pytania, mianowicie to jest moim zdaniem całkowity absurd, ta argumentacja MKOL-u dotycząca właśnie już niezrzeszania tych lokalnych komitetów olimpijskich z czterech okupowanych regionów Ukrainy w ramach Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. To był powód, z którego w 2023 roku właśnie Rosyjski Komitet Olimpijski został zawieszony za złamanie karty olimpijskiej. Od tego momentu, jeśli chodzi o sytuację na tych okupowanych obwodach ukraińskich, można powiedzieć, że nic się nie zmieniło. Co więcej, moim zdaniem to idzie w coraz taką gorszą z naszej perspektywy stronę, gdyż widzimy coraz większe próby integracji tych terenów poprzez sport z resztą Rosji. Widzimy, że wzrasta wsparcie dla klubów sportowych z tych regionów. Wzrasta wsparcie dla zawodników, dla trenerów. Są tam organizowane zawody. Mamy nawet kluby piłkarskie z tych regionów, które występują w rosyjskich ligach, więc widzimy, że proces ten postępuje. A dlaczego MKOL tak to argumentuje?
2: Czyli, przepraszam, sport jest wykorzystywany przez stronę rosyjską, przez agresora jako narzędzie propagandy.
3: Tak. To już, można powiedzieć, dzieje się od 2014 roku. Tylko, że wtedy działania były zintensyfikowane na Krymie. I to Półwysep Krymski był jakby takim najważniejszym miejscem działań właśnie Federacji Rosyjskiej w propagandzie, wykorzystaniu propagandy w sporcie. Teraz widzimy, że to są też te cztery okupowane obwody i to się wcale jakby nie idzie w dobrym kierunku. Widzimy tylko, że Rosja zwiększa nakłady na właśnie sport w tych regionach i wykorzystanie go we własnej propagandzie. A o co chodziło właśnie MKOL-owi w tej decyzji? Mianowicie faktycznie już nie jest tak, że te lokalne komitety olimpijskie z okupowanych regionów są zrzeszone w ramach Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego. Nie wynika to jednak z, można powiedzieć, dobrej woli Rosjan, tylko wynika to z tego, że po prostu w całym kraju zostały rozwiązane wszystkie komitety olimpijskie, lokalne komitety olimpijskie, gdyż jest przeprowadzana reforma. Sam minister sportu Federacji Rosyjskiej i jednocześnie szef Rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego w rozmowie z Władimirem Sołowiowym, czyli takim bardzo znanym rosyjskim propagandzistom, stwierdził, że te tereny nadal są częścią integralną Federacji Rosyjskiej. Nowa Rosja jest nasza, Krym jest nasz. To są dokładnie jego słowa sprzed kilku dni. Co widzimy, jaki ma stosunek po prostu Rosja do tych terenów i tym bardziej stanowisko MKOL-u w tej sprawie jest naprawdę absurdalne i bardzo kontrowersyjne.
2: Powołanie, a właściwie wybór Kirsty Coventry na szefową MKOL miał być nowym otwarciem, choćby z tego powodu, że kobieta piastuje te funkcje, ale miał być nowym otwarciem z jej spojrzeniem na sport. To jest pierwszy tak gigantyczny zawód w stosunku do niej, no bo ona przecież stoi na czele organizacji, która decyzje te zechciała podjąć i zrobiła to pod wpływem nacisku strony rosyjskiej.
3: Można powiedzieć, że kontrowersje wokół Kirsty Coventry pojawiały się już przed jej wyborem na przewodniczącą MKOL-u, mianowicie już w 2023 roku ukraińska strona podkreślała, że Coventry działa na rzecz przywrócenia Rosjan. Mianowicie ona wielokrotnie w wypowiedziach podkreślała, że nie powinno być takiej sytuacji, że sportowcy nie mogą startować w zawodach ze względu na politykę panującą w ich kraju, co wynika też między innymi z tego, że ona sama pochodzi z Zimbabwe, czyli takiego kraju, w którym po prostu panuje od wielu lat system autorytarny, w którym nie ma za dużej właśnie wolności politycznej. Taki największy skandal od momentu objęcia przez nią funkcji przewodniczącej MKOL-u, no to przede wszystkim maj tego roku, kiedy zdjęto rekomendację dotyczącą niedopuszczania do zawodów zawodników z Białorusi. Co więcej, zdjęto rekomendację dotyczącą tego, aby zawodnicy z Białorusi mieli startować bez symboli narodowych. Widzieliśmy wtedy, że część federacji zgodziła się na to, żeby właśnie Białorusini mogli już startować w ich zawodach bez żadnych przeszkód. Wydawało się właśnie, że na tym się skończą jakby decyzje Coventry takie kontrowersyjne dla wielu osób, gdyż tu też wielu analityków podkreślało, że no jednak sytuacja Białorusi a Rosji jest trochę inna, no bo wiadomo, Białoruś i Rosja zostały zawieszone w 2022 roku, jednakże od tego czasu Białoruś no nie włączyła w ramach swojego struktury, swojego komitetu olimpijskiego, mimo że on jest oczywiście upolityczniony, bo przewodniczącym tego komitetu jest syn Aleksandra Łukaszenki, nie włączyło właśnie tych okupowanych regionów, a po drugie nie miało takich problemów z dopingiem, bo pamiętajmy, że w Rosji od wielu, wielu lat jest problem ze strukturalnym dopingiem, który jest wspierany przez tamtejszą władzę.
2: No tak, i już po informacjach Radia Tok FM powiemy o tym, czy rosyjscy sportowcy łaskawie zgodzą się zastosować do norm systemu antydopingowego kreślonego przez WADA, na czele której stoi zresztą Witold Bańka, były minister sportu w polskim rządzie. Bartłomiej Banasiewicz jest z nami z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. To jest niedzielny magazyn Radia Tok FM, a po informacjach będziemy kontynuować bulwersującą sprawę cofnięcia rekomendacji zakazu startów rosyjskich sportowców w rywalizacji międzynarodowej.
4: Reklama.
5: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Kto zwalcza ból?
7: Woltary!
6: Kto?
7: Woltary!
8: Woltary!
9: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Marian, a gdzie mogę kupić...
10: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
12: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
12: To tylko przy

0: lekarzem lub farmaceutą.
1: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Twoje ulubione dni na zakupy.
2: Teraz stelaż podtynkowy Geberit Duofix Basic za 583 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 649 zł. Allegro Days do 13 lipca.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: Jest 12.21. Informacje TOK FM. Emil Górny, zapraszam. Amerykańskie siły zbrojne zaatakowały w nocy 140 irańskich celów wojskowych w odwecie za ostrzał przez to państwo statku handlowego, poinformowało Centralne Dowództwo USA. Gwardia Rewolucyjna Iranu poinformowała, że w odwecie uderzyła w amerykańskie bazy i jednostki. Dwie osoby zginęły, a cztery zostały ranne w strzelaninie podczas festiwalu ulicznego w Toronto, poinformowała agencja AP. Policja znalazła sześć osób z ranami postrzałowymi, dwie z nich zmarły na miejscu. Sprawców strzelaniny nie udało się zidentyfikować i zatrzymać. Beskidzkie Centrum Narciarstwa w Wiśle imienia Adama Małysza, które przybliży historię tego sportu w kurorcie ze szczególnym uwzględnieniem skoków, zostanie oficjalnie otwarte już we wtorek. Ekspozycja podzielona została na kilka stref tematycznych, przybliża karierę sportową Adama Małysza jako skoczka i jako kierowcy rajdowego. Kolejne informacje o 12.40.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
6: Kłaniamy się państwu ponownie. To jest niedzielny magazyn Radia TOK FM. Bartłomiej Banasiewicz jest z nami z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Jeszcze raz dzień dobry.
7: Dzień dobry.
6: Rozmawiamy w konsekwencji decyzji czwartkowej FIVB, Światowej Federacji Siatkarskiej, przywracającej rosyjskie reprezentacje do udziału w rywalizacji międzynarodowej, ale też i wtorkowej MKOL-u, które to ciało MKOL-u. No bo chodzi o zarząd, za chwilkę to też wyjaśnimy i też spróbujemy precyzyjnie wskazać tych, którzy te decyzje podjęli. Znieśli rekomendacje o niedopuszczaniu rosyjskich sportowców do rywalizacji. No właśnie, kto personalnie podjął te decyzje? Kirsty Coventry, która stoi na czele MKOL-u? Jakie ciało powołane albo mające w swoich kompetencjach podejmowanie takiej decyzji znosi taką rekomendację?
7: Na dobrą sprawę ciężko powiedzieć, kto dokładnie zdjął tą rekomendację. Według oficjalnego oświadczenia MKOL-u możemy zauważyć, że ogłoszono, że została ona zniesiona po analizie prawnej, czyli po analizie dokumentów przesyłanych przez Rosyjski Komitet Olimpijski. Faktycznie Rosyjski Komitet Olimpijski od wielu miesięcy podkreśla, że przesyła dokumenty mówiące o tym, że Rosjanie po prostu są dyskryminowani w ten sposób, że rekomendacje wydawane przez MKOL w ostatnich latach są całkowicie bezprawne. Tu widzimy, że to się ciągnie już od wielu miesięcy, bo przypomnijmy decyzję Trybunału Arbitrażowego do spraw sportu z grudnia bieżącego roku, przez którą między innymi widzieliśmy więcej sportowców z Rosji na zimowych igrzyskach olimpijskich, gdyż zostali dopuszczeni na przykład narciarze, którzy zajęli czwarte miejsce na igrzyskach olimpijskich, więc widzimy, że to też się ciągnie i argumentacją MKOL-u w tym przypadku jest właśnie ta analiza prawna.
6: Trzymając się wątku Igrzysk Olimpijskich, możemy założyć sytuację, w której rosyjscy sportowcy wystąpią w Los Angeles na Igrzyskach, które odbędą się już za 2 lata. Mało tego, wystąpią nie pod białą flagą neutralną, tylko prezentując swoje symbole narodowe. Możemy hipotetycznie też założyć sytuację, w której rosyjski sportowiec zdobywający Mistrzostwo Olimpijskie stoi na najwyższym stopniu podium, odgrywany jest mu hymn, a na drugim bądź trzecim miejscu jest sportowiec z Ukrainy.
7: Już były takie sytuacje. Może właśnie nie na takim wysokim poziomie. Aż tak się tym nie interesowaliśmy. Nie interesowało to po prostu opinię publiczną.
6: Ale były to Igrzyska Olimpijskie, nie były to Mistrzostwa Globów popularnej
7: dyscypliny. Ale były to na przykład Igrzyska Paralimpijskie. I na Igrzyskach Paralimpijskich tegorocznych, zimowych igrzyskach, widzieliśmy, jak sportowcy z Rosji mieli odgrywany hymn rosyjski, a potem po odegraniu właśnie tego hymnu w rozmowie z dziennikarzami dedykowali medal Putinowi. Potem się z nim spotykali na Kremlu, więc widzimy, że tutaj sport bardzo mocno miesza się z polityką. Rosjanie nazywali odgrywanie właśnie tego hymnu państwowego tak zwanym powrotem do normalności. Zauważali, że znowu są widoczni na arenie międzynarodowej, że są widoczne symbole narodowe, czyli właśnie flaga, hymn, i sportowcy mogą z dumą reprezentować znowu.

0: w Rosję. Natomiast mieliśmy też sytuację właśnie z hymnem Rosji podczas zawodów juniorskich. Bodajże to były zawody w gimnastyce artystycznej, gdzie Rosjanka wygrała. I w momencie, kiedy był odgrywany hymn rosyjski, zawodniczka z Ukrainy w ramach protestu założyła słuchawki. Więc niewykluczone, że taka sytuacja będzie miała także miejsce podczas letnich igrzysk olimpijskich.
1: Ale zaraz, przepraszam, zrobię tutaj, popełnię pewną dygresję. Zachowanie sportowców na igrzyskach olimpijskich także w sytuacji ceremonii medalowej opisuje karta olimpijska.
0: Tak,
1: I pytanie, czy taka demonstracja nie zostanie uznana za złamanie przepisów karty olimpijskiej i o zgrozo sportowiec z Ukrainy, który demonstracyjnie założyłby słuchawki, trzymajmy się tego przykładu, zostałby ukarany.
0: Może tak być, tylko że tu też widzimy, że by taka osoba dla samej Ukrainy, jeśli by została ukarana, zostałaby bohaterem. Zauważmy, jaka była sytuacja podczas tegorocznych zimowych igrzysk olimpijskich z ukraińskim skeletonistą Władysławem Heraskiewiczem, który po prostu nie został dopuszczony do udziału w zawodach, gdyż na jego kasku znajdowały się wizerunki zmarłych ukraińskich sportowców, którzy zostali zabici przez Rosjan. Został w ten sposób ukarany. Teraz wiemy, że dla całego świata stał się on takim symbolem właśnie walki z Rosją. Walki poprzez wykorzystanie również sportu, więc tak tutaj rozmawiałem właśnie, taka sytuacja jest możliwa i taki sportowiec może zostać zdyskwalifikowany, ale nawet jeśli by utracił medal, utraciłby możliwość startu w zawodach, między innymi przez różne protesty polityczne, to bardzo dużo ugra w swoim kraju, w Ukrainie właśnie. Sportowiec zresztą z Rosji, który też w jakiś sposób będzie próbował manifestować podczas zawodów sportowych swoje poglądy polityczne, poparcie dla władzy, również może zostać usunięty z zawodów, ale właśnie w Rosji zostanie odpowiednio nagrodzony. Widzimy już sportowców, którzy w przeszłości osiągali wyniki wybitne na arenie międzynarodowej, czyli na przykład byłych złotych medalistów olimpijskich, byłych właśnie sportowców, którzy teraz są dosyć mocno wspierani przez władze, otrzymują naprawdę sowite wynagrodzenie tylko za to, że jako sportowcy, czyli osoby, które są idolami dla wielu osób, wspierają także propagandę.
1: Przejdźmy do siatkówki, ponieważ jest to druga najpopularniejsza dyscyplina w Polsce, osiągamy w niej sukcesy. Tak się składa, że Polska jest gospodarzem mistrzostw świata, które odbędą się w 2027 roku. Dodajmy przy okazji, że Polska też była gospodarzem mistrzostw świata w roku 2022, po tym jak Rosjanom odebrano ten przywilej już po wybuchu wojny. Impreza ta została rozparcelowana wówczas na dwa kraje, czyli na Polskę i na Słowenię. Czy biorąc pod uwagę czwartkowe stanowisko FIVB, Światowej Federacji Zarządzanej w dużej mierze, to jądro zarządcze jest osadzone w Brazylii, możemy spodziewać się, że Rosja uzyska kwalifikacje i na te Mistrzostwa Świata będzie chciała przyjechać?
0: Moim zdaniem to będzie bardzo trudne zadanie przed Polakami, które stoi. Mianowicie wiadomo, że Rosja będzie chciała przyjechać na tą imprezę. Jeśli została wydana taka decyzja przez FIVB, no to oni będą chcieli pokazywać się w jak największej ilości międzynarodowych zawodów. Jednakże tutaj zauważmy, że impreza będzie odbywać się za rok w Polsce. Polska już wielokrotnie podkreślała, polskie władze sportowe, a także na szczeblu, można powiedzieć, już rządowym, że no jednak nie zgadzają się na udział rosyjskich sportowców w międzynarodowych zawodach. Wielokrotnie podkreślano, że rosyjskim sportowcom nie będą wydawane wizy, więc można powiedzieć tak, Rosjanie będą na pewno chcieli, ale czy taka możliwość zaistnieje? Szczerze w to wątpię.
1: Czy od tak sobie Polska może nie wpuścić z powodu przepisów wizowych sportowców z Rosji? I jak wówczas to może przełożyć się w konsekwencji na sankcje, które może ponieść organizator, czyli Polski Związek Piłki Siatkowej, chociaż organizatorem de facto jest FIVB, a tylko ta impreza odbywa się na terenie Polski, wskutek czego PZPS jest współorganizatorem.
0: No, największą konsekwencją jest odebranie Polsce prawa do organizacji tejże imprezy. Więc to by był taki, no można powiedzieć, też najbardziej kontrowersyjny scenariusz.
1: A taka groźba padła ze strony rosyjskiego ministra sportu?
0: Tak, padła. On już w jednej z wypowiedzi mówił, że będzie dążył do tego, aby kraje, które nie godzą się na wpuszczanie sportowców z Rosji, miały odbierane prawo do organizacji międzynarodowych imprez sportowych. Tu właśnie wspominał między innymi kraje bałtyckie, Polskę czy też Niemcy. Pamiętajmy, że już niektórym krajom odebrano prawo do organizacji międzynarodowych imprez sportowych.
1: O co chodziło z Estonią, proszę powiedzieć, bo ta Estonia też została wskazana precyzyjnie przez ministra sportu w Rosji.
0: Estonia od początku wojny ma bardzo jasne stanowisko wobec Rosji, czyli całkowicie nie chcą ich w międzynarodowym sporcie, a szczególnie nie chcą ich, dopóki trwa wojna. I dlaczego wspomniał o Estonii? Bo można powiedzieć, że w tym przypadku nastąpił dosyć duży sukces dla Rosjan, gdyż Estonii odebrano prawo do organizacji dwóch imprez na poziomie juniorskim, dwóch imprez międzynarodowych. Więc tu widzimy, że pojawiła się dosyć duża kontrowersja, jednak nadal to były imprezy na poziomie juniorskim. Zresztą w Polsce też jedna impreza została odebrana właśnie ze względu na brak wydawania wiz dla Rosjan. Więc tu pojawia
1: się... Co to była za impreza?
0: Bodajże to były Mistrzostwa Europy Juniorów w podnoszeniu ciężarów, jeśli mnie pamięć nie myli. W Estonii na pewno jedna z imprez to były Mistrzostwa Juniorów w strzelectwie. Więc widzimy, i chyba były jeszcze w Szermierce, jeśli tylko nie pamiętam, czy to były świata, czy Europy, no ale właśnie, to były imprezy na poziomie juniorskim. Jeśli chodzi o poziom, o imprezy na poziomie seniorskim, no to już jest sytuacja bardziej skomplikowana. Jednak możliwe, że federacja będzie próbowała wyjść w tej sytuacji w ten sposób, jak to miało miejsce na przykład podczas Mistrzostw Europy w futsalu. Mianowicie tam początkowo było dwóch gospodarzy, czyli Litwa i Łotwa. W jednym z tych państw, czyli na Łotwie, jest takie prawo, że nie zgadzają się oni na występy sportowców z Rosji, z Białorusi na ich terytorium. To są przepisy prawne z 2023 roku, one są niezmienne. No i gdyby wpuścili właśnie sportowców z tych krajów, no to groziłyby pewne konsekwencje. Białoruś zakwalifikowała się na Mistrzostwa Europy w futsalu i pojawił się problem, bo ani Litwa, ani Łotwa nie chciały gościć tego państwa u siebie. Ostatecznie podjęto taką decyzję, że trzeciego gospodarza dobrano, którym była Słowenia, i tam wszystkie mecze rozgrywała reprezentacja Białorusi. Tylko że to działo się z dużą niekorzyścią dla innych gospodarzy, czyli dla Litwy i Łotwy, gdyż utracili oni możliwość organizacji wielu spotkań, też w fazie pucharowej. Więc widzimy, że może zostać w mojej ocenie podjęta na przykład taka decyzja.
1: Dobrze, to jeszcze wrócę do FIVB, Mistrzostw Świata w siatkówce. Czy Sebastian Świderski, stojący na czele Polskiego Związku Piłki Siatkowej, wyraził już swoje oburzenie i swoją dał wyraz swojej niezgody na to, by Rosjanie przystąpili do rywalizacji. To będzie miało jakąkolwiek moc prawczą, taka postawa, takie stanowisko, jeśli będzie zaprezentowane wspólnie z polskim rządem? I pytanie, co na to, co z tym może zrobić FIVB?
0: Na pewno, jeśli to będzie postawa zarówno związku, jak i rządu, to będzie miało jakby większą moc oddziaływania.
1: Przepraszam, Donald Trump w trwającym jeszcze mundialu, on sam poczuwał się do tego, żeby przyznawać prawo wjazdu, bądź też nie. To była też kwestia jego widzimisię i też wiemy, jakimi restrykcjami były obwarowane wizy dla reprezentacji Iranu.
0: Tak, tylko tutaj jest moim zdaniem trochę inna sytuacja, gdyż pamiętajmy, jaką pozycję światową mają Stany Zjednoczone i jak też Gianni Infantino, jaką ma pozycję w relacjach...
1: Prezydent FIFA.
0: Tak, prezydent FIFA z Donaldem Trumpem, że on jest jednak tą stroną uległą na jego działania, więc mi się wydaje, że tu ciężko szukać analogii. Gdybym miał szukać takich porównań, szukać takich miejsc, w których Polska mogłaby jeszcze bardziej pokazywać swoje stanowisko, to przede wszystkim musiałaby szukać sojuszników w Europie, bo widzimy, że w Europie są takie nastroje w wielu państwach, że oni jednak no, nie chcą dopuszczać Rosji do startu w międzynarodowych zawodach. Nie wiem dokładnie, jak to się ma, jeśli chodzi o federację w siatkówce, ale być może to jest podobnie jak w UEFA. Ostatnio mi mignął taki artykuł, też zresztą w rosyjskich mediach, który się ukazywał, że około 20 z ponad 50 federacji zrzeszonych w UEFA...
1: 55 chyba mamy.
0: Tak, jest przeciwnych przywróceniu Rosji. Więc można się spodziewać, że jeśli chodzi o siatkówkę, no to ta liczba będzie podobna, ewentualnie może niewiele mniejsza. To zależy na dobrą sprawę też od działaczy zasiadających w danej federacji. Więc widzimy, że jeśli by zebrała się koalicja państw, która jednoznacznie postawi stanowisko takie wobec Rosji jak Polska, no to zupełnie inaczej by to wyglądało, gdyby pewne federacje mówiły wprost, nie zgodzimy się na grę z Rosjanami na tej imprezie sportowej. Wtedy moim zdaniem również stanowisko Polski inaczej wybrzmi w FIVB.
1: Czy ma znaczenie, jakie stanowisko zaprezentuje CEF, czyli Europejska Federacja Siatkarska? Chorwat stoi na jej czele, Roko Sikiric.
0: Również to ma oczywiście ważne znaczenie. Już teraz możemy zauważyć, że w najbliższym sezonie rosyjskich drużyn siatkarskich no po prostu nie zobaczymy w międzynarodowych rozgrywkach. Widzimy, że to by było po prostu niemożliwe. To by sprawiło bardzo dużo komplikacji właśnie między innymi wizowych. Wiele drużyn odmawiałoby gry z Rosjanami, więc mi się wydaje, że stanowisko Europejskiej Federacji na pewno będzie kluczowe w tej kwestii. Z tego, co zauważyłem do tej pory, no to oni stwierdzili w oświadczeniu, że na razie nie będą podejmować jasnych deklaracji co do tego, jak postępować wobec Rosjan. Będzie to po prostu trwały odpowiednie narady, rozmowy. Jednakże widzimy, że oni nie są tak skorzy do przywracania Rosjan jak FIVB.
1: No i w podobny sposób swoją postawę zaprezentowała UEFA, szukając analogii w świecie piłki nożnej w stosunku do decyzji Gianniego Infantino, który no, pewnie chciałby w sposób przejrzysty albo nie gdzieś łagodzić te sankcje dla strony rosyjskiej. Bardzo dziękuję za te rozmowy. Będziemy kontynuować te wątki w audycji przy niedzieli o sporcie. Dziś między 19 a 21. Zapraszam Państwa serdecznie. Z nami był Bartłomiej Banasiewicz z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję.
1: Czas na informacje. Radia TOK FM.
2: Autopromocja.
3: Ucisk, pieczenie, kłucie, mrowienie. Ból nowotworowy to ból przewlekły, a koniec leczenia onkologicznego wcale nie oznacza końca bólu. Nawet co drugi chory musi mierzyć się z bólem przez kolejne miesiące, a nawet lata. Wytyczne są jasne. Pacjent nie powinien cierpieć z powodu bólu. Ale czy tak jest? Dobrostan. Poniedziałek, godzina 10:40. Małgorzata Waszkiewicz, zapraszam.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Zapowiada się wspaniałe spotkanie. To mistrzowska grupa.
2: Mistrzowska w rzeczy samej. Prażynki przesnacki o smaku bekonu.
1: Oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Trudno wskazać faworyta.
1: Spróbuj, może tobie się uda.
2: Prażynki przesnacki. Zawsze przy meczu.
3: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
4: W Media Expert.

0: sklepach i na mediaexpert.pl. Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
1: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
2: Reklama.
3: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: 12.41, informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Ukraina nie może wejść do Unii Europejskiej z bagażem banderyzmu, powiedział prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński w czasie uroczystości upamiętniających Polaków pomordowanych w czasie rzezi wołyńskiej. Z kolei potrzebna jest pełna prawda i chrześcijańskie upamiętnienie ofiar zbrodni wołyńskiej, a wobec wspólnego zagrożenia ze strony Rosji, Ukraina i Polska powinny zachować jedność, napisał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Nowy Jork walczy z kolejnym ogniskiem legioneliozy. Pośród 31 budynków, w których wykryto bakterie, znalazło się słynne Muzeum Guggenheima. Podczas właśnie odwiedzin zachorowało już 50 osób. Nie odnotowano zgonów, poinformowały władze Nowego Jorku. Anglia i Argentyna potrzebowały dogrywek, aby zapewnić sobie awans do środowego półfinału w Atlancie. Między innymi podopieczni Tomasa Tuchela wygrali z Norwegią 2-1, natomiast obrońcy tytułu pokonali granicą od 72 minuty w dziesiątkę Szwajcarię 3-1. Kolejne informacje o 13.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Kolejna odsłona naszego niedzielnego magazynu Radia Tok FM. Połączymy się teraz z Krzysztofem Piotrowiczem, organizatorem Mistrzostw Polski w ratownictwie morskim, które odbyły się wczoraj w Świnoujściu. Dzień dobry, słyszymy, że jest pan już z nami.
6: Dzień dobry, witam serdecznie.
5: Proszę powiedzieć, skąd pomysł Mistrzostw Polski i chciałbym, żebyśmy poprowadzili tę rozmowę nie w ujęciu rywalizacji sportowej, tylko jednak tej, no, takiej społecznej też potrzeby ochrony kąpielisk, miejsce, w których Polacy korzystają z kąpieli, a co za tym idzie, no, czują się bezpiecznie. O tym chciałbym, żebyśmy rozmawiali, ale może oddam panu głos najpierw o pomyśle. To pierwsze takie mistrzostwa, czy one są rozgrywane regularnie?
6: Nie, no zawody już od wielu, wielu lat mają miejsce na naszych plażach. Rozgrywamy regularnie, przynajmniej raz do roku, zawody plażowe i od wielu, wielu sezonów takie zawody służą głównie temu, aby sprawdzić formę ratowników w trakcie sezonu, no jak również wyłonić medalistów i reprezentację Polski, bo zawody nasze rozgrywane w ramach Mistrzostw Polski są niejako też kwalifikacją na te najważniejsze imprezy międzynarodowe, w których jako kadra Polski również bierzemy udział. Tak więc od wielu sezonów staramy się zachęcić jak największą liczbę zawodników do tego, aby startowali w naszych zawodach. No i na pewno nie jest to po raz pierwszy, bo historia polskiego ratownictwa sportowego no, sięga już ponad 50 lat, tak więc no, byłoby o czym opowiadać.
5: No to mamy blisko kwadrans, żeby o tym pomówić. Proszę powiedzieć, na czym zawody polegają, gdyby pan zechciał wyjaśnić tym, którzy nigdy ich nie widzieli i nie są uświadomieni.
6: Zawody ratownicze to niejako symulacja tego, co może mieć miejsce w rzeczywistości podczas pracy ratowników. Są konkurencje zarówno indywidualne, jak i drużynowe. Są to konkurencje takie, które mają za zadanie sprawdzić przygotowanie ratowników do tych sytuacji, które mogą mieć miejsce w trakcie ich dyżuru na stanowiskach. Są konkurencje indywidualne, takie najbardziej podstawowe, jak na przykład pływanie, bieganie czy różnego rodzaju sprinty, ale są też konkurencje drużynowe, w których liczy się forma całego zespołu i każdy z tych ratowników odpowiedzialny jest za inny element. No, służą głównie temu, aby przećwiczyć te wszystkie schematy, przez które przechodzimy w trakcie szkoleń, no i w trakcie treningów, tak żeby w momencie, w którym coś się dzieje, ratownicy dokładnie wiedzieli, co mają zrobić i jak zareagować.
5: Dobrze, ale to się zamyka w jednej konkurencji, czy jest ich kilka?
6: Jest ich kilka. Ratownictwo sportowe jest bardzo wszechstronną dyscypliną, bo można ją podzielić na trzy takie gałęzie. Są konkurencje basenowe, które rozgrywane są na pływalniach i w nich rywalizujemy przez cały rok. Są konkurencje plażowe, takie jak właśnie wczoraj mieliśmy okazję rozegrać. No i one głównie u nas w sezonie letnim mamy możliwość rozgrywania. No i są konkurencje rozgrywane na sprzęcie ratowniczym, na motorówkach, tak zwanych szybkich łodziach pontonowych, IRB, które też mają swoją tak jakby odrębną gałąź, na które rywalizują zawodnicy na całym świecie. No i każda z tych części jest również podzielona na poszczególne konkurencje, a niektóre te konkurencje, tak jak wcześniej wspomniałem, są indywidualne, niektóre są drużynowe. No i tak to u nas wygląda w naszym sporcie ratowniczym.
5: Ale proszę powiedzieć, ile to metrów, z czym zmaga się ratownik wodny podczas akcji, a co próbujecie odwzorować w warunkach rywalizacji?
6: No na przykład w warunkach rywalizacji bardzo często symulujemy akcję ratowniczą, taką jak na przykład akcja ratunkowa z pasem czy akcja ratunkowa z deską. Polega to na tym, iż najpierw jeden z zawodników biegnie do wody, wbiega i dopływa do bojki, która oddalona jest na przykład w granicach 80-90 metrów od linii brzegowej. Dopływa do tej bojki, unosi rękę w górę i tym znakiem daje informację, że już jest gotowa, tak zwane pewni funkcje pozoranta topika. Ratownik na piasku tym sygnałem otrzymuje ten sygnał, ma możliwość zabrania płetw ratowniczych i pasa typu węgorz. Wyrusza do wody, stara się jak najszybciej założyć te płetwy, założyć pas ratowniczy, dopłynąć do takiej osoby, która tej pomocy potrzebuje. Zabezpiecza taką osobę pasem, no i wspólnie wracają na brzeg, a na brzegu już dwóch kolejnych ratowników odpowiedzialnych jest za wyniesienie osoby poszkodowanej na bezpieczne miejsce. No, te odcinki są przeróżne, bo są konkurencje rozgrywane w ramach na przykład konkurencji Ironman, gdzie samego pływania na kajaku jest na przykład 600 czy 700 metrów, pływania na desce jest 400 i pływania w pławie jest około 300 metrów. No ale są też konkurencje stricte sprinterskie, takie jak sztafeta sprint czy sprint po plaży, gdzie ścigamy się na dystansie na przykład 80 metrów, tak? Więc tutaj przeróżny zakres, bo jest to bardzo wszechstronna dyscyplina sportu, gdzie zarówno uczą się umiejętności sprinterskie, jak i wytrzymałościowe, bo bieg zarówno jest sprinterski na 80 metrów, jak i bieg długi na 2 kilometry po piasku. Więc tutaj przekrój i wachlarz jest bardzo szeroki.
5: Proszę powiedzieć, czym charakteryzuje się dobry ratownik wodny? Czy doświadczenie to jest to kluczowe kryterium?
6: Również, bo tak jak my też mówimy w swoim żargonie, że dobry ratownik to taki suchy ratownik, który potrafi odpowiednie momenty, sytuacje przewidywać, potrafi panować nad tym, co się dzieje i gdzieś tam wybiegać o te dwa kroki do przodu. No i ta interwencja, prewencja przed tym, że coś się może wydarzyć, no jest bardzo istotna, no i to na pewno cechuje tych doświadczonych ratowników. Natomiast też wiadomo, że ta sprawność fizyczna no musi być ponadprzeciętną, bo niejednokrotnie są sytuacje takie, gdzie większość wypadków no, nie dzieje się na kąpieliskach, tylko dzieje się w miejscach raczej niestrzeżonych, tak więc do tych miejsc trzeba się dostać. No jeżeli mamy kład, jeżeli mamy jakiś inny środek transportu, no to wiadomo, że jest troszkę łatwiej. Jeżeli nie, no to taki ratownik musi najpierw pokonać na przykład 600-700 metrów biegiem z całym sprzętem, potem udzielić pomocy, no a wielokrotnie tej pomocy trzeba udzielać w przeróżnym zakresie, więc ta nieprzeciętna sprawność fizyczna jest na pewno bardzo, bardzo kluczowa. To przewidywanie, no i doświadczenie też na pewno pomaga w tej pracy, bo z każdym kolejnym sezonem wiemy, czego możemy się spodziewać, czego, na co należy zwracać uwagę i w którym momencie może nastąpić jakaś kryzysowa sytuacja. No i wiadomo, że na początku zawsze ratownicy pracują pod okiem bardziej doświadczonych kolegów. uczą się, chłoną tą wiedzę, no i starają się to wszystko tak spamiętać, żeby później będąc już pełnoprawnym ratownikiem i odpowiedzialnym za bezpieczeństwo ludzi, zrobić wszystko tak, jak należy.
5: Dobrze. Wspomniał pan o rywalizacji międzynarodowej, do której przystępują ci, którzy na arenie krajowej okazują się najlepsi. A zechce pan wskazać najlepszych ratowników w Europie, na świecie? Czy te hierarchie determinuje, nie wiem, dostęp do morza, do oceanu?
6: Tak jak wcześniej mówiłem, są konkurencje rozgrywane na pływalniach i tutaj jesteśmy ścisłą europejską czołówką. Wielokrotnie też rywalizujemy na Mistrzostwach Świata i z tych Mistrzostw Świata również przewodzimy medale. To jest w konkurencjach basenowych, na których możemy trenować przez cały rok. Natomiast wiadomo, że troszeczkę gorzej nam idzie na wodach otwartych, w konkurencjach morskich, gdzie ciężko jest rywalizować z Australijczykiem, Nowozelandczykiem, Amerykaninem czy nawet Japończykiem, gdzie mam dostęp do tego wybrzeża, dużo łatwiejszy niż u nas. No u nas to są raptem 2 miesiące wakacji i to różnie bywa z tą naszą pogodą. Więc troszkę ciężko jest nawiązać do tej rywalizacji z tymi najlepszymi krajami na świecie w konkurencjach morskich, ale z Mistrzostw Europy przywozimy również medale. Mamy bardzo dobrych zawodników, medalistów Mistrzostw Europy, Mistrzostw Świata nawet i rekordzistów świata w niektórych konkurencjach. No i staramy się walczyć na tyle, na ile możemy. Nie odbiegamy, natomiast wiadomo, że niektóre nacje mają troszkę łatwiej, żeby to wszystko u nich spięło się w całość.
5: Mm-hmm. Czy Polacy generalnie, korzystający z uroków wakacji, spędzający czas nad wodą, mogą czuć się bezpiecznie, także ze względu na wykonywaną przez was pracę, pasję?
6: No oczywiście, że mogą się czuć bezpieczniej, no pod warunkiem, że będą tego chcieli, bo wielokrotnie są sytuacje takie, gdzie na własne życzenie stwarzają sobie problemy. Wchodzą do wody tam, gdzie nie powinni chodzić do wody, korzystają z wypoczynku nad wodą nie do końca zgodnym z tym, co się powinno robić. No i niestety większość Polaków, którzy przyjeżdża wypoczywać nad morze czy nad wodę, uważa, że ratownik jest po to, żeby komuś zepsuć urlop i wypoczynek. No, ratownik jest po to, żeby zadbać o ich bezpieczeństwo. Dlatego też apelujemy z tego miejsca o to, żeby jednak dostosować się do regulaminu, do tego, żeby słuchać poleceń ratownika, kąpać się w tych miejscach bezpiecznych. Te wypadki zawsze się będą zdarzały, natomiast wiadomo, że tych wypadków jest zdecydowanie za dużo, no i za dużo jest tych takich niefajnych sytuacji na własne życzenie, bo alkohol, brawura, przecenienie swoich możliwości powodują, że każdego roku jednak te statystyki są dosyć niefajne na koniec sezonu. No liczymy na to, że z każdym rokiem będzie coraz lepiej, natomiast świadomość osób wypoczywających musi się zwiększyć, bo rok rocznie borykamy się z tymi samymi problemami.
5: Jak rośnie poziom zawodów tych, które odbyły się wczoraj w Świnoujściu, w stosunku do tych, które miały miejsce w latach ubiegłych?
6: Akurat poziom zawodów ratowniczych na wodach otwartych ciężko jest do końca porównać, bo w każdego roku te zawody mogą wyglądać nieco inaczej, chociażby ze względu na warunki w wodzie. Więc tutaj na pewno mamy bardzo doświadczonych zawodników, bo mamy takich, którzy już startują od 15, prawie 20 lat w zawodach ratowniczych. No i mamy również dużo młodzieży, która dopiero rozpoczyna swoją przygodę z ratownictwem, więc mamy dosyć pomieszane środowisko, zarówno naprawdę tych bardzo, bardzo doświadczonych medalistów, nawet mistrzów z Europy w kategoriach Masters czy w kategoriach Open, jak i tych, którzy startują po raz pierwszy, drugi czy trzeci w zawodach na wodach otwartych. No i tutaj ten poziom on z roku na rok rośnie, bo coraz to więcej osób garnie się do ratownictwa, więc siłą rzeczy ten poziom się podnosi. Natomiast nie da się tego porównać według żadnego odnośnika, no ponieważ, tak jak mówię, w dniu wczorajszym, woda płaska, piękna pogoda. Rok temu rozgrywaliśmy tutaj zawody, gdzie zupełnie inne falowanie było, zupełnie inne warunki atmosferyczne, no i inni ratownicy radzili sobie lepiej w tych nieco trudniejszych warunkach. Tak więc tutaj ciężko jest porównać, bo każdy rok jest inny.
5: Pytałem o to bezpieczeństwo Polaków, zresztą był to jeden z tematów weekendu, który poruszaliśmy na antenie Radia Tok FM. To zapytam też, jak jest z tą umiejętnością pływania wśród naszych rodaków. Czy my potrafimy pływać, czy dbamy o tę edukację i realizujemy te podstawy, które są fundamentem bezpieczeństwa?
6: No ogólnie Polacy potrafią pływać. Bardzo dużo dzieci jednak korzysta z tego, żeby mieć możliwość nauczenia się pływania. Wiadomo, że no nie jest to 100%, chcielibyśmy, aby wszyscy wiedzieli, jak się zachować w tej wodzie. Natomiast te umiejętności pływackie, no inaczej wygląda to wszystko na pływalniach, inaczej wygląda to wszystko w akwaparkach, a inaczej na wodach otwartych. No i tak jak wszyscy wiemy doskonale, dużo więcej wypadków dzieje się właśnie na wodach otwartych, gdzie jednak inaczej się nasz organizm zachowuje, inaczej funkcjonuje na takich warunkach morskich niż na basenach. W dalszym ciągu uważam, że też ta świadomość tego wypoczynku ludzi nad wodą jest dosyć niska, bo wielokrotnie widzimy, jak rodzice wyjeżdżają na urlopy i wakacje i zapominają bardzo szybko o takich podstawowych zasadach, że jednak no, trzeba cały czas patrzeć na swoje dzieci, pociechy. Plaga zgubionych dzieci to dla nas naturalność, taka, gdzie każdego dnia poszukujemy jakichś dzieci, bo rodzice gdzieś tam nie przypilnowali, odwrócili się, dziecko na chwilkę zniknęło. Na szczęście większość tych sytuacji kończy się po 2-3 minutach. Dziecko zostaje odnalezione, ale też wiemy, że jest nad czym pracować. Ta profilaktyka, to informowanie o tym, co powinniśmy robić, jak się powinniśmy zachowywać. Nawet sam fakt, wchodząc na plażę, żebyśmy zwrócili dzieciom, szczególnie dzieciom, uwagę na to, na jakiś charakterystyczny punkt, na wypadek, gdyby się właśnie takie dziecko zgubiło, żeby wiedziało, gdzie podejść, żeby wiedziało, co ma zrobić, w którym miejscu ewentualnie się spotkać w momencie, kiedy na przykład straci z oczu rodziców. Tak więc no, dużo jest jeszcze tej pracy do zrobienia, dużo jest jeszcze oczywiście do poprawienia. Źle nie ma, bo też część dzieci wie, jak się zachować w tej wodzie, ale wiadomo, że no, idealnie by było, gdyby wszyscy potrafili na tyle bezpiecznie radzić sobie w wodzie, żeby ci ratownicy mogli zaufać im, że dadzą sobie radę w większości warunkach pogodowych w wodzie.
5: Bardzo panu dziękuję. Krzysztof Piotrowicz, organizator Mistrzostw Polski w Ratownictwie Morskim Świnoujście 2026. Te zawody odbyły się wczoraj. Był z nami. Bardzo panu dziękuję. Życzę dobrej niedzieli
6: również.
5: I do usłyszenia.
6: Dziękuję. Pozdrawiam. Do usłyszenia.
5: Informacje Radia Tok FM przed nami.

0: Reklama.
1: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
2: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
1: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
2: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
3: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: No przecież.
7: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Jakobs Kronung, kawa rozpuszczalna 200 gramów. Teraz jedynie 28,99 przy zakupie 2. Cena z 30 dni przed obniżką 41,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
9: Mm-hmm.
10: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
12: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
13: Señore, hoy les recomiendo los frutos del mar.
14: Fructos, czyli owoce. Bierzemy?
13: Bierzemy. Buen provecho.
15: A to co?
14: No, owoce, ale morza.
16: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
17: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
19: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
20: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.
21: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: Ukraińskie wojsko zaatakowało kolejną rafinerię w Rosji. Celem były także statki tzw. floty cieni. Dwie osoby nie żyją po strzelaninie w Toronto. Nadal nie ujęto sprawców. Dwie osoby utonęły ostatniej doby. Policja i ratownicy apelują o czujność i rozwagę nad wodą. Jest 13. Informacje TOK FM, Emil Górny, zapraszam. Jednostki Sił Obrony Ukrainy przeprowadziły ostatniej nocy atak na rafinerię w obwodzie Sarmackim na południowym wschodzie europejskiej części Rosji. Uderzono również w 10 tankowców z floty cieni, poinformował Sztab Generalny Sił Zbrojnych Ukrainy. Zaatakowany zakład produkuje benzyny do samochodów, olej napędowy, paliwo lotnicze oraz inne produkty naftowe, wykorzystywane m.in. do zaspokajania potrzeb rosyjskich sił zbrojnych. Zakończyły się obchody rocznicy tzw. Krwawej Niedzieli, czyli kulminacyjnego momentu masowych mordów na ludności cywilnej na Wołyniu. Po wczorajszych uroczystościach w Łyce na Wołyniu, dziś tradycyjnie w intencji ofiar UPA odbyła się msza w łódzkiej katedrze z udziałem przedstawicieli polskiej i ukraińskiej administracji. Jak mówi przewodniczący Rady do spraw współpracy z Ukrainą Paweł Kowal, takie uroczystości, czy trwające cały czas poszukiwania, ekshumacje ofiar pozwalają obniżyć temperaturę sporu.
23: Ale też trzeba mieć cierpliwość i taki spokój, wiedzieć, że byłoby jakimś nawet grzechem oczekiwać, że przyjdzie taki moment, kiedy wszystko będzie cacy.
22: 11 lipca 1943 roku oddziały UPA napadły na prawie 100 polskich miejscowości na Wołyniu. Wydarzenia te przeszły do historii jako tak zwana Krwawa Niedziela. Co najmniej 2 osoby zginęły, a 4 zostały ranne w strzelaninie w czasie festiwalu ulicznego w Toronto na wschodzie Kanady. Sprawcy nie zostali dotąd zatrzymani. Według lokalnej policji przyczyna strzelaniny nie jest znana, ale wydaje się, że były to strzały 2 osób wzajemnie do siebie celujących. Premier Kanady Mark Carney oświadczył, że jest poruszony tragedią i podziękował służbom za szybką reakcję. Strażacy z Hiszpanii walczą z jednym z najgroźniejszych pożarów lasów w historii tego kraju. Doszło do niego na południu. Do tej pory władze poinformowały o śmierci 12 osób, głównie obcokrajowców z Belgii i Wielkiej Brytanii. 23 osoby są wciąż poszukiwane.
0: Oglądałem telewizję i usłyszałem, jak wiatr nagle przybrał na sile. Wyszedłem więc sprawdzić, co się dzieje i zobaczyłem wielką czarną chmurę. A przynajmniej tak mi się wydawało, że to chmura. Pomyślałem, rany, lepiej zamknę drzwi, a 5 minut później usłyszałem bicie do drzwi. Bierz pieniądze, karty i wychodź. No tak, tak trzeba było uciekać.
22: Mówił turysta z Wielkiej Brytanii, a w związku z pożarami jutro do Almerii uda się premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Teraz w informacjach tragicznej. Informacje: 2 osoby utonęły wczoraj, zwiększając do 79 liczbę ofiar utonięć od początku czerwca. Poinformowała o tym policja. Służby apelują o zachowanie czujności nad wodą i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Ratownicy wskazują, że nad wodę należy zabrać nie tylko krem do opalania i nakrycie głowy, ale przede wszystkim zdrowy rozsądek. Nowoczesne zaplecze dla przemysłu obronnego powstaje w Gdyni. Centrum Elektroniki Militarnej przez najbliższy miesiąc będzie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, który także umożliwi produkcję zaawansowanych systemów wykorzystywanych w polskiej zbrojeniówce. Na szczegółach Paweł Radzewicz.
1: Centrum Elektroniki Militarnej umożliwi projektowanie, produkcję i serwis systemów w jednym miejscu, mówi prezes Centrum Techniki Morskiej Marcin Wiśniewski.
6: To jest miejsce, gdzie technologie kosmiczne, militarne i medyczne mogą być produkowane. Mamy taką ambicję, żeby produkować produkty dual use, czyli dla ochrony infrastruktury krytycznej i dla ochrony wojska. Mamy dość unikatową linię produkcyjną,
1: która będzie wsparciem dla całego sektora obronnego, dodaje dyrektor zarządzania projektami Anna Józefczyk.
15: We wszystkim, co w tej chwili istnieje, wszelkie wozy, wszelkie urządzenia przeznaczone dla sił zbrojnych zawierają sobie elektronikę. A elektronika to właśnie to, co będziemy produkować tutaj.
1: Wyposażanie centrum zajmie kilka tygodni. Gotowość produkcyjna ma zostać osiągnięta jesienią. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
22: W poznańskim zoo urodziła się żrafa północna. To najrzadszy gatunek żraf na świecie. Mała Ewa ma 170 cm wysokości i 50 kg wagi. Jest córką 15-letniej żrafy Elzy, mówi Remigiusz Koziński z Ogrodu Zoologicznego w Poznaniu.
24: Poród odbył się bez komplikacji. Dla Elzy to nie pierwszyzna, świetnie zadbała o dziecko. No i jak do tej pory rozwój małej żrafki odbywa się, można powiedzieć, podręcznikowo. My z kolei odpukujemy w niemalowane, żeby z Ewą było wszystko w porządku.
22: Na małą Ewę można oglądać na wybiegu przy pawilonie żraw i nosorożców, a w poznańskim ogrodzie jest 5 żraw północnych. Na wolności żyje ich około 7 tysięcy, co sprawia, że ich gatunek jest jednym z najbardziej zagrożonych dużych ssaków na świecie. Kolejne informacje w TOK FM o 13.20, teraz przed nami prognoza pogody.
25: Sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
26: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
22: Od 18 stopni maksymalnie dziś w Rzeszowie, 19 w Krakowie, 21 w Białymstoku i Gdańsku, 22 w Warszawie, Łodzi i Katowicach, 25 we Wrocławiu, 26 w Poznaniu i Szczecinie. W całym kraju sporo chmur, będzie też przelotnie padać.
25: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
26: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
27: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Druga godzina naszego niedzielnego magazynu Radia Tok FM. Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu. Jeszcze raz przypomnę, Natalia Banaczek jest wydawczynią tego programu, a realizatorem Krzysztof Olesiewicz. Kolejnym naszym gościem jest dr Konrad Ciesiołkiewicz z Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Kurczaka. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry Państwu.
2: Tak, pomówimy teraz o sprawie, która myślę, że budzi takie ambiwalentne odczucia w naszym społeczeństwie. Mianowicie chodzi o to, kim jest sygnalista, co powinien robić. To wszystko wybrzmiewa na kanwie afery w Szpitalu Południowym. A też koincydencja zupełnie przypadkowa każe nam stwierdzić, że 23 czerwca obchodziliśmy Dzień Sygnalisty, co w ogóle gdzieś każe nam zastanowić się, kim w ogóle sygnalista jest, gdzie w obrębie własnego postrzegania świata, własnego sumienia, tak już górnolotnie powiem, powinien posunąć się do tego, by zasygnalizować coś, co jego zdaniem dzieje się wbrew prawu, wbrew obyczajowym normom. Jak pan w ogóle postrzega z perspektywy lat sygnalistę? Bo też dodajmy, że dwa lata temu tak naprawdę dopiero uporządkowano przepisy, które sygnalistów dotyczą.
3: To prawda, uporządkowaliśmy je późno, jako jeden z ostatnich krajów w tym zakresie, jeżeli chodzi o ochronę sygnalistów. No, pierwsza rzecz, którą należy powiedzieć, to my dopiero uczymy się budować instytucje, które, nie boję się używać tutaj górnolotnych słów, są instytucjami państwa demokratycznego. Sygnalista jest taką instytucją i należy mu się szczególna ochrona. Ale oczywiście w polskich warunkach, naszych warunkach, biorąc pod uwagę też historię, sygnalista kojarzy nam się z donosicielem, z kapusiem, ma bardzo pejoratywne skojarzenia, przynajmniej w niektórych kręgach.
2: Proszę wybaczyć, ja bardzo często odwołuję się też do kinematografii, która jest nieprawdopodobnym dziedzictwem i ukazuje też nasze podejście do niektórych fundamentalnych spraw. Oglądał pan alternatywy? Zobacz, synku, oczywiście. Tak wygląda kapuś. Wskazała matka synowi na Wojciecha Pokorę, odgrywającego rolę docenta.
3: No bo to buduje nasze przekonania absolutnie, szczególnie pokoleń, które pamiętają, oczywiście do tych filmów sięgają dzisiaj też młode pokolenia, ale to jest po prostu element naszego DNA kulturowego, historia i nie możemy tego lekceważyć. Natomiast bardzo cieszę się z tych rozwiązań, które dzisiaj mają miejsce i które pozwalają budować. Przypomnę, że taką instytucją, można powiedzieć, czapą nadrzędną jest rzecznik, biuro Rzecznika Praw Obywatelskich w tym zakresie, które jest strażnikiem trochę tych regulacji. Sygnalista to jest przede wszystkim, czy sygnalistka to jest przede wszystkim osoba, która właśnie bierze pod uwagę interes społeczny, interes publiczny, dobro publiczne. Jeżeli ktoś występuje przeciwko zdrowiu publicznemu i całemu katalogowi innych aspektów szeroko pojętego bezpieczeństwa publicznego, w tym w ogromnej mierze na przykład też aspektów korupcyjnych, no wtedy może faktycznie zgłaszać takie naruszenie. Te naruszenia dzisiaj powinny mieć również swój charakter bardzo formalny. Mogą być anonimowe, mogą nie być anonimowe. I jeżeli zgłoszenie tego rodzaju ma swoje podstawy, osobie takiej należy się szczególna ochrona. To jest oczywiście bardzo trudne dzisiaj, widzimy to. Od razu chcę powiedzieć, że bardzo wiele dyskusji, które ma miejsce, także, które mają miejsce także w tej przestrzeni publicznej, medialnej i gdzie używa się tego sformułowania sygnalista, przypomnę też sygnalistów związanych z Funduszem Sprawiedliwości, to znaczy politycy używają też często, media też często używają tych sformułowań, nie ma wiele wspólnego z sygnalistami w rozumieniu prawa i w rozumieniu tego założeń ustawy i w ogóle tych regulacji, ale tak na dobrą sprawę, przecież nie rozmawiamy tylko o regulacjach, tylko o pewnej właśnie kulturze państwa demokratycznego. Chodzi o to, że nie wiem, mały świadek koronny nie jest sygnalistą. Ktoś, kto nie ma wyjścia, informuje, bo musi, albo ktoś, kto prowadzi własną grę, często wykorzystując to przeciwko komuś, no, to nie jest jeszcze sygnalista.
2: Czyli przepraszam, panie doktorze, sygnalistą jest ten, kto zgłasza nieprawidłowość, przy czym nie czerpie z tego zgłoszenia partykularnego zysku.
3: Tak powinno być. Oczywiście bierzemy pod uwagę aspekty, które pozwalają ważyć, jaki interes jest i wartość jest z tym związana. Czyli jeżeli wartość tego zgłoszenia jest znacznie większa, oczywiście taka osoba może być. To się w dużej mierze rozgrywa w sumieniu. Też w dużej mierze powinno się rozgrywać w ciałach, które rozpatrują tego rodzaju zgłoszenia. To jest bardzo ważne. To znaczy ten etap egzekucji jest bardzo ważny. Ja po prostu sam miałem przyjemność kierować komisją przez kilka dobrych lat, gdzie wdrażałem szereg polityk i rozwiązań tego rodzaju antyprzemocowych właśnie, związanych właśnie z tworzeniem takiej kultury, też ochroną sygnalistów, kiedy jeszcze nie było takiego prawa w Polsce. I muszę powiedzieć, że to, co jest ogromną wartością, to jest kolegialność, rozpatrywania, właśnie nie traktowanie tego ciała, tych ciał, które to rozpatrują, jako prokuratorskich ciał, a niestety często właśnie w naszej kulturze no, traktujemy ich jak kapusiów, w związku z tym to są też często takie komisje, które mają na celu złapanie kogoś. Otóż celem takich komisji czy ciał powinno być tworzenie właśnie takiej kultury pewnego dialogu, otwartości, ale przede wszystkim doskonalenia właśnie kultury organizacyjnej, no i dbania o interes wspólny, o dobro wspólne, chociaż brzmi to bardzo górnolotnie, ale tak naprawdę to o to się rozgrywa cała gra.
2: Ale przypiąłbym się do warstwy retorycznej całego zagadnienia, bo odwołaliśmy się do regulacji, do ustawy o, uwaga, ochronie sygnalistów, a nie o sygnalistach.
3: To prawda.
2: Czyli z natury rzeczy sygnalista musi się czegoś obawiać, musi podlegać ochronie, bądź też no, mieć jakiś parasol, bo właściwie każde zgłoszenie wiąże się z jakimś potencjałem wendety, nie wiem, rewanżu ze strony tego, na którego sygnał jest zgłaszany. Tak,
3: tak, absolutnie tak jest, dlatego że bardzo często on narusza pewien porządek, często patologiczny porządek, jeżeli ktoś informuje o korupcji w takim najprostszym... No,
2: tak, tak, ale panie doktorze, żeby pan mnie dobrze zrozumiał, ja nie poddaję pod wątpliwość sensu istnienia takiego, a nie innego przepisu, tylko zastanawiam się, dlaczego on został w taki właśnie sposób nazwany. Dlaczego nie jest to ustawa o sygnalistach, tylko ustawa o ochronie sygnalistów.
3: No sygnaliści istnieli zawsze w jakimś sensie, prawda? Informowali informacje dotyczące właśnie naruszenia dobra jakiegoś publicznego, zdrowia publicznego, właśnie korupcyjne, jakieś afery finansowe. To zawsze istniało. To oczywiście najczęściej słyszymy o tym zza oceanu, prawda? Kiedy sygnaliści kolejnych korporacji albo instytucji publicznych informują o ogromnych nadużyciach związanych z systemem, ze sposobem zarządzania. Natomiast faktycznie ta ochrona wchodzi do nas późno. No tak, dlatego, że te osoby jednocześnie zgłaszając narażają się na rewanż, również związany oczywiście z tym, że będą w sposób łatwy mogły być zwolnione. Przypomnieć tutaj należy, panie redaktorze, że do zakresu ochrony sygnalisty nie wchodzi prawo pracy, czyli te relacje pracownicze nie weszły. Żałowałem tego na początku, kiedy to prawo było wdrażane, bo wydaje mi się, że jakby szereg też patologii, które są związane często z organizacjami, zaczyna się często od relacji pracowniczych albo się kończy, to jest jakiś objaw. Ale dzisiaj też po rozmowach w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich muszę przyznać, że może to ma swoje uzasadnienie, że powinniśmy bardziej precyzować kwestie pracownicze przepisami. Zresztą teraz wchodzą nowe przepisy dotyczące też prawa antymobbingowego. Natomiast sygnaliści powinni być zarezerwowani właśnie dla kwestii zdrowia życia, dla zdrowia publicznego, dla właśnie kwestii malwersacji finansowych. No i te osoby muszą podlegać szczególnej ochronie, to jest trochę inne pytanie, na ile podlegają, to znaczy na ile my się uczymy jako państwo, jako instytucje chronić faktycznie takie osoby.
2: Przyjmując założenie, że sygnalista, też w ogóle to, czym się on zajmuje, albo jaki problem zgłasza, jest elementem pewnego nowoczesnego standardu funkcjonowania rozmaitych światów, to czy jednak ten stygmat społeczny no nie jest na tyle uwierający, na tyle ciężki, że trudno nam wpleść tego sygnalistę do tej kultury relacji międzyludzkich.
3: Jest tam bardzo trudno, natomiast to jest jedyna droga, którą widzę, jeżeli chcemy faktycznie cywilizować te relacje i budować te instytucje w sposób... Bo tu chodzi w ogóle o sposób myślenia. Chodzi o to, że każdy, kto widzi faktyczne naruszenie, powinien mieć instancję odwoławczą, instancję, do której może zgłosić. To zazwyczaj też... oczywiście sama ochrona sygnalistów nie działa w próżni. Sama ochrona sygnalistów powinna działać z całym pakietem innych rozwiązań, etyki, compliance, czyli zgodności ze wszystkimi przepisami, procedurami. I oczywiście drobne rzeczy, pewne naruszenia codzienne, one powinny być możliwe do przekazywania przełożonym, ale nie zawsze przełożony jest właściwą osobą, nie zawsze mamy zaufanie, nie zawsze ten przełożony może być też potencjalnie osobą, która uczestniczy jakoś, prawda, ale ma związek z tym, co się dzieje. W związku z tym zawsze musi być instancja wyższa i tak powinniśmy budować nasze instytucje samorządowe, administracji rządowej, korporacji i mniejszych firm, żeby zawsze taka instancja, żeby takie odwołanie było. Zresztą żeby zawsze można było zgłosić to do ciała wyżej, które w sposób rozsądny, racjonalny analizuje to z różnych perspektyw, bo zgłoszenie nie oznacza, że przecież ktoś jest winny. Jest po pierwsze domniemanie niewinności, po drugie musimy naprawdę zweryfikować, czy przypadkiem nie dochodzi do pewnego rodzaju sporu, czy nie ma w ogóle jakiegoś sporu wokół, czy to nie jest jakiś element właśnie wendety. Zresztą zgłoszenie, które nie ma podstaw, a które jest intencjonalnie, ma skrzywdzić kogoś, no z tego tytułu wyciągać powinno się i formalnie
2: uprzykrzać mu życie, tak?
3: Uprzykrzać życie jak najbardziej, dokładnie. Takimi historiami też mamy czasem przecież do czynienia. No wtedy wyciąga się konsekwencje wobec takiej osoby i tutaj nie powinno być też wobec tego jakiejś no, litości, ale właśnie, żeby to litości w takim rozumieniu, w cudzysłowie oczywiście mówię, natomiast żeby to ocenić właściwie, musi być, no naprawdę, musi być kolegialność tych ciał, a często wciąż ich nie ma. Chcę powiedzieć, że nawet z punktu widzenia, nie wiem, rzeczników etyki, prawda, to często jest jedna osoba, to jest trochę kwiatek do kożucha. To nie może być nigdy jedna osoba, dlatego że moje ograniczenia poznawcze, w ogóle moje przekonania odgrywają tutaj bardzo ważną rolę. To musi być zawsze zespół ludzi, którzy z różnych perspektyw na to patrzą, ludzi, którzy też nie pełnią ról decyzyjnych na najwyższych szczeblach władzy danej instytucji, organizacji, firmy. Więc no, tego wszystkiego musimy, to w wielu miejscach działa, ale w wielu miejscach to wciąż nie działa i wydaje mi się, że to jest ogromne dzisiaj wyzwanie też dla aparatu państwowego.
2: Za chwilkę wrócimy do naszej rozmowy. Doktor Konrad Ciesiołkiewicz jest z nami z Centrum Analizy Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka. O sygnalistach dzisiaj jest to historia na kanwie choćby wydarzeń w Szpitalu Południowym, ale także w związku z obchodzonym, chyba tak mogę powiedzieć, tak kilkanaście dni temu, dniem sygnalisty. Informacje Radia Tok FM, po nich wracamy do Państwa i ciąg dalszy naszej rozmowy.
4: Autopromocja.
5: Hej, masz psa? Ja też. Sierść na każdych spodniach, torebki w każdej kieszeni i milion zdjęć, od których dawno zapchała się twoja pamięć w telefonie? Mam na imię Karolina. Jestem psiarą i pewnie tak jak ty, codziennie zastanawiam się, czy aby na pewno wystarczająco dobra ze mnie opiekunka. W podcaście Kalne i Pieski o wszystkie nasze lęki pytam ekspertów, behawiorystów, lekarzy. Chcę dowiedzieć się, jak być najlepszym przyjacielem dla swojego psa i zadbać o własny spokój.
4: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
9: To przy okazji zjesz z nami.
8: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
10: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
9: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
8: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
9: Ach, to tylko przy okazji.
8: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
11: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
12: Ależ śmiga ten nowy laptop Marian.
28: Prawda?
12: No.
28: A kto go Barbara tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
12: Kto? No wiadomo. Ci panowie z Media Expert.
29: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
30: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
31: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
30: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
31: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
30: Czyli?
31: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
32: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
33: Kaufland jest fresh! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy wszystkie części z kurczaka z Lady od 30% taniej. A polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Tak, polskie ziemniaki wczesne tylko 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
34: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
35: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
34: Pamiętałem o wszystkim.
35: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
34: Dokładnie, kochanie.
35: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
34: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
35: W końcu zobaczymy kawałek świata.
36: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
37: Reklama.
21: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: 13.20, informacje Tok FM, Emil Górny, zapraszam. Na początek tragiczne wakacyjne dane. Dwie osoby utonęły tylko wczoraj, zwiększając do 79 liczbę ofiar utonięć od początku czerwca, informuje policja. Służby apelują o zachowanie czujności nad wodą i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa. Amerykański senator Lindsey Graham zmarł po krótkiej i nagłej chorobie, poinformowało jego biuro. Polityk

0: Niedzielny magazyn Radia Tok FM. Jeśli są Państwo z nami, to wiedzą Państwo, że jest w naszym studiu dr Konrad Ciesiołkiewicz z Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, jestem tutaj, przyznaję.
0: Tak.
1: Dziękuję za zaproszenie.
0: Ja cieszę się, że Pan je przyjął, bo rozmawiamy o rzeczy całkiem niebłahej, mianowicie o instytucji sygnalisty w polskim prawie, ale także w polskim społeczeństwie, bo myślę, że dwojako należy na ten problem. Właśnie waham się, czy użyć tego słowa.
1: Na pewno wyzwanie.
0: Tak. To trener Adam Nawałka mówi, tak, nie ma problemu, są same wyzwania. Omówiliśmy już, jak wyglądają regulacje prawne dotyczące sygnalistów w Polsce, ich ochrony. Rozmawialiśmy również o tym stygmacie społecznym, który towarzyszy sygnalistom, a także zgłaszanym przez nich nieprawidłowości. A teraz chciałbym odwołać się, nie wiem, czy do badań, bo nie mam zielonego pojęcia, czy takie są. Myśli pan, że stosunkowo niewielka liczba zgłoszeń ze strony sygnalistów podyktowana jest obawą przed środowiskowym ostracyzmem, czy raczej jest to konsekwencja braku wiary, że takie zgłoszenie może przynieść sensowny skutek?
1: Myślę, że możemy o nim po pierwsze nie wiedzieć. To ja nie mam, ja mogę tylko przez analogię odwoływać się do własnych doświadczeń.
0: Ale warto może przeanalizować wszystkie sprawy zgłaszane przez sygnalistów, chociaż nie musielibyśmy odwołać się też do tych, którzy takiego sygnału nie dali.
1: Tak, to jest bardzo trudne, żeby je, bardzo trudne, żebyśmy dzisiaj wiedzieli, jakie są dane. Oczywiście jest tych spraw kilkaset, około 800 z tego, co dobrze, jeśli dobrze pamiętam, w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich, ale to jest pewna instancja wyższego rzędu, do której można pisać, ale na dobrą sprawę sprawy sygnalistów powinno się rozpatrywać też powinny rozpatrywać instytucje, które zarządzają tym procesem.
0: I chwilkę o nich powiemy, bo sądzę, że słuchacze nie mają.
1: No właśnie, my tego nie wiemy. Więc po pierwsze, tak. O tym permanentnie trzeba mówić, że taka możliwość jest, ale to jest bardzo poważne też. Ta informacja ma swoje bardzo poważne konsekwencje. Ona może mieć poważne konsekwencje. Z niej mogą wynikać postępowania wyjaśniające, mogą później rozpocząć się postępowania także prokuratorskie wyjaśniające tę sprawę i mogą być, no właśnie, z tego tytułu poważne konsekwencje dla konkretnych osób, instytucji, firm, organizacji. I teraz wydaje mi się, że po pierwsze to jest brak wiedzy, po drugie faktycznie nie przyzwyczailiśmy się do czegoś takiego, więc sygnalista kojarzy się z kapusiem, o tym rozmawialiśmy. Myślę sobie u źródła, nie chcę tu bardzo teoretyzować, ale profesor Skarżyńska bardzo dużo o tym mówi, ja jakby tutaj podzielam to przekonanie, że taki rys, to on nie charakteryzuje większości z nas, ale jednak dużą część, do którego przywykliśmy, to jest taki rys darwinizmu społecznego. On mówi o tym, że dobro wspólne w zasadzie nie istnieje. To jest taki pakiet przekonań, że w życiu należy się rozpychać łokciami, że należy walczyć o swoje, że można uprzedmiotawiać i instrumentalizować innych. To jest w zasadzie pewna cnota. On dopuszcza właśnie takie wszystkie zachowania. One są, to jest źródło wszelkich zachowań, których my nie akceptujemy w życiu społecznym. Myślę sobie tutaj siedzący przypadkiem, przynajmniej. I teraz on nie sprzyja informowaniu w dobrej wierze.
0: Ale to też, przepraszam,
1: o tym, że naruszono jakieś dobro wspólne, bo nie mamy przekonania, że w ogóle nie wierzymy w nie po prostu. Każdy walczy o swoje.
0: Dziedzictwo komuny. Historyczno-społeczne.
1: W jakimś sensie, tak, oczywiście. Tak, oczywiście. I wydaje mi się, że to przekonanie w naszych głowach, ono się zmienia, ale na to trzeba czasu i oczywiście pewnych interwencji. Taką interwencją jest na przykład ustawa o sygnalistach, o ochronie sygnalistów.
0: Tak, ale proszę zwrócić uwagę. Coś, co jeszcze niedawno było uznaną społecznie normą, że kiedy zatrzymuje nas milicjant, jeszcze wtedy to wkładamy banknot w dokumenty, który podajemy, teraz jest absolutnie zachowaniem nagannym, nie tylko z punktu widzenia prawa, ale także percepcji społecznej.
1: To doskonały przykład pan podał, jak bardzo zmieniła się percepcja, prawda, stróża prawa, jeśli można powiedzieć. To, że to się dzieje, zdarza, to jest tylko hołd złożony cnocie, bym powiedział, bo oczywiście hipokryzja jest takim hołdem zawsze. Takie sytuacje, no po prostu musimy założyć, że natura społeczna i natura człowieka jest taka, że oczywiście on ma swoje cienie, natomiast chodzi o to, żeby ten cień minimalizować. Tak, i tutaj przykład właśnie policji, braku akceptacji dla korupcji jest doskonały, ale dlaczego też? Dlatego, że policja wykonała ogromną pracę wewnętrzną w tym zakresie, kulturową w tym zakresie, też monitoringu, kontroli własnej, wewnętrznej, budowania też na wartościach. Policjant jako stróż prawa, łamiący prawo, no nie można jakby bardziej gorszej antypedagogiki stosować, prawda? Antypedagogiki w rozumieniu nie nurtu pedagogicznego, bo to jeden z nurtów chcę powiedzieć, tylko antywzoru po prostu. On zresztą niszczy też przekonanie wielu w ogóle wiary w państwo. W związku z tym policja wykonała przez te lata, 30 lat, gigantyczną pracę, bardzo pozytywną. I wydaje mi się, że ta praca to jest bardzo dobra analogia, panie

0: redaktorze, jest do wykonania przez nas wszystkich, w każdym miejscu pracy, w każdym, czy to jest samorząd, czy to jest administracja rządowa, czy to jest firma prywatna, czy to jest korporacja, wszędzie, czy to jest organizacja społeczna.
1: Panie doktorze, bo ile wiemy i też staramy się edukować naszych słuchaczy, a więc i społeczeństwo zarazem, na temat tego, czym jest instytucja sygnalisty, tak myślę, powtórzę, wielu z nas nie ma pojęcia, gdzie nieprawidłowości zgłaszać.
0: Te nieprawidłowości powinny być przede wszystkim zawsze, informacja o tym powinna być dostępna w każdym na dobrą sprawę miejscu pracy. Jeżeli państwo nie wiecie, zawsze można dowiedzieć się w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Tam jest powołany specjalny zespół.
1: Przepraszam, istnieje coś takiego jak telefon zaufania, tak, infolinia, można wsparcia?
0: Może nie jest to porównywalne z telefonem zaufania i infolinią wsparcia, aczkolwiek w dużej mierze to jest też dobra analogia. Dlatego, że to są osoby pracujące w ogromnym rygorze poufności. Można zadzwonić, zapytać się, sprawdzić, zweryfikować, gdzie mogę taką informację złożyć i zawsze można złożyć także do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Nie mówię tego dlatego, żeby w tej chwili nastąpił wysyp tych spraw. I tak mają ich sporo, ale miałem przyjemność poznać ten zespół i ten zespół buduje właśnie, no to już jakiś czas, prawda, bo grubo ponad rok, buduje te podwaliny nowego systemu i nowej kultury i tam wszelkie tego rodzaju informacje zostaną udostępnione. Ja pracowałem w takiej strukturze, można powiedzieć, czy w takim rygorze, gdzie faktycznie mieliśmy swoje kanały informowania zarówno anonimowe, jak i nieanonimowe. Osoba zgłaszająca mogła dokonać tego zgłoszenia i wyboru, czy chce być anonimowa, czy nie, bo jeżeli jest anonimowa, nie ma takiej możliwości, żeby przyznać takiej osobie też ochronę prawną i ochronę przed byciem na przykład zwolnionym, ponieważ nie wiemy, kto zgłaszał. Natomiast oczywiście zarówno anonimowe, jak i nieanonimowe zgłoszenia powinny być rozpatrywane z taką samą powagą. Wiele spraw...
1: Ale rozumiem, że obie te formuły są dopuszczalne.
0: Najlepiej to tak i one powinny w ogóle istnieć, muszę powiedzieć. To znaczy, że te kanały to też, no właśnie, bardzo wiele instytucji tego nie robi, nie zrobiła i nie ma takich w ogóle możliwości osoba, pracownik do tego. Natomiast oczywiście w miejscach, gdzie ja pracowałem, faktycznie takie kanały były zapewnione. One były anonimowe, one też funkcjonowały na serwerach zewnętrznych, żeby budzić poczucie bezpieczeństwa, że informacja, jeżeli ja wysyłam jako anonim, to ona faktycznie jest anonimowa, że ona jest nie na serwerze.
1: Ta anonimowość jest wystarczająco chroniona, pańskim zdaniem?
0: Powinniśmy zrobić wszystko, żeby osoba, która zgłasza, miała przekonanie, że jest to na elementarnym poziomie bezpieczne. Najlepiej, jeżeli mamy takie zasoby właśnie, korzystać z zasobów zewnętrznych, na przykład kancelarii prawnych, albo z firm, które się w tym specjalizują. Jest tego dzisiaj takich możliwości sporo. Albo stosować inne, tańsze rozwiązania, które po prostu gwarantują tę anonimowość. To jest absolutnie kluczowe, dlatego że jeżeli sprawa dotyczy naprawdę bardzo, jeżeli kontekst danej osoby, która zgłasza, to osoba może być w różnych sytuacjach, może mieć swoje różne wyzwania zdrowotne, rodzinne, materialne i po prostu potwornie boi się zwolnienia, ale jednocześnie sumienie nie pozwala jej nie zgłosić. Ta osoba musi mieć zapewnioną anonimowość wtedy. I jeśli podstawy do tego zgłoszenia istnieją, to jeżeli zgłasza to nieanonimowo, no musi być bezwzględnie chroniona. I wydaje mi się, że jesteśmy przed całym szeregiem. Myślę, że te rzeczy się w ogóle, te kwestie się toczą, panie redaktorze. My o nich tak nie słyszymy, bo one nie wszystkie są tak spektakularne, ale one się toczą. Mogę tylko powiedzieć tak, że to jest dla dobra organizacji, instytucji, pracodawców, że jeżeli stosujemy tego rodzaju rozwiązania, ochronę sygnalistów w sposób profesjonalny, mamy w tym zakresie specjalne polityki, to samo dotyczy compliance, właśnie etyki, to także przy postępowaniach, które mają miejsce, czy to na przykład regulator, który dokonuje audytu w danym przedsiębiorstwie, czy to na etapie postępowania sądowego na przykład, organizacja tego rodzaju traktowana jest też łagodniej, ponieważ robi wszystko, co w jej mocy, żeby faktycznie w sposób systemowy chronić sygnalistów i też przede wszystkim chronić interesu tutaj publicznego, bo to tutaj w ogromnej mierze chodzi o naruszenie interesu publicznego.
1: Chciałbym powiedzieć o jeszcze jednej rzeczy, tej warstwie edukacyjnej. Mhm. Czy aby taka narracja, że bierność wobec nieprawidłowości niesie też pewną społeczną odpowiedzialność, tak samo jak odpowiedzialnością społeczną jest zgłaszanie tych nieprawidłowości?
0: Absolutnie tak jest, że to jest kwestia odpowiedzialności.
1: Choć wyrobienie w nas takiego... Nie chcę mówić o nawyku.
0: Mhm, ale trochę tak jest. To jest
1: wrażliwości.
0: Tak. Bo to po pierwsze, to jest na pewno kwestia wrażliwości, żeby pewne naruszenia nazywać po imieniu. I nie chodzi tylko o takie właśnie obrzucanie się błotem, przepraszam, w mediach społecznościowych, tylko faktycznie, że to jest sprawa poważna, która ma swoje ogromne konsekwencje. No przykład, jeżeli ktoś nie stosuje standardów bezpieczeństwa przy produkcji jakichś produktów, wyrobów spożywczych, no to niebezpieczeństwo dla i nie ma, niebezpieczeństwo dla konsumenta jest ogromne, prawda? To jest już kwestia odpowiedzialności obywatelskiej.
1: No i skala przede wszystkim jest duża.
0: Skala ogromna. I teraz brak poinformowania o tym, że taka procedura nie istnieje i jest... I instytucja ma świadomość tego, że nie istnieje, bo może nie ma i należy jak najszybciej to zweryfikować, no jest, leży w naszym daleko idącym interesie społecznym. I teraz chodzi o to, żeby to widzieć, żeby to nazwać i też, żeby mieć odwagę i umiejętność zgłoszenia tego, prawda? I bo jedna to jest kwestia wrażliwości, ale jeszcze z samej wrażliwości nie zawsze wynika odwaga i umiejętność, że ja wiem, gdzie i jak to zgłosić. To już jest kwestia pewnej umiejętności. Tę umiejętność powinniśmy nabywać w miejscach pracy. No i to dzisiaj się dopiero w jakimś sensie, jesteśmy na początku tej drogi. Wiele osób też ma tutaj bardzo daleko posunięte takie właśnie poczucie odpowiedzialności. Więc wydaje mi się, że oczywiście tutaj też jest paradoks, panie redaktorze, bo w moim przekonaniu głębokim, ustawa o ochronie sygnalistów, czy w ogóle cała kultura sygnalistów w ogóle nie służy temu, żeby podważać zaufanie do innych osób, do społeczeństwa i do instytucji, w których pracujemy. Wręcz przeciwnie. I wydaje mi się, że to też bardzo ważne, żeby to powiedzieć. To jest kultura, która ma budować zaufanie. Właśnie ma budować w taki sposób, tylko ona musi mieć zaufanie o charakterze takim demokratycznym. No to nie jest, to jest pewien paradoks, że my nie chcemy niszczyć zaufania. My chcemy ufać innym, chcemy ufać instytucjom, ale nie zawsze i nie w każdych warunkach, nie w każdej sytuacji. Jeżeli są naruszane zasady niepodważalne, to wtedy faktycznie powinniśmy reagować, ale w sposób spokojny, spokojny to rozpatrywać, w sposób profesjonalny to rozpatrywać i właśnie po to jest ta ustawa, żebyśmy budowali sobie mechanizmy, procedury, osoby, które się w tym specjalizują, role i funkcje także zawodowe, które się w tym specjalizują, żeby to w sposób rzetelny rozpatrywać, a nie żeby rozpętywać za każdym razem piekło w mediach społecznościowych, jak już jakaś bańka, coś już wybuchnie, prawda? Balon jest przebity, tylko że najczęściej no, są to dyskusje właśnie o charakterze medialnym, natomiast no, życie często no, pokazuje, jak bardzo złożone są te sytuacje.
1: Ale to może tym bardziej potrzebny jest ten szeroko komunikowany aspekt edukacyjny.
0: Zdecydowanie.
1: Tak, by nie pojmować na opak w ogóle instytucji sygnalisty, że media społecznościowe nie są tym miejscem, w którym nie powinny są tego typu sprawy wybrzmiewać. Mam do pana pytanie, czy to w ogóle, nie chcę mówić o fenomenie, ale sygnaliści i też ich aktywność, albo inaczej, uwrażliwienie na nieprawidłowości, to jest wyraz dojrzałego społeczeństwa obywatelskiego?
0: Tak, zdecydowanie. Zdecydowanie jest to wyraz odpowiedzialności za to, co tutaj ciągle mówię. Przepraszam państwa, że tak często to powtarzam, ale uważam, że to nie jest stale wyświechtalne słowo dobra wspólnego. My się tego naprawdę wciąż musimy uczyć, że my mamy poczucie odpowiedzialności.
1: Bo dobro wspólne, my troszeczkę znów odwołuję się do dekad wstecz. To nie jest ta ławka w parku, która jest wspólna. Dobrem wspólnym są także nasze relacje, coś, co jest nienamacalne.
0: Tak, relacje, to, że przedsiębiorstwo albo ktoś w tym przedsiębiorstwie dokonuje malwersacji finansowych, jest dobrem wspólnym, bo rzutuje na całokształt, również na to, że łamie prawo jako podmiot, że łamie prawo jako osoba, która, nie wiem, kradnie, albo osoba, która właśnie nie przestrzega właściwej procedury i to wpływa, albo osoba, która, bo tutaj muszę powiedzieć, jest bardzo wiele zgłoszeń, co mnie akurat cieszy, dotyczących osób małoletnich. Takie zgłoszenia wiem, że płyną do Biura Rzecznika Praw Obywatelskich właśnie, do tego zespołu ochrony sygnalistów zajmujących się tą dziedziną, bo nie mam co do tego wątpliwości, że gdyby tego rodzaju przepisy istniały i obowiązki w bardzo wielu OPS-ach, w bardzo wielu miejscach, naruszeń, krzywdzenia wobec osób małoletnich, ale nie tylko, także osób, które w tych miejscach przebywały przez te dekady ostatnie, byłoby znacznie mniej. Dlaczego? Dlatego, że instytucja, która jest instytucją nadzorczą, w momencie, kiedy powzięłaby taką informację formalnie, ma obowiązek podejmować interwencję, obowiązek. A w bardzo wielu miejscach widzieliśmy, jak przez lata wyciszano takie sprawy dla dobra właśnie instytucji, czy to kościelnej, czy niekościelnej. Wyciszaliśmy to i teraz właśnie dokładnie chodzi o odwrotny kierunek. Nie wyciszać, tylko podejmować za każdym razem najpierw kontrolę, procedura sprawdzająca, ale jeżeli coś się wydarza, to po prostu gorącym żelazem należy to wypalać. Tak nie było. I kultura sygnalistów ma na to zmienić. Dlatego właśnie powiedziałem, że sygnaliści jako instytucja, to jest instytucja, która ma wzmacniać wzmacniać zaufanie do państwa instytucji, bo jeżeli ja wysyłam dziecko albo osobę, wysyłam do szpitala kogoś, kto mojego bliskiego, który choruje, to ja muszę mieć zaufanie do tej jednostki, do tej placówki. Muszę mieć zaufanie w ogóle do instytucji zdrowia. Jeżeli wysyłam na obóz harcerski, to muszę mieć zaufanie do tej instytucji, która reorganizuje. Jeżeli zgłaszam informację do Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystaniu Seksualnemu, to muszę mieć zaufanie, że państwo będzie działało, prawda? Sygnaliści są tak naprawdę narzędziem, może dla niektórych paradoksalnym, budowania zaufania do państwa, do instytucji, do nas wszystkich jako społeczeństwa.
1: Ten ostatni wątek podjął pan, rozumiem, jako zastępca przewodniczący Państwowej Komisji do Spraw Przeciwdziałania Wykorzystywaniu Seksualnemu Małoletnich poniżej lat 15.
0: Tak, także. Tak, bardzo, bo od kilku lat istnieje w Polsce także przepis, chcę przypomnieć, artykuł 240 Kodeksu Karnego, który nakłada na nas nie tylko społeczny i moralny, ale także prawny obowiązek informowania o przemocy seksualnej wobec osób małoletnich poniżej lat 15.
1: O sygnalistach rozmawiałem z doktorem Konradem Ciesiołkiewiczem z Centrum Analiz Społeczeństwa Informacyjnego Uczelni Korczaka. Bardzo panu dziękuję.
0: Ja dziękuję bardzo.
1: Szanowni Państwo, czas na informacje Radia Tok FM. To jest nasz niedzielny magazyn. Bądźcie proszę z nami.
2: Autopromocja.
3: Piłka jest okrągła.
4: A nas jest dwóch.
3: Kraje są trzy.
4: A mistrz będzie jeden.
3: O zmaganiach najlepszych piłkarskich drużyn świata mówimy w specjalnej audycji.
4: Mundial w Tok FM od poniedziałku do piątku po 18.20.
3: Zapraszamy.
4: Przemysław Pozowski
3: i Michał Waszkiewicz.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama.
6: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
12: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
13: Teraz w Media Expert Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
15: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
16: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Jest 13.40. Informacje Tok FM. Emil Górny, zapraszam. Na początek informacja z ostatniej chwili. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski zapowiedział dymisję premier Julii Swirydenko. Do tego tematu wrócimy w informacjach o 14.00. Zmarł Hamad bin Khalifa As-Sani, emir Kataru w latach 1995-2013, poinformowała o tym władze tego państwa. Miał 74 lata. Za rządów Hamada Katar przekształcił się z prowincjonalnego kraju w jedno z najbogatszych państw świata i wpływowego gracza na arenie międzynarodowej. 280 koni zostało dopuszczonych do pracy na trasie do Morskiego Oka w Tatrach, orzekła Komisja Lekarzy Weterynarii. Dwa konie nie otrzymały zgody, a o dopuszczeniu jednego zdecydują dodatkowe badania kardiologiczne. Jak podkreśla Tatrzański Park Narodowy, konie pracujące na trasie do Morskiego Oka są objęte jednym z najbardziej rygorystycznych systemów nadzoru weterynaryjnego kraju. Kolejne informacje o 14.
2: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
5: To jest niedzielny magazyn Radia TOK FM. Kolejna jego odsłona przy mikrofonie Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu ponownie. A z nami jest profesor Tomasz Stryjek, historyk z Polskiej Akademii Nauk, Kolegium Civitas. Dzień dobry, panie profesorze.
18: Dzień dobry.
5: Cieszę się, że w to niedzielne popołudnie znalazł pan chwilę dla nas też. Wykorzystujemy, nie ukrywam, pański wolny czas, ale chciałbym, żebyśmy porozmawiali na naszej antenie, żeby to wybrzmiało w związku z wczorajszymi obchodami Narodowego Dnia Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów. Te uroczystości odbywały się w wielu miejscach, między innymi w Warszawie, gdzie premier Donald Tusk zapowiedział budowę muru pamięci i kontynuację ekshumacji w Ukrainie. Po raz pierwszy także oficjalna grupa obywateli Ukrainy złożyła wieniec pod pomnikiem ofiar. To wszystko, nie wiem czy pan podziela to zdanie, przebiegało w atmosferze takiego bezprecedensowego napięcia, nie tylko społecznego, ale także na najwyższych szczeblach władz obu krajów. Zapytam wprost, obawiał się pan, że uroczystości mogą wyzwolić kolejną iskrę w stosunkach polsko-ukraińskich?
18: To znaczy to nie jest zaskoczenie, że mamy napięcie, choć w tym momencie mamy bardziej wewnątrz kraju niż w stosunkach polsko-ukraińskich, tak? To znaczy te uroczystości przed pomnikiem na Skrzyżu Wołyńskim, na warszawskim Żoliborzu, dość takie przerywane, tak, przez osoby niezadowolone, to jest przejaw polskiego wewnętrznego napięcia, który właściwie trwa już, nawet bym powiedział, 30 lat, bo tu mamy środowiska, tak, dawniej powiązane z rodzinami, masowymi uchodźczymi, dzisiaj już kolejne pokolenia, tak, które wielokrotnie właściwie zgłaszają niezadowolenie z powodu tego, w jaki sposób władze państwa polskiego dbają o tę pamięć. No i teraz ostatni konflikt jakiś został spowodowany tą decyzją prezydenta Zełenskiego, to jest kolejna okazja do tego, żeby te środowiska krytykowały, w szczególności te władze centrolewicowe, czy prawda, których też i politycznych poglądów generalnie biorąc nie podzielają, prawda? Więc nie jestem zaskoczony, bo konflikt wewnętrzny w Polsce o to, czy państwo odpowiednio zajmuje się tym, prawda? Jest już, można powiedzieć, drugie pokolenie co najmniej się tym w Polsce zajmuje.
5: Czy pańskim zdaniem to przesilenie w sprawie Wołynia może osiągnąć taki poziom, że nastąpi wreszcie przełom, który byłby korzystny dla obu stron?
18: Obecnie między Polską a Ukrainą nie ma takiej możliwości, żeby uzgodnić, czy to jakiś akt upamiętnienia, czy to jakąś wspólną deklarację, uchwałę, deklarację prezydentów. Nie wydaje mi się, żeby taka możliwość istniała. To jest kolejna faza konfliktu, w której Ukraina po raz pierwszy, to ona podniosła kwestię publicznie, prawda, tą decyzją prezydenta Zełenskiego. I dotychczas to zawsze było tak, że to Polska, czy to uchwałami rocznicowymi, których w parlamencie było już nawet 9 dotyczących zbrodni wołyńskiej od 2009 roku, czy to obchodami organizowanymi, powodowała jakąś reakcję strony ukraińskiej. Obecnie mamy po stronie Ukrainy z polityką pamięci, która wykorzystuje pamięć o UPA w jednoznacznie bohaterskiej interpretacji do kształtowania postaw patriotycznych, do kształtowania, umacniania poczucia godności narodowej i w konsekwencji nie wydaje mi się, żeby dało się w tej chwili uzgodnić narrację, w której nawet tylko częściowo powie się o pewnej części działań UPA, że były zbrodnicze. Więc myślę, że to jest po prostu pewien etap, który cierpliwie przejść, to zabierze jeszcze dobrych kilka lat w tych stosunkach polsko-ukraińskich.
5: Wspomniał pan przed chwilą, panie profesorze, o tym umacnianiu postaw patriotycznych i okoliczności, w jakich obecnie jesteśmy, czyli w ciągle trwającym konflikcie wojennym z Rosją. Rozumiem, że takiej gotowości do konsensusu ze strony ukraińskiej nie wyzwala, biorąc pod uwagę, w jakiej sytuacji jest ten kraj i jak bardzo chce na tych postawach też budować ten front jedności przeciwko wrogowi. Co za tym idzie, przekłada się to także na swego rodzaju nieprzejednanie w relacjach z innymi krajami. Czy tak mam rozumieć pańskie słowa?
18: Jestem daleki od tego, żeby interpretować decyzję prezydenta Zełenskiego przede wszystkim w kategoriach walki wyborczej, jak się w Polsce często w ostatnim miesiącu interpretuje tę decyzję. Jestem zdania, że jest to decyzja właśnie głębsza, mająca szersze znaczenie właśnie, tak jak powiedziałem, umacniania postaw determinacji wojennej, tak, i budowania narracji państwa, które właśnie przez ten panteon narodowy, która ustawa została przyjęta, będzie w przekonaniu obecnych władz w Kijowie równe innym państwom europejskim, posiadając właśnie tego rodzaju miejsce pamięci o narodowym charakterze. A więc jest to pewien rodzaj polityki, która rozwijała się, czy kumulowała, tak? Można obecnie osiąga pewną kulminację, sięga jeszcze korzeniami prezydenta Juszczenki, później Poroszenki, obecnie w czasie wojny Zełenskiego. Ukraina wykorzystuje moment, w którym jej pozycja międzynarodowa jest tak silna jako właśnie kraju, który nawet przy ograniczonej pomocy świata zachodniego radzi sobie dobrze w wojnie obronnej z Rosją, do tego, żeby zbudować ten kapitał pamięciowy, kapitał moralny państwa, tak jak oni go to obecnie interpretują w oparciu o tą politykę pamięci i w związku z tym żadnych tu ustępstw nie sądzę, żeby jakichś kompromisów, jakichś wspólnych idących w stronę polskich oczekiwań deklaracji, myślę, że dający się przewidzieć w przyszłości nie będzie.
5: Panie profesorze, czy Wołyń należy traktować teraz jako, także na kanwie wczorajszych wydarzeń, jako problem głównie historyczny, czy jednak w dużej mierze polityczny? Czy nie da się obu tych porządków rozdzielić?
18: Właściwie to nigdy się ich nie dawało rozdzielić, tak? To znaczy, sięgając do początków tego dialogu historyków, który sięga połowy lat 90., jeśli chodzi o tą płaszczyznę historyczną, tak, to można powiedzieć, że polscy historycy badali ten problem zbrodni wołyńskiej, wyjaśniania jej źródeł w dużej mierze sami długo. Ustalili pewną sekwencję wydarzeń, tak, pewne wyjaśnienie przyczynowe i wystąpili z tym do historyków ukraińskich. I te badania ukraińskiej, one rozwijały się później i tu spór w gruncie rzeczy nie są do końca dokończone, to znaczy obecnie trwają badania po stronie ukraińskiej co do liczby strat ukraińskich, prawda? One są niedokończone jeszcze, ale w każdym razie spór na płaszczyźnie historycznej dotyczy tego, że polskie interpretacje widzą przede wszystkim właśnie tą zbrodnię, tak, i motywy, także przypisują pewne motywy ideologiczne popełnienia tej zbrodni. Podczas gdy dla ukraińskich historyków to był ruch antykolonialny, ruch wyzwoleńczy, którym doszło do pewnego ekscesów zbrodniczych, ale jednak wywołanych generalnym sprzeciwem wobec wszystkich okupantów ziem ukraińskich. Z perspektywy tej ukraińskiej patrząc, II Rzeczpospolita i jej panowanie na Wołyniu było także pewną formą okupacji. W związku z tym oni są gotowi zgodzić się na pewnego rodzaju stwierdzenia, że to były ekscesy ruchu wyzwoleńczego. Na którym nikt nie zapanował, czy próbował zapanować, nie dał rady. Tak? Więc to jest zupełnie zasadnicze nieporozumienie, tak, co do źródeł. Obecnej sytuacji, w której z jednej strony Ukraina, jak powiedziałem, dąży do zbudowania tej pozycji właśnie takiego państwa, które ma pamięciowy kapitał moralny upostaciowiony w miejscach pamięci, takich jak Panteon Narodowy, właśnie jak imiona jednostek wojskowych. A z drugiej strony jest Polska, która wcześniej, jak powiedziałem, opracowawszy wyjaśnienie tej zbrodni i interpretację, przyjęła już 9-krotnie uchwałę w swoim senat, który jest kwalifikacją dobójcza tej zbrodni. W związku z tym zaawansowała się, prawda, w pewnej polityce pamięci, z której się właściwie nie bardzo jest odwrót, skoro tak długo i z rewelacją pewną interpretację przedstawia. W związku z tym mamy do czynienia z sytuacją, w której żadna ze stron, wdając się przyjść w przyszłości, nie może się niejako nawet krok cofnąć, tak? Sądzę, że tutaj jedynie sytuacja, w której nastąpiłoby zakończenie wojny w Ukrainie i nie tylko wojny, ale także opadnięcie ryzyka powrotu tej wojny, ponownie, prawda, czyli kolejnej agresji rosyjskiej, prawda, bo zaistniałaby sytuacja, w której ta utrzymywanie tej determinacji wojennej społeczeństwa za pomocą polityki pamięci byłoby już niepotrzebne. Dopiero w tym momencie istnieje perspektywa, w której można by się może lepiej porozumieć, osiągnąć jakąś zgodność interpretacyjną tego. To jest kwestia co najmniej kilku lat.
5: No właśnie, bo też robiąc retrospektywne spojrzenie na równie bolesny, nie chcę tutaj wartościować, konflikt polsko-niemiecki, to udało się stworzyć model pojednania, który spowodował, że jednak te emocje opadły, i to w dużym stopniu. Czy to jest analogia absolutnie nietrafiona i nie da się obu tych spraw porównywać?
18: No o tyle się nie da, że ten proces pojednania polsko-niemieckiego, pojednania historycznego, on się odbył w okresie, w którym pamięć formacji zbrojnych walczących w czasie II wojny światowej nie była wykorzystywana aktywnie właśnie politycznie do kształtowania postaw patriotycznych i tożsamościowych. On się odbył, prawda, między, no, sięga jeszcze 65 roku ten proces, jak wiemy, prawda, listu biskupów polskich do niemieckich, ale no, przede wszystkim odbył się już po 89 roku, w 90. pierwszej dekadzie XXI wieku, kiedy nawet nikomu w głowie nie postało, że może być sytuacja, w której jakieś wzory historyczne, wojenne, wojskowe z II wojny światowej będą aktualizowane ze względu na potrzeby obronne współczesnego państwa niemieckiego czy polskiego. Więc odbył się w atmosferze zamkniętego rozdziału historycznego, jakim była II wojna światowa, refleksyjnego podejścia do tych wydarzeń. I w związku z tym było możliwe skoncentrowanie się na moralnych aspektach tego pojednania, prawda, a nie politycznych. Całkowicie zmieniła sytuację w Europie Środkowo-Wschodniej ta interwencja rosyjska w 2014 roku już, bo wtedy się przecież zaczyna wojna w Ukrainie, i pamięć o upasta się zasobem, tak, prowadzenia walki z agresorem. Również po 22 roku również Polska interpretuje swoją sytuację jako zagrożenie ze strony Rosji, prawda? Więc tu również ta pamięć o Armii Krajowej, prawda, o II wojnie światowej zaczęła mieć czynny charakter mobilizacyjny wręcz, prawda? Choć nie w tym stopniu, co w Ukrainie, to jednak też. I te dwa pojednania odbyły się w innej sytuacji między innymi krajami i obecnie nie ma prostego przełożenia jednego modelu, jednego sukcesu tego pojednania na drugi.
5: Bardzo dziękuję. Profesor Tomasz Stryjek, historyk reprezentujący Polską Akademię Nauk, Kolegium Civitas, był z nami. Też wyjaśnijmy momentami, jakość połączenia być może pozostawiała sporo do życzenia, ale jest pan w miejscu z dala od metropolii i z dala od takiego bardzo dobrego zasięgu, to od razu wyjaśnię. Bardzo panu dziękuję za to, że zechciał pan zająć swój prywatny czas i wystąpić na naszej antenie. Kłaniam się i do usłyszenia.
18: Ja również bardzo dziękuję.
5: Już za chwilę informacje Radia Tok FM, a po nich naszym gościem będzie dr Konrad Ciesiołkiewicz.
19: Reklama.
20: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
22: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
23: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
24: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie, sama widzisz.
25: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
26: Bo w Media Ekspert taniej masz.
27: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
26: Bo w Media Ekspert taniej masz.
28: Magda, wszystko w porządku?
29: Przepraszam, migrena.
30: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
29: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
31: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
29: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
32: Wakacyjny rowerowy zjazd cenowy w SkiTeam. Tylko teraz wybrane rowery kupisz z rabatem nawet do 35%. Złap swój rower i wykorzystaj lato na maksa. Odwiedź salony SkiTeam lub kup online.
33: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
34: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
35: Reklama.
36: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
17: Premier Ukrainy będzie odwołana, poinformował o tym prezydent Wołodymyr Zełenski. W informacjach kolejna polityczna burza w sprawie uchwały PiSu dotyczącej Ukrainy w Unii Europejskiej. Niebezpieczne warunki nad morzem, na wielu plażach powiewa czerwona flaga. Jest 14. Informacje TOK FM, Emil Górny zapraszam. Na początek Ukraina i zapowiedź odwołania premier tego kraju Julii Swirydenko. Prezydent Wołodymyr Zełenski anonsował objęcie przez nią ważnego kierunku współpracy z kluczowymi partnerami Ukrainy. Dodał, że konieczne są zmiany kadrowe w rządzie i strukturach ochrony państwa. Politycy koalicji rządzącej krytykują propozycję PiS-u w sprawie blokowania drogi Ukrainie do Unii Europejskiej. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że Kijów w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni w Wołyńskiej nie powinien nawet rozpoczynać rozmów z Brukselą. I dlatego chce w drodze uchwały Sejmu zobowiązać polski rząd, aby do tego nie dopuścił. Wawrzyniec Zakrzewski.
0: Poseł PiS-u Jarosław Sellin przekonuje, że nikt nie wchodzi do Unii Europejskiej bezwarunkowo. A Ukraina, jeśli chce o tym myśleć, musi zrobić krok w tył. Wycofać się
1: z błędnej, szkodliwej polityki historycznej hołubiącej ludobójców, bo z taką tradycją i z takimi, w cudzysłowie, bohaterami żaden kraj po prostu do Unii Europejskiej nie zostanie przyjęty.
0: Odpowiedzialni politycy powinni tonować emocje. Odpowiada europosłanka Joanna Scheuring-Wielgus.
3: Lewica nie wejdzie w narrację czy Konfederacji, czy PiS-u, czy Nawrockiego, żeby jeszcze bardziej podgrzewać atmosferę pomiędzy Polakami i Ukraińcami.
4: Żeby podsycać nastroje, które są antyukraińskie. I tak naprawdę nikt nie chce przeciwdziałać czemuś, coś zastopować, tylko po prostu chcą mieć paliwo, bo wydaje im się, że zyskują na tym.
0: Dodaje wiceministra pracy Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej, która uważa, że obok trudnych kwestii historycznych powinniśmy pamiętać także o teraźniejszości i dbaniu o bezpieczeństwo Polski, którego elementem jest wspieranie walczącej z Rosją Ukrainy. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
17: Na blisko 60 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. Większość zamknięto z powodu wysokich fal, silnego wiatru i prądów wstecznych. Na dwóch kąpieliskach w województwie zachodniopomorskim woda jest nieprzydatna do kąpieli z powodu przekroczenia normy mikrobiologicznej. Lato zaskakuje nie tylko pogodą. W lasach znów wysyp grzybów. Weekendowy wypad może zakończyć się powrotem z pełnym koszykiem. Ale lekarze przypominają, przy grzybach nie ma miejsca na ryzyko. Część pomyłek kończy się zatruciem pokarmowym, jednak niektóre gatunki są śmiertelnie niebezpieczne. Są grzyby, które zjemy tylko raz w życiu. Pierwszy i ostatni, ostrzega toksykolog profesor Natalia Pawlas.
6: Przede wszystkim grzyby, które należą do tych grzybów cytotoksycznych, czyli zawierających amanitynę, jest bardzo silną toksyną działającą na wątrobę. To nie jest tylko muchomór sromotnikowy, ale to są też muchomór jadowity, muchomór wiosenny, niektóre czubajeczki, hełmówki.
17: Często jedynym ratunkiem jest przeszczep wątroby, dlatego warto kierować się zasadą: zbieramy to, co znamy. Batalia o krakowskie dorożki nadal trwa, mimo decyzji radnych o tym, że mają pozostać w mieście. Aktywiści i prozwierzęce organizacje już planują i zapowiadają dalsze działania. Miejska Komisja Ochrony Środowiska proponuje zastąpienie ich na przykład dorożkami elektrycznymi. Dorożkarze mówią o zwycięstwie rozsądku. Jak podkreśla prezeska Stowarzyszenia Dorożkarzy Krakowskich Dorota Litwicka, w czasie upałów konie nie pracują.
7: Te konie, które my tu widzimy na rynku, one są specjalnie wyselekcjonowane po to, żeby przede wszystkim pracować. Jeżeli one nie będą pracować, to następnym jakby etapem koni pociągowych jest rzeźnia.
17: Zdaniem rzeczniczki praw zwierząt w Krakowie, Sabiny Janeczko, także wśród mieszkańców coraz więcej jest przeciwników dorożek.
8: Wiem, że są podnoszone argumenty, że to jest nasza tradycja krakowska, natomiast pamiętajmy, że tutaj ministerstwo odmówiło wpisania krakowskiej dorożki na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.
17: Na decyzję radnych pozostawiła dorożki na rynku, ale nie zamknęła dyskusji o ich przyszłości. Cały lipiec na Podkarpaciu należy do Lasowiaków, gdzie do końca miesiąca trwa Festiwal Kultury Lasowiackiej. W ten weekend jego festiwalowa trasa zatrzyma się w Medyni Głogowskiej. O szczegółach Marcin Starzec.
9: Do końca niedzieli tu w Medyni wiklina i glina będą splatały się w jedną opowieść o regionalnym rzemiośle, bo podczas jarmarku garncarskiego można będzie na żywo oglądać powstawanie naczyń i ozdób, między innymi wykonywanych przez Janusza Głowiaka.
10: To trzeba troszkę cierpliwości i treningu. To jest, tak powiem, takie troszkę pacianie się w glinie, nie robota, tylko pacianie.
11: Jest to święto całej społeczności. Myślę, że mieszkańcy już przez lata nauczyli się traktować jarmark jako ich święto.
9: Mówiła Małgorzata Wisz z Ośrodka Garncarskiego w Medyni. Lasowiacki festiwal potrwa do końca miesiąca, co tydzień goszcząc w innych miejscach Podkarpacia związanych z lasowiakami. W przyszły weekend to przystanie Pytań Flisacka w Ulanowie. Marcin Starzec, TOK FM.
17: A kolejne informacje w TOK FM o 14.20 poprowadzi Krzysztof Horwat. Ja dziękuję za wspólnie spędzony weekend i czas na pogodę.
32: Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
2: Sponsorem programu jest Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
17: Najbliższe dwa dni będą pochmurne i deszczowe, więcej słońca tylko na zachodzie Polski, a dziś w całym kraju sporo chmur, też przelotne opady deszczu. Na termometrach od 19 stopni w Krakowie, 21 w Gdańsku, 22 w Warszawie i Łodzi, 25 we Wrocławiu, do 26 w Poznaniu.
32: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
2: Sponsorem programu był Active Lab, producent izotoników funkcjonalnych IzoActive, wspierających nawodnienie organizmu.
36: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
17: Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia TOK FM, Przemysław Iwańczyk. Kłaniam się Państwu. Przez najbliższą godzinę będziemy rozmawiać o zdrowiu, bądź też tematach, które zbliżone są do naszego dobrostanu. Jest z nami profesor Adam Krętowski, prorektor do spraw medycyny cyfrowej i badań klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Dzień dobry, panie profesorze.
5: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam serdecznie.
17: Czy możemy mówić o absolutnym przełomie, jeśli chodzi o walkę z metabolizmem, który być może z rozmaitych powodów uległ pewnej dysfunkcji? Do czego zmierzam? Otóż komory metaboliczne mają być takim antidotum na kłopoty zdrowotne, które dopadają wielu pacjentów. I teraz posłużę się pewnym cytatem. Jak funkcjonuje ludzki organizm, co wydycha, co wydala, jak się zmienia? Chodzi o to, że Uniwersytet Medyczny w Białymstoku i pan, panie profesorze, staracie się zbadać wpływ takich komór na organizmy ludzkie. Czy ja dobrze zrozumiałem i też dobrze dedukuję, że jest to dobra wiadomość dla tych, którzy na przykład walczą z chorobą otyłościową?
5: No myślę, że to nie jest aż takie proste, bo rzeczywiście ta walka z chorobą otyłościową no nie zostanie załatwiona przez komory. Komory to jest tylko narzędzie diagnostyczne, które nam pomaga, żeby lepiej zrozumieć, dlaczego pacjent mówi: panie doktorze, panie profesorze, no ja nic nie jem, a ty je. Więc to jest element całej układanki, która jest niezbędna do tego, żeby nam się udało. Tak nam się udało na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku, że poszerzamy nasz zakres możliwości diagnostycznych. Tutaj no, nieskromnie powiem, że w tym obszarze, jeżeli chodzi o badania metabolizmu, badania terapii choroby otyłościowej, no wydaje się, że mamy duże doświadczenie i mamy duże osiągnięcia w skali naszego kraju. Natomiast niestety nie. Komora metaboliczna nie odchudza pacjentów. Komora metaboliczna nie jest jeszcze, powiedzmy, urządzeniem wykorzystanym w standardowym leczeniu pacjentów. Jest to nowoczesne urządzenie do pomiaru metodą kalorymetrii pośredniej, tak, metabolizmu całkowitego wydatku energetycznego, czy metabolizmu spoczynkowego, i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że będziemy jeszcze o tym mówili, które nam pomaga zrozumieć, dlaczego niektórzy pacjenci na przykład po włączeniu leczenia fajnie chudną, fajnie redukują masę ciała, ale potem po odstawieniu leku nagle mają jeszcze gorzej, jeszcze trudniej im utrzymać tą masę ciała i bardzo szybko wracają do efektu, do stanu wyjściowego, tak? Czyli to jest ten efekt jojo. Ale nie wszyscy. Mamy szereg badań pokazujących, że tak się nie dzieje. Nie jest to oczywista sprawa. Więc no tak, jest to dodatkowe narzędzie pracy, które nam pozwala zrozumieć, jak leczyć pacjentów, jak dobierać terapię, jak skutecznie to robić, żeby konkretny pacjent uzyskał efekt.
12: Dobrze, to panie profesorze, może wyjaśnijmy sposób, w jaki działa ta komora. Rozumiem, że jest to wyizolowane pomieszczenie, do którego wchodzi pacjent i na podstawie, nie wiem, wydalanych gazów opisuje się jego metabolizm, bądź też to, w jaki sposób jest on zaburzony?
5: No tak, to można powiedzmy, że to jest taki, kolokwialnie powiedzieć, że to taki licznik spalania energii, tak? Jak my to robimy, tak? Jest to metoda kalorymetrii pośredniczej i na podstawie tego, ile pacjent zużywa tlenu i ile wydala dwutlenku węgla. I takie metody kalorymetrii pośredniej są dostępne. My też już od dawna robiliśmy na przykład badania u sportowców, ale też w innych badaniach naukowych. Natomiast rzeczywiście to jest jedyna taka, mamy dwie te komory, urządzenie, które robi to w środowisku takim wyizolowanym. Ta komora wygląda jak taki mały pokój hotelowy, gdzie jest łóżko, gdzie jest telewizor, tak, gdzie można podłączyć komputer, gdzie jest stolik, ale też toaleta, gdzie też jest miejsce, przez które podajemy posiłek. I pacjent w takim pomieszczeniu, całkowicie odizolowany, bo całe gazy, które pacjent wydala, my przepuszczamy przez taki z kolei bardzo skomplikowany system odzyskiwania tych gazów i następnie powraca ten tlen, znaczy to powietrze z odpowiednią zawartością tlenu do pacjenta. I my na tej podstawie, ile pacjent zużywa tlenu, ile dwutlenku węgla, jesteśmy w stanie właśnie ocenić te parametry metabolizmu. Jesteśmy nawet w stanie ocenić, jak pacjent zużywa, które składniki, czy bardziej zużywa tłuszcze, tak, czy jest to beta-oksydacja, czy też w większym stopniu zużywa węglowodany, bo to też jest indywidualne w zależności od pacjenta, w zależności od rodzaju posiłków, w zależności od stanów współistniejących chorobowych, ale też nasze badania wcześniejsze pokazały, że to jest też w jakimś stopniu uwarunkowane genetycznie. A więc niby pacjent każdy ma nadmiar kalorii, nadmiar kilogramów, ale w inny sposób ta choroba może być rozłożona na czynniki pierwsze.
12: Czyli rozumiem, że ten podawany posiłek ma też na celu zbadanie, jak organizm zachowuje się po zjedzeniu takiego posiłku.
5: Dokładnie, tak. My, to jest jeden z obszarów naszych badań. My, cała może idea, bo zaczęliśmy od komory, ale od komór, ale to jest tylko niewielki element naszych badań i tego, co robimy. Tak naprawdę to jest mniejsza część, mała część czegoś, co się nazywa medycyna precyzyjna, kiedyś bardziej medycyna spersonalizowana. My szerzej to traktujemy, czyli mamy własne badania, ale też badania, które są publikowane w dobrych czasopismach, że my w różny sposób reagujemy na różny skład diety, tak? Czyli w podtekście szukamy diety najbardziej zdrowej dla konkretnego pacjenta, najwłaściwszej, tak? My też zajmujemy się aktywnością fizyczną i szukamy najlepszego, najodpowiedniejszego wysiłku dla konkretnej osoby.
12: Czyli przepraszam, czy komuś służą wysiłki aerobowe, czy powinien częściej chodzić do siłowni, powinien podejmować tego rodzaju wysiłek, to wszystko można stwierdzić.
5: Dokładnie, ale też kwestia jest, powiedzmy, czy to ma być, jaka intensywność wysiłku, tak, bo teraz na przykład u osób jeszcze nie tak całkiem, nie za bardzo chorych, to jest ten modny wysiłek HIIT, czyli taki super intensywny, kiedy ćwiczymy tylko 10 minut, ale bardzo intensywnie, tak, i więc tutaj jest szereg tych badań w różnych obszarach, no i najważniejszy wpływ leku. Mamy teraz bardzo dużo nowoczesnych leków, to są te leki z grupy inkretyn, analogi GLP-1, GIP, agoniści glukagonu, podwójne, potrójne. I my też to badamy, tak, w tych naszych projektach. Na przykład mogę powiedzieć, że mamy największą grupę na świecie pacjentów przebadanych. Wymienię substancje bez nazwy, że tak powiem, handlowej, tak, na semaglutydzie doustnym, tak, mamy eskalowane dawki i mamy unikalne wyniki badań mówiące dlaczego. Znaczy jeszcze dlaczego to nie wiemy, bo badamy przy tym właśnie też biomarkery całego genomu. Wszystkie geny, jakie pacjent ma, badamy biomarkery metabolomiczne, proteomiczne, ale widzimy odpowiedź na leczenie wcale nie jest u wszystkich jednakowa. Wręcz odwrotnie, jest tak zwaną krzywą Gaussa, tak? Czyli są tacy pacjenci, większość pacjentów odpowiada, powiedzmy, w znaczący sposób, ale są tacy, którzy dużo lepiej, a są tacy, którzy dużo słabiej. I to jest także związane właśnie z odpowiedzią metabolizmu. Dlaczego nasz u niektórych pacjentów organizm reaguje zwolnieniem metabolizmu? W większości reaguje. Ale też jest to indywidualne w zależności od rodzaju terapii, czy też od sposobu redukcji masy ciała. Bo mówię, nie tylko leki, ale które teraz są bardzo skuteczne i cieszymy się, ale też właśnie to jest kwestia odpowiedniej diety, odpowiedniej aktywności fizycznej.
12: Czyli krótko mówiąc, osobniczo jesteście Państwo poprzez takie badanie opisać, co służy pacjentowi w największym stopniu. Po pierwsze, czy podanie leków, czy wysiłek i jakiego rodzaju, w jakiej objętości i też co powinien mieć na talerzu na śniadanie, obiad i kolację.
5: Dokładnie, no to jest nasze marzenie, to jest koniec drogi, tak Pan powiedział, że potrafimy. Na razie mamy pewne wyniki pokazujące, że u tych konkretnych pacjentów mamy odpowiedź lepszą, gorszą, ale tak, po to są te badania. Te badania niektóre trwają kilka tygodni, kilka miesięcy, nawet więcej niż rok czy dwa lata, bo ten efekt na przykład po odstawieniu leku, badamy, co się dzieje, jak odstawimy lek. I wcale nie jest, już mówiłem, nie jest prawdą, że wszyscy natychmiast mają odbicie. Jest grupa pacjentów, których ten metabolizm na tyle jest, mimo tego leczenia jest aktywny, że oni utrzymują tą masę ciała, a nawet dalej redukują, mimo że już nie są na leku. A z kolei inni odbijają. Tak? I my szukamy, dlaczego tak jest i jak można to przewidzieć, jak można pacjentowi pomóc, żeby było skuteczniej. No to jest... To nie jest taka, można powiedzieć, rutynowe leczenie pacjentów, tylko to jest nauka, to jest szukanie czegoś, czego jeszcze nie wiemy i nie rozumiemy do końca.
12: A za chwilkę już po informacjach Radia Tok FM opowiemy naszym słuchaczom, do czego, panie profesorze, zachęcam, jakie są pierwsze wnioski na podstawie wyników badań, jakie już zdołaliście zebrać. Profesor Adam Krętowski, prorektor do spraw medycyny cyfrowej i badań klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku jest naszym gościem, który opowiada o bardzo ciekawym projekcie komór metabolicznych, które mają pomóc między innymi w walce z chorobą otyłościową.
36: Autopromocja.
13: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Rozmawiać będę z niedoszłym zakonnikiem o tym, dlaczego nie pozwolono mu zostać duchownym.
14: Ze względu na mój, jak to określili, niepewny stan zdrowia. W świecie się to nazywa dyskryminacją, a w Kościele się to nazywa wolą Bożą, co jest jednak trochę przykre.
13: Tajemnice Kościoła. Premiery na tokfm.pl i w aplikacji Tok FM w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
36: Autopromocja.
13: Reklama.
15: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
16: Kto zwalcza ból?
18: Voltaren!
16: Kto?
19: Ból szyi po pracy? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty skup się na grze. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland. Spółka z o.o.
20: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vita i paliwo 20 groszy taniej.
21: O!
20: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
21: O, a o ile?
20: 35 groszy taniej na litrze.
21: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
20: Tak!
22: A jak lemoniadę?
20: No też.
21: To poprosimy.
20: Ale co?
22: Wszystko!
20: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitae. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitae.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
23: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
0: Ale duża.
1: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
0: To co?
1: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Reklama.
18: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
22: 14.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Przetasowania w ukraińskim rządzie. Prezydent Wołodymyr Zełenski zapowiedział dymisję premierki Julii Sfrydenko i zapowiedział objęcie przez nią ważnego kierunku współpracy z kluczowym partnerem Ukrainy. Dodał, że konieczne są zmiany kadrowe w rządzie i strukturach ochrony prawa i że szczególnej uwagi wymagają również porozumienia Ukrainy z partnerami.

0: profesorem Adamem Krętowskim, prorektorem do spraw medycyny cyfrowej i badań klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Panie profesorze, jeszcze raz dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Nawet nie wyobraża pan sobie, a ja posługuję się intuicją, nie mam też danych, ilu słuchaczy przysiadło w tej chwili przy radioodbiornikach, chcąc wsłuchać się w to, co pan ma do powiedzenia, bo dla wielu jest to pewna nadzieja. Walka z chorobą otyłościową niestety ma to do siebie, że każdy z nas inaczej reaguje i na wysiłek fizyczny, i na zaordynowane diety, ale także na podane leki, których jest coraz więcej, o których pan wspominał. Panie profesorze, komory metaboliczne, które mają stwierdzić, jak zachowuje się ciało każdego z nas, bo każdy jest inny, w momencie, kiedy zjada posiłek, w momencie, kiedy jest po posiłku, też w momencie odpoczynku. Czy można w ogóle mówić, że wchodzi w grę taka zmienna wieku też i jesteście już w stanie jako badacze nakreślić tę zależność? Dlaczego o tym mówię? Ano dlatego, że bardzo często wiele osób próbuje, nie chcę powiedzieć wykpić się, ale usprawiedliwić być może taki naganny styl życia i zrzucić to na metabolizm, który z wiekiem ma zwalniać.
1: No to muszę zaprotestować. No oczywiście tak, są właściwe wzorce i wiemy, jak powinniśmy się zachowywać, jeżeli chodzi o dietę, aktywność fizyczną, ale no, nie nazwałbym tego nagannego trybu życia, bo tak jak pan powiedział, no, każdy z nas, ja też, no, że tak powiem, mógłby lepiej w tym obszarze funkcjonować, więc tak, oczywiście, ten metabolizm zwalnia z biegiem, ten metabolizm zwalnia w związku z różnymi chorobami. To też jest także związane, że to ma duży związek z masą mięśniową. I to jest właśnie ważny element, o którym musimy to podkreślić, bo nowoczesne leki rzeczywiście redukują zawartość tkanki tłuszczowej, ale też redukują masę mięśniową. Tak? No, pacjent też w jakimś sensie uważa, że skoro mało jem, redukuje masę ciała, chudnę, to nie muszę się ruszać, to nie muszę dbać o masę mięśniową. I to jest błąd. Właśnie to jest ten powód, dla którego między innymi po odstawieniu leku jest to ryzyko, że ten metabolizm jest na tyle wolny, że znowu no, przybieramy nam zwiększamy masę ciała, tak? Przybieramy tych kilogramów. Więc to rzeczywiście no, jest bardzo ważne, żeby jednak nie zapominać mimo leków, mimo diety o tej aktywności fizycznej, o tych mięśniach. To nie zawsze muszą być jakieś intensywne uprawianie sportu, tak? Ale to jest chociażby ćwiczenia, to jest gimnastyka, to są spacery. No to jest tak, fizjologicznie tracimy masę ciała, tak, ona spada, zmniejsza się z wiekiem, ale możemy zrobić wszystko, żeby to zatrzymać.
0: Panie profesorze, może w ogóle powinniśmy rozpocząć od tego, by opisać choroby metaboliczne, no nie z medycznego punktu widzenia, ale choćby wskazać, o których mowa, co za tym idzie, co, albo inaczej, którzy pacjenci powinni być zdeterminowani, żeby taką komorę odwiedzić albo w takiej komorze zostać sprawdzonym.
1: No tak, no nawet jest takie sformułowanie, zespół metaboliczny, tak? To oprócz otyłości, bo tak, są konsekwencje tego. To jest właśnie rozwój cukrzycy i potem konsekwencji związanych z powikłaniami cukrzycy. To są zaburzenia lipidowe, hipercholesterolemia, hipertrygliceridemia. To jest nadciśnienie tętnicze, to jest hiperurykemia, czyli podwyższony kwas moczowy. To jest też zwiększona skłonność do chorób sercowo-naczyniowych. Te wszystkie choroby wynikają z metabolizmu. Jest jeszcze taki bardzo modny termin jak insulinooporność, który no nie jest sam stanem chorobowym, chociaż często do nas przychodzą pacjentki i mówią: panie doktorze, panie profesorze, no mam insulinooporność, bo gdzieś tam w laboratorium ktoś oznaczył stężenie insuliny. Ale to jest mechanizm, tak, który to wszystko w jakimś sensie potęguje i powoduje, że rzeczywiście jest trudno zgubić te kilogramy i rzeczywiście tak, na jakimś etapie też no, bez leków opanować ciśnienie tętnicze czy poprawić poziom lipidów, więc tak, to jest taki zespół

0: tych stanów chorobowych, które lubią się i które występują często u tego samego pacjenta. I w tym kontekście, dzisiaj mówimy o komorach metabolicznych, ale też przy okazji mogę powiedzieć, że no, my mamy jako jedyni w Polsce możliwość badania insulinowrażliwości tkankowej, czyli nie oznaczamy jednego poziomu insuliny z krwi, mówimy o pacjent ma insulinooporność, tylko dzięki temu, że mamy takie urządzenie, które się nazywa PET-MRI, badamy wychwyt glukozy w poszczególnych tkankach, w mózgu, w mięśniach, w wątrobie i na tej podstawie też możemy ocenić, no, jaka terapia, jaki sposób postępowania jest właściwy dla danego pacjenta.
1: Panie profesorze, jak bardzo różnimy się od siebie ze względu na to, w jaki sposób spalamy tłuszcze, węglowodany, jaki jest nasz metabolizm? Każdy jest totalnie inny, czy są jakieś grupy, które są do siebie podobne i można je wyłonić pośród wszystkich przebadanych u was w komorze?
0: No więc muszę powiedzieć, że oczywiście są jakby grupy pacjentów, których dominuje przewaga utlenienia tłuszczy i u innych przewaga węglowodanów, ale rzeczywiście jest to też zmienność związana z danym posiłkiem. Myśmy robili takie badania nutrigenomiczne, w których wybraliśmy takie geny, które są istotne w tym obszarze i badaliśmy tego samego pacjenta, dostawał różny posiłek, tak? I wyodrębniliśmy grupy pacjentów, możemy nawet powiedzieć, no, jakie warianty genetyczne predysponują do tego, że mają większą zdolność do utleniania tłuszczy, a z kolei u innych była przewaga węglowodanów. Tak? Czyli to są oczywiście nowe badania. One nie są jeszcze do końca wykorzystywane klinicznie w sposób taki wiarygodny. Tak? Są takie komercyjnie do kupienia badania, które szczerze mówiąc nie do końca moim zdaniem są zwalidowane. Ale no, w obszarze tym związanym z chorobami dietozależnymi, z dietą, te badania na poziomie takim naukowym, z wykorzystaniem tak nowoczesnych przyrządów, jak chociażby te komory metaboliczne, czy właśnie ten PET-MRI, czy szereg innych metod wykorzystujących badanie całego genomu, czyli genomika, proteomika, to są badania, które no, można powiedzieć od niedawna się zaczęły, więc jeszcze takich prostego przełożenia dla pacjenta konkretnego nie mamy. A my jesteśmy naukowcami, więc no nie chcemy też wprowadzać pacjentów w błąd. Natomiast zdecydowanie widzimy tak zmienność osobniczą. Ona w dużym stopniu jest związana z genetyką, ale także właśnie z tym, jak się pacjent odżywia, ale także z tą masą mięśniową. Nie możemy o tym zapomnieć, tak? Masa mięśniowa,
1: Przepraszam, proporcją masy mięśniowej w składzie ciała, tak? To pan ma na myśli.
0: Tak, dokładnie. No, czyli z jednej strony proporcją, ale też bezwzględną liczbą, masą mięśni, tak? Myśmy zrobili takie badanie na ponad 1000 pacjentów z otyłością i stanem przedcukrzycowym, które obserwowaliśmy przez 5 lat. I po 5 latach patrzyliśmy, co się z nimi stało w kontekście rozwoju cukrzycy, tak? Która jest konsekwencją otyłości. I proszę sobie wyobrazić, że najważniejszym wskaźnikiem, który przewidywał to, kto rozwinie cukrzycę w ciągu tych 5 lat, był spadek masy mięśniowej. Tak? Czyli ci pacjenci, którym ta masa mięśniowa w związku z wiekiem, w związku z tym, że też się mniej poruszali, w związku z tym, że nie ćwiczyli, to ci pacjenci mieli dużo większe ryzyko rozwoju cukrzycy. Także i jeszcze raz, jest korelacja między masą mięśniową a tym metabolizmem, tak? Tym, co badamy. Więc szukamy odpowiedzi też na to, jak pomóc pacjentom. Więc samo zbadanie tego w komorze no nie pomoże pacjentowi w tym sensie, że pacjent nagle nie poprawi mu się ten metabolizm, tak? Ale dzięki temu, że robimy te badania, chcemy wiedzieć, które leki, którym pacjentom, jaka aktywność fizyczna, jaka dieta. To już mówiłem, ale to jest właśnie nasz cel.
1: Panie profesorze, to inne pytanie. Czy mieliście już pacjenta, który był w komorze 2 razy? Dlaczego o to pytam? No bo w momencie, kiedy on jest pierwszy raz przebadany, dostaje wskazówki dość jasne. jaki rodzaj posiłku mu służy, jaki rodzaj aktywności fizycznej mu służy, kiedy powinien ten wysiłek podejmować, w jakiej objętości. I wyobrażam sobie, że taki pacjent przychodzi po roku i możemy stwierdzić, czy zmiana trybu życia we wszystkich tych trzech obszarach, o których mówiliśmy, w jakiś sposób zmieniła jego metabolizm i czy w ogóle możliwym jest, żeby go zmienić. Czy on już na całe życie pozostanie z nami właśnie taki, niezależnie od tego, jaki plan naprawczy wdrożymy.
0: Nie pozostanie. Właśnie po to to robimy, żeby to zmieniać, żeby na to wpływać. Myśmy te badania rozpoczęli, no urządzenie mamy mniej więcej od kwietnia zatwierdzone do używania. Tak, rozpoczęliśmy kilka projektów, więc jeszcze no, nie było takiego pacjenta, który by dwa razy był, tak, bo to jest zbyt krótki okres czasu, żeby, ale tak, mamy pacjentów, którzy mają nowoczesne leczenie, którym mają odpowiednio zalecenia i no, będziemy to widzieli, tak. Badamy to nie tak często ze względu, że ten efekt, jeżeli chodzi na przykład o terapię, o leki, no to na początku, tak jak już powiedziałem, jest pacjent redukuje masę ciała, chudnie, cieszymy się, ale metabolizm zwalnia, tak, u większości pacjentów. Dopiero mniej więcej tak po siódmym miesiącu idzie do góry. Więc no, jeszcze nie mamy takich pacjentów, aczkolwiek to jest celem naszych badań. Po to rekrutujemy pacjentów do tych badań. Teraz skończyliśmy rekrutację z tym nowoczesnym lekiem, którzy pacjenci też, jedna grupa właśnie ćwiczy, druga grupa, czyli pod kontrolą trenera tak, druga grupa no, ma zalecenia do domu, ale nie zmuszamy ich w cudzysłowie do tego. Ale monitorujemy, tak, mają te akcelerometry, monitorujemy ich aktywność fizyczną. Natomiast no, teraz też zbieramy takich pacjentów, grupę pacjentów, którzy już mają konsekwencje tej otyłości i nadwagi. Takich pacjentów, którzy są już po zawale serca, po udarze mózgu, którzy są po rewaskularyzacji naczyń wieńcowych, którzy mają niewydolność nerek. I tutaj to badanie jest no, projektowane nawet na kilka lat. Więc to nie jest tak, że te efekty mamy od razu. Natomiast oczywiście mamy już sporą ilość danych dotyczących wcześniejszych naszych badań i na tej podstawie też próbujemy budować pewne algorytmy, tak, które mogłyby przewidzieć, co jest korzystne dla konkretnego pacjenta.
1: Panie profesorze, ile takich komór jest u was w ośrodku? Ile takich komór jest w Polsce, na świecie, w Europie?
0: My mamy dwie takie komory. W Polsce nie ma jeszcze takich komór poza naszym ośrodkiem, z tego co mi wiadomo. Na świecie jest kilkanaście. Tak, mam powiedzieć, że jedna z najważniejszych firm farmaceutycznych w tym obszarze, jak się dowiedziała, że my taką komorę mamy, to przysłali do nas dyrektora tej firmy, który się tym zajmuje, żeby nawiązać współpracę, bo oni też są zainteresowani, tak, bo powstają nowe leki, powstają nowe cząsteczki. I ktoś musi przebadać to, więc raz jeszcze, żeby to było jasne, my nie możemy wziąć pacjentów, wszystkich, którzy są chętni. Jeszcze to nie jest ten etap, tak?
1: Przepraszam, a ilu pacjentów możecie przebadać w ciągu doby?
0: No więc czasami to jest tak, że ten pacjent przebywa tam 7 dni w tym pomieszczeniu. My na razie nie robimy takich długich badań, my robimy 8-godzinne badania, no i tyle, czyli dwóch pacjentów dziennie możemy zrobić, tak? Czyli to jest taka skala na tą chwilę, tak? Natomiast no, staramy się, żeby te badania, które robimy, też przynosiły pacjentom korzyść, tak? Staramy się, żeby to nie tylko samo badanie, ale tak jak już mówiłem, interwencja, czy z wykorzystaniem nowoczesnych terapii, czy z wykorzystaniem wysiłku fizycznego. Więc no, liczymy na to, że będzie ich jak najwięcej.
1: Panie profesorze, ale powoli będziemy musieli niestety kończyć naszą rozmowę. Profesor Adam Krętowski był naszym gościem, prorektor do spraw medycyny cyfrowej i badań klinicznych, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku. Bardzo panu dziękuję.
0: Bardzo miło, dziękuję bardzo.
1: Państwa zapraszam teraz na informacje Radia Tok FM i pozostajemy w naszym programie, w niedzielnym magazynie Radia Tok FM w cyklu Życie w Zdrowiu.

0: Autopromocja.
1: W audycji Globalne Popołudnie zabierzemy Was z Wojciechem Jagielskim do Republiki Południowej Afryki, najbogatszego państwa na kontynencie, które właśnie przeżywa falę antyimigranckich protestów. A wszyscy cudzoziemcy w kraju naprawdę mają powody, by bać się o własne bezpieczeństwo i życie. Opowieść o tym, że spór o migrację toczymy nie tylko my w naszym zachodnim świecie, już w tę niedzielę po godzinie 16. Zapraszam, Krzysztof Story.
0: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
1: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 14.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Sojusz Transatlantycki stracił jeden ze swoich najsilniejszych głosów. Tak rzecznik MSZ-u Maciej Wewiór mówi o zmarłym amerykańskim senatorze Lindseyu Grahamie. Polityk od 2022 roku dziesięciokrotnie odwiedził Ukrainę. Według Wewiura był niezłomnym przyjacielem Polski i niestrudzonym orędownikiem wschodniej flanki NATO. 14 nietrzeźwych kierujących oraz jedną osobę pod wpływem amfetaminy zatrzymali pomorscy policjanci podczas działań w ramach akcji Dyskoteka przeprowadzonych minionej nocy na Pomorzu. W Kościerzynie 19-latek kierujący autem osobowym miał w organizmie prawie 2,5 promila alkoholu. W Lęborku policjanci ujęli 39-latka, który prowadził samochód mając ponad 2 promile. Przy wzgórzu Krzyży w Gibach w województwie podlaskim obchody 81. rocznicy obławy augustowskiej. Obława nazywana Małym Katyniem jest największą niewyjaśnioną do końca zbrodnią dokonaną na Polakach po II wojnie światowej. IPN od lat prowadzi śledztwo w tej sprawie. Dotyczy ono zbrodni komunistycznej przeciwko ludzkości. Przyjęto w nim, że w lipcu 45. roku w nieustalonym dotychczas miejscu zginęło około 600 osób. Działaczy podziemia niepodległościowego zostali zatrzymani przez żołnierzy sowieckiego kontrwywiadu wojskowego przy współudziale funkcjonariuszy polskich organów bezpieki i wojska.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Kolejna nasza rozmowa z cyklu Życie w zdrowiu w niedzielnym magazynie Radia TOK FM. Jest z nami profesor Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, pełnomocnik dyrektora do spraw Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych, Narodowy Instytut Onkologii imienia Marii Skłodowskiej-Curie, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze, kłaniam się.
11: Dzień dobry, bardzo miło.
10: Panie profesorze, mamy, obchodzimy, nie wiem, próbujemy uświadomić pacjentów, bądź też niestety potencjalnych pacjentów, że istnieje taka choroba jak czerniak. Dni świadomości czerniaka ma różne odsłony, a Akademia Czerniaka, bo taka też jest, kontynuuje cykl realizowany w ogólnopolskiej kampanii edukacyjnej. Cała Polska sprawdza znamiona. Kolejne wydarzenia są już za nami w poszczególnych województwach. To między innymi taka fura zdrowia, czyli mobilny gabinet, który zaprasza i przeprowadza badania dermoskopowe. Proszę powiedzieć, czy to jest sposób na to, by wykryć chorobę w stadium zaawansowania, w której jeszcze można mieć nadzieję na całkowite wyleczenie?
11: Generalnie w czerniaku można mieć nadzieję nawet w zaawansowanej chorobie, tylko chcę powiedzieć, że jeżeli czerniak jest wykryty wcześniej, to ta szansa jest prawie 100%. I dlatego pierwszym jakby etapem naszej świadomości o nowotworach skóry jest to, że skórę swoją obserwujemy. Czyli tak naprawdę obserwacja skóry polega na tym, że jak co 3 miesiące poświęcimy 5 minut na to, żeby się obejrzeć przed lustrem i zwrócić uwagę przede wszystkim na dwie rzeczy. Po pierwsze, czy mamy nową zmianę? Czy z kolei zmiana, która już była, w cudzysłowie stara zmiana, zaczęła się zmieniać. I to jest jakby clue naszych działań. Akademia Czerniaka to jest sekcja naukowa Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, działa z innymi towarzystwami, działa ze stowarzyszeniami pacjentów. Przede wszystkim naszym zadaniem jest wspomaganie Polek i Polaków właśnie w świadomości tego, jak po pierwsze reagować, po drugie, że to się da super wyleczyć, bo Czerniak miał bardzo złą sławę przez wiele lat, że no tak, to jest taki okropny nowotwór, bo to jest groźny nowotwór, szczególnie jak jest zaawansowany. I nawet te nowe terapie, które mamy w Polsce dostępne w pełni, to zaraz o tym powiem, ale one dają szansę na wyleczenie w dużo bardziej zaawansowanych stadiach, ale to nie znaczy, że to jest miłe i przyjemne leczenie. Za to rzeczywiście badania dermoskopowe są czymś, co nam pomagają jako lekarzom i państwu, żeby przede wszystkim bardzo dokładnie zbadać skórę. To jest badanie, które daje jakieś 97-98% pewności, że wszystkie te zmiany na skórze nie są podejrzane. Oczywiście my nie jesteśmy w stanie powiedzieć na 100%, że jednomilimetrowa zmiana kiedyś nie będzie czerniakiem, bo tak dobrze nie jest, ale większość zmian my jesteśmy w stanie zakwalifikować do dwóch jakby do dwóch części. Pierwsza, że zmiana jest podejrzana i należy ją usunąć. I to jest bardzo mało tych takich zmian. Jeżeli właściwie się wykonuje dermatoskopię czy dermoskopię, to w chwili obecnej ona przede wszystkim ogranicza niepotrzebne wycięcia. A drugie to mówimy pacjentowi, ok, wszystko jest w porządku. I większość pacjentów, którzy ode mnie wychodzą z gabinetu po badaniu dermoskopowym, słyszy, że wszystko jest ok, żeby sprawa była jasna. I to samo, co robią nasi zaprzyjaźnieni, bo to jest Stowarzyszenie Pacjentów, samo podjęło takie działania, żeby dotrzeć szczególnie do miejsc, gdzie dostęp do dermatologa jest gorszy i tam umożliwić badania dermoskopowe. Ale tak jak powiedziałem, pierwszym krokiem dla nas najważniejszym jest to, że powinniśmy obserwować swoją skórę, bo każdy z nas 4-5-milimetrową zmianę na skórze jest w stanie samemu zauważyć, że coś nowego mi się tam pojawiło.
10: Panie profesorze, czy w świecie idealnym byłoby przeprowadzać badania w tym samym gabinecie? Do czego zmierzam? Są już programy, które pozwalają nagrać taką zmianę oraz wskazać miejsce jej występowania. Przychodzimy po trzech miesiącach i możemy porównać.
11: My też to wykorzystujemy w naszym wideodermoskopie, ale to też nie jest dla wszystkich. Większość pacjentów w ogóle nie wymaga takiego badania. Takie badanie jest konieczne dla osób, które mają bardzo, bardzo dużo znamion i łatwiej to porównywać. I tyle. Dlatego to jest ten świat idealny, ale to nie jest dla osób, które mają kilka znamion. W większości przypadków ręczna dermoskopia, bo te ręczne dermoskopy też są super dobre. I co więcej, wideodermoskopia nadal, programy takie sztucznej inteligencji wspomagające działania wideodermoskopii nadal nie przebijają ludzkiego mózgu, aczkolwiek się coraz bardziej do tego zbliżają, może kiedyś tak będzie. Ale z naszego widzenia przy niewielkiej ilości zmian to w ogóle nie ma żadnego sensu robienie badań wideodermoskopowych, bo one są znacznie dłuższe, wcale nie są takie komfortowe dla pacjenta. Za to badanie zwyczajne dermoskopem, który powiększa 20 razy, ma super możliwości światła spolaryzowanego, różnych rodzajów tego światła. Tak najważniejsze jest, kto na końcu ocenia to, czyli ten mózg. Jednak on pozostaje istotnym elementem diagnostyki lekarza, więc o tym nie pamiętajmy, że tak to działa. W związku z tym to nie jest tak, że wideodermoskopia i dokumentowanie ciągłe zmian nie, ale są zmiany, gdzie my chcemy rzeczywiście powtórzyć takie badanie, zobaczyć, czy to się zmienia w czasie, ale to jest mniejszość naszych zmian. Wideodermoskopia ma szczególny zysk. My też ją stosujemy właśnie w Narodowym Instytucie Onkologii, w Centrum Profilaktyki Nowotworów dla osób o bardzo dużej liczbie znamion skóry. W związku z tym tak to wygląda.
10: Panie profesorze, czy czerniak jest zjawiskiem, na który samemu mamy wpływ, nie chroniąc swojej skóry w odpowiedni sposób. Wyobraźmy sobie pacjenta, który no, stosuje się do zaleceń od początku do końca. Mimo to taka choroba u niego występuje. Czy może to być konsekwencja, nie wiem, genów? Może być to konsekwencja innych czynników środowiskowych, nie tak oczywistych jak prażące słońce?
11: Ja powiem tak. Jest taka mapka Światowej Organizacji Zdrowia, jaka jest zależność między czynnikami zewnętrznymi a powstaniem nowotworu. Na pierwszym miejscu jest rak szyjki macicy i wirusy, i nowotwory związane z wirusem HPV, czyli brodawczaka ludzkiego, bo tam jest stuprocentowa zależność. Czyli jeżeli się zachorowało na raka szyjki macicy, to miało się infekcję HPV. Dlatego szczepienia przeciw HPV są tak super metodą, żeby w ogóle nie zachorować na nowotwór. Na drugim miejscu jest mięsak kaposiego związany z wirusem HIV, a na trzecim miejscu jest czerniak i inne nowotwory skóry, ponieważ 95% tych nowotworów jest związanych z promieniowaniem ultrafioletowym. Są bardzo rzadkie przypadki niezwiązane z UV, które wynikają z innych lokalizacji, innych uwarunkowań rzeczywiście genetycznych, ale one są bardzo rzadkie w populacji osób o naszym kolorze skóry. Dlatego to jest kwestia już bardziej pH, bo na przykład może być czerniak podpaznokciowy, czerniak w skórze owłosionej, czerniak błąd śluzowych czy wokół, ale ten standardowy czerniak to jest efekt promieniowania ultrafioletowego. W związku z tym nie szukajmy jakby dodatkowych wytłumaczeń dla siebie w tych genach, bo genetyczna zależność dla nowotworów jak dotąd jest na poziomie około 10% maksymalnie. 50% do 60% to są czynniki środowiskowe, na które my często mamy wpływ, jak promieniowanie ultrafioletowe, czy właśnie infekcja HPV. W związku z tym to naprawdę jest w naszych rękach. I to nie chodzi o to, żebyśmy nie przebywali na świeżym powietrzu czy na słońcu. Słońce jest zdrowe. Słońce jest zdrowe w bardzo niewielkim zakresie, czyli 15 minut, okej. Okay. Więcej naprawdę trzeba pomyśleć, jak się ochronić przed tym słońcem.
10: Panie profesorze, to dość znaczące, bo co pan mówi, niektórzy uważają, że przed słońcem trzeba uciekać po prostu. To jeszcze jedna kwestia, o którą...
11: Nie, ja nie uciekam przed słońcem, ponieważ biegam. Jak wyjeżdżam na urlop, to aktywnie spędzam, ale jestem do tego przygotowany. Czyli mam czapkę na głowie, mam t-shirt, jestem posmarowany kremem z filtrem. I to jest ważny element i wtedy mogę bezpiecznie spędzać ten czas na słońcu.
10: Czerniak bardzo często jest nowotworem, który daje przerzuty. I czy wtedy możemy mówić, że jest za późno? Jak groźne są to przerzuty i które organy ludzkiego ciała one obejmują?
11: Najczęściej są to węzły chłonne i muszę powiedzieć, że przez wiele lat nie mieliśmy tutaj dobrych opcji oprócz chirurgii. Od mniej więcej 12-13 lat pojawiło się stopniowo bardzo duży zakres różnych terapii, głównie związanych z immunoterapią. I ta immunoterapia skojarzona daje fenomenalny efekt, ponieważ w chorobie nawet przerzutowej jesteśmy w stanie wyleczyć około 50% chorych. I co więcej, my to sprawdziliśmy i badamy na bieżąco, że wprowadzenie kolejnych leków w programach lekowych bardzo była przeżycia chorych, które korzystały z tych programów lekowych, czyli z dostępu do nowych terapii. Polska, jeżeli chodzi o czerniaka, ma jedną z najlepszą dostępność na świecie. I to naprawdę tak wygląda, więc tego nie można powiedzieć, że to jest coś, co nam mamy niedostatek tego. Za to oczywiste jest, że leczenie to nie jest proste, jest. Mamy 35 ośrodków w Polsce, które prowadzi to leczenie pełnowymiarowe czerniaka, ale dużo lepiej wykryć wcześniej czerniaka i w ogóle nie dyskutować o takim leczeniu.
10: Wspomina pan Polskę i to, jak sobie radzimy z czerniakiem, to jeszcze jedna rzecz, o którą chciałbym zapytać. Czy my ze względu na tą ekspozycję słońca, albo to, w jaki sposób narażeni jesteśmy na ekspozycję słońca, plasuje nas w czołówce krajów w występowaniu tego nowotworu?
11: Jeszcze nie, ponieważ są kraje, które mają dużo większą ekspozycję na słońce, ale niestety idziemy bardzo w tym kierunku. co mniej więcej 80% co roku prawie wzrasta nam liczba zachorowań na przedniaki, więc nie mało. I co więcej, ta liczba zachorowań wygląda, że dalej jeszcze rośnie. Są kraje, gdzie to się ustabilizowało, ale są kraje, gdzie czerniak jest numerem jeden zachorowania, jak na przykład dotyczy to Australii, gdzie, jak można sobie wyobrazić, większość osób o bardzo jasnej karnacji mieszka w ogromnym nasłonecznieniu. To, co niestety jest przed nami, to zmiany klimatyczne i zmiany klimatyczne powodują, że według Światowej Organizacji Zdrowia mamy szansę wzrostu w ogóle na nowotwory skóry około 70% w najbliższym czasie.
10: No i ta ostatnia informacja, nawet jeśli niepokojąca, ma nas w znakomitym stopniu uwrażliwić na to, byśmy zwracali uwagę na znamiona, ale także poddawali swoje ciało, swoją skórę tak kontroli. Bardzo panu dziękuję. Profesor Piotr Rutkowski, kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, pełnomocnik dyrektora do spraw Narodowej Strategii Onkologicznej i Badań Klinicznych, Narodowy Instytut Onkologii, Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie, był z nami. Tym samym jest to koniec naszego niedzielnego magazynu Radia Tok FM, którego wydawczynią była Natalia Banaczek, a realizatorem Krzysztof Olesiewicz. Ja się nazywam Przemysław Iwańczyk, usłyszę się z Państwem o godzinie 19, a już za chwilę Antymateria, Anna Wacławik i Anda Rotenberg.
7: Ponad 300 dzieł tej ikony sztuki współczesnej, niestety dość daleko od nas. Umie Pani pływać, Pani Ando?
12: Nie przepłynę Atlantyku, co Pani chciała wiedzieć?
7: Nawet dla Marcela Duchampa?
12: Nawet dla Marcela Duchampa. Mało tego, chyba jednak nie stać mnie będzie nawet na bilet samolotowy.
7: I stać nas będzie na krótką opowieść o retrospektywie Marcela Duchampa, która w MOM-ie właśnie trwa i to w ramach naszych wakacyjnych polecajek. Już za chwilę po informacjach o 15 w TOK FM usłyszymy się w Andymaterii.
12: Anda Rotenberg
7: i Anna Wacławik.

0: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
1: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
0: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów, spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
2: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
3: Reklama.
4: Kategoria trawienie.
5: Po jednej nutce.
4: Ciężko na żołądku.
5: A teraz?
4: Uczucie pełności.
5: Dobrze. I ostatni.
4: Gazy.
5: Świetnie. A co można na to zaradzić?
4: Najlepiej zastosować Travisto.
6: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
7: Wszyscy razem w jednym tempie. Loteriada kręci wszędzie.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
8: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
13: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
14: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
13: ci panowie z Media Expert.
14: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
15: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
16: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
17: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
18: Gabinet masażu, słucham.
19: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
18: O, cześć, a co się dzieje?
19: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
18: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
19: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
18: Kochana, sam go stosuję.
9: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Reklama.
2: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: Przetasowania w ukraińskim rządzie. Premierka Julia Swirydenko ogłasza rezygnację. Nowoczesne zaplecze dla przemysłu obronnego powstaje w Gdyni. To jeden z najbardziej agresywnych nowotworów. Specjaliści ostrzegają przed czerniakiem. Minęła 15, czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Premierka Ukrainy Julia Swirydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska po rozmowie z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Podziękowała za zaufanie i zadeklarowała gotowość do dalszej służby państwu oraz działań na rzecz wzmocnienia Ukrainy i osiągnięcia sprawiedliwego pokoju. Wcześniej dymisję zapowiedział Zełenski. Tłumacząc swoją decyzję we wpisie na Platformie X, napisał, że to element szerszej reorganizacji władz i przygotowań do nowego etapu współpracy z zagranicznymi partnerami. Więcej Marcin Starzec. Wołodymyr Zełenski poinformował, że uzgodnił z Julią Swirydenko konieczność przebudowy składu rządu. Prezydent tłumaczy, że zmiany mają pomóc we wdrażaniu nowej strategii politycznej oraz przyspieszyć realizację porozumień z partnerami dotyczących odbudowy Ukrainy. Jednocześnie podziękował premier za dotychczasową pracę i zapowiedział, że powierzy jej nową, ważną rolę związaną ze współpracą z kluczowymi sojusznikami Ukrainy. Nie ujawnił jednak, o jakie stanowisko dokładnie chodzi, ani kiedy dojdzie do zmian w rządzie. Swirydenko z wykształcenia jest ekonomistką. Kierowała rządem przez rok. Wcześniej była wicepremierem, a także odpowiadała za resort gospodarki. Marcin Starzec, TOK FM. Propaganda Kremla regularnie wykorzystuje historyczne rany do destabilizacji relacji między Warszawą a Kijowem. Moskwa celowo podsyca emocje wokół tragedii wołyńskiej, traktując bolesną przeszłość jako narzędzie wojny informacyjnej, mówią historycy. Michał Michalski podkreślał w TOK FM, że w tym konflikcie kluczową rolę odgrywa trzeci ukryty aktor.
3: Oczywiście chodzi o Rosję i ten element wojny kognitywnej prowadzonej przez Rosję, oprócz elementu wojny kinetycznej, która cały czas trwa. I są działania podejmowane przez stronę rosyjską, żeby doprowadzić do maksymalnego zaognienia relacji polsko-ukraińskich.
20: Według Michalskiego rosyjskie działania dezinformacyjne mają jeden główny cel: wywołać trwały rozłam między Polską a Ukrainą i osłabić ich wzajemne zaufanie. Światowi przywódcy żegnają amerykańskiego senatora Lindsey'a Grahama. Sekretarz generalny NATO Mark Rutte oświadczył, że republikański polityk był zagorzałym rzecznikiem Ameryki i głęboko wierzył w sojusz północnoatlantycki. Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen podkreśliła, że walczył do końca, by wesprzeć Ukrainę w jej walce o wolność przeciwko Rosji. Lindsey Graham zmarł po krótkiej i nagłej chorobie. Miał 71 lat. Nowoczesne zaplecze dla przemysłu obronnego powstaje w Gdyni, Centrum Elektroniki Militarnej. Przez najbliższy miesiąc będzie wyposażane w najnowocześniejszy sprzęt, który umożliwi produkcję zaawansowanych systemów wykorzystywanych w polskiej zbrojeniówce, mówi prezes Centrum Techniki Morskiej Marcin Wiśniewski.
21: To jest miejsce, gdzie technologie kosmiczne, militarne i medyczne mogą być produkowane. Mamy taką ambicję, żeby produkować produkty dual use, czyli dla ochrony infrastruktury krytycznej i dla ochrony wojska. Mamy dość unikatową linię produkcyjną.
20: Centrum będzie wsparciem dla całego sektora obronnego, dodaje dyrektorka zarządzania projektami Anna Józefczyk.
22: We wszystkim, co w tej chwili istnieje, wszelkie wozy, wszelkie urządzenia przeznaczone dla sił zbrojnych zawierają sobie elektronikę. A elektronika to właśnie to, co będziemy produkować tutaj.
20: Wyposażenie centrum zajmie kilka tygodni. Jesienią ma być ono gotowe do uruchomienia produkcji. Przed nami poprawa pogody i powrót słonecznych, upalnych dni. Specjaliści przypominają, by chronić skórę przed promieniowaniem słonecznym. Oparzenia, zwłaszcza w młodym wieku, przyczyniają się bowiem do zachorowania na czerniaka. To jeden z najbardziej agresywnych nowotworów złośliwych. Agnieszka Wynarska.
23: Co roku w Polsce na czerniaka zapada 4,5 tysiąca osób. W ciągu ostatnich 30 lat liczba zachorowań wzrosła trzykrotnie, wylicza dr Luiza Marek-Józefowicz, kierująca kliniką dermatologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy.
24: Głównym czynnikiem ryzyka to są promienie ultrafioletowe, czyli promienie słoneczne, które mogą doprowadzić do wystąpienia mutacji w komórkach barwnikowych i wtedy niestety dochodzi do rozwoju czerniaka.
23: Znamiona trzeba regularnie badać u specjalisty. Jeśli zmieniają kształt, wielkość czy kolor, należy jak najszybciej skonsultować się z dermatologiem. W Polsce na czerniaka umiera około 1400 osób rocznie. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
20: Tłumów nie ma, chociaż pogoda dopisuje na szlakach w Karkonoszach. Według lokalnej organizacji turystycznej w Szklarskiej Porębie zajętych jest 70% hoteli, pensjonatów, jeszcze mniej. A turyści chwalą sobie spokój.
25: Bo jest pięknie, kolorowo i jest super pogoda.
26: Lody, basen, wszystko co się da.
25: 21 kilometrów zrobiliśmy.
27: Całe 5 dni chodziliśmy, więc wystarczy.
28: A właśnie byliśmy na Baszcie Grodzkiej. Pięknie, piękne widoczki na całe pasmo Karkonoszy, no i na Stare Miasto. Bardzo urokliwe. Bardzo mało turystów. Zaskakująco mało turystów.
20: Według branży turystycznej rezerwacji w Karkonoszach przybywa. Szczyt sezonu zwykle zaczyna się od drugiej połowy lipca i też coraz więcej rezerwacji jest na wrzesień. Do wieczora miejscami może przelotnie padać, od 18-20 stopni miejscami na wschodzie i nad morzem, około 22 w centrum do 28 na zachodzie. Jutro więcej rozpogodzeń, na wschodzie może mocniej popadać i zagrzmieć, a na termometrach w poniedziałek od 19-22 stopni na południowym wschodzie oraz w pasie nadmorskim, około 25 w centrum i na północy do 28 na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich.
29: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
0: To mógłby być niezły elementarz, niezłe wprowadzenie do rozważań nad tym, czym właściwie jest sztuka współczesna, gdyby nie to, że to już jest bardzo, ale to bardzo klasyczna sztuka, przynajmniej jeśli wziąć pod uwagę datowanie.
1: No, pani Anno, to właściwie już teraz nawet nie można tego nazwać sztuką klasyczną. Bo to już jest jakaś archeologia.
0: Archeologia sztuki, mówi Anda Rotenberg, historyczka, krytyczka sztuki, nasza specjalistka w tym temacie w programie Antymateria, naszym cotygodniowym spotkaniu ze sztuką w niedzielę po 15:00. Towarzyszy jej archeolożka, nomen omen, Anna Wacławik, przy okazji redaktorka Radia Tok FM, tutaj w roli gospodyni w Antymaterii, a ten archeologiczny klasyk to nie kto inny jak Marcel Duchamp z retrospektywą, pierwszy raz od kilkudziesięciu lat, ale w nowojorskiej momie, czyli proszę Państwa, to jest nasza wakacyjna polecajka dla tych, których, jak to mawiają w pewnych kręgach, Bóg opuścił i stwierdzili, że chcą polecieć do Stanów Zjednoczonych, chociaż mogą się na dzień dobry odbić od jakiejś bramki na lotnisku.
1: Pani Anno, Nowy Jork to nie są Stany Zjednoczone.
0: Tym niemniej nadal na tamtym terenie i przez lotniskowe bramki trzeba przejść.
1: No to prawda, to prawda, to prawda, ale są tacy, którzy gładko przechodzą w obie strony.
0: Może to akurat nie ci, którzy do momy chcą się wybrać. Twórcy tej retrospektywy zaczynają od tego pytania właśnie, że niby dlaczego to jest sztuka i czy można robić sztukę bez dzieł sztuki? To już sam artysta pytał.
1: No tak, i to pytanie się powtarza już od ponad 100 lat, od czasu mniej więcej od 2013 roku, kiedy Duchamp namalował młynek do kawy.
0: To nie od 2013, tylko jeszcze.
1: 1913, no widzi pani, jak to wchodzi w krew. No i potem już były kolejno suszarka do butelek, pisuar. Co do pisuaru, zresztą istnieją domniemania, że to nie on
0: wpadł na ten pomysł.
1: Wpadł na ten pomysł, on jest podpisany tajemniczymi literami Ermut. Ale nie będziemy dzisiaj snuć tych rozważań bardzo specjalistycznych, tylko...
0: Zwłaszcza, że już je kiedyś snułyśmy w programie o Duchampie.
1: No tak. Ale to jest bardzo ciekawe, że trwała wojna pierwsza światowa, ale nie przeszkadzało to artystom bawić się wokół pewnych zagadnień. Wtedy to jeszcze było związane z dadaizmem. Pamiętajmy o tym, że sztuka, ten rodzaj sztuki, którą uprawia, zaczął uprawiać Duchamp, wywodziła się z nurtu dada zrodzonego w Zurychu.
0: Niezależnie od tego, że rozważać nie będziemy, co właściwie sztuką jest, a co nie jest, to nie da się ukryć, że ten akurat artysta jest niewyczerpanym źródłem inspiracji do dzisiaj. Ile razy mi się zdarzyło, ja już nawet nie jestem w stanie wymienić ani galerii, ani dzieł, gdzie widziałam nawiązania innych artystów do Marcela Duchampa i to teraz.
1: Został pani Anno przyswojony wreszcie przez historię sztuki. No prawie tak jak Michał Anioł.
0: Jak Andy Warhol.
1: No i jak Leonardo da Vinci, a przypomnijmy, że domalował Monię Lizę wąsy tenże Duchamp i podpisał go skrótem z dużych liter LHOOQ, co odczytane po francusku zamienia się w sprośną zabawę słowną, ona ma gorący tyłek. Eloc. Więc bawił się też w zabawy słowne. No, inną zabawą słowną było stworzenie postaci, która się nazywała Rose Selavi. Selavi to znaczy, to jest życie po francusku, tylko inaczej pisane w tym wypadku, za którym ukrywał się sam przebrany za kobietę Marcel Duchamp. I ta Rose przez dwa R zresztą na początku, to są ustawiczne działania również na języku, przez co stał się oczywiście prekursorem sztuki konceptualnej, która zakwitła dopiero pod koniec lat 60.
0: Prowokatorem był niewątpliwie szalenie wyrazistym. Na tej retrospektywie w nowojorskiej momie można zobaczyć na przykład taki No powiedzmy, że obraz, gdyż albowiem na szkle on się znajduje pod prowokacyjnym...
1: A, tak zwana wielka szyba.
0: Pod prowokacyjnym tytułem Panna Młoda, rozbierana przez swych kawalerów.
1: Jednak. To jednak to jest część tytułu.
0: Część tytułu, tak. Część tytułu na koniec. Monumentalne to dzieło, w którym zresztą artysta...
1: Nie widać żadnej Panny Młodej, tak. Żadnego rozbierania i kawalerów też.
0: Także, no właśnie, także poza tytułem raczej nie będzie można się jakoś gwałtownie zgorszyć, gdyby ktoś chciał się poczuć urażony. Był to jeszcze jeden z jego gestów polegający na zaprzeczaniu temu, co wówczas, gdy powstawały jego dzieła, ludzie sądzili o sztuce. Czym ona jest, czym jest obraz na przykład.
1: Generalnie polegało to na tym, nie wierz w to, co widzisz, wierz w to, co ja ci mówię.
0: To jest w ogóle niezły statement. Należy go sobie przyswoić i powtarzać.
1: Ale był wybitnym szachistą również.
0: No tak.
1: Całe życie grał w szach.
0: Miał nadmiar szarych komórek.
1: Pani Anno, czy ktoś może mieć nadmiar szarych komórek? Ja panią bardzo przepraszam.
0: Znaczy, ja bym bardzo chciała, żeby było więcej szarych komórek do użytku w głowach różnych osób. W każdym razie, czy pani pamięta taki rodzaj zwielokrotnionego autoportretu Marcela Duchampa?
1: Tego nie pamiętam, ale akt schodzący po schodach pamiętam.
0: A akt też na tej wystawie jest do zobaczenia, gdyby państwo chcieli. Mam na myśli taką pracę, która wygląda zupełnie jak nasz Witkacy, siedzący
1: w... A, o tym pani mówi. No tak, to wszyscy się bawili w to wtedy. I naprawdę nagle się okazało, że można zrobić sobie takie zdjęcie, pięciokrotnie pokazujące siebie. Tak, to jest charakterystyczne.
0: I teraz oczywiście pytanie, kto pierwszy? Kto był pierwszy?
1: Oczywiście Witkacy 1917. Wiszam też w tych okolicach, więc myślę, że poszło jak podpalony ląd. Czasem to się zdarza, że znowu przypomnę kosmogonię Kanta Laplace'a. W dwóch różnych miejscach wymyślona ta sama kosmogonia, to już nie jest dzieło sztuki takie lekkie. Ale co jest charakterystyczne, że Duchamp też stworzył takie miniatury swojego dorobku, które wkładał do, bardzo się to nazwał pudełko w walizce, była tam waliz. I właściwie to pudło, to pudełko było takim, ktoś to ładnie nazwał, że to właśnie takie był na użytek Duchampa atlas mnemozyny. Tylko ograniczający się do własnego dorobku artysty.
0: Właśnie z zakamarków swojej głowy usiłuje wyciągnąć informację, na jakiej to wystawie, czy to nie było przypadkiem w Muzeum Narodowym w Warszawie, kiedyś sprowadzono tę pracę Duchampa, tę walizeczkę pani Ando.
1: Tego pani nie powiem, bo nie pamiętam.
0: Nawet nie pamiętam, czy przypadkiem razem tam nie byłyśmy.
1: Ja pamiętam, większość rzeczy widziałam poza Polską, więc mogło mi się pomylić. Ale taka wystawa, która jest podsumowaniem w Muzeum of Modern Art w Nowym Jorku, to jednak jest coś, co bym chciała zobaczyć. Nie pozwala mi na to czas, bo wystawa kończy się w sierpniu.
0: 22 bodajże.
1: I
0: więc...
1: już nie zdążę wykonać tego skoku za ocean, ale jak ktoś z państwa ma udrożnione te kanały.
0: I wolne środki na bilet.
1: Nie taki tani.
0: Tak jest, to z całą pewnością warto. Ponad 300 prac. Trochę żałujemy, że tak daleko i że przez ocean trzeba by skakać, już nie wspominając o innych trudnościach, bo od nich zaczęłyśmy antymaterię. Tym niemniej, no taka podróż przez historię sztuki współczesnej, przez rozumienie tego, czym ona jest, czym ona może być, to jest dobry pomysł dla tych, którzy w tamtym kierunku się wybierają.
1: Ale najważniejsze jest to, co powiedział przed śmiercią. Sztuki nie ma, są tylko artyści.
0: I to jest bardzo dobra puenta dzisiejszej Andymaterii.
1: Spotykamy się za tydzień.
0: Po 15 w Andymaterii kolejnej, w której kolejne polecajki wakacyjne, bo tak się składa, że czas kanikuły mamy, więc korzystajmy z tego.
1: Anna Rotenberg.
0: Janna Wacławik. Za chwilę o 15.20 informacje w TOK FM.
4: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry. Jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
5: Tok 2.
6: Za nami konferencja minister zdrowia. Wyglądała ona w ten sposób, że pani minister najpierw odczytała z kartki swoje oświadczenia, a potem odpowiadała na pytania dziennikarzy, razem zresztą między innymi z szefem NFZ-u. I w tym oświadczeniu powiedziała tak: bulwersują nas doniesienia o skali wynagrodzeń, nieprzejrzystych mechanizmach rozliczeń, bulwersują nas sytuacje, w których kontrakty i umowy wymykają się społecznemu poczuciu sprawiedliwości i racjonalności. I trochę ten fragment zabrzmiał tak w ustach pani minister, jakby pani minister odkrywała Amerykę, a to już zrobił Kolumb, tak? I że nagle dowiedziała się w czerwcu 2026 roku, że niektórzy lekarze zarabiają miliony. No to by źle świadczyło o resorcie zdrowia, że resort zdrowia nie wie, że tak się dzieje w ochronie zdrowia w Polsce.
4: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
7: Autopromocja.
8: To jest nowy podcast EKG Plus. Ekonomia, kapitał, gospodarka w internecie, w podcaście z plusem. Co tydzień dla Was będziemy omawiać rzeczy ważne, najważniejsze ze świata gospodarki i ekonomii, które mają znaczenie dla gospodarki, ale też przede wszystkim dla, nie wiem, naszych pieniędzy, tak? Tak będzie dobrze?
10: Pewnie. Pomyślmy.
8: Świetnie to wyjaśniłem. Do słuchania w piątki o 12 w aplikacji Tok FM na tokfm.pl, na Spotify, Apple Podcast. Prosimy, żebyście jakoś dali nam znać, jak wy...
10: Prosimy o listy.
8: Komentarze.
11: Gołębiem.
7: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Piekarnik do zabudowy Electrolux. Taniej o 500 zł. Teraz za 2399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2899. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 48 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
29: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
30: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
29: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
30: Bo zależy mi na sobie.
29: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
31: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
32: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
33: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
11: taniej masz. Reklama.
7: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
20: 15.20, informacje Tok FM, Krzysztof Korwat, zapraszam. Jestem gotowa nadal służyć państwu ukraińskiemu oraz realizować zadania mające na celu wzmocnienie pozycji Ukrainy, ochronę interesów narodowych i przybliżenie sprawiedliwego pokoju, oświadczyła premierka Julia Sfrydenko, która potwierdziła, że ustępuje ze stanowiska. Wcześniej decyzję o jej dymisji przekazał prezydent Wołodymyr Zełański, jednocześnie zapowiedział objęcie przez nią ważnego kierunku współpracy z kluczowym partnerem Ukrainy. 42-letni mężczyzna, który pod koniec kwietnia zaatakował nożem wójt gminy Stara Kornica na Mazowszu, przejdzie na początku przyszłego tygodnia badania psychiatryczne, informuje prokuratura w Siedlcach. Biegli psychiatrzy ustalą, czy w momencie ataku nożem mężczyzna był poczytalny, czy rozumiał znaczenie swojego czynu i mógł pokierować swoim postępowaniem. Po ataku na terenie urzędu gminy wójt Beata Jerzman, raniona w okolicy szyi i brzucha, przeszła pilną operację. Sprawca to pracownik gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Polskie siatkarki przegrały w Osace z Japonią 2-3 w ostatnim meczu fazy zasadniczej Ligi Narodów i nie awansowały do turnieju finałowego. Biało-czerwone zakończyły rozgrywki na 9 pozycji. W 3 ostatnich latach wywalczyły brązowy medal.
33: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
2: Dzień dobry Państwu. Witamy w audycji Homo Science.
3: Przy mikrofonie Aleksandra Stanisławska,
2: Piotr Stanisławski, crazynauka.pl.
3: I jest z nami gość Marek Posobkiewicz, lekarz pracujący w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, były główny inspektor sanitarny z lat 2012-2018. Witamy serdecznie.
5: My już nawet nie kłaniam się Państwu.
3: A rozmawiamy dziś o tym, dlaczego potrzebujemy tak zwanego Lex Szarlatan, czyli nowelizacji ustawy, która ma zwalczać pseudomedycynę i dezinformację zdrowotną. Ta ustawa daje dużo szersze

umierają niepotrzebnie, tylko dlatego, że dają się wmanewrować w jakieś pseudonaukowe, a tak naprawdę szarlatańskie, skąd się wzięła ta potoczna nazwa Lex Szarlatan, szarlatańskie praktyki pseudoleczenia, bo niestety leczeniem tego nie można nazwać. Musimy tutaj twardo oddzielić medycynę naturalną, ziołolecznictwo. Wiele leków stosowanych w medycynie cały czas jest lekami, które są oparte na ziołach, bądź wywodzą się z ziół, ale to, co robią niektórzy szarlatani, tylko dlatego, że im się coś wydaje, a tak naprawdę w większości po to, żeby zyskać spore środki finansowe, oszukując pacjentów i doprowadzają niestety do ich, często do ich pogorszenia stanu zdrowia, ale niestety i śmierci. Jeżeli pacjent jest ciężko chory, jest gotowy zrobić wszystko, żeby wyzdrowieć, żeby przeżyć. Podobnie jest z rodzinami, dla swoich bliskich są w stanie oddać wszelkie pieniądze, wszystko zrobić, żeby tą osobę chorą zatrzymać przy sobie. Ale taka osoba, jeżeli poddaje się konwencjonalnym metodom leczenia, lekarze, medycy zgodnie z wiedzą opartą na ABM, czyli Evidence-Based Medicine, muszą powiedzieć o wszystkich plusach i minusach związanych z leczeniem, o wszystkich zagrożeniach. I czasami dochodzi do takiego momentu, kiedy pacjenta nie można już ratować, można tylko mu przedłużyć życie i to wszystko musi być pacjentowi bądź rodzinie powiedziane. Od tej strony tych szarlatanów i różnych pseudomedyków jest podejście całkowicie inne. Oni obiecują cuda. Pacjent poprzez samo to, że wierzy w to, że coś mu pomoże, już może poczuć się lepiej, może rzeczywiście lepiej funkcjonować, ale jeżeli on zaniecha leczenia sprawdzonego, takie, które rzeczywiście może mu uratować życie i zbyt długi będzie okres tego niepoddawania się leczeniu, to przez to może niestety umrzeć. I potem są ci niemi świadkowie tych praktyk, leżą na cmentarzu i niestety oni już nie mogą zaświadczyć o tym, że ktoś ich oszukał, bo się nie odezwą. Podobnie jest też czasami z rodzinami, które są oszukane. Część z nich może potem próbować dochodzić swoich praw i tych bliskich osób, które zmarły, ale czasami im samym też może być głupio, wstyd przed samym sobą, że tak się dali oszukać. Też nie możemy, musimy rozgraniczyć tak zwane leczenie różne wspomagające. Jeżeli ktoś różne praktyki stosuje, żeby dla poprawy zdrowia i łącznie ze zdrowym odżywianiem się, ze zdrowym ruchem, z różnymi zabiegami, z ziołami, jeżeli to będzie coś wspomagające leczenie, to jak najbardziej tak. Ale jeżeli są tacy szarlatani, jest jeden tam z bardziej znanych w kraju, Jerzy Z, który widziałem na jego wykładach, on straszył lekarzami. Jeżeli on mówił w ten sposób, że boli cię kolano, pójdziesz do ortopedy, nogę ci utną. Masz bóle w klatce, do kardiologa? Nie, bo bypassy będą. On straszył lekarzami. Po to człowiek mający niesamowite zdolności manipulacyjne. Sam sprzedający kiedyś sprzedawał trawę pszeniczną chyba za ćwierć miliona złotych, w sumie za tonę wychodziło. Ja sprawdziłem, bo jego paczkę półkilogramową sprzedawał chyba za 125 zł, czyli kilogram za 250 zł zwykłej trawy, która wysyłana jakimś tam kurierem, to co z tym z tej trawy było? Po to, że akurat z tej trawy od niego kupionej, gdyby ktoś miał, nie wiem, czy jak, czy sok z niej robił, to nagle będzie miał cudowne wyniki. Czyli takie stosował praktyki, z których normalny człowiek no, mógłby się śmiać, ale to jest taki tragikomizm,
bo my tutaj nie mamy do czynienia z tym, z czymś, że on tam to jako robił cyrk, show, żeby ktoś się pośmiał, tylko on to po to robił, żeby zarabiać grube

0: te pieniądze, oszukując ludzi.
1: Tutaj w tej nowelizacji ustawy bardzo ważne jest to, że podkreślono to, że musi istnieć zestaw takich okoliczności, które uzasadniają nadzwyczajne uprawnienia Rzecznika Praw Pacjenta względem osób, które nie są wpisane do rejestru. I tutaj już wspominałeś wcześniej, że chodzi o realne szkodzenie pacjentom, realne wystawianie ich życia, zdrowia na ryzyko, a po drugie czerpanie z tego zysku. Czyli mamy to, ten zestaw w przypadku Jerzego Z., mamy w przypadku wielu innych tak zwanych znachorów, czy też szarlatanów, którzy prowadzą taką działalność pseudoleczniczą, pseudomedyczną, a jednocześnie nie są wpisani do rejestru medycznego jako lekarze chociażby. I istotna różnica jest taka, że do tej pory Rzecznik Praw Pacjenta wobec takich podmiotów, które nie zostały wpisane do rejestru, czyli tych gabinetów, które no, nie zostały zarejestrowane jako podmioty lecznicze i osoby, mógł wyłącznie stosować taki środek jak zawiadomienie o przestępstwie. Teraz Rzecznik Praw Pacjenta zyskuje nowe możliwości, to znaczy może nakładać natychmiastowe kary finansowe na takie osoby bądź też firmy, jak również żądać natychmiastowego zaprzestania świadczenia takich usług i wycofania również informacji z sieci, czy też informacji, które mogą prowadzić do tego, że pacjenci będą nakłaniani do zaprzestania realnych terapii.
0: Moim zdaniem jest to rozwiązanie bardzo dobre, mimo że te kary przewidywane są wysokie. Dobra jest ta możliwość szybkiej reakcji rzecznika. To, że on może sam zareagować, on może wydać ostrzeżenia, on może nałożyć karę, bo samo złożenie zawiadomienia, no to jest też proces dochodzenia, wyzywania, a w tym momencie ktoś ten proceder mógł cały czas dalej prowadzić, ewentualnie trochę się ugrywać i było takie troszeczkę gonienie zajączka bez jego złapania. Tutaj warto jest też zastanowić się nad tym, czym jest ta praktyka pseudomedyczna. Jest to, polega na tym, że ktoś nieposiadający do tego uprawnień albo się ogłasza, albo to w różny sposób może być ten kolportowanie tej jego reklamy, że on leczy, przeprowadza diagnostykę, robi to niezgodnie z aktualną wiedzą medyczną, swoim tym działaniem może doprowadzić do rozstroju zdrowia i to, o czym też wspomniałem wcześniej, może powodować albo zniechęcać pacjentów do rezygnacji z konwencjonalnych metod leczenia sprawdzonych, takie, które rzeczywiście temu pacjentowi mogą pomóc, mogą mu uratować życie, a odwleczenie tego rozpoczęcia leczenia może mieć czasami katastrofalne skutki.
2: Czy tu nie ma takiej przestrzeni na to, żeby troszeczkę, że tak powiem, tego typu oszuści zmienili sposób działania? To znaczy jedną rzeczą jest to, żeby nie udzielać porad medycznych, co już w dużym stopniu w tej chwili oni się pilnują, żeby było trudno im to udowodnić. Z drugiej strony mamy ten rozstrój zdrowia, rezygnację z konwencjonalnego leczenia, bo tak naprawdę oni mogą nadal sprzedawać rozmaite swoje rzeczy, jednocześnie pomijając
0: ten towar będzie inaczej opakowany. Dlatego tutaj jest bardzo ważne, jest świadoma zgoda pacjenta. Ja bym w ich przypadku nie nazwał pacjenta, tylko dla nich to jest klient, ale dla nas jest, jako dla medyków jest pacjent, świadoma zgoda pacjenta wyboru terapii i leczenia. Bo nawet pacjent ma prawo, jeżeli jest świadomy, jeżeli nie jest chory psychicznie, odmówić leczenia, nie poddać się leczeniu, ze wszystkimi temu konsekwencjami, które się z tym wiążą, nawet z jego śmiercią. Ale jeżeli on to robi, jest przez kogoś oszukany, ktoś mu daje obietnice, które się nie spełnią, nie są oparte na żadnych doświadczeniach, sprawdzonych doświadczeniach medycznych, no to w tym momencie mamy do czynienia po prostu z oszustwem. I to jest właśnie to znachomstwo, szarlataneria, coś, co nie jest oparte na sprawdzonych metodach leczenia.
1: Czy w związku z tym również takie osoby, które rozprzestrzeniają nieprawdziwe informacje, takie informacje pseudomedyczne, chociażby właśnie w sieciach społecznościowych, one również będą ścigane, jeżeli tylko czerpią zyski z tej swojej działalności? Czy taka działalność również podpada pod tę ustawę? Czy wiesz coś na ten temat?
0: Na pewno ci, którzy prowadzą działalność tą paramedyczną, ale nie chodzi o to taką zbliżoną do medycyny, tylko tą pseudonaukową działalność określaną przez nich jako lecznicza, jako diagnostyczna, no, będą popełniali przestępstwo. U tych osób, które będą informowały, namawiały do tego leczenia, bądź reklamowały, dla mnie czymś naturalnym jest określenie tego jako współuczestniczenie w przestępstwie. Nie będą oni stricte tymi, którzy sami tego przestępstwa dokonują, ale no nie można przejść obojętnie obok tego, że ktoś, kto bierze pieniądze za reklamę bądź za namawianie do czegoś, to też współuczestniczy w przestępstwie.
2: A czy my w ogóle mamy pojęcie o skali tego typu zdarzeń, praktyk? Czy były jakieś, nie wiem, badania? Czy możemy to w ogóle do czegoś odnieść? Bo no okej, słyszy się o działalności różnych takich osób, mniej lub bardziej, bo są tacy bardzo publiczni, jak tutaj wspomniany przez ciebie tak zwany pan Jerzy, ale są też osoby, które gdzieś tam sobie działają całkiem po cichu i dopiero przy okazji coś wychodzi. Czy my w ogóle mamy pojęcie, jak duży to jest problem w Polsce?
0: Dokładnej skali nie znam, ale domyślam się, że takich ludzi, którzy poddają się niesprawdzonym metodom leczenia, jest naprawdę wiele tysięcy. Bo jeżeli ci poszczególni pseudomedycy, oczywiście musimy też powiedzieć, że zdarzają się też osoby po tej ciemnej stronie mocy, którzy mają ukończone studia medyczne, którzy są lekarzami, pielęgniarkami albo przedstawicielami innych zawodów medycznych, oni też czasami mogą przejść na złą stronę mocy z tego względu, że to proste zarabianie pieniędzy oparte na czyjejś naiwności daje im dosyć duże wyniki finansowe.
2: W drugiej części audycji będziemy chcieli jeszcze popytać o wątpliwości związane z tą ustawą, z tym prawem w obecnym brzmieniu, bo jest tam sporo podnoszonych takich elementów, które rzeczywiście no, mogą być uznane za dyskusyjne.
1: A naszym gościem jest dziś Marek Posobkiewicz, lekarz pracujący w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, były główny inspektor sanitarny.
2: Na ciąg dalszy naszej rozmowy zapraszamy Państwa po informacjach Radia Tok FM.
3: Autopromocja. Sprawy różne.
4: Hitler był Mussolinim oczarowany, ale przez wiele lat występował wobec Ducze jako mało znaczący petent. Role odwróciły się w drugiej połowie lat 30., gdy wskutek wojny z Abisynią Mussolini porzuca dotychczasową politykę balansowania między mocarstwami i zbliża się do Hitlera. Bardzo szybko zaczyna odgrywać w tym sojuszu rolę drugorzędną, by pod koniec życia znaleźć się na Hitlera łasce.
3: Sprawy różne. W niedzielę o 17:00 zaprasza Karolina Lewicka. Czas na weekend z Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
5: Reklama. Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności – to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max – by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet – z pasji do rozwoju.
6: Cholestil Max, Hymecomon. 200 mg tabletki. Wskazania. Pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych. Stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Marian, a gdzie mogę kupić?
8: Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić.
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara na mediaexpert.pl.
9: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
10: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
9: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
10: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Bo w Media Expert taniej masz.
12: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Smart TV LG AI aż 75 cali QNET. Intensywne kolory. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Reklama.
3: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
13: 15.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Katarski MSZ skrytykował ostatnie ataki Iranu na swoje terytorium i sąsiednie państwa, określając je jako niebezpieczną eskalację, która skomplikuje działania na rzecz stabilności w regionie. Minionej nocy Iran ostrzelał statek handlowy w okolicach cieśniny Ormus. USA odpowiedziały nalotami na 140 irańskich celów wojskowych. Następnie Iran zaatakował amerykańskie bazy w państwach Zatoki Perskiej. 3/4 Polaków uważa, że to polskie firmy powinny mieć pierwszeństwo w kontraktach na terenie Ukrainy po wojnie, a to w związku z tym, że Polska udzieliła temu państwu znaczącego wsparcia od początku wojny. Tak wynika z sondażu United Surveys by Ibris dla Wirtualnej Polski. Portal zauważył, że kwestia przyszłego zaangażowania biznesowego w odbudowę Ukrainy staje się jednym z kluczowych tematów debaty o polskich interesach narodowych. Dwie osoby utonęły wczoraj, zwiększając do 79 liczbę ofiar utonięć od początku czerwca, poinformowała policja. Służby apelują o zachowanie czujności nad wodą i przestrzeganie zasad bezpieczeństwa.
3: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
2: Witamy Państwa ponownie, druga część audycji Homo Science.
1: I ponownie Aleksandra Stanisławska.
2: Piotr Stanisławski, crazynauka.pl.
1: I jest wciąż z nami gość Marek Posobkiewicz, lekarz pracujący w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i były główny inspektor sanitarny. Witamy ponownie.
0: Jeszcze raz witam Państwa.
1: Rozmawiamy dziś o tym, że Sejm uchwalił całkiem niedawno tak zwane Lex Szarlatan, czyli nowelizację ustawy, która ma zwalczać pseudomedycynę, dezinformację medyczną, zdrowotną. No i w pierwszej części audycji powiedzieliśmy sobie o tym, jak będzie wyglądała zmieniona funkcja rzecznika praw pacjenta, który będzie mógł rzeczywiście dobrać się do skóry takim szarlatanom, którzy szkodzą ludziom realnie i czerpią z tego zyski. No i też rozmawialiśmy o skali tego zjawiska znachorstwa medycznego, tego pseudomedycznego, które no, w Polsce jest które w Polsce jest znaczne. I wiemy na pewno, że w dużym stopniu te praktyki pseudomedyczne trafiają do pacjentów onkologicznych, którzy rzeczywiście są zdesperowani i chwytają się już naprawdę rozpaczliwych terapii, żeby tylko przedłużyć życie. Czy znamy takie realne przykłady z tej czy z innej dziedziny medycyny, gdzie realnie znachorzy w dużym stopniu szkodzą ludziom?
0: Niestety takich przykładów było bardzo dużo. Wspomniany już wcześniej naczelny szarlatan RP Jerzy Z namawiał do niepodejmowania bądź przerwania sprawdzonych terapii medycznych po to, żeby kupować jakieś produkowane przez niego suplementy. Była kiedyś też prowokacja dziennikarska. Dziennikarka podeszła do niego z wynikami pacjenta, mówiąc, że są to wyniki jej wujka. On powiedział, nie, tutaj już sensu chemioterapii nie ma w tym przypadku, tylko te inne terapie. To są działania zbrodnicze. Za to, że kiedyś przed laty nazwałem to po imieniu, że to jest szarlataneria, że to jest zbrodnia, ten pan podał mnie do sądu. Na pierwszą sprawę zgłosił się z dwoma prawnikami, na drugiej był już tylko jeden prawnik z jego strony, na trzecią nie przyszedł nikt, bo po mojej odpowiedzi do sądu bardziej na rękę im było to, żeby wycofać się, żeby sąd odrzucił ze względu na niestawiennictwo strony skarżącej, niż żeby bardziej na jaw wychodziły te jego niecne praktyki. To jest naprawdę zbrodnia. Jeżeli ktoś zajmuje się czymś, co nie tylko nie ma pojęcia, ale czasami może nawet coś w to wierzyć, ale chyba najbardziej to wierzy w pieniądz, to jeżeli namawia wiele tysięcy ludzi, ma tysiące obserwujących w różnych swoich prowadzonych streamach. Część myślę, że obserwuje to tylko chyba z ciekawości, jakie on głupoty jeszcze jest w stanie powiedzieć. Ma zdolności manipulacyjne bardzo duże i jeżeli osoba jest ciężko chora, jeżeli ktoś w rodzinie jest ciężko chory, to jak mówiłem wcześniej, są ludzie gotowi zrobić wszystko, a jeżeli ktoś im daje nadzieję, to się chwytają jak ten tonący brzytwy, ale czasami to cięcie tej brzytwy jest śmiertelne, bo powoduje wykrwawienie pacjenta. To nie można tego nazwać delikatniej niż zbrodnia. Jeżeli mamy obecnie sprawdzone metody leczenia chorób nowotworowych, nadal niestety nie jesteśmy w stanie wszystkich pacjentów uratować. Byłoby to wspaniałe, gdybyśmy mogli, ale cały czas rozwój medycyny jest taki, że choroby, które były nieuleczalne jeszcze kilkadziesiąt, kilkanaście, a niektóre nawet kilka lat temu, obecnie można skutecznie leczyć. Czasami to polega na tym, że ktoś musi przyjmować leki już do końca życia, ale dzięki temu żyje, a niektóre są po prostu skutecznie wyleczone. Choroby, których wcześniej się wyleczyć nie dało. I jeżeli ktoś takie osoby namówi do przerwania terapii albo do niepodjęcia, to skazuje je na śmierć. A jeżeli skazuje je na śmierć, to jest zbrodniarzem. I ta ustawa właśnie daje narzędzie Rzecznikowi Praw Pacjenta, żeby mógł reagować na szybko, karać takie osoby. Moim zdaniem dla tych, którzy w sposób recydywy, czyli powtarzająco robią to, jeżeli nie mają refleksji, to kara nie powinna się kończyć tylko i wyłącznie na tych kilkuset tysiącach złotych do zapłacenia, ale miejsce tych osób jest w więzieniu.
2: A chciałem spytać o te obszary, które mogą u wielu osób budzić wątpliwości, bo właściwie należałoby uznać, że na przykład zalecanie homeopatii również jest proponowaniem praktyk, które nie mają potwierdzenia w badaniach medycznych, dlatego że no, homeopatia zajmuje dosyć szczególne miejsce. Z jednej strony możemy praktycznie w każdej aptece kupić tego typu środki, z drugiej strony one są dopuszczane do obrotu na trochę dziwnych zasadach, bo właściwie nie jest tam wymagany dowód skuteczności takiej substancji, bo to raczej nie jest lek. Pytanie, co z takimi obszarami granicznymi, gdzie wiemy, no ziołolecznictwo również jest pewną zagadką, przy czym tu oczywiście nie chodzi o zabranianie ziołolecznictwa, chodzi mi raczej o wyjaśnienie tego, gdzie jak to działa, gdzie przebiega ta granica, no bo na wielu substancjach takich, lekach ziołowych mamy napisane, że tradycyjnie stosowany w leczeniu czegoś tam, co może również oznaczać, że nie do końca jest to wiedza w pełni zgodna z najlepszymi zaleceniami medycznymi. Co z takimi obszarami granicznymi?
0: Ta oczywiście granica nie jest taką jedną kreską, gdzie jest coś z jednej strony sprawdzonego, z drugiej strony coś całkowicie niesprawdzonego. Patrząc na rozwój nauki, często wchodziły nowe terapie, które komuś kiedyś mogły się wydawać jako szaleńcze albo zbytnio oderwane od rzeczywistości. Czasami ten jakiś tam przebłysk geniuszu powodował to, że wprowadzano nowe metody. Ale te nowe metody trzeba wprowadzać w sposób bezpieczny. I ja, jeżeli chodzi o homeopatię, sam nie stosuję, sam nie zalecam, ale jeżeli ktoś będzie sobie to brał tam dodatkowo, niezależnie od leczenia, bo będzie przeziębiony, będzie się czuł przy tym lepiej, to to mu krzywdy nie zrobi. Ale jeżeli mamy do czynienia z osobą, która wprowadza jakieś środki zamiast sprawdzonych metod leczenia, no to to już jest działanie wybitnie szkodliwe.
2: Ale w tym wszystkim jeszcze też wątpliwości budzi ta instytucja, która ma decydować o tym wszystkim, czyli ten rzecznik praw pacjenta. Czy to jest wystarczająco mocna, no bo to nie jest, znaczy formalnie jest to osoba, no ale de facto jest to instytucja. Czy jest to wystarczająco mocna grupa, żeby podejmować tego typu decyzje o tym, co stwarza zagrożenie, co nie stwarza zagrożenia, czy to nie powinno być na jakimś, nie wiem, wyższym poziomie, czy jak to nazwać?
0: Ja myślę, że ten rzecznik praw pacjenta powinien być takim tym pierwszym jakby prokuratorem, oczywiście nie stricte prokuratorem, bo nie ma takich uprawnień, ale pierwszym prokuratorem, policjantem, który się zajmuje sprawą, a w przypadku dużego zagrożenia zdrowia i życia może zawsze przekazać sprawę do prokuratury, która miejmy nadzieję ma oczywiście też inne możliwości i takimi przypadkami będzie się zajmować.
2: Czyli to nie ma być koniec tej sprawy, raczej początek, tak rozumiem, a jednocześnie zabezpieczenie doraźne, które omija ten problem tego, że no powiedzmy, że prokuratura, no bo do tej pory też to można było przepuścić przez prokuraturę, prokuratura nie działała dość skutecznie, choćby dlatego, że się na tym właśnie nie znała, musiała dopiero powoływać biegłych i tak dalej, więc rozumiem, że to jest taka, ma być rozwiązanie doraźne, dające taką szybką reakcję.
0: I też oczywiście szybsze, no bo w tym momencie, jeżeli rzecznik nałoży karę, to ona będzie podlegała ściągnięciu. Zdaję sobie sprawę z tego, że ta walka też nie będzie taka lekka i łatwa, bo ci ludzie, którzy zarabiają duże pieniądze na tych swoich szalatańskich praktykach, mają też swoich prawników, albo będzie ich stać na wynajęcie prawników po to, żeby nadal tą swoją grę prowadzić, próbować udowadniać, że oni tak naprawdę to nie leczyli, bo oni robili coś innego, najpierw będą chcieli pacjentom przedstawiać siebie jako medyków, zbawców ich zdrowia, a później będą przed sądem czy gdziekolwiek próbować udowadniać, że tak naprawdę oni nie namawiali do zaprzestania. To, że pacjent zmarł, to nie jest ich wina. pan Jerzy Z. potrafił mówić, że ktoś zmarł dlatego, że trafił za późno na jego terapię. No niestety ta walka nie będzie prosta, ale dobrze, że powstają nowe możliwości walki z szarlatanerią.
1: Tutaj istnieje jeszcze jedna taka wątpliwość, bo przecież ludzie trafiają do szarlatanów często z powodu kolejek do lekarzy, no i z powodu tego, że do tych lekarzy no, nie mają dużego zaufania. I czy ta ustawa nie będzie grozić tym, że w momencie, kiedy taki pacjent, który korzysta z terapii pseudomedycznej, będzie bał się przyznać swojemu lekarzowi do tego, że z czegoś takiego korzysta, właśnie po to, żeby nie wkopać tego swojego szarlatana znachora, do którego chodzi na boku? I czy to nie będzie jeszcze bardziej, jeszcze tworzyło jeszcze większej przepaści pomiędzy lekarzem a pacjentem? Czy nie widzisz takiego tutaj zagrożenia?
0: Oczywiście sam kontakt lekarza i pacjenta jest już w chwili obecnej utrudniony poprzez ilość osób chorych, poprzez dostęp do specjalistów, który no nie jest niestety idealny, ale samo to, no, organizm ludzki jest dużo bardziej skomplikowany od samochodu, ale jeżeli ktoś musi poczekać do sprawdzonego listu ze swoim samochodem, to nie jest powód, żeby poszedł z tym samochodem, żeby ktoś inny mu młotkiem i śrubokrętem rozwalił cały silnik i uszkodził mu samochód. Warto jest poczekać do specjalisty. Są takie sytuacje, w których odwlekanie nie jest dobre. Z tego względu na skierowaniach powinien być używany w takim przypadku ten dopisek CITO, czyli na pilnie, po to, żeby zminimalizować to ryzyko i skrócić ten okres oczekiwania na diagnostykę i na podjęcie leczenia. Nie jest tak niestety, że możemy zająć się naraz wszystkimi i wszystkie problemy rozwiązać, ale wybór pacjenta powinien być świadomy. Powinien korzystać ze sprawdzonych miejsc i w miarę możliwości z dobrych specjalistów i w zakresie diagnostyki, i w zakresie leczenia. Jeżeli ktoś odda swoje zdrowie i życie w niepowołane ręce, no konsekwencje tego mogą być bardzo, bardzo przykre.
1: I tutaj należy podkreślić, że ten świadomy wybór pacjenta powinien być oparty na tej informacji pochodzącej od lekarza na temat skuteczności danej terapii, na temat jej zalet i szans powodzenia i również na temat ryzyka, jakie dana terapia stwarza. A tego nie mają obowiązku oferować znachorzy szarlatani, no bo oni w ogóle nie podlegają żadnym przepisom właśnie zdrowotnym, jakie w naszym kraju są obecnie przestrzegane przez lekarzy, a ta szara strefa się po prostu temu wymyka i ustawa ma szansę to ukrócić.
2: Bardzo ci dziękujemy za dzisiejszą rozmowę. No, mamy nadzieję, że ta ustawa w ten czy w innej formie w końcu przejdzie.
1: A za rozmowę dziękujemy Markowi Posobkiewiczowi, lekarzowi pracującemu w Centrum Medycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, byłemu głównemu inspektorowi sanitarnemu.
0: Dziękuję bardzo i życzę wszystkim dużo zdrowia i dobrych wyborów, jeżeli chodzi o diagnostykę i leczenie.
2: Również tego życzymy, dziękujemy, a za chwilę informacje TOK FM o 16:00, po nich audycja Globalne Popołudnie.
14: Dzień dobry, tu Krzysztof Story. Wraz z Wojciechem Jagielskim wybierzemy się za chwilę do RPA, najbogatszego państwa w Afryce, by opowiedzieć wam o fali antyimigranckich protestów. Przybysze są oskarżani o wszystko, a nastroje na ulicach są, delikatnie mówiąc, pogromowe. Będzie to opowieść o tym, że spór o migrację to uniwersalna historia i wcale nie dziejąca się tylko w naszym zachodnim świecie. Globalne popołudnie tuż po informacjach o godzinie 16. Zapraszam.
15: Reklama.
16: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
17: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
18: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
17: TravistoFast i Travisto.
18: Aflofarm.
19: Marian,
8: a
19: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
8: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
19: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
8: Wygodnie i za darmo.
19: No.

0: expert.pl. Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
4: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
5: Na paznokcie.
4: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
6: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu. Od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: W Polsce powstała nowa partia. Na jej czele stoi ministra klimatu. W regionach na północnym wschodzie mieszkańcy mogą jutro zauważyć pojazdy wojskowe na ulicach. Armia uspokaja, to będą planowe ćwiczenia. Strażakom udało się opanować niszczycielski pożar w Andaluzji. Minęła 16, czas na informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Unia Centrum, tak się nazywa nowa partia wchodząca w skład koalicji rządzącej. Tworzą ją głównie politycy, którzy jakiś czas temu razem z Pauliną Henik-Kloską opuścili Polskę 2050. I to właśnie ministra klimatu stanie na czele nowego ugrupowania.
10: Unia Centrum będzie niewątpliwie mocnym fundamentem koalicji 15 października, w której jako minister odpowiedzialny za klimat i środowisko mam też przyjemność nasze środowisko reprezentować w polskim rządzie.
11: Chcemy odpowiadać na potrzeby, na oczekiwania tej części wyborców Polski, którzy chcą Polski centrowej, chcą Polski takiej, która wspiera myślenie o gospodarce, wspiera myślenie o przedsiębiorcach, Polski, która nie zapomina o tym, że zmiany klimatu, których wszyscy doświadczamy, postępują i do których musimy się adaptować, Polski, która jest częścią i jednym z najważniejszych członków Unii Europejskiej.
9: Dodaje europoseł i jeden z wiceprzewodniczących Unii Centrum, Michał Kobosko. Władze partii zapowiadają także na wrzesień konwencję programową, na której przedstawione zostaną główne cele i propozycje Unii Centrum. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych zapowiada, że jutro i we wtorek na północnym wschodnim obszarze kraju odbędzie się planowe szkolenie wydzielonych pod oddziałów sił zbrojnych. Mieszkańcy mogą zauważyć przemieszczanie się żołnierzy oraz pojazdów wojskowych również po drogach publicznych. Wojsko apeluje o zachowanie ostrożności w rejonach przemieszczania się pojazdów oraz o niepublikowanie na platformach społecznościowych informacji, zdjęć i nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego, gdyż publikowane materiały mogą zostać wykorzystane, zdaniem wojska, do celów rozpoznawczych lub w działaniach dezinformacyjnych. Jestem gotowa nadal służyć państwu ukraińskiemu oraz realizować zadania mające na celu wzmocnienie pozycji Ukrainy, ochronę interesów narodowych i przybliżenie sprawiedliwego pokoju, oświadczyła premierka Julia Sfrydenko, która potwierdziła, że ustępuje ze stanowiska. Wcześniej decyzję o jej dymisji przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski. Jednocześnie zapowiedział objęcie przez nią ważnego kierunku współpracy z kluczowym partnerem Ukrainy. Katarski MSZ skrytykował ostatni atak Iranu na swoje terytorium i sąsiednie państwa, określając je jako niebezpieczną eskalację, która skomplikuje działania na rzecz stabilności w regionie. Minionej nocy Iran ostrzelał statek handlowy w okolicach cieśniny Ormus. USA odpowiedziały nalotami na 140 irańskich celów wojskowych, a następnie Iran zaatakował amerykańskie bazy w państwach Zatoki Perskiej. To jeden z najbardziej tragicznych pożarów lasów w historii Hiszpanii. Ogień, który wybuchł w prowincji Almeria na południu kraju, pochłonął życie co najmniej 12 osób. Wśród ofiar są głównie turyści z Belgii i Wielkiej Brytanii. Wciąż trwa poszukiwanie 23 zaginionych. Strażacy przekazali jednak pierwsze dobre wiadomości. Według szefa władz Andaluzji, Juana Manuela Moreno, pożar został opanowany.
5: Mamy bardzo dobrą wiadomość. Ten niszczycielski, niezwykle trudny pożar został już opanowany. Dotychczasowe dane pokazują, że spłonęło około 7 tysięcy hektarów, a obwód pożaru przekroczył 40 kilometrów. Mieszkańcy wracają do domów etapami, z zachowaniem wszelkich środków ostrożności.
9: Jutro do Almeria ma pojechać premier Hiszpanii Pedro Sanchez. Polska podzielona pogodowo i będzie tak jeszcze przez kilka dni. Na zachodzie słonecznie i ciepło, na wschodzie pochmurno i chłodno. Do środy trzeba się uzbroić w cierpliwość, mówi Przemysław Makarewicz z IMGW.
7: W zachodniej części kraju mamy już nawet 23-24 stopnie obecnie. Troszeczkę mniej szczęścia ma teraz obecnie już od kilku dni wschodnia część kraju, centralna. Zalega taki ośrodek niżowy. Wraca lato, tak można powiedzieć, do całej Polski.
9: W połowie przyszłego tygodnia deszcze i burze mają odpuścić w całym kraju. Cały lipiec na Podkarpaciu należy do lasowiaków. Do końca miesiąca trwa Festiwal Kultury Lasowiackiej. W ten weekend jego festiwalowa trasa zatrzymała się w Medyni Głogowskiej, gdzie wiklina i glina splotły się tam w jedną opowieść o regionalnym rzemiośle. Podczas jarmarku garncarskiego można na żywo oglądać powstawanie naczyń i ozdób. Wykonuje je m.in. Janusz Głowiak.
12: Potrzeba troszkę cierpliwości i treningu. To jest tak powiem, takie troszkę pacianie się w glinie, nie robota, tylko pacianie.
13: Jest to święto całej społeczności. Myślę, że mieszkańcy już przez lata nauczyli się świętować. Nauczyli się traktować jarmark jako ich święto.
9: Mówiła Małgorzata Wisz z ośrodka garncarskiego w Medyni. Lasowiacki festiwal potrwa do końca miesiąca, co tydzień goszcząc w innych miejscach Podkarpacia związanych z lasowiakami. W przeszły weekend to przystań Flisacka w Ulanowie. Do wieczora miejscami może przelotnie padać. Dzisiaj na termometrach od 18-20 stopni na wschodzie, nad morzem, około 22 w centrum, do 28 nawet na zachodzie. Jutro więcej rozpogodzeń, na wschodzie może mocniej popadać i zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy w ciągu dnia od 19-22 na południowym wschodzie oraz w pasie nadmorskim około 25 w centrum i na północy, do 28 na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich.
8: Tok FM. Na każdy temat, z każdej strony.
14: Dzisiaj zaczynamy od zdjęcia zrobionego przez Tomiego Trencharda, reportera brytyjskiej redakcji The Guardian, który pojechał do Pietermaritzburga w Republice Południowej Afryki. Na fotografii trzy kobiety siedzą na krawężniku i palą ognisko na ulicy, która pod koniec czerwca niespodziewanie stała się częścią obozu dla uchodźców. Jedyną winą kobiet na zdjęciu jest to, że nie pochodzą z Republiki Południowej Afryki, a z Malawi. To wystarczy, bo w najbogatszym państwie Afryki wszyscy przybysze dziś mają powody, by bać się o swoje życie. W tym odcinku Globalnego Popołudnia opowiemy Wam o tym, że spór o migrację to nie tylko nasz zachodni świat. W RPA nastroje są, delikatnie mówiąc, pogromowe, a tłumy na ulicach i specjalne patrole zaczynają tropić przybyszów, zwłaszcza tych nielegalnych, i oskarżać ich o wszystko od przestępczości po bezrobocie i biedę. Jak RPA radzi sobie z ksenofobiczną falą i dlaczego tak nagle przyszła ona właśnie teraz? Oraz co czeka miliony cudzoziemców, którzy na południu Afryki, w kraju, który tak pięknie zakończył erę apartheidu, znaleźli swój dom? Zapraszamy na Globalne Popołudnie. Krzysztof Story
15: i Wojciech Jagielski.
14: Wybieramy się do RPA, czyli najbogatszego państwa na kontynencie afrykańskim. I to państwo teraz zwróciło się przeciwko obcym. Tych obcych są miliony i w zasadzie trochę będziemy rozmawiać, czy oni dalej są obcy, bo to są często ludzie, którzy w RPA mają rodziny, żyją tam od lat, pracują. Część z nich jest zarejestrowana legalnie, część nielegalnie. Ilu ich jest, to próbują oszacować oficjalne dane i ostatni taki cenzus był robiony w 2022 roku i on mówi, że to jest około 2,5 miliona osób, migrantów, którzy są w RPA. tych oficjalnie zarejestrowanych i tych, nie lubię tego słowa, ale nielegalnych. To jest około 4% całej 60-milionowej populacji RPA. Powiedz mi, Wojtku, skąd są ci ludzie? Może od tego zacznijmy. Z jakich krajów oni pochodzą?
15: Głównie pochodzą z krajów sąsiadujących, z południową Afryką. Są mieszkańcami regionów, z których sezonowi robotnicy od dziesięcioleci, jeśli nie od setek lat, przybywają do południowej Afryki za chlebem, albo wręcz są namawiani, werbowani do pracy. Taka masowa migracja zaczęła się w XIX wieku, na początku XX wieku, kiedy w roku Johannesburga odkryto przebogate złoża złota. Ale to są mieszkańcy przede wszystkim Mozambiku, wspomnianego przez ciebie Malawi, maleńkich królestw położonych wewnątrz południowej Afryki, Swazilandu, który każe się nazywać od jakiegoś czasu Iswatini, i królestwa Lesotho. Od załamania, od bankructwa Zimbabwe, mieszkańcy tego kraju, również graniczącego z południową Afryką, są jedną z największych takich imigracyjnych armii. Ale do południowej Afryki ściągają mieszkańcy w zasadzie wszystkich afrykańskich krajów położonych na południe od równika, a nawet nieco powyżej równika, bo jednymi z pierwszych i dzisiaj może nie najliczniejszymi, czy jednymi z najliczniejszych, ale najbardziej widocznymi są przybysze z Nigerii, najludniejszego kraju Afryki. Nigeryjczycy, zwłaszcza Ibowie z południowo-wschodniej Nigerii, uchodzą w całej Afryce, nie tylko w zachodniej Afryce, za ludzi najbardziej przedsiębiorczych, najbardziej takich rzutkich i odważnych, jeśli chodzi o interesy, więc jest mnóstwo Somalijczyków, Etiopczyków. W zasadzie jedynymi krajami, z których przybyszów, czy imigrantów zarobkowych, czy jakichkolwiek w południowej Afryce nie ma, albo jest ich niewielka liczba, to są też położone w bezpośrednim sąsiedztwie Botswana i Namibia, ale i Namibia, i Botswana, no to kraje ogromne, jeśli idzie o terytorium, a mieszka tam niewiele osób, i obydwa te kraje radzą sobie gospodarczo w miarę dobrze. W każdym razie, jeśli gorzej, to niewiele gorzej niż sama południowa Afryka.
14: Podstawowym czynnikiem, motywatorem do tego, żeby ściągać, imigrować, no są jednak czynniki ekonomiczne, i my sobie lubimy myśleć, że każdy migrant, czy większość, chce do Europy, do Stanów, generalnie do naszego zachodniego świata. Natomiast tutaj dzisiaj pokażemy wam zupełnie inny kierunek i stronę tych wędrówek ludów, ale motywowany tym samym. RPA jest największą gospodarką na kontynencie afrykańskim, jest państwem, o którego problemach wielu dzisiaj też wam opowiemy, ale jest jednak państwem ułożonym, stosunkowo bogatym. Ja podałem tę liczbę 2,5 miliona, natomiast dzisiaj ci przybysze, na nich trwa polowanie w Republice Południowej Afryki. Nastroje są bardzo mocno antymigracyjne. Są takie grupy, które właśnie w czerwcu i w lipcu wychodzą na ulicę, protestują, ruszały patrole. Takie trochę polowanie na kozła ofiarnego. Jedną z takich grup jest grupa o bardzo takiej przebojowej nazwie Maszerujmy, Maszerujmy, March and March. I jej liderka mówi, że to nie jest 2,5 miliona tych przybyszów, tylko od 15 do 30 milionów. Na 30 to by była prawie połowa populacji RPA. Powiedz mi, jak ty się odnosisz do tych liczb? Gdzie jest prawda? Gdzieś po środku?
15: Trudno jest policzyć imigrantów czy przybyszów, których oficjalnie nie ma, jeżeli przybywają tam nielegalnie, łamiąc przepisy południowoafrykańskie i próbują zatrudniać się także nielegalnie, no to raczej ukrywają się przed wszystkim, co oficjalne w południowej Afryce, niż zgłaszają się, żeby wypełniać ankiety jakichś urzędników. Szacuje się, że ta liczba 2,5-3 milionów, którą podałeś, może być dwukrotnie większa, co i tak wtedy stanowi dziesiątą część mieszkańców ludności południowej Afryki. Ale działacze antyimigracyjni, czy też przywódcy takich ruchów, które występują najgłośniej przeciwko imigracji, jak pani Jacinta Ngobese-Zuma, twierdzi wręcz, że południowa Afryka padła ofiarą obcej inwazji, że jest zalewana przez obcych, którzy odbierają miejscowym wszystko, co by się inaczej w innym przypadku im należało, to znaczy pracę, opiekę zdrowotną, lekarstwa, spokój święty, za to powodują przestępczość, narkomanię i tak dalej. Więc myślę, że to jest to liczba raczej około 5-6 milionów, co by i tak znaczyło, że przybyszów jest więcej niż białych mieszkańców południowej Afryki, a południowa Afryka kojarzyła się przynajmniej mojemu pokoleniu raczej jako ten jedyny kraj w południowej Afryce, gdzie białych jest stosunkowo wielu i ostatni, w którym biali przemocą, ale sprawują władzę.
14: Ci wszyscy przybysze, niezależnie od tego, ile dokładnie ich jest, znaleźli się na celowniku. Ja tu nie chcę jakichś nadmiernych porównań stosować, ale jak mówisz, że pani Jacinta mówi o zalewie, o fali, to myślę sobie, że jednak repertuar słów tych ruchów antyimigranckich jest bardzo podobny, niezależnie na którym kontynencie akurat się znajdują. To te ruchy, między innymi maszerujmy, maszerujmy, wystosowały ultimatum bardzo poważne, to znaczy takie, że do końca czerwca wszyscy nielegalni przybysze mają po prostu opuścić RPA albo będzie źle. Powiedz mi, Wojtku, co się wydarzyło 30 czerwca w dzień, ostatni dzień i po tym ultimatum? Jak wyglądał ten dzień? Bo to był taki moment, w którym chyba całe RPA wstrzymało oddech.
15: To prawda, obawiano się, że może dojść do najgorszego, do kolejnych pogromów, w których zginą ludzie. Na ten dzień, ostatni dzień czerwca, te ruchy antyimigranckie zapowiadały wielkie marsze, okrzyknięte wielkimi marszami wyzwolenia. Głównie miało to się odbywać w prowincji KwaZulu, bo to Zulusi dominują w tych ruchach antyimigranckich. Szczęśliwie dla wszystkich do niczego dramatycznego nie doszło. Owszem, znów zginęło parę osób, splądrowano i ograbiono parę sklepów, ale nie doszło do tych największych tragedii. Organizatorzy tych marszów zapowiedzieli, że będą demonstrować na ulicach południowej Afryki co czwartek do końca roku, żeby przymusić władze, żeby zajęły się tym problemem nielegalnej migracji, ale przede wszystkim bezrobocia i zawiedzionych nadziei. Na ruchach tych antyimigracyjnych, antyimigranckich będziemy jeszcze słyszeć i niewykluczone, że tak dramatyczne chwile, jakie miały nastąpić 30 czerwca, będą grozić południowej Afryce jeszcze nie raz, bo jesienią, naszą jesienią, a w południowej Afryce będzie to koniec wiosny, to jest czas wyborów, a południową Afrykę czekają wybory samorządowe. To te wybory z całą pewnością są głównym powodem takiego nagłośnienia, takiej intensyfikacji tych wystąpień antyimigracyjnych w południowej Afryce.
14: Do wyborów wrócimy na koniec, a po skrócie informacji TOK FM porozmawiamy o podłożu tych wszystkich problemów, nie tylko z migracyjnych, ale też takich, które po prostu stanowią nieodłączny element rzeczywistości Republiki Południowej Afryki. Słyszymy się po skrócie informacji.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Robot sprzątający Roborock Saros 20 Complete. Taniej o 700 zł. Teraz za 3999 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 4699. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz.
6: Kto zwalcza ból?
7: Wundary!
6: Kto?
7: Wundary!
8: Wundary!
9: Ból kolana na schodach? Voltaren Max zwalcza ból z maksymalną siłą. Ty wejdź pewnym krokiem na stadion.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
12: Magda, wszystko w porządku?
13: Przepraszam, migrena.
14: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
13: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
15: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
16: Marian, a po całym tygodniu pracy?
17: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Reklama.
18: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
19: 16.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Ambasada Polski w Dosze przypomina, że w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie dla Kataru nadal obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia polskiego MSZ-u. Nie podróżuj, mimo podpisanego przez USA i Iran wstępnego porozumienia. W ostatnim czasie nasiliły się wzajemne ostrzały na Bliskim Wschodzie. Minionej nocy w odwecie za naloty USA Iran przeprowadził uderzenia w jednostki sił amerykańskich w Omanie i Katarze. Premier Węgier Peter Modzior chce, żeby węgierski prezydent był wybierany w wyborach powszechnych, a nie jak obecnie przez parlament. Opowiedział się za tym, odpowiadając na pytania internautów, przekazał portal Daily News Hungary. Jutro, według zapowiedzi Modziora, węgierski parlament ma przyjąć 17. poprawkę do konstytucji, której najważniejszym założeniem jest umożliwienie usunięcia wybranej przez poprzednie władze głowy państwa Tamasza Szulioka. Francuska Kristina Mladenowicz i Chinka Hanyu Guo triumfowały w grze podwójnej tenisistek w wielkoszlemowym Wimbledonie. W finale imprezy w Londynie pokonały wyżej notowane Kanadyjkę Gabriele Dabrowski i Brazylijkę Luizę Stefani. 6-3, 7-5.
18: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
20: Wracamy po skrócie informacji TOK FM. Słuchacie audycji Globalne Popołudnie. Witają się z wami raz jeszcze Krzysztof Story
21: i Wojciech Jagielski.
20: Opowiedzieliśmy wam o ksenofobicznej, antyimigranckiej fali, protestach, które toczą się przez Republikę Południowej Afryki i mają się toczyć co czwartek do końca roku, dopóki wszyscy nielegalni imigranci nie opuszczą tego kraju. Nastroje są pogromowe. To są tłumy, które maszerowały na ulicach z kijami, z maczetami. Hasłem tych protestów jest Abahambe, czyli muszą odejść po prostu. I to dotyczy właśnie tych nielegalnych imigrantów. Oni, zdaniem wielu, głównie czarnoskórych protestujących, muszą po prostu odejść. To wszystko dzieje się w najbogatszym państwie w Afryce i państwie, które napisało przepiękny rozdział historii po rozdziale bardzo trudnym, jak to historia ma w zwyczaju. Państwie, które w 1994 roku bez przemocy, nadmiernej przemocy, bez totalnej wojny domowej zakończyło apartheid, czyli ustrój, w którym biała mniejszość rządziła czarną większością. Ustrój wyjątkowy,

0: i konstytucja RPA jest jedną z najbardziej liberalnych w Afryce. No i jak to się dzieje, że dzisiaj przez to samo państwo, które tak pięknie się wydawało pogodziło, skleiło, które miało być takim zwiastunem w ogóle końca takich sporów, dzisiaj dochodzi do takiej fali ksenofobii. Czy to jest znowu sterowane czynnikami ekonomicznymi? Co powoduje, że dzisiaj tak bardzo mieszkańcy Republiki Południowej Afryki czepiają się i obwiniają wszystko tych przybyszów?
1: Ten obraz Południowej Afryki, czy ten stereotyp ludu tęczy, zgodnego i żyjącego w przyjaźni ze sobą i ze wszystkimi dookoła, został narzucony temu krajowi raczej przez Zachód, przez zachodnich liberałów, którzy w tamtych czasach głosili koniec historii. Południowa Afryka miała być takim pięknym zwieńczeniem końca historii, natomiast ona nie miała szans, żeby doskoczyć do tak wysoko zawieszonej poprzeczki, więc jeżeli dzisiaj jesteśmy rozczarowani Południową Afryką, to powinniśmy także być przede wszystkim rozczarowani tym, co się dzieje na ulicach naszych miast z tego zachodu, bo do takich samych ksenofobicznych zachowań, takich egoizmów narodowych dochodzi w Europie, a może nawet przede wszystkim w Europie. Migranci w Południowej Afryce to nie są uciekinierzy polityczni. Tych uchodźców politycznych jest tam może ćwierć miliona, a myślę, że nawet mniej. Do Południowej Afryki ludzie przyjeżdżają wyłącznie za chlebem, po to, żeby poprawić sobie życie albo żeby znaleźć możliwości w miarę normalnego funkcjonowania, a tych możliwości nie mają w swoich krajach dużo gorzej zorganizowanych, dużo biedniejszych. Kiedy upadał apartheid i władzę przejmowała czarna większość w Południowej Afryce, Południowa Afryka dziękowała wszystkim sąsiadom za to, że przez całe dziesięciolecia ci sąsiedzi wspierali walkę czarnych przeciwko apartheidowi. To było wsparcie polityczne, wsparcie moralne, duchowe, ale także wsparcie finansowe, a także zbrojne, bo w krajach sąsiednich, w Mozambiku, w Angolii, w Namibii dzisiejszej, w Zambii, w Tanzanii szkolili się partyzanci Afrykańskiego Kongresu Narodowego. To była marna partyzantka i w żaden sposób się nie przyczyniła do upadku apartheidu, ale jednak udzielano im gościny, przyjmowano u siebie przywódców emigracyjnych Afrykańskiego Kongresu Narodowego, tych, których w Południowej Afryce nie aresztowano i nie osadzono w więzieniach. Więc Afryka liczyła, miała nadzieję, że po upadku apartheidu ci nowi przywódcy najbogatszego kraju w Afryce, a ta dzisiejsza Południowa Afryka wciąż najbogatsza, nijak się ma do tamtej Południowej Afryki Białej, jeśli idzie o bogactwo, ci nowi przywódcy sprawiedliwie tym bogactwem się podzielą z sąsiadami, a przynajmniej dopuszczą ich troszeczkę do tych bogactw. Ale Południowa Afryka nie chciała się z nikim dzielić, dlatego że to całe bogactwo niemalże legendarne było niewystarczające, żeby urządzić kraj na nowo w tak szybkim czasie. No, od upadku apartheidu mamy już ponad 30 lat, a Południowa Afryka wciąż zmaga się z tą transformacją. Mamy do czynienia z dwoma co najmniej południowymi Afrykami dzisiaj. Jedna to jest ta Południowa Afryka wciąż bogata, wciąż zarządzana przez białych i będąca własnością białych, a władza polityczna tylko dostała się w ręce czarnej większości. Zresztą w Południowej Afryce tak się właśnie dokonywały wszystkie transformacje. Afrykanerzy po II wojnie światowej też najpierw przejęli władzę polityczną, a władza gospodarcza została w rękach Brytyjczyków, bo to była ich kolonia przecież wcześniej. No więc to jest ta bogata Południowa Afryka, gdzie do białych dołączyło przynajmniej drugie tyle uprzywilejowanych czarnych mieszkańców Południowej Afryki, w większości dawnych rewolucjonistów, buntowników, którym nowe czasy bardzo się spodobały i oni są beneficjentami tej zmiany. No i jest druga Afryka, tak samo biedna jak była, już nie narzekająca na prześladowania polityczne, ale jej bieda i jej niedola w żaden sposób się, albo w niewielkim tylko stopniu się poprawiła w porównaniu z czasami apartheidu.
0: No właśnie mam pytanie, jak to jest, czy niewiele się poprawiła? Bo tak, z jednej strony kraj zmaga się z niesamowitym bezrobociem, przekraczającym 40%. To jest jakaś liczba trochę z kosmosu, bo w Polsce chyba dobiliśmy do 20% w erze największego bezrobocia i to było coś, co moi rodzice wspominają jako bardzo ciężkie czasy w nowej postkomunistycznej już Polsce, a z drugiej strony

0: czytam statystyki o tym, że przez ostatnie 14-15 lat, bo to dane są od 2012 roku, liczba czarnoskórych obywateli Republiki Południowej Afryki, którzy zarabiają średnio lub dobrze, kryterium jest ustawione na 22 tysiącach randów na miesiąc, czyli to jest około 6 tysięcy złotych miesięcznie, to takich ludzi jest dzisiaj ponad 7 milionów i to jest liczba 4 razy większa niż w 2012 roku. Czyli wydawałoby się, że ta afrykańska klasa średnia jednak się pojawiła, jednak to bogactwo gdzieś tam spłynęło. Rozumiem, że to nie wystarcza.
1: No niewątpliwie wielu czarnym południowoafrykanom życie się bardzo poprawiło w momencie, kiedy został zlikwidowany apartheid, odwołano przepisy dyskryminacji rasowej i ogłoszono akcję afirmatywną, która promowała czarnych przedsiębiorców i czarnych pracowników na wyższych stanowiskach w administracji. Natomiast skorzystali z tego przedstawiciele tej czarnej elity głównie, albo wyłącznie. W dodatku elity związane jest z Afrykańskim Kongresem Narodowym, czyli Ruchem Wyzwoleńczym, który od 1994 roku pozostaje partią rządzącą. To było źródłem korupcji rozmaitej, ale tak, oni skorzystali na tym w sposób znakomity. Wprowadzili się do miast, czy dzielnic wcześniej zastrzeżonych dla białych, przejęli życie, dawne życie białych i sami zaczęli w taki sposób podobny żyć i w podobny sposób traktować już nie może rasistowski, no bo trudno tutaj jakieś rasistowskie zachowania, ale takie klasowe, takie wyższościowe wobec tych, których wcześniej zatrudniali wyłącznie biali, a teraz mogli zatrudniać i traktować jako swoją służbę swoich pracowników czarni przedsiębiorcy. Wielu czarnoskórych przedsiębiorców z południowej Afryki możemy znaleźć na listach najbogatszych ludzi w całej Afryce. Sam prezydent południowej Afryki, Cyril Ramaphosa, zaliczał się do takich południowoafrykańskich nababów. Prezes Afrykańskiej Federacji Piłki Nożnej, Patrice Motsepe, jest trzecim najbogatszym człowiekiem w południowej Afryce, ale tych dwóch pierwszych to wciąż są Rupertowie i Oppenheimerowie, czyli rodziny najbardziej kojarzone z bogactwem południowej Afryki. Natomiast ta biedota, która cierpiała za czasów apartheidu, jej życie, może nawet określenie, że się poprawiło w niewielkim stopniu, jest nieprawdziwe, bo myślę, że dzisiaj w południowej Afryce ci starsi z mojego pokolenia to w takich rozmowach prywatnych czy półprywatnych by pewnie przyznawali, że jeśli idzie o taki aspekt gospodarczy, to żyje im się gorzej niż żyło za czasów apartheidu. W państwie policyjnym przestępczość jednak była, a takim było państwo apartheidu, przestępczość nie była taką plagą, jaką jest dzisiaj. To jest też efekt nieudanej transformacji i korupcji, która przeżarła południowoafrykańską policję. Do lekarza trudniej się dostać i ta służba medyczna jest gorsza niż kiedyś była. Bezrobocie. To też nie jest tak, że tamta biała południowa Afryka była rajem na ziemi. Owszem, była, ale dla białych. Natomiast czarni, którzy akceptowali tamte porządki, może nie to, że żyli długo i szczęśliwie, ale nie musieli obawiać się, mieli zaspokojone takie podstawowe potrzeby. Poza jedną potrzebą, poza tą godnością wynikającą z faktu, że byli obywatelami, tej godności im brakowało, nie mieli, bo nie byli traktowani jako obywatele równoprawni południowej Afryki. Byli traktowani jako służba, jako robotnicy, górnicy, sprzątacze, niańki, ale nie jako obywatele. Byli pozbawieni prawa głosu. Nikt ich się nie pytał, czego chcą, decydowano za nich.
0: Powiedziałeś o korupcji, powiedziałeś o nierównym podziale, powiedziałeś o przestępczości. Akurat o przestępczość bardzo często oskarża się właśnie teraz migrantów, ale właśnie chciałem cię zapytać, na ile to jest szukanie kozła ofiarnego, a na ile to jest realnie problem w Republice Południowej Afryki, że ci migranci, tak jak mówią protestujący na ulicach i przywódcy tych wszystkich grup obrony granic i obrony tych odmaszerowania i tak dalej. Na ile to jest właśnie problem? No bo u nas pisze się choćby o takich dzielnicach, prawda, które są tak zwane no-go zones, ogarniętych przestępczością, właśnie taką sterowaną czy kierowaną, organizowaną przez migrantów. Na ile coś takiego występuje w Republice Południowej Afryki, a na ile to jest po prostu szukanie kozła ofiarnego, który obrywa za słabość państwa?
1: No myślę, że w przypadku tej biedoty południowoafrykańskiej to nie jest kwestia kalkulacji, żeby znaleźć sobie kozła ofiarnego, tylko raczej przejaw rozpaczy, w jakiej ona się znalazła, bo stan południowoafrykańskiego państwa, winę za fatalny stan południowoafrykańskiego państwa i południowoafrykańskiej gospodarki ponoszą rządzący i zarządzający tą transformacją, którzy zagarnęli wszystkie dobra dla siebie, a o resztę nie dbają, zbywają ich obietnicami i wzywają do jeszcze troszkę cierpliwości. Ale tym elitom ta ogromna większość społeczeństwa południowoafrykańskiego nie bardzo wie, jak się do nich dobrać. Ten czas wyborów, owszem, zdarza się raz na 4, raz na 5 lat, ale za każdym razem te wybory za sprawą elit przekształcane są w coś w rodzaju plebiscytu historycznego, podziału na białych i czarnych. Trudno, żeby czarny głosował na białego w południowej Afryce i odwrotnie. Przypomina się, kto walczył, kto był po jak której stronie za czasów apartheidu, chociaż to są już historie sprzed pół wieku. Ten ogrom południowoafrykańskiego społeczeństwa nie bardzo wie, jak od tych elit domagać się sprawiedliwości, a widzą na co dzień, zwłaszcza ta biedota, bo ta przestępczość, te wszystkie plagi, te nieszczęścia południowoafrykańskie dotykają przede wszystkim uboższych. Zamożni i biali, i czarni żyją sobie w Johannesburgu, w Kapsztadzie, w Pretorii, Durbanie, w dobrych dzielnicach, w strzeżonych osiedlach, stać ich na ochronę, na systemy alarmowe. Ofiarą przestępczości pada biedota. I imigrantów jako na kozła ofiarnego chętnie wskazują elity polityczne w południowej Afryce, bo zawsze łatwiej zrzucić winę za swoje niepowodzenia, za korupcję, za złodziejstwo na przybyszów. To też oni nie są bez winy, bo to też nie jest tak, że nikt z tych imigrantów nie zajmuje się jakąś przestępczością. Więc i tacy zdarzają się wśród migrantów. Zwraca się uwagę raczej na te negatywne, na te jaskrawe przypadki. Więc jeżeli dla któregoś z czarnych południowoafrykanów brakuje leka w aptece, bądź nie może się dostać do lekarza z powodu długich kolejek, to nie widzi winnych w południowoafrykańskim państwie, które dopuściło do takiej degradacji opieki zdrowotnej, tylko w tym, kto stał przed nim. A to może się okazać, że to jest to kobieta z Malawi, która przyszła ze swoim dzieckiem, albo ktoś z Zimbabwe, który też do tego lekarza postanowił się wybrać.
0: O przestępczości, ale też o polityce i zbliżających się wyborach w Republice Południowej Afryki i tym, co w związku z tym może czekać te miliony przybyszów, którzy dzisiaj naprawdę w bogatym państwie afrykańskim mają powody bać się o swoje życie. Porozmawiamy po skrócie informacji. Tok FM.

0: Autopromocja.
1: Ucisk, pieczenie, kłucie, mrowienie. Ból nowotworowy to ból przewlekły, a koniec leczenia onkologicznego wcale nie oznacza końca bólu. Nawet co drugi chory musi mierzyć się z bólem przez kolejne miesiące, a nawet lata. Wytyczne są jasne. Pacjent nie powinien cierpieć z powodu bólu. Ale czy tak jest? Dobrostan. Poniedziałek, godzina 10:40. Małgorzata Waszkiewicz, zapraszam.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
2: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
1: A, no i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
2: Cholestil Max, Hymekron, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Reklama.
4: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
5: 16.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Jutro i we wtorek mieszkańcy północno-wschodnich regionów mogą zauważyć przemieszczanie się żołnierzy oraz pojazdów wojskowych również po drogach publicznych. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych uspokaja to planowe szkolenie wydzielonych pododdziałów sił zbrojnych. Wojsko apeluje o zachowanie ostrożności w rejonach przemieszczania się pojazdów oraz o niepublikowanie na platformach społecznościowych informacji, zdjęć i nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego. Jutro w Brukseli spotka się na ostatnim przed wakacjami posiedzeniu Rada do Spraw Zagranicznych. Będzie rozmawiać m.in. o konfliktach w Ukrainie i na Bliskim Wschodzie. W naradzie weźmie udział wicepremier, szef MSZ-u Radosław Sikorski. We wtorek w całej Francji 70 tysięcy policjantów i żandarmów będzie zaangażowanych w utrzymanie porządku. To w związku ze Świętem Narodowym i wieczornym półfinałem piłkarskich Mistrzostw Świata między Francją a Hiszpanią. W samym Paryżu w związku z ochroną Parady Wojskowej z okazji Dnia Bastylii na Polach Alizejskich będzie stacjonować 5 tysięcy policjantów i żandarmów. Czas na raport smogowy.
6: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
5: Cała mapa smogowa w odcieniach zieleni, żadna stacja pomiarowa nie notuje przekroczenia norm. Można więc śmiało spędzać popołudnie w plenerze.
6: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
4: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
7: Dzień dobry, słuchacie audycji Globalne Popołudnie. Witają się z Wami raz jeszcze Krzysztof Story
8: i Wojciech Jagielski.
7: Opowiedzieliśmy o problemach wewnętrznych RPA, najbogatszego państwa na kontynencie. O wiele z nich są dzisiaj oskarżani migranci, którzy od lat pracują, w części utrzymują to państwo, a w części pewnie też mają coś za uszami. Chciałem cię zapytać o jeden taki przypadek, bo wspomniałeś o tym, że wśród tych migrantów jest dużo Nigeryjczyków, Ibów konkretnie, którzy mają taką reputację faktycznie ludzi bardzo przedsiębiorczych, rzutkich, ale też nigeryjska przestępczość jest znana na świecie i bardzo często pojawia się też w nagłówkach, w kontekście właśnie tych protestów również. Na ile to jest realny problem w RPA, ta przestępczość właśnie importowana, czy która przyjechała z Nigerii?
8: No jest to poważny problem, dlatego no nie wiem jak to jest wygląda dzisiaj, ale w latach 90., pod końca 90., kiedy jeździłem do południowej Afryki stale, co roku, na przełomie wieków, te nigeryjskie gangi, które ściągnęły do Johannesburga, takich śródmiejskich dzielnic, one opanowały praktycznie całe dzielnice, Hillbrow, Bramfontein, to były dzielnice, no takie najbardziej atrakcyjne turystycznie. Te dzielnice zostały po prostu przejęte przez Nigeryjczyków, którzy przyjechali, przemoc zawsze była obecna i ta kultura broni w południowej Afryce, ale Nigeryjczycy okazali się, no wzięli tą południową Afrykę przebojem i wygrywali tą wojnę o wpływy w tym świecie przestępczym. Dzisiaj nie sądzę, żeby odgrywali tak wielką rolę, natomiast no, pozostał ten stereotyp nigeryjskiego gangstera. Oni ściągnęli do południowej Afryki też cały biznes narkotykowy i kontrabandę narkotyków z południowej Ameryki. Najpierw przerzucali narkotyki i stali się częścią tego łańcucha przemytniczego między Kolumbią, Meksykiem, Afryką Zachodnią i Europą, a dzisiaj czytam, że kartele, już może mniej z Kolumbii, ale bardziej z Meksyku, przenoszą produkcję wręcz syntetycznych narkotyków z Ameryki Południowej do Południowej Afryki, korzystając najpierw z liberalnych przepisów Południowej Afryce, które Południowa Afryka wprowadziła, żegnając się z apartheidem, odchodząc od państwa policyjnego, a potem korumpując Południową Afrykańską Policję. Południowa Afrykańska Policja dzisiaj jest chyba instytucją państwa, której najmniej się ufa w Południowej Afryce. To jedno, ale za panowania poprzedniego prezydenta Jacoba Zumy doszło niemalże do przejęcia Południowoafrykańskiego Państwa przez sprytnych przedsiębiorców, którzy tak omotali Zumę, że pod koniec jego prezydentury oni mu tu mówili, dyktowali, którego ministra ma zwolnić, a kogo powołać na jego miejsce, by to służyło ich interesom. No, wtedy mówiło się, to były lata 2010-2018, że cała Południowa Afryka została przejęta przez skorumpowanych przedsiębiorców i przestępcze gangi, niekoniecznie nigeryjskie.
7: Mówiłeś o latach 2010-2018, to ja chciałem jeszcze wrócić dwa lata wcześniej, do roku 2008, bo jest taka organizacja działająca w Republice Południowej Afryki, Xenowatch, która zajmuje się monitorowaniem takich zachowań ksenofobicznych, rasistowskich, właśnie antyimigranckich, i ona zbiera te dane od lat, to znaczy od 1994 roku, czyli od końca apartheidu. I od tego czasu w Republice Południowej Afryki to nie jest tak, że ksenofobię RPA wymyśliło dopiero w czerwcu 2026 i wymyślił ją ruch Maszerujmy, Maszerujmy. Zdarzały się różne incydenty. Od końca apartheidu do lipca 2026 zginęło w takich motywowanych właśnie rasowo czy narodowościowo atakach, zginęły 703 osoby. I teraz patrzę na wykres przez lata tego natężenia, powiedzmy, i tam jest jeden taki punkt, który się bardzo wybija. Wtedy zginęło 72 osoby w różnych pogromach, atakach. Co się wydarzyło i jak to się skończyło? Czy ta fala po prostu opadła? Czy ona gdzieś została? Czy jest dzisiaj to wspominane w RPA, ten 2008 rok, który był taki burzliwy?
8: Nie, w Południowej Afryce sądzę, że nie wspomina się tego 2008 roku, chociaż był to pierwszy wybuch takich ksenofobicznych nastrojów. No i pierwsze pogromy, tak, masowe. Natomiast ta fala rzeczywiście podniosła się, ta fala niechęci do przybyszów podniosła się i na tym dużo wyższym poziomie już pozostała. Te nastroje są, trudno, żeby one opadały, zwłaszcza w takich latach troszeczkę przesilenia politycznego, a właśnie z takim rokiem mamy do czynienia i to nie przypadek, że te marsze stały się tak liczne i częste właśnie od marca. To jest ewidentnie sezon przedwyborczy i wielu polityków w Południowej Afryce w ten sposób, wskazując winnych albo rzucając winę za własne błędy na imigrantów, próbuje odwrócić uwagę wyborców, zanim na początku listopada nie poproszą ich o głosy w tej elekcji samorządowej, a jeszcze inni politycy, którzy nie cieszą się dzisiaj jakimś wielkim wsparciem, liczy, że do listopada w ten sposób zyskają sobie popularność i może parę miejsc w samorządach, że dojdą do jakiejś władzy, że będzie to początek, kto wie, może jakiegoś marszu do władzy już w Pretorii, dzielenia się tą władzą centralną.
7: Wybory 4 listopada, dość ważne i mogą być też burzliwe. No i właśnie chciałem cię zapytać o politykę, bo ja może kierując się jakimiś europejskimi przyzwyczajeniami, tym, że wszystko się rozwiązuje jednak systemowo, jakąś ustawą, a tutaj nagle się okazuje, że ultimatum opuszczenia kraju przez wszystkich nielegalnych imigrantów wydaje nie władza, tylko jakaś grupa. To ja mam pytanie, co na to państwo? Co robi państwo RPA i prezydent Ramaphosa w kontekście tych demonstracji, pierwszych pogromów, pierwszych ofiar śmiertelnych.
8: No ilekroć dochodziło, czy dochodzi do pogromów w południowej Afryce, państwo stara się reagować, szuka winnych, aresztuje ich, jeżeli któregoś dopadnie. Teraz w czerwcu też prezydent Ramaphosa przestrzegał przywódców tych antyimigranckich ruchów, że nie mają prawa wyręczać państwa, że państwo ma monopol na przemoc. Tak jak wcześniej, w zeszłym roku sąd zabronił takiej najsilniejszej organizacji antyimigranckiej, która przerodziła się w partię polityczną, Operacja Dudula, nazywa się ta partia polityczna, a Dudula w języku zuluskim znaczy mniej więcej pozbyć się ich, wygonić. No, w każdym razie chodzi oczywiście o imigrantów. I oni sobie za sposób walki upatrzyli patrole obywatelskie przed szpitalami, przed klinikami zdrowia, gdzie nie wpuszczano, legitymowali wchodzących do szpitali, do klinik i nie wpuszczali ludzi, którzy nie mogli się wylegitymować południowoafrykańskim dowodem tożsamości. Więc sąd zabronił im to robić. Natomiast te ruchy imigracyjne są z każdym rokiem coraz bardziej butne, ale to, że tego ostatniego dnia czerwca, mimo wystosowania tego ultimatum, każdy je może sobie wystosować, natomiast jest kwestia egzekwowania. Te marsze 30 czerwca okazały się mniej liczne niż nie tylko się spodziewano według tych złych scenariuszy, ale także według nadziei organizatorów tych wystąpień. Myślę, że mieszkańcy południowej Afryki coraz bardziej niechętnie nastawieni do obecności imigrantów, bo tej biedocie wydaje się, że gdyby nie ci przybysze, to chociaż troszkę by im się poprawiło, ale ta poprawa, to wyliczają statystycy, naprawdę byłaby nikła, bezrobocie byłoby mniejsze o 2-3%, kolejki u lekarza krótsze o 1-2 osoby i tyle. Bo to nie imigranci, nie przybysze są główną przyczyną choroby południowoafrykańskiego państwa, tylko korupcja i nieudolność jego przywódców.
7: No i tutaj jest miejsce na pytanie rytualne dość, co będzie dalej, bo o ile te marsze nie skończyły się jakimś wybuchem przemocy, to na pewno skończyły się niesamowitym strachem. I bardzo wielu przybyszów, cudzoziemców mieszkających w RPA po prostu wyjeżdża z własnej woli, z obawy o własne życie. Zareagowały już i tupią na RPA nogami sąsiednie państwa, których to są obywatele. Więc na przykład Ghana, która miała zaplanowane spotkanie, przedstawiciele obu państw mieli zaplanowane spotkanie, odwołała to spotkanie z powodu właśnie tych antyimigranckich wystąpień, pogromów, w których zginęło już kilkanaście osób co najmniej z różnych państw, z Mozambiku 5 osób. Co będzie dalej? Nadchodzą wybory, więc atmosfera i temperatura będzie, wydaje mi się, tylko rosnąć.
8: No z całą pewnością. Myślę, że te tysiące, bo to rzeczywiście po raz pierwszy, to może to jest nowego, co się zdarzyło, że migranci wyjechali w tym czerwcu w tak wielkiej liczbie. W ciągu jednego miesiąca wyjechało kilkadziesiąt tysięcy osób, obawiając się właśnie tego, że przy kolejnej okazji mogą stracić dom, sklep albo życie. Więc woleli wracać z niczym, niż ryzykować. Ale większość z nich, myślę, że będzie próbowała wrócić, bo rzeczywiście niektórzy żyją w południowej Afryce od lat i nie są formalnie mieszkańcami południowej Afryki, ale mają tam rodziny, mają tam dzieci. Więc będą próbowali wrócić, jeżeli sytuacja się uspokoi. Czy się uspokoi? No, moim zdaniem w najbliższym czasie raczej nie, że ten problem migrantów będzie jednym z głównych tematów listopadowych wyborów samorządowych. Ale przed tymi wyborami samorządowymi wiele partii, tych mniejszych, będzie starało się właśnie na tych nastrojach antyimigracyjnych zdobyć popularność i głosy. To jest jeszcze jedna niepokojąca rzecz, jeśli idzie o południową afrykańską politykę i losy tych migrantów. To jest wewnętrzna walka w Afrykańskim Kongresie Narodowym. Jacob Zuma, o którym mówiliśmy, poprzednik Cyrila Ramaphosy, chociaż jest człowiekiem już sędziwym, 84 lata, nie może darować Ramaphosie tego, że Ramaphosa jakby dokonał pałacowego przewrotu. Zuma myśli o zemście. Zuma jest Zulusem i wśród Zulusów, a to jest najliczniejszy lud południowej Afryki, cieszy się wciąż sporą popularnością. Te wszystkie ruchy antyimigracyjne są zdominowane przez Zulusów. Zuma chce, żeby Ramaphosa te wybory samorządowe przegrał, albo żeby wypadł w nich możliwie jak najgorzej. Wtedy widziałby dla siebie okazję do kolejnego przewrotu pałacowego i usunięcia Cyrila Ramaphosy jako marnego przywódcy, który prowadzi partię ku porażce. Sam Zuma oczywiście też ogłosił, że spróbuje walczyć o prezydenturę w 2029 roku, ale myślę, że tylko są słowa, to tylko takie pogróżki kierowane wobec Ramaphosy. Natomiast myślę, że postara się, zrobi wszystko, co możliwe, żeby te wybory samorządowe były dla Ramaphosy jak najtrudniejsze. I to Zuma będzie się przede wszystkim starał o to, żeby antyimigranckie nastroje podsycać.
7: Słuchając twojej opowieści o tym, jak antyimigranckie hasła są wykorzystywane i jak łatwo dzisiaj nimi skupić emocje ludzi, zyskać trochę głosów jednych, drugich, trzecich wyborach i osiągnąć jakąś doraźną polityczną korzyść. Jak łatwo rzuca się hasła, które potem naprawdę kończą się pogromami na ulicach, patrolami obywatelskimi, które z bronią przeszukują przychodnie i szpitale, bo takie obrazki też są z RPA. To po pierwsze mam poczucie dużej uniwersalności tej historii, bo to przecież nie tylko w RPA, a i nawet na własnym podwórku możemy się rozejrzeć i poszukać podobnych haseł. A po drugie, stawiając kropkę już w tym globalnym popołudniu, trzymam kciuki za te trzy kobiety palące ognisko na krawężniku w Pietermaritzburgu, które na zdjęciu uwiecznił Tommy Trenchard. Od tej fotografii zaczęliśmy i los tych pań jest nam nieznany, ale one właśnie są jednymi z tych, które uciekają przed zagrożeniem, które jest takie właśnie nieokreślone, ale wypisuje się bardzo często na transparentach. Te transparenty dzisiaj w RPA noszą napis Abahamba, czyli oni muszą odejść. Dziękujemy za to globalne popołudnie. Krzysztof Story
8: i Wojciech Jagielski.
7: Za sterami audycji dzisiaj Paweł Ziętara, dźwiękiem opiekuje się Jarosław Gawlik. Za chwilę informacje TOK FM o godzinie 17, a po nich usłyszycie Karolinę Lewicką i audycję Sprawy Różne.
3: Dzień dobry Państwu, w to niedzielne popołudnie. Z tej strony Karolina Lewicka. Miło mi będzie, jeśli zostaną Państwo z nami, bo tuż po informacjach o godzinie 17 audycja Sprawy Różne. Zajmiemy się w niej relacjami Adolfa Hitlera i Benito Mussoliniego. Na początku był podziw. Hitler podziwiał Duce, ale kiedy Hitler stał się Führerem, role się odwróciły. To Mussolini z zachwytem patrzył na ekspansję III Rzeszy, a potem wręcz stał się petentem Hitlera. Profesor Piotr M. Majewski będzie moim Państwa gościem. Zapraszam.
9: Autopromocja.
10: Hej, masz psa? Ja też. Sierść na każdych spodniach, torebki w każdej kieszeni i milion zdjęć, od których dawno zapchała się twoja pamięć w telefonie? Mam na imię Karolina. Jestem psiarą i pewnie tak jak ty, codziennie zastanawiam się, czy aby na pewno wystarczająco dobra ze mnie opiekunka. W podcaście Kalne i Pieski o wszystkie nasze lęki pytam ekspertów, behawiorystów, lekarzy. Chcę dowiedzieć się, jak być najlepszym przyjacielem dla swojego psa i zadbać o własny spokój.
9: Autopromocja.
11: Reklama.
12: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie. Od razu słyszę poprawy.
14: Akustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Akustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Akustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
11: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
15: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
16: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
15: Kto? No wiadomo.
16: Ci panowie z Media Expert.
17: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
18: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za tę kontrolę odpowiada?
19: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
18: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
19: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
20: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
21: Reklama.
22: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.

0: Kolejny etap ekshumacji na Wołyniu rozpoczyna się jutro. Prawo i Sprawiedliwość w uchwale chce wezwać rząd do zablokowania Ukrainie drogi do Unii Europejskiej. Lody czekoladowe bez czekolady, a śmietankowe bez śmietany. Inspektorzy skontrolowali lodziarnię. Minęła 17, czas na informacje. TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Jutro w dawnych wsiach Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu ruszają kolejne ekshumacje polskich ofiar. To tam 30 sierpnia 1943 roku oddziały OUN-UPA zamordowały ponad 600 Polaków. Ekshumacje przeprowadzą wspólnie ukraińscy i polscy specjaliści. Marcin Starzec.
1: To kolejny krok w procesie, który były minister sprawiedliwości Adam Bodnar ocenia jako przełom w relacjach polsko-ukraińskich.
2: Wydaje mi się, że my nie dostrzegamy jednak tego dużego sukcesu polskiej dyplomacji, polskich historyków, przełamano pewien impas.
1: Również jutro dojdzie do innego ważnego wydarzenia związanego z zakończonymi na razie pracami w Późnikach, mówił w TOG FM wiceminister kultury Marek Krawczyk.
3: Jesteśmy po badaniach genetycznych i udało się zidentyfikować pierwsze ofiary.
1: W poniedziałek rodziny ofiar z Późnik, które udało się zidentyfikować, otrzymają oficjalne noty identyfikacyjne. Marcin Stasz.
4: Z błędnej, szkodliwej polityki historycznej.
0: Politycy koalicji rządzącej krytykują propozycję PiS-u w sprawie blokowania drogi Ukrainie do Unii Europejskiej. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że Kijów w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej nie powinien nawet rozpoczynać rozmów z Brukselą i dlatego chce w drodze uchwały Sejmu zobowiązać polski rząd, aby do tego nie dopuścił. Poseł PiS-u Jarosław Sellin przekonuje, że nikt nie wchodzi do Unii Europejskiej bezwarunkowo, a Ukraina, jeśli chce o tym myśleć, musi zrobić krok w tył.
4: W błędnej, szkodliwej polityki historycznej hołubiącej ludobójców, bo z taką tradycją i z takimi, w cudzysłowie, bohaterami, żaden kraj po prostu do Unii Europejskiej nie zostanie przyjęty.
0: Odpowiedzialni politycy powinni tonować emocje, odpowiada europosłanka Joanna Scheuring-Wielgus.
5: Lewica nie wejdzie w narrację czy Konfederacji, czy PiSu, czy Nawrockiego, żeby jeszcze bardziej podgrzewać atmosferę pomiędzy Polakami i Ukraińcami.
6: Żeby podsycać nastroje, które są antyukraińskie. I tak naprawdę nikt nie chce przeciwdziałać czemuś, coś zastopować, tylko po prostu chcą mieć paliwo, bo wydaje im się, że zyskują na tym.
0: Dodaje wiceministra pracy Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej, która uważa, że obok trudnych kwestii historycznych powinniśmy pamiętać o teraźniejszości i dbaniu o bezpieczeństwo Polski, którego elementem jest wspieranie walczącej z Rosją Ukrainy. Premier Węgier Peter Modzior chce, żeby węgierski prezydent był wybierany w wyborach powszechnych, a nie jak obecnie przez parlament. Mówił o tym odpowiadając na pytania internautów. Jutro według zapowiedzi Modziora węgierski parlament ma przyjąć 17. poprawkę do konstytucji, której najważniejszym założeniem jest umożliwienie usunięcia wybranej przez poprzednie władze głowy państwa Tamasa Szuljoka. Według rządzącej TISY prezydent jest marionetką byłego premiera Viktora Orbana. Francja szykuje się na świętowanie i kibicowanie. We wtorek w całym kraju 70 tysięcy policjantów i żandarmów będzie zaangażowanych w utrzymanie porządku. To w związku ze świętem narodowym i wieczornym półfinałem piłkarskich mistrzostw świata między Francją a Hiszpanią. W samym Paryżu w związku z ochroną parady wojskowej z okazji Dnia Bastylii na Polach Elizejskich będzie stacjonować 5 tysięcy policjantów i żandarmów. Nigdy nieukończona elektrownia atomowa w Żarnowcu może zyskać nowe życie. Zarządzająca terenem Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna myśli nad rewitalizacją. Może on stanowić zaplecze dla nowej elektrowni w gminie Choczewo, ale może też stać się na przykład małym zagłębiem przemysłowym, mówi wiceprezes strefy Michał Szczupaczyński.
7: Dobrym przykładem takim, który na pewno jest jakąś inspiracją, ale nie chciałbym przesądzać, że to akurat w tym kierunku pójdzie, jest Sztendal w dawnym NRD, gdzie ten teren po prostu stwierdzono będzie idealnym terenem pod rozwój przemysłu i powstała tam największa w Niemczech celulozownia. Powstały również farmy fotowoltaiczne.
0: Budowę elektrowni w Żarnowcu przerwano w 1989 roku po szoku, jaki Europa przeżyła po katastrofie w Czarnobylu. Producenci lodów nie zawsze sprzedają to, co reklamują. Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych sprawdziła lodziarnie. Okazało się, że aż 60% skontrolowanych partii lodów miało złe oznakowania. Na przykład brakowało wykazu składników albo stosowana była nazwa nieadekwatna do składu, mówi Joanna Narożniak z Inspekcji Jakości Handlowej.
8: Stosowanie nazwy nieadekwatnej do składu, w tym określenia czekoladowe dla lodów zawierających jedynie kakao albo śmietankowe dla lodów, których podstawowym składnikiem było mleko pełne w proszku lub masa o smaku waniliowo-śmietankowym, a nie śmietanka.
0: Trafiły się też lody nazwane rzemieślniczymi, które w rzeczywistości pochodziły z hurtowni.
9: sponsorem prognozy pogody jest producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
0: Do wieczora miejscami może przelotnie padać, za to jutro więcej rozpogodzeń, tylko na wschodzie może mocniej popadać i zagrzmieć. Na termometrach jutro zobaczymy od 19-22 stopni na południowym wschodzie oraz na wybrzeżu, około 25 w centrum i na północy, do 28 na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich.
9: Sponsorem prognozy pogody był producent impregnatów do drewna Njord. Impregnat ekstremalny.
10: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
11: To jest audycja Sprawy Różne, przy mikrofonie Karolina Lewicka, a moim i Państwa gościem jest dzisiaj profesor Piotr M. Majewski, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze.
12: Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry Państwu.
11: Kiedy w końcu października 1922 roku 39-letni wówczas Benito Mussolini przyjmował z rąk króla Wiktora Emanuela III nominację na szefa rządu, to młodszy o 6 lat Adolf Hitler był politykiem nieznanym, no może troszeczkę znanym w Bawarii, przywódcą niewielkiej organizacji nacjonalistycznej. O Mussolinim pewnie czytał w gazetach i to tyle. Minie kilkanaście lat, w latach 30. ta relacja będzie wyglądać już zgoła inaczej. Mussolini nie będzie wzorem do naśladowania dla Hitlera, a Hitler nie będzie już petentem. Duce będzie młodszym partnerem, a Hitler już wkrótce tym, który będzie mu wysyłał telegramy po podbiciu kolejnych krajów. W ostatnich latach życia Mussolini będzie na łasce Hitlera. Dodajmy jeszcze, że obaj dyktatorzy zginęli w odstępie kilkudziesięciu godzin. Dziś opowiemy o ich politycznej współpracy, o tym przeplataniu się ich losów do II wojny światowej. Natomiast ich relacją w trakcie II wojny światowej zajmiemy się w kolejnym miesiącu podczas naszego kolejnego spotkania z panem profesorem. No to zacznijmy od tych lat 20. Przygotowując się do tej audycji, znalazłam taką informację i wydaje mi się ona niezwykle interesująca, że Mussolini, kiedy przejął władzę, to bardzo szybko wydał swoim dyplomatom takie polecenie śledzenia aktywności partii prawicowych w Niemczech. Takie zadanie otrzymał między innymi attaché włoski przy Międzyalianckiej Komisji Reńskiej, który właśnie już w listopadzie 22 roku zapoczątkował taką serię rozmów z bawarskimi działaczami i wtedy na nim duże wrażenie zrobił Hitler. Ale rozumiem, Hitler był na tyle mało znaczącą osobą, że no Mussolini to za wysokie progi, prawda?
12: No wtedy tak. Musimy pamiętać, że Mussolini rozpoczął też tę swoją karierę inaczej. Znaczy on był bardzo znany przecież przed wybuchem I wojny światowej, no i na początku tego konfliktu jako socjalista. Był więc no, w przeciwieństwie do Hitlera człowiekiem, który nie wziął się znikąd, tylko wywołał wielki skandal polityczny, zmieniając front, przyłączając się w 1915 roku do zwolenników udziału Włoch w wojnie. No i walczył niejako, no może nie w świetle reflektorów, ale na pewno nie jako anonimowy gefreiter, tak jak Adolf Hitler. I później też no inny był jego start, kiedy zakończyły się działania zbrojne. Mussolini oczywiście nie był wtedy jeszcze takim, można powiedzieć, niekwestionowanym wodzem radykalnej prawicy we Włoszech. Zresztą tutaj pewnie można by się w ogóle zastanawiać, czy jego ruch należałoby kwalifikować od razu jako radykalną prawicę, bo przecież jego dziennik, który on założył, Il Popolo d'Italia, nosił podtytuł przez jeszcze chyba kilkanaście miesięcy Dziennik Socjalistyczny. No ale był postacią rozpoznawalną. Bardzo mu pomogła druga taka bardzo charakterystyczna postać na włoskiej scenie politycznej, czyli Gabriele D'Annunzio, najwybitniejszy wówczas poeta, człowiek, którego znała cała Europa, który właściwie był takim trochę przed Duczem, takim no, prekursorem faszyzmu, no, dokonał właściwie samodzielnej, to za mało powiedziane, dzikiej okupacji pogranicznego miasteczka Rijeka, o które Włochy toczyły spór z Królestwem Chorwatów, Serbów i Słoweńców. Wywołał tym skandal, no, ukazał, że władze włoskie są zupełnie indolentne i Mussolini na tym bardzo skorzystał, no, ale już nie wchodząc w szczegóły, był postacią znaną, no, a kiedy udał mu się marsz na Rzym i kiedy został wyznaczony premierem, no to on oczywiście uważał się za człowieka nadzwyczajnego i zresztą właściwie chyba do końca swoich dni, a na pewno bardzo długo jeszcze podczas II wojny światowej, mówił do swojego zięcia na przykład, że przecież on jest dziekanem wszystkich dyktatorów w Europie i mu się chyba należy pewien szacunek z tego powodu. I rzeczywiście obserwował różne ruchy prawicowe w Europie. Pierwszym krajem, który poszedł śladem faszystowskich Włoch, była Hiszpania, gdzie doszło do w 23 roku do przewrotu i ustanowienia junty generała Miguela Primo de Rivery. Następnym była Bułgaria. Wszędzie tam ci ludzie, ci zamachowcy, no, byli zapatrzeni w Mussoliniego. No i żeby to tak jakby skonkludować, wracając do Hitlera, to Mussolini miał w swoim gabinecie portret Napoleona, a Hitler miał piersię Mussoliniego. To pokazywało hierarchię w latach 20.
11: Jeszcze dopytam o to myślenie Mussoliniego o międzynarodówce dyktatorów, bo ono się też zmieniało. Bo kiedy Mussolini bierze władzę, to on jest przekonany, że faszyzm jest czymś włoskim. Mhm. Że tego nie można eksportować, że to nie ma precedensu w historii kontynentu europejskiego, że to jest zjawisko jednostkowe i niezdolne do naśladownictwa. Ale w początkach lat 30., tak jak mówiłam, zmienia zdanie i ma ochotę tworzyć taką międzynarodówkę radykałów prawicowych, dyktatorów. Stąd to określenie, że jestem dziekanem dyktatorów. Taka mała prowincjonalna gazeta pisała, kiedy Duce mówi o uniwersalności faszyzmu, oznacza to tym samym gotowość do popierania innych ruchów faszystowskich i zachętę do utworzenia międzynarodówki nacjonalistycznej.
12: Tak, antysystemowe i w jakimś sensie do tego, żeby inne kraje europejskie szły trzecią drogą, bo faszyzm był wtedy postrzegany jako alternatywa nie tylko dla komunizmu, przede wszystkim oczywiście dla komunizmu, które postrzegano jako zagrożenie dla cywilizacji europejskiej. W tej retoryce faszystowskiej to było szczególnie silne, tym bardziej, że Włochy w pierwszych latach, dwóch latach po zakończeniu I wojny światowej, no, zmagały się z falą bardzo silnych ruchów lewicowych. Właściwie no, można powiedzieć, że były na pograniczu rewolucji komunistycznej. Na szczęście okazało się, że ci komuniści włoscy nie mają odpowiedniego lidera. Jak napisał później Richard Pipes, było to spowodowane prawdopodobnie no, takim kardynalnym błędem w postaci wyrzucenia Mussoliniego z partii. Mussolini był jedynym włoskim radykalnym lewicowcem, który miał zadatki na Lenina. No ale mimo, że Lenin ubolewał, już wyrzucili go z partii, no to stało się, jak się stało. I od tego czasu ten ruch, który tworzył Mussolini, czy zwłaszcza już od 1919 roku, on był skrajnie antykomunistyczny, antybolszewicki, ale był też faszyzm alternatywą dla demokracji liberalnej, dla rządów parlamentarnych i się bardzo tym chełpił, więc wszystkie kraje, które obalały, nie wiem, czy to były rządy królewskie, prawda, czy, ale o charakterze monarchii parlamentarnych, czy ustroje demokratyczne, no, były witane przez Mussoliniego, choć ja nie wiem, czy on do końca czy zmienił zdanie co do tego, że faszyzm nie jest na eksport. Zresztą z tym się zgadzają też teoretycy zjawiska, którzy uważają, że tak naprawdę ten taki skrajny model totalitarny, to tak naprawdę nie został nigdy urzeczywistniony nawet w faszystowskich Włoszech, że po prostu ten kraj był zbyt słabo rozwinięty, żeby dało się, zwłaszcza południe Włoch, gdzie wpływy faszyzmu były najsłabsze, żeby się tam udało implementować wszystkie te zasady państwa totalnego, totalnej mobilizacji społecznej, partii, która no, pod porządku
11: przenika
12: wszystko. I że tak naprawdę urzeczywistnił to w tej wersji, powiedzmy, antybolszewickiej, antykomunistycznej dopiero Hitler w Niemczech, bo miał inne zaplecze, które mógł wykorzystać.
11: A wracam do tego attaché włoskiego przy Międzyalianckiej Komisji Reńskiej. Adolfo Tedaldi, który właśnie spotyka się z Hitlerem. Hitler robi na nim wrażenie. Jak potem Tedaldi notuje, wódz niemieckich faszystów, młody człowiek o temperamencie, głosie i ruchach bardziej łaciński aniżeli germański, co jak rozumiem w ustach Włocha ma stanowić pochlebstwo. Tyle, że rok później, w roku 23, Hitler ponosi klęskę podczas puczu monachijskiego. Wielu uważa, że to już jest koniec tej kariery politycznej. Chyba warte odnotowania jest to, że w trakcie procesu w pierwszych miesiącach 24 roku Hitler przyznaje, że inspiratorem dla niego był właśnie Mussolini. No i potem mija kilka lat, kiedy Hitler oczywiście próbuje się po wyjściu z aresztu odbudować i się odbudowuje. Jest rok 29. Wspominany periodyk Il Popolo d'Italia publikuje artykuł wiedeńskiego korespondenta Pisma, który informuje czytelników, że Hitler jest wybitnym przywódcą niemieckich faszystów, ma na swoje zawołanie 800 tysięcy SA-manów i poparcie 2 milionów wyborców. Rozumiem, że tak końcówka lat 20. to może być ten moment, kiedy włoscy faszyści dostrzegają Hitlera.
12: Tak, na pewno. Tym bardziej, że no, Niemcy były dla Mussoliniego ważne. No, dla żadnego, można powiedzieć, polityka europejskiego nie mogły być nieważne ze względu na swoje centralne położenie i potencjał. Ale Mussolini był przez jakiś czas gastarbeiterem w młodości w Szwajcarii. Znał niemiecki, przynajmniej no, w stopniu komunikatywnym. Czytał niemiecką prasę i on niewątpliwie śledził wyraźnie to, co się dzieje w Niemczech i do Niemiec miał już wtedy, a to się później tylko rozwijało, dość ambiwalentny stosunek, bo z jednej strony Niemcy mu imponowały. Imponowały mu jako państwo bardzo sprawne już w czasie I wojny światowej, które przecież no, podbiło pół Europy, było świetnie zorganizowane. Miało świetną armię przede wszystkim, ale po drugie, no bał się, bo przecież Włochy po I wojnie światowej zagarnęły południowy Tyrol, który nazywały Górną Adygą, Alto Adige, i nie było tajemnicą, że niemiecki rewizjonizm, który przecież głosił Hitler między innymi, zwraca się przeciwko również południowym sąsiadom, więc Hitler w związku z tym był dla Mussoliniego z jednej strony jakąś nadzieją na to, że w Niemczech dojdzie do władzy ktoś, kto podziela nienawiść do bolszewizmu i demokracji zachodnich, a z drugiej strony wywoływał obawy, no bo było dość jasne, że ten program, który głosił Hitler, czyli no, używając tego sloganu nazistowskiego Ein Reich, Ein Volk, Ein Führer, że on będzie oznaczał sięgnięcie po tereny, na których mieszkają Niemcy w pobliżu niemieckich granic, czyli przede wszystkim po Austrii. A od właściwie zakończenia I wojny światowej Włochy, później również Włochy pod rządami Mussoliniego, uważały Austrię za takie państwo buforowe, które no jednak jakoś ich izoluje od tego niemieckiego, od tej niemieckiej
11: potęgi.
12: I dobrze,
11: potęgi. Że jest.
12: I dobrze, że jest, jak najbardziej. W związku z czym, no zwłaszcza kiedy też w Austrii upadła demokracja, rządził Engelbert Dollfuss, który też stworzył taką swoją mutację systemu faszystowskiego, takiego katolicko-faszystowskiego, można powiedzieć, no to Mussolini starał się tę Austrię za wszelką cenę utrzymać przy życiu, jako właśnie barierę przeciwko niemieckiemu Drangnach Süden, naporowi na południe. I no dlatego ten ambiwalentny stosunek do Hitlera, on będzie u Mussoliniego występował co najmniej do wiosny 1938 roku, kiedy no, los Austrii zostanie przypieczętowany w inny sposób.
11: Rok 30. Kolejne w Niemczech wybory parlamentarne, one odbywały się dość często. NSDAP zdobywa 107 mandatów, to jest niewątpliwy sukces Hitlera, on wyrasta na jednego z głównych pretendentów do władzy. Z pewnością Mussolini zauważył ten wynik wyborczy Adolfa Hitlera. No i są silniejsze kontakty na linii naziści, włoscy faszyści, ponieważ wcześniej w tych latach 20. były oczywiście rozliczne zabiegi, żeby się tam dostać, ale to były takie spotkania z dyplomatami na przykład, którzy przybywali do Bawarii jakiejś ósmego szeregu, dziesiątej kategorii, więc tam poważnych kontaktów nie było, ale właśnie po tym zwycięstwie w roku 30. Göring staje się takim głównym pośrednikiem między Mussolinim i Hitlerem i w maju 31 roku udał się do Watykanu, żeby pozyskać kościół katolicki w Rzeszy dla narodowego socjalizmu. No i po powrocie przekazał Hitlerowi portret Mussoliniego z własnoręczną dedykacją. Hitler był niezwykle wzruszony. Jest czerwiec 31 roku, kiedy dziękuję za przesyłkę takimi słowami. Sympatia, którą Wasza Ekscelencja wyraziła dla ruchu narodowo-socjalistycznego, przejęła mnie do głębi. Duchowa wspólnota istniejąca pomiędzy faszyzmem i kierowanym przeze mnie ruchem pozwalają żywić nadzieję, że po zwycięstwie narodowego socjalizmu w Niemczech, w co absolutnie wierzę, dla dobra naszych wielkich narodów powstaną ścisłe związki między faszystowską Italią i narodowo-socjalistycznymi Niemcami.
12: No tak, i Hitler się tego trzymał. No, można powiedzieć, że później, kiedy już rzeczywiście przejął władzę w Niemczech, przekształcił te Niemcy w III Rzeszę, dołożył wszelkich starań, żeby ten konflikt, czy potencjalny konflikt z Mussolinim rozbroić, żeby oba państwa, no, skrajnej prawicy, tak powiedzmy, stały się sojusznikami i Mussolini to doceniał. Tutaj jeszcze bym dodał taką rzecz, bo powiedziała pani redaktor, że Hitler był młodszy i to miało swoje znaczenie też dla dynamiki ich relacji. Mussolini był takim, no, znaczy był zupełnie inny niż Hitler również w sensie kulturowym, to znaczy wyrastał w kulturze śródziemnomorskiej, przesiąkniętej maczyzmem i w związku z tym bardzo też dużą wagę przywiązywał do takich zewnętrznych oznak swojego statusu, również statusu dyktatorskiego. I kiedy pojawił się ten drugi

0: chodził przeważnie chodził w garniturach, w meloniku, w takich butach z takimi białymi opinkami. Miał zresztą problem z tym, żeby się dobrze ubierać. Jego ówczesna kochanka Margherita Sarfatti dokładała starań, żeby go ucywilizować, ale był politykiem cywilnym i raczej podkreślał tą swoją cywilną funkcję jako szefa rządu. I od kiedy pojawia się Hitler, on zaczyna się zmieniać. Stroi się w mundury, goli się do łysej, głowę goli do łysej skóry po to, żeby nie było widać siwizny. Wiąże się z dużo młodszą od siebie kobietą, Clarettą Petacci, którą traktuje jako taką klasyczną trophy woman, prawda? Kobietę łup. Pokazuje się z nią, co ma pokazać, że jest zdobywcą, zdobywa też kobiety, prawda? To się podoba.
1: Witalny seksualnie.
0: Seksualnie,
1: tak?
0: Podoba się to Włochom, oczywiście, a myślę, że i Włoszkom, że takiego mają przywódcę. I biograf Mussoliniego Richard Bosworth napisał, że to jest taki nowy typ władzy, populistyczny totalitaryzm. Totalitaryzm, który właśnie jest bardzo taki nastawiony na swoją też taką ekspresję wizualną. Mussolini na przykład, czego Hitler by nigdy nie zrobił, już nie mówiąc o naszym Piłsudskim, rozbiera się do połowy, żeby z gołym torsem przerzucać siano w jakiejś stodole, albo żeby pokazywać, jak właśnie obnażony do połowy jeździ na nartach w Alpach. To jest zupełnie inny obraz wodza niż ten, który chce, czyli prezentuje Hitler. Też się wtedy ten włoski reżim zmienia i on staje się właśnie bardziej totalitarny. No, Mussolini już oczywiście od powiedzmy drugiej połowy lat 20. mówił o tym, że z dumą, że ten jego system jest totalitarny, ale przykręca śrubę wyraźnie w latach 30., zwłaszcza jeśli chodzi o tą mobilizację społeczną i kontrolę. Ten system po prostu trochę się ściga z niemieckim narodowym socjalizmem, a może po prostu się ściga.
1: Sami naziści w pewnym momencie mieli w swoim gronie wątpliwości, czy należy czekać na kolejne zwycięstwo w wyborach i przejąć władzę w sposób pokojowy, mówimy już o początku lat 30., czy też należy zrobić to siłą, ale Hitler po puczu monachijskim nie miał chyba już na kolejny zamach stanu ochoty. Nad tą drogą dojścia do władzy niemieckich nazistów zastanawiał się też Mussolini. I on w pewnym momencie zaczął wątpić w Hitlera, bo właśnie uważał, że on w pewnym momencie stracił dobrą chwilę na to, żeby siłą wziąć władzę. Teraz to już pewnie się nie uda.
0: No tak, no bo mierzył Hitlera swoją miarą. To znaczy uważał, że powinien być ten marsz na Rzym, tak? Czy marsz na Berlin, który będzie takim momentem przełomowym, a jednocześnie symbolicznym początkiem nowej władzy. Hitler tymczasem doszedł do wniosku, że znacznie lepszą strategią, rozmawialiśmy o tym podczas poprzedniej audycji, jest wygranie wyborów i miał absolutnie rację. Udało mu się to, co też z kolei było bardzo ważne w niemieckiej kulturze prawnej, bo nie mogło zostać zakwestionowane. No został prawomocnie kanclerzem Rzeszy, prawda? A później tylko wzmacniał swoją pozycję. No i to też, to wzmacnianie tej pozycji też wydaje mi się, że Mussoliniego trochę deprymowało, bo oni się spotkali po raz pierwszy 14 czerwca 1934 roku, kiedy Hitler przyleciał do Wenecji i nie zrobił wtedy na Mussolinim dobrego wrażenia. Był blady, zmęczony. Mussolini już występował w jednym z tych swoich mundurów, był bardzo dziarski. No, podobno, trudno to oczywiście zweryfikować, kiedy Hitler go pozdrowił, Mussolini mruknął pod nosem Ave imitatore, czyli witaj
1: naśladowco,
0: tak? Nie wiem, nie wiadomo, czy Hitler to usłyszał, czy nie, ale to pokazuje, że odnosił się do Hitlera z wyższością. I bardzo długo właśnie opowiadał tej Clarettie Petacci, która miała taki zwyczaj, że zapisywała właściwie słowo w słowo wszystko, co on mówił, co jest fenomenalnym dzisiaj źródłem dla historyków. On mówił, że no Hitler to w ogóle nie potrafi przemawiać. Gdybym ja tak przemawiał, to w ogóle nie, to Włosi by mnie wyśmiali. To jest może dobre dla Niemców, ale Włosi nigdy by czegoś takiego nie kupili. I tak się wypowiadał o nim z taką wyraźną przechwałką, czy

0: takimi przechwałkami w głosie, ale jednocześnie podziwiał Hitlera. No bo oto Hitler chwilę właściwie po tym spotkaniu w Wenecji dokonał nocy długich noży, tak? Czyli rozprawił się z opozycją wewnętrzną w swojej partii, czego Mussolini nigdy nie zrobił. Musiał tolerować dopiero kiedy został w czasie wojny szefem Republiki Salo, no to wtedy się policzył ze swoimi oponentami. Ale póki był duce, to na to sobie nigdy nie mógł pozwolić. Dalej, 25 lipca 1934 roku naziści zamordowali Dollfussa, o którym mówiliśmy, czyli wzmocnili swoje wpływy, przynajmniej przejściowo, w Austrii. A 2 sierpnia 1934 roku Hitler przejął również kompetencje prezydenta Rzeszy, bo zmarł Hindenburg, i ogłosił się Führerem. No, Mussolini miał nad sobą króla. A Mussolini, chociaż oczywiście uważał, że król jest nikim, król go bardzo denerwował, bo był niski, wsiadał na konia ze stołka, machał nogami, jak siedział na tronie, bo miał za wysoki tron. Mussolini z niego szydził, ale jednak też do końca przecież króla monarchii nie zlikwidował. To wywołało u niego frustrację, która popychała go do takich działań, których chyba się po nim wcześniej nie spodziewano. No, pod koniec 1934 roku, czyli ku 6 miesięcy po tym spotkaniu z Hitlerem, Włosi sprowokowali incydent graniczny w Afryce Wschodniej z Etiopią, co posłużyło kilka miesięcy później do inwazji na to państwo. Włochy, no, po prostu wbrew Lidze Narodów najechały suwerenne państwo, podbiły je i stwierdziły, że tak zrobimy, bo po prostu tak możemy. To spowodowało, że no, po pierwsze doszło do okropnych zbrodni, o czym my często w Polsce nie pamiętamy, bo ten reżim Mussoliniego wydaje nam się taki w sumie zabawny trochę.
1: Ale to był też ten moment, kiedy punkt ciężkości zaczyna przesuwać się w kierunku Hitlera.
0: Tak, a Mussolini
1: kiedy
0: próbuje to...
1: Mussolini zaczyna być petentem, bo po prostu jest na marginesie tej sceny międzynarodowej ówczesnej.
0: Ja myślę, że on jeszcze wtedy nie był na marginesie, ale on próbował tego Hitlera z jednej strony dogonić, a z drugiej strony wpadał w pułapkę, no bo zrywał oczywiście, palił za sobą mosty w stosunku do państw zachodnich i tym samym pozostawał na łasce, czy zdawał się na łaskę Niemców.
1: Profesor Piotr M. Majewski jest moim państwa gościem. Słuchają państwo Radia Tok FM, pierwszego radia informacyjnego.
2: Reklama. Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
4: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: To tylko przy okazji.
3: W takim razie, jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
6: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
8: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela mielisty wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na Volkswagen.pl.
2: Volkswagen.
3: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
4: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
5: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A, i jeszcze coś. Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
6: Magda, wszystko w porządku?
7: Przepraszam, migrena.
8: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
7: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
9: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
10: Barbara, łatwa kasa?
11: Marian, zawsze.
10: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
11: Sprytnie.
10: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
12: Bo w Media Expert dalej masz.
13: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
13: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
13: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
9: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
15: Reklama.
16: Trwa audycja Sprawy Różne. Moim i Państwa gościem jest profesor Piotr M. Majewski, a rozmawiamy o relacji między Mussolinim a Hitlerem. Jesteśmy przy wojnie etiopskiej, ale ja pozwolę sobie jednak wrócić do 1934 roku i do tego zamordowania Dollfussa. Bo przecież nazistom nie chodziło o to, żeby usunąć tego konkretnego polityka. To było pierwsze podejście pod Austrię. I oczywiście od wojny etiopskiej ten punkt ciężkości, jak mówiliśmy przed chwilą, będzie się przesuwał w kierunku Hitlera i to Mussolini będzie wpadał w pułapkę i potem będzie pod koniec życia już na łasce Hitlera, ale to właśnie od wojny etiopskiej ten proces się zaczyna. Ale jeszcze w 1934 roku Mussolini jest na takiej pozycji, że może zagrozić, że użyje w obronie niezależności Austrii siły, że wysyła wojsko na granicę włosko-austriacką.
17: Tak, wysłał słynne dwie dywizje w okolice przełęczy Brenner, które no, były takim, ten gest był takim pobrzękiwaniem szabelką, no, ale przecież Włosi wybudowali tam w pobliżu tej granicy regularne umocnienia, bunkry, bo bali się i Mussolini, no, zgodnie z tym, co powiedzieliśmy o strategicznym znaczeniu Austrii, dał do zrozumienia Hitlerowi, że no, wszystko dobrze, lubimy się, jedziemy na tym samym koniu, ale to nie znaczy, że się zgodzę na zabór Austrii. Hitler to zrozumiał, to znaczy cofnął się, co nie znaczy oczywiście, że z Anschlussu Austrii zrezygnował, powrócił do tego planu w roku 1938, ale już w trochę innych okolicznościach. I wtedy, kiedy do tego planu powróci, Włochy będą już właśnie, tak jak pani redaktor powiedziała, w innej pozycji, bardziej w pozycji petenta, bo to po tej wojnie w Etiopii Mussolini wplątał się w kolejną awanturę, która komplikowała jego położenie na arenie międzynarodowej, a mianowicie no właściwie natychmiast, bo niecałe dwa tygodnie po wybuchu wojny domowej w Hiszpanii wysłał tam swoją pomoc militarną. Na początku 30...
16: Niemcy zresztą też.
17: No i właśnie, bo nie chciał być zdystansowany przez Hitlera, ponieważ uważał, że basen Morza Śródziemnego to jest jego domena, to jest no ta, to dziedzictwo.
16: Nie chciał się dać wyprzedzić.
17: Nie chciał się dać wyprzedzić, ale nie chciał też dać sobie wejść w paradę właśnie tam, dlatego że to był jego ulubiony obszar ekspansji, Mare Nostrum, dawna przestrzeń Imperium Rzymskiego, więc kiedy Hitler poparł bardzo szybko, bez wahania, generała Franco, Mussolini natychmiast w ślad za tym najpierw wysłał kilkanaście samolotów, co nastąpiło 30 lipca 1936 roku, a potem w grudniu zadecydował, że pojadą tam również ochotnicy szeregów milicji faszystowskiej, ale bardzo szybko ten korpus interwencyjny w Hiszpanii rozrósł się do 40 tysięcy żołnierzy, bardzo dużych ilości sprzętu pancernego i to było bardzo duże obciążenie dla Włoch. Również,
16: to wręcz które... zrujnowało budżet włoski.
17: Dokładnie.
16: Lat 30.
17: Dokładnie. No więc te Włochy z jednej strony no, chcą dotrzymać tempa nazistowskim Niemcom, ale prowadzą już jedną wojnę Etiopia, gdzie oczywiście Włochom się udał podbój, ale utrzymanie ogromnego kraju, gdzie natychmiast rozpoczęła się antywłoska partyzantka, wymagało utrzymywania tam momentami 300 tysięcy żołnierzy. To wszystko było no, dla jednak nie bardzo zamożnych wówczas Włoch gigantycznym obciążeniem.
16: Były też straty w ludziach potężne, bo na tej wojnie hiszpańskiej Niemcy stracili około 300 żołnierzy, a Włosi 4000.
17: No bo Włosi wysyłali tam również piechotę, czy przede wszystkim piechotę i ta piechota no, brała udział w bardzo zaciętych walkach. No, a poza wszystkim innym Włosi po raz kolejny, czy może jeszcze bardziej niż do tej pory, popsuli sobie relacje z państwami zachodnimi, z Francją i Wielką Brytanią i Mussolini wpada w tym momencie...
16: Taką bezalternatywność.
17: Bezalternatywność, a jednocześnie w jakieś takie, no, jakąś taką nienawiść do Francji i Wielkiej Brytanii. Okropnie mówi o Brytyjczykach i Francuzach. Mówi tej swojej właśnie kochance, że to jest w ogóle, że naród, który ma, tutaj przepraszam, bo to jest cytat, Murzyna za szefa parlamentu w ogóle nie zasługuje na szacunek. W ogóle on sobie to wymyślił. Nie było żadnego czarnoskórego szefa francuskiego parlamentu. Ale on po prostu używa klisz, zresztą bardzo takich wulgarnych,
16: rasistowskich. Chociaż wcześniej mówił, że teorie rasistowskich Hitlera to bzdura.
17: To prawda, a w 1938 roku je przejmie w większości. I to też będzie dziedzictwem wojny, między innymi dziedzictwem wojny w Etiopii, bo z kolei w Etiopii włoscy żołnierze zetkną się z ludnością miejscową, czarnoskórą i no, jak to bywa w takich sytuacjach, ci żołnierze przebywający długo poza domami, zaczną nawiązywać również relacje intymne czy seksualne z Etiopkami. I Mussolini będzie uważał to za hańbienie rasy. To będzie prowadziło do ewolucji bardzo szybkiej tego włoskiego reżimu w kierunku rasistowskim. Powstanie specjalny sekretariat do spraw rasy, który będzie miał zbadać całą tę problematykę. Mussolini wydaje natychmiast dekrety zakazujące kontaktów pod bardzo surowymi karami. Oczywiście no, nawet generałowie mieli czarnoskóre kochanki, ale to jest jeszcze inna kwestia, egzekwowania tego prawa. Natomiast przygotowuje to grunt pod zwrot, który się zakończy w roku 1938, w którym tym zwrotem będzie wprowadzenie w faszystowskich Włoszech ustawodawstwa antysemickiego ku zaskoczeniu bardzo wielu członków partii faszystowskich, wśród których byli Żydzi. Żydzi byli na również takich prominentnych stanowiskach, nawet w tym korpusie interwencyjnym w Hiszpanii, Żydzi włoscy. Do tej pory to było zupełnie niekontrowersyjne, że może ktoś być pochodzenia żydowskiego i odgrywać istotną rolę. Że ta kobieta, o której wspominałem, Margarita Sarfatti, ona również była Żydówką. Ona, można powiedzieć, że wypromowała Mussoliniego. Nawet są takie jej szkice, takie o niej szkice, które są zatytułowane Kobieta, która stworzyła Mussoliniego. A Mussolini później zaczyna pod koniec lat 30. myśleć właściwie taką kliszą wziętą od Hitlera, że Żydzi brudni, że można ich poznać po zapachu, mówi takie rzeczy, po prostu okropny, taki właśnie zoologiczny antysemityzm, właściwie bez korzeni w tym, co on wcześniej mówił jako już przywódca faszyzmu.
16: Mówiliśmy o tej pułapce, w jaką wpadł Mussolini, bo to było tak, że przez bardzo długi czas przecież właśnie do wojny etiopskiej Mussolini prowadził taką politykę balansowania między Niemcami nazistowskimi a mocarstwami zachodnioeuropejskimi. I nawet przecież na początku tej wojny ta inwazja nie spotkała się z jakimiś wyraźnymi obiekcjami ze strony Wielkiej Brytanii czy Francji, bo te państwa uważały ciągle Włochy za cennego sojusznika przeciwko wzrastającym w potęgę nazistowskim Niemcom. A po prostu wraz z wojną etiopską, w wyniku tej wojny, izolacji, sankcji, Mussolini porzuca tę politykę swoją własną, balansowania między mocarstwami, zbliża się do Hitlera. No i mamy oś Berlin-Rzym w 36.
17: 25 października 36 roku, która jest, i to będzie takim chyba charakterystycznym rysem jego dalszej polityki, ona jest ucieczką do przodu. To znaczy im bardziej się pogłębia zależność, czy taki nierównoprawny sojusz Włoch i Niemiec, tym bardziej Mussolini, on narzeka oczywiście na Niemców, że oni się go nie pytają o zdanie, że robią po swojemu, on to by zrobił wszystko lepiej, ale jednocześnie się podporządkowuje coraz bardziej i coraz bardziej patetycznie podkreśla taką, można powiedzieć, ideową i historyczną jedność tych dwóch reżimów, bo to on wymyślił tę oś, że to jest oś, która łączy Berlin i Rzym, później zostanie do tego dodane Tokio. Rok później pojechał z wizytą do Niemiec i ta wizyta była...
16: I to też był przełom.
17: To był kolejny przełom, to znaczy on wrócił po prostu pod ogromnym wrażeniem sprawności niemieckiego państwa, potęgi niemieckiego przemysłu i chyba wtedy uznał, że nie ma alternatywy, tylko musi się z tym Hitlerem za wszelką cenę dogadywać.
16: A pojawił się jakiś kompleks niższości, bo Hitler naprawdę zorganizował takie solidne przyjęcie Mussoliniego. Była wizyta w zakładach Kruppa, była defilada oddziałów SS, były przemowy obu dyktatorów do gigantycznego tłumu. Tam się chyba 800 tysięcy ludzi zgromadziło. Więc z relacji wynika, że Mussolini był pod tak silnym wrażeniem,
17: przyjmował, wspominał tej właśnie swojej ówczesnej kochance Claretcie Petacci, że byliśmy prowadzeni jak dwaj bogowie, zdaje się, że szliśmy po czerwonych dywanach. Ale oczywiście element rywalizacji pozostał, ponieważ Hitler rewizytował Mussoliniego w maju 1938 roku i spędził ponad tydzień we Włoszech. To była bardzo starannie przygotowana przez Mussoliniego wizyta, do tego stopnia, że nakazał wymalowanie, można powiedzieć, renowację wszystkich budynków, które znajdowały się przy trasie przejazdu Hitlera, żeby, broń Boże, nie było widać, że
16: biedy.
17: To biedy. No, a Włochy nie były bardzo bogatym państwem, a przynajmniej nie wszędzie tę zamożność było widać. Była to ogromna impreza, po czasie której Hitler jechał drogą forów imperialnych, wytyczoną nie trochę wcześniej przez na rozkaz Mussoliniego, był przyjmowany jak cesarz. Jechał w powozie z królem, przy płonących pochodniach. Hitler był tym oczarowany. powiedział na zakończenie swojej podróży, kiedy żegnał się w Wenecji z Mussolinim. Zresztą jeszcze zanim powiem, co powiedział, to tylko wspomnę, że Mussolini tak się poświęcił dla Hitlera, że chociaż nienawidził muzeów i nienawidził zwiedzania pamiątek kulturalnych, 4 godziny spędził z Hitlerem w galerii Uffizi, bo Hitler oczywiście kochał sztukę i się nią zachwycał. No Mussolini tam pewnie gapił się na ściany i jakoś to przetrwał, ale usłyszał w zamian: teraz już żadna siła nas nie rozłączy. To mu powiedział Hitler na zakończenie tej wizyty, jak Mussolini wsiadał do pociągu. No i to było to przesłanie. A jednocześnie na początku tej wizyty Hitler zrobił to, na co Mussolini oczekiwał od dawna, mianowicie powiedział, że granica w Alpach jest granicą daną przez Boga, która rozdziela strefy Lebensraum, prawda, niemiecki i włoski, i że on w każdym wypadku to uszanuje.
16: Czyli dochodzimy do Anschlussu Austrii, tak, w 1938 roku. Choć oczywiście są też świadectwa mówiące o tym, że Hitler obawiał się, że Rzym zareaguje tak jak w roku 1934 i że Mussolini postawi wobec Anschlussu weto. Więc kiedy przychodzi z Rzymu telegram, że Duce przyjął całą sprawę bardzo życzliwie, to Hitler wpada wtedy w euforię, dyktuje taki telegram: nigdy panu tego nie zapomnę. Przekazuje wiadomość, że za Mussolinim będzie gotów pójść w ogień i wodę. I spotkałam się też z taką interpretacją tego momentu historycznego, że to wtedy Hitler rzeczywiście odczuł tak wielką wdzięczność wobec Mussoliniego, że to tłumaczy potem kolejne zachowania Hitlera wobec Mussoliniego aż niemalże do końca wojny.
17: Tak, no Hitler miał taką swoją wizję tej wierności sojuszniczej, której się trzymał. To nie oznaczało lojalności wobec włoskiego sojusznika, ponieważ jeszcze nie raz Mussoliniego zaskoczył, ale no Mussolini chyba też wtedy...
16: Ale tak osobiście wobec Mussoliniego chyba pozostał lojalny, prawda?
17: Wobec niego tak, chociaż no na przykład trochę już wybiegnijmy, kiedy 15 marca 1939 roku, bo w międzyczasie było Monachium, kiedy Mussolini bardzo pomógł Hitlerowi w osaczeniu Czechosłowacji, a później razem z nim no, wziął udział w tej niesławnej konferencji, która przesądziła o rozbiorze Czechosłowacji, ale później, kiedy właśnie Hitler 15 marca 1939 roku wysłał swoje oddziały, żeby zlikwidować Czechosłowację, nie powiadomił Mussoliniego o tym, że ma taki zamiar. To było wielkim dla Mussoliniego zaskoczeniem, nieprzyjemnym, ponieważ zorientowali się o tym jego podwładni, którzy już czuli się tymi niemieckimi kolejnymi aneksjami zaniepokojeni. Taki bardzo też zresztą charyzmatyczny, młodszy ras, bo tak nazywano tych bonzów faszystowskich, ras, czyli Italo Balbo, wrzucił Mussoliniemu podczas Wielkiej Rady Faszystowskiej: liżecie Niemcom buty. A to już było coś grubego. Swoją drogą Hitlerowi by nikt czegoś takiego nie ośmielił się powiedzieć już w 1938 roku. To pokazuje jednak różnicę między tymi reżimami. I Mussolini no, musiał przełknąć te upokorzenia, dlatego że też, wróćmy teraz jeszcze na chwileczkę do Anschlussu, otrzymywał sprzeczne komunikaty, to znaczy z jednej strony Hitler go zapewniał o przyjaźni, że prawda,
16: powsze czasy,
17: a z drugiej strony jednak kanclerz Austrii, Kurt Schuschnigg, którego Mussolini bardzo wspierał, powiedział, że gdyby jakikolwiek obcy żołnierz przekroczył granicę austriacką, to natychmiast będzie union sacré między Austrią a Niemcami. No, czyli Mussolini wyciągnął z tego taki wniosek, no chyba słuszny, że no nie da się obronić czyjejś niepodległości, jak ktoś tej niepodległości
16: oddać,
17: czy nie chce jej normalnie bronić. Więc kapitulował. I później będzie no coraz częściej kapitulować wobec niemieckiego impetu. A Niemcy no będą, i Hitler również będzie dość bezwzględnie wykorzystywał swoją przewagę, chociaż zachowa tę sojuszniczą lojalność wobec Mussoliniego osobiście.
16: Pakt stalowy, czyli 22 maja 1939 roku, takie przymierze. I Ciano, który podpisał ten pakt w imieniu Włoch, w swoim dzienniku zanotował takie słowa. Szczerze mówiąc, mam wrażenie, że włosko-niemiecki pakt jest jednak bardziej popularny w Niemczech niż we Włoszech. Tutaj panuje przekonanie o użyteczności tego rozwiązania, więc należycie się je akceptuje. Niemcy angażują w to gorące emocje, czego u nas brak. Trzeba stwierdzić, że nienawiść Włochów do Francji nie zdołała jeszcze zrodzić ich miłości do Niemiec. Dość trzeźwa ocena, ale w ogóle ten pakt stalowy chyba był też takim kolejnym momentem, który pokazywał, że to Berlin jest stroną dominującą, bo uznawano Morze Śródziemne za strefę wpływów Mussoliniego, ale za tym właściwie nic więcej nie szło. Natomiast Mussolini zgadzał się popierać politykę Niemiec bez żadnych zastrzeżeń.
17: Tak, na...
16: Hitler miał wielkie plany przecież.
17: Hitler miał wielkie plany, które dotyczyły całej Europy. To, że on był gotów zrobić jakieś miejsce dla Mussoliniego, no to opierało się na takim założeniu, nie wiem, czy Mussolini już wtedy dostrzegał jako niebezpieczeństwo, no ale że to jednak wszystko dzieje się pod warunkiem niemieckiej dominacji, tak? To znaczy, to nie będzie Europa zarządzana przez dwóch równorzędnych partnerów, tylko przez Hitlera i jego mniejszych sojuszników, mniej wpływowych sojuszników. No, Mussolini mógł sobie na otarcie łez dokonać aneksji Albanii, tak? Co zrobił 7 kwietnia 1939 roku w sposób zupełnie absurdalny, bo Albania była przecież włoskim protektoratem. Przedtem i on, i właśnie Ciano bardzo dowartościowywali króla Zogu. Ciano był świadkiem na jego ślubie, przywiózł od Mussoliniego prezenty, a potem nagle właściwie z dnia na dzień, dlatego żeby poprawić dyktatorowi samopoczucie, tą Albanię anektowano. I no, to już można powiedzieć jest wejście na taką ścieżkę wojenną, nie w koloniach, znaczy nie w Afryce, co jednak było troszkę czymś innym, to inaczej to jednak oceniano, ale w Europie. Hitler ma swoje Czechy, my mamy swoją Albanię. I później już po wybuchu II wojny światowej ten mechanizm będzie dalej występował, on się będzie wręcz nasilał, to znaczy Mussolini będzie pod jeszcze większą presją tych sukcesów Hitlera, no jednak sukcesów zupełnie niesamowitych, prawda, co będzie go popychało do różnych szalonych czynów.
16: Jeszcze wrócę do tego wkroczenia Niemców do Pragi w 1939. Wtedy Mussolini miał powiedzieć do swojego zięcia i ministra dyplomacji, hrabiego Ciano: za każdym razem, kiedy Hitler zdobywa jakiś kraj, przysyła mi zawiadomienie. No, była w tych słowach niewątpliwie pewna gorycz, a tych zawiadomień będzie podczas II wojny światowej, przynajmniej w początkowej jej fazie, całkiem sporo. O tej relacji od 1939 roku opowiemy sobie w sierpniu, bo to będzie moje ponowne spotkanie i państwa z profesorem. Profesor Piotr M. Majewski, Uniwersytet Warszawski. Bardzo dziękuję za dziś.
17: Ja dziękuję.
16: Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Rozmawiała Karolina Lewicka. Audycję Sprawy Różne wydawał Maciej Stępurski. Życzymy Państwu dobrego wieczoru i do usłyszenia.
2: Reklama. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
15: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
18: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
19: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
20: Bo w Media Ekspert. Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
21: To przy okazji zjesz z nami.
20: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
22: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
21: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
20: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
21: To tylko przy okazji.
20: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
23: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
24: Volkswagen Golf z automatyczną skrzynią biegów w ofercie dla przedsiębiorców. Już od 998 zł netto miesięcznie. Odwiedź najbliższy salon i sprawdź. Szczegóły tej i innych atrakcyjnych ofert znajdziesz na volkswagen.pl.
25: Volkswagen.
26: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
27: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
26: Pamiętałem o wszystkim.
27: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
26: Dokładnie, kochanie.
27: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
26: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
27: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
28: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
29: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
30: Au! Znów ten ból.
31: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
30: O.
31: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
30: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
31: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
32: Juhu! Jedziemy do Santago! Będą zjeżdżalnie, fala i nagrody!

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
2: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
3: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
6: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
7: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
8: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
7: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
8: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
9: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
10: Reklama.
11: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
12: Chorwaccy strażacy walczą z pożarem na wyspie Korczula. Mogą być podwyżki na stacjach paliw w przyszłym tygodniu, znowu niespokojnie w Zatoce Perskiej. Nowa partia na scenie politycznej to Unia Centrum. Minuta po 18:00, to są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Ponad 200 strażaków walczy z pożarem na położonej na południu chorwackiego wybrzeża wyspie Korczula, informują media. W akcji uczestniczą 72 wozy strażackie oraz 4 samoloty gaśnicze. Pożar utrzymuje się w okolicach miejscowości Blato i Smokowica. Na miejscu skierowano też dodatkowe siły z kontynentalnej części Chorwacji. W ciągu ostatniej doby w kraju odnotowano 145 interwencji strażackich. Prezydent Donald Trump powiedział w telewizji CNN, że Stany Zjednoczone zadały Iranowi silny cios w odpowiedzi na jego ostatnie ataki na statki w cieśninie Ormus. Dodał, że wczoraj oba kraje były bliskie zawarcia porozumienia. Według amerykańskiego prezydenta Teheran zrezygnował ze wszystkiego, a potem nagle 2 godziny później zaatakował statek za pomocą drona. W odwecie amerykańskie wojsko zaatakowało 140 celów irańskich, a Iran odpowiedział atakiem na bazy amerykańskie w krajach Zatoki Perskiej. Irańska Gwardia Rewolucyjna twierdzi, że kluczowa cieśnina dla handlu ropą jest zamknięta do odwołania. Kluczowa dla cen ropy będzie reakcja rynku po weekendowym zamknięciu. Na teraz szokowej reakcji nie spodziewają się analitycy rynku paliw.
13: Wojna wraca i chyba to jest taka najkrótsza diagnoza tego, co się dzieje na Bliskim Wschodzie i co rzutuje, chociaż paradoksalnie mniej niż powinno, na rynek ropy. Jest taka cały czas nadzieja, że w krótkim czasie uda się jakoś tą sytuację unormować czy znormalizować przepływ ropy przez cieśninę Ormus.
12: Mówi Jakub Bogucki z portalu epetrol.pl. Z perspektywy stacji w Polsce na początku nowego tygodnia spodziewane są kilkugroszowe podwyżki dla benzyny do poziomu 6,85 zł, a diesla do średnio 7 zł za litr. Ministrowie spraw zagranicznych Unii Europejskiej jutro nałożą sankcje na Rosję w związku z przetrzymywaniem ukraińskich cywilów i jeńców wojennych, poinformowała prezydencja w Radzie Unii. Według zweryfikowanych przez ONZ szacunków co najmniej 1800 cywilów jest więzionych przez Rosję. W posiedzeniu weźmie udział wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski. Będą też szef ukraińskiego MSZ-u Andrii Sibicha, a także obrońcy praw człowieka w Ukrainie Aleksandra Matwijczuk i Maksym Butkiewicz. Unia Centrum, tak się nazywa. Nowa partia, wchodząca w skład koalicji rządzącej. Tworzą ją głównie politycy, którzy jakiś czas temu razem z Pauliną Henik-Kloską opuścili Polskę 2050. I to właśnie ministra klimatu stanie na czele nowego ugrupowania.
14: Unia Centrum będzie niewątpliwie mocnym fundamentem koalicji 15 października, w której jako minister odpowiedzialny za klimat i środowisko mam też przyjemność nasze środowisko reprezentować w polskim rządzie.
12: Władze partii zapowiadają na wrzesień konwencję programową. Prawie 300 zgłoszeń do sanepidu dzięki nowej funkcji mObywatela. Od kilku dni użytkownicy aplikacji mogą zgłaszać przypadki, które stanowią zagrożenie dla zdrowia. 90% z tych zgłoszeń zakończyło się interwencją, mówi główny inspektor sanitarny Paweł Grzesiowski.
15: Największa grupa, połowa tych zgłoszeń dotyczy stanu sanitarno-epidemiologicznego czy stanu higienicznego. Mniej więcej 25% zgłoszeń dotyczy żywności, czyli już nie miejsca, a produktu. Tu mamy efekt sezonu wakacyjnego widoczny, dlatego że to są często punkty żywienia otwierane sezonowo.
12: Do zgłoszenia można dodać zdjęcia, nagrania lub dokumenty. Katowice szykują wielką metamorfozę Parku Murckowskiego, jednego z najważniejszych terenów zielonych na południu miasta. Zanim jednak ruszą prace, powstaną dwie koncepcje zagospodarowania parku z propozycjami zmian. Najlepsze pomysły wybiorą sami mieszkańcy w konsultacjach, tłumaczy Michał Mendela z Urzędu Miasta Katowice.
10: To ma ułatwić mieszkańcom w wyborze tej lepszej koncepcji dla nich. W parku znaleźć się mają strefy wypoczynku, aktywności sportowej, jest tam muszla koncertowa, czy tą muszle należy wyremontować, czy też ewentualnie wybudować na nowo.
12: Propozycje dla mieszkańców będą gotowe do września. Czas na prognozę pogody.
16: Sponsorem programu jest Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
12: Jutro będzie więcej rozpogodzeń, tylko na wschodzie może mocniej popadać i zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy od 19-22 stopni na południowym wschodzie oraz nad morzem około 25 w centrum i na północy do nawet 28 na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich.
16: Sponsorem programu była Moderna, budująca apartamenty Spot na granicy Sopotu i Gdańska.
11: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
17: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
4: Dobry wieczór, Ewa Podolska. Proszę Państwa, nie rozmawiałam przez cały rok o tym temacie, a temat bardzo aktualny. Zazwyczaj już zaczynałam mówić o naszym korzystaniu ze słońca gdzieś w kwietniu, w maju, a tu mamy już lipiec. Fale też wielkich upałów za nami, nie wiadomo jeszcze, co nas czeka. Słońce piękne. No i cóż, porozmawiajmy jednym słowem o naszej relacji z tym słońcem, a właściwie o relacji naszej skóry ze słońcem. Vis-a-vis mnie pani doktor Tatiana Dams. Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
4: Pani doktor jest doktorem nauk medycznych, specjalistką dermatologii i wenerologii, a pracuje pani w katedrze i klinice dermatologii, wenerologii i alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego. Dobrze powiedziałam wszystko?
18: Tak, wszystko się zgadza. Trudna nazwa, ale wszystko się zgadza.
4: Pani doktor, nigdy dosyć przypominania. Tak naprawdę to prawdziwa jest teza, czy prawdziwa jest teza, że nie ma bezpiecznego, jeżeli ktoś niczego nie używa, opalania się?
18: Prawdziwa, dlatego że opalanie się szkodzi nam nie tylko pod kątem nowotworów skóry, tylko szeroko pojętego fotouszkodzenia skóry. Musimy pamiętać, że nawet ponad 50% wszystkich zmian skórnych, które widzimy na twarzy czy na ciele, są spowodowane poprzez słońce, czyli takie zmiany jak przebarwienia, złuszczanie się skóry, rumień, wiotkość skóry, zmarszczki, poszerzone pory, czyli wszystkie takie oznaki fotostarzenia, one są spowodowane przez słońce. Nie każde promienie mogą powodować opaleniznę i rumień, te, które widzimy, tylko część promieniowania daje zmiany, które nam się kumulują w ciągu wielu lat naszego życia i dopiero z czasem dają objawy między innymi głębsze.
4: A to ja od razu chcę zapytać, bo przecież słońce jest nie tylko w lecie, prawda? Wobec tego, co pani sądzi o tej zasadzie, którą usłyszałam, gdy była mowa o pielęgnacji skóry w sposób azjatycki, że tak powiem, uproszczę. Teraz pojawiło się dużo kosmetyków azjatyckich i czasami czytając właśnie o tym, jak w szczególności kobiety właśnie na tym kontynencie dbają o swoją skórę, usłyszałam, że używają kremu z filtrem przez cały rok. Czy jest to zasadne?
18: Tak, bardzo zasadne. Uważam, że i zalecam swoim pacjentom, żeby stosowali fotoprotekcję przez cały rok i sama też staram się tej reguły się trzymać, ponieważ promienie jeżeli chcemy zrozumieć, jak działa na nas Słońce, to są promienie, które dzielą się na takie kilka najważniejszych grup.
4: Ale zanim pani nam o tym powie, to proszę powiedzieć, czy to jest ta sama fotoprotekcja? Czy jeżeli ja teraz w ten słoneczny dzień letni, jest lipiec, stosuję, upraszczam, potem będziemy mówić też o tych faktorach, 30, to jeżeli Słońce jest w listopadzie, to ja też mam wziąć 30?
18: Tak. Jeżeli to jest normalny dzień, że pani się przemieszcza z domu do biura, do pracy i wraca pani do domu, nie jedzie pani do Egiptu, to taka 30 powinna wystarczyć przez cały rok. Jeżeli wiemy, że to jest weekend, wyjeżdżamy, wychodzimy do Sopotu, czy jedziemy na Cypr, no to oczywiście to musi być co najmniej 50+. Mhm. Ale 30 przez cały rok, owszem, nie zmieniamy. Nie zmniejszamy tego napisu filtra na opakowaniu kremu w listopadzie, czy w grudniu, czy w styczniu.
4: To ja zadam drugie praktyczne pytanie. Czy mamy, bo powiedzmy, ktoś zacznie tak stosować. Bardzo dużo osób stosuje kremy z filtrem tylko w okresie wiosenno-letnim. Usłyszał to, co pani powiedziała i mówi, to dobrze, to ja będę cały rok. Przez cały rok ta osoba stosowała krem stosownie do swojej skóry. I teraz co? Ma stosować ten zwykły krem plus krem z filtrem, czy tylko krem z filtrem, który może z kolei nie dawać innych tych składników, które dawał ten zwykły krem.
18: Dobrze, to bardzo dobre pytanie, dlatego że to wszystko zależy od naszego typu skóry i od naszych problemów. Jeżeli na przykład stosujemy leczenie dermatologiczne, farmakologiczne i mamy suchość skóry, czy mamy dermatozę zapalną, która też objawia się odpowiednimi zmianami na skórze, czy na przykład mamy skórę nadmiernie wrażliwą, czy stosujemy większy makijaż, to wtedy owszem, pod krem z filtrem możemy użyć serum z odpowiednimi składnikami aktywnymi, krem nawilżający, jeżeli mamy taką potrzebę, i dopiero na to na przykład, jako kolejna warstwa, nałożyć krem z filtrem przeciwsłonecznym. Jeżeli nie mamy takiej potrzeby i czujemy się za ciężko, że krem z filtrem już sam jako jeden nałożony daje to uczucie nawilżenia, nie mamy żadnych defektów, które potem widzimy i źle się z tym czujemy, to możemy wyjść z tylko nałożonym kremem z filtrem. I ewentualnie, jeżeli kobieta potrzebuje, to ten makijaż, puder na, czyli ta wielowarstwowość jak najbardziej jest do przyjęcia i możemy tak zastosować, tylko pamiętamy, że jeżeli stosujemy kilka kosmetyków, to pierwsza warstwa to jest serum, następnie krem i jako wykończenie krem z filtrem przeciwsłonecznym.
4: No bo o ile wiedza o tym już się przebiła, że krem z filtrem jest słoneczny, wiosna, lato, to ta wiedza na przykład w grudniu, nie jadę wcale w góry, w grudniu mam stosować krem z filtrem, ale proszę jeszcze o jedną rzecz. Jeżeli jest dzień pochmurny w grudniu.
18: Tak.
4: Też?
18: Też. I tutaj właśnie. I tu
4: to się takie wydaje, wie pani, to jest zima, pochmurno, a ja tu mam krem z filtrem stosować?
18: No właśnie, nawet czy pada deszcz. I tu chciałabym powiedzieć bardzo ważną rzecz, dlatego że dwie najważniejsze fale, które nam od tego słońca jakby mają wpływ na naszą skórę, to jest promieniowanie UVB i UVA. I tu kilka zdań bym chciała, żeby zrozumieć, dlaczego ten zimowy czy pochmurny dzień jest ważny pod kątem słońca. Dlatego że promieniowanie UVB, które przenika w naszą skórę bardziej powierzchownie, czyli zatrzymuje się w naskórku, w tych górnych warstwach, czyli to, co widzimy, to jest gdzieś 5% całego promieniowania słonecznego, które do naszej skóry dociera. I nie przenika przez chmury, a jego najważniejszym działaniem, które my widzimy, jest rumień, opalenie, oparzenie i też powoduje jakby tą całą drogę, kiedy nam się pojawiają nowotwory, raki skóry. Jeżeli chodzi o promieniowanie UVA, to jest właśnie cała ta interesująca ścieżka, ponieważ przechodzi przez chmury, więc nawet pochmurny dzień nie jest dla UVA straszny i to jest 95% wszystkich tych promieni, więc tego jest bardzo dużo. Przenika, ta długość fali jest głębsza, więc przenika do skóry właściwej, czyli już będzie prowadziła do tych zmian w komórkach i będzie prowadziła do tych różnych mutacji i wszystkich procesów fotostarzenia. Przenika niezależnie od pory roku, od pory dnia. UVA promienie przenikają przez szybę samochodu, przez szybę, jak siedzimy, nie wiem, mamy biurko przy oknie blisko i codziennie przychodzimy do pracy i ta prawa, na przykład połowa strony jest narażona na to słoneczko, czy nawet jeżeli jest pochmurny dzień, to i tak fala UVA, promieniowanie UVA przychodzi, więc niezależnie od roku, pory roku, niezależnie od pory dnia, tak naprawdę jesteśmy cały czas narażeni na wpływ słońca. Chociaż tego nie widzimy. Widzimy to po latach, kiedy wiemy, że następują procesy fotostarzenia, kiedy idziemy do dermatologa, do innego specjalisty i wiemy, że są niebezpieczne zmiany, które wymagają diagnostyki czy wycięcia.
4: To teraz wyobrażam sobie ze słuchaczki w szczególności, ale słuchacze też, którzy skończyli 10 lat, stają przed lustrem i mówią, gdybym ja to wiedział, to bym ja też tak, gdybym ja to wiedziała, to bym stosowała krem z filtrem przez cały rok.
18: Myślę, że tak, i są nawet badania, już bardzo dużo tych badań naukowych i obrazowych, gdzie można w źródłach takich ogólnie dostępnych w internecie znaleźć obrazy na przykład bliźniaków, którzy jeden się stosował krem z filtrem, a drugi nie, i po latach porównanie tej jakości skóry, właśnie nawet zmarszczek, tego jak wygląda, ta jakość skóry się nam zmienia. A jest też z roku 2021 bardzo ciekawy taki case, gdzie pani lat 92 przez wiele lat stosowała kremy z filtrem przeciwsłonecznym w obrębie twarzy, ale nie stosowała tych preparatów w obrębie szyi. Jest takie zdjęcia dostępne w internecie, gdzie jest ogromna różnica jakości wyglądu skóry, twarzy i szyi. I myślę, że można powiedzieć, że to są jakieś pojedyncze przypadki i że to wcale jest jakoś tam przez firmy wymyślone, ale no myślę, że każdy z nas wie, i jeżeli kiedyś panie wiele lat temu nosiły rękawiczki, parasolki i były chronione przez słońce, tak między innymi jak w Azji jest teraz, i to ta skóra jest inna i ten koloryt jest też inny.
4: Proszę Państwa, do kwestii opalania się słońca nasza skóra. Za chwileczkę wrócimy po skrócie informacji.
17: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl

0: Autopromocja.
1: Piłka jest okrągła.
2: A nas jest dwóch.
1: Kraje są trzy.
2: A mistrz będzie jeden.
1: O zmaganiach najlepszych piłkarskich drużyn świata mówimy w specjalnej audycji.
2: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 18.20.
1: Zapraszamy.
2: Przemysław Pozowski
1: i Michał Waszkiewicz.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
3: Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
7: O, mechanik idzie.
8: Mamma mia, el compresor.
7: Facciamo subito, si?
9: Mbank nie da ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.

0: Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: To spotkanie zapowiada się bardzo ciekawie.
3: Na kanapie komplet. Miski wypełnione po brzegi. Prażynki przy snacki o smaku bekonu oraz bekonu i syropu klonowego.
2: Czekamy na pierwszy gwizdek.
3: Przy snacki. Zawsze przy meczu.
4: Rower to wolność, przygoda i świetny sposób na codzienne przemieszczanie się. Ale czy na pewno znasz przepisy, potrafisz dobrze zaplanować trasę i wiesz, jak przygotować się do wyjazdu za granicę? O tym w nowym cyklu Rowerowy Stan Rzeczy. Fragmentu wysłuchasz w czwartek po godzinie 13 na antenie TOK FM. Cały odcinek tego samego dnia na tokfm.pl. Sponsorem podcastu jest właściciel sklepu internetowego centrumrowerowe.pl.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
7: Reklama.
8: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: 18.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Upały zmusiły francuską spółkę energetyczną EDF do wstrzymania pracy 3 reaktorów atomowych. 8 innych działa w sposób ograniczony. We Francji funkcjonuje 57 reaktorów, które są odpowiedzialne za produkcję około 70% energii w kraju. Ambasadorka Ukrainy w Stanach Zjednoczonych Olcha Stefaniszyna opuści służbę dyplomatyczną z własnej woli, potwierdziło agencji Interfax Ukraina dobrze poinformowane źródło. Stefaniszyna poprosiła o zakończenie służby z powodów osobistych już w zeszłym tygodniu. Dzisiaj prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, zapowiedział dymisję premierki Julii Sfrydenko i anonsował objęcie przez nią ważnego kierunku współpracy z kluczowym partnerem Ukrainy. Niedługo po tym Sfrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska. Holender Mathieu van der Poel wygrał 9. etap kolarskiego wyścigu Tour de France. 154,5 km z Malmort do Ussel. Nikt nie zagroził prowadzeniu Słoweńca Tadeja Pogaczara w klasyfikacji generalnej.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
10: Proszę Państwa, wracamy do tematu słońca, nasza skóra, słońca, nasz organizm. Vis-a-vis mnie specjalista w tej materii, pani doktor Tatiana Dams, specjalista dermatolog i wenerolog, pracująca na Gdańskim Uniwersytecie Medycznym. Powiedziałyśmy już w tej chwili o tym, to jest bardzo ważna informacja, że kremy z filtrem takie same jak w lecie, jeżeli nie chcemy, by skóra nam się starzała szybciej niż mamy na to wpływ, mogłaby, stosujmy cały rok. A teraz, ponieważ mówiłyśmy, ja tu używałam 30, 50 i tak dalej, nawet wzięłam dwa kremy, tu już mnie dokładnie oglądnęły. Co oznacza owa 30 i 50? To wcale nie znaczy, że 50, to już na pewno wiem, to jest 1,50 podzielone na 3, czyli 5 trzecich siły tej 30, prawda? Tak samo jak prawie setka nie znaczy, że to jest dwa razy lepiej mnie chroni. To nie jest taka skala i proszę tak nie uważać.
11: Tak.
10: Wcale. 50 nie będzie dwa razy silniejsza niż 20.
11: Bardzo ważna wiadomość.
10: No, to powiedzmy wobec tego więcej, co znaczą te wskaźniki, do którego rodzaju promieniowania się odnoszą. I skoro mamy dwa rodzaje promieniowania, to dlaczego nie ma wskaźnika dotyczącego obu rodzajów? Znaczy drugiego wskaźnika dotyczącego drugiego
11: promieniowania,
10: rodzaju.
11: Tak. Czyli znowuż, wracając do tego, żebyście Państwo dobrze zawsze umieli przeczytać to opakowanie i wybrać odpowiedni krem, niezależnie od tego, że wybór jest ostatnio ogromny i tak naprawdę kierujemy się bardziej optycznymi preparatami, bierzemy opakowanie do rąk i staramy się...
10: A co to jest, przepraszam, co to znaczy kierujemy się aptecznymi preparatami? To znaczy pani mówi, że w popularnych drogeriach co, nie kupować? że nie wymienię nazwy.
11: Może bym nie likwidowała od razu tutaj każdego wyboru, bo to wiadomo, że też kwestie finansowe, ale no w marketach popularnych raczej bym nie kupiła, dlatego że ta jakość i skład kremu będzie zdecydowanie gorsza. Widzę też po pacjentach, na przykład ostatnio w zeszłym tygodniu miałam pacjenta, który przyszedł ze zmianami

0: tu widzi, oba kupiłam w aptece, tak? No ale po czym ja poznaję, no że właśnie. To są preparaty mocno... One nie były bardzo drogie. Nie wiem, coś tak. kosztowało około 30 zł.
1: Tak, no to... czyli dobrze. Ceną możemy się nie kierować, bo wiadomo, że tutaj to może nie jest zawsze...
0: Płaci się często za markę.
1: Za markę,
0: prostu,
1: tak.
0: Markę.
1: Ale to, co myślę, że czym bym się kierowała, to, że tak, muszę zobaczyć, czy na opakowaniu jest napisane i to, co na co... No, chciałabym bardzo uczulić. Dwa oznaczenia. Pierwsze oznaczenie to jest SPF. SPF to jest taki faktor, który pokazuje nam taką korelację, kiedy czasowo powstaje na skórze rumień, jeżeli zastosujemy czynnik z ochroną przeciwsłoneczną w porównaniu do tego do skóry bez posmarowania kremem, na przykład z filtrem. I ta różnica to się objawia właśnie tym faktorem SPF. Świadczy to o ochronie przeciwko promieniowaniu UVB. Więc zazwyczaj każdy krem, one są najczęściej w kolorze pomarańczowym, będzie miał to oznaczenie SPF. 10, 15, 30, 50.
0: Ale proszę posłuchać. Tu pisze tak, nawilżający krem ochronny do twarzy SPF 50. Ale następne zdanie jest takie. Zapewnia wysoką ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB. A to SPF się odnosi tylko do
1: UVB.
0: Czyli tu nic nie ma o UVA.
1: I to jest właśnie taki mankament, że często firmy myślę, że nie rozwijają tego skrótu, czy nie po prostu nie badają tego, dlatego że to jest jak oznaczenie, że w jednym całym jest to UVA, ale my nie wiemy, jaka to jest wartość, jaki to jest czynnik, na ile on nas chroni. Do tego, żeby ocenić, jaka ta ochrona przeciwko promieniowaniom UVA, czyli tym, co nam daje te oznaki, niestety, fotostarzenia, jest faktor, który się nazywa PA. On zazwyczaj, on jest oznaczany jako plusiki. Jeżeli chcemy, żeby ta ochrona przeciwko promieniowaniu UVA była najmocniejsza, to musimy tych plusików mieć co najmniej 3. Czyli oznaczenie będzie PA++ lub PA++++. Inaczej jest ten wskaźnik oznaczany takim symbolem PPD. To jest w zależności od pewnie kraju produkcji kremu. Te PPD jest w wartościach liczbowych oznaczane i co najmniej od 8 to już jest ten wskaźnik dobry. No, my najczęściej z tych preparatów dostępnych w Polsce jednak to jest PA 3 plusiki, czy tam 4 plusy. I wtedy wiemy, że ta ochrona przeciwko promieniowaniu UVA jest najsilniejsza. Czyli jeżeli na opakowaniu widzimy, że jest w kółeczku UVB, UVA, na przykład IR, czyli światło podczerwone i HEF, światło widzialne, to jest dobrze, ale oprócz ochrony przeciwko UVB, czyli SPF, o odpowiednim czynniku, nie wiemy, jaka jest ochrona przeciwko UVA. Dlatego no tak uczulę na ten temat, że jeszcze należy doszukiwać się tego oznaczenia PA z plusikami.
0: A, no to wie pani, na bardzo małej ilości kremów jest to PA z plusikami.
1: Tak,
0: na przykład na tych dwóch, które tu mamy przed sobą, oglądałyśmy je dokładnie. Wszystko pisze: kolagen, peptydy, kwas hialuronowy i tak dalej. Wysoka ochrona, bo to jest 50, ale tu jest tylko SPF 50. A przypomnijmy, bo pani powiedziała, ale nie jestem pewna, czyśmy wszyscy to dobrze zrozumieli. 50, to znaczy, to wynika stąd, że porównuje się czas, kiedy człowiek dostałby rumienia. Czas, tak?
1: Tak.
0: Gdyby wyszedł bez?
1: Tak, to jest dawka rumieniowa. To się nazywa dawka rumieniowa MED i tam jest taki stosunek właśnie tego rumienia, który się pojawia na skórze po zastosowaniu.
0: Ale co to znaczy stosunek rumienia? Stosunek czasu, po którym się pojawił,
1: tak? Wszystko się zgadza.
0: Stosunek czasu, który by się pojawił.
1: Rumień na skórze nieposmarowanej i na skórze chronionej, tak.
0: No to na skórze nieposmarowanej zdecydowanie
1: szybciej.
0: Stosując ten krem, trzeba by 50 razy więcej czasu, żeby się pojawił rumień.
1: No tak można powiedzieć. Tu chciałam też uczulić, że jeżeli sobie chcemy się zagłębić, czy ja muszę kupić tą 30, czy jednak 50, a może wystarczy ta 30, no bo chcę się też troszeczkę się opalić, bo tak najczęściej myślimy, to badania naukowe pokazują tak, że jeżeli sobie porównamy na przykład filtr SPF 30, 50 i 100, to ta ochrona przeciwko SPF, to jest na granicy

0: różnicy. I tu jest bardzo mała różnica, będzie procentowa. 97% dla SPF 30, 98% dla SPF 50 i 99% chron dla SPF 100. Czyli widzicie Państwo, to jest 1% różnicy pomiędzy filtrami, które się bardzo mocno różnią, ale to chodzi o promieniowanie UVB, czyli to, co my tak jakby no rozpraszamy, odbijamy i to, że nie, jakby nie wchodzi to do skóry. Ale cały sens polega na tym, że te promienie UVA, o których już mówiłam, one nam będą chodziły w skórę i będą się przekształcały w energię. I ta energia będzie powodowała zmiany w komórkach. Czyli ten proces już na podstawie właśnie tej ochrony przeciwsłonecznej nie będzie na granicy 1%, procenta, tak jakby o czym mówiłam przed chwilą, tylko będzie dużo znaczniejszy. I wtedy taka 50 jest 50 razy, 50% jakby skuteczniejsze niż filtry niższe.
1: Mhm. Ale to w wypadku jakich promieni?
0: Jeżeli mówimy o promieniowaniu UVA, to jest właśnie to głębokie, tak, które wchodzi się przekształca w tą energię. Dlatego, że tu musimy pamiętać, że wchodzimy już na bardziej tak jakby poziom molekularny, gdzie wiemy, że dochodzi do tak zwanego stresu oksydacyjnego. Wszyscy też na pewno ostatnio więcej o tym czytamy, słyszymy, że stres oksydacyjny, czyli taka niszczenie komórki. I cały proces, który doprowadza do mutacji DNA i to niestety na przestrzeni czasu spowoduje, że nasza skóra się zestarzeje, czy pojawi się nowotwór skóry.
1: No właśnie, bo tu po raz pierwszy rozmawiamy już prawie pół godziny i po raz pierwszy padło słowo nowotwór, no bo mówimy cały czas fotostarzenie, tak. Każdy chce wyglądać młodo, ale przecież ileż ja zrobiłam programów o związku między ekspozycją na słońce a nowotworami.
0: Tak, i tu proszę pamiętać, że to właśnie to UVB, to co my widzimy z tym opaleniem i oparzeniem skóry, ten rodzaj promieni powoduje zwiększone ryzyko wystąpienia nowotworu skóry. Są liczne badania, które pokazują, że znaczne oparzenia słoneczne w dzieciństwie zwiększają ryzyko czerniaka skóry w wieku dorosłym. Kiedy się w ogóle o tym nie myślało, ja pamiętam ile razy w dzieciństwie też zdarzyło mi się
1: być oparzoną, być wręcz oparzonej. Skóra schodziła, czerwone,
0: tak, i ty wtedy bolało. Się smarowało różnymi naturalnymi
1: kwaśnym mlekiem.
0: Tak, to wszystko było. A teraz to są badania naukowe, które wskazują, że niestety i często osoby badając pacjentów widzą, że na przykład mają bardzo dużo zmian posłonecznych, mają bardzo dużo zmian barwnikowych. Pytam się o ten okres dzieciństwa i rzeczywiście dużo osób mówi, że no opalałam się, dużo było tych oparzeń, czy ktoś stosował olejki, oliwki, żeby jeszcze lepiej to słońce opaliło skórę i niestety ta ilość zmian barwnikowych i tych zmian posłonecznych, które jako piegi, jako pieprzyki określamy, jest wprost proporcjonalna do tego, ile tych oparzeń w dzieciństwie na przykład mogło też być.
1: No tak, ja sobie przypominam sprzed wielu, wielu lat osoby jeżdżące wtedy na przykład do Bułgarii co roku, panie wracające i ta skóra tak ciemna, ale także ze zmarszczkami. Teraz już się takich właściwie rzadko widuje, takie osoby. Inna rzecz, że w kanonie piękna jest ciągle jednak ta skóra opalona.
0: Czy przynajmniej muśnięte słońcem, to tak jest.
1: Jak pani weźmie okładki osób, na których są osoby w kostiumach kąpielowych, czy zdjęcia gdziekolwiek, to ta skóra jest opalona. Ale tutaj kłania się coś takiego jak samoopalacz, prawda?
0: Tak, i właśnie też o tym pomyślałam od razu w tej chwili, jak pani zaczęła ten temat, dlatego, że jest bardzo popularny i teraz dużo osób, no głównie pań, stosuje samoopalacze z bardzo ładnym efektem i można nie odróżnić, czy właśnie przyjechała z Bułgarii,
1: no
0: czy się tylko posmarowało ładnie. Dotyczy to też preparatów z filtrami, które są stosowane z kolorem w obrębie twarzy.
1: Ach, to nawet, znaczy, a równocześnie są filtry?
0: Tak, czyli na przykład pudry albo podkłady, które zawierają ten składnik, filtr przeciwsłoneczny, aha, ale też mają tą bazę barwiącą.
1: Rozumiem, czyli z jednej strony
0: wyglądamy.
1: Czynnik, który powoduje,
0: tak?
1: Że mam się nie opalać, a z drugiej strony wyglądam jak opalona.
0: Tak, tak.
1: I są te, ale to pani powiedziała pudry, to nie ma kremów, tak?
0: Są, oczywiście są. Aha. Kremy, tylko proszę pamiętać, że nie są równoznaczne, nawet jeżeli tam jest napisane SPF 50, to i tak ten kolorowy produkt zawsze działa nieco słabiej, dlatego że my nie nałożymy go w odpowiedniej ilości, a o tym też chciałabym powiedzieć, o tej odpowiedniej ilości, i zazwyczaj nałożymy go mniej i czasami szkoda go poprawić, dosmarować, więc zawsze ta ochrona będzie gorsza.
1: Za chwileczkę wracamy do naszej rozmowy.

0: Autopromocja.
1: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Rozmawiać będę z niedoszłym zakonnikiem o tym, dlaczego nie pozwolono mu zostać duchownym.
2: Ze względu na mój, jak to określili, niepewny stan zdrowia. W świecie się to nazywa dyskryminacją, a w Kościele się to nazywa wolą Bożą, co jest jednak trochę przykre.
1: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
0: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
5: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 milion 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
6: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
7: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
8: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
7: Od poniedziałku do środy mleko Polmlek 2%, złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Card Extra. 12 na osobę. A ser królewski Sierpc w plastrach 3,99 za opakowanie przy zakupie 2 z Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum 2 rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
11: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
13: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
14: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Wodoodporna kurtka turystyczna Quechua MH500 w promocji z apką już za 299 zł 99 groszy tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 399,99. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
15: 18.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat. Zapraszam. Ambasadorom państw członkowskich Unii Europejskiej nie udało się porozumieć w sprawie 21. pakietu sankcji na Rosję, poinformowały unijne źródła dyplomatyczne. Sprawa trafi na szczebel ministrów spraw zagranicznych, którzy będą obradować jutro w Brukseli. Sprawa jest pilna, ponieważ nowy pakiet ma zapobiec złagodzeniu sankcji energetycznych na Rosję, co może nastąpić już w środę. Prezydent USA Donald Trump wspomina zmarłego nagle republikańskiego senatora Lindsey'a Grahama jako naturalnego polityka i jednego ze swoich najbliższych sojuszników. Ujawnił, że rozmawiał z nim telefonicznie zaledwie kilka godzin przed śmiercią. Mówił, że jest zmęczony po długiej podróży. Graham zmarł po powrocie z Ukrainy, którą, jak podał Trump, odwiedził po raz 10. Według biura senatora przyczyną była krótka i nagła choroba. Graham miał 71 lat. Ponad 200 strażaków walczy z pożarem na położonej na południu chorwackiego wybrzeża wyspie Korczula, informują media. Sytuacja wygląda lepiej, ale obszar objęty ogniem jest rozległy. W ciągu ostatniej doby w kraju odnotowano 145 interwencji strażackich.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Jesteśmy z powrotem na antenie. Razem ze mną pani doktor Tatiana Damps, specjalista, dermatolog. Rozmawiamy o naszej skórze, ale nie tak ogólnie o naszej skórze, ale nie o żadnych chorobach, tylko rozmawiamy o tym, co powoduje słońce z naszą skórą i jak się chronić przed złymi konsekwencjami tego słońca. Pani powiedziała, często stosujemy nieodpowiednie ilości, mówiąc krótko, za mało. Rano się posmarujemy, wyjdziemy i uważamy, a do wody nie wchodziliśmy, to nam się nic nie stało, to prawda, nie zmyło i jesteśmy tak cały dzień, prawda? Znaczy generalnie z tych audycji, które prowadziłam przez lata, wyciągnęłam taki wniosek, że generalnie po prostu stosujemy za mało tego kremu.
3: Zdecydowanie. Myślę, że każdy z nas ma tendencję nałożyć mniej niż nam się wydaje. Odpowiednia ilość kremu z filtrem nałożonego na twarz i teoretycznie małżowiny uszne, o których w ogóle bardzo rzadko pamiętamy.
16: Nie, to w ogóle.
3: To w ogóle już jest, prawda? I przednia powierzchnia szyi, to tak naprawdę to ilość kremu wyciśniętego na wskazujący i środkowy palec, czyli takie dwa paseczki kremu na dwa palce rozłożone.
16: Na cały palec?
3: Tak, tak? Na cały palec. Od opuszka tutaj do cały palec. I takie dwa palce, ilość rozłożona na te dwa palce powinna być wsmarowana w twarz, właśnie przód szyi i te małżowiny uszne. Są różne reguły. Mówi się o tym, że tej ilości tam powinno być 2 mg na centymetr.
16: To jest reguła łyżeczki też.
3: Właśnie, te reguły łyżeczki, bo tak naprawdę reguła, jeżeli wydaje mi się, że ta reguła palców jest no bardziej zrozumiała, bo to możemy zrobić, wykonać, bo łyżeczkami to no, kto nie będzie tego robił, tak. Bo na łyżeczki to by się przyłożyło, to jest taka jedna, druga, jedna czwarta łyżeczki na twarz. Jeżeli chodzi o ciało, to jest większa ilość, dlatego że jedna łyżeczka na każdą kończynę górną, na każdą dolną, na przód, tułowie i na plecy, tak? Więc to takie wychodzi na to, że na jedno sposmarowanie takie wakacyjne, wyjazdowe całego ciała od góry do dołu wyszłoby 30-35 ml.
16: To jest bardzo dużo.
3: To jest bardzo dużo.
16: Ale panie doktor, no, jedno posmarowanie. Ja trzymam tubkę kremu, tu jest 50 ml. To by ledwo starczyło, ledwo, bo pani mówi 30-35, to by oznaczało, że między 60 ml na dwa dni, załóżmy. Tak. I tu mówimy bez dosmarowania, tak?
3: To jest prawidłowa ilość, którą bym zaleciła, jeżeli spędzamy aktywnie czas na przykład na plaży, słońcu i odpoczywamy.
16: No to pani doktor, nie, ja muszę przy tym zostać. Dwie tubki minimum na dwa dni. Czyli 30 zł dziennie.
3: Tylko właśnie. I to jest tak, że ten kremik wybierzemy sobie do...
16: 30 zł na dwa dni, no to jest 15-500 zł na kremy.
3: Czyli wybieramy wtedy, jeżeli wyjeżdżamy typowo na słońce, to wybieramy duże opakowanie rodzinne, na przykład, które zawiera tych mililitrów, no 150, 200, 300, w zależności od tego, jak mamy. I tak naprawdę takich opakowań powinno się wziąć ze sobą na wakacje kilka. No najczęściej tak statystycznie nie robimy, ponieważ no to są duże ilości i też finansowe te kwestie wchodzą, ale tak powinno się
16: jeszcze do bagażu podręcznego nas nie wpuszczą.
3: No nie możemy, tego nie możemy. Czyli musimy na kupić na miejscu. Więc no i też musimy poczytać i wtedy kupić na miejscu. Dosmarowywanie kremu powinno odbywać się co kilka godzin. Mówi się no co najmniej to co 4 godziny po każdym wejściu do wody, po każdym spoceniu, kiedy wiemy, że na przykład, jeżeli mówimy o skórze twarzy, jeżeli wiemy, że został wytarty, czy właśnie
16: czyli
3: zmyty.
16: Jeżeli się pocimy, nawet się nie wycieramy, ale się pocimy,
3: to też trzeba dosmarować.
16: Trzeba dosmarować.
3: Tak. I wtedy taka reaplikacja co 2 godziny na przykład powinna się odbywać.
16: To można w zasadzie powiedzieć, że opalanie się to droga impreza, bo naprawdę tego kremu trzeba dużo zużyć. Nie, mało kto zużywa 25 ml do 30 dziennie. Nawet przychodząc o godzinie tam 11 na plaży, czy nawet trochę później i siedząc kilka godzin.
3: Tak by też wyglądało. Właśnie się starajmy, żeby od tej powiedzmy 11 do 16 nie przychodzić na plażę, tak? Czy jest, jeżeli jest możliwość pod parasolem, czy pod innym i czapka. O właśnie, to co jeszcze chciałam bardzo zwrócić uwagę, powinniśmy nosić nakrycia na głowę, dlatego że nasza skóra głowy...
16: Nie chronią nasze włosy?
3: Nie chronią nas, tak? Dlatego że tak czy inaczej to promieniowanie przyjmujemy słoneczne i zawsze kapelusz, czapka z daszkiem bardzo powinny na tej głowie się znaleźć.
16: A co nam grozi na głowie? Może powstać czerniak na głowie?
3: Może powstać skórze owłosionej głowy, może powstać czerniak, ale to też bardzo zwracam uwagę mężczyznom, którzy mają mniej bujne owłosienie, ponieważ skóra skalpu wtedy jest bezpośrednio, bez żadnej ochrony włosów narażona.
16: Jak to pani powiedziała? Skóra skalpu?
3: Skóra skalpu.
16: Czyli co? Nie, łysej głowy?
3: Łysej głowy, tak. Tak zwane łysej głowy, dlatego, że bardzo często widuje stany przednowotworowe, takie jak na przykład jest rogowodzenie słoneczne, czyli takie actinic keratosis, gdzie wiemy, że część zmian jako takie chropowate skorupki, często bardziej widoczne, nie, bardziej wyczuwalne pod palcami niż widoczne, mogą w ilości tam do 30% przekształcić się w bardziej inwazyjnego raka kolczystokomórkowego skóry. Więc mając właśnie taką nierówną, chropowatą skórę skalpu, na przykład u gdzieś mężczyzny w odpowiednim wieku, niestety to zagrożenie, że jeden czy kilka nowotworów skóry powstanie, jest bardzo duże.
16: Rzecz oczywista, przepraszam, że powtórzę, jednak te włosy w pewien sposób chronią, to też ryzyko narażenia i powstania przede wszystkim cygnów zmian przedrakowych jest większe u mężczyzn, którzy włosów nie mają, u mężczyzn łysych. No tak.
3: Tak jest, tak
16: A
3: jest.
16: A z kolei jak już coś powstanie, gdy mamy włosy, to w ogóle trudniej zauważyć, bo to nie zwracamy tak uwagi.
3: To prawda. Często pacjenci przychodzą od fryzjera i mówią, że...
16: Pani doktor,
3: byłem wczoraj u fryzjera, pani fryzjerka mi zwróciła uwagę, że mamy jakąś nową zmianę, jeżeli chodzimy do stałego fryzjera. Ale w praktyce naszej dermatologicznej, kiedy mam pacjenta na dermatoskopie wszystkich zmian barwnikowych całego ciała, tak naprawdę oceniam od stóp do głów. Dlatego, że zaglądam w skórę właśnie na głowę, czyli rozchylam włosy, patrzę w obrębie małżowin usznych, w obrębie jakby no należy rozebrać pacjenta, żeby zobaczyć okolice narządów płciowych, stopy, podeszwy, dłonie, paznokcie, więc tak naprawdę prawidłowe badanie dermatologiczne nie powinno ominąć tej skóry głowy.
16: A jadę samochodem i przez kilka godzin, ja wiem, słońce się przesuwa, ale tak siedzę, że przez kilka godzin słońce pada na moją twarz czy na moje nogi, no pada. Też jak to wygląda? Zamknięte okno jest.
3: Przechodzi promieniowanie UVA, już nam przeszło przez szybę i na nas działa, więc jesteśmy jadąc samochodem przez kilka godzin, musimy ten krem dosmarować, jeżeli jedziemy długo, dlatego że może nie opalimy się, czyli nie zobaczymy, że jesteśmy oparzeni i czerwoni po takiej jeździe samochodem, ale na pewno już procesy te, o których mówiliśmy, takie zmiany w skórze następują.
16: Ale panie, paradoks. Jesteśmy skłonni wydać duże pieniądze, włożyć w to wysiłek, by niwelować efekty działania słońca, tak? No już mężczyźni coraz częściej też korzystają z... A równocześnie jest pewna prosta rzecz, której nie robimy, czyli nie zabezpieczamy naszej skóry tym filtrem przez cały rok.
3: Tak, ale tak mi się wydaje, że coraz więcej już w populacji bardziej o tym myślimy. Taki przykład życia, mam pacjentkę, która przychodzi teraz regularnie, dbamy o skórę na różnych poziomach, zaczynając od leczenia farmakologicznego, ponieważ tam były zmiany trądzikowe, blizny i odkąd widzi poprawę, że ta jakość skóry może być poprawiona i że można stosować preparaty dobre i przemyślane, to kiedy pojechała na wakacje do Turcji, to powiedziała tak, że pierwszy raz w życiu myślę o tym, że nie mogę się opalić i jeżeli zawsze poprzednim swoim życiu przyjeżdżałam po prostu czarna, to teraz ja nie mogę sobie pozwolić, żebym była opalona na twarzy. Mam czapkę z daszkiem, smaruję się kilka razy dziennie kremem z filtrem, wróciłam nieopalona i się czuję z tym dobrze i tak mi się bardzo to podoba i żałuję, że całe życie się opalałam na, no bardzo na brązowo.
16: No dobrze, niektórzy mówią, jeszcze jest solarium.
3: No, to w ogóle nie do przyjęcia.
16: Nie, tak.
3: Pacjenci z tego korzystają, tak?
16: Dlatego, ale ciągle nie są zakazane solaria. To są zakazane dla osób, które z nich chyba nie skończyły 18 lat.
3: Tak. No. Za granicą jest więcej restrykcji dotyczących solarium. Niestety w Polsce każdy może korzystać tak, jak chce.
16: Każdy może założyć solarium.
3: I może, tak. Można pewnie w domu mieć, jak ktoś by chciał. Tylko i pacjenci korzystają. Ja pytam się przy badaniu, przy obejrzeniu jakby wszystkich oglądaniu wszystkich znamion pytam się, czy pan, pani korzysta z solarium. Jeżeli widzę, że ta skóra jest opalona, nie naturalnie, bo na przykład mamy okres zimowy, albo no, jeżeli nie wrócił gdzieś z wakacji, no to to solarium jest i bywa jak najbardziej w Polsce i ludzie korzystają i często mówię o, czy przypominam, że zwiększamy ryzyko nowotworów skóry i niestety znajdujemy takie znamiona, które są znamionami może jeszcze nie czerniakiem, tylko znamionami atopowymi na takich skórach bardzo mocno opalonych. Wycinamy je, no i potem pacjenci dopiero rozumieją, że no dobrze, jednak to nie było takie zdrowe i muszę ograniczyć.
16: Ale czy zgodzi się pani ze mną, że coraz mniej jest jednak solariów? Ja miałam takie poczucie, że był taki okres ileś lat temu, że powstawały jak grzyby po deszczu po prostu. Tu ulica solarium, tu solarium, tu solarium. A teraz część z nich znikła w ogóle. No, ale to wynika, że ludzie są bardziej świadomi i jest mniejsze zapotrzebowanie, że ten biznes przestaje się opłacać.
3: Też tak uważam, że to jest edukacja społeczeństwa, że rzeczywiście najwięcej osób mówi, ja jako w swojej praktyce dermatologicznej często przy rozmowie z pacjentem słyszę, o nie, już kiedyś tam przed studniówką, maturą byłam, ale już więcej nie korzystam i to jest ta wiedza, tak, coraz więcej o tym wiemy. Jak my, jak Polacy po prostu wiemy więcej, że nie możemy, bo to jest niezdrowe.
16: I jeszcze na koniec bardzo króciutko. Filtry mineralne i filtry są...
3: Chemiczne.
16: Różnica. No właśnie.
3: Filtry chemiczne część osób uważa, że filtry chemiczne, tak zwane filtry fizyczne, mineralne, czyli te, które zawierają tam tlenek cynku na tlenek tytanu, że są lepsze. Pod kątem jakim? Odbijają bezpośrednio poprzez tą mineralną, jakby naturalną warstwę, odbijają promienie słoneczne, które nam się odbijają od skóry i nie wchodzą do środka, ale najczęściej te filtry mineralne będą bardziej bielące, bardziej dające efekt takiej maski, czy gęstsze, trudniejsze do wytrzymania, do reaplikacji i dające gorsze efekty kosmetyczne. Często filtry mineralne wybieramy u dzieci, no bo tam dzieci chcemy, żeby ta ochrona była mocniejsza. Filtry chemiczne zarówno tak samo są dobre, mówi się o różnych wpływach, nie przenikają one do krwiobiegu i nie zmieniają hormonalnych różnych naszych procesów, ale można uznać, że jeden i drugi są równo dobre, więc wybierajmy taki, w którym się czujemy dobrze i którym się podobamy sobie i czujemy się naturalnie.
16: Bardzo serdecznie pani dziękuję za nasze spotkanie.
3: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
16: Pani doktor Tatiana Adams, specjalista dermatologii i wenerologii, pracująca w katedrze i klinice dermatologii, wenerologii i alergologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, była Państwa i moim gościem. Dziękuję.

0: Autopromocja.
1: Ósmoklasiści i maturzyści poznali wyniki egzaminów. Co można z nich wyczytać? Czy szkoła rzeczywiście wyrównuje szanse? A może na najlepsze wyniki mogą liczyć tylko ci, którzy korzystają z korepetycji? O tym będzie w wywiadówce w TOK FM we wtorek o 10.40. Krzysztof Chorwat, zapraszam.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony. Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te zdjęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
9: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
10: Dziś temat powszechny, ale ciągle krępujący kobiety. Kontrola w utrzymaniu moczu. Pani ekspert, co za te kontrole odpowiada?
11: To między innymi mięśnie, w tym także mięśnie dna miednicy.
10: Czy można jakoś wesprzeć ich prawidłową pracę?
11: Najlepiej sięgnąć po tabletki Regurinal. Regurinal zawiera aż 11 składników, w tym magnez i witaminę D, które wspierają pracę mięśni, a wyciągi z nawłoci pospolitej i mniszka lekarskiego wspomagają zdrowie dróg moczowych i pęcherza. Regurinal pomoże zachować kontrolę.
12: Suplement diety Regurinal. Komfort, na który zasługujesz. Aflofarm.
2: Reklama.
0: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Ruszają kolejne ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej. Propozycje zmian w ochronie zdrowia to dopiero początek zmian, twierdzą rządzący, opozycja nie wierzy. W Gdyni zaczyna działać Centrum Elektroniki Militarnej. To są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Z początkiem tygodnia ruszą kolejne prace ekshumacyjne na terenie dawnych polskich wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu. Ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam w 1943 roku ponad 600 Polaków. Jednocześnie rodzinom pomordowanych ze wsi Późniki zostaną wręczone tzw. noty identyfikacyjne osób, które udało się zidentyfikować w trakcie zeszłorocznych ekshumacji, mówił w TOK FM Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja.
13: I dzięki temu, pierwszy raz możemy te ofiary indywidualnie po prostu sklasyfikować, nazwać, ostatecznie też upamiętnić w sposób właściwy dla pojedynczej osoby, czyli krzyż na tym krzyżu nazwisko.
1: A jak przekazał w TOK FM wiceminister kultury Marek Krawczyk, jeszcze w tym roku polska strona podejmie kolejne próby znalezienia masowych grobów we wsi Ugły. Politycy koalicji rządzącej przekonują, że to dopiero początek, opozycja, że to próba odwracania uwagi opinii publicznej. A mowa o ustawie umożliwiającej zbieranie danych o zarobkach lekarzy i propozycjach ministra zdrowia dotyczących m.in. ograniczenia wynagrodzeń i uregulowania zatrudniania medyków. Zarówno ustawa, która czeka na decyzję prezydenta, jak i pomysły Jolanty Sobierańskiej-Grędy są odpowiedzią rządzących na aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie, w którym koordynatorem SOR-u był niespełna 30-letni lekarz bez specjalizacji i jednocześnie radny Koalicji Obywatelskiej, który zarobił w tym szpitalu w 2025 roku ponad 1,5 miliona złotych. Wawrzyniec Zakrzewski.
2: Wiceszefowa PSL-u Urszula Pasławska liczy na prezydenta Karola Nawrockiego. Liczy, że uda się zrobić pierwszy krok, aby uszczelnić system finansowania ochrony zdrowia.
14: Kwestia transparentności wynagrodzeń lekarzy jest jednym z elementów uszczelnienia. Wydaje się, że nie powinno tutaj być większych uwag pana prezydenta. Jeżeli tak by było, no to wtedy powiedziałby nie obywatelom, którzy jednak dzisiaj oczekują takiej zmiany.
2: Po której muszą nastąpić kolejne, przyznaje wiceministra pracy Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej, która trzyma kciuki za Jolantę Sobierańską-Grędę.
15: Propozycje, które na stole położyła pani minister, są taką podwaliną pod to, żeby te zmiany zacząć wprowadzać.
16: To jest czysta socjotechnika, która ma przekierować uwagę od afery, która jest aferą polityczną i wręcz partyjną, na lekarzy.
2: Mówi Jarosław Selin z PiS-u, który przekonuje, że problem zarobków części medyków nie jest głównym problemem, z którym boryka się system ochrony zdrowia w Polsce. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
1: Przez dwa najbliższe dni mieszkańcy północno-wschodnich regionów mogą zauważyć większy ruch żołnierzy oraz pojazdów wojskowych, również po drogach publicznych. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych uspokaja. To planowe szkolenie wydzielonych pod oddziałów sił zbrojnych. Wojsko apeluje o zachowanie ostrożności w rejonach przemieszczania się pojazdów wojskowych oraz o niepublikowanie na platformach społecznościowych informacji, zdjęć i nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego. Unikatowe podzespoły dla przemysłu obronnego będą produkowane w Gdyni. Funkcjonowanie rozpoczyna tam Centrum Elektroniki Militarnej. To miejsce, które w jednym miejscu skupi projektantów, linie produkcyjne i serwis, mówią dyrektor zarządzania projektami Anna Józefczyk i wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota.
17: To budynek, w którym będziemy produkować elektronikę do wszelkich urządzeń przeznaczonych dla sił zbrojnych.
18: To jest jeden z takich najbardziej lśniących klejnotów w koronie PGZ. Tutaj rozwija się najbardziej zaawansowane systemy związane z obroną.
19: Będziemy produkować sprzęt niejawny, a sprzęt niejawny wymaga ciszy. Zaczynamy w lipcu wyposażać i myślę sierpień, wrzesień, pierwsze próby, natomiast tu wtedy już nie będzie można wejść.
1: Dodawał Marcin Wiśniewski, prezes Centrum Techniki Morskiej, które dzięki inwestycji w Centrum Elektroniki Militarnej stanie się pierwszym polskim dostawcą elektroniki dla zaawansowanego systemu radarowego w programie Wisła. Wymarzony koncert może zamienić się w kosztowne rozczarowanie. Policja ostrzega przed oszustami, którzy oferują fałszywe lub bezwartościowe bilety na letnie festiwale i muzyczne wydarzenia. W tym sezonie nie brakuje już takich przypadków, a straty są podwójne. Tracimy pieniądze, ale też szanse na udział w koncercie, na który często długo czekaliśmy. Ariadna Wałęga, powiatowy rzecznik konsumentów z Bielska-Białej, radzi, by dokładnie sprawdzać informacje o sprzedającym.
20: Taki sprzedawca powinien nam przekazać warunki uczestnictwa w wydarzeniu, swoje dane kontaktowe i także dane ewentualnych pośredników, bo tam różnie odpowiedzialność tych przedsiębiorców może się potem kształtować.
1: Także w przypadku odwołania imprezy zwrot pieniędzy za bilet najłatwiej uzyskać, jeśli kupiliśmy go z oficjalnego źródła. Przy wejściówkach odkupionych od prywatnych osób jest często to niemożliwe. Jazda tramwajem po Śląsku i Zagłębiu ma przestać być udręką, szczególnie latem, kiedy wysłużone wagony nagrzewają się jak piekarnik, bo większość taboru tramwajów śląskich wciąż nie ma klimatyzacji. To jednak się zmienia. Jeszcze tego lata na tory wyjedzie 20 nowych pojazdów, mówi rzecznik spółki Paweł Cys.
21: Planujemy, że do końca sierpnia wszystkie nowe tramwaje pojawią się na torach. Nowoczesny, bezpieczny i przyjazny środowisku tabor, który mamy nadzieję będzie służył mieszkańcom regionu przez kolejne dziesięciolecia.
1: Nowe tramwaje będą pochodzić od polskich producentów, firm PESA i Modern Trans. Poniedziałek pogodny w wielu miejscach, tylko na wschodzie może mocniej popadać i zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy od 19-22 stopni na południowym wschodzie oraz nad morzem około 25 w centrum i na północy, do 28 na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich.
0: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
22: Przy niedzieli o sporcie Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu. Zapraszam na nasz dwugodzinny program, dziś z mnóstwem gości, z bardzo różnorodnymi tematami. Natalia Banaczek jest wydawczynią tego programu, a realizatorem Adam Brzeziński. Rozpoczniemy oczywiście od Mundialu, który wkracza w decydującą fazę. Znamy już pary półfinałowe po dzisiejszej nocy. O tym porozmawiam z moimi gośćmi, a będą nimi Sebastian Habiniak najpierw, a później Piotr Urban. Spojrzymy właśnie na obie pary półfinałowe, ale też omówimy to, co wydarzyło się w starciach Argentyny z reprezentacją Szwajcarii oraz w meczu Norwegii z Anglią. Dziś także będziemy wspominać niestety zmarłego w miniony czwartek Karola Stopę, wybitnego, choć zawsze mówi się tak o tych, którzy odchodzą, ale w jego przypadku to nie jest żadne nadużycie. Wybitnego komentatora tenisa, wspomni go jego przyjaciel Lech Sidor. Dziś także będzie z nami Marta Walczykiewicz, srebrna medalistka Igrzysk Olimpijskich w kajakarstwie z Rio de Janeiro. Artur Partyka oceni jako medalista olimpijski, ale też człowiek zaangażowany w ruch olimpijski, śledzący wydarzenia geopolityczne, decyzję MKOL-u dotyczącą uchylenia drzwi dla rosyjskich sportowców w rywalizacji. No i podsumujemy także wydarzenia Wimbledonu w ujęciu finału pań oraz panów. Sebastian Habiniak, Eleven Sports, jest już z nami. Sebastianie, słyszymy się. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, kłaniam się, doskonale się słyszymy.
22: Mam nadzieję, że już odespałeś trudy tej nocy, a właściwie to już zaraz będziesz kładł się ponownie, ale będziesz miał spokój, bo mundial nie będzie wybrzmiewał ani dziś, ani jutro. Będziemy mieli chwilę oddechu. Natomiast ciebie poproszę, stawiając taką tezę, dlaczego Argentyna wygra Mistrzostwo Świata, bo Piotrowi Urbanowi zadam pytanie, dlaczego Hiszpania wygra Mistrzostwo Świata, a może twierdzisz, że będzie inaczej na kanwie tych dwóch wydarzeń, czyli starcie Argentyny ze Szwajcarią oraz Anglii z Norwegią. Rozpocznijmy od meczów aktualnego mistrza globu, meczu, który przyniósł wiele kontrowersji i znów nie był spacerem dla Leo Messiego i jego kolegów.
3: No właśnie, z jednej strony dlaczego Argentyna zdobędzie Mistrzostwo Świata? Dlatego, że radzi sobie z tymi kolejnymi trudnymi meczami i mimo problemów te mecze wygrywa, chociaż tak naprawdę cały czas nie wiemy, jaka jest siła reprezentacji Argentyny na tym mundialu w zestawieniu z tymi rywalami absolutnie topowymi, bo jednak mam pełen szacunek do reprezentacji Szwajcarii, do tego, jak ona wyglądała na tych Mistrzostwach Świata, ale jednak Argentyńczycy jeszcze z takim rywalem, jaki czeka ich w półfinale, czy też dalej w finale, bez względu na to, czy to będzie Francja, czy Hiszpania, jeszcze na tym mundialu się nie mierzyli. Ale z drugiej strony, jeżeli spojrzymy na tę drużynę, to ona cały czas ma mnóstwo jakości, mnóstwo indywidualności, ma świetnego Leo Messiego, który wciąż ciągnie ten zespół, bo w meczu ze Szwajcarią tak naprawdę sporo było też takich momentów, kiedy było widać ten błysk Messiego, kiedy było widać nawet czasami, że ten Messi jest człowiekiem, od którego za dużo zależy, bo ja już miałem takie wrażenie, że kiedy Messi zmarnował swoje świetne sytuacje, to że żaden inny zawodnik reprezentacji Argentyny do siatki nie trafi, ale to się udało, bo fenomenalnego gola na 2-1 strzelił Julian Alvarez. Chciałbym bronić tej tezy, że Argentyna będzie mistrzem świata, ale patrzę trochę na tę drugą część drabinki mundialowej, niczego nie zabierając ich rywalowi w półfinale, czyli Anglikom, ale jednak czy to Francja, czy Hiszpania, a szczególnie Francja robi na mnie na tych mistrzostwach lepsze wrażenie niż Argentyna.
22: Nie możemy oczywiście abstrahować od kontrowersji, które towarzyszą temu mundialowi. Niestety są to nie tylko pozaboiskowe kontrowersje związane z rygorystycznymi przepisami imigracyjnymi, ingerencją Donalda Trumpa w czerwoną kartkę swojego rodaka. To są także kontrowersje dotyczące sędziowania, użycia VAR-u. I tak, mecz Argentyńczyków to jest znów dyskusyjna sytuacja z czerwoną kartką dla rywala, dla Brela Embolo po wideoweryfikacji. No, przypomnijmy, że awanturą zakończyło się już spotkanie z Egiptem z udziałem reprezentacji Argentyny. To było w 1/8 finału. Padły zarzuty o przepychaniu tej drużyny aż do finału, tak by komercyjnie ta impreza jeszcze bardziej zyskała. Ty podzielasz te opinie, jak wreszcie oceniasz wydarzenia z nocy i czerwień dla napastnika Szwajcarii?
3: No pozwolę sobie zacząć od sędziowania, bo sędziowanie na tych Mistrzostwach Świata jest bardzo słabe i tutaj nie chodzi tylko o sędziów, którzy zazwyczaj nie pracują w Europie, nie mają okazji pracować przy tych największych rozgrywkach jak europejskie puchary czy najmocniejsze europejskie ligi, bo też właśnie sędziowie z naszego kontynentu potrafią się mylić. I to też jest taka woda na młyn dla miłośników teorii spiskowych, choćby właśnie tej, że reprezentacja Argentyny ma być dociągnięta do finału za uszy w jakikolwiek sposób, bo sędziowie nie radzą sobie z niektórymi sytuacjami i trochę też cierpi na tym cały mundial, całe widowisko, to, że tych kontrowersji jest bardzo dużo, a przecież jeszcze więcej jest pomocy, jeżeli chodzi o wideoweryfikację, o technologię dla arbitrów. Co do tego nocnego wydarzenia, druga żółta kartka dla Brela Embolo, napastnika reprezentacji Szwajcarii, za ewidentną symulkę. To jest też o tyle kontrowersyjna sytuacja, że kibice przywykli do tego, że system wideoweryfikacji nie analizuje żółtych kartek, że tutaj do tego zazwyczaj nie dochodzi. A tutaj doszło do takiej sytuacji dlatego, że ostatecznie to Embolo był piłkarzem, który w tej sytuacji symulował. Sędzia najpierw pokazał żółtą kartkę Argentyńczykowi Paredesowi, no i tę żółtą kartkę cofnął jako błędne zweryfikowanie zawodnika, który tę żółtą kartkę powinien otrzymać. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o te przepisy, o to poszerzenie protokołu VAR, to doszło do tego przed tymi mistrzostwami świata. IFAB zatwierdził taką zmianę. VAR może interweniować, kiedy sędzia pokaże żółtą lub czerwoną kartkę niewłaściwemu zawodnikowi którejkolwiek z drużyn. No i samo przewinienie może zostać ponownie ocenione w ramach sprawdzenia tej błędnej identyfikacji. I tutaj ofiarą tego, można powiedzieć, padł Embolo, ale padł też ofiarą własnego niepotrzebnego zachowania. Chciał się zachować tak po cwaniacku, a osłabił swoją drużynę. To nie była pierwsza taka sytuacja na tym mundialu, bo przecież kiedy Stany Zjednoczone grały z Paragwajem, to za faul żółtą kartkę otrzymał Amerykanin Tim Rim. Okazało się ostatecznie po analizie VAR, że to Paragwajczyk Almiron symulował. No i sędzia anulował napomnienie dla Amerykanina i ukarał żółtą kartką Almirona. Tylko wtedy to nie była druga żółta kartka, która wykluczała go z meczu. Wtedy to nie była sytuacja o takim ładunku też emocjonalnym i też ładunku, jeżeli chodzi o stawkę, jak w tej rywalizacji Szwajcarii z Argentyną. No i to nie była reprezentacja Argentyny jako rywal. A powiedzmy sobie szczerze, to napięcie wokół reprezentacji Argentyny i doszukiwanie się jakichkolwiek elementów tego, żeby FIFA jakkolwiek ułatwiała Argentynie przechodzenie dalej na tym mundialu, no doszło już trochę do poziomu kuriozalnego.
22: To skupmy się teraz na drugim półfinale, przepraszam, ćwierćfinale, bo to jeszcze nie półfinał, między reprezentacją Norwegii a reprezentacją Anglii, ale tutaj też nie unikniemy tego kontekstu warowskiego i no właśnie pomyłki, czy też nie, czy skrzywdzona została reprezentacja Norwegii, kiedy piłka zdaniem Norwegów wyraźnie dotknęła kabli podtrzymujących kamerę. Ale gra była kontynuowana, wskutek czego to Anglicy zdobyli kolejnego gola.
3: Tak, zgodnie z przepisami, jeżeli dochodzi do takiej sytuacji, sędzia powinien przerwać grę. Gra powinna zostać zatrzymana przez sędziego, wznowiona rzutem sędziowskim. Tutaj gra była kontynuowana. Norweski bramkarz cały czas po tej sytuacji reklamował, że piłka przez niego kopnięta otarła o kabel od kamery tak zwanego Spider-Camu nad murawą. Rzeczywiście test oka pokazuje, że tam mógł być kontakt, że tor lotu piłki się zmienił. Do tego Orjan Nyland, bramkarz reprezentacji Norwegii, to jest taki zawodnik, który dysponuje imponującym wykopem i to było dość zaskakujące, że ta piłka tak szybko spadła po jego zagraniu. Anglicy strzelili z tego gola. FIFA teraz tłumaczy, że chip zamontowany w piłce nie wykazał żadnych nieprawidłowości. Tylko właśnie ten komunikat FIFA nikogo nie przekonuje, kiedy mówimy o tym, że mamy test oka, że widzieliśmy tę sytuację na kilku powtórkach i jest tam coś niepokojącego, a jednocześnie zderzamy to z nową technologią, która na tych mistrzostwach świata funkcjonuje, do której być może nie wszyscy mają jeszcze do końca zaufanie, bo jeżeli ta technologia potrafi wychwycić, że piłka otarła o włosy reprezentanta Chorwacji, pamiętamy w jednym z poprzednich meczów tego mundialu, a nie potrafi wychwycić takiego uderzenia o kabel nad boiskiem, to dochodzi tutaj do rzeczy kontrowersyjnej. I zobaczmy, to jest kolejna rzecz, kolejny bezpiecznik, który miał pomagać sędziom na tych mistrzostwach świata. No a dochodzi znów do kontrowersji, do sytuacji, o której będzie się dyskutowało, no bo jednak to był gol na 1-1, kiedy Norwegia miała ewentualne prowadzenie na przerwę, kiedy Norwegia zupełnie inaczej być może ułożyłaby sobie ten mecz w drugiej połowie spotkania, no a jednak po dogrywce to Anglicy dalej awansowali.
22: Bardzo dziękuję. Sebastian Habiniak, Eleven Sports, był naszym gościem. Kłaniam się. Dobrej niedzieli.
3: Dziękuję bardzo, kłaniam się.
22: Szanowni Państwo, informacje Radia Tok FM, a po nich czeka już zresztą Piotr Urban, a więc piewca hiszpańskiego futbolu. Będziemy kontynuować tematykę mundialową.
4: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, taka lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów Tok FM.
5: Tok 1.
6: Nie ma naszej zgody na luki w systemie, które umożliwiają ingerowanie w kolejność przyjmowania pacjentów. Podkreślam jednoznacznie, nikt nie powinien otrzymywać pomocy poza kolejnością. Wszyscy pacjenci są równie ważni, a ich zdrowie nie może podlegać jakiemukolwiek wartościowaniu. Dlatego proces rozszerzenia centralnej rejestracji zakończymy nie w ciągu 4, ale w ciągu 2 lat.
5: Nie ma zgody na jakąkolwiek dyskryminację, nie ma zgody, żeby pacjenci byli traktowani w sposób nierówny, nie ma zgody na zeszyty, nie ma zgody na saloniki. Stąd też propozycja zmian w ustawie o prawach pacjenta, Rzeczniku Praw Pacjenta, tutaj wspólnie wypracowana z Ministerstwem Zdrowia.
4: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu listy przebojów TOK FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
7: Reklama.
8: Mary po fińsku oznacza morze. Poczuj wolność, ciszę i komfort blisko morza. Odkryj Mary apartamenty w Gdańsku od fińskiego dewelopera YIT. Oferujemy luksusowe apartamenty w pełni wykończone pod klucz. Zamieszkaj 5 minut od plaży tuż obok jeziora Pusty Staw w otoczeniu kojącej zieleni. Odwiedź biuro sprzedaży Mary Apartamenty w Gdańsku przy Nowotnej 18 lub sprawdź na yit.pl.
23: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
24: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
23: Panowie z Media Expert. No. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
24: Wygodnie i za darmo.
23: No.
25: Teraz w

0: Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
1: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago, a tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?
2: Rura w

0: Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Reklama.
5: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
6: 19.20, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Wbrew deklaracjom Iranu, cieśnina Ormus pozostaje otwarta dla statków handlowych. Tak twierdzi prezydent USA Donald Trump. Trump powiedział w telewizji CNN, że Stany Zjednoczone zadały Iranowi silny cios w odpowiedzi na jego ostatnie ataki na statki w cieśninie. Dodał, że wczoraj oba kraje były bliskie zawarcia porozumienia. Według prezydenta Teheran zrezygnował ze wszystkiego, a potem nagle, dwie godziny później, zaatakował statek za pomocą drona. Wybory do Knesetu odbędą się 27 października. Poinformował przewodniczący Komisji Organizacyjnej Izraelskiego Parlamentu. Jest to najpóźniejszy termin na zorganizowanie wyborów, na który pozwala izraelskie prawo. Izraelski parlament zatwierdził w środę projekt ustawy o samorozwiązaniu, co miało potencjalnie przyspieszyć kolejne wybory parlamentarne o kilka tygodni. Teraz projekt musi zostać poddany głosowaniu. W Michniowie w województwie świętokrzyskim oddano hołd 204 ofiarom pacyfikacji wsi przez Niemców w 83. rocznicę tej zbrodni. W uroczystościach przed mauzoleum martyrologii wsi polskich upamiętniono także mieszkańców setek innych polskich wsi spacyfikowanych w czasie wojny. W obchodach uczestniczyli przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, Instytutu Pamięci Narodowej, służb mundurowych, harcerze, mieszkańcy regionu oraz potomkowie ofiar. Dzisiaj Dzień Walki i Męczeństwa Wsi Polskiej.
5: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
7: Przy niedzieli o sporcie, jeszcze raz Przemysław Iwańczyk, kłaniam się i jeszcze raz dotykamy tematyki mundialowej związanej z tym, co dzieje się za oceanem, a już w decydującą fazę wkraczają mistrzostwa. Najpierw dowiedzieliśmy się, mówię o ostatnich dniach, że reprezentacja Hiszpanii pokonuje reprezentację Belgii, melduje się w półfinale, w którym zagra z reprezentacją Francji. I o tym, czy Hiszpanie mają szansę, bo już przerobiliśmy potencjalnie drugi półfinał, na to, żeby zdobyć Mistrzostwo Świata tak jak w 2010 roku, będę rozmawiał z Piotrem Urbanem, dyrektorem Akademii Widzewa, wcześniej dyrektorem Akademii Legii, wychowanym w Hiszpanii, w tamtejszej kulturze futbolowej. Dzień dobry, Piotrze.
8: Dzień dobry.
7: Podaj 5 argumentów, dla których Hiszpania wywalczy tytuł Mistrza Świata.
8: O, ale niezły egzamin na początek. Ale po pierwsze bym powiedział najważniejsze, bo mogą, bo mają tyle jakości, żeby to zrobić. Mają bardzo dobrych zawodników, tak jak popatrzymy czysto indywidualnie. Mają zawodników, którzy w swoich klubach też grają o najwyższe cele. Hiszpania na tym mundialu bez piłki dla mnie to jest najlepszy zespół. Zdecydowanie bym powiedział. Hiszpania naprawdę bez piłki gra bardzo dobrze, w obronie grają bardzo dobrze i tu nie chodzi tylko o to, że tylko stracili jedną bramkę w całych mistrzostwach, tylko że nawet przeciwnik stwarza bardzo mało sytuacji. A zawsze pewnie kojarzymy Hiszpanię z tym, że z piłką grają bardzo dobrze, że w ataku robią wszystko, że są kreatywni. A tutaj trzeba powiedzieć, że właśnie jeśli gdzieś bym widział jakieś rezerwy, no to jest w ataku, gdzie tam jak pomyślimy o najlepszych zawodnikach Hiszpanii, to pewnie przyjdzie nam do głowy Pedri, przyjdzie nam do głowy Lamine Yamal. Pedri no, nie gra dobrze, trzeba powiedzieć, że od niego wszyscy wymagają więcej. Lamine Yamal, mam wrażenie, że rozkręca się. W ostatnim spotkaniu już było widać, takie mam zdanie, że niektóre akcje no, przypominał już tego zawodnika z Barcelony z tego sezonu, a wiemy, że miał kontuzję, to też potrzebuje czasu, tak jak na przykład Rodri, który potrzebował więcej czasu, a ostatnie mecze to myślę, że gra na takim poziomie już właśnie z tej piłki.
7: Reprezentacja Hiszpanii rozpędza się, bo to może nie artykułując wprost, ale stwierdziłeś. Natomiast w półfinale napotyka na reprezentację Francji. Chyba drużynę narodową

0: Przed mistrzostwami bym powiedział, że Hiszpania i Francja są na tym samym poziomie. To w trakcie mistrzostw już bym powiedział, że Francja jest troszkę wyżej niż Hiszpania. Dlaczego? Bo w Hiszpanii właśnie te gwiazdy, czyli Lamine Yamal, Pedri, nie są na swoim poziomie, a Francja po prostu gra bardzo, bardzo dobrze. Także tak, na dzień dzisiejszy faworytem bym powiedział Francję, ale delikatnie, bo oczywiście no, mają niesamowity skład zawodników, zmienników, ale Hiszpania gra bardzo dobrze, ogólnie gra bardzo dobrze, bez piłki najlepsza drużyna, w obronie najlepsza drużyna, Francja w ataku pewnie to jest najlepsza reprezentacja na tych mistrzostwach, dlatego uważam, że mecz będzie wyrównany, a Hiszpania też może wygrać, bo Hiszpania już wygrała z Francją, Hiszpania wygrała na Euro w półfinale, Hiszpania wygrała w Lidze Narodów w półfinale, także pokazali, że potrafią grać z Francją, oczywiście to są inne momenty, ale to też jest w głowie zawodników, że okej, nie boimy się, bo wiemy, że już kiedyś ich ograliśmy.
1: Czy twoim zdaniem dla gracza 19-letniego, jakim jest Lamine Yamal, może być frustrujące, że objawiło się kilku innych graczy młodego pokolenia, o których jest równie głośno? Bo przyznasz, że to nie jest turniej Yamala, jeśli chodzi o jego grę, która urzekałaby tak, że klękajcie narody. To właśnie Francuzi mają takiego piłkarza, mam na myśli Olise, który jest nie dość, że królem asyst, to jeszcze ma to magiczne dotknięcie i on rozwiązuje akcję nie tylko indywidualnie, ale przede wszystkim zespołowo. To może gdzieś wpędzać Yamala we frustrację?
0: Myślę, że nie tyle frustracja, bo z tego, co wydaje się, jak on daje różne wywiady, to też wczoraj był zapytany na temat tej frustracji, bo nie strzela gole. No strzelił jednego, ale czy nie jest frustrowany przez to, że nie strzela więcej, to powiedział, że nie, że Euro też strzelił jednego gola, ale jak wygrają, to będzie dobrze. Ja mam wrażenie, że nie jest frustrowany, dlatego że jak widzimy, jak on gra, to zawodnik sfrustrowany zachowywałby się, mam wrażenie, że troszkę inaczej. Nie chciałby każdą piłkę, drużyna by go nie szukała za każdym razem i Lamine Yamal dalej, jak tylko może wejść w pojedynek, to od razu szuka tą sytuację jeden na jeden. I to na pewno może się podobać. To mam wrażenie, że pokazuje, że on dalej jest pewny, że może ograć tego przeciwnika. Także tutaj na pewno go trochę boli, że nie wygląda to tak dobrze, jak się spodziewał, jeśli się spodziewał, że będzie wyglądać tak dobrze, bo no, on wracał po kontuzji. To nie jest łatwa kontuzja, potrzebuje więcej czasu, tylko że oczywiście no, jest to Lamine Yamal, miał niesamowity sezon w Barcelonie, robi różnicę, robi furorę. Przychodzą mistrzostwa świata, to wszyscy myślą, że z automatu tak będzie też to wyglądało, ale też trzeba powiedzieć i przypomnieć wszystkim, że Lamine Yamal zaczynał z ławki, bo właśnie nie był gotowy, żeby grać od początku. Także tutaj tego mam wrażenie, że on jeszcze się rozkręca. Pytanie, czy zdąży się rozkręcić i pokazać cały swój potencjał.
1: Patrzę na reprezentację Hiszpanii i drużyna ta nosi się w glorii mistrzów Europy. Analogicznie wracamy do tego, co było półtorej dekady temu. Czyli też drużyna, która zdobyła Mistrzostwo Europy w 2008 roku, jechała na Mistrzostwa Świata, które ostatecznie wygrała. Jak porównasz oba te zespoły? I czy w ogóle da się je porównać, biorąc pod uwagę, że tutaj mamy zachowanie pewnej ciągłości, a tam jednak nastąpiło wiele zmian w drużynie narodowej między Mistrzostwami Europy a Mistrzostwami Świata, a później kolejnymi Mistrzostwami Europy, no bo przecież Hiszpanie też byli najlepsi w 2012.
0: Mam wrażenie, że tamta Hiszpania z piłką była lepszą drużyną. Tam mieli takich zawodników jak Xavi, jak Iniesta. No to oni sami potrafili utrzymać się przy piłce cały czas i to była Hiszpania taka, która no kojarzymy z tiki-taką, czyli utrzymanie się przy piłce, a aktualna Hiszpania jest Hiszpania, która lubi być przy piłce, potrzebuje nawet mieć futbolówkę, ale to jest drużyna, która też szybciej gra do przodu, szuka te podania prostopadłe. I mam wrażenie, że ta aktualna Hiszpania w obronie jest mocniejsza, bo naprawdę wiem, że się powtarzam, ale naprawdę bez piłki ta drużyna no, robi wrażenie po prostu. To jest

0: zespół, pomagają sobie, tam nie ma miejsca między liniami, te odległości są bardzo małe i to wygląda bardzo, bardzo dobrze.
1: Czy Hiszpania obecna, ja wiem, że ty bardzo esencjonalnie odpowiadasz, ale myślę, że teraz rozwiniesz wątek, czy Hiszpania obecna to też gracze nieoczywiści, jak, nie wiem, Baena na przykład, gdzie przed turniejem, gdybyśmy mieli wskazać tego, kto może być postacią przesądzającą, no to nie powiedzielibyśmy o nim. Podobnie jak o Merino, ze względu na jego kontuzję, to po pierwsze w trakcie sezonu klubowego, a po drugie, no też nie jest to gracz oczywisty. Zresztą znany ci dobrze, no bo to jest człowiek z Pampeluny.
0: Tak, nawet po meczu rozmawiałem, pisałem z jego ojcem, bo akurat on grał z moim tatą, on mnie trenował też. Miguel Merino debiutował za mojego taty w Osasunie, także mamy do dzisiaj bardzo dobre relacje, także pogratulowałem i tam chwilę pisaliśmy sobie. Ale wracając do pytania, to na pewno bym nie powiedział, że Baena będzie tak ważnym zawodnikiem i że sobie poradzi z rolą podstawowego zawodnika. Tutaj nie będę teraz udawał, że spodziewałem się, że tak będzie wyglądało, bo nie. Bo bardziej myślałem, że to będzie zawodnik, który z ławki będzie w stanie coś dać, bo oczywiście to jest duży talent, ale nie spodziewałem się, że będzie tak dobrze wyglądał. Z drugiej strony na temat Michela Merino, tu bym nie powiedział, że nie będzie ważny. Pewnie bym nie powiedział, że będzie podstawowym zawodnikiem, ale on już dużo razy pokazywał, że nie chodzi tylko o te gole, tylko wchodzi z ławki i naprawdę widać, że jest świeży zawodnik, że da coś innego niż ci, którzy byli na murawie. Ja mówiłem jakiś czas temu, że dla mnie Dani Olmo może być tym zawodnikiem takim nieoczywistym, Bo to jest, mam wrażenie, taki zawodnik turniejowy, przepraszam. Są tacy zawodnicy, którzy jak złapią swój moment na turnieju, to po prostu robią różnicę. I Dani Olmo w tej Hiszpanii odnajduje się idealnie, bo on między liniami potrafi znaleźć swoją przestrzeń i to wygląda bardzo dobrze, jak fajnie odwraca się z futbolówką technicznie na bardzo wysokim poziomie, podłączy się do ataku. Także tutaj bym powiedział, że Dani Olmo tak, ale Baena na pewno nie, ale myślę, że jest jeszcze więcej przypadków, bo Pedro Porro, prawy obrońca, wygląda bardzo dobrze. To jest jego najlepszy moment w kadrze Hiszpanii. On w ostatnich sparingach już też wywalczył sobie miejsce, ale nie wyglądał aż tak dobrze. Teraz bije taka pewność siebie od niego. Pau Cubarsí i Laporte. Niesamowity poziom na tym mundialu, a też myślę, że mało kto by powiedział przed mistrzostwami, że to będzie wyglądało aż tak dobrze. No, także tutaj naprawdę trzeba powiedzieć, że cały sztab robi kawał dobrej roboty.
1: Ale zobacz, reprezentacja Hiszpanii to na tym turnieju tylko Barcelona, Atletik i Atletico właściwie.
0: No, tak to wygląda, ale w Hiszpanii już od jakiegoś czasu dużo się mówi na temat braku Hiszpanów w Realu Madryt, bo teraz oficjalnie już jest jeden, Cucurella, ale to jest zawodnik, który jeszcze nawet nie trenował w Madrycie, bo dopiero co ogłosili ten transfer. No, to też pytałeś się wcześniej o tym, jak czy możemy porównać Hiszpanię, która wygrywała dawno temu już Mistrzostwa Świata, no to wtedy też baza zawodników była z Barcelony na przykład i myślę, że ten styl gry to też jest podobny i to na pewno też pomaga.
1: To jeszcze chciałbym zapytać o trenera Luisa de la Fuente. To w ogóle chyba można mówić o takim szczycie, jeśli chodzi o hiszpańską myśl szkoleniową, biorąc pod uwagę Luisa Enrique, który triumfuje po raz kolejny w Lidze Mistrzów. Biorąc pod uwagę innych trenerów, właściwie z Hiszpanów to tylko trener Martinez, prowadzący Portugalię, jak niepyszny wraca z turnieju, prawda? Ale w ostatnim czasie to jest wybitnie czas ludzi, którzy swój fach pobierali właśnie w Hiszpanii, z reguły na północy tego kraju, co też może wydawać się dziwne, nie w Katalonii.
0: Zdecydowanie jest Arteta, jest Unai Emery, jest Inigo Pérez, Luis Enrique, tak jak wspominałeś, jest właśnie trener De La Fuente, aczkolwiek De La Fuente to jest zupełnie inny przypadek od reszty, bo trener De La Fuente No to on w kadrze Hiszpanii zawsze pracował, oczywiście mówię też o kadrach młodzieżowych, wygrywał Euro U19, U21, dostał szansę w tej pierwszej kadrze. Początki nie miał najłatwiejsze, bo pamiętam jego drugi mecz przegrany na wyjeździe w Szkocji i tam naprawdę była fala krytyki, bo w Hiszpanii od razu ruszyli na świeżaka, można powiedzieć, czy sobie poradzi, bo tam wtedy zrobił bardzo dużo zmian, porównując z pierwszym spotkaniem i to nie wyszło dobrze, ale później dalej on był pewny swojej idei, i przekonał zawodników, znał tych zawodników właśnie przez to, że wcześniej wielu z nich trenował i to wygląda naprawdę bardzo dobrze. Zawodnicy, media w Hiszpanii wszyscy mówią, że stworzyła się taka prawdziwa rodzina. Też oglądałem różne programy z Hiszpanii i ostatnio Pepe Reina, były bramkarz kadry, który wygrywał te Mistrzostwa Świata. Nie zagrał, ale był ważnym zawodnikiem w szatni. To właśnie o tym też mówił, że wtedy była rodzina i teraz on jest dumny z tego, kto reprezentuje Hiszpanię na mistrzostwach. Z tego, że to też są tacy zawodnicy, którzy są razem i można na nich liczyć. I to też jest coś, co się powtarza z tamtą kadrą.
1: Bardzo, bardzo ci dziękuję za poświęcony nam czas. Piotr Urban był gościem audycji przy Niedzieli o Sporcie, opowiadając, dlaczego reprezentacja Hiszpanii może wywalczyć Mistrzostwo Świata, a reprezentacja Hiszpanii w półfinale mundialu zagra z reprezentacją Francji. Na tym kończymy. Dziękuję ci, Piotrze.
0: Dziękuję.
1: Na tym kończymy futbolowe wątki. Już po informacjach Radia Tok FM będzie z nami Lech Sidor, komentator tenisa w Eurosporcie, który wspominać będzie zmarłego w miniony czwartek swojego przyjaciela, znakomitego komentatora Karola Stopę. Proszę, byście Państwo pozostali z nami.
2: Rada Języka Polskiego dostarczyła przepisów nowych ortograficznych, natomiast nie zajmuje się karaniem.
3: Myślę, że teraz powoli będą nauczyciele wdrażać te zmiany. Ich jest naprawdę niedużo, ich jest tylko 11.
4: Egzaminy szkolne mają być oceniane z uwzględnieniem obu wersji ortografii. Tej obowiązującej do końca roku 25 i obowiązującej od początku stycznia 26.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
6: Ucisk, pieczenie, kłucie, mrowienie. Ból nowotworowy to ból przewlekły, a koniec leczenia onkologicznego wcale nie oznacza końca bólu. Nawet co drugi chory musi mierzyć się z bólem przez kolejne miesiące, a nawet lata. Wytyczne są jasne. Pacjent nie powinien cierpieć z powodu bólu. Ale czy tak jest? Dobrostan. Poniedziałek, godzina 10:40. Małgorzata Waszkiewicz, zapraszam.
5: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
10: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
9: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
11: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka?
12: 50 tysięcy przebiegu, a po dwóch latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
13: Mistrzostwa Świata to nie tylko to, co widzisz na boisku. Najciekawsze rzeczy dzieją się za kulisami. Zajrzyj tam, zobacz więcej i poznaj grę z innej strony. Sport.pl Plus. Więcej niż wynik. Zapraszam, Łukasz Piszczek.
14: Tylko na eobuwie.pl. Zgarnij rabat do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 14 lipca na stronie i w aplikacji. Łap rabat na buty, torebki i dodatki, bo eobuwie wie.
15: Ale duża.
16: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
15: To co?
7: To do Media Expert.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
16: Reklama.
17: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
18: 19.40, informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Irańskie media państwowe poinformowały, że pracownik firmy telekomunikacyjnej zginął w ataku nad Zatoką Perską w związku z wznowieniem działań wojennych między Teheranem a Waszyngtonem. Minionej nocy Iran ostrzelał statek handlowy w okolicach cieśniny Ormus. USA odpowiedziały nalotami na 140 irańskich celów wojskowych. Następnie Iran zaatakował amerykańskie bazy w państwach Zatoki Perskiej. Jutro ruszą kolejne prace ekshumacyjne na terenie dawnych polskich wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu. Tego samego dnia rodzinom pomordowanych Polaków ze wsi Późniki zostaną wręczone tak zwane noty identyfikacyjne osób, które udało się zidentyfikować w trakcie zeszłorocznych ekshumacji. Premier Donald Tusk leci jutro do Francji. Najpierw weźmie udział w spotkaniu koalicji chętnych, czyli państw wspierających Ukrainę. We wtorek będzie na defiladzie wojskowej pod hasłem Strategiczne Przebudzenie Europy z okazji Święta Narodowego Francji.
17: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
1: Przy niedzieli o sporcie kolejna odsłona naszego cotygodniowego programu będzie traktować o tenisie, ale nie w wymiarze tego, co dzieje się na kortach Wimbledonu, co działo się podczas sobotniego finału państw, niedzielnego finału panów. Tę rozmowę zaplanowaliśmy na godzinę 20:20-20:25. Natomiast teraz połączymy się z Lechem Sidorem, komentatorem Eurosportu, także twórcą podcastu Trzeci Serwis. Dzień dobry, kłaniam się.
19: Dzień dobry.
1: Okoliczność, w której rozmawiamy, nie jest po pierwsze przyjemna, po drugie dla ciebie łatwa. Poprosiłbym cię o wspomnienie Karola Stopy, wybitnego dziennikarza, komentatora, twojego przyjaciela, który zmarł 9 lipca. I też poczynię takie zastrzeżenie, że w naszym kręgu kulturowym o każdym właściwie zmarłym zwykło się mówić, że był wybitny w swoim fachu, w dziedzinie, którą się zajmował. Ale akurat o Karolu Stopie można było tak powiedzieć jeszcze za jego życia, bo rzeczywiście był wybitną osobowością świata komentatorów sportowych, no właśnie zawężając jego specjalizację do tenisa.
19: No święta racja. Czasu mamy za mało, żeby wszystko i wszystkim wyjaśnić, wytłumaczyć, jaki był Karol, jakie miał wady, jakie były jego zalety. Ja miałem tę przyjemność, że dane mi było z nim spędzić grubo powyżej 25 lat pracy zawodowej przy mikrofonach, bo w 2000 roku zacząłem i pracowaliśmy praktycznie do ostatniego Paryża, do tego słynnego finału, gdzie się w końcu odpowietrzył Zwieriew. No to też taka była chwila, taki moment. Sam Karol wspominał, że dożył, że w końcu Zwieriew coś wygra, bo chłopak utalentowany, ale jakoś nie miał szczęścia. A takich momentów jak ten paryski, no to mieliśmy kilkadziesiąt, jak nie kilkaset, bo tak sięgając pamięcią trochę do tych pierwszych lat naszych wspólnych w Eurosporcie, to tak nie do końca siląc się i nie do końca będąc dokładnym, zrobiłem takie obliczenia, że my spędziliśmy kilkadziesiąt tysięcy godzin razem. Ja się śmiałem, że czuję się jak z Karolem taka para siamskich bliźniaków z rośniętych biodrami, ja lewym, on prawym, bo zasiadaliśmy zawsze w tej samej konfiguracji na stanowiskach komentatorskich. No, Karol był człowiekiem, który ciężko mi w czasie przeszłym mówić o nim, bo to sprawa świeża i rzeczywiście to jest niełatwy moment, jak wspomniałeś. Natomiast był człowiekiem po pierwsze takim skrupulatnym, punktualnym. Jego punktualność, jeżeli zawsze jak jechaliśmy we dwójkę na transmisję, to on wyznaczał te nasze godziny spotkania, dwie godziny, dwie i pół godziny wcześniej przed transmisją. Ja mówię, Karolku, po jaką cholerę tak wcześnie jedziemy, przecież będziemy siedzieć, czekać. A on mówi, wiesz, wypadek, może coś, jakaś guma na drodze. Zawsze był, starał się być zabezpieczony czasowo, jak komentował sam, to nieraz były takie przypadki, że ja czekałem na swój mecz, a Karol pracował po mnie, a on jeszcze zanim ja wszedłem na antenę, to on już był. I ja wtedy, ja już tego nie komentowałem, bo ta jego właśnie punktualność, takie dbanie o to, żeby się, broń Boże, tam sekundy nie spóźnić, to była wręcz no, taka kultowa, bo to były oczywiście tematy do żartów w redakcji, ale to były takie żarty na wesoło, nikt tutaj nie miał niczego złego na myśli, to nie były właśnie złośliwości, tylko to były takie przycinki, docinki, no jak to zwykle w dobrej ekipie, w dobrym towarzystwie. Co do właśnie przygotowań meczów, no to ja byłem pełen podziwu, bo to było coś, co Karola trzymało przy życiu. To już on wiele lat już powtarzał, że jego męczą turnieje amerykańskie, turnieje australijskie przede wszystkim, gdzie zaczyna się późno w nocy. Bodaj o pierwszej w nocy Australia startuje i już mówił od paru lat, że ma dość, że już nie daje rady psychicznie i fizycznie. Ale zawsze potem gdzieś w naszych dyskusjach przewijało się to, że jednak to jest rzecz, która trzyma nas tak przy życiu, mówiąc w cudzysłowie, że ta adrenalina, ten jednak ta w pewnym sensie odpowiedzialność, bo to nie jest taka prosta sprawa, to wielu ludziom się wydaje przyjść, usiąść, pogadać i pójść do domu. Nie, to nie, to człowiek przeżywa, człowiek się stresuje, choćby robił tysięczny mecz, to i tak ten element stresu zawsze występuje, a Karol się przygotowywał jak nikt inny. On, zabrzmi to może dziwnie, ale obłożony papierzyskami był tak, że ja tam w tej budce komentatorskiej to miałem dla siebie 1/4 tego całego miejsca, ale on wiedział, że ja tego nie potrzebuję, bo myśmy się uzupełniali potężnie, jak robiliśmy we dwójkę, to on się zajmował stroną statystyczną, znał wszystkich na trybunach, wiedział, jaki trener, całą rodzinę i tak dalej. Ja się zajmowałem bardziej stroną stricte techniki, taktyki i grania, co, dlaczego się na korcie dzieje i być może dlatego uważano nas za całkiem niezły taki duet komentatorski, który właśnie dobrze się uzupełniał. I trzeba też powiedzieć szczerze, bo ja z Karolem prowadziłem, byliśmy sąsiadami, no jakbym miał dobrze wyważony kamień, jakbym tak 3 razy rzucił w jednej linii, to bym do Karola do ogrodu trafił za trzecim razem. Mieszkaliśmy pod warszawskiej wsi, w cudzysłowie oczywiście, bo tu się mieszkańcy rdzeni by obrazili, ale myśmy tak z przymrużeniem oka to naszą wieś traktowali na wesoło. Spotkaliśmy się zawsze w tej samej kawiarni, piliśmy kawę, rozmawialiśmy. Mieliśmy już nawet taką swoją publikę w pewnym sensie, bo często po meczach nawet zaglądaliśmy tam i siadaliśmy i ludzie, którzy oglądali tenis, gdzieś tam słuchali jednym uchem, to byli w stanie rozpoznać i jego głos przede wszystkim, no i mój gdzieś tam na doczepkę też. I czasami przychodzili, rzucili jedno zdanie, ktoś brał autograf, jakieś zdjęcie chciał zrobić, no przyjemne. To akurat taka strona popularności bardzo, bardzo przyjemna. I powiem szczerze, Karol był takim człowiekiem, który nie do końca miał taką łatwość zdobywania sympatii. Ludzie, z którymi on się zadawał, których zaakceptował do grona swoich znajomych, powtarzam, no musieli się bardzo mocno starać. Bo to był człowiek, który oczywiście zawsze grzecznie odpowiadał, zawsze się ukłonił, był elegancki w każdym calu, ale niełatwo było się do niego dostać, do takiego wąskiego kręgu, z którymi rozmawiał trochę szerzej na różne tematy. No ja akurat miałem tę przyjemność, że śmiało mogę go nazwać moim największym przyjacielem, do którego mogłem się zwracać praktycznie ze wszystkim. I vice versa, bo Karol jak miał jakikolwiek problem, obojętnie czego się tyczył ten problem, to dzwonił, myśmy się spotykali przynajmniej co drugi dzień, dzwoniliśmy do siebie codziennie, opowiadaliśmy sobie mecze, których nie komentowaliśmy, czy piłki nożnej, czy kolarstwo, czy tenis na kanałach innych stacji. No cały czas było coś do opowiadania. A ciężko mi jest uwierzyć, cały czas nie mogę się otrząsnąć, że tak naprawdę no nie mam za bardzo do kogo zadzwonić teraz. żeby sobie porozmawiać na takie ważne czy błahe tematy. To było bez znaczenia tak naprawdę. My moglibyśmy o przysłowiowej dupie Marynie rozmawiać godzinami i coś zawsze się znalazło. Nawet jak siedzieliśmy sobie w tym kawiarnianym ogródku, to piliśmy sobie kawę, nie musieliśmy nic mówić, bo mieliśmy jakąś taką magiczną więź ze sobą. To się czuło też w trakcie transmisji, kiedy przyjeżdżaliśmy do pracy. Ja wiedziałem, co Karol powie i w drugą stronę dokładnie działało to samo. Nie musieliśmy się, nie wiem, przekomarzać, przekrzykiwać, udowadniać jeden drugiemu. Znaliśmy swoje działki i intuicyjnie wiedzieliśmy, jak to będzie wyglądało. No i coś na zasadzie pustego zmysłu. Ja wiedziałem, co on powie, wiedziałem, co on myśli, widziałem, kiedy jest zmęczony w trakcie transmisji, kiedy trzeba wziąć trochę więcej na swoje barki. Jeżeli był takim bardzo emocjonalnym człowiekiem, były momenty dawno, 20 lat temu, miał problem rodzinny, chorowała mu żona i widziałem, że jest bardzo zmęczony, bardzo przybity. Wysyłałem go do domu i praktycznie komentowałem sam, bardzo dużo właśnie wtedy kobiecego tenisa. Potem wrócił już w lepszym zdrowiu, w lepszej kondycji psychicznej. No także byliśmy w stanie się uzupełniać trochę. Ja to porównywałem nawet, że mój kontakt z nim jest trochę nawet lepszy niż z moim ojcem. No, mój ojciec mieszka i żyje od 50 lat w Australii i z nim mam kontakt tylko telefoniczny. A tutaj z Karolem miałem kontakt i fizyczny, i taki na wyciągnięcie ręki też właśnie taka... Trochę to dziwnie brzmi, ale tak to właśnie było. Dlatego jestem trochę pogubiony i trochę taki nieswój. No na razie mi jest ciężko bardzo.
1: Wiesz co, chciałbym cię zahaczyć o jeszcze jedną sprawę, bo wydaje mi się, mówię to w percepcji odbiorcy waszego komentarza Karola Stopy, że to był człowiek o niebywałej wręcz swadzie, że nawet lapsus, bo każdemu dziennikarzowi, komentatorowi one się zdarzają, przy jego charyzmie brzmiało jak coś, co należy potraktować jako atut, a nie mankament. Nie wiem, czy dobrze to artykułuję, ale no miałem takie wrażenie. Są ludzie, którzy wypowiadając dane słowa... Przekaz tych słów jest zupełnie inny niż w przypadku innych ludzi, którzy powiedzieliby dokładnie to samo. Pewnie wiesz, do czego zmierzam. Była jedna taka sytuacja, która obiegła internet. Między innymi, kiedy Karol Stopa myślał, że jest poza anteną i na ofie mówił kilka swoich przemyśleń, a okazało się, że na antenie jest.
19: Żeby było śmieszniej, to ja stałem akurat od niego 4 metry poza taką szklaną pułapką, my to tak nazywaliśmy, bo to była budka komentatorska stworzona tak ad hoc na potrzebę Igrzysk Olimpijskich. I bo przecież to wtedy na ekranie u Karola na monitorze odbywały się skoki do wody. I to tak już nie wszyscy wiedzą oczywiście, bo to tak nie było do końca wyjaśnione. Absolutnie nie była to wina Karola, ale zdarza się, bo te wszystkie lapsusy, czy te rzeczy, które gdzieś tam się, te przysłowiowe nasze mikrofony, kaszlaki, te przyciski do zmutowania się, a więc do wyciszenia, one czasami się zacinają, człowiek coś rzuci, albo jest słaby mecz, albo to wymknie się jakieś przekleństwo. No to co to... Ktoś, kto pracuje tyle lat, co Karol czy ja, no gdybyśmy nie mieli takich historii po drodze, to byłoby to trochę dziwne. A rzeczywiście, no akurat sprawa z tą słynną Sabalenką to się obróciła w drugą stronę. To nie przeciwko Karolowi, ale Karol wręcz zyskał potężną sympatię widzów za szczerość, za to, że się z tym nie krył, bo przecież chyba nikt nie przypuszczał, nikt o zdrowych zmysłach, że tak powinien wyglądać komentarz. Chociaż nie brakowało takich zachęt i słów i nawet zaproszeń do tego, żeby zrobić alternatywny komentarz gdzieś właśnie na YouTubie, czy gdzieś właśnie taki bez ograniczeń, bez jakichkolwiek hamulców. I powiem szczerze, że nawet myśleliśmy na ten temat, ale jednak troszkę ta etykieta z pracy zwyciężyły i wzięliśmy to jako żart. Ale tak jak powiedziałeś, wiele takich było przypadków, to jest to do zinterpretowania oczywiście przez każdego człowieka, bo każdy inaczej postrzega te pomyłki różnego rodzaju, właśnie błędy. Tylko że oprócz tej Sabalenki, czy takich spraw wynikających z błędów technicznych, to ja sobie nie przypominam, żeby Karol się czy pomylił w nazwisku, czy w dacie. No okej, zdarzyło mu się akurat u mnie w podcaście, gdzieś mu się zdarzyło pominąć jedną czy drugą osobą, czy pomylić turniej jeden z drugim, ale takich błędów podstawowych wynikających z niewiedzy czy z nieprzygotowania, to ja sobie nie przypominam. Nie dało się też Karola niczym zaskoczyć, tak na dobrą sprawę, bo ja nawet tam gdzieś tak pół żartem, pół serio próbowałem go też się dowiadywałem jakichś ciekawostek i chciałem go zaskoczyć. To zawsze jak zaskoczyłem go taką ciekawostką, której nie miał wypisanej na swojej słynnej tablicy korkowej, to miał coś, co dorzucał do jeszcze tej mojej ciekawostki i z tego wychodziła taka pełna opowieść, więc ja w pewnym momencie spasowałem, mówię, to już nie ma sensu bić głową w mur, bo Karola i tak nie zaskoczę, i tak sobie trwaliśmy właśnie przez prawie 26 lat i ciężko mi sobie wyobrazić jakiś finał wielkoszlemowy teraz, gdzie Karola nie będzie po mojej lewej stronie. No ale co zrobić, takie jest życie, zabrało Karola w jednej chwili, tak trochę bez ostrzeżenia.
1: Bardzo dziękuję. Lech Sidor był moim Państwa gościem, komentator Eurosportu, autor i twórca podcastu Trzeci Serwis. Zresztą od razu Państwu wyjaśnię, że ta rozmowa jest emitowana o tej właśnie porze. Rozmawiamy tuż przed 20, a to dlatego, że już o godzinie 20 właśnie na Twoim kanale Trzeci Serwis będziesz wspominał Karola Stopę. Także bardzo Ci dziękuję, że poświęciłeś nam swój czas tuż przed swoim programem.
19: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
1: Szanowni Państwo, informacje Radia Tok FM przed nami, a w drugiej godzinie naszego programu pomówimy o rozstrzygnięciach sportowych, jeśli chodzi o wielkoszlemowy Wimbledon.

0: Autopromocja.
1: Marta Zdanowska. Zapraszam na kolejny odcinek podcastu Tajemnice Kościoła. Rozmawiać będę z niedoszłym zakonnikiem o tym, dlaczego nie pozwolono mu zostać duchownym.
2: Ze względu na mój, jak to określili, niepewny stan zdrowia. W świecie się to nazywa dyskryminacją, a w Kościele się to nazywa wolą Bożą, co jest jednak trochę przykre.
1: Tajemnice Kościoła. Premiery na tok.fm.pl i w aplikacji tok.fm w czwartki. Marta Zdanowska, zapraszam.
0: Autopromocja. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
3: Koalicja krytykuje Prawo i Sprawiedliwość, które w uchwale chce wezwać rząd do zablokowania Ukrainie drogi do Unii Europejskiej. Paulina Henik-Kloska ogłasza powstanie nowej partii. To Unia Centrum. To ma być kamień milowy w transformacji Syrii. W Damaszku zebrał się nowy parlament. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Politycy koalicji rządzącej krytykują propozycję PiS-u w sprawie blokowania drogi Ukrainie do Unii Europejskiej. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że Kijów w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej nie powinien nawet rozpoczynać rozmów z Brukselą i dlatego chce w drodze uchwały Sejmu zobowiązać polski rząd, aby do tego nie dopuścił. Wawrzyniec Zakrzewski.
4: Poseł PiS-u Jarosław Sellin przekonuje, że nikt nie wchodzi do Unii Europejskiej bezwarunkowo. A Ukraina, jeśli chce o tym myśleć, musi zrobić krok w tył, wycofać się
5: z błędnej, szkodliwej polityki historycznej hołubiącej ludobójców, bo z taką tradycją i z takimi, w cudzysłowie, bohaterami żaden kraj po prostu do Unii Europejskiej nie zostanie przyjęty.
4: Odpowiedzialni politycy powinni tonować emocje. Odpowiada europosłanka Joanna Scheuring-Wielgus.
6: Lewica nie wejdzie w narrację czy Konfederacji, czy PiSu, czy Nawrockiego, żeby jeszcze bardziej podgrzewać atmosferę pomiędzy Polakami i Ukraińcami.
7: Żeby podsycać nastroje, które są antyukraińskie. I tak naprawdę nikt nie chce przeciwdziałać czemuś, coś zastopować, tylko po prostu chcą mieć paliwo, bo wydaje im się, że zyskują na tym.
4: Dodaje wiceministra pracy Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej, która uważa, że obok trudnych kwestii historycznych powinniśmy pamiętać także o teraźniejszości i dbaniu o bezpieczeństwo Polski, którego elementem jest wspieranie walczącej z Rosją Ukrainy. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
3: Unia Centrum, tak się nazywa nowa partia wchodząca w skład koalicji rządzącej. Tworzą ją głównie politycy, którzy jakiś czas temu razem z Pauliną Henik-Kloską opuścili Polskę 2050. I to właśnie ministra klimatu stanie na czele nowego ugrupowania.
8: Unia Centrum będzie niewątpliwie mocnym fundamentem koalicji 15 października, w której jako minister odpowiedzialny za klimat i środowisko mam też przyjemność nasze środowisko reprezentować w polskim rządzie.
9: Chcemy odpowiadać na potrzeby, na oczekiwania tej części wyborców Polski, którzy chcą Polski centrowej, chcą Polski takiej, która wspiera myślenie o gospodarce, wspiera myślenie o przedsiębiorcach. Polski, która nie zapomina o tym, że zmiany klimatu, których wszyscy doświadczamy, postępują i do których musimy się adaptować. Polski, która jest częścią i jednym z najważniejszych członków Unii Europejskiej.
3: Dodawał europoseł i jeden z wiceprzewodniczących Unii Centrum Michał Kobosko. Władze partii zapowiadają także na wrzesień konwencję programową. Ambasadorom państw członkowskich Unii Europejskiej nie udało się porozumieć w sprawie 21. pakietu sankcji na Rosję, poinformowały unijne źródła dyplomatyczne. Sprawa trafi teraz na szczebel ministrów spraw zagranicznych na poniedziałkowe obrady w Brukseli. 21. pakiet sankcyjny przewiduje m.in. objęcie zakazem wjazdu do Unii osoby walczące w wojnie w Ukrainie. Pakiet przewiduje również nałożenie sankcji na rosyjskiego patriarchę Cyryla, a także zamrożenie limitu ceny na baryłkę rosyjskiej ropy. Jeśli nie uda się porozumieć w tej sprawie do środy, pułap wzrośnie, na czym skorzysta Rosja. Nowy syryjski parlament zebrał się po raz pierwszy 19 miesięcy po tym, jak rebelianci pod wodzą prezydenta Ahmeda al-Szary obalili Baszara al-Assada. Stanowi to kamień milowy w transformacji politycznej kraju, pomimo ograniczonych uprawnień Izby. W przemówieniu wygłoszonym w parlamencie w Damaszku al-Szara wezwał deputowanych do uczynienia z parlamentu wzoru odpowiedzialności i kompetencji i określił go jako platformę prawdy i sprawiedliwości. Dzisiejsza Syria pisze nowy rozdział w swojej historii, który odzwierciedla jej cywilizację, wartości i dziedzictwo. Możemy wspólnie stworzyć nowy rozdział w budowaniu nowoczesnej Syrii. Parlament jest postrzegany jako test realizacji obietnic Szary, budowy inkluzywnego porządku w Syrii, która przez dziesięciolecia była rządzona jako państwo policyjne przez rodzinę Asadów. Czerniak to jeden z najbardziej agresywnych nowotworów. Rocznie zapada na niego 4,5 tysiąca osób, a co trzecia umiera. Do zachorowań przyczynia się nadmierne opalanie, dlatego w obliczu kolejnej fali upałów specjaliści przypominają o ochronie skóry. Agnieszka Wynarska.
10: Podstawą profilaktyki nowotworów skóry jest używanie kremów z filtrem SPF 50, unikanie słońca w godzinach 11-16 oraz badanie znamion raz w roku u dermatologa, tłumaczy dr Luiza Marek-Józefowicz, kierująca kliniką dermatologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy.
11: Zawsze musimy zwracać uwagę na to, czy mamy jakieś nowe znamiona na skórze, czy te nowe znamiona różnią się kształtem, kolorem, strukturą, czy są bardziej wyniosłe, czy są bardziej asymetryczne, czy gdzieś nie podkrwawiają, nie sączą, nie wyróżniają się w jakiś szczególny sposób od tych znamion, które już mamy na skórze.
10: Ryzyko zachorowania rośnie z wiekiem, ale czerniak jest również jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych u ludzi młodych w grupie wiekowej od 15 do 39 lat. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
3: Poniedziałek w wielu miejscach pogodny, tylko na wschodzie może mocniej popadać i zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy od 19-22 stopni na południowym wschodzie oraz nad morzem, około 25 w centrum i na północy, do nawet 28 na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich kraju.
0: TOK FM. Na każdy temat, z każdej strony.
12: Przy niedzieli o sporcie. Przemysław Iwańczyk, kłaniam się Państwu ponownie. Ci z Państwa, którzy mieli okazję słuchać dzisiejszego niedzielnego magazynu Radia TOK FM, z pewnością pamiętają rozmowę z Bartłomiejem Banasiewiczem z Polskiego Instytutu Dyplomacji Sportowej. Rozmawialiśmy o decyzji tej wtorkowej Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, który zniósł rekomendację o niedopuszczaniu rosyjskich sportowców do zawodów międzynarodowych. A teraz będziemy kontynuować ten wątek już w ujęciu sportowym, a nie geopolitycznym, z Arturem Partyką, wicemistrzem olimpijskim z Atlanty. Dzień dobry, Arturze.
13: Dzień dobry, witam ciebie, Przemku, witam państwa.
12: Czy ta decyzja, o której z pewnością we wtorek usłyszałeś, jak inni ludzie, nie tylko związani ze sportem, wywołała w tobie oburzenie? To jest próba usankcjonowania tego, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, sprowadzenia sportu do takiej przestrzeni, w której Rosjanie będą na powrót wiarygodnymi partnerami, bo ja tak to czytam.
13: Znaczy, wiesz co, może zaskoczony to nie, ale ja liczyłem się z tym. Od jakiegoś już czasu, nie wiem, czy państwo sobie przypominają już sytuacje związane z udziałem Rosjan w Igrzyskach Olimpijskich zimowych.
12: Mediolanie Cortinie d'Ampezzo.
13: Tak, tak. Były próby nieśmiałe jeszcze przed Igrzyskami w 2024 roku, ale wtedy ten konflikt, który był za naszą wschodnią granicą na Ukrainie, był zbyt świeży i to było bardzo takie, bardzo, bardzo, bardzo świeża wojna i rzeczywiście tutaj byliśmy bardzo często pod dużą, dużą presją tej wojny i tego, co tam się dzieje. Natomiast wiesz co, powiem jedno, ja się spodziewałem, że coś takiego już wkrótce może nastąpić. Dlaczego? Ponieważ jest kilka federacji, które już sportowców z Rosji i Białorusi dopuszczają. No przecież finał Roland Garros to jest Andrzejewa i nasza Maja Chwalińska. Także jest kilka, zresztą federacja tenisowa mocno, mocno tutaj się postawiła od samego początku i tutaj Rosjanie, Rosjanki są dopuszczani, Białorusinki. No, Marina Sabalenka, tak? To jest przecież liderka światowych list. Natomiast jak ja odczytałem tę decyzję? Jeżeli sport ma być czymś, co uprzedza pewne fakty, które mogą się wydarzyć w najbliższej przyszłości, to być może ten ruch Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego był tym ruchem, który zwiastuje nam pewien przełom w tym, co się dzieje za wschodnią granicą. Dlaczego tak mówię? Ponieważ ta wojna już trwa ponad 4 lata. To jest konflikt, który wszedł już dawno w fazę przewlekłą, ale jak widać ostatnio, zarówno jedna strona, jak i druga strona ugrzęzły w pewnych, śledząc zresztą doniesienia z frontu, korzystam z różnych źródeł i publikacji, bo rzeczywiście to jest dość szczelne, tam nie za wiele wycieka, ale właściwie ten front, który jest od tych 4 lat, on się właściwie niewiele zmienia. Tutaj coś, co przykuwa bardzo mocno naszą uwagę, to są te rzeczy, które wydarzyły się w ostatnich kilku miesiącach, czyli te zmasowane ataki dronów Ukrainy i potem odpowiedzi Rosjan, które nie miały precedensu w tym 4-letnim konflikcie, bardzo, bardzo mocne i dużo zniszczenia robiące. Ja odczytuję tę decyzję jako coś, co chyba już po jednej, jak i drugiej stronie zaczyna dojrzewać. Dlaczego tak
12: ale
13: myślę?
12: Ale przepraszam, Artur.
13: Chodzi mi o to, wytłumaczę ci, o co też chodzi. Chodzi mi o to, że ten konflikt, dalsze jego przedłużanie po prostu dla jednych i dla drugich nie ma sensu. Jeżeli sport ma być tą dziedziną życia, która ma pewne rzeczy wyprzedzać, to myślę, że to jest ruch w tę stronę, żeby tutaj w ciągu najbliższych kilku miesięcy doszło do jakiejś przynajmniej zawieszenia broni, bo ten konflikt jest wyniszczający. Natomiast jeśli chodzi o stronę sportową, spodziewałem się tego, o czym
12: ale
13: mówiłem.
12: Przepraszam,
13: Artur,
12: bo ja chciałbym odnieść się do tezy, którą postawiłeś, że przywrócenie Rosjan do rywalizacji sportowej jest forpoczną do tego, by konflikt w jakikolwiek sposób, zmienić jego bieg. O, tak to nazwijmy.
13: Tak to odczytuję.
12: Tylko,
13: tak
12: że wiesz,
13: odczytuję.
12: A być może, wybacz, ale ja pytam, być może my, albo ty w swoim twierdzeniu trochę naiwnie spoglądasz, że Rosjanie racjonalnie do tego podejdą i rzeczywiście oni zaprezentują postawę, która będzie dawać nadzieję, że oni są inni niż byli 4 lata temu, bo mam wrażenie, że taki ruch tylko jeszcze bardziej zmotywuje ich do działania, z którym mamy do czynienia od dłuższego czasu.
13: Myślę, że nie, ponieważ patrzę na to w kontekście nie tylko Rosja-Ukraina. Pamiętajmy o tym, że to jest konflikt, który ma szersze oblicze, nie tylko dotyczące samych tych dwóch krajów. Tam ogromne zaangażowanie jest ze strony Chin, które są stroną, które są bardzo blisko Rosji, ale również z drugiej strony, czyli całe nasze NATO i Stany Zjednoczone. I ja myślę, że po tym, co się wydarzyło teraz ostatnio, w ciągu ostatnich kilku tygodni, związane z inwazją, z konfliktem na Bliskim Wschodzie, powoduje, że ten konflikt powinien przejść w fazę taką, która będzie fazą już zmierzającą do zakończenia. Ja byłem optymistą 2 lata temu, zresztą rozmawialiśmy wielokrotnie, 2-3 lata temu myślałem, że to się troszkę szybciej skończy. Natomiast później rzeczywiście tutaj nie było żadnej możliwości. Natomiast w tej chwili, ja myślę, że w ciągu tych kilku miesięcy, może nawet tygodni, będziemy świadkami jakichś rozstrzygnięć, jakichś rozwiązań, które będą prowadziły do tego, aby coś z tym konfliktem zrobić. Dlaczego tak mówię? Ponieważ są już coraz głośniejsze stanowiska, chociażby weźmy sobie bardzo świeże stanowisko Xi Jinpinga i w ogóle Chin, jeśli chodzi o użycie jakiegokolwiek rodzaju broni taktycznej, nuklearnej. To jest postawione już bardzo, bardzo radykalnie. I dlatego ja myślę, że ta decyzja związana ze sportowcami jest swego rodzaju uprzedzeniem tego, co będzie się działo w najbliższych kilku miesiącach. Oczywiście możesz mi, tak jak powiedziałeś, możesz mi zarzucić, że jestem zbyt optymistycznie nastawiony, ale tutaj na moją korzyść gra czas. Ten konflikt jest już totalnie przewlekły, nie służy nikomu.
12: Czekaj, ja zapowiedziałem, że nie będziemy rozmawiać nikomu o tych innych niż sportowe odsłony tego.
13: Ale wiesz,
12: tego
13: że ja patrzę bardzo szeroko. Sport jest pewnym takim małym, niewielkim elementem, natomiast bardzo istotnym, bardzo ważnym, bardzo nośnym. Dlaczego Rosjanom tak bardzo na tym zależy? Bo chcą się uwiarygodnić, chcą wrócić, ale będą musieli coś jeszcze zrobić. I chociażby na tym polu, które oczywiście dla nas bardzo istotne, bardzo ważne, ale nie jest to główne pole, na którym gramy, tak?
12: No nie, przepraszam cię, Artur,
13: to jest
12: albo
13: bardzo,
12: czekaj.
13: Bardzo istotne, istotna różnica.
12: Staram się powstrzymać cię w tej rozmowie. Wyobraźmy sobie to, co wydarzy się w Polsce za rok. Mistrzostwa Świata 2027 w siatkówce. Sebastian Świderski w czwartek po decyzji FIVB Światowej Federacji Siatkarskiej stanowczo powiedział: nie wyobrażam sobie udziału Rosjan w tej imprezie, której jesteśmy gospodarzami, natomiast organizatorem jest FIVB. To tak jak FIFA, która organizuje Mistrzostwa Świata w trzech krajach. Gospodarze użyczają swoich obiektów, ale de facto też zarabiają na tym, ale de facto przecież to FIFA stoi na czele organizacji. Skoro takie jest stanowisko...
13: Mówisz o FIBA, ja o FIFA jeszcze wspomnę, tak.
12: Skoro jest takie stanowisko Sebastiana Świderskiego i w ogóle całego środowiska siatkarskiego i mniemam, że zostanie ono wsparte oficjalnym stanowiskiem polskiego rządu, to możemy mieć do czynienia z sytuacją, w której Rosjanie, tak jak Donald Trump rości sobie prawo do wydawania wizji, wpuszczania kogo tylko chce, to Polska może nie wpuścić rosyjskich sportowców. I pytanie, co wówczas? Czy zostanie nam odebrana organizacja Mistrzostw Świata? Pytanie, czy na przykład nie stanie się to zarzewiem, nie chcę powiedzieć prowokacji, ale takiego sporu więcej niż sportowego, no bo strona rosyjska uzna, że obywatel rosyjski był zagrożony, ponieważ nie mógł wjechać, potraktowano go tak, a nie inaczej.
13: Prowokacje, tak. Kiedy są mistrzostwa?
12: 2027.
13: W którym miesiącu?
12: W drugiej połowie.
13: W drugiej połowie roku. Czyli rok i 14 miesięcy. Będziemy w zupełnie innym miejscu. Będziemy w zupełnie innym miejscu. To jest może zaskakujące, co mówię, ale być może będzie zupełnie inna sytuacja. I tutaj znowu wrócę do swojej ulubionej geopolityki i spraw ekonomicznych. Nie wiem, czy dzisiejszy świat stać na przedłużanie takiego konfliktu i angażowanie potężnych sił. Bo zwróćmy uwagę, w jakim momencie też jesteśmy. Jesteśmy w momencie, kiedy wiele gospodarek, również tych europejskich, a właściwie między innymi europejskich, jest troszeczkę w takiej stagnacji. Nie wiem, czy w interesie jest przedłużanie tego konfliktu. I my musimy znaleźć jakiś sposób, i tutaj znowu odwołam się do negocjacji, do tego stanowiska chociażby, które było związane z tą bronią nuklearną Chin. Myślę, że tutaj będzie trzeba również jakąś presję wywrzeć na Rosję właśnie poprzez Chiny, poprzez jakieś negocjacje. A tutaj wchodzimy na bardzo wysoki poziom. Także odpowiadając na twoje pytanie do turnieju siatkarskiego, możemy być zaskakująco w zupełnie innym miejscu za 14 miesięcy, nawet za rok, niż w tej chwili. Ja myślę, że ta decyzja, na którą zdecydował się MKOL, oni mają jakieś przesłanki, że to się może zmienić. Tak mi się wydaje. Nie wiem, może spotkamy się za pół roku i zweryfikujesz moją tezę, ale wydaje mi się, że ten moment, ten czas, który jest przed nami, będzie takim bardzo ważnym, bardzo istotnym czasem. Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. To może być też pewien efekt, jeżeli oni się zdecydowali na uruchomienie czegoś takiego. Za 2 lata mamy igrzyska w Los Angeles. Bardzo wiele dyscyplin sportu niedługo rozpocznie kwalifikacje. Wpadamy znowu do polityki.
12: Moim zdaniem koincydencja nie jest przypadkowa.
13: Dokładnie, do dużej polityki. Rok temu, jesteśmy prawie rok po tym spotkaniu na Alasce, są ze strony rosyjskiej bardzo stanowcze opinie, że duch Alaski gdzieś się ulotnił, że te ustalenia gdzieś się ulotniły. Tego już nie ma właściwie, tak? Ale z drugiej strony jest to stanowisko MKOL-u. Ja to czytam o wiele szerzej niż tylko przez pryzmat sportowy. Jeżeli to stanowisko wróciło, jeżeli to stanowisko jest, to znaczy, że jest jakaś droga, jakaś mapa drogowa do tego, aby ten konflikt w jakiś sposób wygasić. Powtarzam, nie jest on korzystny dla obu stron. Zarówno świata zachodniego, który stoi po stronie Ukrainy, jak i również Rosji i przede wszystkim Chin, które są bardzo, bardzo pragmatyczne. Chcą walczyć o rynek, chcą rywalizować na polu ekonomicznym, chcą się rozwijać, chcą prowadzić swoją ekspansję, bo Chiny się troszeczkę mimo wszystko, jeżeli spojrzymy na sytuację ekonomiczną ich, one się trochę duszą. To co idzie tam z danych gospodarczych nie jest, można powiedzieć, nie ma takiej dynamiki, jaka była w latach poprzednich, więc ten konflikt nie służy obu stronom, więc trzeba znaleźć rozwiązanie. A ja jestem zdania, że to rozwiązanie będzie znalezione w ciągu najbliższych kilku miesięcy. Tak mi się wydaje.
12: Ale zakładając, że jednak tkwimy, myślę o Europie, świecie, w impasie, który naznaczony jest wielką nerwowością. Co za tym idzie, każdy tego typu ruch, pojawienie się rosyjskich sportowców, no bo przecież to jest punktem wyjścia do naszej rozmowy, budzi nie tylko kontrowersje, budzi złość i prowokuje. To myślisz, że Rosja, a zresztą już zagroziła ustami, słowami, przepraszam, ministra sportu, który jest jednocześnie szefem rosyjskiego Komitetu Olimpijskiego, tak, że będzie wnioskować do poszczególnych federacji o wykluczanie takich gospodarzy, którzy nie przyjmą rosyjskich sportowców do rywalizacji?
13: Będą wtedy, jeżeli to są to federacje, które mają, gdzie jest, są reguły demokratyczne, to będą po prostu przegłosowywani, przecież to jest proste. Będą przegłosowani, no tak, tak jak na przykład weźmy sobie lekko atletykę.
12: Ale poczekaj, Artur, ale pozostawienie tego w gestii poszczególnych federacji, bo MKOL tylko cofnął rekomendacje, więc daje swobodę wyboru World Athletics, jeśli trzymasz się lekko atletyki, FIFA.
13: Ale mamy z Rosjanami inny problem jeszcze sprzed
12: dopingowy.
13: Tak, to jest.
12: Do tego też za chwilkę wrócimy.
13: Zupełnie inne.
12: No to wiesz, to tutaj sportowców rosyjskich zobaczymy, tutaj nie zobaczymy. No, chciałoby się widzieć jakąś spójną politykę wobec tej sprawy, dlatego, bardzo istotnej.
13: Dlatego wydaje mi się, że za decyzjami politycznymi potem pójdą decyzje związane właśnie z różnego rodzaju wymianą, czy też kulturalną, czy też sportową, czy też handlową. Także to myślę, że to jest po prostu będzie wypadkową tego, jak będzie się sytuacja rozwijała w rozwiązaniu tego całego konfliktu.
12: Czyli chcesz powiedzieć, że stoimy na straconej pozycji, bo może być tak, że nie wiem, w danej dyscyplinie sportu, weźmy siatkówkę, bo jej przykład jest dobry. Kilka krajów europejskich także uzna, że Rosjanie w naszej rywalizacji są okej, więc zostaniemy tak sami ze sobą z naszą decyzją, że nie chcemy, będziemy bojkotować?
13: Nie, no po prostu dojdzie do pewnego głosowania, tak? Federacja siatkarska, tak? No jeżeli,
12: ale
13: jeżeli
12: masz niezgodę społeczną na to, żeby uczestniczyć w widowiskach, w których uczestniczą
13: też Rosjanie.
12: No to nie
13: będziemy uczestniczyć. No jaki widzisz problem? To w takim razie nie będziemy uczestniczyć, no proste. No to jeżeli mamy takie stanowisko, to nie będziemy w nim uczestniczyć. To jest proste. Natomiast ja mówię, ja zawsze staram się szukać gdzieś jakiejś sytuacji. Zresztą mówię, mamy bardzo, bardzo niewiele różnego rodzaju informacji. Zresztą sam fakt chociażby tego konfliktu bliskowschodniego. Nagle dostaliśmy informację, że jest porozumienie. Nikt nic nie wiedział, nic nie... Oczywiście ono jest złamane w tej chwili, tak? To jest już nie obowiązuje, ale samo negocjacje. Podobnie, myślę, że podobnie będzie wyglądała sytuacja z Ukrainą. Zresztą mówię, są przesłanki. Ja decyzję, podsumowując to, ja decyzję MKOL-u odczytuję jako przesłankę tego, że w ciągu najbliższych kilku kwartałów dojdzie do jakiejś formy porozumienia, może rozpoczynającego się zawieszeniem broni.
12: Czy twoim zdaniem Rosjanie wykorzystują fakt, że w ciałach, które zarządzają poszczególnymi federacjami, Europa jest wypierana? W siatkówce Brazylia, tam jest ten środek ciężkości przesunięty. A Brazylia, Rosja, BRICS, bardzo blisko są te kraje ze sobą. W FIFA Gianni Infantino zarządza i on jest dobrym kumplem Donalda
13: wszystkich.
12: Trumpa i wszystkich właściwie.
13: On wszystkich przerobił mundial w Rosji.
12: W 2018
13: roku. Robi mundial w Stanach Zjednoczonych.
12: Ale tak, ale zwróć uwagę, to wpisuje się wszystko, to czego jesteśmy świadkami, w retorykę rosyjskiego ministra sportu, który mówi, że Europejczycy ze swoimi poglądami są już passé, że oni są wypierani, bo oni nie rozumieją tego, co dzieje się na świecie, a przywódcy poszczególnych federacji chcą przywrócić rosyjskich sportowców, no bo oni mają zupełnie inny ogląd, nie pochodzą właśnie z tej zgniłej Europy.
13: Wiesz, co to jest trafne spostrzeżenie, o którym mówiłeś, że rzeczywiście my jesteśmy, teraz mamy konflikt, który jesteśmy bardzo blisko zaangażowani, bo on dotyczy nas. Natomiast rzeczywiście, no 3/4 świata, tak jak wspomniałeś, Azja, Ameryka Południowa, Północna, inne kraje, Australia, oni tego, Ameryka Południowa, oni są totalnie daleko. To jest tak jak dla nas te konflikty gdzieś kilka tysięcy kilometrów stąd. I tutaj zdanie Rosji jest zdaniem, które jest oparte właściwie o tę sytuację, która jest. Z tym BRICS-em bym też za bardzo nie przesadzał, bo to jest bardzo luźny związek, bardzo...
12: Głównie gospodarczy, ale ma też charakter
13: ale
12: polityczny.
13: Ale to też jest bardziej właśnie jeśli chodzi o politykę. To jest główny zwornik tego związku, bo gospodarczo to wygląda różnie. Zresztą pokazują to też chociażby prace nad niby wspólną walutą i wspólnymi. Tam się coś dzieje, ale to są na razie wspólne rozliczenia i to jeszcze bardzo daleko jest. Natomiast rzeczywiście, jeżeli będą w ten sposób wpływali, to rzeczywiście mogą mieć większość, ale wtedy my możemy w tym nie uczestniczyć. No przecież to jest proste. Nie podoba nam się, ktoś nas przegłosowuje, no to w takim razie dziękujemy, bo uważamy, że ten konflikt jest w naszej strefie geograficznej i nam zagraża, bo nam zagraża. Cały czas, ja zawsze przy okazji tych dyskusji cały czas przywołuję ultimatum Siergieja Ławrowa z grudnia 2021 roku, które bezpośrednio w kilku punktach nas dotyczy. Dlatego to jest konflikt, który dla nas jest bardzo niebezpieczny, ponieważ on może spowodować to, że będzie zagrożone to przez wiele lat, co wiele lat temu sobie ustaliliśmy, jeśli chodzi o obronność, czyli te wszystkie rzeczy, które się wydarzyły przy okazji wstąpienia do NATO w 1999 roku i wszystkie przemiany, które później z tym związane były i to jest dla nas bardzo groźny konflikt. Dlatego, jeżeli on będzie implikował na inne dziedziny

0: kto tego nie robi, popełnia wielki błąd. Tak zacznę, próbując
1: to miło nie, mi być, to słyszeć.
0: Nie być tylko kurtuazyjnym, żeby było jasne.
1: No tak, tych rzeczy, które robię przy okazji jest naprawdę mnóstwo i tak jak poznaję nowe osoby i one mnie pytają, co ja robię, i jak zaczynam wymieniać te rzeczy po kolei, to tak na mnie patrzą i mówią, a ty śpisz jeszcze kiedyś? Także tak, jest tego wszystkiego mnóstwo, ale no ja już chyba tak się przyzwyczaiłam, że ja nie usiedzę w miejscu i muszę coś po prostu robić. Dlatego tak to wygląda z tej perspektywy.
0: Twoje życie to też pochwała organizacji. Tego, jak masz poukładane to wszystko?
1: No to nie do końca z tą organizacją. Ja mimo wszystko nie jestem do końca poukładana. Często robię wszystko na ostatnią chwilę. Ale ze wszystkim się wyrabiam.
0: Dobrze, to teraz ja spróbuję wymienić i to robię z głowy, bo jak
1: dobrze.
0: Widzisz,
1: jesteśmy, ja będę sprawdzać.
0: Jesteśmy tutaj w studiu i nie mam żadnej ściągawki.
1: Widzę, potwierdzam.
0: Tak, jesteś medalistką olimpijską. Kilkadziesiąt razy zdobywałaś Mistrzostwo Polski w rozmaitych
1: tak
0: kajakarskich konkurencjach.
1: Zgadza się.
0: Jesteś członkinią zarządu Polskiego Związku
1: tak.
0: Kajakowego.
1: Tak, zgadza się.
0: Idziemy dalej. Zakochałaś się w jeździectwie, gdzie realizujesz swoją pasję i ci z Państwa, którzy zaglądali do Twoich mediów społecznościowych, dostrzegą, jak może to być niebezpieczny sport, bo konsekwencje tak. Twojego upadku też mogliśmy zauważyć.
1: Oczywiście, wszystko się zgadza na razie.
0: Jedziemy dalej. Jesteś kaliską radną,
1: tak.
0: Czyli spełniasz się w roli samorządowca.
1: Tak.
0: Gdzie to wszystko poutykać, biorąc pod uwagę, że doba ma tylko aż 24 godziny?
1: Ja bym jeszcze dodała, że jestem członkinią Kaliskiej Rady Kobiet. Oprócz tego, że działam w Radzie Miasta, to jestem jeszcze, działam w różnych komisjach. Chyba jestem jedyną osobą w mieście, która jest aż w 6 komisjach. Także jeszcze to. Poza tym jeszcze trenuję dla siebie kajakarstwo, także jestem bardzo aktywna.
0: Przepraszam, jesteś też zawodową żołnierką.
1: Znaczy zawodową, tak każdy to troszkę myli. Ja po prostu jak skończyłam, że tak powiem, nie skończyłam sama, zostałam troszkę zmuszona do zakończenia kariery tej wyczynowej, no to szukałam troszkę sposobu na siebie. Nie wiedziałam po prostu, co dalej zrobić, no bo wiadomo, 300 dni poza domem na obozach, a tu jednak nagle wracam do domu i wstaję i co ja mam robić z tym czasem, przede wszystkim z jakimś planem po prostu na życie. I ja już dawno myślałam o wojsku, tylko no było mi to odradzane. Ktoś mi powiedział, że nie wyobraża sobie, żebym ja biegała z karabinem po placu, po gdzieś tam po polach. No jak tylko skończyłam tą karierę, mówię, kurczę, może jednak to wojsko. Wiadomo, przez to, że nie trenowałam już zawodowo, no to ta sekcja sportowa już nie była dla mnie. Musiałam po prostu przejść taką normalną drogę, jak przeciętny Kowalski, czyli normalnie się zapisać, przejść to szkolenie 27-dniowe.
0: Ale jest to tym bardziej jest to godne podziwu.
1: Tak, i powiem szczerze, że to był jeden z lepszych okresów w moim życiu. Po prostu odnalazłam się tam. Nie dość, że trafiłam po prostu też fajną ekipę, też sztab szkoleniowy tam w jednostce w Śremie. Bardzo wiele przydatnych rzeczy i jakbym mogła powtórzyć te 20, chociaż uważam osobiście, że 27 dni to jest za krótko. Spędziłabym tam dużo, dużo więcej czasu i naprawdę dużo pozytywnych rzeczy z tego wyniosłam. No i nie ukrywam, że byłam jedyną osobą, która jakby odchodząc po przysiędze, nie wiedziałam, co dalej będę robić. Większość osób po prostu poszła na to zawodostwo, a ja jeszcze tak by musiałam troszkę te kajaki swoje uporządkować, też zdecydować, czy trenuję dla siebie, czy idę w inną stronę. No i wtedy wyszła propozycja, żeby kandydować do Rady Miasta i no i tak troszkę się wahałam, bo stwierdziłam, że to raczej nie jest dla mnie, a przede wszystkim stwierdziłam, kto mnie wybierze, kto będzie w ogóle na mnie głosował.
0: No ale poczekaj, bo twoje nazwisko Marta Walczykiewicz, medalistka olimpijska, działa na wyobraźnię, zwłaszcza w mniejszych ośrodkach. Gdyby chodziło, nie wiem, o Warszawę, to tych sportowców sięgających po medale jest wiele.
1: Pewnie bym zniknęła w takim dużym mieście.
0: Nie, tego nie chciałem powiedzieć.
1: Ale tak, no zdecydowanie, no u nas w Kaliszu nie ma aż tak dużo... Teraz może, żebym sobie tutaj nie zaplusowała, ale tak wybitnych sportowców wynikowo.
0: Ale jesteś wybitną sportsmenką. Dlaczego wy się ludzie wzbraniacie przed tym, żeby stwierdzić coś, co jest absolutnie faktem, o czym świadczy wasz dorobek
1: medalowy?
0: No bo to
1: tak dziwnie o sobie tak, aż tak dobrze mówić. Ja zdecydowanie wolę, jak ktoś o mnie się dobrze wypowiada. Ale chciałam wrócić do tego miasta, że ja jestem bardzo dumna ze swojego miasta. Moje miasto od początku mojej kariery, odkąd byłam małą dziewczynką i odnosiłam te takie pierwsze, mało znaczące sukcesy, to już była byłam rozpoznawalna, już o mnie

0: dobrze mówili, dobrze pisali. Nawet jak opuściłam miasto na 4 lata i później wróciłam do dnia dzisiejszego, po prostu ja uwielbiam moich mieszkańców, mojego miasta. Mówię po prostu i dlatego jakby troszkę się dziwię, że jakby nie wierzyłam w to, że mnie wybiorą do tej rady. No właśnie może brakuje troszkę tej pewności i tego właśnie, żeby dobrze o sobie mówić. Ale właśnie później, jak zobaczyłam te wyniki, mówię, faktycznie jednak moi mieszkańcy są kochani.
1: A która z tych ról jest dla ciebie najciekawsza? Taka, która daje najwięcej satysfakcji. Ja wiem, że na pierwszym miejscu zawsze będzie kajakarstwo.
0: Znaczy, no ja jestem, tak przed chwileczką też rozmawialiśmy, no ja jestem jednak jednym typem sportowca. Ja nie usiedzę w miejscu. Dla mnie długie siedzenie na tych komisjach, na radach, takie troszkę w miejscu, takie bezczynne jest ciężkie do wytrzymania. Ja to najchętniej bym stała i zarządziła jakąś lekcję WF-u dla wszystkich czy coś takiego. Więc ja jestem właśnie typem sportowca i no wiemy, no polityka jest specyficzna. Większość jednak tam są też te kłótnie. Ja nie lubię takich nieuprzejmości w stosunku do drugiej osoby, a wiadomo, człowiek nie jest też idealny i jakby wytykać komuś błędy, a samemu się nie jest idealny, to nie jest mój styl bycia, także tu troszkę dziwnie mi w tej radzie. No mam nadzieję, że w tym związku też aż tak troszkę, przez to, że już mam więcej czasu, bo te kajaki poszły już daleko z tyłu, jeśli chodzi o trenowanie, to w tym związku gdzieś też się tak bardziej zaangażuję z racji większej ilości czasu, więc to wszystko jest takie troszkę nowe dla mnie. No wiadomo, dobrze, że sport uczy właśnie tej takiej wytrwałości w tym wszystkim, więc jestem spokojna i cierpliwa.
1: A skąd to jeździectwo? Bo no to odległa dyscyplina sportu w porównaniu z kajakarstwem. To już powiedziałem, dość niebezpieczna, biorąc pod uwagę, że zaliczyłaś dość poważny upadek, niebezpieczny. Mam nadzieję, że w konsekwencji udało się z tego wyjść bez żadnego szwanku. Obcowanie z naturą. Przepraszam, spoglądam na twoje ciało, ono jest przeozdobione
0: tatuażami
1: z twoich, rozumiem, domowych zwierząt.
0: Tak. No, miłość do zwierząt po prostu, tak, ze mnie emanuje.
1: No dobrze, ale dlaczego właśnie jeździectwo?
0: Dlaczego jeździectwo? No to był czysty przypadek, ale ja tak przy każdym wywiadzie podkreślam, że dzięki koniom zdobyłam ten medal olimpijski w Rio de Janeiro, ponieważ w 2012 roku, po tych nieudanych igrzyskach w Londynie, wrzuciłam wiosło w kąt i stwierdziłam, że ja nie chcę drugi raz przechodzić tego samego, tego uczucia, że zawiodłam po prostu wszystkich. Tam pali licho ze mną, czy tam z moją rodziną, ale ja miałam wrażenie, że cały kraj zawiodłam, że wszyscy liczyli na to, że będzie ten złoty medal. Tego medalu nie było i mi było tak ciężko z tym wszystkim. Miałam wrażenie, że po prostu wszystko tak mnie przytłoczyło i ja powiedziałam, ja już nie chcę. Po prostu ja już tego nie chcę przechodzić. No i tak sobie odłożyłam to wiosło i sobie po prostu żyłam. No i któregoś dnia odwiedziłam moją ciocię, moją babcię tam pod Kaliszem w takiej wiosce. No i moja kuzynka mówi, że no szkoda, że nie przyjechaliśmy trochę później, bo ciocia jedzie, znaczy moja ciocia jedzie ją zawieźć na konie, no i nie będzie mogła z moim tatą porozmawiać. Ja mówię, no to niech ciocia zostanie w domu, a ja cię zawiozę na te konie. No jak ją zawiozłam na te konie, no to już pod koniec jej jazdy, ja już też siedziałam w dżinsach i w adidasach na tym koniu i na następny dzień umówiłam się na jazdę. Przyjechałam na następny dzień, no i z takiej przyjazdów rekreacyjnych po miesiącu jakieś pierwsze skoki. No i jak już te pierwsze skoki, no to chciałam coraz więcej tych przeszkód, coraz wyżej skakać. Gdzieś już tam w głowie się zapaliło, kurczę, fajnie byłoby mieć też swojego konia. No i tak w którymś momencie uświadomiłam sobie, że ja jednak dalej kocham sport, że ja jednak, to nieważne, czy to są kajaki, czy to jest jeździectwo, ja po prostu uwielbiam rywalizację i uwielbiam podnosić swoją własną poprzeczkę. No i przyszedł koniec roku, no i trzeba było podjąć decyzję. No bo trener kadry już wysłał powołania na obozy, trzeba było się zdecydować. No i po którymś treningu właśnie już pod koniec roku odstawiłam konia do boksu, no i powiedziałam sobie, znaczy do siebie, trochę też do niego, że odstawiam ciebie teraz tutaj do boksu i za 4 lata wrócę do stajni z medalem olimpijskim w kieszeni. No i przez 4 lata mimo tych przerw jesiennych, które zawsze pod koniec sezonu mamy, nie pojawiłam się w stajni ani razu na żadną jazdę rekreacyjną. Przez 4 lata totalnie poświęciłam się temu, żeby zdobyć medal olimpijski w Rio de Janeiro. No i jak ten medal zdobyłam, to we wrześniu przyjechałam do stajni i w tylnej kieszeni miałam medal olimpijski.
1: Marta, nie znamy się aż tak. Ale mam wrażenie, że kiedy mówisz o sporcie, kiedy też mówisz o swojej drodze, jaką przeszłaś, reagujesz bardzo emocjonalnie.
0: Tak.
1: Szklą ci się oczy.
0: No, no to fajne wspomnienia są. Jak tak sobie teraz... O, właśnie. No, tak człowiek poprzypominam też... Ja też dużo rzeczy nie pamiętam. I ostatnio z Beatą Mikołajczyk, aktualnie Rosolską, spotkaliśmy się też... No, parę miesięcy się dobrych nie widzieliśmy, a też ładnych parę lat trenowaliśmy w kadrze. Też paru wspólnych trenerów przeżyłyśmy. I tak sobie przy grillu usiadłyśmy i zaczęłyśmy wspominać. I tak naprawdę człowiek nie jest w stanie tak sobie nagle wszystkiego przypominać. Ona pamiętała inne rzeczy, ja również. I tak stwierdziliśmy, że jednak ten sport to jest jednak piękny. I mimo, że jej troszkę drogi się wiadomo, urodziła dwójkę dzieci, troszkę jednak w domu już więcej czasu spędza niż ja, ale ta miłość i sentyment jednak do sportu zostaje, więc...
1: Wiesz co?
0: Trochę czasu minęło, no 30 lat w kajakach, to jednak jest kawał czasu.
1: Wiesz co, chciałbym porozmawiać z tobą o takiej dość znamiennej sprawie dotyczącej zwłaszcza przedstawicieli sportów indywidualnych. Mm-hmm. Mam wrażenie, że wy ponad miarę bierzecie na siebie, sportowcy, zwłaszcza olimpijczycy, ciężar społecznych oczekiwań sukcesu.
0: Jest.
1: I zastanawia mnie, wybacz proszę, że jeśli
0: jasne.
1: Trochę burzę twój porządek tego świata w głowie, że to tyleż jest prawda, że oczekiwanie jest, co wy sami z siebie sobie te presje narzucacie.
0: A ja się z tym zgodzę. Tak jest. My sobie sami presję nakładamy na siebie. Wiadomo, presja otoczenia też jest, ale to, no bo jak to wytłumaczyć? No, poświęcamy tyle, więc te oczekiwania też są duże i dlatego później to tak właśnie boli, kiedy wiadomo, no, nie da się wszystkiego zaplanować. I później ta porażka, czy ten nieudany start, no po prostu boli. Dlatego tak teraz, jak ja cofnę się do swoich lat, kiedy trenowaliśmy, ta depresja, tak jak teraz się po prostu głośno o tym mówi, wtedy to nie było. Był ten problem, ale o tym problemie się nie mówiło. Też nie było pracy. No ja przyznam się, no 30 lat trenuję, 20 lat w kadrze, czy tam 19 i może ostatnie 2 lata, 3 lata mieliśmy psychologa sportowego, a tak te największe wyniki robiliśmy bez psychologów sportowych, więc trzeba było sobie samemu radzić, więc jakby nie dziwię się, że ta presja była nakładana, że my sobie sami tą presję na siebie nakładamy, no bo nikt nam nie powiedział, że to jest złe, że powinniśmy to jakoś inaczej zrobić.
1: A może to jest presja tylko wyobrażona sobie przez was? Bo mam wrażenie, że olimpijczycy w sportach niezespołowych, w sportach mniej popularnych, które żyją od cyklu olimpijskiego do cyklu olimpijskiego, to jednak są doceniani za osiągnięcia niż rozliczani za niepowodzenie.
0: Właśnie już teraz nie chciałam ci przerywać, ale to jest też chyba konsekwencja tego, że jakby, żeby być zawodowym sportowcem, żeby z tego mieć jakieś perspektywy na życie, trzeba się totalnie poświęcić, czyli poświęcić naukę, poświęcić rodzinę, nie wiem, no po prostu życie swoje osobiste, żeby jakieś wyniki osiągnąć. Nie mamy czasu na nic więcej i tak stawiamy wszystko na jedną kartę. I właśnie czasem coś nie wyjdzie, i no, a nas rozliczą po prostu, taka jest prawda. No, my żyjemy z roku na rok. Pieniążki dostawaliśmy za dany wynik. Ostatnie lata, no ja dostawałam, ostatni rok to w ogóle nie dostawałam pieniędzy, no bo powiedzmy, nie wiem, no, przypłynęłam 9 czy 10, nawet 10 nie, no ale nie startowałam w konkurencjach olimpijskich na przykład, no i z tego nie było pieniędzy. Co z tego, że miałam brązowy medal, tak? Dali mi 500 zł i jak z tego wyżyć, więc ja się nie dziwię, że nakładamy tą presję, bo my jako sportowcy nie mamy czasu na inne rzeczy. Teraz wiadomo, są wojska, więc są większe perspektywy, żeby połączyć sport z czymś innym, ale wcześniej tego nie było. Nie było czasu na życie, był tylko czas na sport. Wynik dawał jakieś pieniążki, czyli perspektywę, no bo tak naprawdę po 30 latach trenowania nagle przestajesz, szukasz pracy, no powiedzmy, że teraz siedzimy na rozmowie kwalifikacyjnej, no i zadajesz mi pytanie.
1: A jakie jest pani doświadczenie?
0: Jakie jest pani doświadczenie? Co pani robiła przez ostatnie lata? 30 lat trenowałam. Co pani umie robić? Trenować, podnosić ciężary, biegać, pływać, jeździć na nartach. I taka jest prawda. I stąd wychodzi ta presja, że tak naprawdę w Polsce liczy się tylko ten medal olimpijski i to gdzieś tam wybija, więc każdy do tego dąży. No i tak i z tego pewnie bierze się też ta presja. To tak, tak pokrótce chyba.
1: Czy twoje słowa, które właśnie wypowiedziałaś, są swego rodzaju przestrogą dla młodych ludzi, którzy stoją przed tym życiowym dylematem, jaką drogę wybrać, czy sportową, ale w konkurencji, w dyscyplinie, która nie zapewnia, będąc na poziomie średnim, profitów wystarczających do życia, a mając jako alternatywę no, takie zwyczajne życie, czyli nie wiem, wykształcenie, praca zawodowa niezwiązana ze sportem. No właśnie, czy ty 5 razy przemyślałabyś teraz swój wybór?
0: Znaczy,
1: chociaż jak wiesz, że zdobyłaś medal olimpijski, to pewnie
0: tak, jest inaczej.
1: Nie byłoby tego wyboru.
0: No to jest, teraz to, co powiem, to tak zabrzmi trochę staro, że kiedyś było inaczej. Ale no taka jest prawda. Kiedyś nie było mnóstwa tych programów dla młodych sportowców, karier dwutorowych. Można trenować, można się uczyć, można...
1: Przepraszam, teraz uczelnie wyższe też tworzą takie tak, ścieżki rozwoju, indywidualne toki tak, więc... studiów. Narodowa reprezentacja akademicka, która pozwala na spotkanie z wykładowcami face to face.
0: Tak, jest nawet mnóstwo programów dla tych młodych sportowców, którzy dopiero wchodzą na tą ścieżkę sportową, tej kariery. Oni jeszcze nic nie osiągnęli, takiego wybitnego, a już mogą się starać o jakieś dofinansowania z ministerstwa. Jest mnóstwo tych programów, no nawet weźmy pod uwagę, że nawet jest to wojsko, tak, które zostaniesz medalistą mistrzostw Europy czy mistrzostw świata i tak naprawdę już możesz wstąpić w szeregi wojska i mieć fajne z tego pieniążki. Jakby to też nie chcę, żeby to zabrzmiało, że jakby wyniki oceniam w formie pieniążków, ale to wracam do tego tematu, że my nie mamy czasu, powiedzmy, żeby iść na ten 8 czy 10 godzin do pracy. Więc teraz jest mnóstwo możliwości, więc ja teraz nikogo nie przestrzegam, aż po prostu nawet zazdroszczę troszkę, że teraz jest troszkę łatwiej tym sportowcom to wszystko pogodzić, więc ja wręcz zachęcam, żeby jak najwięcej młodych ludzi garnęło się w sport i łączyło te mnóstwo różnych programów i żebyśmy mieli jak najwięcej tych medalistów olimpijskich.
1: Czy zamierzasz pozostać w kajakach też nie tylko działając w zarządzie, ale również przekładając swoje doświadczenie na młodych ludzi?
0: Czyli jednym słowem, czy chciałabym być trenerem, tak?
1: Tak.
0: To jest standardowe pytanie. Nie wiem, na razie jeszcze tego tak nie czuję. Powiem szczerze, że odkąd zakochałam się w jeździectwie, gdzieś prawie 100% uwagi mojej takiej sportowej pochłania to jeździectwo i może to też wynika, że nie do końca jestem spełnionym sportowcem, no bo wiadomo, brakuje tego złota olimpijskiego. Nigdy nie byłam mistrzynią świata w swojej konkurencji tej ulubionej, więc gdzieś tam paru takich małych elemencików brakuje, więc tak 100% spełnionym sportowcem siebie nie nazwę. I też nie czuję się jeszcze aż tak stara, żeby odłożyć to wszystko i nic nie robić, więc jakby teraz to jeździectwo mnie pochłania i tam mam fajne cele, już w głowie postawione. Inwestuję się w siebie, w konie i w cały ten sport i dlatego chciałabym jeszcze pokazać, że jeszcze można, że sportowiec może być taki multidyscyplinarny, może coś jeszcze zrobić, nawet jak skończy karierę w jednej dyscyplinie, może przerzucić się na drugą i zrobić też coś fajnego. Znaczy bardziej myślę, że to też sama sobie chcę po prostu udowodnić, że jak tam, że jeszcze nie rdzewieje od środka i że będzie można mnie obejrzeć na fajnych parkurach.
1: Bardzo dziękuję. Marta Walczykiewicz, srebrna medalistka olimpijska z Rio de Janeiro w kajakarstwie, była z nami. Kłaniam się. Do
0: dziękuję
1: usłyszenia.
0: Dziękuję bardzo.
1: Szanowni Państwo, to jest audycja Przy Niedzieli o Sporcie. Już za chwilę poświęcimy się tenisowym wydarzeniom na kortach Wimbledonu. Podsumujemy wczorajszy finał pań, także opowiemy o tym, co wydarzyło się podczas męskiego dzisiejszego finału.
2: A właściwie nie wydarzyło się, a trwa w meczu finałowym, gdzie bez wątpienia jeden z faworytów nie tylko turnieju w Anglii, w Londynie, Jannik Sinner, prowadzi ze swoim rywalem Aleksandrem Zwieriewem 2-1. W secie numer 4 mamy wynik 5-3, a więc być może podczas trwania jeszcze naszej audycji usłyszą Państwo, że to Włoch sięga po tytuł wielkoszlemowy, co specjalną niespodzianką nie będzie. O czym opowie nam Filip Gawęcki, komentator tenisa w Polsacie Sport. Dzień dobry, Filipie, słyszymy się.
3: Dzień dobry, słyszymy jak najbardziej, witam Państwa.
2: No ja rozumiem, że też oglądasz, dlatego nie jesteś z nami w studiu. 3 godziny, 36 minut trwa już to spotkanie i przez pierwsze dwa sety miałem wrażenie, że może dojść do niespodzianki, że Aleksander Zwieriew jest w stanie wygrać z faworytem.
3: Nie wiem, trzeba by to pewnie jakoś dokładniej to przeanalizować, ale patrząc tak na gorąco na grę reprezentanta Niemiec, to nie wiem, czy to nie były dwa najlepsze sety rozegrane w karierze przez Zwieriewa, bo grał kapitalnie, grał agresywnie. Serwis to oczywiście zawsze mocna broń Zwieriewa, natomiast to jak poruszał się po korcie, to jak atakował, jak grał ofensywnie, jak jego forehand przede wszystkim, który często potrafił być słabością, który był takim uderzeniem, który powodował często, że nie zdobywał tych najważniejszych tytułów. Tutaj natomiast grał jak natchniony i oglądało się to niezwykle emocjonująco. Natomiast teraz wydaje się, że rzeczywiście Sinner jeszcze podkręcił obroty i na razie Zwieriew nie znajduje na to odpowiedzi. Coraz częściej jest w stronę swojego taty, trenera Aleksandra Zwieriewa seniora, robi taki gest bezradności, rozkłada ręce, bo Sinner jest naprawdę bliski tego obronienia tytułu.
2: Jest 5-3 w partii numer 4 przy serwisie Zwieriewa. W tej chwili 15:30 dla reprezentanta Niemiec. Pomówmy o tym, jak przebiegał ten męski turniej, gdybyś zechciał go ocenić. Także uwzględniając wątki polskie, no bo za chwilkę też przejdziemy do turnieju pań, który rozstrzygnął się wczoraj, gdzie byliśmy świadkami triumfu Lindy Noskowej.
3: Patrząc na turniej panów, no to jak najbardziej zasłużony finał. Oglądamy Sinnera Zwieriewa. Sinner tak naprawdę zagrożony był tylko w pierwszym meczu z Kecmanowiczem. Później szedł jak burza i tak naprawdę jak dobrze naoliwiona maszyna już wszedł na te najwyższe standardy mistrzów, czyli pokazuje, że z każdym meczem, z każdą rundą im większa stawka, im ważniejsze cele, tym Sinner gra tak naprawdę lepszy tenis. Tenis, który zwłaszcza już w meczu z Nowakiem Dżokowiczem absolutnie zachwycał. I tak zresztą gra właściwie teraz w finale, więc obecność Sinnera nikogo nie dziwi. Zastanawialiśmy się na początku turnieju, co się wydarzyło po Paryżu, gdy przegrał wygrany mecz z Juanem Manuelem Serundolo. Te kłopoty z Kecmanowiczem, tych znaków zapytania postawiło nam jeszcze więcej, natomiast później już te znaki zapytania zamieniał na wykrzykniki Włoch. Kapitalny turniej. A Zwieriew to jest nowa odsłona Zwieriewa. Zwieriewa, na którego czekaliśmy. Zwieriewa ofensywnego, skutecznego, ten ciężar spadł mu z serca po tym wygranym turnieju Rolanda Garrosa. I nawet jeżeli nie dzisiaj, no to jeszcze na pewno Niemiec będzie się liczył w walce o kolejne tytuły wielkoszlemowe, bo to jest świetny, efektowny tenis i ofensywny i skuteczny. Także jak najbardziej zasłużony skład finału. Nikt inny tak naprawdę specjalnie się nie był w stanie tutaj przeciwstawić. Zastanawialiśmy się, czy to może być last dance Nowaka Dżokowicza i grał super, natomiast ten mecz z Sinnerem zweryfikował jego możliwości i plany, pokazując, że w tym momencie nie jest w stanie tak na dobrą sprawę na takim poziomie z Sinnerem rywalizować na równi. Nie jest w stanie powtórzyć tego, co pokazał chociażby w Australian Open, wtedy sensacyjnie wygrywając z Włochem. Więc jeżeli chodzi o turniej panów, no to są najważniejsze akcenty, ale wspaniałych meczów na pewno nie brakowało. Szczególnie nas tutaj, nasze emocje rozbudził Hubert Hurkacz i gdyby nie ta kontuzja, to kto wie, być może byłby mecz z Jannikiem Sinnerem, bo co bardzo cieszy, bo Hubert Hurkacz grał wspaniały turniej. Potrzebował takiego turnieju na przełamanie, takiego turnieju, w którym zobaczymy go grającego podobnie trochę jak Zwieriewa, bo to był też problem, atakującego, ofensywnego, cieszącego się tenisem i na korcie, i poza kortem, uśmiechnięty. Te jego wypowiedzi naprawdę dawały nam dużo nadziei na wspaniały wynik. Ugrał tyle, ile mógł i tak drugi tydzień Wimbledonu to świetny rezultat. Na szczęście ten uraz nie jest poważny, więc szybko zobaczymy z powrotem Polaka w akcji, bardzo, bardzo budujący i dający nadzieję na kolejne miesiące, no bo przecież teraz Hurkacz już punktów bronić żadnych nie będzie.
2: Jak bardzo ten turniej jest okaleczony nieobecnością Carlosa Alcaraza, który wycofał się z turnieju na kortach trawiastych Wimbledonu z powodu kontuzji?
3: Jest okaleczony o tyle, że Alcaraz to rzeczywiście fantastyczna postać dla światowego tenisa. To jest postać i charyzmatyczna, i grająca pięknie, i barwna, i te jego uśmiechy po efektownych zagraniach, i efektowne zresztą tenis, i zwycięstwa, i ta rywalizacja z Sinnerem, która dała nam taką radość, gdy już odszedł, zakończył karierę Federer, zakończył karierę Nadal, tylko już gra Djokovic, który jak wiemy jednak potrafi zajść daleko, potrafi imponować, ale jednak w starciach właśnie czy to z Sinnerem, czy z Alcarazem zazwyczaj przegrywał, więc na pewno bardzo brakuje Alcaraza. I nie wiemy, co gorsza, kiedy tak na dobrą sprawę wróci, bo widać jego pierwsze treningi z piłką i rakietą, natomiast to jeszcze jest, wydaje się, daleki powrót. Jeszcze że tak na dobrą sprawę nie wiemy, czy go zobaczymy w ogóle w tym sezonie, bo on na pewno śpieszyć się nie będzie. Kontuzja nadgarstka, poważna sprawa. Problemy z nadgarstkami mieli przecież i Del Potro, i Dominic Thiem. Nigdy nie wrócili do tego najlepszego tenisa po tych urazach, więc tutaj na pewno tym bardziej Carlitos śpieszyć się nie będzie, ale na pewno brakuje go w turze.
2: Zapytam cię o Jannika Sinnera. On przy własnym serwisie za chwilkę może ten mecz skończyć. To byłoby jego drugie zwycięstwo w Wimbledonie. Obroniony tytuł, do pełni szczęścia brakowałoby mu tylko triumfu na kortach Rolanda Garrosa. Czy można powiedzieć, że to będzie tenisista, który jest w stanie przez najbliższe lata dominować, i jak bardzo ta rywalizacja z Alcarazem przypomina ci te historyczne rywalizacje, kiedy mieliśmy do czynienia no, z takimi duetami rywalizującymi ze sobą notorycznie?
3: Czy Sinner jest w stanie wygrywać notorycznie? Odpowiedź jak najbardziej twierdząca. Już to zresztą właściwie robi. Zwieriew przełamał w Paryżu ten duopol, wygrywając po 9 z rzędu triumfach jednego bądź drugiego. I tutaj tym bardziej pokazuje w Londynie, że on, mimo że jest na szczycie, on nie przestał się rozwijać. Jak porównamy chociażby serwis jego teraz, a rok temu, gdy wygrywał po raz pierwszy na kortach Wimbledonu, no to jest gigantyczny postęp. To ile on wygrywa serwisem, ile wygrywa punktów asami bezpośrednio albo pośrednio wygrywając punkty w kolejnym uderzeniu, no to sprawia, że Sinner cały czas jest tenisistą coraz lepszym i reszta tak naprawdę poza teraz goniącym Zwieriewem i miejmy nadzieję w końcu zdrowym Alcarazem w tej chwili nie ma w ogóle szans. Jedynie co obserwowaliśmy w Paryżu, to Sinner jest w stanie zaszkodzić sam sobie, bo wciąż nie do końca w tłumaczonych okolicznościach przegrał z Juanem Manuelem Cerundolo właściwie wygrany mecz i tak naprawdę to gdzieś stawia jakieś znaki zapytania. Natomiast to jak zdominował, to raczej na razie pytanie jest, czy w ogóle ktoś będzie w stanie w tym sezonie go zatrzymać? Czy myśli, bo ma na pewno na to papiery, aby wygrać nawet historyczne wszystkie 9 turniejów Masters 1000, ma ich już 5, zostały 4. Także tak naprawdę nie wiem, gdzie jest ten limit możliwości dla Sinnera.
2: Nim odtrąbimy jego kolejne zwycięstwo, a dwie wygrane piłki dzielą go od tego faktu, to zapytam cię o finał pań, czeski finał pań.
3: Tak. Finał pań ciekawy, dramatyczny. No, gdyby skończyło się 6-2, co było przecież bardzo prawdopodobne, albo 6-2, 6-3, to byśmy pewnie mieli duży niedosyt i byli rozczarowani, bo Linda Noskowa grała kapitalnie, Karolina Muchowa z kolei nie potrafiła wejść na ten level, jaki prezentowała we wcześniejszych rundach. Natomiast to, jakim trudnym i jakim pięknym zarazem sportem jest tenis, właśnie niech świadczy fakt, jak grająca Linda Noskowa niemalże przez cały finał bez układu nerwowego w momencie tych piłek mistrzowskich tylko traciła tą pewność, traciła jakość i dzięki temu Karolina Muchowa weszła z powrotem do gry. Ze stanu 2-5 wygrała drugiego seta. Mieliśmy emocje, mieliśmy wspaniałe widowisko. No i jeden z najdłuższych meczów kobiet od dawna i mecz, który wygrała 21-letnia raptem Linda Noskowa, pokazując wspaniały tenis i pokazując, że taki finał w przyszłości też jest możliwy, bo jedna i druga właściwie grają tenis stworzony pod korty trawiaste i pokazują, że teraz wyprzedzając chociażby w rankingu Igę Świątek, meldując się w czołowej dziesiątce światowego rankingu, takim tenisem, jeżeli będą zdrowe i będą tak grały, mogą zostać na dłużej, ba, mogą nawet cały czas piąć się jeszcze wyżej.
2: Ja wiem, że to właściwie temat na długą opowieść. Jesteś rozczarowany Igą Świątek, że nie obroniła tytułu sprzed roku. Maja Chwalińska w pechowych dla siebie okolicznościach odpadła z tego turnieju.
3: Turniej pechowy na pewno, jeżeli chodzi o rywalizację pań, no bo kontuzja prawie przy wygranym meczu, przy piłce meczowej Mai Chwalińskiej, no to to niestety taki jest sport. Zachwycaliśmy się parę tygodni wcześniej w Paryżu, gdzie to szczęście sprzyjało, gdzie wszystko było tak jak należy, natomiast teraz wszystko się obróciło o 180 stopni, kontuzja, na szczęście Maja już jest właściwie zdrowa, już trenuje i będziemy zaraz oglądali ją znowu w akcji, a przed nim przecież nowe tenisowe życie, gra we wszystkich turniejach najważniejszych, często jako tenisistka rozstawiona, także nie mogę się doczekać, aby zobaczyć Maję w akcji. Natomiast czy jestem rozczarowany Igą? Nie, to gdzieś wisiało w powietrzu. No to te wyniki i liczby nie kłamią. To na razie Iga nie jest w najlepszej dziesiątce światowego rankingu, biorąc pod uwagę tylko ten sezon. I przede wszystkim na razie widać, że ma problem z samą radością gry i z tym cieszeniem się, o czym już mówimy od jakiegoś czasu. Natomiast tutaj to było bardzo widoczne. Musi gdzieś sama przejść też przez ten proces, pewne rzeczy zrozumieć. Mówi, że już jej teraz nie patrzy na wyniki, bo to nie jest najważniejsze, a tym bardziej, że tych wyników nie ma. Teraz będzie miała przynajmniej około miesiąca przerwy, zanim zagra w Toronto, gdzie jest zgłoszona. I zobaczymy. Na pewno nie ma co myśleć o turnieju mistrzeń, bo to na pewno w samym sobie teraz nie jest celem. Celem jest, aby Iga znów wróciła i lubiła ten tenis, lubiła grać, lubiła ten czas na korcie, bo widać, że się po prostu męczy.
2: Filip Gawęcki był z nami. Filipie, tak się akurat składa, że zdążyliśmy jeszcze w naszej audycji, która kończy się już za chwilę, doczekać momentu, w którym Jannik Sinner okazał się zwycięzcą. Dokładnie o 20:57 wygrał ostatnią piłkę z Aleksandrem Zwieriewem, a więc poznaliśmy mistrza Wimbledonu. Jannik Sinner zdobywa swój kolejny wielkoszlemowy tytuł w karierze. Bardzo ci dziękuję za poświęcony nam czas.
3: Bardzo dziękuję i gratulacje dla Sinnera i za dla obydwu, bo wspaniały finał.
2: Tak, ja Państwu także dziękuję. To była audycja przygotowana przez Natalię Banaczek, Adama Brzezińskiego, Przemysława Iwańczyka. Kłaniamy się. Informacje, a po nich lepiej późno niż wcale.
4: Autopromocja. Piłka jest okrągła.
5: A nas jest dwóch.
4: Kraje są trzy.
5: A mistrz będzie jeden.
4: O zmaganiach najlepszych piłkarskich drużyn świata mówimy w specjalnej audycji.
5: Mundial w TOK FM od poniedziałku do piątku po 18:20.
4: Zapraszamy.
5: Przemysław Pozowski
4: i Michał Waszkiewicz.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Autopromocja.
7: Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
7: Bo w Media Expert.
9: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Reklama.
6: Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Zaczniemy od informacji dla kierowców. Są problemy na autostradzie A4 pod Opolem. Przetasowania w ukraińskim rządzie. Premierka Julia Sfrydenko rezygnuje. Jannik Sinner triumfuje na korcie w Londynie. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Na początek wieści z autostrady A4 w Opolskiem. Po kolizji czterech samochodów osobowych między Krapkowicami a Opolem Południe ruch w kierunku Wrocławia jest prowadzony tylko jednym pasem. Trzeba zwolnić. Drogowcy informują też o utrudnieniach na jezdni w kierunku Katowic. W tym samym rejonie samochód uderzył w bariery. Dwie osoby zostały ranne. Tam ruch odbywa się tylko pasem awaryjnym. Premierka Ukrainy Julia Sfrydenko oświadczyła, że ustępuje ze stanowiska po rozmowie z prezydentem Wołodymyrem Zełańskim. Podziękowała za zaufanie i zadeklarowała gotowość do dalszej służby państwu oraz działań na rzecz wzmocnienia Ukrainy i osiągnięcia sprawiedliwego pokoju. Wcześniej dymisję zapowiedział Zełański, tłumacząc swoją decyzję we wpisie na Platformie X napisał, że to element szerszej reorganizacji władz i przygotowań do nowego etapu współpracy z zagranicznymi partnerami. A więcej Marcin Starzec.
11: Wołodymyr Zełański poinformował, że uzgodnił z Julią Sfrydenko konieczność przebudowy składu rządu. Prezydent tłumaczy, że zmiany mają pomóc we wdrażaniu nowej strategii politycznej oraz przyspieszyć realizację porozumień z partnerami dotyczących odbudowy Ukrainy. Jednocześnie podziękował premier za dotychczasową pracę i zapowiedział, że powierzy jej nową, ważną rolę związaną ze współpracą z kluczowymi sojusznikami Ukrainy. Nie ujawnił jednak, o jakie stanowisko dokładnie chodzi, ani kiedy dojdzie do zmian w rządzie. Sfrydenko z wykształcenia jest ekonomistką. Kierowała rządem przez rok. Wcześniej była wicepremierem, a także odpowiadała za resort gospodarki. Marcin Starzec, TOK FM.
10: Z kolei agencja Interfax Ukraina twierdzi, że ambasadorka Ukrainy w Stanach Zjednoczonych, Olcha Stefaniszyna, opuści służbę dyplomatyczną z własnej woli. Według jej źródła Stefaniszyna poprosiła o zakończenie służby z powodów osobistych już w zeszłym tygodniu. Tymczasem Reuters informuje, że rząd Niemiec sfinansował zakup 50 tysięcy dronów Shrike Kamikaze, produkowanych przez ukraińską firmę Skyfall. Drony mają umożliwić możliwość autonomicznego śledzenia i atakowania ruchomych celów w końcowej fazie lotu. To zamówienie jest jednym z największych zakupów dronów dokonanych przez rząd zachodni dla Kijowa. Francuska prokuratura antyterrorystyczna wszczęła śledztwo po odkryciu samochodu z bronią, który stał nieopodal synagogi w miejscowości Sarcelles. Służby ewakuowały 300 osób, a saperzy sprawdzili pojazd, który został namierzony przez wywiad wewnętrzny. Sarcelles to ważny ośrodek mniejszości żydowskiej we Francji, w którym znajduje się kilka synagog. Nowoczesne zaplecze dla przemysłu obronnego powstaje w Gdyni. Centrum Elektroniki Militarnej przez najbliższy miesiąc będzie wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, który umożliwi produkcję zaawansowanych systemów wykorzystywanych w polskiej zbrojeniówce. Paweł Radzewicz.
12: Centrum Elektroniki Militarnej umożliwi projektowanie, produkcję i serwis systemów w jednym miejscu, mówi prezes Centrum Techniki Morskiej Marcin Wiśniewski.
13: To jest miejsce, gdzie technologie kosmiczne, militarne i medyczne mogą być produkowane. Mamy taką ambicję, żeby produkować produkty dual use, czyli dla ochrony infrastruktury krytycznej i dla ochrony wojska. Mamy dość unikatową linię produkcyjną,
12: która będzie wsparciem dla całego sektora obronnego, dodaje dyrektor zarządzania projektami Anna Józefczyk.
14: We wszystkim, co w tej chwili istnieje, wszelkie wozy, wszelkie urządzenia przeznaczone dla sił zbrojnych zawierają sobie elektronikę, a elektronika to właśnie to, co będziemy produkować tutaj.
12: Wyposażanie centrum zajmie kilka tygodni. Gotowość produkcyjna ma zostać osiągnięta jesienią. Z Gdyni Paweł Radzewicz, TOK FM.
10: Lider rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner wygrał Wimbledon. W turnieju pokonał Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. Warszawska Starówka świętuje 73. urodziny. Tegoroczna edycja poświęcona jest mieszkańcom Starego Miasta, dla których Starówka to po prostu dom, mówi kuratorka Julia Kern z Muzeum Warszawy.
15: Oni tu są, oni tu żyją i te urodziny, szczególnie ta tegoroczna edycja ma właśnie o tym przypomnieć. To nie są tylko trajektorie turystyczne, to nie są tylko pokazowe wydarzenia, ale też codzienne życie mieszkańców, którzy tu żyją od urodzenia.
10: W programie obchodów 17 i 18 lipca zaplanowano niemal 160 bezpłatnych wydarzeń, wśród których znalazły się spektakle dla dzieci, wystawy, warsztaty, specjalne oprowadzania i spacery oraz koncerty. Jutro będzie pogodnie w wielu miejscach, tylko na wschodzie może mocniej popadać i zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy od 19-22 stopni na południowym wschodzie oraz nad morzem około 25 w centrum i na północy do 28 na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich.
6: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
16: Lepiej późno niż wcale. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy mikrofonie Mariusz Kurc. Ze mną w studiu jak zwykle współgospodarz naszej audycji Krzysztof Tomasik.
17: Dobry wieczór.
16: Audycja Lepiej późno niż wcale, ta audycja LGBT na antenie Radia Tok FM, czyli o lesbijkach, o gajach, o osobach biseksualnych i transpłciowych. To są cztery mniejszości, ale one wcale nie wyczerpują naszej tematyki, bo zajmujemy się wszelkimi mniejszościami i seksualnymi, i płciowymi, w związku z tym osobami aseksualnymi, interpłciowymi, niebinarnymi również. A witamy wszystkich naszych słuchaczy i wszystkie nasze słuchaczki, również osoby cispłciowe i heteroseksualne, czyli tą większość, tą normatywną większość.
17: I zapewne także większość nas słuchających.
16: Właśnie. Też witamy bardzo serdecznie. Nie jesteśmy dziś w studio sami. Jest z nami młody, obiecujący wokalista Kuba Kamik. Kuba, witamy.
18: Cześć wszystkim.
16: I właśnie z Kubą będziemy dzisiaj rozmawiać o jego
17: twórczości.
16: Dotychczasowej, tak, drodze artystycznej i twórczości. I właściwie powinniśmy...
17: Nie ma nic lepszego niż po prostu zaprezentować część tej twórczości na początek.
16: I będziemy słuchać w ogóle trzech piosenek Kuby. I za chwilkę pierwsza... Chcę powiedzieć, że odważne, ale właściwie to państwo sami zdecydują. Kuba, powiedz sam.
17: Powiedzmy, że erotyczna.
16: Powiedzmy, że erotyczna i powiedzmy, że nie heteroseksualna.
17: Oczywiście. Tego nie powiedzieliśmy, ale właściwie to jest, powinno być oczywiste, jeżeli w tej audycji...
18: Ale panie też się mogą utożsamić z tym tekstem. Więc
16: oczywiście, że tak.
18: Moja perspektywa jest to heteroseksualna.
16: To powiedz coś o tej piosence, Kuba. Dwa słowa.
18: Dwa. Może zdanie.
16: Proszę bardzo.
18: Postaram się. Myślę, że to jest utwór o takim momencie w relacji, kiedy ci odbija na punkcie czyjejś osoby i zatracasz się, puszczają ci wszystkie hamulce, niczym w polonezie. Zapominasz o wszystkim innym, tylko skupiasz się na tej osobie.
17: I masz ochotę jak najwięcej czułości, intymności i seksu.
16: A jednocześnie pokazać to światu.
18: Tak, dokładnie.
17: No i nie powiedzieliśmy, że piosenka nosi tytuł W aucie.
16: Powiedzieliśmy. Ale powiedzmy jeszcze trzeci raz.
17: Właśnie.
16: No to Kuba
18: Kamik. W aucie. Kuba Kamik.
16: Słuchamy.

0: To była piosenka w aucie. Śpiewał ją Kuba Kamik, który jest z nami w studio w audycji Lepiej Późno Niż Wcale, w audycji Radia Tok FM. I wracamy do Kuby. Kuba, już opowiedziałeś nam, o czym jest ta piosenka. To teraz wiesz, co mnie korci, żeby zapytać, czy ona jest autobiograficzna.
1: Tak, wszystkie utwory, które do tej pory napisałem, są autobiograficzne. Mhm. Ja poruszam się pomiędzy takimi tematami właśnie związanymi z relacjami, odkrywaniem siebie, trochę redefiniowaniem swojej osoby. No i ten aspekt jakiejś takiej nieszczęśliwej miłości się przewija na pierwszym albumie, który wydałem niedawno.
2: I o którym jeszcze będziemy mówić.
1: Tak, każdy z tych utworów jest takim etapem po prostu w miłości. Moje własne, jakimiś schematami, którymi podążałem przez dość długi czas. I mam takie wrażenie, że zaczynam nową drogę, więc mogę w taki suchy sposób już na to
0: spojrzeć. Każdy utwór jest taką dźwiękową pocztówką z jakiegoś momentu w twoich dziejach.
1: Tak, tak, dokładnie. Mm-hmm. W dziejach miłosnych.
2: Nawet. No i z tego, co powiedziałeś, no w aucie to już jest ta najnowsza twoja produkcja. Nowe dokonanie.
0: Tegoroczne czy zeszłoroczne to jest?
1: Wszystkie utwory napisałem, myślę, w przestrzeni pół roku tak naprawdę, ale około 2 lat zajęło mi wyprodukowanie i przygotowanie w studiu tych wszystkich utworów oraz jakiś plan promocyjny. Więc sam szkielet tych utworów, czyli takie zalążki tekstów, powstały bardzo blisko siebie, bo to był taki moment, że po prostu usiadłem i chciałem zebrać myśli. To wszystko się zaczęło od jakichś takich krótkich wierszyków, które nie wiedziałem do końca, w którą stronę pójdą, i na końcu stwierdziłem, że chyba medium muzyczne będzie mi najbliższe, z którym nie miałem absolutnie doświadczenia wcześniej.
0: Doświadczenia nie miałeś, ale pasję muzyczną musiałeś mieć.
1: Fascynowała mnie muzyka i gwiazdy pop, kreowanie wizerunku od zawsze. Były takie momenty w dzieciństwie, gdzie marzyło mi się, żeby być na scenie, ale też nie było ku temu żadnych powodów.
0: Jak to? Nie były.
2: Znaczy, nie, rozumiem, że nie było takich możliwości.
0: Tak? Nie było możliwości, tak, ale widziałeś siebie na scenie, tak, w wyobraźni.
1: W swojej wyobraźni, ale wiecie, na przykład mój tata był mocno zszokowany, że poszedłem w tę stronę, bo mówił, ja nigdy nie wiedziałem, że ty chcesz śpiewać. Bo ja sam tego nie wiedziałem jako dziecko. To była jakaś taka fantazja, która była w mojej głowie. Nie prosiłem rodziców o żadne zajęcia. Były tam jakieś pojedyncze incydenty na scenie w jakichś szkolnych wystąpieniach, ale nieznaczące. Ani też nie wytyczyłem mi jakiejś konkretnej ścieżki muzycznej.
0: A miałeś swoje ukochane gwiazdy, które hołubiłeś, tak jak wielu gejów tak ma? Na przykład ja tak mam.
1: Tak, ja jestem gejem z teamu Lady Gaga.
0: No widzisz, to od razu
2: to od razu świadczy o pokoleniu, które reprezentujesz.
0: Tak. Ja jestem też gejem z teamu Lady Gaga, ale takie pokolenie, wiesz, dużo starsze. Ja jestem też z gejem z teamu Madonna, gejem z teamu Tina Turner, Cher. O, to jest ten starszy team.
1: Nie zamykasz się w jednym obozie, bardzo dobrze. No właśnie, bo fani Madonny i Gagi się często mają jakieś zgrzyty między sobą.
0: Tak?
1: Więc, nie?
0: Ja to...
1: Znaczy nie mówię, że personalnie, ale w tym świecie internetowym tam jest jakaś rywalizacja zawsze.
0: Bez sensu. Ja też tak myślę. Ja mam integrację Madonny i Gagi doskonałą.
2: No to powiedz, jak to się stało, że zostałeś piosenkarzem, zostałeś wokalistą, urealniło.
0: I że to było zaskoczenie, tak? Kim miałeś być w takim razie, skoro nie wokalistą?
1: Tak, moja ścieżka edukacyjna myślę, że kierowała mnie przede wszystkim w stronę fotografii i takich mediów powiązanych z obrazem.
0: I to jest twój zawód obecnie.
1: Tak, jest to mój zawód i też się to przenika w tej mojej twórczości muzycznej.
0: Tak.
1: Pomaga mi na pewno, bo jestem w stanie pokierować też te wizualne aspekty mojej muzyki. Mm-hmm. Teledyski, okładki. Nie mówię, że robię wszystko sam, ale myślę, że mogę się nazwać dyrektorem artystycznym.
0: No bo masz wizję tego, tak?
1: Samego siebie, tak.
0: Tak.
1: Odbiegam od pytania początkowego, które brzmiało.
2: Jak to się stało, że doszedłeś do tej...
0: I kim miałeś być, skoro nie wokalistą? Bycie wokalistą cię zaskoczyło?
2: Zacząłeś mówić o byciu fotografikiem?
0: To właśnie, jak myślałeś o sobie wcześniej, jak miałeś te 15-17 lat, to nie myślałeś jeszcze o byciu wokalistą, tak?
1: Nie, ale już wtedy były pierwsze sygnały o tym, na temat tego, że zmierzam w kierunku fotografii. Bardzo wcześnie się nią
0: zainteresowałem. Teraz mi się przypomniało z wywiadu, którego udzieliłeś replice, bo poszedłeś do techników fotograficznego.
1: Tak, tak.
0: Właśnie.
1: W ogóle cała moja edukacja się zamknęła na ulicy Spokojnej, bo potem poszedłem na studia do
0: AS. Na ulicy Spokojnej w Warszawie?
1: Tak. Mhm. Przy cmentarzu.
2: Jakim?
1: Powązkowskim, tak. Więc cała moja edukacja była między Izbą Wytrzeźwienia a cmentarzem Powązkowskim.
2: A tam jest blisko Burakowska, ponieważ kiedyś na Burakowskiej był bardzo ważny taki segment knajp i jedna z nich to była knajpa gejowska.
0: Le Garage, prawda?
2: Gdzie występował
1: Kimi. Czy to jest tam Żoliborz Artystyczny i tamta okolica? Nie jestem pewien, gdzie jest Burakowska.
0: Nie, poza tym nie wiemy, o których czasach mówimy.
2: Tak.
0: Zacznijmy od początku. Kuba,
1: Zamierzchły.
0: Ty jesteś chłopakiem z Kielc.
1: Tak, ze stolicy rapu.
0: Jesteś z polskiej stolicy rapu.
1: Tak.
2: Więc to już też jakoś naznaczyło twoją drogę muzyczną, artystyczną.
1: No ja tak lubię sobie żartować, że polski rap się tam zrodził i teraz gejowski, ale nie jestem pewien, czy jestem jedynym raperem gejem w Polsce.
0: Nie jesteś
2: jedyny. Nie, na pewno nie.
0: Mieliśmy kiedyś w audycji rapera, pamiętam. Nie jesteś jedyny. Słuchaj, ale powiedz mi...
1: Przecieramy szlaki w jakimś gronie w takim razie.
0: Co robi młody gej z Kielc, który już wie, że chciałby... Już wie, albo może jeszcze nie wie, czy chciałby śpiewać, ale lubi fotografię. W związku z tym...
2: Idzie
0: do techniku fotograficznego w Warszawie. Czy taki młody gej, będąc w Warszawie w wieku 16 lat... Czy jemu odbija, że jest w Warszawie i stwierdza, jak tu jest fantastycznie, pełno gejów i szaleństwo?
1: Znaczy, mi odbiło na tym punkcie jeszcze zanim się przeprowadziłem, bo mój wujek mieszkał w Warszawie, o wiele wcześniej ode mnie zamieszkał w Warszawie, więc często tutaj do niego przyjeżdżałem na jakieś w czasy z mamą, czasami nawet sam, a jako młodziak i od początku byłem zafascynowany taką wielką miejscowością, tak, wielkomiejskością tego miejsca. Mhm. Ja nie do końca jestem pewien, jak to ze mną było, bo na tym etapie przenoszenia się do Warszawy w związku ze szkołą mówiłem, że robię to dla edukacji, bo
2: to jest bardzo wygodny pretekst.
0: Oczywiście,
1: tak, ale ja wtedy w to wierzyłem.
2: No, tym lepiej.
0: Tak.
1: Dopiero po latach do mnie doszło, że to chyba była wymówka i szukałem po prostu jakiegoś miejsca, w którym się będę czuł bezpieczniej, bo wydaje mi się, że teraz wiele się zmieniło, ale ja mam dość smutne wspomnienia jako geja z Kielc. Takie związane z wykluczeniem raczej środowiskowym.
0: Właśnie, o to chciałem zapytać. Tylko najpierw powiedz mi jeszcze, czy rzeczywiście jak do tej Warszawy dotarłeś, to zachłysnąłeś się tą wielką miejskością i dzisiaj na to patrzysz, to był fantastyczny czas? Że odkryłeś kluby gejowskie, biegałeś po klubach, jak to było?
2: Spotykałeś się z facetami.
1: Tak, to był fantastyczny czas, jak najbardziej.
0: To był czas właśnie takiego odkrywania tego wszystkiego?
1: Tak, w ogóle może nie będę mówił, w jakim to było miejsce, ale nawet ja jako 16-latek już miałem taki jeden klub, do którego udawało mi się tam przemknąć.
2: Tak. A istnieje?
1: Nie.
2: No to możesz powiedzieć.
1: Nie będziemy tego robić, bo ja nie wiem, czy to nie są ci sami właściciele.
0: No dobrze,
1: wciąż.
0: Nie, dobrze.
1: Wiecie, no to jest nie do końca legalne, więc...
0: W każdym razie ta Warszawa była takim boom dla twojego rozwoju, twojego jako geja, tak?
1: Tak, no spędziłem tutaj 11 lat w takim ostatecznym rozliczeniu i myślę, że to jest taki drugi dom. Nigdy się nie wypieram Kielc, zawsze mówię, że stamtąd pochodzę, ale no to w Warszawie spędziłem ten czas takiego dojrzewania też właśnie seksualnego, poznawania jakichś pierwszych przyjaźni na dłużej. Takim w ogóle centrum mojego wszechświata na początku mieszkania w Warszawie to były Bielany, bo mieszkałem w internacie na Bielanach. To taki fun fact.
0: Kuba, a to Kielce, czyli to takie, już sobie to wyobrażam, ja jestem chłopakiem z Koluszek, dużo mniejsze miasteczko w porównaniu z Kielcami, ale był taki okres, że czułeś się jako ten jedyny gej na świecie? Samotny, nierozumiany, tam 12 czy 13-letni.
2: No i spotykający się z homofobią.
0: Właśnie.
1: Tak, no właśnie. przed przeprowadzką do Warszawy. Ja mówię to z jakimś żalem, bo ja już się pogodziłem z tą przeszłością i to nie jest tak, że mam jakiś wyrzut do mojego rodzinnego miasta. Bardzo dobrze się tam czuję, przyjeżdżając do mojej rodziny i w sumie odkrywam je na nowo za każdym razem, bo to jest bardzo piękny region. Ale tak, czułem się jako... To jest świetnie podsumowane. Czułem się jako jedyny gej na świecie wtedy.
0: Samotny i taki... no właśnie tak jak już powiedziałem, nierozumiany przez nikogo. Powiedziałeś w wywiadzie do Repliki, że twoi koledzy, w cudzysłowie koledzy, bo to wcale nie byli przyjaźni ci ludzie, twoi koledzy wiedzieli, że ty jesteś gejem wcześniej niż ty.
1: Tak. No, ja wydaje mi się, że ja dość późno dojrzewałem seksualnie. O wiele później niż moi koledzy. A takie docinki na temat seksualności się pojawiały już dużo wcześniej. Ale też wiecie...
2: Znaczy docinki czy wyzwiska?
1: Wyzwiska, wulgarne, ale też no nie właśnie. Wiem, minęło trochę czasu, ja sobie przepracowałem te rzeczy i też się czasami zastanawiam, może to były takie typowe przepychanki słowne, na jakie by sobie pozwolili też w stosunku do swoich hetero kolegów. Może to nie było niczym, żadną homofobią podyktowane, tylko takim,
0: no, ale jeśli odnosisz się właśnie do homoseksualności, to co jest podyktowane homofobią, nawet jeśli wyzywasz drugiego chłopaka hetero.
2: Albo nie masz pewności, czy on rzeczywiście jest.
0: Albo nie masz pewności, czy on jest gejem, czy nie. To jeśli używasz wulgaryzmów z tym związanych, no to jest homofobia. Tylko u ciebie akurat trafili.
1: No bo po prostu wyszedłem podczas tamtej rozmowy z takim trochę założeniem, że oni wiedzieli przede mną, a teraz jak tutaj o tym rozmawiamy i to analizujemy, to ja sam się zastanawiam, czy oni faktycznie wiedzieli, że Kamil Kubik, czyli Kuba Kamik, to jest moje prawdziwe nazwisko, jest tym gejem, czy to było po prostu związane, tak jak mówicie, z homofobią, ale nie tak personalnie do mnie.
0: Nie wiedzieli. Nie wiedzieli, ale widzieli jakieś twoje zachowania, które łączyły się stereotypowo z byciem gejem. I wykorzystywali to. Wiesz, to jest to całe pojęcie, jak ktoś jest nie dość męski. Każdy gej to słyszał. I potem się po prostu człowiek pilnuje bardzo, żeby mówić jak mężczyzna, prawdziwy mężczyzna, chodzić jak prawdziwy mężczyzna, lubić coś, jak takie rzeczy, jakie lubi prawdziwy mężczyzna, i tak dalej, i tak dalej. I ty tak przypuszczam, że nie pasowałeś im do tego obrazu. W związku z tym od razu ciebie wykluczali wyzwiskami, nie? Było tak?
1: Myślę, że to jest bardzo racjonalne.
0: No właśnie. I jaki to miało na ciebie wpływ, Kuba?
1: No właśnie taki, że chciałem szukać nowego domu, myślę, że nie widziałem swoich perspektyw tam. Odkąd mieszkam w Warszawie, to takie sytuacje mnie nie spotykają.
0: I to jest... dzisiaj wiemy to, i ty też to wiesz, że to jest bardzo typowa ścieżka. Bardzo wielu gejów ma to na koncie. Nie ci wielkomiejscy, bo ci, którzy się urodzili w wielkich miastach, no to nie mają już gdzie uciec, a może tutaj mają też lepsze środowisko. Ale wszyscy ci z tych trochę mniejszych miast,
2: nie, no oczywiście, że nie wszyscy,
0: z małych miasteczek, to jest pierwszy impuls, jak już doświadczą tego. Wynieść się stąd.
1: Małymi kroczkami. Ja pochodzę z Kielc, tak. Nie są takim małym miastem, ale też chciałem zrobić ten krok.
0: Tak. Kielce w ogóle nie są małe.
1: Drabinie marzeń.
0: No więc...
2: Wracamy do tego, jak to się stało, że zostałeś wokalistą. To znaczy do tej drogi, że jak od fotografii i od technikum fotograficznego wylądowałeś jako wokalista.
0: Ale wylądowałeś też jako fotograf.
2: Tak.
0: Jedno i drugie.
1: No ja tutaj wierzę w los i jakieś sytuacje, które spotkały mnie przypadkowo i z których ja owszem skorzystałem i to była moja decyzja, ale tak, jest to duża kwestia losu. No bo tak już wspomniałem wcześniej, było to marzenie o tym, takie wiecie, dziecinne marzenie
2: o tym,
1: że tak, żeby być postacią sceniczną, żeby być gwiazdą. Myślę, że każdy przez to przeszedł. Może nie każdy, no mniejsza. I po dość długim czasie niewidzenia się z moją koleżanką z pracy, Agnieszką, gdzieś tam nasze losy się przecinały na jakichś festiwalach, ale już nie było takiego bieżącego kontaktu, odkąd razem nie pracowaliśmy, wpadliśmy na siebie i postanowiliśmy, że pójdziemy na zakupy na Praskich Lumpach, na trasie Targowa.
0: Oczywiście.
1: Polecam wszystkim słuchaczom ulicę Targową.
0: W Warszawie.
1: Północ w Warszawie. No i tak sobie rozmawialiśmy o tym, co robimy w życiu. Ona w tamtym momencie dość intensywnie działała jako nauczycielka śpiewu, co kontynuuje w sumie do dzisiaj. No i tak rzuciłem do niej: Aga, bo w sumie ja od dziecka chciałem być gwiazdą. Weź, pójdziemy na jedno spotkanie, powiesz mi, co z tego mojego głosu się da wyciągnąć. Najwyżej powiesz mi, że nic się nie da wyciągnąć i ja zapomnę o tym dziecięcym marzeniu. No i... Nie zapomniałem. Okazało się, że jest w czym rzeźbić. Chodziłem na te zajęcia. Aga była taką mentorką trochę dla mnie, bo też właśnie podpowiadała, że możesz sam pisać teksty, nie musisz liczyć na to, że ktoś ci w tym pomoże, bo ja tego wcześniej nie robiłem. Miałem jakieś zbiory myśli w notatniku, które nazywam wierszykami, ale to nie były pełnoprawne piosenki. I trochę pod wpływem Agi i takiego nakierowania mnie na większą wiarę w siebie zacząłem pisać te teksty. I, no i tak powstał szkielet tej pierwszej płyty, którą możecie...
2: No i to jest w ogóle niewiarygodny sukces i fantastyczna sprawa, że tak właściwie, tak jak opowiadasz, to tak prosto się to wydarzyło.
1: Tak jakby miało to się tak jakby w taki sposób skończyć.
0: Przede wszystkim pozdrawiamy Agę, prawda?
1: Tak, pozdrawiamy serdecznie.
0: Mam nadzieję, że słucha, bo rzeczywiście jej rola była tutaj niebagatelna. Bo to ona ci powiedziała, że tak, Kuba, możesz, tak?
1: Tak, ona miała też takie mocno holistyczne podejście do zajęć wokalnych, związanych w ogóle z odlokowywaniem ciała, przezwyciężaniem jakichś traum.

0: pamiętam z wywiadu, że to był 2024 rok, czyli właśnie dwa lata temu. To musiał być jeden z swoich pierwszych występów w klubie... jak się nazywa ten klub?
1: Metropolis.
0: Dokładnie, chciałem powiedzieć Minneapolis.
1: Tak, no to były totalne początki mojej twórczości. Ja wtedy wypuściłem do internetu jeden utwór, jedyny, który nagrałem w studiu. Pozostałe miałem w jakiejś rozgrzebanej wersji demo i... część z nich była w ogóle posklejana przeze mnie z sampli i złożona w programie do edycji wideo, a nie do edycji dźwięku, bo ja nigdy nie byłem producentem. Pokazałem te utwory w takiej wersji właśnie niedokończonej. One zupełnie inaczej brzmią teraz, ale to były totalne początki. Publiczności w Metropolis. Przedstawiłem. W sumie co z tym...
2: I jaka była reakcja?
0: Ja powiedz o tym występie.
1: Nie wiem, bo byłem w masce.
0: Ale to jest dla mnie fascynujące, wiesz, to co mówiłeś wtedy, że wystąpiłeś w tej masce, bo jeszcze... to jak, ja to sobie tak interpretuję. Bo jeszcze bałeś się być sobą przed ludźmi, tak?
1: To też z perspektywy czasu określam w taki sposób. Wtedy myślałem, że robię sobie maskę superbohatera.
0: Tak.
1: I że to taki zabieg po prostu artystyczno-marketingowy.
0: Tak, ale ten zabieg bardzo dużo ci dał, ponieważ to, że założyłeś tą maskę, sprawiło, że mogłeś i poczułeś się właśnie superbohaterem i odnalazłeś sobie tą siłę, tak?
1: Tak, tak, jak najbardziej.
2: Ale to, co jest przede wszystkim ciekawe, że tutaj od początku postanowiłeś iść tą drogą właśnie queerową.
0: Dokładnie, to moje następne pytanie, Krzysiu, było tak.
2: Że tutaj nie było tego myślenia na przykład, że nie wiem, że będę po prostu śpiewać piosenki bez szukania swojej publiczności, bez określania płci.
0: Ja jeszcze tutaj coś dodam do tego, co Krzysiek mówił, to jest też dla mnie bardzo ważne. Przecież większość wokalistów w Polsce, gejów, nie mówi, że są gejami, ani nie śpiewa piosenek o byciu gejem. Większość siedzi w szafie. Również tych bardzo znanych. Nie licząc jednego Andrzeja Piosecznego z tych znanych. Większość szafa. A ty zdaje się, że w ogóle nawet nie miałeś takiego pomysłu, bo od samiutkiego początku, czy właśnie może nie, może właśnie ta maska, ale nie, to już był klub Metropolis, czyli więc to od samego początku miałeś pomysł, że nie ukrywam tego.
1: Nie, no po prostu wyszedłem z założenia, że skoro to jest część mnie, a tworzę dość personalny projekt o swoich jakichś intymnych doświadczeniach, to nie będę ich autocenzurował. Znaczy, oczywiście można było zrobić bardziej neutralne te teksty, ale to były takie strumienie moich myśli, które brzmiały dokładnie w taki sposób. Były kierowane do mężczyzny.
0: Bo właśnie tą osobą jesteś, no tak.
2: Proste.
1: Ale słuchajcie, wiem, że to jest okropne, co teraz powiem, ale to może być tak, że to sprawi, że na przykład będzie mi ciężej.
0: Oczywiście. Oczywiście, że tak. No właśnie, jak spojrzysz na tych wokalistów, o których się plotkuje, prawda, ale nie mówi się wprost, ich jest co niemiara. Oni wszyscy siedzą, prawie wszyscy siedzą w szafach. Przepraszam teraz Kubę Szmajkowskiego, bo jeszcze oprócz Andrzeja Piasecznego jeszcze Kuba Szmajkowski.
2: To bardzo świeży kamizel.
0: Bardzo świeży ten. Więc mamy z tych takich, wiesz, znanych bardzo, mamy dwójkę. Natomiast z tych mniej znanych, początkujących, jak ty, mamy już takich kilku, ale to jest wciąż w Polsce rzadkość nie autocenzurować się. Rozumiesz? Dlatego jesteś takim takim diamentem w tej naszej tej niszy LGBT.
1: Dziękuję bardzo.
0: Że tobie nie przyszło do głowy inaczej powiem, musiałeś się już tak dobrze czuć sam ze sobą, że nie przyszło ci do głowy, że na scenie chcesz być totalnie kimś innym. Rozumiesz?
1: Tak, myślę, że to jest też duży ukłon do towarzystwa, które wokół mnie było. Można to nazwać bańką, ale czułem się w niej bezpiecznie. Miałem wokół siebie ludzi, dla których to nigdy nie stawiło problemu. Tak jak mówiłem, odkąd mieszkam w Warszawie, nie spotkałem się z żadnym odtrąceniem z uwagi na to, kim jestem. Nie wiem, może dwa razy ktoś był zszokowany moim outfitem i rzucił tam jakimś słowem na ulicę.

0: miejsce, ale to są no, nieliczne jakieś sytuacje. Nigdy mnie to tak personalnie nie dotknęło, żeby, nie wiem, pokrzyżować mi plany zawodowe, albo żeby ktoś mnie ośmieszył w jakiś sposób. Takie miałem towarzystwo, więc ja się czułem w 100% pewnie ze swoją seksualnością.
1: Ja muszę powiedzieć, że jesteśmy niestety w radiu, a nie w telewizji. Kuba wygląda fantastycznie. Ma świetnie zubrany. My tutaj po prostu w radiu jesteśmy ubrani normalnie z Krzysiem, a Kuba wyglądasz... No szkoda, że nie możemy ci pokazać.
0: Zrobimy sobie zdjęcie.
1: Okej. Będziemy
0: jeśli
1: dopiero...
0: jeśli wy macie na to ochotę.
1: Zrobimy.
0: Jako mam zdjęcia, więc z mojej strony jest
1: słuchajcie,
0: okay.
1: Jesteśmy mniej więcej już dawno za połową.
2: No właśnie.
1: Druga piosenka. Druga piosenka. Jak się nazywa druga piosenka,
2: Narcyz,
1: którą dzisiaj posłuchamy?
0: Narcyz. Narcyz.
1: Opowiedz coś o piosence, zanim jej posłuchamy.
0: To tak jak wspomniałem wcześniej, poruszamy się po różnych etapach miłości i to jest taki moment miłości, kiedy zaczynasz trochę demonizować tę drugą połówkę, trochę pęka jej obraz i sam nie wiesz, kto jest tym złym w relacji.
1: Czyli już jesteśmy po etapie w aucie.
0: Tak, raz jesteśmy w pierwszej osobie, raz w drugiej osobie, trochę nie wiadomo, o kim jest ten utwór.
2: Czyli słuchamy Narcyza.
1: Narcyz i Kuba Kamik.
3: To opowieść o chłopcu, który lubuje się w lustrach. Kłamstwo smakuje dobrze w jego ustach. Wszystko mu wybaczę, nawet gdy nabije guzka. Nikt nie podejrzewa, co kryje ta słodka buźka.

Seksy robi lepsze niż kino Muranów. Mastermind większy niż podawca Adderallu. Gdy ze sceny mnie zrzuca, proszę o kolejną rolę. Jakąkolwiek tylko da, łatwo przełknę jego wolę. Ta.

0: Reklama.
1: Bo w Media Expert tanie masz. O tak, tanie masz.
2: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Reklama.
3: To była piosenka Narcyz w wykonaniu Kuby Kamika, którego dziś mamy przyjemność gościć w studio. Witamy ponownie po przerwie, Kuba.
4: Dobry wieczór.
5: Po przerwie muzycznej.
3: Po przerwie muzycznej,
5: czyli właśnie słuchaliśmy drugiej twojej piosenki. I powiedz, bo powiedziałeś o tym, że mniej więcej 2-3 lata temu ten pomysł na występowanie na scenie, na bycie wokalistą w ogóle się narodził. I jesteśmy właśnie te 2-3 lata później, już jesteś, masz na swoim koncie płytę, masz na swoim koncie wcześniej te single, które się ukazały. Wydaje się, że to jest fantastycznie szybka droga, że to jest jakiś sukces.
3: Dwa lata temu lekcja śpiewu pierwsza była.
5: Jakie ty masz wrażenie, że to jest rzeczywiście coś się tutaj udało, czy...
4: Znaczy ja sobie stawiam bardzo wysoko poprzeczkę, ale mam świadomość, że jak na debiutanta jestem w bardzo dobrym miejscu i dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi to osiągnąć. Jest to wiele osób i słuchaczy, i osób, które mnie wspierały w procesie twórczym. Moi najbliżsi, którzy słuchali ciągle moich przemyśleń na temat tego,
3: właśnie
4: co robię w danym momencie.
3: Właśnie teraz mi się przypomniało, że ty pokazujesz swoje piosenki nawet babci.
4: Tak. Pozdrawiam babcię.
3: Pozdrawiamy babcię też. I babcia lubi piosenkę w aucie.
4: Tak, bo okazało się, że babcia też miała czerwonego polonesa.
5: I to był przypadek zupełnie, tak?
4: Tak.
3: Bardzo pozdrawiamy babcię.
5: Ale powiedz, no bo na przykład wiesz, podpisanie umowy z wytwórnią, no to się wydaje, że to jest coś w ogóle fantastycznego, co początkującemu wokaliście no to jest najważniejsze, co się może trafić. A tobie się to dość szybko udało jak to się w ogóle stało?
4: Myślę, że po prostu odezwają się do odpowiedniego miejsca w danym momencie. Delphi Records, z którym jestem podpisany na swój pierwszy album, zajmuje się przede wszystkim debiutantami właśnie. Pomagają stawiać te pierwsze kroki, robią takie wsparcie teoretyczne na temat tego, jak ta branża funkcjonuje. Pomagają z wysyłką do serwisów streamingowych, jakimiś pierwszymi takimi kontaktami mediowymi. Więc po prostu to nie jest tak, że ktoś mnie tam polecił, że ktoś mi sam...
5: Załatwił.
4: Tak, ja po prostu wysłałem masę maili i Delphi się mną zainteresowało i dlatego doszło do tej współpracy, więc...
5: A jak w ogóle odbierasz rynek muzyczny w Polsce i tą scenę? Czy czujesz się już jej częścią? Czy dopiero to poznajesz i obserwujesz? Czy...
4: Myślę, że jestem w takim momencie, że to jest dopiero poznawanie i absolutnie nie mam żadnego zdania na temat rynku muzycznego w Polsce, bo ja nie mam pojęcia, jak on funkcjonuje. Ja jestem wciąż, patrzę z dołu na to wszystko i się wspinam powolutku.
3: A powiedz, miałeś występ w Dniu Parady Równości w Warszawie?
4: Tak.
3: Jak było?
4: Rewelacyjnie.
3: Tak?
4: Tak.
3: Od razu widać, Kuba się, proszę państwa, uśmiechnął od ucha do ucha.
5: Ale,
3: widać
5: tak było, żeby to, ale nie mówi nic więcej.
3: Ale widać, że mu się podoba. Opowiedz więcej. Tak.
4: Miałem tylko 4 minuty, z tego co pamiętam, a udało mi się tak pociąć piosenki, że zrobiłem dwa wykony swoich i cover. I oczywiście udało mi się z tego stworzyć jakiś storytelling i zaprosiłem na scenę postać Cienia, który towarzyszy mi w teledyskach. To jest takie trochę moje alter ego wewnętrznego demona, z którym się na końcu integruje.
3: Mi się podoba, jak w wywiadzie mówi, że to może być zarówno twój kochanek, jak i część ciebie.
4: Tak, dokładnie. A na scenie był mój chłopak Antoś, którego teraz pozdrawiam bardzo serdecznie, właśnie
3: dzisiaj
4: w roli Cienia.
3: Pozdrowień. Antoś ma na imię?
4: Tak, muszę to robić.
3: Oczywiście.
4: I chcę, bo jestem naprawdę wielu osobom wdzięczny za to, jak mi pomagał.
3: Chłopak ma na imię Antoś?
4: Tak. Antoś, to w dowodzie jest Antoni.
5: Antoni.
3: Pozdrawiamy. Pozdrawiamy, pozdrawiamy. I był na scenie z tobą, tak?
4: Tak, tak, zagrał tego kochanka właśnie.
3: No, a, super. Ja jeszcze chciałem zapytać, bo to mnie zawsze interesuje, taki ten proces przejścia, to znaczy ten występ w Metropolis w masce i potem następne występy bez maski. Ten występ w masce, który dał ci siłę, mówiłeś to też w wywiadzie, że ten występ w masce...
5: pokazał ci, że możesz.
3: Pokazał ci, że możesz, że masz w sobie ten taki power. Opowiedz o tym, proszę cię.
4: O tym przejściu? Jaka jest różnica w doświadczeniu?
3: Jak
5: teraz już występujesz na Paradzie Równości razem ze swoim chłopakiem.
3: I bez żadnej maski.
5: I bez maski.
3: Że jak to nastąpiło, rozumiesz, że takie to myślenie, że ta maska jest mi niepotrzebna.
4: Myślę, że poczekajcie, muszę się zastanowić. No bo to jest tak, że to jest na moją niekorzyść. Sam autokrytyka teraz. Nie utrzymuję kontaktu z publicznością i wiem o tym i to jest coś, nad czym chciałbym pracować. Ale to jest moja pewnego rodzaju maska, którą mam teraz. Ja jestem w swoim świecie na scenie.
3: Bo to jest tak mocne doświadczenie, tak. Że tam jesteś sam jak gdyby, tak?
4: Z cieniem.
3: Tak, rozumiem.
4: Także szanowna publiczności, bardzo przepraszam, że nie nawiązuję kontaktu wzrokowego, ale to się zmieni niebawem. Więc, no tak, znalazłem sobie nowy sposób, ale na pewno zyskałem dużą pewność sceniczną przez ostatni czas. Myślę, że to też związane jest z tymi zajęciami wokalnymi, bo wtedy byłem na początku tej drogi takiej warsztatowej. Nie do końca byłem jeszcze pewien tego głosu, czy to jest właśnie dla mnie, a teraz czułem się przygotowany po prostu tak technicznie do występu, więc małymi kroczkami pracujemy nad tą pewnością siebie sceniczną. Już jestem na dobrym etapie, tak myślę.
3: A ty cały czas masz lekcję zagą?
4: Nie, Aga mieszka w Warszawie, a ja teraz się przeprowadziłem do Gdańska.
3: Właśnie, bo ty jesteś chłopak z Kielc, potem chłopak z Warszawy. Gdzie, mówisz, 11 lat spędziłeś? W Warszawie?
4: No, jeśli dobrze liczę, to tak. Od 2013 roku do... Słuchajcie, nawet nie pamiętam, kiedy się przeprowadziłem do Gdańska, zapomniałem.
3: A w Gdańsku mieszkasz od jak dawno?
4: No tak około 2 lat.
3: Okej. Okay. I co robisz w Gdańsku?
4: Pracuję na etacie jako fotograf.
3: Właśnie. A bo to jeszcze powiedzmy, to jest też, to świadczy dobrze o twojej pasji, że bycie wokalistą i wszystko to, co robisz jako wokalista, to jest jak gdyby twoje zajęcia po godzinach.
4: Tak, no ja myślę, że mam piękną sytuację, bo zawodowo robię to, co lubię, czyli od 8 do 16 robię coś, co sprawia mi frajdę i potem mam jeszcze w związku z tym energię na to, żeby robić coś po godzinach, bo myślę, że gdybym... No były takie momenty w życiu, że nie robiłem tego, co jest dla mnie przyjemne i dużo osób się z tym mierzy, ja zdaję sobie z tego sprawę. Tak. Nie miałem potem siły, żeby robić coś dla siebie, bo byłem po prostu zmęczony po takiej pracy. Jak robię coś, co jest... w 100% moje, to mam duże pokłady tej energii, żeby potem właśnie jeszcze robić coś dodatkowego.
5: A twoim marzeniem jest, żeby być wokalistą na pełen etat? Czy taki bilans jest dla ciebie optymalny, że to jest jednak rodzaj no, hobby właściwie, jakiejś takiej dodatkowej pracy?
4: Wciąż się zastanawiam. Nie odpowiem jeszcze na to pytanie. No, to stuknął niedługo te 2 lata, kiedy jestem na etacie i mogę się pochwalić tym, że mam składki odkładane, których nie miałem odkładane, gdybym był pewnie artystą takim nieetatowym. To ja jeszcze jestem dość młody. Potrzebuję jeszcze czasu, żeby tak
3: zobaczyć,
4: zdecydować.
3: Zobaczyć, jak to się rozwinie. Tak. Ja cię jeszcze chciałem zapytać, Kuba, bo zatytułowałeś swoją pierwszą płytę, która składa się z takich 2 epek, tak? Zatytułowałeś ją celowo chyba, żeby zmylić przeciwnika. Czyli
5: albo żeby zaintrygować.
3: Będziesz chyba pierwszym wokalistą na świecie, którego debiutancki album nazywa się Greatest Hits.
4: Tak, słuchajcie, ja nawet zmyliłem Spotify, jak się okazało, bo dwukrotnie się to wydarzyło przy pierwszej części, kiedy wyszła epka i przy pełnym albumie. gdzie te tytuły są właśnie oparte na składance hitów. Za każdym razem Spotify klasyfikowało to jako kompilację, a to był album. Właśnie. Więc to jest zupełnie inna kategoria, gdzie indziej się to wydawnictwo wtedy wyświetla. Musieliśmy to naprawiać. Ale tak, no, to był taki... konceptualny żarcik, bo te teksty są dość takie smutne i brzmieniowo też jest dość ciężki momentami ten album. A ja nawiązywałem do hitów lat 2000 od samego początku pisania tych utworów i taki właśnie był koncept i gdzieś po prostu w międzyczasie po jakichś kilku roboczych pomysłach na tytuł tego projektu doszło do mnie, że przecież to są greatest hits, to jest składanka największych hitów polskich.
3: Ponieważ ty bierzesz greatest hits, prawdziwe greatest hits ze swojego dzieciństwa, sprzed lat, i odnosisz się do nich, tak?
4: Tak.
5: Parafrazujesz
4: tak,
5: albo...
4: Piszę je na nowo, tak. Piszesz naprawdę. Piszesz je na... Tam nie ma cytatów takich bezpośrednich.
3: I też tu pamiętam, reklamuję wywiad do Repliki po raz kolejny.
5: Tylko powiedzmy, że wywiad, który przeprowadził Patryk
3: Radzimski.
5: Tak, w najnowszym numerze Repliki, w numerze 121.
3: Reni Jusis.
5: Na przykład.
3: Brodka. Krzysztof Krawczyk i Edyta Bartosiewicz, pamiętam.
5: Łzy.
3: Łzy.
4: Trzeci wymiar. Mhm.
3: To jest...
4: Kogo my tam jeszcze mieliśmy? Jakby Kaja? To... Była już Kaja?
3: Kaja, nie,
5: nie, nie była.
3: Nie była.
4: To Rozu.
3: Jest... O. Mhm.
4: Sokół. I Bono. I Franek Kimono.
3: A Franek Kimono to już na pewno nie twoje dzieciństwo. To moje dzieciństwo.
4: Ale w aucie chyba jest Franek Kimono, czy ja
3: popędziłem? Tak, ja wiem, tylko że chodzi mi o to, że Franek Kimono to jest przecież King Bruce Lee, Karate Mistrz, początek lat 80.
5: Połowa.
4: Tak, ale w aucie leciało w stacjach muzycznych na Viva Polska, która już chyba nie istnieje. Jak byłem dzieciakiem, to wydaje mi się, że to był 2004.
3: Okay.
5: To był jakiś...
3: klon.
5: Nie, to był jakiś remix zrobiony, nawiązany.
3: Tak.
5: Zresztą też powiedzmy, że wywiad, który w Replice, o którym mówiłeś, który się nazywa Skóra trzo skórę, to też jest cytat z piosenki z początku lat 80., czyli Luz Bluz w niebiesamej dziury Urszuli.
3: Nawet, no, tak. Właśnie, tak,
4: dokładnie.
3: Oczywiście. Teraz jak wrócisz do domu, to włącz sobie Urszulę, Luz Bluz w niebiesamej dziury i usłyszysz...
5: Właśnie, może tutaj nowa inspiracja, może druga płyta będzie inspirowana piosenkami z lat 80. Ja służę tropami
3: i
5: podpowiedziami.
3: Tak. To powiem ci po audycji. Widzimy teraz, Kuba jest cudownie zdziwiony, proszę państwa.
5: Że w ogóle wtedy już śpiewano, że były piosenki, że ludzie nagrywali.
4: Tak, nie wiedziałem, że były wtedy mikrofony.
3: Kuba, to był soundtrack twojego dzieciństwa. Ci wykonawcy, których wymieniliśmy przed chwilą?
4: Tak.
3: Właśnie. I to jest taka kraina specjalna, którą się będzie już miało całe życie, chyba nie? Ja tak mam na przykład z piosenkami z mojego dzieciństwa.
4: Więc ja znam na pamięć wszystkie i pamiętam teledyski. Nie wiem, czy każdy tak miał, ale ja kochałem oglądać stacje muzyczne, te telewizyjne. Programy, wszystkie głupkowate pomiędzy, jakieś aplikacje randkowe, które tam się wyświetlały o tym, jak Miłosz do Anety w ilu procentach do siebie pasują. To było moje dzieciństwo.
3: W związku z tym normalne, znaczy wydaje się normalne, naturalne, tego brakuło mi słowa. Naturalne, że pierwsze, że twoja pierwsza twórczość, no to będzie właśnie nawiązywała do tej niesamowitej krainy dzieciństwa, krainy też muzycznej. Ale skończy, już następne piosenki będziesz musiał utworzyć.
4: Tak, no to traktuję to jako taki konceptualny projekt i zacząłem pisać kolejne piosenki, mam jakieś też próbki takie muzyczne, więc myślę, że mam już określony kierunek tego, co będę dalej tworzył i nie będzie aż tylu odniesień do istniejących już piosenek.
5: A stylistyka będzie podobna? Czy,
4: nie.
5: Bo o tym też nie mówiliśmy. Jak właściwie to powstało? To naturalnie wyszło... co to ma być za typ muzyki? Czy...
4: No właśnie... Ja sam nie jestem pewien, co to jest za typ muzyki. Wydaje mi się, że to balansuje mocno pomiędzy różnymi gatunkami. Intencjonalnie chciałem, żeby to był hip-hop, a myślę, że to jest bardziej melorecytacja niż rap. Że jest tam dużo popu, ale takiego mrocznego.
3: Mrocznego, widzisz, tak, mrocznego.
5: Z wyjątkiem w aucie.
4: Myślę, że w aucie jest najbardziej pozytywna piosenka na płycie, ale no jak seks może nie być czymś pozytywnym.
3: No właśnie.
5: Zresztą, zresztą chyba właśnie przy piosence w aucie na YouTubie jest taka charakterystyka, że jest to taneczny hip-hop. I to mi się spodobało. To jest fajne określenie.
3: A Kuba, powiedz jeszcze o twoim występie. Zapomniałem gdzie, ale to było w kwietniu w Warszawie i to właśnie się nazywało Skóra czy o skórę i tam zaprosiłeś gości, Gąsiu to prowadził. Strasznie żałuję, że tego występu nie widziałem.
4: Tak, to jest ważny moment w moich dokonaniach, ponieważ z bliskimi mi osobami udało nam się stworzyć... każdego z nas to był debiutancki event tak naprawdę. Stworzyliśmy taki interdyscyplinarny event, gdzie oprócz mojego występu była instalacja fotograficzna, pokaz mody.
3: Twoich zdjęć, instalacja?
4: Zdjęcia nie były mojego autorstwa, tylko mojej przyjaciółki Alex. Brzusko, pozdrawiam bardzo serdecznie, po raz kolejny pozdrowienia dzisiejszej audycji. Damiana Mrosa, którego również pozdrawiam, który pokazał swoją super kolekcję modową. Gąsiuk, tak jak wspomniałeś wcześniej, to poprowadził jako gospodarz. Był też performance taki oparty trochę na shibari, inspirowany shibari.
3: Autorstwa Dominiki. To powiedzmy, co to jest shibari dla tych, co nie wiedzą.
4: Shibari to jest sposób taki... wiązania ciała. Dokładnie. Taki bardzo dla jednych artystyczny sposób, dla innych seksualny.
3: Tak.
4: Na pewno bardzo...
3: może
4: niepowtarzalne.
3: To niepowtarzalne i rzeczywiście można uznać za zmysłowy.
4: Tak, jak najbardziej. Czy ja powiedziałem wszystko, co było o tym evencie? No, generalnie wzięliśmy sobie cytat z utworu w aucie jako motyw przewodni, który scala te wszystkie media, które tam się pojawiały. Bo i pokaz mody, i ta instalacja, i performance, i mój występ, to wszystko się... odnosiło do cielesności, jakiegoś tarcia i fizycznego, i psychicznego, napięć, wiązań, skóry, która trzeba skórę po prostu. Motyw powtarzający się czerwieni, który tam oświetlenie udało nam się uzyskać. I tak, event miał miejsce w chmurach na Pradze. Mam jakiś sentyment w ogóle do Pragi. Mieszkałem tam ostatnie 2 lata swoje w Warszawie.
3: Powiedzmy słuchaczom spoza Warszawy, że chmury...
4: Chmury to klub.
3: To klub.
4: Tak.
3: Bardzo fajnie zabrzmiało, że występ miał miejsce w chmurach.
4: Tak, było bardzo gorąco, mimo że byliśmy w chmurach.
5: I to jest wydarzenie do powtarzania? Czy to było właśnie tylko jednorazowe? Czy chcesz w przyszłości też takie wydarzenia tworzyć?
4: My byliśmy całą ekipą zafascynowani tym, co nam się udało osiągnąć i marzy mi się o tym, żebyśmy zrobili z tego trochę taki coś w rodzaju trasy.
3: Tak.
4: Ale jestem też małym twórcą i nie wiem, jak to logistycznie ugryźć, więc trzymajcie kciuki. Pewnie czeka mnie
3: za ciebie,
4: kolejne
3: za twojego menadżera.
4: Tak. Kolejne 1000 maili do wysłania, ale może uda nam się pokazać to jeszcze w innych miastach. Może w Kielcach. Może będzie reunion z moim rodzinnym miastem.
3: A chciałbyś w Kielcach?
4: Myślę, że Kielce już są gotowe na to.
3: No właśnie.
5: Na pewno są gotowe.
3: Bo widzę też, że ty jesteś gotowy na to.
4: Tak, jak najbardziej.
3: Super. Super. Słuchajcie, musimy ostatnie minutki, więc...
5: Czy mamy coś, masz coś takiego, co chcesz opowiedzieć, co się w najbliższym czasie będzie działo, albo coś, na co się właśnie można szykować? Zacząłeś już mówić, że powstają nowe piosenki, to znaczy, że już myślisz nad kolejną płytą, czy to jest jeszcze za wcześnie, żeby o tym mówić?
4: Bazując na tym, jak powstał mój pierwszy album, wydaje mi się, że to, co mam teraz w swoich notatkach, jest dość wiążące. I może, żeby też za dużo nie powiedzieć, ale jednak coś zdradzić.
3: Właśnie.
4: To, że będę eksplorował swoje sny.
3: O!
5: Bardzo dobry punkt wyjścia.
3: To również erotyczne.
4: Tak. Tak,
3: bo ty jesteś seksualną osobą. To... widać, czuć i słychać przede wszystkim w piosenkach. Powiedz jeszcze, minuta została. Jak się autuje przed rodziną chłopak w Kielcach?
4: Ja miałem ogromne szczęście, jeśli o to chodzi, bo moja rodzina... część była już przygotowana na to po doświadczeniach związanych z moim wujkiem, który właśnie też jest z tej samej orientacji, co ja. A pozostała część rodziny bardzo wspierająco do tego podeszła. Tak naprawdę problem był tylko w mojej głowie. Ja bardzo zwlekałem z tym. No, przez 3 lata wiedziała o tym tylko moja mama. Tylko moja mama, trochę się to powiedzieć.
3: Którą pozdrawiamy.
4: Tak, jak najbardziej. No i to było zupełnie niepotrzebne. No, to po prostu rosło w mojej głowie.
3: Czyli uważam, ulga, że jak to się stało,
4: tak, to
3: ulga.
4: Była ogromna ulga. Ja od tamtej pory po prostu funkcjonuję w 100% w zgodzie ze sobą. Nie muszę się też autocenzurować. To przez wszystkie aspekty mojego życia się przewija i jestem bardzo wdzięczny za to.
3: Lepszego końca audycji nie mogłem sobie wymarzyć, niż właśnie takie zdania. Proszę Państwa, naszym gościem był Kuba Kamik. Kuba, bardzo Ci dziękujemy.
4: Dziękuję za zaproszenie.
3: Na koniec życzymy Ci oczywiście sukcesów i żebyś po prostu ogromnych szedł, piął się w górę. I na koniec powiedz 3 słowa o ostatniej piosence, której wysłuchamy.
5: Miliony monet.
3: Miliony monet.
4: To jest ostatni singiel, który osobiście uważam jako główny utwór z epki, z którym mam love-hate relationship, ponieważ do samego końca nie byłem pewien, czy chcę go publikować, czy nie ma zbyt takiego komercyjnego, popowego brzmienia. A ostatecznie wydaje mi się, że jest najmocniejszym takim podsumowującym momentem tej historii, bo opowiada o 2 skrajnościach. Takim momencie, kiedy przechodzisz z jednej strony na drugą. Zapraszam do posłuchania.
3: Kuba Kamik, Miliony monet, a my już żegnamy się z Państwem. To audycja Lepiej późno niż wcale. Krzysztof Tomasik, Mariusz Kurc i Kuba Kamik.
5: I słuchamy.
4: Dzięki.

Zbliżam się do ciebie, ty odpychasz jeszcze mocniej. Ja wciąż szukam rozwiązania, jakiejś drogi owocnej. Tyle razy dałem ci, mogę dać jeszcze więcej.

projekt diabelski, młyn, może nawet roller coaster. Gdy naiwnie czekam na pojednania wiosnę, uświadamiam sobie, że cel ten jest bezcenny, nawet na kredycie nie zostanę.

0: nie.
1: Oddałem spokój, dumę i każdy sen, który pachniał tobą. Wszystko, co miałem, by cofnąć czas. Ale najbardziej ofiarna modlitwa nie odkupi już powrotu.

0: Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
1: Pożar w pubie w stolicy Tajlandii. Są ofiary i od tego zaczynamy. Kolejna wymiana ognia na Bliskim Wschodzie. Amerykanie przeprowadzili kilka uderzeń na irańskie systemy wojskowe. Część amerykańskich publicystów nawołuje do śledztwa w sprawie śmierci senatora Lindseya Grahama. Polityk zmarł niedługo po powrocie z Ukrainy. To są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Co najmniej 27 osób zginęło w pożarze, który wybuchł w pubie w Bangkoku, przekazał premier Tajlandii. Służby poinformowały, że zgłoszenie o pożarze wpłynęło około północy czasu lokalnego. Nagranie udostępnione w sieci pokazuje ogromny pożar szalejący przed wejściem do pubu, kłęby dymu i próbujących uciekać ludzi. Ranni zostali przetransportowani do szpitala. Przyczyna pożaru jest badana. Siły zbrojne USA przeprowadziły dzisiaj kolejne kilka uderzeń na irańskie systemy rakietowe i obrony przeciwlotniczej, a także na niewielkie łodzie Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w kilku lokalizacjach w rejonie Cieśniny Ormus, podał serwis Axios, powołując się na źródło we władzach USA. Centralne dowództwo, które odpowiada za amerykańskie siły na Bliskim Wschodzie, nie informowało dotychczas o nowej, niedzielnej fali uderzeń na cele w Iranie. O kolejnych atakach napisał za to dziennik Wall Street Journal. Negocjacje pokojowe USA i Iranu utknęły w impasie, a w ostatnim tygodniu doszło do kolejnego wzrostu napięcia i nowych ataków. Obie strony oskarżają się o łamanie wstępnego porozumienia rozejmowego. Dyrektor FBI Cash Patel powiedział, że jego służba wspomaga lokalne władze i udostępnia im wszelkie zasoby w sprawie śmierci senatora Lindseya Grahama. Do dokładnego zbadania przyczyn zgonu nawołują niektórzy publicyści. Senator, jeden z najbliższych sojuszników prezydenta Donalda Trumpa w Kongresie, umarł niedługo po tym, jak wrócił z wizyty w Kijowie, gdzie spotkał się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. W Kijowie ogłosił też, że zawarł z Białym Domem po ponad roku impasu porozumienie w sprawie projektu nowej ustawy sankcyjnej przeciwko Rosji. Donald Trump ujawnił, że rozmawiał telefonicznie z Grahamem zaledwie kilka godzin przed śmiercią. Mówił, że jest zmęczony po długiej podróży. Według NBC służby ratunkowe zostały wezwane do domu senatora w związku z zatrzymaniem akcji serca. Biuro senatora podało w oświadczeniu, że zmarł po nagłej i krótkiej chorobie. Od jutra na terenie dawnych polskich wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu rozpoczną się kolejne prace ekshumacyjne ofiar zbrodni dokonanych w 1943 roku. Ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam ponad 600 Polaków. Marcin Starzec.
2: Prace potrwają do 7 sierpnia i zakończą się ponownym pochówkiem odnalezionych szczątków mieszkańców obu miejscowości. Ukraiński Instytut Pamięci Narodowej zaznaczył, że współpraca przy poszukiwaniu i godnym pochówku ofiar ma służyć budowaniu porozumienia między narodami. Również jutro rodzinom pomordowanych Polaków, ale już ze wsi Późniki, zostaną wręczone tak zwane noty identyfikacyjne osób, które udało się zidentyfikować w trakcie zeszłorocznych ekshumacji, mówi w TOG FM Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja.
3: I dzięki temu pierwszy raz możemy te ofiary indywidualnie nazwać, upamiętnić w sposób właściwy, czyli krzyż na tym krzyżu nazwisko.
2: A jak przekazał w TOG FM wiceminister kultury Marek Krawczyk, jeszcze w tym roku polska strona podejmie kolejne próby znalezienia masowych grobów we wsi Ugły. Marcin Starzec, TOG FM.
1: Od początku lat 90., gdy porzucono jej budowę, niszczeje. Teraz jest okazja na jej rewitalizację. Mowa o nigdy nieukończonej elektrowni atomowej w Żarnowcu. Powstają plany nadania temu miejscu nowego życia, bo choć jest to betonowa pustynia, częściowo zlokalizowana pod wodą, to są przykłady na świecie pokazujące, że takie miejsca mogą stać się na przykład parkami przemysłowymi, mówi wiceprezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej Michał Szczupaczyński.
4: Jest to gigantyczny potencjał gospodarczy i tak przede wszystkim postrzegamy. Dzisiaj funkcjonuje już w podstrefie Żarnowiec 30 firm i z sukcesem można byłoby sprowadzać kolejne, biorąc pod uwagę właśnie fakt potencjału energetycznego oraz tego, że jest to na tyle blisko metropolii, że ten rynek pracy też jest tam dostępny.
1: Twórcy planu rewitalizacji elektrowni w Żarnowcu szukają inspiracji m.in. w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i Austrii, gdzie takie obiekty z powodzeniem wiodą nowe życie. Lider rankingu tenisistów Włoch Jannik Sinner obronił tytuł w wielkoszlemowym Wimbledonie. W finale pokonał rozstawionego z numerem drugim Niemca Aleksandra Zwieriewa 6-7, 7-6, 6-3, 6-4. To jego piąte trofeum wielkiego szlema w karierze. We wczorajszym finale gry pojedynczej kobiet między dwiema Czeszkami triumfowała Linda Noskowa, która pokonała w trzech setach Karolinę Muchową. Poniedziałek pogodny w wielu miejscach, tylko na wschodzie może mocniej popadać i zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy od 19-22 stopni na południowym wschodzie oraz nad morzem, około 25 w centrum i na północy, do 28 na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich kraju.
0: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony.
5: Dobry wieczór, to jest audycja Dobra Terapia. Przy mikrofonie dr Armen Mehakian.
6: Dobry wieczór oraz jak zawsze Zuzanna Piechowicz.
5: Jesteś psychoterapeutą, ale myślę, że w kontekście dzisiejszej audycji warto też dodać, że dużo pracujesz w środowisku biznesowym, w środowisku pracowym. Jesteś konsultantem i mediatorem, bo dziś porozmawiamy o wypaleniu zawodowym.
6: Tak, nim przejdziemy do tego tematu i do pytania, nad którym myśleliśmy, żeby Państwa zachęcić do dyskusji, do dzwonienia, to powiemy, że się bardzo cieszymy, że porozmawiamy z Wami na antenie. I to jest takie ekscytujące, że mamy taką okazję za każdym razem, kiedy mamy audycję na żywo i możemy z Państwem dzwonić, to bardzo się wspólnie z Zuzanną cieszymy i tak jest też dzisiaj. Dlatego zachęcamy, żebyście Państwo do nas dzwonili. Już telefon podajemy 22 44 44 044, a chodzi o to, żebyście zadzwonili i powiedzieli, czy doświadczaliście może osobiście wypalenia zawodowego albo coś, co wam się wydaje, że było wypaleniem, bo dziś chcemy ten temat eksplorować z różnych stron. Czyli na przykład, czym jest wypalenie, czym to wypalenie nie jest, jak to się ma, jeśli chodzi o klasyfikację ICD-11, czyli na przykład, jest to choroba, czy to nie jest choroba, można mieć na to zwolnienie takie lekarskie, czy nie można. No i wreszcie, co do tego wszystkiego ma wypoczynek, bo jesteśmy w sezonie urlopowym, więc okazuje się, że sposób wypoczywania może też dużo mówić nam na temat tego zjawiska.
5: No właśnie, to zacznijmy od tego, czym właściwie jest wypalenie zawodowe. Jak ty byś to zdefiniował? Jaki to jest stan albo kryzys?
6: No właśnie, tak dla porządku możemy powiedzieć, że to dobrze, że ICD-11 to jest taka klasyfikacja międzynarodowa zdrowia w ogóle i tam są różnego rodzaju takie numerki, które zazwyczaj pojawiają się na receptach albo na zwolnieniach lekarskich, czyli taka klasyfikacja konkretnych chorób.
5: I to jest bardzo ważne, żeby powiedzieć, że to nie jest taka po prostu klasyfikacja, tylko Światowa Organizacja Zdrowia zbiera mnóstwo ekspertów z różnych dziedzin zdrowia i to oni decydują, co jest, a co nie jest
6: chorobą,
5: zaburzeniem, czy tak jak w przypadku wypalenia zawodowego syndromem. I to można powiedzieć, że wypalenie zawodowe w klasyfikacji ICD-11 awansowało. Właśnie.
6: Tak, to można powiedzieć, że to jest o tyle ważne, że ta można powiedzieć, pozycja w ICD-11 wypalenia zawodowego wskazuje na to, że świat, naukowcy, ludzie zajmujący się zdrowiem psychicznym poważnie traktują to zjawisko i dobrze rozumieją, że nieodpowiednie zajęcie się tym zjawiskiem, bo to jest takie zjawisko uznane bardzo oficjalnie w takim znaczeniu, że to jest zjawisko, które ma wpływ na nasze zdrowie, czyli jeżeli będziemy wypaleni zawodowo, jeżeli nie będziemy mieli odpowiednich narzędzi, żeby sobie radzić z tym wypaleniem, to z całą pewnością dojdzie do już chorób, prawda, na które można z kolei na przykład się leczyć, na przykład pójść na zwolnienie.
5: Czy to znaczy, że teraz wypalenie zawodowe stało się syndromem?
6: Żeby dobrze to zrozumieć, wydaje się lepiej użyć takiego określenia, no, zjawisko mające wpływ na zdrowie. To znaczy, chodzi o to, że nie można, na przykład jak pójdziemy do lekarza, to lekarz nie może wypisać nam zwolnienie lekarskie ze względu na to, że jesteśmy wypaleni zawodowo, tylko w Polsce prawo jest takie, że zwolnienie należy nam się wtedy, kiedy zmagamy się z konkretną chorobą i ta choroba musi być zdiagnozowana. I teraz w praktyce to jest tak, że jeżeli ktoś jest wypalony zawodowo, to raczej w krótkim czasie pojawiają się u niego poważne problemy już zdiagnozowane jako stany chorobowe, czyli na przykład bezsenność, czyli na przykład epizod depresyjny, czyli na przykład zaburzenia lękowe czy lękowo-depresyjne. I jakby istota sprawy jest taka, że samo wypalenie zawodowe nie jest chorobą, jest stanem, zjawiskiem, ale jeżeli nie zaopiekujemy się, to w bardzo krótkim czasie zamienia się w chorobę. Więc ta decyzja dotycząca, można powiedzieć, pozycji wypalenia zawodowego w ICD-11 jest pewnym takim sygnałem dla głównie organizacji, że jest to zjawisko bardzo groźne i jeśli się nie zaopiekujemy, to trochę tak jak na przykład mówimy o braku ruchu, na przykład uprawianie sportu, mówimy, że ma bardzo duży wpływ na zdrowie fizyczne, albo odpowiednie odżywianie się, albo nawadnianie się właściwe, nie? I teraz chodzi o to, że jak ktoś pije mało wody, no nie można powiedzieć, że jest chory, że to zjawisko jest chorobowe. No ale wiemy, że doprowadzi do bardzo poważnych komplikacji. Bardzo podobnie wygląda kwestia z wypaleniem zawodowym. Po prostu do niedawna nie rozumieliśmy, szczególnie jako organizacje, jak bardzo poważna jest to sprawa. Myśleliśmy tylko, że wypalenie zawodowe polega na tym, że ktoś już nie lubi swojej pracy, może jest taki trochę zmęczony, może już ma dosyć tego, czym się zajmuje, może się znudził tymi zajęciami, a tu się okazuje, że to wypalenie w bezpośrednim stopniu wiąże się z chorobami, które są następstwem tego wypalenia.
5: To jest też bardzo dobrze przebadane zjawisko. Jedną z głównych badaczy, która prowadziła te badania, jest profesor Christine Maslach. Ona też dawała przykłady grup bardziej narażonych na wypalenie zawodowe. I to ciekawe, bo kiedyś tymi grupami przede wszystkim były te zawody uznawane za jakieś takie empatyczne, czyli pracownicy ochrony zdrowia, nauczyciele, nauczycielki, a teraz do tych grup na przykład dołączyły takie osoby jak pracujące na projektach osoby z działów IT, czy na przykład pracownicy call center, i właściwie mam wrażenie, że z każdymi badaniami widzimy, że różne grupy mogą być bardziej wypalone. Menadżerowie średniego szczebla są bardzo narażeni na wypalenie zawodowe ze względu na presję od pracowników i presję od menadżerów wyższego szczebla. Czy wypalenie zawodowe, czy są jakieś branże, które są wolne od wypalenia zawodowego, albo czy są jakieś osoby, których to wypalenie nie może dotknąć?
6: No właśnie okazuje się, że nie. I zdecydowanie bardziej przytomnym myśleniem o wypaleniu zawodowym jest takie myślenie, że to dotyczy wszystkich nas, że to nawet nie jest tak, że są jakieś takie grupy bardziej predysponowane. Tak jak mówiłaś kiedyś, rzeczywiście tak rozumieliśmy, że osoby zajmujące się szeroko pomocowymi
5: takim intensywnym kontaktem w trudnościach z drugim człowiekiem.
6: Czyli tak rozumieliśmy, że to może chodzi o to, że bycie w bliskim takim towarzystwie człowieka cierpiącego albo po prostu właśnie emocjonalnie przeżywającego różnego rodzaju zjawiska, no po prostu predysponuje do tego wypalenia człowieka zajmującego się takim zawodem. Tutaj się okazuje, że nie, bo okazuje się, że to nie tylko to jest problematyczne, bo cała rzecz polega na tym, że to wypalenie dotyczy pewnego bardzo szerokiego obszaru związanego z naszym dniem codziennym. Mianowicie okazuje się, że wypalenie zawodowe jako takie jest związane i z naszą kondycją psychiczną, i z naszymi codziennymi zwyczajami dotyczącymi tego, w jaki sposób wypoczywamy, jak o siebie dbamy, jakie mamy nawyki związane z pewną regulacją. Myślę tutaj nawet o regulacji emocji, ale też regulacją w znaczeniu, czy znamy swoje granice, czy umiemy w jakiś taki przytomny sposób powiedzieć, że gdzieś muszę się zatrzymać, no bo jakieś zjawisko dzieje się dla mnie jakoś zbyt groźne, zbyt nieprzyjemne. Słowem, na razie dla porządku mówimy, że nie jest to tak, że pewne grupy są bardziej, inne mniej, ale że w trakcie audycji jeszcze powiemy, jakie istotne elementy na to się składają.
5: Czy doświadczyli Państwo wypalenia zawodowego? 22 44 44 044, to telefon do studia. Też jeżeli mają Państwo jakieś pytania dotyczące wypalenia zawodowego, to też jest dobry moment, aby je zadać. A zadzwonił do nas pan Szymon z Warszawy. Dobry wieczór, panie Szymonie. Witamy na antenie.
7: Witam pięknie, stały słuchacz tego programu.
5: Dziękuję.
7: Z wielką przyjemnością odwzajemniam. Chciałem powiedzieć, że ja oczywiście bardzo wielu ludzi, znam wielu ludzi, którzy są wypaleni zawodowo i którym się nie chce pracować. Natomiast być może zburzę tutaj Państwa koncepcję albo to, co powiedział Pan Armen. A mianowicie wierzę głęboko, jestem przekonany, że podobno Konfucjusz kiedyś powiedział: wybierz pracę, którą kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia. Więc ja mam taką pracę, którą szczerze kocham, która codziennie daje mi wiele radości i satysfakcji z tego, że widzę, jak bardzo jestem potrzebny, i przede wszystkim chyba zaspokaja wszystkie moje, bo mówię o swoim doświadczeniu, nie chcę teoretyzować, ale chyba zaspokaja wszystkie moje potrzeby. Po pierwsze, daje mi stabilność zawodową. Po drugie, pozwala mi, zaspokaja moje potrzeby takie jak na przykład kontakt z wielką ilością ludzi różnych narodowości. Ja to po prostu kocham, ja się czuję w tym jak ryba w wodzie. A po trzecie też się czuję przydatnym człowiekiem. Kiedyś zadzwoniłem do państwa, wiele miesięcy temu był program o duchowości i tam wszyscy dzwonili i chcieli państwo, żeby zadzwonił ktoś, kto jest człowiekiem wierzącym. No ja wtedy zadzwoniłem i powiedziałem, że jestem człowiekiem wierzącym i jak się ma duchowość do mojego życia, nie wiem, czy państwo pamiętają. W każdym razie, to już było jakiś czas temu, no ja jestem człowiekiem wierzącym, ja wierzę w sąd ostateczny, wierzę, że kiedyś zostanę rozliczony z tego życia i to, że mogę w ten czy inny sposób pomagać ludziom, już mniejsza o szczegóły, to też jest dla mnie bardzo ważne, nie? Że jest kazanie na górze, w którym jest napisane, byłem w więzieniu, odwiedziliście mnie i tak
6: dobrze,
7: dalej, i tak dalej.
6: Bardzo się cieszymy, że pan dzwoni i w związku z tym mam pytanie, czy możemy z panem chwilę porozmawiać o tym, co pan mówi?
7: Ależ oczywiście, tylko bez szczegółów, proszę.
6: To znaczy, oczywiście najlepsze pytanie, jakie nam przychodzi do głowy, to czym się pan zajmuje? No bo oczywiście wszyscy słuchacze z purpurą na twarzy pytają, co to za zawód? Co mam wybrać, żeby w przyszłości nie być narażonym na wypalenie? Ale rozumiem, że pan nie chce o tym mówić.
7: No jest to mniej więcej związane z prawem i z usługami dla ludzi.
6: Dobrze, ale żeby pana dobrze zrozumieć, bo wiadomo, że te rozmowy telefoniczne mają pewne ograniczenie, no nie widzimy pana, nie widzimy pana mimiki, gestów, więc nie wszystkie, no trudno ustalić intencje, więc ja mam taki zwyczaj, że to pytuję zawsze, wtedy jest mniej nieporozumień. Powiedział pan tak, znam wiele osób, którym się nie chce pracować i są wypaleni zawodowo. Coś takiego pan powiedział. Czy pan miał na myśli coś takiego, że pana zdaniem nie ma czegoś takiego jak wypalenie zawodowe i po prostu się ludziom nie chce pracować, czy co innego miał pan na myśli?
7: Nie, absolutnie nie. Wierzę, że istnieje przypadłość w postaci wypalenia zawodowego i wierzę, że dotyka bardzo wielu ludzi.
6: To bardzo dobra rzecz, ważna rzecz.
7: Szczególnie jakieś określone grupy zawodowe, na przykład pielęgniarki, na przykład nauczycieli.
6: Dobrze. Druga sprawa. Rozumiem, że nie zajmuje się pan zdrowiem i ta pana znajomość sprawy jest wynikająca z obserwacji, szczególnie tego, czym się pan zajmuje. Szczególnie tym, czym się pan zajmuje jakoś ze swojej perspektywy, prawda? Rozumiem,
7: tak
6: mnie. No właśnie, więc to też jest dobrze, żebyśmy z taką pokorą podeszli do sprawy, że są pewne zjawiska, którymi się zawodowo nie zajmujemy, a nawet jeśli się zajmujemy, bo w kontekście zdrowia psychicznego i wypalenia zawodowego nawet specjaliści z pokorą przyznają, że nam jest bardzo trudno na przykład do tej pory ustalić jasną granicę między depresją a wypaleniem zawodowym. Jest to wniosek wynikający z najnowszych badań, których właśnie z jakąś pokorą taką podchodzimy do sprawy, że tak naprawdę ogromnie trudno jest te granice zobaczyć. Stąd uważnie i ostrożnie podchodzimy do tematu, żeby nie bagatelizować cierpienia innych ludzi. I wreszcie jeden jeszcze wniosek. Wie pan, jeśli jeszcze pan jest przy telefonie, a w zasadzie takie pytanie, bo pan powiedział tak, że moja praca zaspokaja wszystkie moje potrzeby w zasadzie. Tak pan powiedział. I tam wymienił pan potrzeby najważniejsze, tak? Dobrze to zrozumiałem?
7: No tak jak siebie rozumiem i jak widzę, z jaką radością do niej wracam.
6: Dokładnie
7: i z jaką radością z niej wychodzę.
6: Dokładnie tak. I teraz, gdyby się okazało, wie pan, że z jakichś różnych powodów, politycznych, społecznych, związanych z krajem, w którym pan, nie wiem, urodził się, albo z jakichś innych powodów niezależnych od nas, wybrałby pan ten sam zawód i to samo zajęcie, ale nie spełniałoby to, nie zaspokajałoby to pana podstawowych potrzeb, to okazałoby się, że Konfucjusz nie miałby racji, bo wybranie zawodu, zajęcia w sytuacji, kiedy nie zaspokaja naszych podstawowych potrzeb, niestety wypala. Czy zgodziłby się pan z takim wnioskiem?
7: Absolutnie. Wszystko zależy też od szczęścia. No, szczęście się ma, albo się go nie ma.
6: Dokładnie tak. Bardzo, bardzo panu dziękujemy za ten głos. I też ta kwestia wartości w pana wypadku religijnych, to też jest dość istotne w kontekście właśnie pewnej ochrony przed wypaleniem, ale niestety nie wszystko jesteśmy w stanie przewidzieć i przeciwdziałać. Nie przed wszystkim jesteśmy w stanie się chronić.
7: Ja też mam, jeśli mogę, na zakończenie, trochę mi jeszcze brakuje do emerytury i nie jest tak, że zakładam, że nigdy wypalenie zawodowe mnie nie dotknie. O, natomiast na dzień dzisiejszy, po 15 latach pracy, a zostało mi do emerytury jeszcze 15, w ogóle nie chciałbym przechodzić na emeryturę. Tak, i uważam, że w jakiejś formie będę pracował do końca moich dni, a u mnie średnia umieralności to tak 88, ale też, że tak powiem, dbam o siebie i tak dalej. W każdym razie również z pełną pokorą nie zakładam, że nie jest tak, że przy zmianie okoliczności wypalenie zawodowe mnie nie dotknie.
6: I cieszę się bardzo, że na tym zakończymy tę naszą rozmowę, dlatego że to pomoże też mieć otwarte oczy i nie przeoczyć takich momentów, w których możemy po prostu potrzebować pomocy zewnętrznej. Ogromnie panu dziękujemy.
5: Dziękujemy. Pan Szymon z Warszawy. Wiesz, przypomina mi się takie zdanie z książki Próba ognia o wypaleniu zawodowym, które wyszło na polskim rynku, gdzie autorka pisze, żeby się wypalić, trzeba płonąć. I ja tak myślę o tym zdaniu Konfucjusza, że mam takie poczucie, że jak mówimy, że moja praca jest moją pasją, więc właściwie nie pracuję, to też nie muszę odpoczywać, nie muszę się regenerować, nie muszę szukać innych sfer życia i satysfakcji w innych sferach życia.
6: Oczywiście, biorąc pod uwagę czasy, w których to zdanie zostało wypowiedziane oraz wiele innych kontekst, prawda, oraz wiele innych
5: kulturowy też
6: związanych. No właśnie, bo jeszcze jak pomyślimy o tym, czym praca, jakie było pierwsze skojarzenie z pracą w tamtych czasach, to też może nam pomóc pewne rzeczy lepiej zrozumieć.
5: Tak, ale wiesz co, wyjątkowo dzisiaj państwo bardzo do nas dzwonią, więc przerwę ci i oddam głos panu Pawłowi z Katowic. Panie Pawle,
6: dobry wieczór
5: na antenie. Dziękujemy też za cierpliwość i wiem, że pan już chwilę czeka tutaj na połączenie.
8: Tak. Dzień dobry, witam serdecznie. Dobry wieczór wszystkich słuchaczy i państwu.
6: Może pan mówić, jest pan na antenie.
5: Tak, słyszymy pana.
8: Jeżeli chodzi o mnie, doświadczyłem może nie wypalenia, a zmęczenia zawodowego w branży handlowej, gdzie liczył się Excel, statystyki, sprzedaż, marża, pieniądze, zysk i wieczna gonitwa i sprzedaż u klientów, asortymentu. To po prostu po 6 latach pracy doszedłem do wniosku, że czas na zmiany, a że lubię podróżować, lubię jeździć, lubię zwiedzać świat z rodziną prywatnie. Pomysł był taki, żeby zrobić prawo jazdy na ciężarówki i jeżdżę, zwiedzam wcześniej za granicą, teraz tylko po Polsce. Przemieszczam się, nie lubię siedzieć stacjonarnie i pracować stacjonarnie, więc cały czas się przemieszczam, cały czas podróżuję, zwiedzam, patrzę i w tych lepszych warunkach drogowych i w tych gorszych, a teraz sprawia mi to w zupełności frajdę. Przemieszczanie się od jednego punktu do drugiego, kontakt oczywiście też z innymi pracownikami, z innymi firmami, do których trzeba przyjechać, porozmawiać i gdzieś tam dowieźć bezpiecznie towar, natomiast gonitwa za tą marżą, pieniędzmi, niestety, ale po 6 latach pracy, po 7 nawet latach pracy, gdzieś tam odczuwałem to zmęczenie i takie czułem się taki, jak to się mówi, niepotrzebny w pewnym momencie.
6: Okay.
8: Natomiast presja, ciśnienie w pracy, te statystyki, marża, czy też finansowy aspekt gonienia cały czas, to był to procent od wyrobionej marży, ta była wypłata, więc codziennie człowiek przychodził do pracy, myślał już o następnym dniu, gdzie jechać, do którego klienta.
6: Panie Pawle,
8: pojechać,
6: żeby tak dobrze zrozumieć, to ja spróbuję podsumować pana wypowiedź. Czy dobrze rozumiem, że po prostu pan zmienił pracę, która...
8: Zmieniłem pracę,
6: prawda?
8: Tak.
6: Świetnie. Bardzo, bardzo dziękujemy, że pan zadzwonił i o tym pan mówi, bo to jest jeden z ważnych elementów związanych z tym, że wypalenie zawodowe ogromnie często wiąże się z sytuacjami, w których z jakichś powodów nie jesteśmy w stanie tej pracy zmienić, że nie możemy, że nie ma takiej możliwości. Czasami się tak zdarza. a można powiedzieć drogą wyjścia, ochroną w sytuacji takiej, w której jesteśmy wyczerpani pracą, to jest na przykład zmiana. Także bardzo dziękujemy, że pan zadzwonił i mówi pan o tym, że znalazł pan sposób, który jakby pomaga panu zaspokoić potrzeby bytowe, a jednak nie być w jakiejś takiej, w jakimś takim wyścigu, w którym pan nie miał ochoty
5: tej presji.
6: Tak, uczestniczyć. Także panie Pawle, dziękujemy jeszcze raz. Dobrej drogi życzymy.
5: I bezpiecznej.
6: No właśnie. Wszystkiego dobrego.
5: Czy odpowiedzią na wypalenie zawodowe jest zmiana właśnie branży, pracy, przebranżowienie się?
6: No więc następny taki, myślę, element, o którym warto pamiętać, jeśli chodzi o ten kontekst wypalenia zawodowego, że to jednak dotyczy tylko wypalenia zawodowego. To znaczy, że na
5: tego
6: przykład
5: życia
6: mówiąc,
5: zawodowego.
6: Życia zawodowego, tego obszaru tak zawodowego. Na przykład mówiąc o wypaleniu takim innym, życiowym.
5: Mówi się też o rodzicielskim wypaleniu.
6: Prawda? Chociażby dzisiaj próbując to jakoś umiejscowić obok depresji, to depresja dotyczy wszystkich aspektów życia. Wypalenie zawodowe dotyczy tylko tego aspektu zawodowego i dlatego oczywiście najlepszym rozwiązaniem jest zmiana pracy.
5: Ale czy w tym momencie, bo też człowiek, który jest wypalony zawodowo, jest ma mniejsze zasoby, mniej sił, mniej takich zdolności. No mówi się o tym pod takiej postawie obojętnej wobec innych ludzi, często cynicznej wobec, że jak ten taki poziom cynizmu się zwiększa wobec otoczenia czy innych osób. I jak myślę o takiej osobie, czy to jest właśnie dobry moment, żeby pójść do nowej pracy, gdzie no też trzeba się trochę postarać, pokazać. Są na przykład okresy próbne, są procesy rekrutacyjne, prawda? Albo nauczyć czegoś nowego.
6: To jest bardzo ważna sprawa, bo jeżeli to ten nasz stan, ten nasz cynizm, ten nasz
5: obojętność,
6: nasza jakaś taka frustracja, taka drażliwość i tak dalej dotyczy wypalenia zawodowego, no to właśnie zmiana spowoduje, że przechodzi nam to. Po prostu jesteśmy w nowym środowisku, chcemy dobrze wypaść, jesteśmy podekscytowani, zaangażowani. Natomiast jeżeli okazuje się, że na samą myśl, że mielibyśmy no właśnie uczestniczyć, być w tym procesie takiego nowego początku, to nas jakoś przeraża, to znaczy, że sytuacja jest dużo, dużo głębsza, bardziej złożona i może być związana z epizodem depresyjnym i może być związana z różnymi innymi zjawiskami, które dzisiaj nie rozwiniemy, ale powiemy, że z naszym charakterem, można powiedzieć, że czasami wypalamy się nie dlatego, że środowisko jest wypalające, tylko dlatego, że mamy w swoim świecie wewnętrznym wiele takich niepoukładanych spraw, które no, ciągle nam podkładają nogi emocjonalne i to też może być po prostu jakiś taki element frustracji.
5: Czy doświadczyli państwo wypalenia zawodowego? Jak to wyglądało? 22 44 44 0 44 to telefon do studia. Zadzwoniła do nas pani Magda z Kielc. Dobry wieczór pani Magdo. Witamy na antenie.
9: Dobry wieczór. Bardzo mi miło. No właśnie, przed chwilą państwo mówili o zmianie pracy. To chciałam powiedzieć, że ja mam 51 lat. Mieszkam i pracuję w Kielcach, które nie są miastem o bardzo dużym i dającym szansę potencjale, jeśli chodzi o rynek zawodowy, ale pracę zmieniałam 6 razy, to znaczy miejsca pracy. W tej chwili jestem w 6. moim miejscu pracy i z różnych powodów zmieniałam. Zmieniałam, bo akurat firma sprzedawała się i już nie było tam pracy. Zmieniałam miejsce, bo miałam szefa Mobera i po prostu wiedziałam, że muszę to przejść.

0: tego powodu, że zdrowie mi się posypało i była też okazja, żeby zmienić. Natomiast chcę powiedzieć, że to było miejsce, w którym doświadczałam czegoś takiego, że straciłam swoje życie. To znaczy wychodziłam ze szkoły, zdążyłam tylko ugotować obiad i potem znowu byłam w pracy, bo musiałam siedzieć nad lekcjami, nad przygotowaniem się do następnych zajęć, korespondencją z rodzicami. Było to bardzo, bardzo frustrujące, ale chcę jeszcze o czymś innym powiedzieć. Nawet nie o mnie i o nauczycielach, chociaż to naprawdę wiem, że jest wypalające. Natomiast chcę powiedzieć o czymś innym. Mianowicie kilka lat temu czytałam książkę Aleksandra Perskiego, to jest taki badacz stresu, ale też wypalenia zawodowego, twórca sztokholmskiej kliniki stresu. Książkę, w której on opowiada o swoich badaniach nad młodymi kobietami wypalonymi właśnie z wypaleniem zawodowym, które zaczął badać. I w trakcie tych badań, bo przychodziły kobiety 20-paroletnie przed 30, on doszedł do wniosku, że to jest troszkę i z dosyć krótkim stażem pracy, że coś tu nie pasuje, że to jest, że dlaczego one już są wypalone. I jak zaczęli ci badacze sięgać głębiej i głębiej, okazało się, że te kobiety już jako dziewczynki na etapie szkolnym doświadczyły wypalenia. I ja to bardzo, jest mi to bliskie i ja w to wierzę, dlatego że ja już w szkole zobaczyłam wypalone dzieci. I naprawdę chcę powiedzieć, i mówię to wszystkim dorosłym, którzy narzekają, że dzieci mają za dobrze teraz, że one mają luz bluz, że to nie to, co dawna szkoła. Nieprawda. System jest wypalający dla dzieci totalnie. Ja zawsze mówiłam, że ludzie, jak tak narzekacie, idźcie na tydzień do szkoły, zamieńcie się ze swoimi dziećmi, posiedźcie i zobaczcie, jak się będziecie czuć po tygodniu. A one nie mają wyjścia, bo wie pan, ja z pracy mogę wyjść, zmienić pracę, iść do innej firmy. Może to być trudniejsze, łatwiejsze, ale ja mam taką możliwość. Dzieci muszą skończyć szkołę. I to nie jest ich decyzja, tylko rodziców na przykład, że mają chodzić do tej, a nie do innej, z różnych powodów. Dlatego też myślę sobie, że to wypalenie, a zwłaszcza u dziewczynek, i też wierzę, że tu jest jakiś taki rys, bo dużo się wymaga od dziewczyn, od dziewczynek, młodych kobiet, że tu jest też takie podglebie dla późniejszego wypalenia zawodowego.
1: Pani Magdaleno, tak, dobrze mówię, pani imię, tak, bardzo dziękujemy. Tak. Dziękujemy za pani telefon, poruszyła pani szalenie ważny temat. Jeśli pani pozwoli, to ja odniosę się do tego później, bo rzeczywiście poruszyła pani takie aspekty, które są w dużym stopniu predysponujące do wypalenia zawodowego, ale tak, żeby jeszcze inni mogli powiedzieć, inni słuchacze, którzy czekają, to ja po prostu później się odniosę do pani wypowiedzi, dobrze? Bardzo, bardzo dziękujemy.
2: Bardzo dziękujemy. Zadzwonił do nas też pan Grzegorz z Warszawy. Dobry wieczór, panie Grzegorzu, witamy na antenie.
1: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór. Tak, ja chciałem odnieść się do tego stwierdzenia, które pan Armen tutaj na początku był łaskaw zauważyć, że często wypalenie miesza się z jednostkami chorobowymi, psychiatrycznymi, lękowymi, depresyjnymi. Tak też chyba było w moim przypadku. Natomiast jeżeli mielibyśmy mówić o samym wypaleniu, no właśnie inaczej, ja przez trudności w pracy doszedłem do diagnozy psychiatrycznej, od tej strony to się zadziało. No i tutaj cały czas mój terapeuta twierdzi zgodnie, że problemem nie jest praca, tylko sposób przeżywania relacji w pracy. I to by było właśnie związane z tymi kwestiami osobowościowymi, że pewne cechy osobowości, czy perfekcjonizm, niskie poczucie własnej wartości albo nieumiejętność stawiania granic właśnie mogą nie pomagać albo zasycać jeszcze problematykę tego symptomu, którym jest wypalenie i na przykład prowadzić do jakichś dłuższych przerw, absencji zawodowych. Ja taką przerwę miałem dwukrotnie dłuższą, kilkumiesięczną właśnie od pracy. Jestem inżynierem IT. I podczas tych przerw zauważyłem, że owszem, o ile na początku było duża poprawa samopoczucia, o tyle po pewnym czasie jakby te same demony wracały w innych obszarach życia, więc rzeczywiście chyba nie praca była problemem. Natomiast problemy w ogóle pojawiły się u mnie w momencie, kiedy przestaliśmy chodzić do biur. I może nawet nie tyle sama praca, to właśnie sposób organizacji pracy często może też wspierać takie wypaleniowe syndromy. Na przykład to, co pan wspominał, handlowiec o tych statystykach, czy

0: w mojej branży o tych KPI, że właśnie takie ciągłe bycie pod presją pomiaru, oceny, może brak zauważenia tej takiej humanistycznej, ludzkiej części pracownika, tylko właśnie sprowadzanie go do Excela, albo w ogóle sam fakt braku kontaktu ze współpracownikami, czy z przełożonymi, takiego fizycznego kontaktu, bo w moim przypadku właśnie ja kilka lat nawet była taki moment, że nie widziałem 2 lata swoich kolegów i przełożonych. Mhm. I to bardzo tak pogorszyło moje samopoczucie i wydaje mi się, że właśnie też sposób organizacji, nie tyle sam rodzaj pracy, bo można pracę też zmieniać, ja nawet zmieniłem kraj. I to też nie do końca właśnie chyba
1: rozumiem, że więcej słońca albo coś takiego, a problemy zostały takie, jakie były, tak?
0: Nie, więcej pieniędzy akurat właśnie, okay. Może to był błędny kierunek.
1: Zimno, ale więcej pieniędzy, dobrze.
0: Takiego, tak.
1: Panie Grzegorzu, tak, muszę po pierwsze powiedzieć, że jesteśmy pod wrażeniem, że pan zadzwonił i odważnie mówi o tym, że pana obserwacje są takie, tu rozumiem, słyszę, domyślam się, że wynikające na przykład z psychoterapii własnej, że te obserwacje są takie, że właśnie nie tylko praca i że praca nie wypala za każdym razem, że nie wszystkie kłopoty związane z naszym sposobem przeżywania emocji to praca. Bardzo za to dziękuję, bo okazuje się, że ta podstawa i zresztą to, co pani Magdalena powiedziała, że czasami to, jak jesteśmy ukształtowani, czasami to, jak inni, szczególnie w tym okresie, kiedy jesteśmy bardzo wrażliwi na innych, czyli kiedy potrzebujemy tych opiekunów, jeśli w tym okresie różne rzeczy w naszej emocjonalności się dzieją, to się okazuje, że wypracowujemy różnego rodzaju mechanizmy obronne, czasami takie, że one mogą trochę wyglądać jak autystyczne, bo jesteśmy przyzwyczajeni do tego słowa, czyli taki pancerz budujemy i tak się chowamy w tym pancerzu. Czasami inne są te mechanizmy obronne, bardziej takie ekspansywne. Jakkolwiek okazuje się, że ze względu na fakt, że praca zawodowa zabiera dużą część naszego życia, to po prostu jest to scena, na której ogromnie często występujemy z różnych powodów. Więc
0: i tam się to ujawnia.
1: No dopiero, właśnie, i tam się pojawiają te wszystkie nasze kwiatki różne rodzaju. Także ogromnie panu za ten dojrzały głos dziękuję. No i zachęcam do tego, żeby pomyśleć o tym, co mam wrażenie, że już pan robi, że tak naprawdę to wypalenie może nastąpić ze względu na różne rzeczy. Chociaż bardzo mi się też podobało to, co pan powiedział odnośnie pracy zdalnej. To rzadko się słyszy. To muszę uchwycić się tego, co pan powiedział. Ja, to jest jakieś moje osobiste przekonanie, że ogromne znaczenie ma to, że chodzimy do biur, że spotykamy się, że nawet to, na co narzekaliśmy dawno temu, że stoimy w korkach, że poświęcamy czas na dojazd, to wszystko jednak powodowało, że mogliśmy na przykład w metrze, nie wiem, czym tam kto jedzie, pociągu, a książkę przeczytać, mogliśmy pomyśleć, mogliśmy popatrzeć w okno, że ten sposób pracy, to, że się spotykamy z kimś w biurze, to, że potrzebujemy do tej pracy dojechać, wyjść z niej, wszystkie te elementy powodowały również, że mogliśmy mieć chwilę na znalezienie dystansu do tego, czym się zawodowo zajmujemy. Natomiast bycie w pracy, szczególnie w pana zawodzie, ciągle 24 godziny w pracy, w domu, bo rozumiem, pracując w domu, to w zasadzie odchodzi pan od biurka
0: No to zaburza tą higienę, tak.
1: No właśnie, brak tej higieny zawodowej i tej higieny pracy i takiego dystansu, brak przestrzeni na dystans w zasadzie powoduje bardzo poważne ryzyko związane z tym wypaleniem, tak. Prawda?
0: Panie Grzegorzu, właśnie, słowo dystans to jest ważne, rzeczywiście. To też pan mi uświadomił teraz. Dziękuję.
2: A ja mam jeszcze pytanie, jak się pan teraz czuje?
0: No, aktualnie wziąłem dużą odprawę, jestem poza organizacją, więc no już jakby skontrolowałem przez unikanie ten problem, no ale pracuję terapeutycznie, żeby wrócić jednak do aktywności zawodowej. Mhm. Ale właśnie w taki zdrowy sposób, żeby też z dbaniem o siebie, o swoje potrzeby.
1: Tak, i ja tak jeszcze na koniec dla pana i dla innych słuchaczy, bo my często odwołujemy się do tych KPI-ów, do tych wyników, do pieniędzy, ale z drugiej strony organizacja organizacja tak właśnie działa, że w organizacji te pieniądze jednak są ważne, więc jeżeli ktoś nas zatrudnia, podpisujemy jakiś kontrakt i umawiamy się, że my coś im dajemy, a oni nam za to płacą, to naturalne jest to, że te wyniki są i ta presja wyników jest. Oczywiście sytuacje są bardzo różne, ale jak pan tak opowiadał i inni słuchacze mówili o tych wynikach, to sobie pomyślałem, że rzadko na przykład myślimy o kierowcy autobusu, o pilocie, o lekarzu, że to też są osoby, które muszą pracować na wynik i na czas, bo kierowca musi dojechać na czas, bo ma rozkład jazdy, pilot musi dojechać na czas, kabina pokładowa w ogóle ma też jakieś swoje ileś godzin musi wylatać i tak dalej, i tak dalej. Myślę, że w każdym zawodzie, który jest tak regulowany, że umawiamy się, że my dajemy jakąś usługę lub świadczenie, pracodawca nam płaci, wiąże się z pewną presją. Tego nie unikniemy w środowisku zawodowym, nawet jeśli prowadzimy własną działalność. Więc
0: że właśnie ważne jest, żeby mądrze podpisywać te kontrakty i na co się umawiam świadomie, bo właśnie świadome umawianie się na coś, znać swoje też ograniczenia
1: właśnie,
0: w tym kontekście.
1: Albo potrzeby. Jeśli się uczymy tego, że podpisałem coś, co z czasem jakoś uważam, że nie jest dla mnie dobre, no to żeby mieć możliwość też wyjścia z tego, prawda? Wycofania się.
2: Ale też często zmiana pracy daje szansę na budowanie nowych nawyków, nowych praktyk i przyzwyczajania zarówno przełożonych, jak i współpracowników do tego, że funkcjonujemy w inny sposób, więc mam nadzieję, że ta...
0: Że nie jest strategią ucieczkową właśnie od problemów.
1: Tak, bo my, wie pan, no, generalnie jednym z najważniejszych mechanizmów obronnych to jest ucieczka, więc no, można powiedzieć, że jak łapiemy się na tym, że często mamy taką strategię ucieczkową, to nie jest najgorzej. Chodzi tylko o to, żeby w którymś momencie się zatrzymać i uznać, że nie może być to jedyna strategia.
0: To jest walka, tak.
1: Właśnie. Jeszcze raz ogromnie dziękujemy.
2: I trzymamy kciuki za nową pracę, panie Grzegorz.
1: Wszystkiego dobrego.
2: 22:44:44. Mówiłeś o presji czasu i o czasie, więc my już jesteśmy po połowie naszej dzisiejszej rozmowy, więc jeżeli chcą państwo zadzwonić, to jest dobry moment. Czy doświadczyli państwo wypalenia zawodowego? Może mają państwo jakieś refleksje lub pytania dotyczące tego stanu? 22:44:44:044.
1: Obiecałem, że wrócę jeszcze do wypowiedzi słuchaczki, bardzo ważnej, dotyczącej tego, jak pani Magda nazwała, tego, że to wypalenie może mieć znacznie starszą historię niż to, co odkrywamy w danym momencie. I tutaj pani mówiła o dzieciach. Rzeczywiście sprawa jest złożona, dlatego że dzieci generalnie są przepracowane, przemęczone, za mało śpią. Dane są przerażające. Okazuje się, że dzieci, które, no jeszcze zależy, jakie dzieci, w jakim wieku mówimy, ale powiedzmy podstawówka, to te dzieci muszą spać znacznie dłużej niż sen zdrowego dorosłego i okazuje się, że biorąc pod uwagę grafik tych dzieci, aktywności szkolne, rodzinne, dojazdy, okazuje się, że te dzieci generalnie mają bardzo mało czasu na sen. Zadania domowe, jakieś zadania dodatkowe, bardzo często ambicje rodziców. Po prostu te dzieci są niezwykle eksploatowane, jeśli chodzi o ich czas i bardzo mało przestrzeni się wykorzystuje na relaks i wypoczynek. Już nie mówiąc o tym, że technologia, takie jak na przykład smartfony czy inne urządzenia, powodują, że dodatkowo czas, który wydawałoby się, że jest poświęcony na relaks, jest niezwykle niebezpieczny dla rozwijającego się umysłu. Więc zakładając taki scenariusz, możemy powiedzieć, że rzeczywiście, no mówimy tutaj innym językiem, nazywając rzecz, powiedzielibyśmy, że mówimy o zaniedbaniach, które pojawiły się w wieku rozwojowym i te zaniedbania, owszem, mogą predysponować później do wypalenia zawodowego szybszego niż u osoby, która nie miała takich zaniedbań. I to jest to, co pan powiedział nam przed chwilą. Czyli, że po prostu może się okazać, że nasza ukształtowana osobowość, nasze sposoby bycia w relacjach z innymi, nasz sposób przeżywania emocji, nasz sposób regulowania emocji, wszystko to może powodować, że szybciej lub wolniej się wypalimy.
2: Ale też potrzeby, bo pan Grzegorz też bardzo powiedział o swoich potrzebach. Niektórzy z nas potrzebują większej ilości kontaktów i interakcji, a inni mniej. I wtedy na przykład praca zdalna lub praca w biurze może mieć
1: zupełnie inne znaczenie. Bardzo dobrze, że o tym mówisz, bo jedni się ucieszą właśnie z tych kontaktów, albo nawet to jest tak, że będą mieli świadomość, że to wymaga dodatkowego wysiłku, ale rozumieją korzyści z tego wynikające i potem się cieszą z tego, że jednak zmotywowały się i poszły do biura, a dla innych osób będzie to tak ogromny wysiłek związany na przykład z pewną neuroróżnorodnością, że że to będzie ogromnie wyczerpujące fakt, że muszą akurat w tym biurze pracować, a nie zdalnie.
2: Ciekawy też wątek z tych opowieści Państwa, za które oczywiście bardzo dziękujemy. I to kwestia wartości i poczucia sensu. Jak Ty widzisz połączenie wartości, poczucia sensu z ryzykiem wypalenia zawodowego?
1: Generalnie wartość i o wartości, i o poczuciu sensu mówiliśmy, ale to są rzeczy, do których rzeczywiście należy wielokrotnie wracać. Okazuje się, że w zasadzie na wartościach budujemy poczucie sensu, w zależności od tego, jakie mamy wartości, jakie mamy punkt wyjścia, punkt widzenia na świat, no to w zależności od tego nadajemy sens różnym rzeczom.
2: Czy ja dobrze rozumiem, że jedna osoba może mieć poczucie sensu z danej pracy, a druga osoba może z tej samej pracy w ogóle nie odczuwać tego poczucia sensu, bo będą miały ten inny fundament?
1: Dokładnie tak. Myślę, że bardzo pięknie, przy okazji wybitnie dobrze ilustruje to zjawisko film Perfect Days. Taki chyba sprzed kilku lat, sprzed dwóch lat może, genialnie pokazuje zjawisko tego właśnie, jak pewna praca, tam bohater sprząta toalety publiczne w Japonii, to ważna informacja, że w Japonii, ale i teraz może się, to w ogóle trzeba by to zobaczyć, żeby...
2: Może kiedyś zrobimy kinoterapię, bo właśnie nasza wydawczyni Maria Mroczkowska napisała, że to jest jej ukochany film, a myślę, że w ogóle kwestia sprzątania jest bardzo ciekawa, bo jeden z takich dużych badań na temat poczucia sensu w pracy prowadziła profesor Amy Wrześniewski i ona stworzyła metodologię job craftingu i cała jej grupa badaczy badała pracowników ochrony zdrowia w takiej klinice osób, które są w długotrwałej śpiączce. To coś jak budzik w Polsce. I jedną z osób, która miała bardzo wysokie poczucie sensu, była właśnie osoba, która sprzątała. I ona, jakby ten człowiek tłumaczył swoje poczucie sensu, że on tworzy bezpieczną, znaczy taką przyjemniejszą przestrzeń dla ludzi, którzy odwiedzają swoich bliskich, którzy są w tak beznadziejnej sytuacji, że on chociaż sprawia, że ta przestrzeń jest czysta, schludna i tak sprawia, że ich życie choć trochę jest lepsze. I to jest rzecz, która nie musi być intuicyjnie, nie musi intuicyjnie dotyczyć każdej osoby, która na przykład wykonuje taki zawód.
1: W rzeczy samej. I to właśnie mamy na myśli, mówiąc o wartościach, to dotyczy również nauczycieli, lekarzy, to dotyczy pracowników IT, to dotyczy wszystkich ludzi, którzy wykonują zawód. I teraz, czy w ogóle jakieś aktywności życiowe? Można zadać sobie pytanie, dlaczego to robię? No pewnie najłatwiej odpowiemy sobie na to pytanie, dlatego, że potrzebuję pieniędzy, ale właśnie ile czasu, wysiłku w ogóle wkładam w moim życiu na to, żeby zrozumieć, co dla mnie ma większy lub mniejszy sens, nawet w kwestii zarabiania tych pieniędzy, tak? Oczywiście to jest bardzo złożona sprawa. Odpowiedź na pytanie, jaki jest sens życia, naprawdę bardzo złożona sprawa. I nie chodzi o to, żebyśmy...
2: Może łatwiej zapytać, jakie są moje wartości i wyjść poza refrenowe
1: albo jaki jest sens
2: rodzina,
1: tego, co
2: ojczyzna.
1: Ja w danym momencie robię, prawda? Jaki jest sens tego, co robię, albo czego nie robię. I to może dotyczyć również narzekania. Bo można powiedzieć, ja mogę narzekać na różne rzeczy i na przykład dużo wiem, dużo czytam, w związku z tym myślę o tym, jak system powinien funkcjonować, jak państwo, jak ludzie, jak dzieci, jak rodzice, jak lekarze, jak, prawda, no i tak dalej. Mogę dużo mówić o tym, jak powinno być, ale mogę też zadać sobie pytanie, jaki jest sens tego, co ja robię. I to bardzo ciekawe, mogę dojść do takiego wniosku, że moje wartości predysponują mnie do tego, że dużo łatwiej jest mi oceniać, opisywać, recenzować świat z zewnątrz, niż na przykład obrać sobie mały kawałek, na który mam wpływ i ten kawałek sobie tam rzeźbić. I to wszystko jest bardzo mocno związane z tym właśnie, jakimi okularami, przez jakie okulary patrzymy na świat. Zatem można powiedzieć,
2: czyli
1: że...
2: Czyli ktoś może mieć poczucie sensu w narzekaniu?
1: Ależ oczywiście. Oczywiście, że tak. No, narzekanie jest bardzo bliskie
2: więziotwórcze
1: plotkowaniu i okazuje się, że badania pokazują, że jak się plotkuje lub się narzeka, to w systemie nerwowym pojawiają się konkretne impulsy, które są bardzo przyjemne. To znaczy można powiedzieć, że tak jak ludzie ekscytują się, robiąc jakieś ekscytujące rzeczy, to można się też ekscytować plotkując lub narzekając. I teraz, jeśli będziemy robili pewne rzeczy bezrefleksyjnie, bez zastanowienia się nad tym, jaki jest mój sens danej aktywności, to może się okazać, że z czasem coś, co mogło mieć takie znaczenie ekscytujące, no jak oglądamy sobie film, coś tam sobie pomyślimy, przeradza się coś przewlekłego, jeżeli ktoś przewlekle narzeka na wszystko, co naokoło jest i poświęca temu więcej czasu niż na to, co ma wpływ, czyli poświęca czas na coś, na co nie ma wpływu, zamiast na to, co ma wpływ, to dochodzi do czegoś takiego bardzo ciekawego. Mianowicie może się okazać, że czyjś sens, czyjeś wartości są tak skonstruowane, że taka osoba regularnie poświęca teraźniejszość na poczet przeszłości i przyszłości. Się nieustannie zajmuje tym, co było, co powinno być, ale nigdy tym, co jest. I to naprawdę może być opłakane w skutkach.
2: To jeszcze na koniec. Wątek wakacji i wypalenia zawodowego, bo też wybraliśmy ten temat w związku z sezonem urlopowym. Jak widzisz tę zależność? Czy to jest tak, że kiedy jesteśmy na wakacjach, to wypalenie zawodowe w jakiś sposób znika?
1: No właśnie, jeśli to jest wypalenie zawodowe, to może się okazać, że zaznamy ulgę, ale na samą myśl, że wracamy do pracy, będziemy mieli bardzo konkretne objawy, no takie nawet somatyczne. Nie tylko, że nastrój się nam pogorszy, ale możemy mieć różnego rodzaju objawy.
2: Na przykład ból brzucha?
1: Dokładnie tak, ból brzucha, ból głowy, spięte mięśnie, karku i tak dalej, wymioty, no różne mogą być te objawy. Takie związane ze stresem po prostu, tak? Wymieniamy teraz objawy takiego silnego stresu na samą myśl, że wracam do pracy. To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że może się okazać, że ten urlop jest świetną okazją, żeby się przyglądać temu, nie czy ja jestem wypalony, bo może się okazać, że nie jestem, ale mogę się przyjrzeć temu, jaką ja mam relację z pracą zawodową w ogóle. Może się okazać, że ja nie jestem w stanie nic nie robić, bo mam takie napady lęku, jak nic nie robię, że muszę coś robić, nawet bezsensownego, czyli będąc na jednych wakacjach planować na przykład na następne, bo daje mi to poczucie ulgi, że coś zrobiłem. Po prostu potrzebuję jakąś akcję wykonać, bo jak tego nie robię, to po prostu mam ogromne poczucie niepokoju. Słowem, wakacje...
2: Skąd to poczucie niepokoju? Jeszcze jakbyś wyjaśnił.
1: No, w dużym skrócie możemy powiedzieć, że to poczucie niepokoju jest pewnym zwyczajem mózgu, takim nałogiem.
2: Takim nawykiem.
1: Tak, w wyniku nałogu jest taki nawyk. Okay. Pojawy, prawda, że ja muszę mieć wysoki poziom adrenaliny, muszę być taki pobudzony, tak jak na przykład jesteśmy pobudzeni w trakcie wykonywania jakiejś ważnej czynności, podróży, obserwujemy, co się naokoło dzieje, albo walki jakieś, prawda, mamy oczy dookoła głowy. I teraz, jeżeli długo tak funkcjonujemy, można dla niektórych zawsze, bo na początku w dzieciństwie byli tacy pobudzeni, bo trzeba było pilnować, czy wszystko się dobrze dzieje, bo po prostu mieli takie dzieciństwo zagrażające. Potem jako dorośli na przykład nauczyli się osiągać sukcesy i w pracy, w szkole. W związku z tym te sukcesy powodowały, że oni mieli takie poczucie, że w końcu mam wpływ na coś fajnego. I to jest ta praca. Ta praca daje mi bardzo realny zwrot z inwestycji. A potem okazuje się, że ta praca jest fajna, jest dobrze, ale moja relacja z tą pracą jest taka, że ja nie pracuję tylko dlatego, żeby mieć pieniądze i mieć bezpieczeństwo życiowe, ale jak przestaję pracować, to zaczynam się zastanawiać, kim ja jestem, co ja mam robić. Jestem przerażony, bo jak nie pracuję, to nie wiem, kim jestem.
2: Czyli to jest taka kwestia tożsamości?
1: To jest kwestia tożsamości, to jest kwestia zaburzeń lękowych, to jest kwestia głębokiego poczucia zagrożenia związanego z tym, że jeśli nie będę nieustannie pracował, to stanie się coś złego.
2: Czyli to są objawy czy sytuacje, w których warto już szukać pomocy specjalisty?
1: Na pewno warto zacząć się zastanawiać nad tym, dlaczego tak mam. Zacząć czytać, sprawdzać, rozmyślać na ten temat, to znaczy tak...
2: Słuchać.
1: Słuchać, no właśnie, też tak, może być, zadać jakieś pytania. Ale oczywiście na tej liście również warto umieścić pomoc u specjalisty, ale mówię o tym z rozwagą, dlatego że, bo również ta pomoc u specjalisty, wbrew pozorom, może być wykorzystywana, może być nietrafiona, bo zarówno szukająca pomocy, jak i udzielająca pomocy może zupełnie nieświadomie utrwalić istniejący mechanizm, czyli ja pójdę do specjalisty, żeby on się zajął tym, że ja na przykład na tym urlopie nie umiem odpoczywać. I może się wydawać, że robimy mądre rzeczy. Mówimy o tym, że to taka technika, że to trzeba to robić przed urlopem, tamto, ale głównie zajmujemy się robieniem. Ciągle. A chodzi o to, żeby się nauczyć i zastanowić się, z jakiego powodu, to jest jednak szalenie ważne, nim się czegoś nauczymy, to trzeba się zastanowić, dlaczego ja muszę coś robić. No bo muszę coś robić być może dlatego, że od najwcześniejszego dzieciństwa nie robienie niczego, na przykład nie pilnowania, czy mama będzie miała jakieś humory, czy tata będzie miała jakieś humory, czy coś się złego zadzieje, było zagrażające dla mnie, więc ja po prostu się nauczyłam, że muszę mieć oczy dookoła głowy, wtedy przynajmniej wiem, na czym stoję. I teraz, jeśli ja tego nie zrozumiem, nie odkryję, że może z tego powodu, bo jeszcze są inne powody, no to różne techniki nic mi nie dadzą, bo potrzebujemy zrozumieć źródło, przyczynę zjawiska.
2: Też myślę, że to nierobienie bardzo źle się kojarzy w polskiej kulturze.
1: No, to bez nie zobacz, mamy, jak to brzmi, nie rób. Nawet nierobienie to jest taki nie rób. Ten, co nic nie robi, to jest taki nie rób.
2: Właśnie. Nie mamy, tak jak Włosi mają dolce far niente, czyli radość nic nie robienia. W polskim nie ma czegoś takiego. Jest, co tak leżysz?
1: Ale już w dzieciństwie, prawda?
2: Tak.
1: Nie. I co tak siedzisz, co tak leżysz?
2: To było bardzo jasne, że nie należy leżeć, nie należy siedzieć. Nie widzieliśmy naszych rodziców odpoczywających.
1: Że to zagrożenie, to poczucie, moje poczucie zagrożenia może być wynikiem nie tego, że ja miałem jakiś trudny dom, ale też tego, że mi się kojarzy to z zagrożeniem związanym z lenistwem. Bo mi mówiono i ja jakoś to wierzę.
2: Z oceną innych.
1: Ale też ja boję się, że jak ja nie będę nic robił, to osiądę na laurach i w ogóle coś złego się wydarzy. Nie wiem co, ale coś złego się wydarzy. Lepiej robić niż nie robić. I to powoduje, że my 24 godziny, nawet jak śpimy, procesujemy różne zjawiska, które bronimy się przed zagrożeniami, których jeszcze nie ma, ale anusz nadejdą. I to właśnie powoduje, że to zjawisko, że ja poświęcam teraźniejszość na poczet przyszłości i przeszłości. To jest groźna sprawa. Wyobraźcie państwo sobie, że prowadzicie samochód i nie zajmujecie się tym, co macie przed sobą, tylko tym, co będzie za 3 skrzyżowania. No to wiadomo, że jesteście zagrożeniem dla innych, prawda, i dla siebie samych. Tym samym, tak samo jest z życiem. Jeśli łapiemy się na tym, że nie jesteśmy w stanie zająć się tym, co teraz, bo zajmujemy się tym, co za 3 miesiące, to jest stan groźny i wymaga wsparcia.
2: To była bardzo gęsta audycja, więc myślę, że teraz czas na twoje tradycyjne podsumowanie, chociaż czasem odchodzimy od tej tradycji. Co chciałbyś, żeby nasi słuchacze, nasze słuchaczki zapamiętali z tej rozmowy?
1: Na pewno należy pamiętać o tym, że wypalenie zawodowe jest zjawiskiem poważnym i należy poważnie to zjawisko traktować z dwóch powodów. Jeden powód to jest związany z jednostką, czyli że wypalenie zawodowe, no, że mogę mieć wpływ na to, jak ja pracuję, jak żyję, żeby się chronić przed wypaleniem zawodowym, bez względu na zawód, środowisko pracy i w ogóle. To jest jedna sprawa, czyli mogę zadbać o higienę snu, o właśnie swoje granice, rozpoznać je, nauczyć się też rozpoznawać to, jak ja jestem, jak ja reaguję na różne sytuacje. To jest jedna rzecz, czyli to, co się
2: dzieje. Nie powiesz o diecie i ćwiczeniach?
1: Dieta i ćwiczenia również. Tak, to, no, badania jasno pokazują, że ma to wpływ na zdrowie psychiczne. Zatem to jednostka. Ale bardzo ważne jest również, a myślę nawet w tej sytuacji szalenie, no, ważniejsze, trzeba by powiedzieć śmiało, to jest to, co leży po stronie organizacji. Jeżeli organizacje nie będą stwarzały warunków dobrych do tego, żeby nie wypalały się jednostki u nich, to tego problemu nie rozwiążemy, bo to jest problem systemowy, polegający na tym, że jeżeli organizacje nie zrozumieją, że sposób organizowania pracy, ilość pracy, możliwości przerwy, dobra atmosfera, godne traktowanie, poczucie autonomii, że to są zjawiska, które muszą być zorganizowane przez pracodawcę, że nie zawsze może o to zadbać jednostka. I jeśli organizacje nie mają takiego zwyczaju, no to będą się u nich ci ludzie wypalali i to jest niekorzystne zarówno dla tych jednostek, no bo się wiąże z ryzykiem utraty zdrowia psychicznego, jak i dla biznesu, bo się wiąże z utratą konkretnych zysków.
2: Myślę, że ten drugi wniosek to temat na kolejną audycję, więc jeżeli mają państwo jakieś pytania co do budowania miejsc pracy, kultury organizacyjnej, to proszę do nas pisać dobraterapia@tok.fm lub na naszych profilach w mediach społecznościowych, tam można nas znaleźć, bo myślę, że za jakiś czas zrobimy audycję z tej drugiej perspektywy, z tej perspektywy organizacji.
1: Jak najbardziej. W związku z tym teraz pozostaje nam się żegnać z państwem.
2: I podziękować, ponieważ dzisiejszą audycję wydawała Maria Mroczkowska i realizował Adam Brzeziński. Bardzo wam dziękujemy, a my słyszymy się z państwem za tydzień, w niedzielę po 22.
1: Zuzanna Piechowicz.
2: I dr Armen Mehakian.
3: Bartosz Dąbrowski, dzień dobry, jakie radio, Toka Lista. Oto jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM.
4: Tok 3.
5: Ekolejka będzie gwarantowała nam zapisy do szpitali na zabiegi planowe, czyli to, co dzisiaj budzi największe emocje i to jest ten moment, w którym dochodzi do największych nadużyć i te rozwiązania, jesteśmy przekonani, że spowodują transparentne, przejrzyste zasady zapisywania się na zabiegi dla wszystkich pacjentów, niezależnie od tego, czy przechodzą przez gabinet prywatny, czy korzystają z jakiejś protekcji.
3: To była tylko jedna z propozycji w najnowszym wydaniu Listy Przebojów Tok FM. Na każdą z propozycji można zagłosować na portalu tokfm.pl. Do usłyszenia.
6: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
7: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dyzelgeneratorach pracują, ale pracują.
8: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nas, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
6: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
10: Ruszają kolejne ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej. Propozycje zmian w ochronie zdrowia to dopiero początek zmian, twierdzą rządzący, opozycja nie wierzy. W Gdyni zaczyna działać Centrum Elektroniki Militarnej. To są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Z początkiem tygodnia ruszą kolejne prace ekshumacyjne na terenie dawnych polskich wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu. Ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam w 1943 roku ponad 600 Polaków. Jednocześnie rodzinom pomordowanych ze wsi Późniki zostaną wręczone tzw. noty identyfikacyjne osób, które udało się zidentyfikować w trakcie zeszłorocznych ekshumacji, mówił w TOK FM Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja.
11: I dzięki temu, no, pierwszy raz możemy te ofiary indywidualnie po prostu sklasyfikować, nazwać, ostatecznie też upamiętnić w sposób właściwy dla pojedynczej osoby, czyli krzyż na tym krzyżu nazwisko.
10: A jak przekazał w TOK FM wiceminister kultury Marek Krawczyk, jeszcze w tym roku polska strona podejmie kolejne próby znalezienia masowych grobów we wsi Ugły. Politycy koalicji rządzącej przekonują, że to dopiero początek, opozycja, że to próba odwracania uwagi opinii publicznej. A mowa o ustawie umożliwiającej zbieranie danych o zarobkach lekarzy i propozycjach ministra zdrowia dotyczących m.in. ograniczenia wynagrodzeń i uregulowania zatrudniania medyków. Zarówno ustawa, która czeka na decyzję prezydenta, jak i pomysły Jolanty Sobierańskiej-Grędy są odpowiedzią rządzących na aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie, w którym koordynatorem SOR-u był niespełna 30-letni lekarz bez specjalizacji, jednocześnie radny Koalicji Obywatelskiej, który zarobił w tym szpitalu w 2025 roku ponad 1,5 miliona złotych. Wawrzyniec Zakrzewski.
12: Wiceszefowa PSL-u Urszula Pasławska liczy na prezydenta Karola Nawrockiego. Liczy, że uda się zrobić pierwszy krok, aby uszczelnić system finansowania ochrony zdrowia.
13: Kwestia transparentności wynagrodzeń lekarzy jest jednym z elementów uszczelnienia. Wydaje się, że nie powinno tutaj być większych uwag pana prezydenta. Jeżeli tak by było, no to wtedy powiedziałby nie obywatelom, którzy jednak dzisiaj oczekują takiej zmiany.
12: Po której muszą nastąpić kolejne, przyznaje wiceministra pracy Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej, która trzyma kciuki za Jolantę Sobierańską-Grędę.
14: Propozycje, które na stole położyła pani minister, są taką podwaliną pod to, żeby te zmiany zacząć wprowadzać.
15: To jest czysta socjotechnika, która ma przekierować uwagę od afery, która jest aferą polityczną i wręcz partyjną, na lekarzy.
12: Mówi Jarosław Selin z PiS-u, który przekonuje, że problem zarobków części medyków nie jest głównym problemem, z którym boryka się system ochrony zdrowia w Polsce. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
10: Przez dwa najbliższe dni mieszkańcy północno-wschodnich regionów mogą zauważyć większy ruch żołnierzy oraz pojazdów wojskowych, również po drogach publicznych. Dowództwo operacyjne rodzajów Sił Zbrojnych uspokaja. To planowe szkolenie wydzielonych oddziałów Sił Zbrojnych. Wojsko apeluje o zachowanie ostrożności w rejonach przemieszczania się pojazdów wojskowych oraz o niepublikowanie na platformach społecznościowych informacji, zdjęć i nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego. Unikatowe podzespoły dla przemysłu obronnego będą produkowane w Gdyni. Funkcjonowanie rozpoczyna tam Centrum Elektroniki Militarnej, które w jednym miejscu skupi projektantów, linie produkcyjne i serwis, mówią dyrektor zarządzania projektami Anna Józefczyk i wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota.
4: To budynek, w którym będziemy produkować elektronikę do wszelkich urządzeń przeznaczonych dla sił zbrojnych.
16: To jest jeden z takich najbardziej lśniących klejnotów w koronie PGZ. Tutaj rozwija się najbardziej zaawansowane systemy związane z obroną.
17: Będziemy produkować sprzęt niejawny, a sprzęt niejawny wymaga ciszy. Zaczynamy w lipcu wyposażać i myślę sierpień, wrzesień, pierwsze próby, natomiast tu wtedy już nie będzie można wejść.
10: Dodawał Marcin Wiśniewski, prezes Centrum Techniki Morskiej, które dzięki inwestycji w Centrum Elektroniki Militarnej stanie się pierwszym polskim dostawcą elektroniki dla zaawansowanego systemu radarowego w programie Wisła. Wymarzony koncert może zamienić się w kosztowne rozczarowanie. Policja ostrzega przed oszustami, którzy oferują fałszywe lub bezwartościowe bilety na letnie festiwale i muzyczne wydarzenia. W tym sezonie nie brakuje już takich przypadków, a straty są podwójne. Tracimy pieniądze, ale też szanse na udział w koncercie, na który często długo czekaliśmy. Ariadna Wałęga, powiatowy rzecznik konsumentów z Bielska-Białej, radzi, by dokładnie sprawdzać informacje o sprzedającym.
18: Taki sprzedawca powinien nam przekazać warunki uczestnictwa w wydarzeniu, swoje dane kontaktowe i także dane ewentualnych pośredników, bo tam różnie odpowiedzialność tych przedsiębiorców może się potem kształtować.
10: Także w przypadku odwołania imprezy zwrot pieniędzy za bilet najłatwiej uzyskać, jeśli kupiliśmy go z oficjalnego źródła. Przy wejściówkach odkupionych od prywatnych osób jest często to niemożliwe. Jazda tramwajem po Śląsku i Zagłębiu ma przestać być udręką, szczególnie latem, kiedy wysłużone wagony nagrzewają się jak piekarnik, bo większość taboru tramwajów śląskich wciąż nie ma klimatyzacji. To jednak się zmienia. Jeszcze tego lata na tory wyjedzie 20 nowych pojazdów, mówi rzecznik spółki Paweł Cys.
19: Planujemy, że do końca sierpnia wszystkie nowe tramwaje pojawią się na torach. Nowoczesny, bezpieczny i przyjazny środowisku tabor, który mamy nadzieję będzie służył mieszkańcom regionu przez kolejne dziesięciolecia.
10: Nowe tramwaje będą pochodzić od polskich producentów, firm PESA i Modern Trans. Poniedziałek pogodny w wielu miejscach, tylko na wschodzie może mocniej popadać i zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy od 19-22 stopni na południowym wschodzie oraz nad morzem około 25 w centrum i na północy, do 28 na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich.
9: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
20: Dobry wieczór Państwu. Rozpoczynamy kolejną seks audycję. Przy mikrofonach Robert Kowalczyk, psycholog, seksuolog kliniczny.
21: I Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
20: Program wydaje Maria Mroczkowska, a realizuje Michał Brodowski. My dzisiaj jesteśmy z Państwem na żywo w Radio Tok FM i będziemy, mam nadzieję, wspólnie dyskutować o uwodzeniu. O uwodzeniu, o zjawisku, które może budzić pewne kontrowersje, czasami wzbudza zachwyt, a czasami może nawet niepokój. No bo gdzie jest różnica i gdzie jest granica pomiędzy takim przyjemnym sposobem komunikacji, a presją, manipulacją, może jakąś formą wyzysku czy oszustwa. O uwodzeniu dzisiaj rozmawiamy. Czym dla Państwa jest uwodzenie? Od tego wątku zaczynamy. 22 44 44 044. Zapraszamy do dyskusji. Czym jest uwodzenie dla naszych słuchaczy? A do Ciebie, Robert, już od razu w tym momencie kieruję pytanie, czym jest uwodzenie z punktu widzenia psychologii i seksuologii.
21: Za chwilę odpowiem na to pytanie, ale przypomnę, że również można do nas pisać poprzez media społecznościowe. Jeżeli chcą Państwo wysłać do nas wiadomość, znajdą nas Państwo na Facebooku i Instagramie pod nickiem Seks Audycja. Czym jest uwodzenie? To pewien sposób budowania zainteresowania, napięcia seksualnego, emocjonalnego, poczucia wyjątkowości w kontakcie z drugą osobą, ale tu taka gwiazdka, uwodzenie nie zawsze musi prowadzić do seksu. Bo zdarza się, że to jest takie w dyskusji, że to jest takie preludium do. Nie, uwodzenie takie być nie musi. I tutaj mamy bardzo wiele możliwości, w których dyskutujemy właśnie tę kategorię, jaką jest uwodzenie, czyli na przykład zdobycie czyjejś uwagi w kontakcie, czy nie wiem, ludzie mówią, że to jest pewien sposób patrzenia na drugą osobę, taki uwodzący, ale też to może być, przynajmniej ja takie opowieści słyszę w gabinecie, na przykład uwiódł mnie poczuciem humoru. Czyli to może przyjmować bardzo różne formy. Uwodzenie, ciekawość w ogóle. Uwodzenie dla mnie mocno łączy się z taką kategorią ciekawości, jakiegoś zaciekawienia drugą osobą. Oczywiście to, co ty powiedziałaś, taki element komunikacji, na przykład niewerbalnej. Bo i werbalnej, i niewerbalnej, jakiejś emocjonalnej bliskości też budowanie. No i oczywiście też dla wielu osób ma podtekst, kontekst seksualny.
20: No dobrze, ale uwodzenie, bo wymieniłeś bardzo dużo różnych obszarów, gdzie moglibyśmy użyć takiego sformułowania jak uwodzenie, ale ja cały czas zastanawiam się, czy uwodzenie to jest proces, który, no właśnie, czemu on służy? Czy to jest proces, który ma pokazać, jacy my jesteśmy, czy raczej to jest proces, który ma założyć nam na twarz jakąś maskę, albo który ma sprawić, że jednak z założenia przejmujemy kontrolę nad znajomością. Czy ta znajomość ma doprowadzić do seksu, czy nie? Czy ona ma doprowadzić do związku, czy nie? Czy ma charakter erotyczny, czy nie? To na razie sprawa drugorzędna, ale mam wrażenie, że jednak uwodzenie jest takim procesem, który dosyć kontrowersyjnie pozwala nam się zaprezentować, bo na naszych zasadach.
21: Rzeczywiście dyskutuje się takie kategorie jak funkcje uwodzenia i ta funkcja psychologiczna to na przykład budowanie więzi. Specyficzna forma, ale jednak mówimy o budowaniu więzi. Czy to jest dyskusja o jakimś rodzaju więzi, która w tym momencie tego uwodzenia ma nastąpić. To jest też sprawdzanie zainteresowania drugiej osoby, nami, czy właśnie całym tym kontekstem, który może doprowadzić, no właśnie tutaj do czego to o tym będziemy za chwilę rozmawiać. Zdarza się, że uwodzenie też pełni taką funkcję sprawdzania własnej atrakcyjności. Mhm. Czyli uwodzę, żeby zobaczyć, na ile jestem uwodzący, albo na ile jestem atrakcyjny. Użyję tutaj takiego określenia na tym rynku matrymonialnym. Czy potrafię uwodzić? To może być, bo oczywiście trąci tym manipulatywnością, prawda? No bo tutaj ta funkcja też może taka być. Ale pytanie, czy z samej swojej istoty uwodzenie musi być manipulacyjne? Niekoniecznie.
20: No właśnie zamierzałam o to zapytać i moim zdaniem tak.
21: Że zawsze?
20: Bo moim zdaniem uwodzenie no jednak jest formą manipulacji, ponieważ no używamy różnego rodzaju technik, mniej lub bardziej świadomie, do tego, żeby osiągnąć pewien efekt, który niekoniecznie będzie, że tak powiem, na uczciwych zasadach. Tak, czyli nie zawsze uwodząc, informujemy, jaki mamy cel tego uwodzenia, czyli osoba uwodzona nie zawsze musi mieć świadomość, że wokół niej tutaj odbywa się jakiś taniec, i który ma na celu zdobycie przewagi, czy to na zasadzie biznesowej, czy na zasadzie jakiejś rywalizacji, czy na zasadzie właśnie jakiejś erotyczno-intymnej komunikacji.
21: Rzeczywiście, jeżeli tak to ujmiemy, to mówimy o pewnej grze. I tak, może to być manipulatywne, tylko pytanie, na ile ja chcę grać w tę grę. I to mogę ustalić zasadami, na przykład, który się nie przekracza.
0: No ale, bo też może odczarujmy słowo manipulacja, że manipulować no, to ma pejoratywny wydźwięk i raczej pewnie w takiej definicji słownikowej manipulacja będzie miała wydźwięk pejoratywny. Tutaj bardziej mi chodzi o to, że no, to jest jakaś forma takiego używania naszego najlepszego ja i plus do tego różnego rodzaju technik po to, żeby coś osiągnąć. Ale no, jak widać, my tutaj sobie dyskutujemy 22 44 44 044. Zapraszamy Państwa do dyskusji. Jak Państwo rozumieją słowo uwodzenie? Czy Państwo widzą w uwodzeniu manipulację, czy może raczej taką instynktowną grę pomiędzy dwojgiem, czy większą ilością osób, która no, nie ma charakteru jakiegoś użycia, czy przekroczenia, czy presji i jest właściwie dozwolonym rodzajem komunikacji, bardzo fair, bardzo uczciwym. 22 44 44 044, proszę dzwonić. Czekamy na Państwa opinie i zdanie, a my wracamy do dyskusji, bo ja jednak widzę w tym duży taki, duży udział manipulacji, nawet włącznie z tym, co się zadziało na przestrzeni lat z uwodzeniem, w sensie, że my na przykład uczymy się uwodzić.
21: Rzeczywiście tak, ale na przykład dla mnie, ale próbuję to oczywiście trochę tę definicję poszerzyć o kontekst psychologiczny, nie tylko indywidualny, że problem zaczyna się wtedy, gdy druga osoba przestaje być podmiotem, staje się celem. Mhm. I dla mnie to by było, jeżeli już tutaj odczarowaliśmy to pojęcie manipulacji, tym przekroczeniem, że tutaj cel uświęca środki. Ja ignoruję granice, ja przekraczam te granice, ja je świadomie burzę, żeby osiągnąć cel. To by dla mnie był taki wskaźnik na przykład, jeżeli już próbuję znaleźć taki namacalny przykład, gdzie byłaby ta granica pomiędzy tą manipulacją fair i nie fair. Jeżeli tak tę dyskusję ustawiamy, natomiast cieszę się, że to podkreśliłaś, że manipulacja dla nas jest neutralna bardziej i mówimy o pewnym procesie, a nie, że od razu doklejamy do tego kategorii, że na pewno mamy do czynienia z czymś złym, wykorzystaniem i tak dalej, i tak dalej. Tutaj to ma ogromne dla mnie znaczenie, że właśnie tak ustaliliśmy. Takim podobnym słowem jest kryzys, który też można dokleić, bardzo negatywne, a
0: może
21: też inaczej może być inaczej.
0: Prawda? I może skończyć się czymś bardzo pozytywnym.
21: Ale wspomniałam o tym przekroczeniu właśnie. To jest jakiś rodzaj wywierania też presji, ignorowania odmowy osoby, która, czy osób, które, na które właśnie próbuje się uwieść. Taki jakieś granie, nie wiem, zazdrością, love bombing. To będzie też taki
0: myślę, że to jest uwodzenie, love bombing.
21: Ja myślę, że to przekroczenie. Raczej, ja mówię, że to już jest to przekroczenie.
0: To jest taki raczej rodzaj presji już, a nie czegoś, co ma służyć jakiemuś radosnemu nawiązaniu relacji.
21: Prawda, że to jest takie przekroczenie, taka skrajność czegoś, co z gruntu może być traktowane jako pozytywne. No bo że to ktoś jest w jakimś takim emocjach i chce właśnie jakoś zaopiekować to miło, a tu nagle można to przekroczyć oczywiście do tej granicy. Jakiś rodzaj wykorzystywania przewagi na przykład emocjonalnej, czy jakiejkolwiek przewagi. To rzeczywiście były takie dla mnie wskaźniki tego przekroczenia.
0: No ale myślisz, że można uwodzić nie wykorzystując jakiejś przewagi?
21: Tak, ale to znowu o granicę chodzi. Na ile widzę tą osobę, na ile słyszę też tej granicy, jak na przykład widzę, że osoba czuje się zakłopotana, czuje się źle z tą sytuacją, a nie ja dociskam.
0: Mm-hmm. No tak, ale moim nadal stoję na stanowisku, że jest to jednak wykorzystanie swoich najlepszych strategii po to, żeby osiągnąć cel. 22 44 44 044, proszę mnie przekonać, jeśli Państwo nie zgadzają się z moim stwierdzeniem, że uwodzenie to jednak jest forma manipulacji. Być może ta manipulacja ma na celu coś radosnego dla obu stron.
20: ale niekoniecznie, bo może mieć, tak jak chociażby ty wspomniałeś, taki cel, żeby uwieść i na uwiedzeniu cel zostaje zrealizowany.
21: Tak, to jest niebezpieczne. To jest, rozumiem, uwiedzenie czy zdobycie tej osoby dla samego faktu jej zdobycia. I no, takie sytuacje są nierzadko omawiane w gabinecie. Że mamy osobę, która właśnie doświadczyła działania, które opisuje jako uwodzące, została uwiedziona i porzucona.
20: No jest to użycie.
21: I to jest ewidentnie użycie, no i zostaje właśnie w bardzo takim stanie no, odrzucenia, pogardy do otoczenia, do siebie. Tam bardzo wiele rzeczy może w tym zostać umiejscowione. Ale na przykład takie zdanie, które też dla mnie trochę jest tej kategorii uwodzenia, na przykład gonienie króliczka, niedostępność jako kategoria. Czym bardziej ktoś od ucieka, tym bardziej ta druga osoba czuje, że powinna włączyć właśnie takie kategorie zdobycia kogoś. A potem nagle właśnie jak się pojawi jakiś rodzaj dostępności, to równoznaczne to jest ze spadkiem atrakcyjności.
20: Bo sformułowałam nawet tak dosyć mocno, że to jest użycie w momencie, w którym jest uwiedzenie i zostawienie. Natomiast taka refleksja mi się pojawiła, jak już to sformułowanie padło, że być może nie do końca zawsze powinno to być takie kategoryczne. Owszem, chyba że robimy z premedytacją tę całą akcję pod tytułem uwodzę i przechodzę do kolejnego obiektu, ale może być tak, że w momencie, w którym zaczynamy się uwodzić wzajemnie, załóżmy, że dwie osoby odpowiadają na to uwodzenie, bo to nie jest tak, że zawsze jedna osoba uwodzi drugą, tak? Można się uwodzić wzajemnie i to jest wtedy najbardziej równoważna sytuacja i to jest taki najbardziej optymalny system. To może być tak, że uwodząc się wzajemnie, przykrywamy te swoje różne trudności, nie najpiękniejsze cechy, a później w momencie, w którym przestajemy już działać na uwodzeniu albo na przykład na wyuczonych czy nabytych strategiach uwodzenia, no okazuje się, że no, nie do końca pasujemy sobie wzajemnie.
21: Ale ja tak, ale popatrz, jakbyśmy patrzyli na to uwodzenie też, to, że ty mówisz o tym wyciąganiu takich cech, czy premiowaniu jakichś cech, które no, chce inne cechy przykryć, prawda? Bo jakby tak zaczęłaś. Ja myślę, że to jest jakiegoś rodzaju też no, pracy z atutami.
20: Pięknie. Psycholog. Właśnie, to jest kwintesencja psychologii. Nie, przepraszam, oczywiście. Trochę
21: potencjał ma znaczenie. I na przykład, powiem tutaj taką historię, która nie jest z gabinetu, ale jest z mojego otoczenia. Bardzo ogólnie ją powiem, żeby absolutnie nikt nie poczuł się z tego otoczenia, że to o nim jest. Słyszałem taką odpowiedź od pewnej kobiety właśnie w kontekście tego uwiedzenia, że co powiedziała, że na pierwszy rzut oka ten chłopak no nie był taki najbardziej atrakcyjny, nie był jej pierwszym wyborem, ale to, że się nią zaciekawił, to, że zaczął z nią rozmawiać, to, że zauważył ją, powiedział, to ją uwiodło. Czyli właśnie okazało się, że ten element pierwszego wrażenia, że nie był zbyt zachęcający, ale moment właśnie takiego zaciekawienia, że on naprawdę był uważny na to, co ona mówiła, był zainteresowany, był w tym kontakcie, umiał nawiązać bliskość, było dla niej właśnie tym, czym ją uwiódł.
20: I każdy pewnie ma jakiś swój klucz, albo inaczej, co do każdego z nas można znaleźć jakąś strategię uwodzenia. I zapewne czujny, uważny obserwator będzie w stanie pewne rzeczy zauważyć, co nas pociąga, albo na co jesteśmy łasi, czy co jest takim kluczem do naszego zainteresowania. I być może w przypadku akurat tej osoby to z zainteresowanie i ta uważność była właśnie tą strategią, która zadziałała i pewnie zadziałałaby na wiele, wiele osób, ale zastanawiam się tylko, kiedy ta strategia się kończy, że trochę jest tak, że to uwodzenie to nie jest tylko ten pierwszy kontakt i ta pierwsza chwila, tylko czasami uwodzenie to jest proces, który trwa zdecydowanie dłużej. No i w momencie, w którym my zaczynamy wykorzystywać taką strategię gdzieś przyjętą, która nie do końca oddaje to, jacy my jesteśmy, to narażamy się potem na jakąś formę, no rzeczywiście tego odkrycia, tego, że ja nie do końca jestem taka, nie do końca jestem taki, jak prezentuję się uwodząc.
21: Tu pozwolę się z tobą nie zgodzić.
20: To jest niemożliwe.
21: Tam jest taki wątek, który ja słyszę też w terapii, szczególnie terapii par, że taka opowieść, dlatego my jesteśmy ze sobą, bo my potrafimy się uwodzić. Potrafimy się sobą zainteresować. Tak to jest opisywane. Że to jest jakiś rodzaj takiego zainteresowania, bo rozumiem, że to uwiedzenie można tak zamknąć w takiej kategorii, że uwieść i to się w pewnym momencie kończy. A ja sobie to też wyobrażam i tak to słyszę nierzadko, że to jest jakiś rodzaj takiej stałego doświadczenia w relacji, że my się potrafimy uwodzić, że my się potrafimy w jakiś sposób zainteresować. Nawet kiedy się oddalamy, potem się jakoś douwodzimy. Że jest tam taki wątek właśnie, który pary opisują w takim dłuższej, nie że to jest cel i wejście w relację, to jakiś taki sposób też funkcjonowania w relacji. I że
20: ale
21: to jest
20: takiego, nie pachnie ci to trochę jednak takim cały czas graniem,
21: a nie staraniem?
20: Między sobą, bo, no bo to znów trzeba się cofnąć do definicji, nie? Bo jednak tak jak ustaliliśmy, że jest to jakaś strategia, którą przyjmujemy, która ma doprowadzić nas do pewnego określonego celu. I teraz w momencie, w którym my przedłużamy ten czas uwodzenia się i uwodzimy się w relacji, to mi się to kojarzy jednak cały czas z brakiem takiej uczciwej, otwartej bliskości. Okej, fajnie, jeżeli raz na jakiś czas tam bawimy się w ten taki uwodzący klimat, ale trudno mówić o relacji, która przynajmniej z mojego punktu widzenia, tutaj państwo oczywiście też mogą się nie zgodzić, ale z mojego punktu widzenia trudno mówić o bliskiej relacji, kiedy ona cały czas funkcjonuje na uwodzeniu.
21: Tak, ja rozumiem, o co ci chodzi, to znaczy, że taki stała gra.
20: No, że cały czas się wzajemnie uwodzimy. No, moim zdaniem to jest tak, jakby cały czas wzajemnie staramy się podbijać to zainteresowanie, eksponować swoje najlepsze cechy, plus używać różnego rodzaju strategii do tego, żeby podtrzymać zainteresowanie drugiej osoby. To znaczy, że ja jako ja nie jestem wystarczająca.
21: Ja zastanawiam się, na ile jednak mówimy o czymś, o jakichś takich strategiach, które oczywiście, jeżeli ktoś stale manipuluje, oszukuje czy uprzedmiotawia, to rzeczywiście no, trudno się nie zgodzić. Ale z drugiej strony myślę, że tak jest właśnie to, co ty powiedziałaś, jeżeli ja stosuję pewną strategię, ale jakiś rodzaj nie jako stałej potrawy, tylko jakiegoś składnika, którego na przykład mi brakuje. I wyobrażam sobie też taką sytuację i to mogę to sobie ją wyobrazić, ponieważ nierzadko ona jest opisywana w kontekście gabinetowym, takim, że ja bym chciała, żeby on mnie zauważył, żeby on mnie pouwodził w tej relacji. Ja mówię w takich relacjach, które trwają dłużej. I jakiś rodzaj takiego właśnie wyjałowienia, że tego już nie ma. Że on się mną nie interesuje. Kiedyś to były kwiaty, a teraz są kwiaty w donicach. No i jest jakiś taki właśnie z tego anturażu, z tego, że czasem tego brakuje. I oczywiście, jeżeli ktoś cały czas na tym idzie i to jest manipulatywne, to też nie jest dla mnie, to mi trochę pachnie, tak jak mówisz, takim przekraczaniem albo kreowaniem się ustawicznym. I to jest w takich strategiach uwodziciela, takich, a szczególnie takich, którzy uwodzą, używają i zostawiają, jest to nagminne. I myślę, że ty jako psychiatra, który też się zajmuje seksuologią sądową, też spotykasz takie sytuacje. Ale ta szczypta, to, że właśnie się co jakiś czas potrafimy uwieść, że jakoś zainteresować sobą, jakoś ten element, właśnie tak jak mówić, może w konwencji pewnej wykorzystać, jest czymś, co w moim odczuciu buduje właśnie to, co pary z długim stażem, z takim kawałkiem szczęścia i opisu tej relacji jako właśnie spełnienie opisują.
20: 22 44 44 044 to nasz numer telefonu, a rozmawiamy dzisiaj w Seks Audycji o uwodzeniu. Czym dla Państwa jest uwodzenie i czy Państwo wzajemnie w swoich relacjach się uwodzą? 22 44 44 044 a ja wracam do dyskusji, bo ten wątek akurat jest dla mnie taki klinicznie też dosyć istotny, że z tym uwodzeniem jest jednak tak, że jeżeli my mamy świadomość tego, co robimy, celowo i świadomie używamy tej strategii uwodzenia po to, żeby było wesoło, żeby było pikanterii dodać może, żeby troszkę ożywić atmosferę w relacji, super, ale są takie osoby, które właściwie funkcjonują na uwodzeniu i które w relacji pozostają na uwodzeniu, poza relacjami również funkcjonują na uwodzeniu, do tego stopnia, że czy to w relacji zawodowej, czy w relacji intymnej, czy w relacji partnerskiej, czy w relacji z najbliższymi przyjaciółmi, czy z osobami w sklepie, funkcjonują na zasadzie uwodzenia i takiego kreowania zachwytu nad własną osobą. I ten uwodzący sposób funkcjonowania często jest z jednej strony dosyć taki zwracający uwagę, ale i stawiający mnie w centrum zainteresowania, ale z drugiej strony jest też czymś, co utrudnia mi zbliżenie się do kogoś, a właściwie utrudnia innym zbliżenie się do mnie, bo ta granica

0: otoczenie generalnie jest uwodzone, czyli żeby osiągnąć jakiś bardzo określony, czyli ten rodzaj wpływu, to absolutnie jest dla mnie jasne. Mi bardziej chodziło o takie, użyję takiego określenia, dojrzałe uwodzenie.
1: Okej, okay, no to przy tym zostańmy na razie, bo myślę, że te różne takie niebezpieczeństwa wokół uwodzenia gdzieś sobie szybko omówiliśmy, chociaż jeszcze jeden wątek o szkole uwodzenia musimy jeszcze powiedzieć, zanim przejdziemy do takiego dojrzałego uwodzenia, to szkołę uwodzenia, przecież film.
0: Wcześniej niebezpieczne związki, przecież to.
1: Tak, to plus te wszystkie strategie uwodzenia oparte na różnych formach manipulacji i te.
0: A źle ci bohaterowie skończyli.
1: To prawda, prawda, ale film robi wrażenie do dzisiaj, prawda?
0: Rzeczywiście, niebezpieczne związki to jest mój ulubiony film.
1: Natomiast też współcześnie nadal my mamy takie miejsca, w których można się tego uczyć.
0: Ja bym tutaj może był adwokatem diabła, że myślę, że uczenie uwodzenia, no to brzmi dość niebezpiecznie, ale z drugiej strony myślę, że to jak popatrzymy na to uwodzenie jako pewien rozwinięcie kompetencji społecznych, to może tam być jakiś element, który może być korzystny.
1: Jest sens, prawda? Tak. Też nawet chociażby w tej dzisiejszym świecie opartym o komunikatory i jednak ograniczanie kontaktu z drugim człowiekiem bez użycia memów i emotikonek, może się okazać, że sztuka randkowania i uwodzenia będzie czymś, czego się będzie potrzebować uczyć.
0: Na przykład jakbyśmy się nauczyli savoir vivre tego kontaktu.
1: Nie rodzimy się przecież ze znajomością zasad takich wyrafinowanej, wysokiej kultury.
0: Tak. I ja wrócę do tego, do tej kategorii dojrzałego uwodzenia.
1: Ale poczekaj, bo zostańmy jeszcze, bo uważam, że to jest, poruszyliśmy, że coś takiego istnieje, ale co ty myślisz o tych wszystkich takich kursach, szkołach, że z jednej strony oczywiście rozwój osobisty, tak, ale z drugiej strony za tym też mogą płynąć różne niebezpieczeństwa i za tym mogą płynąć też przekroczenia.
0: Absolutnie tak. I zakładam i tak sobie to wyobrażam, że szkoły się próbują jakoś zaasekurować. My, że dajemy tylko narzędzie, a jak narzędzie zostanie wykorzystane, to zależy od słuchaczy. Nie mam doświadczenia z taką szkołą, więc tylko wiem z na przykład doświadczeń osób, które były w takiej szkole albo czytałem na ten temat. I rzeczywiście ja mam pewien niepokój, że może tam się pojawić taki kawałek użycia kogoś jako nawet w tych takich eksperymentach, które są proponowane, dla mnie już jest jakaś taka kategoria braku zgody. Ja rozumiem, że to może być, no bo już nie można się zgodzić na coś, co ma dać efekt. No ale jeżeli wychodzimy z takiego założenia, no to może popracujmy nad założeniami, szczególnie, że my teraz bardzo często mówimy o aspekcie konsensualności, czyli jakby obopólnej zgody i tu miałbym na pewno dużą wątpliwość.
1: 22 44 44 0 44 to nasz numer telefonu. Rozmawiamy w seksaudycji o uwodzeniu.
0: Może ktoś z Państwa był w takiej szkole albo odbył taki kurs i chciałby się podzielić swoim doświadczeniem uczestnictwa w takim szkoleniu czy w takim kursie.
1: Czy można się nauczyć uwodzenia? 22 44 44 044 zapraszamy do dyskusji, a propos tego, czy można się nauczyć uwodzenia, bo generalnie tego rodzaju szkoły, to czy takie kursy, to one mają jednak taką pozytywną opinię albo PR, raczej kojarzą się z takim trochę ciapowatością, z taką nieumiejętnością odezwania się, trochę z takimi osobami, które gdzieś są takie zupełnie kiepsko radzące sobie z innymi ludźmi, trochę robiące obciach wokół siebie. Przepraszam, że ja używam takich słów, ale gdzieś staram się oddać ten

0: klimat, który mam wrażenie, to jest moje odczucie, często towarzyszy tego rodzaju kursom jako takim pierwszym odbiorze, że to trochę siara, przepraszam, nie wiem, czy ktoś jeszcze używa tego słowa, że trochę głupio do takiej szkoły nawet pójść. Niby poszedłbym, czy poszłabym, nawet bym zobaczyła, co oni tam ciekawego mówią, może czegoś ciekawego się nauczę o sobie albo o innych, ale trochę wstyd.
1: Ja też się zastanawiam nad motywacją pójścia, tak jak mówisz, do takie szkolenie, do takiej szkoły, i myślę, że ona wynika z jakiegoś rozumienia własnej bezradności, bo zakładam, że pójście na takie szkolenie jest też obietnicą lepszego radzenia sobie na rynku matrymonialnym, jak już tutaj używamy takich bardziej ekonomicznych też kategorii. To jest też pytanie, na ile mam słabość, albo czuję tę słabość. Cierpienie odczuwam, bo w związku z tym, że nie osiągam, ja nie mówię sukcesów na miarę tulipana, tutaj mówię to w formie pewnej też konwencji, tylko chodzi o to, że jednak czuję bezradność, nie potrafię. I idę po wiedzę, bo ja to tak czytam, prawda, szkoła, kurs, to wiedza, która mi pomóc poradzić sobie z jakimś moim deficytem. Rzeczywiście to może być dobra intencja, tak jak o tym trochę rozmawiamy, że czuję jakiś rodzaj deficytu, bezradności, szukam osoby, która mi pomoże. I myślę, że można trafić, i tutaj nie wiem, czy właśnie wszystkie szkoły, można trafić na takie osoby, które gdzieś wzmocnią potencjał, że właśnie gdzieś wskażą mocne strony, gdzieś przedyskutują ten rodzaj kontaktu, jaki się na przykład nawiązuje poprzez rozmowę. To jest jakaś forma coachingu, która może rzeczywiście wzmocnić. Natomiast obawiam się to, co ty mówisz, że to jest jakiś taki rodzaj że rzeczywiście może być przekazany taki wątek, który niekoniecznie będzie wspierał relacje, tylko będzie pokazywał, jak używać osoby, jak odegrać się na przykład za to, że mam jakieś niepowodzenia na tym rynku matrymonialnym.
0: 22 44 44 044, to nasz numer telefonu. My w Seks Audycji rozmawiamy dzisiaj o uwodzeniu i mamy słuchacza. Zadzwonił do nas pan Sebastian ze Szczecina i będziemy właśnie rozmawiać o uwodzeniu. Dobry wieczór, panie Sebastian.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Słuchamy pana.
2: Ze słowem uwodzenie kojarzy mi się coś, co ma służyć jakiemuś celowi, na przykład wyrwaniu kogoś przeciwnej płci albo tej samej w celu osiągnięcia jakiejś korzyści seksualnej. Mhm. Natomiast mnie by bardziej interesowało coś takiego, jak danie szansy ludziom, którzy są singlami, a nie chcą być singlami, żeby poznać tą drugą połówkę. I widzę szansę nie w jakimś uwodzeniu, które kojarzy się ze sztucznością, tylko z czymś w sposób naturalny. Czyli na przykład, żeby dać singlom możliwość uczestniczenia w jakichś wyjazdach integracyjnych, jakichś przygodach terenowych lub czymś takim, żeby razem spędzali czas i naturalnie mogli się poznawać. Bo wtedy jest wielka szansa, że się spotka kogoś, kogo się pokocha. A nie tylko uwiedzie w jakimś celu.
0: Tak, i też takie tematyczne, czy wokół zainteresowań, wyjazdy, spotkania, one dają szansę poznać osobę, która nadaje na podobnych falach. I wtedy to uwodzenie może przebiegać właśnie w taki bardzo naturalny sposób i niewymuszony.
2: Tak, bo celem jest miłość. Prawdziwa miłość jest konsekwencją naturalności, a nie udawania kogoś innego, bo uwodzenie jest troszeczkę udawaniem.
0: No właśnie, pytanie jest takie, jaki mamy cel w tym procesie uwodzenia i czy uwodzimy zachęcając do siebie, szukając miłości, czy uwodzimy po to, żeby dokarmić coś swojego, jakiś swój deficyt, nie bacząc, jak czuje się ta druga strona. Myślę, że to bardzo fajny telefon, bardzo ważne słowa. Dziękujemy.
2: Chciałem tylko zakończyć wypowiedź. Chciałem zaapelować do wszystkich organizatorów jakiejkolwiek turystyki, żeby organizowali jak najwięcej wyjazdów skierowanych dla singli.
0: Przyłączamy się absolutnie do tego apelu. I bardzo dziękujemy, panie Sebastianie. Proszę zostać z nami i słuchać naszego programu i zapraszamy też do kolejnych seksaudycji. 22 44 44 044 to nasz numer telefonu i rozmawiamy o uwodzeniu. I wydaje mi się, że ciągle tak balansujemy pomiędzy różnymi skrajnościami, ale powoli wyłania się nam jednak taki konsensus, który mówi o uwodzeniu jako, no właśnie, takiej strategii czy procesie, który będzie od tego, czy on jest, nazwijmy to, etyczny, nieetyczny, czy krzywdzi, czy rozwija, będzie dużo zależało od intencji i od tego, po co w ten proces uwodzenia wchodzimy, czemu on ma służyć.
1: Rzeczywiście i to, o czym cały czas mówimy, to mówimy o uwzględnianiu wzajemnej zgody na dane zachowanie, bo zakładam, że jeżeli się spotykamy, nie wiem, na randkę, to jakaś forma uwodzenia jest w domyśle tej konwencji, jaką jest na przykład randka. Respektujemy granice tej drugiej osoby. Bardziej się to opiera na jakiejś ciekawości może, a nie na presji. O tym też już mówiliśmy. I przede wszystkim daje przestrzeń na odmowę. Że ta odmowa jest wpisana właśnie w to, że ja coś proponuję. I pytanie, na ile ta osoba czuje się bezpiecznie, żeby móc postawić granicę. I też, co jest ważne, i ty o tym wspomniałaś, nie odbiera tej drugiej osobie poczucia bezpieczeństwa w tej sytuacji. Bo też tak może być, że właśnie jakiś rodzaj owładnięcia, wzięcia odpowiedzialności za kogoś i tak dalej, też może w takiej sytuacji mieć miejsce. I na ile ta uważność jest, że to nasze działanie rzeczywiście może zaczynać przynosić skutek i na ile my jesteśmy odpowiedzialni za to działanie i to poczucie bezpieczeństwa. I myślę, że to nie wiem, to znowu użyję tej kategorii tego dojrzałego uwodzenia, żebyśmy już jakoś ją oddzielili trochę od tego negatywnej strony, to ono ono nie polega na zdobywaniu, wiesz, my tak właśnie to nie polega na, że celem nie jest zdobycie kogoś, tylko jednak spotkanie. Spotkanie z drugą osobą, która, nie wiem, buduje jakąś przestrzeń, buduje jakiś właśnie w tych ramach bezpieczeństwa, jakiś rodzaj napięcia nawet emocjonalnego, ale jednak, co ty powiedziałaś, służy zbliżeniu, służy zbudowaniu relacji, a nie użyciu kogoś.
0: No dobrze, to w takim układzie, jak my uwodzimy się w dobie randkowania przez aplikację? Bo mam wrażenie, że uwodzenie przez aplikację oznacza kciuk w górę albo tam przesunięcie, nie wiem, czy w prawo, czy w lewo, jak to tam w tych aplikacjach jest, i że to już jest koniec uwodzenia. Tak, że już jesteśmy, albo uwiedliśmy, albo zostaliśmy uwiedzeni, no bo mamy dopasowanie, no to ten proces uwodzenia właśnie się zakończył i teraz można przejść już do kolejnego etapu pod tytułem, kiedy, nie wiem, umawiamy się na kawę.
1: No tak. No tak jak mówisz, to ten pierwszy etap pod kątem tych social mediów to będzie budowanie pewnego wizerunku, prawda? No tu uwodzę, że tutaj góry, tutaj morze, tutaj taka książka, tutaj inna. No i oczywiście to jest prezentacja. No i rozumiem, że na podstawie tego buduje się jakiś rodzaj zainteresowania. Tak, chciałabym uczestniczyć w tym życiu. No i oczywiście może tak być, że od poziomu takiej prezentacji, czyli ktoś, nie wiem, wrzuca na przykład stories, czy wrzuca swoje zdjęcia, przechodzimy do poziomu wiadomości. Mhm. Czyli zaczynamy pisać do tej osoby. No i rozumiem, że tym celem może być i to spotkanie, to realne spotkanie. No i pytanie, na ile my też powiem to w cudzysłowie, czujemy konwencję, że media społecznościowe to jednak jest podkoloryzowany obraz, że to jest jakiś rodzaj tego zdjęcia, tego maksymalnego, przefiltrowanego, wybranego, jak nie może specjalne filtry, to na pewno wybranego posług jakiegoś informacji. I na ile czujemy tak, no a teraz my się rozliczymy z tego, co tam umieściłeś i na ile to jest prawdziwe. No i to też jest opowieść o relacji, bo zdarza się, my mówiliśmy o tym nieraz w seksaudycji, że to ten pierwszy kontakt, te początkowe fazy, to jest zauroczenie się pewną projekcją, a nie rzeczywistością, właśnie tym obrazem. I na ile w ten obraz uwierzyliśmy i potem rozliczamy z tego obrazu, a na ile jednak potrafimy to wziąć w cudzysłów.
0: A nie masz takiego poczucia, że to jest taki bardzo prymitywny rodzaj uwodzenia? Takiej reklamy, portfolio, powiedzmy, o
1: no,
0: sobie.
1: No wiesz, teraz tak? To Instagram, a kiedyś to się wysywało medalion, prawda, z wybranym najlepszym portretem. No,
0: oczywiście, ale oprócz tego jeszcze były dwie karawany złota, diamentów, to wiesz, takie uwodzenie, to ja powiedzmy rozumiem, ale no, w momencie, w którym prezentuję... No dobrze, no. Jestem tradycjonalistką, ale w momencie, w którym uwodzenie polega na zaprezentowaniu siebie z plecakiem w górach, bez koszulki, czy w kostiumie kąpielowym w jakimś miejscu, to trudno jest tak naprawdę, że tak powiem, uznać to za proces uwodzenia. Ale być może wiele osób tak uważa. Dodzwonił się do nas pan Jarosław z Poznania. Dobry wieczór, panie Jarosławie.
1: Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór, halo?
0: Dobry wieczór, dobry wieczór, witamy na antenie. Dobry
1: Słuchamy
0: wieczór.
1: Pana.
3: No właśnie, w sztuce uwodzenia też tak parę... Dzień dobry, dobry wieczór państwu, że tak powiem. Przepraszam za późną porę. I tak.
0: Cieszymy się, że jest pan z nami.
3: No i też właśnie parę takich, no jak to powiedzieć, no miałem takie, że tak powiem, nawet w sklepie, że kogoś uwiodłem, być może coś powiedziałem, tak mówiąc i tak... się zastanawiam, czy to czasami było trochę za, że to poszedłem trochę za grubo, przepraszam, że użyłem takiego słowa. Dzisiaj mój tata wykończył 66 lat, też zmarł na raka wątroby, przepraszam, że tak użyłem takiego słowa i tak się właśnie zastanawiam, gdzie ta sztuka uwodzenia, gdzie to jest, że tak powiem, takie dżentelmeństwo. Tak.
1: Mm-hmm. A czym by dla pana było to dżentelmeństwo?
3: No tak jest, taka sztuka, że po prostu, żeby nie iść po prostu, żeby powiedzieć kobiecie, że ładnie wygląda, że dzisiaj ładny dzień, ale żeby nie przyjąć, że mówił pewnej granicy.
1: A czym by było dla pana takie przekroczenie tej granicy?
3: Nie, takie trochę już popójście, to jest taki, taka sztuka uwodzenia, że człowiek po prostu poszedł trochę, nie wiem, jakby użyć takiego słowa, że po prostu powiedział kobiecie coś, co może nie do, że ta druga strona źle to odbierze, może tak. No.
0: A do tego do tego momentu, w którym powiedział pan kobiecie komplement, tak? Bo to jest jakaś strategia też tak. Uwodzenia, prawda? Ale tak. To jest akurat coś, co daje przyjemność, oczywiście, jeżeli przestrzegamy pewnych zasad, prawda?
3: Tak, se warbiło oczywiście.
0: Jasne. Dziękujemy panie Jarosławie. Chyba, że jest coś jeszcze takiego, czym by pan chciał się z nami podzielić a propos tego uwodzenia, bo wniósł pan ciekawą rzecz, mówienia miłych rzeczy innym osobom.
3: Szukam żony, może tak. Mam 38 lat i szukam żony, może tak.
0: Panie Jarosławie, trzymamy kciuki za pana w takim układzie. Może za jakiś czas proszę zadzwonić i powiedzieć, jak idzie. I może też ta dzisiejsza nasza dyskusja w seksaudycji będzie dla pana jakąś inspiracją? Może inne nasze programy będą dla pana inspiracją? Mam nadzieję, że jeszcze się usłyszymy i będziemy mogli podyskutować. Także dziękujemy bardzo za telefon. To jest ważny element strategii, żeby mówić innym miłe rzeczy. To jest bardzo prosta strategia, ale jakże skuteczna.
1: Komplement.
0: prawda?
1: Zdarza się, że osoby mówią, że nie słyszą tych komplementów, w relacji nie słyszą tych komplementów, no właśnie, albo słyszały je tylko właśnie w momencie poznawania, a to jest ważny element i bardzo, tak jak powiedziałaś, przyjemny element w relacji.
0: Kolejny telefon. Mamy już na antenie pana Jacka z Warszawy. Dobry wieczór,
1: dobry
0: panie
1: wieczór.
0: Jacku.
4: Dobry wieczór. Ja chciałem zabrać głos mojego uwodzenia, które przez lata, że tak powiem, stosowałem. To znaczy takiego flirtu, który tak naprawdę no, z biegiem czasu mogę powiedzieć, że był jakimś rodzajem nadużycia, to znaczy podniesieniem własnego ego. I no właśnie tym, co państwo też mówili, czyli tym, żeby zobaczyć, czy na rynku jestem jeszcze atrakcyjny, tak? Mm-hmm. To jest to, że osoby wokół mnie mogą się mną zainteresować i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście dzisiaj to już zupełnie inaczej wygląda, ale chcę powiedzieć, że generalnie uwodzenie odbieram jako rodzaj pewnej gry, flirtu, jakichś zasad, które oczywiście obowiązują, gdzie są stawiane te granice, zdrowo stawiane przez jedną i przez drugą stronę, ale myślę sobie, że w dobie internetu ten flirt jest zdecydowanie bardziej ograniczony, to jednak ten kontakt bezpośredni z osobą, to, że możemy patrzeć sobie w oczy i mówić pewne rzeczy, widzieć reakcje, a nie być tylko anonimowi i pisać na przykład stukając klawiaturę, był zdecydowanie, przynajmniej dla mnie, o wiele bardziej atrakcyjny i taki wprost.
1: To znaczy, panie Jacku, zainteresowało mnie to, co pan powiedział wcześniej, to znaczy, że pan zmienił, że pan zauważył, że właśnie ten typ potwierdzenia własnej atrakcyjności poprzez uwodzenie jako kategorię. Co się takiego stało, że właśnie zauważył pan, że to ma miejsce?
4: Przede wszystkim przeszedłem przez psychoterapię i też zrozumiałem, że należy pracować nad sobą. Przez niskie samopoczucie człowiek bardzo często krzywdzi innych. To znaczy nadużywa ich, żeby sobie podnieść samoocenę. Natomiast w momencie, kiedy my sami w końcu tą samoocenę mamy dobrą, to jakby rozumiemy też dobrostan innych. I zupełnie inaczej zaczynamy ich traktować, co też miało miejsce w moim życiu. Mhm. I dzisiaj flirt postrzegam jako coś, co zarówno jednej, jak i drugiej stronie daje taką siłę napędową do tego, że każdy z nas czuje się atrakcyjny, ale nie w tym znaczeniu tylko seksualnym. Atrakcyjny również umysłowo, atrakcyjny poprzez każdą jakby formę zainteresowania, nie wiem, wspólnego patrzenia na świat i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby coś się przede wszystkim zmieniło.
1: Czyli świadomość dokładnie tego, że rozumiem, że poprzez te działania buduje pan swoją samoocenę, a niekoniecznie zaprasza kogoś do kontaktu, tak?
4: Zgadza się, dokładnie tak.
1: Mhm. A wspomniał pan o tym, że media społecznościowe w pana poczuciu, czy internet upraszcza ten rodzaj doświadczenia uwodzenia flirtu.
4: To jest tylko moje subiektywne odczucie, to nie jest żadna ocena. Tak mi się wydaje, dlaczego? Dlatego, że w mediach społecznościowych często zdarza się tak, że to państwo tu już też wspomnieli, że ktoś, nie wiem, ma ściągniętą koszulkę, pokazuje się w najlepszej podce. Może też być, już nie mówię o tym, że konto fejkowe, czyli osoba nie jest taka, jaka w rzeczywistości jest. Jednak ten kontakt bezpośredni powoduje, że nawet jeżeli początek takiej rozmowy w flirtu zaczyna się w internecie, ale kiedy przejdzie na ten grunt rzeczywisty, zdecydowanie moim zdaniem powoduje, że te osoby mogą się lepiej poznać. Nie?
1: Czyli rozumiem, że ten upraszcza to i rozumiem, zatrzymanie się na tym kontakcie często nie daje tej możliwości.
4: Mhm. Tak, zgadza się absolutnie.
0: Ciekawy bardzo oczywiście punkt widzenia i też taki świadomy, prawda? To jest coś, o czym my często mówimy, o tej świadomości, o tym, żeby gdzieś zdawać sobie sprawę i nazywać swoje pewne potrzeby, bo ja też szanuję to, co pan powiedział, panie Jacku, że to gdzieś było po coś dla pana w jakimś okresie życia. To było dla pana jakoś ważne i było panu potrzebne. Pewnie każdy z nas ma właśnie czasem takie momenty w życiu, życiu, kiedy pewne rzeczy potrzebuje sprawdzić, przetestować, zobaczyć gorzej, jeżeli zostajemy w tym schemacie i trudno nam z niego wyjść i staje się to naszym sposobem na życie. I wtedy też rzeczywiście szkody mogą być wyraźne.
4: No ja myślę też, że wiecie państwo, ważne jest to, że zauważa się w sobie, tak jak ja zauważyłem, jakiś brak i w tym momencie dobrze jest poszukać kogoś lub większej ilości ludzi, grupy na przykład, która pomoże wyjść z takiego błędnego koła i jednocześnie uwierzyć w siebie, co też powoduje, że otoczenie ze mną żyje się lepiej, a jednocześnie ja też mogę być wtedy atrakcyjny, że tak powiem, na tym rynku, czyli być sobą niedadużywającym.
0: Dziękujemy bardzo za tę wypowiedź, za pana przemyślenia i mam nadzieję, że usłyszymy się w kolejnych programach. Dzisiaj w seksaudycji rozmawiamy o uwodzeniu i o takich różnych obliczach uwodzenia, tak naprawdę o tym, czy można się uczyć uwodzenia i do czego można uwodzenie wykorzystywać. Czy może mieć jakieś działania uboczne, tylko pozytywne, czy również jakieś działania uboczne, które są bolesne. Temat ciekawy, ale jeszcze jeden wątek, mam nadzieję, że zdążymy szybciutko poruszyć, bo mamy jeszcze 2 minuty, że uwodzenie bywa też takim elementem, który jest jakąś formą ochrony siebie, jest jakąś formą takiego tworzenia tarczy między mną a światem. 2 słowa jeszcze o tym, Robert, bym chciała, żebyś opowiedział.
1: Rzeczywiście tak może być, bo możemy mieć poczucie, że odkrycie tego realnego ja spowoduje, że będziemy skazani na porażkę i tak jak mówisz, mogę cały czas wchodzić w taką rolę osoby, która uwodzi z obawy przed tym, że pokazanie rzeczywistego obrazu siebie nie będzie atrakcyjne dla innych. I jakby mogę sobie wyobrazić, z jak wielu powodów może tak być, że ktoś podejmuje taką strategię i boi się ściągnąć tą przysłowiową maskę z obawy przed odrzuceniem, bo na przykład tego doświadczała i przyjęcie takiej pozy absolutnie może pełnić funkcję ochronną. Tylko to jest maska i ta maska, pytanie, czy umożliwi zaspokojenie tej potrzeby, autentyczności, bliskości, za którą się gdzieś tam ta motywacja kryje. I na to trzeba zwrócić uwagę, że może nam nie dać tego, czego tak naprawdę pragniemy i ryzyko właśnie jakiegoś odpuszczenia, ryzyko sprawdzenia, co mogło być inaczej, jest też oczywiście jakimś rodzajem odkrycia się, które może być bolesne, ale też może przynieść to, czego się tak naprawdę pragnie.
0: Też uwodzenie może być takim strzałem, powiedzmy czymś, co daje namiastkę bliskości, namiastkę relacji, namiastkę takiego odczucia, że nie jestem osobą samotną i że są wokół mnie osoby i że jeżeli tylko wyciągnę rękę, to na pewno ktoś tam się znajdzie, ale no nie ma, no to...
1: Ale obietnica, dla mnie uwodzenie ma też coś z pewnej obietnicy i to jest tak, że to przeskakiwanie z osoby na osobę i stosowanie tej strategii to też nie jest, jakby za tym nie idzie też, zakładamy, że gdzieś taka chęć może być zbudowania realnej relacji.
0: Ale może być też takim plasterkiem na samotność, tak? Czyli nie bardzo chcę wchodzić w bliskość, nie bardzo chcę zastanawiać się, dlaczego mam trudność w relacjach, więc stosuję tę strategię uwodzenia. Mam tutaj na tym polu sukcesy. W związku z powyższym, no wydaje mi się, że jest wszystko w porządku. No jak no, nie wychodzi mi z tą osobą,
1: pozostanę.
0: Nie wychodzi mi z tą osobą, prawda? No to widocznie to była zła osoba, nie? No to po prostu gdzieś stosuję tę samą strategię uwodzenia z kolejną i kolejną.
1: No jeżeli dana refleksji. Strategia nie działa, to też no, zmiana strategii wydaje się tutaj racjonalna i jeżeli powielam coś i nie dostaję tego, czego pragnę, no to na pewno jest moment, żeby się zastanowić.
0: Kończymy dzisiejszą seksaudycję. Rozmawialiśmy o uwodzeniu i mam nadzieję, że sporo refleksji powstało a propos tego tematu. Dzisiejszy program wydawała Maria Mroczkowska, realizował Michał Brodowski. My już żegnamy się z Państwem, byliśmy tutaj w składzie Robert Kowalczyk, psycholog, seksuolog kliniczny.
1: I Aleksandra Krasowska, specjalistka psychiatrii i seksuologii.
0: Dziękujemy bardzo i dobranoc.
1: Dobranoc.
5: To jest powtórka.
6: Mamy takie sytuacje, że mieszkańcy domów jednorodzinnych wystawiają swoje odpady przed swoje domy, a jednocześnie podrzucają te odpady do śmietników budynków wielorodzinnych. Też tego nie rozumiem.
7: To generalnie zawsze sprowadza się moim zdaniem do takiego braku świadomości tego, że w ramach tej opłaty możesz oddać wszystko i jest obowiązek odebrania tego.
6: Chyba więcej wysiłku kosztuje wywiezienie tych odpadów do lasu niż wystawienie je przed płotem. Im więcej uda nam się uzyskać z tych odpadów. Spaliliśmy, wyprodukowaliśmy energię, to tym mniejsza cena dla mieszkańców za odbiór odpadów. Jak jeździmy po mieście nocą i mamy oświetlone ulice, to jest to energia z odpadów. Też wszystkie budynki miasta, urzędy, placówki oświatowe również są właśnie zaopatrywane energią wyprodukowaną z odpadów.
8: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
9: Koalicja krytykuje Prawo i Sprawiedliwość, które w uchwale chce wezwać rząd do zablokowania Ukrainie drogi do Unii Europejskiej. Paulina Henik-Kloska ogłasza powstanie nowej partii. To Unia Centrum. To ma być kamień milowy w transformacji Syrii. W Damaszku zebrał się nowy parlament. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Politycy koalicji rządzącej krytykują propozycję PiS-u w sprawie blokowania drogi Ukrainie do Unii Europejskiej. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że Kijów w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej nie powinien nawet rozpoczynać rozmów z Brukselą i dlatego chce w drodze uchwały Sejmu zobowiązać polski rząd, aby do tego nie dopuścił. Wawrzyniec Zakrzewski.
10: Poseł PiS-u Jarosław Sellin przekonuje, że nikt nie wchodzi do Unii Europejskiej bezwarunkowo, a Ukraina, jeśli chce o tym myśleć, musi zrobić krok w tył, wycofać się
11: z błędnej, szkodliwej polityki historycznej hołubiącej ludobójców, bo z taką tradycją i z takimi, w cudzysłowie, bohaterami żaden kraj po prostu do Unii Europejskiej nie zostanie przyjęty.
10: Odpowiedzialni politycy powinni tonować emocje. Odpowiada europosłanka Joanna Scheuring-Wielgus.
12: Lewica nie wejdzie w narrację czy Konfederacji, czy PiSu, czy Nawrockiego, żeby jeszcze bardziej podgrzewać atmosferę pomiędzy Polakami i Ukraińcami.
13: Żeby podsycać nastroje, które są antyukraińskie. I tak naprawdę nikt nie chce przeciwdziałać czemuś, coś zastopować, tylko po prostu chcą mieć paliwo, bo wydaje im się, że zyskują na tym.
10: Dodaje wiceministra pracy Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej, która uważa, że obok trudnych kwestii historycznych powinniśmy pamiętać także o teraźniejszości i dbaniu o bezpieczeństwo Polski, którego elementem jest wspieranie walczącej z Rosją Ukrainy. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
9: Unia Centrum, tak się nazywa nowa partia wchodząca w skład koalicji rządzącej. Tworzą ją głównie politycy, którzy jakiś czas temu razem z Pauliną Henik-Kloską opuścili Polskę 2050 i to właśnie ministra klimatu stanie na czele nowego ugrupowania.
14: Unia Centrum będzie niewątpliwie mocnym fundamentem koalicji 15 października, w której jako minister odpowiedzialny za klimat i środowisko mam też przyjemność nasze środowisko reprezentować w polskim rządzie.
15: Chcemy odpowiadać na potrzeby, na oczekiwania tej części wyborców Polski, którzy chcą Polski centrowej, chcą Polski takiej, która wspiera myślenie o gospodarce, wspiera myślenie o przedsiębiorcach. Polski, która nie zapomina o tym, że zmiany klimatu, których wszyscy doświadczamy, postępują i do których musimy się adaptować. Polski, która jest częścią i jednym z najważniejszych członków Unii Europejskiej.
9: Dodawał europoseł i jeden z wiceprzewodniczących Unii Centrum Michał Kobosko. Władze partii zapowiadają także na wrzesień konwencję programową. Ambasadorom państw członkowskich Unii Europejskiej nie udało się porozumieć w sprawie 21. pakietu sankcji na Rosję, poinformowały unijne źródła dyplomatyczne. Sprawa trafi teraz na szczebel ministrów spraw zagranicznych na poniedziałkowe obrady w Brukseli. 21. pakiet sankcyjny przewiduje m.in. objęcie zakazem wjazdu do Unii osoby walczące w wojnie w Ukrainie. Pakiet przewiduje przewiduje również nałożenie sankcji na rosyjskiego patriarchę Cyryla, a także zamrożenie limitu ceny na baryłkę rosyjskiej ropy. Jeśli nie uda się porozumieć w tej sprawie do środy, pułap wzrośnie, na czym skorzysta Rosja. Nowy syryjski parlament zebrał się po raz pierwszy 19 miesięcy po tym, jak rebelianci pod wodzą prezydenta Ahmeda al-Szary obalili Baszara al-Assada. Stanowi to kamień milowy w transformacji politycznej kraju, pomimo ograniczonych uprawnień izby. W przemówieniu wygłoszonym w parlamencie w Damaszku al-Szara wezwał deputowanych do uczynienia z parlamentu wzoru odpowiedzialności i kompetencji i określił go jako platformę prawdy i sprawiedliwości. Dzisiejsza Syria pisze nowy rozdział w swojej historii, który odzwierciedla jej cywilizację, wartości i dziedzictwo. Możemy wspólnie stworzyć nowy rozdział w budowaniu nowoczesnej Syrii. Parlament jest postrzegany jako test realizacji obietnic Szary, budowy inkluzywnego porządku w Syrii, która przez dziesięciolecia była rządzona jako państwo policyjne przez rodzinę Asadów. Czerniak to jeden z najbardziej agresywnych nowotworów. Rocznie zapada na niego 4,5 tysiąca osób, a co trzecia umiera. Do zachorowań przyczynia się nadmierne opalanie, dlatego w obliczu kolejnej fali upałów specjaliści przypominają o ochronie skóry. Agnieszka Wynarska.
16: Podstawą profilaktyki nowotworów skóry jest używanie kremów z filtrem SPF 50, unikanie słońca w godzinach 11-16 oraz badanie znamion raz w roku u dermatologa, tłumaczy dr Luiza Marek-Józefowicz, kierująca kliniką dermatologii w Szpitalu Uniwersyteckim nr 1 w Bydgoszczy.
17: Zawsze musimy zwracać uwagę na to, czy mamy jakieś nowe znamiona na skórze, czy te nowe znamiona różnią się kształtem, kolorem, strukturą, czy są bardziej wyniosłe, czy są bardziej asymetryczne, czy gdzieś nie podkrwawiają, nie sączą, nie wyróżniają się w jakiś szczególny sposób od tych znamion, które już mamy na skórze.
16: Ryzyko zachorowania rośnie z wiekiem, ale czerniak jest również jednym z najczęstszych nowotworów złośliwych u ludzi młodych w grupie wiekowej od 15 do 39 lat. Z Bydgoszczy Agnieszka Wynarska, TOK FM.
9: Poniedziałek w wielu miejscach pogodny, tylko na wschodzie może mocniej popadać i zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy od 19-22 stopni na południowym wschodzie oraz nad morzem, około 25 w centrum i na północy, do nawet 28 na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich kraju.
8: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
18: Niedzielny poranek TOK FM. Michał Tomasik kłania się serdecznie, kłania się w towarzystwie Marii Mraczkowskiej i Jany Cech, które będą ze mną przez dwie godziny i będą czuwać nad programem. Pozdrawiamy też Magdalenę Sikoń, wydawczynię, która pomagała mi program przygotować. Chciałem Państwu opowiedzieć o wielkich sportowych wydarzeniach. Kiedy kładłem się spać, tak sobie myślałem, że opowiem o wielkim powrocie Conora McGregora do UFC po kilku latach, okropnych kontuzjach i długiej nieobecności po poprzednich starciach przegranych. No ale Conor McGregor się zbłaźnił, więc nie będę Państwu o tym opowiadał. Przegrał w pierwszej rundzie, prawdopodobnie wchodząc do walki z kontuzją, wielki powrót i wielki niewypał. Chciałem też Państwu opowiedzieć o fenomenie Norwegii i norweskiej piłki nożnej, ale też norweskiego kibicowania. No ale niestety, Norwegia przegrała z Anglią i odpadła z mundialu, więc same rozczarowania. Więc postanowiłem, że jako, że sport się jeszcze dzisiaj pojawi, to porozmawiamy, opowiem Państwu krótko o czymś innym, a za chwilę porozmawiamy o tym dogłębniej, ponieważ mało kto pamięta, ale kiedy rozpoczynał się ten tydzień, wszyscy żyliśmy, a przynajmniej taki temat próbowali nam narzucić politycy, tematem rakiet Patriot. Czy rząd je przekazał, czy nie przekazał? Ile ich przekazał? Później rozpoczęła się licytacja, kto zrobił mniej dla Ukrainy, czy rząd Prawa i Sprawiedliwości, czy Koalicji Obywatelskiej. My w niedzielnych porankach unikamy polityki i będziemy jej unikać. Tak tylko Państwu przypominam, bo dzisiaj niedziela, od poniedziałku kilka dni minęło i już zupełnie inne sprawy się toczą. Natomiast trwa ta licytacja na to, kto mniej pomaga Ukrainie i kto też finansowo mniej ją wspomógł. I tak postanowiliśmy, że może najlepszą odpowiedzią na to wszystko, co opowiadają nam politycy, będzie porozmawiać z ekspertem i zapytać tak najprościej jak się da. Co to w ogóle są te rakiety Patriot? No i mamy eksperta w studio. Michał Stela z Defense 24. Dzień dobry.
19: Kłaniam się, dzień dobry.
18: Co to są te Patrioty?
19: A te Patrioty to jest najnowocześniejszy system na świecie, jeżeli chodzi o obronę przeciwrakietową. Czyli mówiąc wprost, jeżeli Rosja na przykład chciałaby nas zaatakować, to pociski balistyczne lecą do ziemi z największą prędkością. Ponieważ one praktycznie wychodzą w kosmos, tak? Bardzo wysoko lecą, po czym bardzo szybko spadają i trzeba bardzo precyzyjnej broni, żeby przechwycić na przykład Iskandery. I tak naprawdę, jeżeli zastanowimy się, kto na świecie ma taką technologię, to być może mają to Francuzi z Włochami. Jest taki system SAMPT, a tak naprawdę najlepszą bronią są Patrioty i my te Patrioty, co istotne, mamy w najnowocześniejszej wersji, tylko Ameryka i Polska, tak to wygląda, ma ten system obrony przeciwrakietowej w najnowocześniejszej wersji na świecie.
18: Tu przy tych rakietach Iskander rosyjskich też się często pojawia kwestia tej odległości, na jakie one mogą być wystrzeliwane. Czy to jest, czy Patrioty też na to jakoś odpowiadają, że są w stanie je z dalszej odległości namierzyć na przykład?
19: To jest tak, że Polska kupiła najnowocześniejsze antyrakiety, czyli tak zwane PAK-3 MSC, bo oczywiście wyrzutnie i cały system to jest jedno. I tak się właśnie składa, że mamy go z tak zwanym systemem IBCS, mniejsza o szczegóły, tylko my i Amerykanie, nawet, ba, wyprzedziliśmy Amerykanów we wdrożeniu, bo to jest absolutnie taka, powiedzmy, nowa nakładka, taki krwioobieg tego systemu, no ale jak już ten system wykryje takiego Iskandera, no to trzeba go zestrzelić, tak jak pan redaktor mówi. I faktycznie mamy to, co jest najbardziej pożądanym produktem na świecie. Bardzo mała liczba krajów ma rakiety PAK-3 MSC i stąd też ta awantura z Ukrainą, ponieważ tych kilka sztuk przekazaliśmy właśnie w tej najnowocześniejszej wersji na świecie.
18: Kilka sztuk, ale co prawda na prośbę Amerykanów, bo to koniec końców oni decydują o tym, co się z tymi rakietami stanie.
19: No na pewno, oczywiście to jest zawsze po stronie rządu, który dysponuje, ale to prawda, Amerykanie bardzo mocno pilnują tych rakiet, mówiąc wprost i tak z drobnym niedopowiedzeniem, jeżeli z jakiegoś kraju, który nie jest w Sojuszu Północnoatlantyckim, te rakiety są wystrzeliwane, używane, no to ktoś tego pilnuje. Tak bym to użył bardzo, powiedział bardzo delikatnie. To jest technologia, którą nie dysponują Chiny i nikt poza Amerykanami. Chodzi o to, że ta rakieta jest strasznie mocno manewrować. To taki dobry taniec na dyskotece to jest nic w porównaniu
18: Harlem
19: z tym...
18: Harlem Shake to jest.
19: Tak, jak PAK-3 MSC może zmieniać kierunek, ponieważ to jest rakieta hard to kill. To znaczy, żeby ona przechwyciła Iskandera, który pędzi z niesamowitą prędkością, to ta antyrakieta musi dokładnie w niego trafić. A nie wybucha gdzieś w okolicy, żeby uszkodzić ten pocisk balistyczny. Więc to jest absolutnie top of the top.
18: No to powiedział pan, odpowiedział pan na kolejne moje pytanie, dlaczego są ważne, a dużo ich mamy?
19: Niedużo, 208. To jest tyle, ile mamy w pierwszym etapie programu Wisła. Patrioty właśnie z tymi rakietami w tym momencie chronią Warszawy, część Mazowsza, część Łódzkiego. Mamy dwie baterie.
18: Pozdrawiamy resztę Polski.
19: No tak, to reszta Polski będzie broniona w tak zwanej drugiej fazie programu Wisła, która jest zamówiona i się w tym momencie buduje. I to będzie jeszcze nowocześniejsze rozwiązanie niż to, które mamy w tym momencie. Pewnie za jakiś rok, półtora już będziemy mieli te dostawy.
18: A kiedy je zamówiliśmy? Bo zastanawia mnie, ile się czeka na taką rakietę też, jak się ją zamówi. Znaczy rakietę, mówię tak w cudzysłowie o jednej sztuce, tak? Ale to nie wiem, ile ich przychodzi. Tam.
19: No to jest dobrych kilka lat w tym momencie. Bo tak naprawdę to są jeszcze zamówienia za ministra Błaszczaka, ale też, żeby ten system działał, to za ministra Kosiniaka też kilka miliardów już dorzucono na przykład do tej pierwszej fazy Wisły, która broni Warszawy. My w tym momencie, jako Polska w ogóle, wydaliśmy już astronomiczną sumę 200 kilka miliardów złotych na obronę przeciwlotniczą, przeciwrakietową. Nikt w Europie tyle nie wydał. A i tak jeszcze musimy poczekać tak do 2030 roku, żeby to wszystko ładnie nam działało. Więc odpowiadając prosto na pana pytanie, no to tak 4-5 lat to jest minimum.
18: I ile wtedy tych rakiet nam przybędzie?
19: No jeszcze mamy kilkaset zamówionych. Formalnie ta liczba jest tajna. Ile będzie w drugiej fazie programu?
18: Ale nieformalnie. Dojdziemy do 1000, czy to będzie 500?
19: Nie dojdziemy do 1000, jeżeli chodzi o PAK trzy MSE, ale jeszcze zamówiliśmy trochę starsze rakiety z rodziny poprzedniej generacji, które też są mega dobre i to jest tam ponad miliard złotych niedawno na to wydano, one będą szybciej, więc tu jest dodatkowy koszyk, plus zamówiliśmy od Brytyjczyków dwa typy, więc generalnie to będziemy mieli grubo ponad 1000, ale to zależy od typu, to jest bardzo dużo systemów różnych i faktycznie myślę, że około 30 roku będziemy najlepiej chronioną częścią świata, jeżeli chodzi o tego typu rozwiązania w ogóle w NATO, jeżeli chodzi o powierzchnię całego kraju.
18: Mm-hmm. No bo tak, bo rozumiem, że nie każda z tych rakiet musi być tą najnowocześniejszą, no bo też nie każda rakieta, którą potencjalnie wystrzeliwują Rosjanie, to jest Iskander, tak?
19: Tak,
18: znaczy,
19: tak
18: oni też
19: tak.
18: mają problem z tym, że muszą swoje wyprodukować.
19: Tak, chociaż wydaje się niestety, że Rosjanie są w stanie teraz bez problemu produkować Iskanderem. To znaczy, jakby wielu ekspertów mówiło, może sam pan redaktor pamięta, Rosjanom już kończy się uzbrojenie, już im się kończy kolejne uzbrojenie i tak słyszymy od kilku lat. Rosja, to jest dobre stwierdzenie. Rosja nigdy nie jest tak słaba, jak się wydaje i tak mocna, jak się wydaje. Mhm. To jest kolos na glinianych nogach, ale wszystko na to wskazuje, że niestety teraz z produkcją Iskanderów to oni sobie radzą.
18: A co to znaczy, że sobie radzą? Ile oni, powiedzmy, że my mamy tam tych 1000 rakiet, upraszczając to, co pan mówił, różnego typu, w tym Patrioty. Ile Rosja w stanie sprodukować rakiety? Ile, na ile my musimy być na przykład gotowi? Mniej więcej.
19: No pamiętajmy, że jakby nigdy, gdyby doszło do jakiejś wojny regionalnej, powiedzmy po tym 30 roku, do czego się przygotowujemy, to Polska nie będzie walczyła jak Ukraina, tak? Ukraina przegrywa tę wojnę właśnie na tym poziomie największych zagrożeń, dlatego że nie jest w stanie uderzyć w miejsca, gdzie się produkuje te rakiety, gdzie stoją wyrzutnie i tak dalej, i tak dalej. Więc jakby obrona przeciwlotnicza, przeciwrakietowa generalnie jest po to, żeby ochronić dane miejsce, dany kraj w pierwszym momencie, a zawsze później musi wystartować lotnictwo strategiczne albo bombowce i zniszczyć miejsca, z których te rakiety są produkowane, składowane albo gdzie stoją wyrzutnie. Więc jakby to jest ta podstawowa różnica. Gdybyśmy tak mieli liczyć, ile razy będziemy w stanie, nawet hipotetycznie, wyjść obronną ręką, to na dłuższą metę to się nigdy nie uda, tak? Niezależnie jak silnym jest się krajem. To ma być ten pierwszy moment, pierwsze miesiące, a później musi pójść kontruderzenie.
18: Takie jakby służą ochronie strategicznych i krytycznych miejsc, czyli czy jakichś poszczególnych pewnie siedzib rządowych, czy jakiejś infrastruktury krytycznej, elektrowni, czegoś takie miejsca.
19: Topilica, tak. Natomiast Wisła faktycznie będzie w stanie ochronić jakby większe obszary. Formalnie tak naprawdę jest to tajne, w jakim obszarze jest w stanie działać ta antyrakieta PAK-3 MSE, najnowocześniejsza na świecie. Natomiast faktycznie mamy też te niższe piętra obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej, tu ma pan rację, które mają być faktycznie ochraniać te punkty kluczowe dla kontruderzenia. Więc strasznie tego dużo. Jedna rzecz jest fajna, myślę. Odpowiada za to generał Marciniak, bardzo dynamiczny człowiek i on jest pełnomocnikiem rządu i na Ministerstwo Obrony Narodowej i za poprzedniego rządu i za tego rządu. Więc
18: Jest kontynuacja.
19: Współpraca z Amerykanami. Kilka lat temu oczywiście, jak to zwykle, lobbyści wyrywali sobie włosy z głowy, jak to jest możliwe, że będziemy współpracować na przykład z Amerykanami i że to wszystko będzie pospinane w jedną całość. No i udało się to spiąć. I teraz widzimy na przykładzie ostatnich wojen, jak wiele tracą dużo bogatsze w broń kraje, które nie mają pospinanych w jeden system różnych pięter obrony przeciwlotniczej, przeciwrakietowej. Więc to zmierza w dobrym kierunku, no tyle, że jeszcze te półtora roku będziemy musieli poczekać, żeby to jakoś zaczęło wyglądać, niestety.
18: Jeszcze dwa krótkie pytania chciałem panu zadać, bo ja jestem w tym temacie dość zielony. Co to jest bateria?
19: Bateria przeciwlotnicza to jest jakby ten system, gdzie ma pan radary, centrum dowodzenia i to jest spięte wszystko z wyrzutniami, z zapleczem technicznym, z agregatami polowymi, elektrowniami polowymi, bo tak mówią NATO-wojskowi. Więc to jest taki cały system, może to być grubo ponad 100 pojazdów w takiej jednej baterii i chodzi o to, że ten system jest jakby samowystarczalny. Więc taka bateria zapewnia nam faktycznie bezpieczeństwo dla Warszawy okolic, zdecydowanie.
18: To na koniec. A ile kosztuje jedna rakieta Patriot?
19: No to jest pewnie kilkadziesiąt milionów złotych. Kilkanaście, kilkadziesiąt. Musiałbym sprawdzić.
18: A za jedną sztukę?
19: Za sztukę, tak. I to są w tym momencie najdroższe te antyrakiety na świecie, ale też pamiętajmy, że w ogóle nie każdy kraj ma prawo je kupić. Stąd też taka awantura o to, że te kilka rakiet trafiło. Mam wrażenie, że ona będzie mniejsza, bo te dokumenty jeszcze nie zostały odtajnione, ale prawda jest taka, że tych antyrakiet było 5 na 208, które posiadamy, więc zostało nam 203. Ale tak, produkcja kilka lat i raptem kilka krajów na świecie w tym momencie ma dostęp do tych antyrakiet. Amerykanie nie każdemu je sprzedają.
18: I my należymy do szczęśliwców.
19: Tak, tak.
18: Michał Stella, Defense 24, bardzo panu dziękuję. A my porozmawiamy, proszę państwa, o świecie nieograniczonego urlopu teraz. Naszym gościem doktor nauk medycznych Gniewko Więckiewicz ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego. Dzień dobry.
20: Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
18: Panie doktorze, ucieknijmy w krainę bezkresnych możliwości. Czy urlop powinien trwać 3 tygodnie?
20: Na pewno raz na jakiś czas zdecydowanie. Przede wszystkim urlop nie powinien być krótki, natomiast to, czy on będzie trwał 2 czy 3 tygodnie, to już jest może mniej istotne. Ważne, żeby był zaplanowany z głową tak, aby faktycznie dawał regenerację.
18: Idealnie byłoby łączyć oba podejścia. Odbyć jeden dłuższy urlop, który naprawdę pozwala się odciąć, i kilka krótszych przerw w ciągu roku. Wtedy lepiej funkcjonuje nasz układ nerwowy. To pan mówił w jednej z rozmów, zdaje się, z papem chyba. I zastanawiam się, to brzmi świetnie. Raz długo się odciąć, ale jeszcze kilka razy w ciągu roku szukać odpoczynku. Czy to jest pana zdaniem niezbędne, żebyśmy byli zdrowi i nie zwariowali?
20: Myślę, że na pewno. Ja bardzo często spotykam się z taką sytuacją w gabinecie, w której pytam pacjentów o to, kiedy ostatni raz byli na urlopie, i nagle okazuje się, że to było 2-3 lata temu. Gdzie też warto zaznaczyć, że nie chodzi o tylko i wyłącznie wyjazd urlopowy, tak? Bo to, że my weźmiemy w pracy urlop, to nie znaczy, że musimy gdzieś jechać. My też możemy odpoczywać w warunkach domowych, działka, to mogą już być pobliski las na przykład. Natomiast myślę, że chcemy się tak faktycznie odciąć, zregenerować, to musimy to faktycznie zrobić z głową. I taki odpoczynek, który będzie trwał powiedzmy właśnie 2-3 tygodnie raz do roku, no jest konieczny, gdzie też warto zaznaczyć, że to nie jest samo wybranie urlopu, tylko również odcięcie się od tej pracy, którą mamy na co dzień, zostawienie laptopa, zostawienie telefonu za sobą i też danie sobie takiego czasu, danie sobie możliwości na to, żeby faktycznie być w tej pracy nieobecnym. Też na jedną rzecz chciałbym zwrócić uwagę, że nawet jeśli ktoś pracuje w formule poza umową o pracę, prawda, czyli na przykład na umowie B2B, to nie oznacza, że ta osoba nie musi brać urlopu, prawda? To, że nie jest to wymagane przez prawo pracy, to nie zwalnia człowieka z tego, żeby odpoczywać, tak? I to, że prawo pracy zakłada, że każdy w roku, po oczywiście odpowiednim stażu pracy, ma te 26 dni urlopu, to nie jest przypadkowe. To jest naprawdę niezbędne minimum.
18: Chociaż też czytając różne pana wypowiedzi, doszedłem do takiego wniosku, że to, ile mamy urlopu, się nie zmienia, a to, ile pracujemy, się zmienia. I że ta proporcja zaczyna coraz niekorzystniej wyglądać.
20: Kultura pracy w Polsce z pewnością się zmienia. Myślę, że coraz więcej firm działa w oparciu o model korporacyjny, model wynikowy, co jest oczywiście w pewnym sensie zrozumiałe. Natomiast czy badania potwierdzają, że tego typu model sprzyja efektywności pracy? No nie do końca. Ja osobiście też jestem zwolennikiem tego, aby ten model pracy szedł w stronę modelu czterodniowego w ciągu tygodnia, aniżeli pięciodniowego.
18: Ale to jest pana pogląd jako lekarza, czy... Bo ja też mam taki pogląd, ale ja się o tym nie znam. I pytam lekarza o uzasadnienie.
20: To jest mój pogląd jako lekarza. Organizm jest zdecydowanie bardziej wypoczęty po trzydniowej przerwie od pracy. No i też są wstępne badania, które sugerują, że efektywność czterodniowego dnia pracy jest po prostu o wiele większa.
18: To wróćmy do tych trzech tygodni jeszcze. Bo to, jak rozumiem, ma jakieś takie uzasadnienie, że ten czas jest potrzebny. To znaczy, że ten urlop też przebiega w pewnych fazach. Najpierw dochodzimy do siebie, odsypiamy i potem dopiero zaczynamy się regenerować. Dobrze mówię?
20: Tak, ja myślę, że bardzo duża ilość słuchaczy, która teraz nas słucha, znalazła się w sytuacji, w której docierają na ten wymarzony urlop, na który czekali i siadają sobie i jest taki szok dla organizmu, tak? Nie wiem, co teraz mam ze sobą zrobić. I takie zaklimatyzowanie się do tego, żeby wyjść z takiej codziennej rutyny, to też oczywiście zajmuje czas. I jeśli na przykład takie urlopy są podzielone i one trwają powiedzmy 5 dni, tak, to bardzo często ten organizm nie jest w stanie się do tego przystosować, bo my żyjemy szybko, ale nasze organizmy nie są do tego ewolucyjnie przystosowane. Te zmiany po prostu wymagają czasu i klimatyzacja też do odpoczynku jak najbardziej tego czasu wymaga.
18: Czyli to, co pan mówi, to trochę jest taki komunikat, że pierwsze 5 dni urlopu odpoczywać po prostu i dochodzić do siebie, to jest okej, to jest normalne wręcz, tak? Tak jak po zarwanej nocy w pracy, czy oglądając mecz, czy ucząc się do egzaminu, my musimy odespać, tak po pół roku ciężkiej pracy, my też musimy te pół roku odespać na urlopie.
20: Zgadza się. Ja też myślę, że to jest bardzo częsty błąd w planowaniu wakacji, kiedy gdzieś jadąc chcemy zobaczyć jak najwięcej, chcemy odhaczyć wszystkie miejsca z tej checklisty miejsc turystycznych, które dane miejsce, gdzie pojechaliśmy, ma do zaoferowania, a tak naprawdę to trzeba po prostu wrzucić na luz i dać sobie tą chwilę, może tą listę troszkę ograniczyć, bo jeśli jedziemy na wakacje z zamysłem, muszę zobaczyć to i absolutnie nie ma żadnego miejsca na pewną modyfikację, czy odetchnięcie, czy po prostu pobycie w tym miejscu bez celu, no to są źle zaplanowane wakacje, bo raczej też potrafimy w takich sytuacjach wywołać pewną dozę stresu, który nie będzie działał korzystnie dla organizmu, który próbuje i który potrzebuje tego odpoczynku.
18: Pan powiedział fantastyczną rzecz, że wakacje nie powinny być projektem do zrealizowania. To wydaje mi się coś, co często w nas pokutuje, no bo faktycznie, jeżeli wydajemy pieniądze, jeżeli gdzieś jedziemy, wykorzystujemy ten urlop, którego mamy niewiele, a jeszcze mniej mamy w roku okazji, żeby z niego skorzystać, no to chcemy wykorzystać ten czas.
20: Tak, proszę zwrócić też uwagę, że wakacje powinny być czymś dla nas, a jednak żyjemy troszkę w kulcie social mediów. Ludzie bardzo często chcą pokazać rodzinie, znajomym, że gdzieś są, że widzą te wszystkie miejsca i próbują właśnie je odhaczać. I to nie jest dobre tak naprawdę. Już pomijając sam aspekt, że tak naprawdę niewiele to wnosi w ogóle, tak po prostu... To jest przemęczanie się. To jest przemęczanie się na własne życzenia i później nagle okazuje się po takim powrocie z takiego urlopu, nawet niech on trwa 2-3 tygodnie, że to w żaden sposób nie było regenerujące.
18: No to mamy ten jeden dłuższy urlop, który powinniśmy odbyć, ale pan mówił jeszcze o takich przerwach w ciągu roku. Jak by miały wyglądać te przerwy i po co nam?
20: Te przerwy mogą wyglądać w bardzo różny sposób. One są potrzebne dlatego, żebyśmy my, te, mieli pewien taki moment odetchnięcia do wypatrywania i te przerwy powinny polegać na tym, żebyśmy my mogli w jakiś sposób realizować to, co lubimy, to, co sprawia, że my odpoczywamy. Dla niektórych to będzie wyjazd na działkę, dla innych będzie to wyjazd w góry, nad jezioro i mieszkamy w kraju, który naprawdę ma bardzo wiele takich rzeczy do zaoferowania, ale to nie tylko to, również wyjazd na koncert, czy możliwość po prostu takiego krótkiego city breaka, jak to teraz się mówi. To są super rzeczy, bo one pozwalają nam się oderwać na krótki czas od stresów dnia codziennego, ale też jakby na nabranie troszkę innej perspektywy, że tak, na co dzień pracuję, daję z siebie wszystko, ale z drugiej strony jestem człowiekiem i nie zapominam o tym, dlaczego żyję, bo my owszem, pracujemy, by żyć, tak, ale nie żyjemy, żeby pracować. Mhm. I to też jest bardzo duży problem w dzisiejszym społeczeństwie, że ludzie jednak o tym zapominają i to się zdarza coraz częściej, a brak odpoczynku jest jednym z głównych czynników, który później skutkuje pogorszeniem stanu zdrowia psychicznego i ten odpoczynek też musi być krótki. A jak to zorganizować? To już może być na różne sposoby zorganizowane. To, co w Polsce jest bardzo fajnym rozwiązaniem, które funkcjonuje tak naprawdę w niewielu krajach, jest duża ilość

0: właśnie to musi być też dobrze zaplanowane, żeby to nie stało się właśnie jakimś projektem do odhaczenia, tylko żebyśmy faktycznie dali sobie trochę luzu.
1: No to jest ciekawe, bo oczywiście ten długi weekend to jest pierwsza rzecz, która się nasuwa, jak myślimy o przerwach, ale w sumie to, co pan też powiedział, to że czasami wystarczy weekend zaplanować. Mamy dwa dni, ale zaplanujmy je sobie na właśnie tam wycieczkę, spacer, czy wyjazd na działkę, czy coś innego i to też już jest ta przerwa, tak?
0: Tak, proszę zwrócić uwagę, że tak naprawdę z większości dużych miast w Polsce my możemy bez problemu w ciągu maksymalnie 2-3 godzin dojechać w góry, prawda? My możemy udać się nad jeziora, możemy udać się nad morze, możemy mieć ten kontakt z naturą bardzo duży, bo to wszystko nam ten nasz świat wokół nas oferuje. Tylko my nie możemy zapominać o tym, że my musimy z tego korzystać. To nie jest fanaberia, tylko to jest nasza absolutnie ludzka potrzeba, aby czasem wyjść właśnie z tej pracy i odpocząć w taki sposób, czasem bez celu, tak? Czyli właśnie bez tego planu, albo zakładać, że ten plan jest minimalny, żeby po prostu dać sobie możliwość na to, żeby po prostu być, a nie myśleć.
1: Panie doktorze, to zejdźmy teraz trochę na ziemię. Mam tydzień, przez najbliższe dwa miesiące na tydzień urlopu, nie trzy tygodnie. Jak go wykorzystać, żeby odpocząć?
0: No, panie redaktorze, a co pan lubi robić w wolnym czasie, tak zapytam?
1: No to jest właśnie, to jest bardzo trudne, bo ja mam takie życie zawodowe bardzo z tym prywatnym związane. Ale pytam trochę o to, czy właśnie, czy jak mam tak mało czasu, to powinienem go poświęcić na to najprostsze odpoczywanie, czy jednak mogę gdzieś pojechać, coś oglądać, zwiedzać, czy w ogóle w tym wolnym czasie ja powinienem podejmować jakieś takie aktywności bardziej ambitne.
0: Ja to pytanie, które panu zadałem, nie jest pytaniem przypadkowym i udzielił pan odpowiedzi, która jest jedną z najczęstszych i właśnie o to chodzi. Tu nie ma złotej recepty. Bardzo często jak pracuję z pacjentami, okazuje się, że gdzieś kiedyś tego pacjenta interesowało coś, prawda? To może być właśnie, to mogą być piesze wycieczki górskie, to też może być na przykład sklejanie modeli, tak? Albo teatr i nie znajduje czasu na to ten człowiek na co dzień, albo już dawno o tym zapomniał, że te zainteresowania kiedyś miał. Właśnie odszukanie w sobie na nowo tego, co robimy, co lubimy, to jest właśnie to, na czym my powinniśmy się skoncentrować, bo to nie jest, powiedzmy, jeśli ja bym panu teraz powiedział, że pan powinien jechać w góry, tak?
1: Oj, to bym się męczył, jakbym w góry pojechał.
0: No właśnie o to chodzi, bo to nie jest uniwersalna recepta dla każdego. My po prostu musimy planować te urlopy w kontekście tego, co nam daje radość. A jeśli ta radość po drodze w życiu nam zniknęła, to my musimy ponownie ją w sobie odnaleźć.
1: Doktor Gniewko Więckiewicz ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję również. Wszystkiego dobrego.
1: Życzę miłego odpoczynku. Ja idę szukać tego, co w życiu daje mi radość. A teraz porozmawiamy o kolarstwie. Czesław Lang jest naszym gościem. Dzień dobry.
2: Dzień dobry, witam bardzo serdecznie.
1: Legenda kolarstwa torowego, szosowego, wicemistrz olimpijski, wicemistrz świata i dyrektor generalny Tour de Pologne, które 3 sierpnia ruszy z Gdyni po raz 83. Za chwilę porozmawiamy o wyścigu. Pierwszy raz rozmawiam z kolarzem. Muszę pana o to zapytać. Często pan jeździ na rowerze teraz prywatnie?
2: Tak, już skończyłem 70 lat, ale wsiadam na rower jeszcze z wielką przyjemnością. Przejeżdżam, nie wiem, 80-100 kilometrów i daje mi to wielką, wielką radość.
1: No ja bym chyba nie przejechał 100, więc wiek to chyba tylko liczba.
2: Jakby się troszkę potrenowało, to się przejedzie. Rower jest bardzo wdzięczny i bardzo szybko się łapie formę.
1: A jak się teraz jeździ? To znaczy, ma pan to doświadczenie kilkudziesięcioletnie w jeżdżeniu na rowerze. Jak się jeździło teraz kiedyś, a jak teraz się jeździ? Lepiej?
2: Na pewno są duże zmiany, bo tak przede wszystkim sprzęt się bardzo zmienia.

0: zmienił moje rowery, nie wiem, rower, na którym walczyłem o wicemistrzostwo olimpijskie, ważył prawie 10 kilo, teraz rower waży 6, tam i przecinek 8 kilograma, 7, wszystko z tworzywa węglowego, też są, nie wiem, pomiary mocy, pomiary prędkości i tak dalej, dużo, dużo łatwiej, te pozycje też są takie bardziej aerodynamiczne, no czyli ten rower jest lżejszy, szybszy, też do tego stroje, jak patrzę na stroje, no to też bardzo poszło do przodu cała aerodynamika, ale przede wszystkim też wygoda, kaski i tak dalej. Na pewno rower stał się bardziej bezpieczny, bardziej taki zaawansowany technicznie. A jak się jeździ? No ciągle tak samo. Muszą być dwie nogi, musi być serce, musi być chęć, musi być głowa. No i jedzie się.
1: Trochę pan ubiegł moje pytanie, bo chciałem właśnie zapytać, czy ten cały sprzęt to już sprawia, że rower jedzie za nas, czy dalej to jest właśnie dwie nogi, głowa w kierownicę i po prostu byle do celu?
0: Tak, tak. Nogi są zawsze najważniejsze. Serce, głowa, determinacja, umiejętność przełamania własnych słabości, takiej niechęci, no nie wiem, taka pogoda nie za bardzo, nie chce ci się wyjść na rower, ale jak wyjdziesz, wsiądziesz, to naprawdę masz wielką radość z tego, że zrobiłeś coś dla siebie, no i naprawdę rower daje dużo, dużo, dużo radości.
1: A czy pan jako kolarz jest gadżeciarzem? Bo wydaje mi się, że kolarz chyba trochę musi być gadżeciarzem, prawda? Żeby się chociaż orientować w tym wszystkim, co pomaga jeździć w jeżdżeniu.
0: Szczerze powiem, mam dobre rowery, bo mam rowery no, na takich, jakich wygrywa Pogaczar, bo to była cały czas moja firma, moja i Leszka Piaseckiego, firma Colnago, gdzie no, jeździliśmy, także rower mam z najwyższej półki, ale unikam takich gadżetów jak właśnie pomiary mocy, prędkości i tak dalej, dlaczego? Dlatego, że jadę dla siebie. Nie jadę, że muszę, nie wiem, w ciągu tam 2 godzin przejechać 60 kilometrów, bo zegarek mi tyle pokazuje. Nie, nie, nie. Jadę i bardziej się koncentruję na przyjemności jazdy, na obserwowaniu, nie wiem, natury, przyrody, spotkania jakichś kolegów, bo się robią takie społeczności i tak dalej i to na pewno mnie bardzo, bardzo cieszy. Oczywiście tak jak strój, jak kask, jak rower, no to mam takie, no można powiedzieć gażyciarskie, nie gażyciarskie, ale takie z najwyższej półki, żeby mi to dawało też radość i przyjemność, ale nie jestem jakimś takim zbieraczem gadżetów.
1: To wśród biegaczy jest taki żart, że najpopularniejszą aplikacją taką do poznawania ludzi to jest Strava, czyli ta aplikacja, która tam wyniki. Kolarze mają taką aplikację?
0: Mają podjazd, na przykład tak jak mamy na Tour de Pologne, już taki kultowy podjazd pod gliczarów, prawda? Mhm. Pod gliczarów, taka ścianka tam ponad 20%, gdzie no wszyscy wiedzą, jak tam ciężko się wjeżdża. W tym roku zawodowcy będą 3 razy jeździli w finale pod ten podjazd. Amatorzy, gdzie też będą mieli swój wyścig, 2 razy będą podjeżdżali, także też właśnie są takie podjazdy, gdzie jest właśnie pomiar, no i tam się porównuje czasy, kto z jaką prędkością wjechał.
1: To ja jeszcze, zaraz przejdziemy do wyścigu, ale jeszcze będąc w tym temacie właściwie technologii i tego też, co się zmienia w kolarstwie, to chciałem pana zapytać, czy to jest jakiś taki naturalny etap, że tak jak wszyscy za dzieciaka uczymy się jazdy na rowerze i to jest wielkie wydarzenie w życiu i dla rodziców, i dla dzieci, ponieważ to przychodzi często w bólu, lądowaniu w pokrzywach, przynajmniej za moich czasów tak było. No ale umiemy jeździć. Potem pojawia się taka faza zainteresowania i ja to nazywam taką właśnie takim etapem, że on jest szpanersko-wyczynowy, to znaczy, że chcemy mieć super rower, sprzęt, ale też osiągać świetne wyniki. Czy to jest jakiś taki naturalny etap też rozwoju nas jako społeczeństwa, żeby dojść do tego takiego systematycznego wychowywania mistrzów kolarstwa?
0: Ja myślę, że tak, że no jednak sport ma w sobie to i to jest to piękne, że jest to rywalizacja jakaś, rywalizacja z kolegą, rywalizacja z grupą zawodników, rywalizacja z samym sobą, tak jak mówimy te podjazdy, no to rywalizujesz sam z sobą, tam już są takie momenty, gdzie nie możesz, jeszcze trochę, jeszcze, no i to jest ta rywalizacja i też, dlatego my na przykład organizując, nie wiem, Tour de Pologne, też robimy Orlen Tour de Pologne Amatorów, Memoriał Ryszarda Szurkowskiego, że robimy imprezę dla amatorów, otwartą, czwartą nawet mogą startować zawodnicy, którzy mają już ponad 80 lat, od 14 tam 16 latków, ale wie pan co, jak człowiek ma jakiś cel, to łatwiej mu się motywować do tego, nie? Jak mam cel, że nie wiem, 8 sierpnia wystartuję w Bukowinie w Tour de Pani Amatorów, to już wiem, że cały czas się szykują, piszą, przygotowują, jeżdżą gdzieś na jakieś zgrupowania sobie i tak dalej, bo masz cel i dążysz do tego i to jest właśnie to, o czym mówimy. Jest to taki rozwój, takie zachęcanie ludzi do tego, żeby gdzieś tam no, te swoje pasje, bo to jest pasja na pewno, bycie kolarzem, czy bycie kolarzem amatorem, to jest pasja, bo to jest naprawdę niełatwy sport, sport, który też często wiąże się z jakimś ryzykiem i tak dalej, ale widać, jak dużo Polaków no, pokochało jazdę na rowerze, jak to jest wielka, wielka pasja. Ja widzę nawet na tych wyścigach, co robimy dla amatorów, 3000 uczestników i tak dalej, także wielkie zainteresowanie i myślę, że fajnie robić coś dla ludzi, gdzie się cieszą z tego i że mają z tego radość, a do tego to też dbanie o swoje zdrowie, o kondycję. No i myślę, że to jest bardzo fajne.
1: To chciałbym pana dopytać o te ryzyka, bo mówiąc o tym, że traktujemy też często nawet takie amatorskie, hobbystyczne kolarstwo jako sport wyczynowy, no to stwarza dużo zagrożeń. No, w niedawno doszło do kilku tragedii z udziałem kolarzy ze względu na temperaturę, ale pana zdaniem, dlaczego nie warto przesadzać, jeżeli chodzi o rower? Z czym to się wiąże?
0: Myślę, że trzeba mieć tak jak i w życiu i jeździe, nie wiem, samochodem, rowerem i tak dużo rozsądku. No przede wszystkim wyjeżdżając na rower, to musimy zobaczyć, czy ten rower jest bezpieczny, czy ma hamulce, czy jest dobrze napompowane powietrze, bo to jest też ważne. Ludzie nie zdają sobie sprawy z tego, że no bardzo jest ważna ilość atmosfer powietrza w kole, żeby nie za dużo, żeby nie za mało, żeby być widocznym, żeby mieć, nie wiem, jakieś światełko z tyłu, czy jakąś kamizelkę i oczy dookoła głowy, ograniczone zaufanie, oczywiście kask, do tego, co masz. Nawet jak masz pierwszeństwo, możesz przejechać, ale jak gdzieś tam samochód skręca w prawo, może cię nie zauważyć i gdzieś cię potrąci. Tak samo jazda na tych ścieżkach rowerowych, gdzie te hulajnogi się tam włączyły i tak dalej, też jest bardzo taka, no, trzeba mieć naprawdę dużo, dużo zdrowego rozsądku, żeby sobie nie zrobić krzywdy, a jeżeli chodzi o to, co mówimy, o ten wysiłek taki ekstremalny, to też nie można przesadzać. Dobrze sobie zrobić, nie wiem, jakieś EKG, nie EKG, dobrze się odżywiać. Po prostu być rozsądnym w tym, co się robi, bo nie można, że nie wiem, cały tydzień nic nie robisz, nagle przychodzi niedziela, a ty chcesz przejechać 200 kilometrów jeszcze w grupie kolarzy, już takich zawodników, którzy tam trenują prawie codziennie i ty się rzucasz z nimi na taki dystans, zapominając o tym, że jest upał, nie nawadnia się, nie odżywia się i tak dalej. No po prostu trzeba mieć dużo, dużo takiego zdrowego rozsądku i takiej pokory do tego. Jadę na tyle, ile mnie stać, żeby mi to dawało radość, prawda?
1: No tak powinno być. No. Powinniśmy to robić dla radości. Z pewnością z radością ruszą 3 sierpnia kolarze z Gdyni na 83. edycji Tour de Pologne. I chciałem pana zapytać o rzecz, która mnie najbardziej zaciekawiła, bo od 15 lat Tour de Pologne należy do grona tych najważniejszych imprez kolarskich na świecie.
0: Tak, do World Touru.
1: Tak, jest Tour de France, jest Giro d'Italia, jest Vuelta a España i jest Tour de Pologne. Co to znaczy? Jak się rozsądza, które wyścigi są ważne?
0: No tak, to mamy te 3 wielkie wyścigi, o których powiedzieliśmy, prawda, tak zwane no, grand tury, wielkie tury, które mają po 21 dni.
1: I są też najlepiej punktowane.
0: Najlepiej, bo one są najdłuższe, najtrudniejsze, no są wyżej punktowane, bo mają więcej etapów i tak dalej, nie? Później są wyścigi, które trwają 7 dni, nie? I tam jest Tour de Pologne, jest tam Tirreno Adriatico, jest tam Paryż-Nicea, Pays Baski i tak dalej. Jest tylko 6 takich wyścigów, czy nawet 5 i są rozgrywane tylko w 6 państwach, czyli to jest dla nas wielki prestiż, że możemy mieć taką imprezę, że będąc w gronie World Touru, co to oznacza? To oznacza, że te wszystkie ekipy, które widzimy teraz na Tour de France, na Giro d'Italia, grupy World Tourowskie przyjeżdżają do Polski i startują w Polsce. Teraz oczywiście zawsze się mnie pytają, jakie składy i tak dalej, i tak dalej. W tych składach nie ma słabych kolarzy. To są kolarze bardzo, bardzo dobrzy. I tak jak, nie wiem, Tour de France, Giro d'Italia mamy jakby zarezerwowane dla tych kolarzy, którzy świetnie jeżdżą po górach, jak Pogacar, Winego, nie wiem, Remco Evenepoel i tak dalej, to są wybitni górale, no to, żeby wygrać klasyfikację generalną, to Tour de Pologne też ma swoich tam górek trochę, bo ma Karpacz, Królewski Etap Bukowina, Resort Bukowina, mamy jeszcze etap na Kocierz, prawda, będziemy podjeżdżali z Opola do Kocierzy, taki będzie fajny etap, a też mamy etapy płaskie, bo na przykład zaczynamy w Gdyni, przepięknie, czy właśnie 3 sierpnia startujemy ze skweru Kościuszki, mamy 240 km przez całe Kaszuby i meta w Koszalinie i to już etap dla sprinterów, czyli nasz wyścig, czym się charakteryzuje? Nie mając tak wielkich gór, zrobiliśmy taki wyścig bardzo otwarty, że mają i sprinterzy swój czas, właśnie tak jak etap do Koszalina, do Szczecina czy do Zielonej Góry, później górale, Karpacz, Kocierz, Bukowina i czasowcy, kończymy w kopalni Soli Wieliczka, startujemy nie na dole, tylko u góry z terenu kopalni Soli Wieliczka.
1: Błąd. To byśmy jeszcze mieli takie górnicze kolarstwo.
0: Nie, no w ogóle to chcieliśmy tam kiedyś zorganizować MTB. Może jeszcze kiedyś zorganizujemy, bo ta współpraca nam się bardzo dobrze układa. Także kopalnia Soli Wieliczka jest naszym partnerem od wielu, wielu lat, bo jest to nasze dobro narodowe, bo wyścig to oczywiście wielkie emocje sportowe, tu o których teraz mówimy, ale to jest fantastyczna promocja Polski, bo proszę sobie wyobrazić, z każdego etapu mam 5 godzin transmisji live TVP Sport, TVP1, ale przez Eurosport do 75 państw możemy pokazywać i promować Polskę. No ale wracając do tego pytania, no Tour de Pologne ma swój charakter, że my odkrywamy tutaj też wielkie talenty, na przykład Peter Sagan przyjechał, nikt go nie znał, później został 3 razy mistrzem świata. Remco Evenepoel wygrał w Bukowinie pięknie. Później no, widzimy, walczy o podium na Tour de France. Coil, no to by można było wymieniać wiele, wiele nazwisk.
1: A gdzie Polacy? Gdzie Polacy?
0: A Polacy, Rafał Majka. Piękne zwycięstwo Rafała Majki. Pięknie zawsze się tutaj stara pokazać Michał Kwiatkowski. A jeżeli chodzi o Polaków, to też jest szansa tutaj, że Polska może wystawić swoją reprezentację. Już tu jest dajemy pytanie do Polskiego Związku Kolarskiego, kogo wystawią, że też w gronie tych World Tourowskich drużyn może wystartować reprezentacja Polski. To, o tym się często zapomina, ale to jest no chyba tylko 2 państwa będące w tym cyklu World Tour, tak jak i Polska chyba i Australia, mogą wystawić swoje reprezentacje. Także udało nam się to przewalczyć. No to jest naprawdę duży taki ukłon w naszą stronę, że nie mając drużyny World Tourowskiej, możemy wystawić drużynę reprezentację Polski.
1: To jest to Tour de Pologne, o którym wszyscy wiemy, które będziemy pewnie śledzić, tak. Ale chciałem pana zapytać jeszcze o drugie Tour de Pologne kobiet, które też tak. Będzie ruszać już za chwilę, 24 lipca, jeżeli się nie mylę, po raz czwarty.
0: Tak.
1: Czym się różni Tour de Pologne kobiet od tego pierwowzoru?
0: No tutaj, jeżeli chodzi o różnice, to w zasadzie staramy się przenieść tak jakby 1:1 to, co mają mężczyźni, chcemy dać to kobietom włącznie, że będziemy się tym wyróżniali w tym roku, patrząc na inne wyścigi, nawet na Tour de France dla kobiet, czy Giro d'Italia, będziemy mieli najwyższą pulę nagród. Najwyższą, bo tutaj współpraca z Totalizatorem Sportowym no, doprowadziła do tego, że ta pula nagród będzie taka sama jak dla mężczyzn, bo zawsze gdzieś tam dziewczyny trochę mniej miały te nagrody niższe były, ale patrząc na oprawę, na scenografię, na realizację telewizyjną, mamy wszystko to samo, 2 godziny transmisji live z każdego etapu, z końcówek każdego etapu, no i jeszcze nie jesteśmy tutaj w World Tourze, jesteśmy blisko World Touru, dążymy do tego, ale jest to dla nas też fajne, takie duże wyróżnienie i docenienie, że w tym roku wystartuje aż 8 drużyn, które są w World Tourach. Wystartuje Lotte Kopecky, która jest mistrzynią świata i mistrzynią olimpijską, czyli no, gwiazda numer 1, tak jak u facetów Tadej Pogacar, tak Lotte Kopecky u mężczyzn, u pań i wystartuje w Tour de Pologne. A będzie cały wyścig się rozgrywał na Lubelszczyźnie, roztocze takie mety jak za Zamość, Lublin, no, Włodawa będzie start, Tomaszów Lubelski, Janów, także naprawdę całe to Roztocze pięknie będziemy objeżdżali i będziemy pokazywali, na pewno będzie fantastyczne ściganie, a tutaj wśród pań mamy naprawdę dobre Polki, które są właśnie w drużynach World Tourowskich, też myślę, że na pewno będą chciały się tu bardzo pięknie pokazać.
1: Proszę Państwa, od 24 lipca do drugiego tygodnia sierpnia proszę mieć oczy dookoła głowy, bo w całej Polsce będą poruszać się szybko kolarze.
0: Szybko, tak. Z północy na południe, nie? Bo my ruszamy na północy, czyli Gdynia, Gdynia-Koszalin, później mamy Międzyzdroje-Szczecin. Piękny etap będzie z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry. No już wjeżdżamy później w góry. Karpacz, Kociesz i Bukowina. I w Wielicy zakończenie, ale nie na dole, jeszcze raz mówię.
1: U góry, widzimy się u góry. U góry. Czesław tak. Flank, legenda kolarstwa. Bardzo panu dziękuję.
0: Dziękuję, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam na rowery.
2: To jest powtórka.

0: osoby, które będą chciały skorzystać z BIP-u czy też chatbota, będą mogły porozumiewać się z nim za pomocą nieurzędowego, prostego, potocznego języka polskiego.
1: Ona jest w stanie odczytać te intencje, czyli zamiast znać konkretną nazwę sprawy, jak na przykład decyzja o zabudowie czy wniosek o wydanie dowodu osobistego, po prostu zadajemy pytanie w sposób naturalny. Jak mam wyrobić nowy dokument osobisty? Albo zgubiłem dokumenty, co mam teraz zrobić? W tym momencie wyszukiwanie nie polega na słowach kluczowych, ale właśnie na całym zdaniu. I kieruje mieszkańca do konkretnej sprawy do załatwienia.
0: Co z tego wynika dla mieszkańca? To, że będzie można łatwiej, szybciej, prościej znaleźć potrzebne informacje.
2: Powinien zrozumieć i kolokwialnie sformułowane pytanie, i zawile sformułowane pytanie, i też pytanie z błędami językowymi czy z literówkami. Tego uczymy nasze modele.
3: TOK FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio TOK FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Ruszają kolejne ekshumacje ofiar zbrodni wołyńskiej. Propozycje zmian w ochronie zdrowia to dopiero początek zmian, twierdzą rządzący, opozycja nie wierzy. W Gdyni zaczyna działać Centrum Elektroniki Militarnej. To są informacje TOK FM, Krzysztof Chorwat, zapraszam. Z początkiem tygodnia ruszą kolejne prace ekshumacyjne na terenie dawnych polskich wsi Ostrówki i Wola Ostrowiecka na Wołyniu. Ukraińscy nacjonaliści zamordowali tam w 1943 roku ponad 600 Polaków. Jednocześnie rodzinom pomordowanych ze wsi Późniki zostaną wręczone tzw. noty identyfikacyjne osób, które udało się zidentyfikować w trakcie zeszłorocznych ekshumacji, mówił w TOK FM Maciej Dancewicz z Fundacji Wolność i Demokracja.
5: I dzięki temu, no, pierwszy raz możemy te ofiary indywidualnie po prostu sklasyfikować, nazwać, ostatecznie też upamiętnić w sposób właściwy dla pojedynczej osoby, czyli krzyż na tym krzyżu nazwisko.
4: A jak przekazał w TOK FM wiceminister kultury Marek Krawczyk, jeszcze w tym roku polska strona podejmie kolejne próby znalezienia masowych grobów we wsi Ugły. Politycy koalicji rządzącej przekonują, że to dopiero początek, opozycja, że to próba odwracania uwagi opinii publicznej. A mowa o ustawie umożliwiającej zbieranie danych o zarobkach lekarzy i propozycjach ministra zdrowia dotyczących m.in. ograniczenia wynagrodzeń i uregulowania zatrudniania medyków. Zarówno ustawa, która czeka na decyzję prezydenta, jak i pomysły Jolanty Sobierańskiej-Grędy są odpowiedzią rządzących na aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie, w którym koordynatorem SOR-u był niespełna 30-letni lekarz bez specjalizacji i jednocześnie radny Koalicji Obywatelskiej, który zarobił w tym szpitalu w 2025 roku ponad 1,5 miliona złotych. Wawrzyniec Zakrzewski.
6: Wiceszefowa PSL-u Urszula Pasławska liczy na prezydenta Karola Nawrockiego. Liczy, że uda się zrobić pierwszy krok, aby uszczelnić system finansowania ochrony zdrowia.
7: Kwestia transparentności wynagrodzeń lekarzy jest jednym z elementów uszczelnienia. Wydaje się, że nie powinno tutaj być większych uwag pana prezydenta. Jeżeli tak by było, no to wtedy powiedziałby nie obywatelom, którzy jednak dzisiaj oczekują takiej zmiany.
6: Po której muszą nastąpić kolejne, przyznaje wiceministra pracy Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej, która trzyma kciuki za Jolantę Sobierańską-Grędę.
8: Propozycje, które na stole położyła pani minister, są taką podwaliną pod to, żeby te zmiany zacząć wprowadzać.
9: To jest czysta socjotechnika, która ma przekierować uwagę od afery, która jest aferą polityczną i wręcz partyjną, na lekarzy.
6: Mówi Jarosław Selin z PiS-u, który przekonuje, że problem zarobków części medyków nie jest głównym problemem, z którym boryka się system ochrony zdrowia w Polsce. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
4: Przez dwa najbliższe dni mieszkańcy północno-wschodnich regionów mogą zauważyć większy ruch żołnierzy oraz pojazdów wojskowych, również po drogach publicznych. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych uspokaja to planowe szkolenie wydzielonych pododdziałów sił zbrojnych. Wojsko apeluje o zachowanie ostrożności w rejonach przemieszczania się pojazdów wojskowych oraz o niepublikowanie na platformach społecznościowych informacji, zdjęć i nagrań przedstawiających ruch wojsk i sprzętu wojskowego. Unikatowe podzespoły dla przemysłu obronnego będą produkowane w Gdyni. Funkcjonowanie rozpoczyna tam Centrum Elektroniki Militarnej, które w jednym miejscu skupi projektantów, linie produkcyjne i serwis, mówią dyrektor zarządzania projektami Anna Józefczyk i wiceminister aktywów państwowych Konrad Gołota.
10: To budynek, w którym będziemy produkować elektronikę do wszelkich urządzeń przeznaczonych dla sił zbrojnych.
11: To jest jeden z takich najbardziej lśniących klejnotów w koronie PGZ. Tutaj rozwija się najbardziej zaawansowane systemy związane z obroną.
12: Będziemy produkować sprzęt niejawny, a sprzęt niejawny wymaga ciszy. Zaczynamy w lipcu wyposażać wyjeżdżać i myślę sierpień, wrzesień, pierwsze próby, natomiast tu wtedy już nie będzie można wejść.
4: Dodawał Marcin Wiśniewski, prezes Centrum Techniki Morskiej, które dzięki inwestycji w Centrum Elektroniki Militarnej stanie się pierwszym polskim dostawcą elektroniki dla zaawansowanego systemu radarowego w programie Wisła. Wymarzony koncert może zamienić się w kosztowne rozczarowanie. Policja ostrzega przed oszustami, którzy oferują fałszywe lub bezwartościowe bilety na letnie festiwale i muzyczne wydarzenia. W tym sezonie nie brakuje już takich przypadków, a straty są podwójne. Tracimy pieniądze, ale też szanse na udział w koncercie, na który często długo czekaliśmy. Ariadna Wałęga, powiatowy rzecznik konsumentów z Bielska-Białej, radzi, by dokładnie sprawdzać informacje o sprzedającym.
13: Taki sprzedawca powinien nam przekazać warunki uczestnictwa w wydarzeniu, swoje dane kontaktowe i także dane ewentualnych pośredników, bo tam różnie odpowiedzialność tych przedsiębiorców może się potem kształtować.
4: Także w przypadku odwołania imprezy zwrot pieniędzy za bilet najłatwiej uzyskać, jeśli kupiliśmy go z oficjalnego źródła. Przy wejściówkach odkupionych od prywatnych osób jest często to niemożliwe. Jazda tramwajem po Śląsku i Zagłębiu ma przestać być udręką, szczególnie latem, kiedy wysłużone wagony nagrzewają się jak piekarnik, bo większość taboru tramwajów śląskich wciąż nie ma klimatyzacji. To jednak się zmienia. Jeszcze tego lata na tory wyjedzie 20 nowych pojazdów, mówi rzecznik spółki Paweł Cys.
14: Planujemy, że do końca sierpnia wszystkie nowe tramwaje pojawią się na torach. Nowoczesny, bezpieczny i przyjazny środowisku tabor, który mamy nadzieję będzie służył mieszkańcom regionu przez kolejne dziesięciolecia.
4: Nowe tramwaje będą pochodzić od polskich producentów, firm PESA i Modern Trans. Poniedziałek pogodny w wielu miejscach, tylko na wschodzie może mocniej popadać i zagrzmieć. Na termometrach zobaczymy od 19-22 stopni na południowym wschodzie oraz nad morzem około 25 w centrum i na północy, do 28 na południowym zachodzie i krańcach północno-wschodnich.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. To jest powtórka.
15: Proszę Państwa, za chwilę w Polsce utonie pierwsza osoba. Druga utonie gdzieś w okolicy obiadu, może kolacji. Wczoraj też utonęły dwie osoby i jutro też utoną dwie osoby. To jest średnia, która wynika ze statystyk policji. Od kwietnia policja odnotowała 124 utonięcia, w samym czerwcu utonęły 63 osoby. Naszym gościem jest Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa. Dzień dobry.
16: Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
15: No tak jak mówiłem, te statystyki są straszne. Jak pomyślimy, że w ciągu roku tonie 200-300 osób, to może nie brzmi to aż tak tragicznie, ale jak pomyślimy, że toną dwie osoby dziennie, no to już mrozi krew w żyłach.
16: Panie redaktorze, bardzo ładnie tu pan podsumował. W zasadzie, jeżeli można mówić ładnie o ludzkiej śmierci, to dokładnie tak. Zabijamy poprzez niekompetencje, brak odpowiednich przepisów, bądź też po prostu zwykłą głupotę dwie osoby dziennie. Po prostu to tak jakby, podsumowując tą liczbę, którą pan powiedział, to tak jakby podczas jednego roku likwidowalibyśmy jedną małą wioskę, po prostu ścierali ją główką z mapy Polski.
15: Pan powiedział, wymienił kilka czynników i powiedział, zabijamy. Czy zanim przejdziemy do wszystkich okoliczności, to zapytam o tę podstawową, o której zawsze się myśli. To te utonięcia to nie jest wina głównie alkoholu?
16: Alkohol odgrywa tutaj dużą rolę, znaczną rolę, chociaż w tych statystykach nie mówi się o tym tak oczywiście, chociażby jak w przypadkach wypadków samochodowych, kiedy jest to dosyć mocno piętnowane, panie redaktorze, każdy praktycznie incydent na drodze to jest zapytanie, czy kierowca był pod alkoholowych środków odurzających, czy nie, to tutaj jednak zawsze pytamy o te inne takie czynności, jakbyśmy chcieli po prostu troszeczkę przymrużyć oko, ale tak zgadza się, ja to już wielokrotnie mówiłem, patrząc chociażby na polskie wybrzeże, bo co by nie powiedzieć, jestem szefem ratownictwa morskiego w Polsce, więc dominuje tutaj obszar Morza Bałtyckiego, wybrzeża Morza Bałtyckiego, no to jest bardzo łatwy dostęp do alkoholu na polskim wybrzeżu, na plażach, na terenach przyplażowych, ten bardzo popularny dyskont, nie mówiąc tutaj tutaj nazwy, żeby nie reklamować, który jest w zasadzie w formie kontenerowej na każdym wejściu na plażę, przy zejściu na plaży, gdzie kiedyś, jeszcze kilkanaście lat temu, to alkohol był towarem ekskluzywnym na plaży, gdzie trzeba było odrobinę wysiłku do tego, bądź też odpowiednio większych funduszy, żeby się w to zaopatrzyć. To dzisiaj, panie redaktorze, tak zwane małpeczki królują na polskich plażach.
15: No tak, ale powiedział pan jeszcze o innych czynnikach. Jakie są inne czynniki, które sprawiają, że jak to pan powiedział, zabijamy?
16: No tak, panie redaktorze, tym jakby chyba podstawowym czynnikiem, od czego powinniśmy zacząć, to są tak zwane plaże strzeżone, bądź też świadomy wybór plaży niestrzeżonej. Jednak jakby obowiązkiem utworzenia kąpieliska strzeżonego to został obarczony samorząd lokalny. To są jakieś fundusze, gdzie jednak patrząc przez pryzmat całej Polski, nie każdy samorząd tą ustawę wykonuje, nie wykonuje jej w terminie, w jaki powinien wykonać, chociażby to, że nie wszędzie kąpieliska są otwarte od końca wakacji, czyli od 25 czerwca, a w wielu miejscach dopiero od 1 lipca do 31 sierpnia. Sezon kąpiele letnie też nie kończą się równo, nie odcinamy tego 31 sierpnia. Bardzo często sezon jest rozciągany do 15 września i tych kąpielisk również nie ma. I tutaj jakby no to jest ten podstawowy błąd, kiedy wybieramy to inne miejsce do kąpieli niż to kąpielisko strzeżone. Ja tutaj apeluję do wszystkich i staram się powiedzieć najbardziej obrazowo, zadziałać na wyobraźnię dla każdego człowieka. Proszę państwa, stanowisko ratowników wodnych składa się z trzech ludzi. Trzech bardzo często młodych studentów AWF-u, bądź też uczniów liceum, którzy gdzieś trenowali pływanie, którzy są fantastycznymi pływakami. Co by nie powiedzieć, żeby iść pracować jako ratownik wodny, to musisz umieć, potrafić doskonale pływać. I tych trzech ratowników stanowiących obsadę wieży jest gwarantem, że jak jedynemu człowiekowi powinie się noga, złapie go skurcz, źle się poczuje, straci nagle grunt pod nogami, to tych trzech ratowników w sprzęcie asekuracyjnym, z boją, SP i z liną, skoczy do wody i cię wyciągnie. Więc popatrz, zanim pójdziesz się kąpać na tych trzech ludzi, na gwarant twojego bezpieczeństwa, że trzech ludzi po ciebie jednego będzie musiało popłynąć, żebyś bezpiecznie wrócił. I wtedy zastanów się, czy naprawdę jesteś dobrym pływakiem, czy sobie poradzisz w tych warunkach, w tym miejscu, które sobie wybrałeś do kąpieli.
15: To ja bym chciał pana wspomóc w tym obrazowaniu, ponieważ kilka statystyk, z którymi się wczoraj zapoznałem, absolutnie mnie zszokowało. Jeżeli chodzi o te ofiary utonięć, z ponad 85% to są mężczyźni. Na 300 utonięć z 280 to są mężczyźni. 15 dzieci, 25 kobiety. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz. Najczęściej są to osoby powyżej 50 roku życia albo między 30 a 50 rokiem. Czyli to wcale nie są, to nie są te dzieciaki takie jak ja w 20 parę lat, które się topią, tylko państwo, słuchacze. To jest druga rzecz. Trzecia rzecz. To wcale nie w morzach najwięcej osób tonie, a w rzekach i w jeziorach. Czy pana doświadczenie daje jakąś odpowiedź, dlaczego właśnie to mężczyźni, dlaczego w takim wieku najczęściej toną?
16: Panie redaktorze, zastanawiam się nad tym. No, przede wszystkim, że pana męska natura to jest ta większa brawura niż u kobiet. Przede wszystkim wybierając się familijnie nad morze, nad jakikolwiek akwen, żebyśmy tutaj postarali się to uogólnić, to jednak kobieta jest stworzona do opieki nad rodziną. Taka chestia, proszę pana. I ta kobieta raczej zajmuje się opalaniem, obserwacją dzieci, a faceci bardzo często właśnie w tym relaksie, takim typowym polskim relaksie, to jest, proszę pana, piwerko, to jest jakaś tam seteczka, to jest większa brawura, ja nie dam rady, to podtrzymaj mi piwo. Jednak te wyjazdy z kolegami, proszę pana, różnego rodzaju wypady wakacyjne, no to nie są wieczory panieńskie, gdzie się dziewczyny tam chichają i sobie czerwone kokardki czy różowe okulary zakładają, to jednak jest spożywanie właśnie alkoholu i jakby ten przewodnictwo samca alfa, które bardzo często właśnie kończy się tragedią. No ja pomijam tutaj ten bardzo tragiczny tragiczny wypadek z 6 czerwca, pierwszy weekend wakacji, gdzie w Międzywodziu utonął ten mężczyzna, ratując swoje życie, bo to jest największe poświęcenie, to jest największy szacunek, to jest udowodnienie, że miłość rodzicielska jest zdolna do poświęceń nawet najwyższych, takie jak ludzkie życie. Ale w bardzo wielu tych przypadkach, nawet tych, które, panie redaktorze, ja przeżywałem w swoim życiu, wyciągając zwłoki tych ludzi z wody. Proszę sobie wyobrazić, przyjeżdża rodzina na wczasy, facet wchodzi po szyję do wody, znika pod powierzchnią wody, my przyjeżdżamy, a kobieta, małżonka tego pana mówi, że on nigdy w życiu nie umiał pływać. To myślę sobie, po co właziłeś po szyję do wody, skoro nigdy w życiu nie umiałeś pływać? No przecież możliwość nakrycia fali w tamtym miejscu jest, że tak powiem, niemalże stuprocentowo pewna.
15: No to, to, że głupota, nieodpowiedzialność, alkohol, to wszystko wiemy, ale zastanawia mnie jeszcze jedna rzecz, bo z jednej strony myślę sobie, czy w przypadku tych rzeczy, które wymieniłem, nie jest ważna interwencja osób trzecich. Natomiast trochę w myśl takiej zasady, tak jak pijakowi zabieramy kluczyki do samochodu, tak powinniśmy mu zabrać kąpielówki, żeby do tej wody nie wchodził. Ale też się zastanawiam, czy to nie jest taka brawura, która prowadzi do tragedii. To znaczy, ja pomogę i ja kończę razem z tą osobą.
16: A nie, to zdecydowanie tak. Proszę państwa, no tutaj statystyki pewnie nie są one aż tak uwidocznione, bo wiem, że doskonale pan się opiera na statystykach policyjnych z 2025 roku, 15 dzieci i 23 kobiety. Panie redaktorze, przede wszystkim, jeżeli jesteśmy świadkami tego, że dana osoba potrzebuje pomocy w wodzie, że zachowuje się w sposób nienaturalny, prawdopodobnie tonie. Pierwszy element to jest numer alarmowy 112, jest dokładną informacją z podaniem punktów topograficznych. Proszę państwa, udzielenia pomocy przy akwenie wodnym na plaży to nie jest wezwanie pomocy w mieście. Tutaj nie mówimy o konkretnym adresie z numerem domu, po którego Centrum Powiadomienia Ratunkowego będzie w stanie skierować służby. Tutaj musimy określić dodatkowo cechy charakterystyczne, topograficzne miejsca, w którym się znajdujemy. Nie wiem, za kościołem, za popularnym dyskontem, na wysokości wieży, dębu. Coś, co tym ratownikom z wody da punkt odniesienia, gdzie powinniśmy, dokładnie w którym miejscu powinniśmy trafić, żeby tą osobę zlokalizować. Pamiętajmy, że plaże w sezonie letnim, gdziekolwiek byśmy nie byli, są pełne nagusieńkich ludzi występujących tylko w majtkach czy strojach kąpielowych, a wszyscy jednak wyglądamy z powierzchni wody tak samo, więc ci ratownicy naprawdę mają ciężki kawałek chleba, żeby znaleźć właściwe miejsce, w którym ten dramat się rozgrywa. To jest jedna rzecz. Po drugie, proszę państwa, minimalizacja kontaktu z osobą poszkodowaną. Powiedzenie, że tonący chwyta się brzytwy, nie wzięło się znikąd. Osoba, która walczy o życie, u której uruchamia się instynkt przetrwania, ona będzie tą osobę ratowaną wciągała pod wodę. Jak nie jesteśmy doskonałymi pływakami, jak nie jesteśmy przetrenowani w uwalnianiu się od chwytów od osoby tonącej, to zostaniemy ofiarą tak samo jak osoba, która niestety tej pomocy potrzebuje. Stąd mamy, proszę państwa, nad morzami, na plażach parawany, ręczniki. Wyciągamy patyki, łączymy te wszystkie ręczniki ze sobą, tworzymy linę po to, żeby zminimalizować kontakt fizyczny z osobą, którą tonie. Podajmy jej cokolwiek, byle nie własną rękę, albo żeby ta ręka była ostatnim elementem, które ta osoba poszkodowana dotyka. Są gałęzie, patyki. No tutaj trzeba po prostu uruchomić wyobraźnię, inwencję twórczą po to, żeby uratować tą osobę.
15: Byle z głową. Sebastian Kluska, dyrektor Morskiej Służby Ratowania, Poszukiwania i Ratownictwa. Bardzo panu dziękuję. Teraz porozmawiamy o książce, która obchodzi 62. urodziny i porozmawiamy w towarzystwie absolutnie profesorskim. Naszym gościem profesor Ryszard Koziołek, polonista, literaturoznawca, eseista, no i profesor Uniwersytetu Śląskiego. Dzień dobry.
17: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
15: Panie profesorze, porozmawiajmy tak jak pan profesor Koziołek ze studentem Tomasikiem. Pan jest autorytetem, a ja pomarudzę trochę. Warto?
17: No, proszę bardzo.
15: Warto czytać Zabić Drozda?
17: Warto, nawet trzeba, tak bym powiedział. I ja sam siebie poddałem temu testowi stosunkowo niedawno, po wielu, wielu latach, sięgnąwszy do tej no, kultowej powieści, nie tylko amerykańskiej, choć dla Amerykanów to jest książka chwilami porównywana z Biblią, ale myślę, że dla całego świata chcę powiedzieć, zachodniego, dlatego że to jest powieściowe studium demokracji, a przede wszystkim roli władzy sądowniczej w demokracji. Zwłaszcza w demokracji bardzo spluralizowanej, różnorodnej kulturowo, obarczonej nierównościami wszelkiego rodzaju, społecznymi, rasowymi, ekonomicznymi, gdzie prawo, system sądowniczy ma być tym fundamentem gwarantującym podstawową równość wszystkich obywateli. I ta kwestia jest dla nas w dalszym ciągu paląca, a powiedziałbym paradoksalnie w Polsce, kto wie, czy nie jest jednym z fundamentalnych powodów czytania tej powieści.
15: To do Polski zaraz przejdziemy, ale autorka Harper Lee, która w 1960 roku napisała Zabić Drozda, jest Amerykanką i ten kontekst amerykański jest oczywisty, ponieważ jedna z tych historii opowiada o systemowym wręcz rasizmie i to takim rasizmie, który właściwie nawet nie tyle jest w systemie, co jest w nas samych. Rozumiem, że dla Amerykanów to jest ważne, bo to jest też pewna opowieść o rozliczeniu się z samymi sobą.
17: Tak, to jest fantastyczne w tej powieści, że dokładnie nie wiadomo, o czym ona jest naprawdę, to znaczy w tym rozumieniu, jaki jest jej główny temat. Rzeczywiście w warstwie fabularnej mamy do czynienia z klasycznym dramatem sądowym, z klasyczną fabułą sądową, które kino amerykańskie kocha i opracowuje filmowo czy literacko, jak właściwie nikt na świecie.
15: 12 gniewnych ludzi, tak? To jest ta...
17: Oczywiście. A JFK, ale moglibyśmy mnożyć. Seriale prawnicze niezliczone, prawda, które Amerykanie przecież robią fenomenalnie, a my się w tym zanurzamy po uszy. No ale to jest rzeczywiście głębsza sprawa, pokazująca, w jaki sposób kultura popularna może nieustannie prowadzić debatę polityczną z nami. Fascynujące zagadnienie. Ale wróćmy do powieści. Otóż mamy do czynienia z fałszywym oskarżeniem o gwałt, popełnionym rzekomo przez Toma Robbinsa, który jest czarnoskórym mieszkańcem małej miejscowości w Alabamie. Lata 30., więc rasizm systemowy, a nie tylko systemowy, indywidualny, kwitnie ciągle w najlepsze, choć daleko, dawno jesteśmy po zniesieniu niewolnictwa w Stanach. No i biały prawnik, heroiczny, prawie że prawnik w roli Jezusa Chrystusa, podejmuje się obrony fałszywie oskarżonego mężczyzny. Przeprowadza tę obronę nieskutecznie. Ostatecznie bohater, przepraszam, że spoileruję, ale to jest jednak ważne, zostaje skazany i wszystko kończy się źle, ponieważ nie tylko chłopak ląduje w więzieniu, ale zostaje zastrzelony podczas rzeczywistej czy rzekomej próby ucieczki, więc można powiedzieć kompletna katastrofa. Żadnego tu łatwego pocieszenia, że człowiek, prawo, sprawiedliwe prawo wkracza i reguluje nasze chore stosunki, naszą nienawiść, a jednocześnie ta książka niesie ogromne zaufanie do zarówno systemu prawodawstwa, jak i przede wszystkim tych, którzy są w jakimś sensie wcieleniem tego systemu, czyli ludzie, którzy podejmują indywidualne decyzje, zarówno zawodowe, jak i moralne. No więc to jest jakby jedna sprawa, ale gdyby tak było, to miałby pan rację, to byłaby z gruntu amerykańska książka dotycząca amerykańskich spraw, częściowo już historycznych, ale przecież wiemy, że to się dzieje ciągle. Natomiast to jest ta książka fantastycznie opowiedziana z perspektywy dziewczynki w gruncie rzeczy, kapitalnej bohaterki, nazywanej tutaj skautem lub smykiem w innych przekładach, która jest córką głównego bohatera i z jej perspektywy ona jest taką postacią wiodącą, patrzymy na cały ten świat. I to jest fenomenalna krytyka systemów edukacyjnych, wychowawczych, wszystkich tych, które mają reprezentować prawo, normy, zasady, które regulują nasz świat. Edukacja, rodzina, opinia publiczna, wszystko tam zawodzi. Wszystko tam zawodzi. W oczach tej bardzo rezolutnej i samodzielnej dziewczynki, półsieroty, bo matki tam nie ma, właściwie ten świat jest niegodny zaufania. Jej definicja szkoły: 12 lat nudy. Więc tam znam. Naprawdę jeńców nie bierze. Oczywiście, iluż z nas mogłoby, no może nie aż tak radykalnie, ale pewnie swoje lata przecierpieliśmy na mniej lub bardziej nudnych lekcjach. I tam naprawdę jeńców się nie bierze w tej powieści. Więc pod tym względem ona ma energię krytyczną, żywioł i wnikliwe spojrzenie na świat, który co prawda dotyczy Ameryki lat 30., 60., książka się ukazuje w 1960 roku, ale spokojnie możemy ją wziąć dzisiaj i naprawdę ona dalej obsługuje świat.
15: Czyli tak jak już pan to zauważył, ja narzekałem na to, że ta opowieść o systemowym rasizmie to nie jest o nas, ale jako ludzie światli, wykształceni, niesamowicie z wysokimi standardami moralnymi, możemy się zastanowić nad tą podstawową odpowiedzialnością, tak? Jak rozumiem, aha, odpowiedzialnością za rolę i funkcje, które pełnimy, ale też za to, czy w sytuacji, kiedy wszyscy, powiedzmy w uproszczeniu, szukają winnego, to czym nie zaprotestujemy?
17: Tak, tam jest takie kapitalne zdanie. Ono jest oczywiście pełne patosu, no bo wypowiada jej Atticus, więc prawnik z całym swoim taką zdecydowaną powagą. Mianowicie, kiedy jego córka mówi mu: tato, ale większość ludzi uważa, że ty się mylisz, broniąc tego człowieka. Po pierwsze, broniąc czarnoskórego jako biały prawnik, a po drugie, on jest, nawet jeśli te dowody są słabe, to jest winny i koniec, kropka, i nie ma sensu. I on odpowiada, tu już cytuję powieść: mają pełne prawo tak uważać i należy się ich poglądom pełny szacunek, od Paratikus, ale zanim się zastanowię, jak żyć z tymi ludźmi, muszę jakoś żyć z samym sobą. Ludzkie sumienie jest jedną z tych rzeczy, które nie poddają się decyzjom większości. I to jest oczywiście odwołanie się do wewnętrznej sankcji moralnej, zwanej sumieniem, własnymi zasadami, ale ważne jest to, co poprzedza tę konstatację, to znaczy, że muszę jakoś żyć z samym sobą. Jeśli jestem świadkiem niesprawiedliwości, krzywdy, nierówności, no to trzeba, mówi Atticus, publicznie przeciw temu zaprotestować, a nie wystarczy wiedzieć, co jest dobre i złe. Czyli inaczej mówiąc, można mieć najlepszy system prawny, szkolny, jakikolwiek, ale diabli go biorą, jeśli jesteśmy tchórzliwi i oddajemy pole debaty publicznej tym, którzy są najgłośniejsi, najbardziej radykalni, najbardziej skrajni, nie boją się w tym czymś, czym stała się debata publiczna. Nam się wydaje, że to my dopiero doświadczamy, prawda, ostracyzmu mediów publicznych czy społecznościowych, ale przecież Atticus, tam jest kapitalna scena, kiedy stoi na ulicy i ten, którego oskarża, czy który sugeruje, że komu jest winny, biały, sfrustrowany widok, jak można by powiedzieć, odwołując się do słynnej elegii dla widoków, podchodzi i pluje mu w twarz. No to w tym geście jest jakby metafora tego, na co się narażamy, zabierając głos w debacie publicznej. Że zostajemy zhejtowani, prawda, że zostajemy... Takie ryzyko jest.
15: No, to ktoś,
17: i o tym jest ta książka.
15: Ktoś by też mógł użyć takiego, znowu pięknego określenia, po prostu na czym polega dojrzała demokracja? Gdzie te instytucje mają inne znaczenie, ale jak pan o tym mówił, to mi się też to skojarzyło, co prawda tam obrońca i skazany był jednym, ale trochę z obroną Sokratesa, że to w miarę podobna myśl się pojawia i właściwie myśl sprzed 2000 lat, trochę więcej, dalej żywa.
17: Tak, to jest w jakimś sensie podobny dylemat, tylko znowu wracam do tego, kto nam tę historię opowiada, mm-hmm, i kto tu jest obiektem. To znaczy, stawka rozgrywa się tak naprawdę o dziecko, czy też o młodych ludzi, o mm-hmm, rodzeństwo Skauta i Jema. To oni patrzą na nas. To jest, stawką jest przyszłe pokolenie. I oni patrzą krytycznie, uważnie, blisko i mówią, czego ci rodzice nas nauczą? O zasadach, które rzekomo wierzą, o świecie. I I to jest w jakimś sensie powieść o walce o duszę, o sumienie, o racje moralne, o zmysł, o zdolność rozstrzygania kwestii etycznych, moralnych, politycznych, ale która będzie udziałem tych dwojga, a przede wszystkim tej bohaterki, która nazywa się Scout. Ale jest jeszcze jeden bohater w tej powieści, o której nie wolno zapomnieć. On pokazuje jakby bogactwo gatunkowe, które przesuwa ten powieść w stronę horroru. Otóż tam jest postać, która się nazywa Bull Ridley, którego właściwie my nie widzimy. Otacza go legenda, to jest chłopak, który przez ojca jest więziony w domu, potem, że jako dorosły mężczyzna, najprawdopodobniej częściowo straumatyzowany, w ogóle nie opuszcza swojego domu. Krążą legendy, że jest postacią potworną i groźną i zabije każdego, kto pojawi się na podwórzu, ale później, kiedy okazuje się, że nasi bohaterowie są w zagrożeniu, on wychodzi i im pomaga, ale rzeczywiście jest takim cieniem. I to jest taka siła, która interweniuje w momencie, kiedy system jest niewydolny. To jest taka przemoc w służbie dobra. Ameryka mnóstwo na ten temat powiedziała, przede wszystkim poprzez westerny.
15: To taki mściciel.
17: Właśnie, gdzie ktoś w pewnym momencie wchodzi, prawda, przyjeżdża gdzieś z daleka albo z bocznej ulicy, rozstrzyga konflikt, zabija tego złoczyńcę, który terroryzuje demokratyczną społeczność i odjeżdża w stronę zachodzącego słońca. My się trochę z tego śmiejemy, trochę dowcipkujemy, ale to jest bardzo, tam kryje się bardzo interesująca myśl, to znaczy samo dobro, same zasady okazują się w pewnych momentach niewystarczające, kiedy demokracja jest w zagrożeniu, no bo większość z nas to są ci sklepikarze, prawda, ci, którzy zajmują się zwykłymi nauczyciele, którzy zajmują się zwykłymi rzeczami, a zło się panoszy i wtedy potrzeba interwencji, no, która jest interwencją siłową, no. I ta dialektyka, prawda, ta równowaga między samoregulacyjnym systemem, który używa do tego sądów, opinii publicznej, szkoły, edukacji i tak dalej, a interwencją w obronie demokracji, to jest nieustannie dyskutowana w kulturze amerykańskiej kwestia. I dla nas też, myślę, ważna. Co zrobić, kiedy siłami demokracji rozmontowuje się demokrację?
15: To bardzo krótko chciałbym zapytać jeszcze eseistę i felietonistę profesora Koziołka. Gdyby dzisiaj pisać Zabić Drozda, powiedzmy, w Polsce, czy widzi pan taki

0: DMC. Ten nauczył go wszystkiego, a 50 Cent bardzo dobrze wiedział, jak to potem przerobić na coś, czego nie było w sumie na tym rynku. No też wystarczy powiedzieć, że jego pierwszym takim bardzo nośnym singlem było How to Rap, tak, w 99, gdzie on mówił wprost o tym, w jaki sposób można okraść bardzo znane postaci ze świata rapowego. Tym już pokazał tak zwaną hustlerkę, tak zwaną przewózkę. To, że jest człowiekiem, który niczego się nie boi, który ma taką uliczną pewność siebie, ale też bardzo szybko zrozumiał, że konflikt jest czymś, co może dać mu ogromne uznanie. I w zasadzie to jest człowiek, który sprawił, że w zasadzie wiele różnych albumów było promowane właśnie konfliktem. On to zaczął. On to zaczął, szukając po prostu sobie stale wrogów, którzy mogliby pociągnąć te jego albumy na listach przebojów. Stało się to później rynkową regułą.
1: Tak, ale też, bo wspomniał pan o bardzo ważnym momencie w życiu 50 Centa, to znaczy o tym utworze How to Rob. I żeby tak państwu wytłumaczyć trochę, że my tutaj nie gloryfikujemy żadnej patologii, tylko bardziej opowiadamy o tym, co człowiek z Queens, który, tak jak redaktor wspomniał, zaczynał od handlu nielegalnego, siedział w więzieniu, gdzieś w międzyczasie został też postrzelony, bo to wchodzenie w konflikty źle się dla niego przez pewien moment skończyło, no to jednak wbrew temu, co dzisiaj obserwujemy na przykład, że gangsterstwo takie w cudzysłowie jest jakimś, jest taką przypinką, jest takim ozdobnikiem, no to on trochę taki naprawdę był i w tym numerze on zaczepił z 50 bardzo ważnych postaci, z czego wszyscy prawie odpowiedzieli mu, jak nie żartobliwie, to odpowiedzieli na poważnie. Z większością później współpracował i tam padały wielkie ksywy, bo i był Jay-Z, i Big Pun, i inni, nawet Mariah Carey tam była, więc to było wielkie wydarzenie wtedy.
0: Tak, było wielkie wydarzenie, ale też trzeba od razu powiedzieć, że no też właśnie styl życia 50 Centa bardzo szybko sprawił, że jego kariera w sumie stanęła pod znakiem zapytania, ponieważ dosłownie bodajże rok później faktycznie został 2 miesiące przed swoim debiutem 9-krotnie postrzelony. Wyszedł z tego no nie bez szwanku, ponieważ musiał też zmienić swój styl rapowania. Troszkę go spowolnił, troszkę bardziej dobitnie rapował swoje wersy.
1: Trochę no, staplenie zaczął, ponieważ dostał trafiony w szczękę też.
0: Tak, dokładnie. I faktycznie no, przez te okoliczności no, jego kariera zawisła na włosku, ponieważ kontrakt z wytwórnią został rozwiązany. On musiał się jakby na nowo stworzyć. No też dopiero zadebiutował oficjalnie albumem w 2003 roku. Aczkolwiek trzeba mieć na uwadze to, że to jest kolejna pewna rynkowa mądrość właśnie 50 Centa, który jeszcze przed tym debiutem zaczął się zastanawiać nad tym, czy nie warto byłoby wydawać tak zwanych mixtape'ów, luźniejszych materiałów, na których przerabiał i znane kawałki i też robił też utwory, które w zasadzie mogłyby się znaleźć na tak zwanym legalnym jego debiucie, ale znalazły się na materiałach, które miały jakby budować atmosferę napięcia przed tym, kiedy on ten swój debiut po tych okolicznościach też zdrowotnych wyda.
1: To jesteśmy, no debiut... jesteśmy w takim momencie, że jesteśmy 3 lata, zdaje się, po śmierci Tupaka, 2 lata po śmierci Biggiego. 50 Cent wdaje się w kłopoty, podejmuje, tak jak pan zwrócił uwagę, decyzję o tym, że nie będzie wypuszczał byle czego, tylko on bardzo przygotowuje ten swój powrót i co ciekawe, w tym powrocie bardzo pomaga mu Eminem.
0: Tak, no już wtedy ikona tej sceny, podobnie jak Dr. Dre.
1: Tak.
0: I faktycznie jakby to ładnie można było ująć, plecy rynkowe na pewno były bardzo ważne, aczkolwiek chyba ważniejsze nawet było podejście samego 50 Centa. No, rapera, który oczywiście miał jakieś już rodzące się uznanie, ale też rozumiejący, że jednak warto pójść w stronę nieco bardziej komercyjną, czego rap może nie do końca się bał, ponieważ komercja w rapie zagranicznym, czy po prostu w rapie, nie była niczym nowym, już powiedzmy nawet od lat 80., ale on zrozumiał, że rap może znaleźć się w klubach, w dyskotekach, ale nie przez to, że po prostu będzie bardzo, bardzo upopowiony,

0: tylko będzie mieć gatunkowe korzenie, za to z dużym potencjałem hitowym. I faktycznie to się stało przy debiucie. Jego debiut był dosłownie wszędzie. Był w stacjach komercyjnych, był w klubach i do tej pory to są rzeczy, które nie tylko milenialsi są w stanie pewnie zarapować z pamięci obudzeni w nocy o północy.
1: Tak, ten debiut to była płyta, o której wcześniej wspomniałem, Get Rich or Die Trying, wzbogać się lub zginij próbując, 2003 rok. No, jeden z najlepiej sprzedanych albumów w historii. 870 tysięcy płyt w tydzień. Do dzisiaj gdzieś tam pojawia się w top 10 w różnych zestawieniach. I pan wspomniał, że 50 Cent rozumiał, czy miał taką wizję, pomysł, żeby ten rap został muzyką klubową. Pewnie byśmy powiedzieli, że trochę, żeby trochę był taki bardziej taneczny, rozrywkowy, czy bardziej nastawiony na single. Co to była za płyta, to Get Rich or Die Trying?
0: No przede wszystkim to była płyta, która podsumowywała tę drogę do debiutu, czyli wszystkie sprawy właśnie związane z handlem na ulicy, z konfliktami, ale też właśnie z dążeniem do tego awansu społecznego, który w akurat amerykańskim rapie często był związany z tym, że po prostu człowiek, który startował z dosyć niskiego pułapu społecznego, musiał bardzo o siebie zawalczyć, bardzo dużo wyrapować, żeby stać się człowiekiem zamożnym. I 50 Centowi się to bardzo szybko ostatecznie udało. No, dwa albumy sprzedały się świetnie, ale też później, to jest w ogóle bardzo ciekawe, to, że właśnie to dążenie do zarabiania jeszcze lepiej i też wyczuwanie, na czym można zarobić, u 50 Centa było niesamowicie zawsze rozwinięte. To już nawet w 2014 roku, kiedy faktycznie jego kariera była, powiedzmy, na zniżkowej koniec końców.
1: A z perspektywy czasu wręcz się skończyła trochę kariera rapera.
0: No, koniec końców tak, stał się bardziej biznesmenem i to właśnie też ujawnia to, co zrobił właśnie z albumem Animal Ambition. Mianowicie pozwolił za niego płacić bitcoinem w 2014 roku i faktycznie na tym bitcoinie zdążył się też wzbogacić swego czasu. Nie wiemy, ile ze swoich bitcoinów spieniężył, ile zostawił dla siebie, aczkolwiek wprowadził taką opcję i ludzie faktycznie za jego album płacili tym bitcoinem.
1: No tak, ale żeby tę historię cudownego wyrwania się z biedy dopełnić, no to trzeba też wspomnieć o tym, że zbankrutował spektakularnie w pewnym momencie. Przynajmniej na standardy amerykańskiego sądownictwa legalnie zbankrutował. Jak tam jego sytuacja faktycznie wygląda, nie wiemy, a prawdopodobnie i tak wygląda dość dobrze.
0: Oczywiście, że tak, a też właśnie z tym bankructwem i problemami finansowymi też wiąże się właśnie 2014 rok, czyli myślę, że dosyć legendarna wizyta 50 Centa w Polsce, która też sporo mówi o ówczesnym polskim rynku muzyczno-koncertowym.
1: Albo o jego portfelu.
0: A to swoją drogą, ponieważ można to przyrównać, to co się wydarzyło wtedy w Polsce, do po prostu wzięcia misia z Krupówek, żeby go obwieźć po Polsce i po prostu pokazać wielu, wielu osobom na zasadzie różnych aktywności, bo on pojawiał się i w sklepie znanej marki sprzętów elektronicznych i pojawił się w telewizji śniadaniowej, gdzie dostał koszulkę 50 groszy, o ile dobrze pamiętam. Dodatkowo...
1: Przepraszamy 50 Cent.
0: Przepraszamy, no cóż, ale żeby też nie było, że tutaj gdzieś troszkę w jakimś sensie zbagatelizowaliśmy tego rapera, ale też trzeba powiedzieć, że nie tylko zwiedzał Warszawę i robił sobie zdjęcia z ludźmi, poznał najważniejsze zabytki, ale też pojawił się między innymi w Zielonce, co dla wielu osób podejrzewam może być dosyć zaskakujące, w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii. I ta wizyta nie skończyła się dobrze, ponieważ nasz bardzo znany bokser Krzysztof Diablo Włodarczyk mówił, że 50 Cent nie zachował się najlepiej w trakcie tego spotkania. Widać było, że po prostu przyjechał odbębnić, jak to się mówi, swoją robotę. Spotkanie miało trwać 2 godziny, trwało bodajże 15 minut. Nie był zbyt rozmowny, nie chciał ściskać rąk, nie chciał rozdawać autografów. Myślę, że już mógł być zmęczony tym 5-dniowym turem po prostu.
1: Mhm. Wróćmy do sukcesu 50 Centa. Jaka była skala tego sukcesu? Ja zastanawiałem się, czy można by ten boom, który, ten wybuch wielki, z jakim 50 Cent pojawił się na scenie amerykańskiej, porównać do czegoś w Polsce. Jedyne, co mi przyszło do głowy, to właściwie 50 Cent wszedł trochę tak jak w Polsce problem, jeżeli chodzi o gatunek, i jak ich troje, jeżeli chodzi o skalę.
0: No w pewnym sensie można tak powiedzieć, aczkolwiek myślę, że szukanie jednak analogii między amerykańskim rapem i polską muzyką zawsze będzie bardzo trudne. Jednak mówimy o dużo większym rynku, też rynku, który faktycznie no już wtedy rap miał no dobre 20-30 lat, więc w zasadzie był to już dojrzały gatunek koniec końców i tak naprawdę szukanie jakiejś innowacji w nim i zrobienie właśnie w nim wielkiego sukcesu, który nie będzie jednak kopią sukcesu kogoś innego koniec końców, kopiowaniem jego stylu, a 50 Cent faktycznie w swoim gangsterskim rapowaniu no, nie kopiował, też pokazuje, że faktycznie mamy do czynienia no, z człowiekiem, który bardzo dobrze rozumiał też rynkowe realia i też najprawdopodobniej, to jest pewna teoria, ale najprawdopodobniej też rozumiał to, że być może rozwinął się social media, być może rozumiał to, że faktycznie wszystkie gatunki zaczną się ze sobą mieszać i że rap w klubie nie będzie niczym dziwnym. Więc to jest chyba jego największy sukces i to jest też taki sukces, który dobrze dało się zauważyć na ostatnim koncercie, na którym miałem też przyjemność być, na Stadionie Narodowym. Mhm. Oczywiście, to był dość ciekawy tydzień, bo w tym tygodniu był też w Polsce Kendrick Lamar, uważany za jednego po prostu z największych raperów
1: w historii. Mhm.
0: Tak, oczywiście, był też Max Korsz, który wywołał sporo kontrowersji właśnie na Stadionie Narodowym.
1: Też gwiazda wielka.
0: Tak, oczywiście, wielka gwiazda z Białorusi. I przyznam szczerze, że ja nie widziałem wielkiego szału na koncert 50 Centa, aczkolwiek zrozumiałem, że w jakimś sensie chciał sobie odbić tę wizytę, która była chyba właśnie te 11 lat temu, bo oczywiście w międzyczasie grał w Polsce, ale naprawdę chciał sobie to odbić, ponieważ na tej trasie grywał no tak kilkanaście utworów raczej. To był taki medley jego największych hitów, a w Polsce zagrał blisko 30 albo nawet ponad 30 utworów i faktycznie rapował bez autotuna, nie wspomagał się niczym. Było widać, że go to cieszy, że faktycznie ta publiczność, która głównie składała się jednak z milenialsów, była w stanie z nim rapować teksty, była w stanie się przy tym dobrze bawić, była w stanie też bez przerwy klaskać, prosić go o kolejne bisy. Myślę, że on dawno tak często nie bisował, jak właśnie na tym koncercie.
1: Panie 50 Cent, Polska panu wybaczyła. Opłaca
0: tak,
1: się.
0: Staraliśmy się odkupić winy.
1: Ale teraz 50 Centa też można zobaczyć. Już pomijam jego występ na Super Bowlu, gdzie no, było to absolutne szaleństwo. Na jednej scenie Dr. Dre, Eminem, Snoop Dogg, 50 Cent, Kendrick Lamar i tak dalej. Ale też jest producentem 50 Cent. Choćby czy serialu, z tego co pamiętam, Power, czy teraz serialu o Didim, ale też innych raperów wydawał, bo na przykład Pop Smoke'a, też bardzo popularnego, chociaż już zmarłego. Tak chciałem dopełnić, że mogą tak, się państwo na 50 Centa natknąć jeszcze gdzieś w przestrzeni.
0: Tak, i to jest też, tylko dodam jedno słowo, że to jest też ciekawe, dlaczego w sumie on tak często już nie nagrywa, tak często nie wydaje, za to realizuje się w innych materiach artystycznych. No, mianowicie twierdzi, że jednak muzyka poszła w troszkę w jakimś sensie ogłupiającym kierunku i tym, ja myślę, że to trzeba rozumieć w ten sposób, że po prostu teksty są lżejsze, teksty są mniej związane z człowiekiem, mniej związane z jego historią, bardziej są właśnie nastawione na to, żeby znaleźć się choćby właśnie na szczytach list przebojów, na szczytach playlist w serwisach streamingowych, a 50 Centowi, i tego mu nikt nigdy nie odbierze, udało się opowiedzieć swoją historię i jednak naprawdę osiągnąć ogromny, ogromny sukces na całym świecie, który dalej może sobie dyskontować mimo ponad 20 lat.
1: Krzysztof Nowak, Gazeta Wyborcza. Bardzo panu dziękuję za te...
0: Dziękuję również.
1: Wzruszające wspominki. Dziękuję panu, dziękuję również Marii Mroczkowskiej, Janie Czech, które tutaj ze mną przez 2 godziny cierpliwie bardzo dla mnie siedziały. Dziękuję Magdzie Sikoń, Michał Tomasik, kłaniam się.
2: To jest powtórka.

0: Najgorzej, kiedy jest ten alarm w nocy. Że jak jest alarm w dzień, to ja się nie boję. No bo ja jestem z jasnym mózgiem, rozumiem, co się dzieje, jak się dzieje, dokąd pójść. A jak w nocy człowiek spie, budzi się, słyszy, ale wiesz, jak chcesz spać, myślisz tak, a może w ten raz to wszystko będzie dobrze.
1: Żyjemy, dzieci chodzą do szkoły, studenty na uniwersytecie, teatry pracują, często na dyzelgeneratorach pracują, ale pracują.
2: Tak, nie mamy światła, nie ma prądu, różne są godziny, kiedy wymykają nas, no ale już jesteśmy do tego też przyzwyczajeni. Rozumiemy, że to jest, no po prostu to jest walka naprawdę o wolność nie tylko Ukrainy.
0: Ja nie wiem, czy jest dobrze mówić o tym, że ja się przyzwyczaiła do tego, bo do tego się nie wolno przyzwyczaić.
3: Tok FM. Na każdy temat. Z każdej strony. Radio Tok FM. Pierwsze radio informacyjne.
4: Koalicja krytykuje Prawo i Sprawiedliwość, które w uchwale chce wezwać rząd do zablokowania Ukrainie drogi do Unii Europejskiej. Paulina Henik-Kloska ogłasza powstanie nowej partii. To Unia Centrum. To ma być kamień milowy w transformacji Syrii. W Damaszku zebrał się nowy parlament. To są informacje TOK FM. Krzysztof Chorwat, zapraszam. Politycy koalicji rządzącej krytykują propozycję PiS-u w sprawie blokowania drogi Ukrainie do Unii Europejskiej. Prawo i Sprawiedliwość uważa, że Kijów w związku z gloryfikacją sprawców zbrodni wołyńskiej nie powinien nawet rozpoczynać rozmów z Brukselą i dlatego chce w drodze uchwały Sejmu zobowiązać polski rząd, aby do tego nie dopuścił. Wawrzyniec Zakrzewski.
5: Poseł PiS-u Jarosław Sellin przekonuje, że nikt nie wchodzi do Unii Europejskiej bezwarunkowo, a Ukraina, jeśli chce o tym myśleć, musi zrobić krok w tył, wycofać się
6: z błędnej, szkodliwej polityki historycznej hołubiącej ludobójców, bo z taką tradycją i z takimi, w cudzysłowie, bohaterami żaden kraj po prostu do Unii Europejskiej nie zostanie przyjęty.
5: Odpowiedzialni politycy powinni tonować emocje. Odpowiada europosłanka Joanna Scheuring-Wielgus.
7: Lewica nie wejdzie w narrację czy Konfederacji, czy PiSu, czy Nawrockiego, żeby jeszcze bardziej podgrzewać atmosferę pomiędzy Polakami i Ukraińcami.
8: Żeby podsycać nastroje, które są antyukraińskie. I tak naprawdę nikt nie chce przeciwdziałać czemuś, coś zastopować, tylko po prostu chcą mieć paliwo, bo wydaje im się, że zyskują na tym.
5: Dodaje wiceministra pracy Aleksandra Gajewska z Koalicji Obywatelskiej, która uważa, że obok trudnych kwestii historycznych powinniśmy pamiętać także o teraźniejszości i dbaniu o bezpieczeństwo Polski, którego elementem jest wspieranie walczącej z Rosją Ukrainy. Wawrzyniec Zakrzewski, TOK FM.
4: Unia Centrum, tak się nazywa nowa partia wchodząca w skład koalicji rządzącej. Tworzą ją głównie politycy, którzy jakiś czas temu razem z Pauliną Henik-Kloską opuścili Polskę 2050. I to właśnie ministra klimatu stanie na czele nowego ugrupowania.
9: Unia Centrum będzie niewątpliwie mocnym fundamentem koalicji 15 października, w której jako minister odpowiedzialny za klimat i środowisko mam też przyjemność nasze środowisko reprezentować w polskim rządzie.
10: Chcemy odpowiadać na potrzeby, na oczekiwania tej części wyborców Polski, którzy chcą Polski centrowej, chcą Polski takiej, która wspiera myślenie o gospodarce, wspiera myślenie o przedsiębiorcach. Polski, która nie zapomina o tym, że zmiany klimatu, których wszyscy doświadczamy, postępują i do których musimy się adaptować. Polski, która jest częścią i jednym z najważniejszych członków Unii Europejskiej.
4: Dodawał europoseł i jeden z wiceprzewodniczących Unii Centrum Michał Kobosko. Władze partii zapowiadają także na wrzesień konwencję programową. Ambasadorom państw członkowskich Unii Europejskiej nie udało się porozumieć w sprawie 21. pakietu sankcji na Rosję, poinformowały unijne źródła dyplomatyczne. Sprawa trafi teraz na szczebel ministrów spraw zagranicznych na poniedziałkowe obrady w Brukseli. 21. pakiet sankcyjny przewiduje m.in. objęcie zakazem wjazdu do Unii osoby walczące w wojnie w Ukrainie. Pakiet przewiduje również nałożenie sankcji na rosyjskiego patriarchę Cyryla, a także zamrożenie limitu ceny na baryłkę rosyjskiej ropy. Jeśli nie uda się porozumieć w tej sprawie do środy, pułap wzrośnie, na czym skorzysta Rosja. Nowy syryjski parlament zebrał się po raz pierwszy 19 miesięcy po tym, jak rebelianci pod wodzą prezydenta Ahmeda al-Szary obalili Baszara al-Assada.